No, zawsze ci zgubi wszystko to, co było w programie macierzystym zrobione, jakieś tam style, coś. Ja wiem, że czcionka nie musi być zamieniana na krzywe. Nawet więcej, jest zapisywana sama czcionka i po prostu jest potem używana. Można ten tekst wyedytować nawet. Tylko, że zajebiście są ograniczone możliwości edycji już w eksportowaniu do PDF-a. A PDF jest dobrym formatem. O, to jest taki format, większość drukarni was poprosi dzisiaj o PDF-a, nie? Żebyście im wysłali właśnie. Bardzo uniwersalny format. Nie widziałem reprezentacji Polski na Eurowizji, Eurowizji, nie widziałem. No ale na Oscarach słyszałem, że Open Hudzik zdobył najwięcej nagród. No, a to ci dopiero zaskoczenie, nie? Podobno te Oscary nie widziałem, ale były takie bardzo jakieś spokojne, takie zabrakło, wiecie, Willa Smitha, który daje komuś w mordę, zabrakło jakichś ekscesów i kontrowersji. Były takie bardzo grzeczne, poukładane, spokojne, przewidywalne też. Przypominam, jest audycja taka właśnie trochę oscarowa, wczorajsza, z Anią. Słuchałem sobie już kawałek, bardzo fajnie, jak zwykle, ciekawie, a jak ktoś lubi filmy, to koniecznie musi sobie posłuchać. Jak ktoś się interesuje filmami. Bo też to był i spoiler właśnie tym razem, czyli audycja filmowa w Nocnym Radiu. No, a z fajnych funkcji w Wordzie, co mi się spodobało, to na przykład to, że jest syntezator mowy wbudowany i Iwona może wam przeczytać książkę po prostu. To taka trochę miła alternatywa dla e-booka, nie? Znaczy dla audiobooka. Macie e-booka, a tu może wam przeczytać całą książkę, syntezator mowy. Szkoda, że głosów tam za bardzo nie ma jakichś do wyboru, tylko jest damski chyba jeden głos. Bo nie widziałem ustawień za bardzo. Może nie znalazłem, ale zawsze spoko, nie? Sobie można posłuchać, wgrać tekst i odtworzyć czytanie. Przyjemna rzecz nawet. No i ogólnie nie ma tego przytłoczenia opcjami. Chociaż czasem mi tego brakuje. Na przykład tam nie ma tu czegoś takiego jak style dla całej strony. Style, które definiują stronę. Tylko są style dla tekstu. A w OpenOffice mamy osobny rodzaj stylów dla właśnie strony, gdzie możemy stylem zdefiniować, że strona ma być na przykład nienumerowana. Tutaj trzeba te rzeczy inaczej, niestety, załatwiać. No tak, tu się akurat zgodzę z Zenon, że też myślałem sobie wczoraj, że Ania mogłaby ewentualnie troszkę popracować nad tym E i A, nie? Bo, znaczy, czasem jest tego mniej, czasem więcej, ale tu bym trochę doszlifował. Po prostu jest to cały czas E, no i wiecie, E, i w tym momencie E. Wygląda ta sytuacja tak, że znany E, aktor E, no tutaj... Ale myślę, że Ania się nie obrazi, bo ona kiedyś sama mówi, żeby jej zwracać uwagę, mówić, co ulepszyć. No to mówimy. Za dużo tego właśnie, tej onomatopei, która się pojawia, kiedy się nad czymś zastanawiamy krótko. Zbieramy myśli przez moment, nie? A jaskółka kończy malować korytarz, co ciekawe. Będę miała czysto. No, przy pracy to dobrze sobie posłuchać właśnie jakieś gadaniny.
Jest w Wordzie też coś takiego, że tam właśnie jest dyktafon, że można zamieniać chyba mowę na tekst, ale głowy nie dam sobie obciąć, bo jeszcze tego nie testowałem, ale był tam jakiś właśnie dyktafon, czy tam mowa na tekst. To jest no, dobry soft, no ciężko się spodziewać po Microsoftie, żeby byle co zrobił, prawda? I to nie jest złe, nie jest złe. I nawet nie jest tak ciężko się przestawić z OpenOffice'a na Worda, powiem wam, bo część rzeczy jest trochę podobna, jakby podobna filozofia, nie? Montowania tych tekstów. No tak, samemu prowadzić jest trudno, to fakt, więc może dlatego na przykład niektórzy lubią posłuchać sobie takiej Ani z Gambolem, no ale Gambol był chory. Bo też jak się prowadzi z kimś, to na przykład można zebrać sobie myśli, ułożyć coś w głowie przez moment, jak mówi ta druga osoba. Ta druga osoba przejmuje pałeczkę na chwilę, mówiąc tak wulgarnie, i coś nawija, a my w tym czasie sobie coś możemy tam w głowie ułożyć, jakąś wypowiedź. To jest po prostu duża wyręka i duże ułatwienie. I też przyjemniej się czasami prowadzi z kimś, bo powiedzmy, no, prowadzenie samemu wymaga trochę większego zaangażowania, szczególnie, no, tak jak my mamy tu standardy, że dużo śledzimy czata, odbieramy każdy telefon, staramy się przynajmniej, a Ania to nie wiem, czy każdy, bo może nie każdy, ale to każdy ma tutaj swoje jakieś upodobania i zasady, ale w każdym razie jest dużo rzeczy do kontrolowania. Trzeba też no, zaglądnąć czasem do notatek, na czata, coś popyć i zostajemy z tym wszystkim sami. A jak jest ta druga osoba, to jest... No i myślę, że też po prostu Ania i Gumball się fajnie uzupełniają, bo to są jednak różne charaktery, różny mają styl, różne pasje, więc zawsze tak jest, że jak są takie dwa żywioły, ogień i woda trochę, tak. No niekoniecznie może w tym przypadku ogień i woda, po prostu dwa różne, no to dobrze robi też. No, Ania słucha audycji, więc na pewno sobie tutaj nasze jakieś nasze uwagi weźmie do serca, ale to nie jest tak prosto też, bo to trzeba sporo treningu, żeby na przykład nie było tego y i e, nie? Można tak bardziej po amerykańsku.

Ale to czepiamy się już takich technikaliów, myślę, technicznych spraw. A jeśli chodzi o merytorykę, o treść, to ja tu nie mam jakichś zastrzeżeń w sumie. Jest jak najbardziej okej. No ale jak nie ma obrazu też, to bardziej się jeszcze zwraca uwagę właśnie nawet na takie detale jakieś głosowe, jakąś manierę w mówieniu, jakieś takie onomatopeje, tembr głosu, sposób mówienia i tak dalej. Zwraca się uwagę na to, dużą u nas przynajmniej. No ale i tak śmiem twierdzić, że wiele różnych innych kanałów, streamów, gównoradyjek, radyjek, to jakby to porównać, to i tak wypadamy nieźle, śmiem twierdzić.

Może zrobimy kiedyś jakąś audycję o nadawaniu i podzielimy się swoimi różnymi tipsami, radami, przemyśleniami co do tego właśnie tematu. Bo zbieramy to do kupy. No, na pewno warto się trochę zaangażować w to, popracować nad tym, żeby dobrze brzmieć też, tak po prostu, już nawet abstrahując od treści, bo no bo to robi jednak różnicę. Ostatnio na przykład słuchałem sobie takiego youtubera, to był jeden z tych youtuberów, którzy po prostu o historii opowiadają, o wojnie, o polityce. I to jest właściwie tekst przygotowany wcześniej, który jest odczytywany. I człowiek to bardzo szybko, w bardzo taki szybki sposób czytał, ale pomimo tego nawet ktoś w komentarzach napisał, że dobrze się go słucha i że się zapamiętuje to, co on mówi. Właśnie, a ktoś inny będzie mówił prawie, że tak samo, też w szybki sposób, i w ogóle będziesz miał problem, będzie się tego źle słuchało, nie zapamiętasz tego, tych wszystkich informacji. I to są już takie naprawdę detale, niuanse, jak to się mówi, które sprawiają, że ktoś wypada lepiej, mimo że masz dwóch podobnych do siebie nadających lektorów, już bardziej tutaj lektor. Chociaż w tym przypadku chyba lektor był też jednocześnie autorem.

Gościwit to jest jakiś człowiek? Się pytasz, Zenon, czy to on? Nie wiem w sumie teraz, czy to ten, czy nie ten. Możliwe. Nam się często w ogóle te same rzeczy mogą wyświetlać i proponować, bo to, tu jest jakaś taka sieć się tworzy, że na przykład mi się mogą, jak jestem zalogowany na nocnym radio, to podobno mi się mogą proponować na YouTubie te rzeczy, które wam się podobają. Wiecie, o co chodzi? Że sumowane są jakby upodobania ogólnie społeczności i jakby YouTube bierze, proponuje bywalcom nocnego radia to, co się podobuje Krawcowi i Krawcowi to, co się wam podobuje, że tak powiem. Ostatnio zaglądam na takie kanały jak Skryptorium, Zakazane historie, Po wojnie. Czasem sobie posłucham właśnie Piotra, doktora Piotra Napierałę, ale i Ziemkiewicza czasami włączę. Obrady z Sejmu, różne rzeczy sobie oglądam, słucham.

0: Okej, chyba będę się powoli zawijał, bo tu muszę poprawki nanieść. Trzeba troszkę przerobić numerowanie stron. No, nie wiem, muszę tutaj z Pawłem podyskutować, bo nie do końca przekonują mnie jego tutaj propozycje, żeby przenieść niżej numerowanie stron, chociaż może to nie głupie. Muszę się zastanowić, jak byście woleli, bo zrobiłem takie trochę oryginalne, nie takie typowe numerowanie stron, że na bocznym marginesie są numery stron, nie? A nie w dole kartki, w dole strony, tylko z boku jakby. Nie na dole, tylko z boku. Nie wyzywam tu w tym momencie nikogo. Z boku. I on mówi, dobra, z boku jest okej, ale przenieśmy to niżej. A mi się podoba takie wycentrowanie po prostu względem strony, że jest po środku. Ale ponoć właśnie symetria to estetyka głupców. Zadzwonię zaraz do skały i powiem, wiem, że kolega pewnie nawiązuje do tego, że symetria to estetyka głupców, jednakowoż w tym symetryzmie widzę też pewną siłę i nawiązuje ten symetryzm do symetryzmu Piotra, który nie jest mu obcy, a nawet jest ceniony. No, a on mi opowie, nie pozwolę się nie zgodzić tutaj z kolegą. A skończy się, kij ci w nery, panie kolego, w takim razie odchodzę.
1: No ja bym zostawił po środku. Czasem ja lubię tak coś wycentrować, żeby było symetrycznie, ładnie. Też to nie jest jakaś reguła, że jak coś zrobię niesymetrycznie tak dalej, to po prostu to zaraz nabiera wartości. Tylko dlatego, że symetria to estetyka głupców. Chociaż nie wiem, bo dobrze jest popatrzeć na to, jak jest wygodniej, tak po prostu, bo robimy to dla ludzi, nie robimy tego, bo jesteśmy le artist, ja tu muszę swoje, prawda, jakieś wizje artystyczne realizować się artystycznie właśnie, tylko robimy coś, żeby było wygodnie. To przede wszystkim, to powinno być na pierwszym miejscu. Już od dawna, kiedyś miałem inne przekonanie, kiedyś uważałem, że pewien eksperyment, danie logo właśnie na stronie na środku, a nie po lewej stronie, a może dajmy jakoś oryginalnie ten przycisk kup albo włóż do koszyka, żeby było ciekawiej. Nie, właśnie, nie, jednak nie. Jednak estetyka jest na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu jest funkcjonalność i chyba koledzy się zgodzą ze mną tutaj. A jak się nie zgodzą, to jesteście głupimi siusiorami i gardzę wami. Po prostu. Jesteście głupi i macie wszy na pępku. W tym przypadku, no, tam gdzie zawsze. Właśnie, okej, to się najczęściej sprawdza, Zenonie, właśnie, że dajesz tam, gdzie zawsze, bo to jest wygodne, ludzie są przyzwyczajeni, ale są też, uważam, takie przypadki, że nic nie kosztuje jakby przyzwyczajenie się do czegoś nowego i nie ponosimy strat przez to, nawet jeśli ktoś by się okazało, że jest tak przywiązany do tego numerowania stron na dole, że się rozkojarza, bo ma z boku. Nie, w tym przypadku ktoś się szybko przyzwyczai do tego, że ma te strony na bocznym marginesie, a poza tym są też przypadki, że owszem, może tak być, że to sprawi lekki kłopocik i pewną dezorientację na początku przynajmniej wywoła u ludzi to numerowanie na bocznym marginesie, ale z drugiej strony jest to i tak warte zachodu, gra warta świeczki, że tak powiem, bo na przykład mam kłopot, że te przypisy mi nachodzą na to numerowanie. Musiałbym to numerowanie naprawdę dać mega, mega nisko przy samej krawędzi kartki, co wygląda brzydko, jak tak przy samej krawędzi coś się daje. No chyba, żebym po prostu dał naprawdę przy samej krawędzi i jakoś to ładnie designersko zrobił, że otoczył to jakimś polem czy coś, ale mi się na przykład strasznie podoba to numerowanie z boku, nie? Dzięki temu kompozycja się lepsza zrobiła, bo coś tam po prostu jest, jest zapełniona ta przestrzeń. Ja patrzę na kompozycję często, nie zawsze, ale często patrzę, porównując to do takiej sytuacji, kiedyś już to tak przyrównywałem, przypuśćmy, moja ciocia i wujo otwierali sobie dopiero co sklepik i nie mieli pieniędzy jeszcze, żeby kupić dużo towarów. No więc mieli tych towarów tak mało, skromnie i trzeba to było porozstawiać na półkach, żeby fajnie wyglądało jakoś. Tu coś postawić, tam coś postawić. I to w dużym uproszczeniu czasem się do tego trochę to sprowadza, kompozycja. Po prostu trzeba zapełnić jakoś te różne pola, różne obszary. Powiedzmy, że dzielimy sobie tą kartkę na margines, na nagłówek, stopkę, przypisy, tekst główny, margines wewnętrzny, ten, który mamy tam przy klejeniu czy przy szyciu. To pamiętajcie, też musiałem się tego nauczyć w pewnym momencie, że ten margines wewnętrzny musi być trochę większy, bo sporo zabiera to klejenie strony czy szycie. Po prostu jak otwieramy książkę, to od tej wewnętrznej strony trochę mamy zabieranej tej kartki przez ten obszar, gdzie tam się klei te strony. Trochę tego, całkiem sporo, jak się okazuje, tego znika, nie? Więc musimy ten margines większy zrobić od wewnętrznej strony, bo jakimś tam rozwiązaniem jest danie marginesu dużego i tu, i od wewnętrznej, i od zewnętrznej strony kartki. Tyle, że wtedy mamy te marginesy oba takie duże, że bardzo dużo miejsca idzie na te marginesy i tekst się brzydko zawija, chyba że damy malutką czcioneczkę, jakąś tam dziesiątkę. No. Ja dałem jedenastkę i tak się obawiam, czy nie za mała. Dlatego trzeba to jeszcze przetestować, trzeba to wydrukować i zobaczyć, czy 11, czy 11,5, nie? Niektórzy to w ogóle by chcieli dwunastkę. Się w dupach poprzewracało, dwunastkę by chcieli. A takiego właśnie, jedenastkę dam. Niech, jak ktoś jest ślepy, to niech sobie okulary kupi lepsze. No, ale widzisz, Zenonie, tu ci różne za i przeciw przedstawiłem. Czy ty byś na przykład zdecydował się na to, żeby dać to numerowanie standardowo na dole, ale żeby przez to czasem ci się niebezpiecznie zbliżały te przypisy do tego numerowania, co brzydko wygląda, żeby mieć niezagospodarowany ten margines bocznym. Tak to przynajmniej coś tam jest i to fajnie wygląda, bo masz tak jakby troszkę tu, troszkę tu, troszkę tu, tu nagłóweczek, tu stopeczka, tutaj, wiesz, tu numerowanko i tak ładnie się ta kartka zapełnia. Jakiś efekt na plus, nie? I czy ty byś różne te rzeczy nie brał ich pod uwagę, żeby było standardowo i żeby się Żeby było tak po Bożemu, jak jest zawsze. No. Poza tym, nie wiem, nie czytałeś nigdy książki, która miała numerowanie kartek na bocznym marginesie? Bo ja takie mam nawet w domu, co ja nie mam dużo książek teraz w domu, a mam na takie, co mają tak numerowane.

Myślę, że czasem symetryzm się sprawdza, a czasami nie. Tu jeszcze jeden błąd został znaleziony w książce, że jest prezydent John Biden zamiast John Biden. Może wtedy nie był prezydentem po prostu. Albo coś, nie wiem. O, tu zmienić numer ISBN. No właściwy...

Nie rozumiem tego tutaj, bo jeszcze jakieś z numerowaniem inne rzeczy. No, jest coś, czego, do czego nie mogę się przyzwyczaić. Ale po spisie treści była pusta strona chyba. Chyba dałem pustą stronę po spisie treści. Ale, no właśnie, nowy rozdział zawsze na stronie nieparzystej. Czyli po prawej. No, tu mamy zamiennie. Jak w Wordzie mi się wyświetla, tu mam zamiennie, lewa na prawa. To czasami się ciężko zorientować. A wiecie, na przykład, że liczba stron całkowita powinna być podzielna przez 4? Taka ciekawostka. Chyba dałem po spisie treści pustą stronę. Też nie jest tak łatwo dobrze rozegrać na początku, jak się człowiek jeszcze nie orientuje. Wiecie, te pierwsze puste strony, potem jest stopka tam redakcyjna, tytuł, spis treści i to wszystko trzeba odpowiednio rozegrać, żeby to nie było tak głupio zrobione, nie? Że po prostu tak bez sensu. To ma swój sens zawsze jakiś. Trzeba właśnie tworzyć puste strony, musi być to podzielne przez 4 liczba stron. Na stronie nieparzystej powinny się zaczynać nowe rozdziały, czyli po prawej. No tak. A czemu nie po lewej właściwie? A czemu nie?

Aha, żeby zrobić odstęp jeszcze w przypadku nowego rozdziału, żeby, rozumiem, nie zaczynać tak od samej góry. No, no, no, no, no, no. Tak widziałem, w wielu książkach tak jest, nie? Ale to muszę jeszcze się tu upewnić, czy to o to chodzi. I troszkę większa czcionka. Tutaj proponuje kolega, żeby była jako tytuły rozdziałów. No, w sumie mi się podoba nawet taka. I wycentrować. O nie, to już herezja. Stwierdziłem, wcześniej było wycentrowane, i jak dla mnie stwierdzam, że lepiej jest równanie do lewej. Niż centrowanie, nagłówka. Jakoś tak dziwnie to wygląda. Kompozycja mi się krzywi po prostu, nie? Ale wiesz, adwokat, zrobiłem tak, jak radziłeś. Użyłem sobie tego skryptu do usuwania sierotek i powiem ci, że no, dużo pomógł, jakby tylko, że o dziwo pousuwał połowę tych sierotek, a drugą połowę nie. I tak musiałem przylatywać całą książkę i jeszcze poprawiać. Więc nie wiem. Użyłem tego antywisielca, czy jak jakoś tak się nazywał, ten skrypt do Worda. Ale się teraz zastanawiam, czy przypadkiem nie użyłem starszej wersji, bo tam była jeszcze chyba wersja 2.0, nowsza jakaś. Czytamy, oglądamy od lewej do prawej, zataczając koło. Co? Co? Prawa strona jest tą mocniejszą, jeśli chodzi o sposób czytania rozkładówki. Jest tą bardziej wyróżnioną. Aha. Ale to nawiązujesz do tego właśnie, żeby dać nowy rozdział, że dlatego nowy rozdział ma być z prawej, tak? I nawet zostawić pustą stronę, ale żeby był z prawej, nie? Do tego pijesz? Waść? Na Wordzie się nie znam. Aha. A czego. Tak, adwokat potwierdza, że to chodzi z tą prawą stroną. A czego. W czym składasz? W czym składasz tak właściwie? Bo nawet nie wiem. Affinity Publisher? Microsoft Publisher? W InDesignie chyba. W InDesignie, to ja sobie przypominam, bo ty chyba używasz pakietu Adobe'ego. Jakoś tam kupiłeś sobie okazyjnie, tak? Jeszcze jak można było kupić? InDesign, no, tak myślałem. To powiedz ty, kochaneczku, w takim razie, czy twoim zdaniem ten InDesign nadawałby się do składania długich książek, takich kilkusetstronicowych, w przypadku, kiedy dostajesz w ogóle cały materiał w Wordzie i masz te przypisy w dolnej części, czy on po prostu potrafi zasysać takiego docx-a? Tak, żeby nie pogubić tych wszystkich właściwości tego dokumentów. To mnie bardzo ciekawi, bo chciałbym wiedzieć.

Miki, znajdziesz świetne kursy Worda i Excela na YouTubie. Wiesz, widziałem, całe kanały są po polsku, gdzie autor tłumaczy krok po kroku, jest nawet, robi coś w rodzaju takiego kursu, gdzie każde wideo, każde nagranie to jest kolejny rozdział takiego kursu. Dużo tego jest, spokojnie. I to jest bardzo przystępne. Wpisz sobie po prostu coś w stylu tam Excel, porady, kurs i na stówę widziałem, bo były do Worda, coś do Excela też było, do Open Office'a, całe takie kanały właśnie poświęcone temu. Dużo tego jest. I nie ma lepszej nauki niż po prostu sobie przerabiać takie lekcje krok po kroku. Jakiś rozdział i rób to samo co autor. I ale właśnie to są takie kursy, że podstawy są. Tak od początku. Tu mamy, tu program, otwieramy, dajemy nowy dokument. Takie od podstaw zupełnie. Powinno ci się spodobać. To nawet dla mnie to jest przyjemniejszy sposób nauki niż z książki jakiejś nawet. W ogóle myślę, że tracą trochę sens dzisiaj książki, no chyba, że jakiś zaawansowany program naprawdę i chcesz się go świetnie nauczyć, to może, ale tak, właśnie jakiś kursik.

No, gdyby taki InDesign nie czytał dokumentów Worda, to ja jestem już w dupie, bo będę musiał to wszystko importować jakby na piechotę, tworzyć jakieś pola, importować tam tekst. Ten tekst mi się zaimportuje tylko jako paragrafowy tekst, po prostu z podziałem na paragrafy, wiesz, i zachowa sobie tylko tam boldy, kursywy i to wszystko, a weź to potem wszystko formatuj, wklejaj, te przypisy kopiuj. No, więc to ciężko trochę. Poza tym, nie wiem, może marudzę trochę, może po prostu trzeba się nauczyć. A jak tam, adwokat, zapoznałeś się z tym Natronem albo z DaVinci Resolve'em? Bo tak jak ci pisałem na Skype'ie, DaVinci Resolve jednak nadaje się do efektów, wiesz? Tylko po prostu ja tego nie wiedziałem, bo nie zgłębiłem tego modułu Fusion, który jest do tego. Bo tam masz jakby każdy moduł do czego innego. Jeden jest do samego poprzecinania sobie ujęć, drugi do montowania już tych ujęć, trzeci do efektów, do kolorów masz osobny moduł, żeby poprawić sobie kontrast, kolory. Więc to jest trochę po prostu inna filozofia niż to tam zwykle bywa w programach i tego nie załapałem na początku i myślałem, że on jest tylko do montowania filmów.

0: z RTF-a. No to taki dość uniwersalny format, który sporo zachowuje. Tylko pytanie, czy właśnie taki, RTF... Też pytanie, czy taki RTF zachowa przypisy, nie? Style przypisów, czy on tego nie zgubi, bo jakby zgubił, to pozamiatane. Ale też polecam Kalibrę, czy Kalibry, nie wiem jak to czytać, jedno E to chyba Kalibrę. To jest program do konwertowania dokumentów na e-booki. Nowa wersja całkiem świetnie działa. Świetnie mi zrobił e-booka szybciutko z DocX-a. A tymczasem Etam na antenie. Cześć panie Etamie.
1: Wkładałem sobie miętówkę do buzi i w tym momencie poczułem, myślałeś o mnie? O, może takie pytanie ci zadam.
0: Nie.
1: Bo poczułem, że mam włączyć kanał twój i że nadajesz właśnie. Takie miałem przeczucie. Mówię, cholera, nie potrzebuję, tą miętówkę włożyłem, bo rzeczywiście włączam i jesteś, nie? I jeszcze o konwersji mówisz, a ja właśnie o konwersji myślałem, wiesz? Wprawdzie nie w kwestii dokumentów, RTF-ów i tego typu rzeczy, ale właśnie o konwersji myślałem w tym samym czasie. Może jakaś, jak to się mówi, szósty zmysł, czy piąty, piąta klepka, czy coś takiego, nie? No. Ale o konwersję to ja bym się nie martwił, słuchaj, bo w tej chwili jest tyle tych narzędzi, że pewnie za chwilę zostanie w to zaprzężony jakiś GPT, czy coś takiego i będzie skonwertuj mi to tak, żeby można było odczytać to w czymś i podasz nazwę tylko, nie?
0: Czy ja wiem, czy... No to już lepszy, normalny konwerter. Myślę, jest ich sporo. Ja z tym nie mam problemów, wiesz. Na przykład teraz nawet jak Word mi wypluwa dokument nie w cmyku, tylko w RGB, to sobie wgram do publishera, zapiszę jeszcze raz. I już to, nie ma problemu z tym. A powiedz ty, Etam, składałeś jakieś publikacje takie, jakieś książki, albumy... Takie rzeczy.
1: Szczerze tak, składałem dla takiej firmy kiedyś, jak ona się nazywała? Byline, to była firma Byline się nazywała. Byline Polska chyba wchodziła na rynek, dawno temu to było. Składałem takie prospekty, czy jakoś tak to się chyba wtedy na to mówiło. Dopiero kiedy przyszło do płacenia, to się dowiedziałem, w jakie bagno wdepnąłem. Bo jak pan miał zapłacić tam 500 zł czy 600 to na tamte czasy, nie? To było już chyba ze 20 lat minęło. To się nagle zorientowałem, że o, tutaj mi student, a student to chciał ode mnie tego, puszkę piwa za to, nie? Dosłownie, nie? Czy tam sześciopak, nie? Coś takiego, taki tekst padł do mnie. No to... Mówię, kurde, to...
0: Dziady, gonić dziadów.
1: Nie, ale powiem ci, że pod tym względem Szczecin, to ja dlatego zacząłem nazywać Szczecin Polską C, bo to nie był jedyny przypadek. No na przykład niedaleko tutaj bardzo kiedyś fajna sytuacja, bo miałbym bardzo wygodną pracę, ale firma, która była notabene filią niemieckiej firmy, szukała informatyka, grafika, no takiego dziada do wszystkiego, krótko mówiąc, który mi ogarnie komputery i sieć i porobi właśnie publikacje między innymi, ale to było na wszystko, na internet, na tam jakieś ulotki, druki i tak dalej i prospekty, ale czekaj, wtedy była chyba płaca minimalna coś koło 1200 zł, oni proponowali 1500 brutto, przy czym to było B2B, czyli musiałeś mieć założoną firmę, a po opłaceniu ZUS-u zostawało ci zero, nie? Ja wtedy pamiętam, że się wkurzyłem i zadzwoniłem do Niemiec, czy wysłałem maila, już teraz nie pamiętam, bo chyba maila, bo ja wtedy się translatorem jakimś posłużyłem. I jak się okazało, doniosłem niechcący na nich, to znaczy oni dużo większe pieniądze, czyli było to 1500, ale euro przeznaczyli na to stanowisko. Tylko wiesz, jak to polscy Janusze, kierownicy, nie? Po prostu oni sobie wykombinowali, że po co mają płacić 1500, jak zaproponują 1500 na złotówki, a resztę sobie pewnie ktoś tam pod stołem weźmie, nie? No i tak to wyszło. A to jest po prostu standard. W tej chwili, jeżeli tak tutaj jesteście ciekawi rynku szczecińskiego, jeśli chodzi o grafików, nazwijmy to takich publisherów, czy tam DTP, tak, to w ogóle nie ma ofert, a jak są oferty, to są za płacę minimalną. To jest standard, nie? Także dziadownia totalna, nie? Tutaj jest. w tej chwili. Jeszcze kiedyś były te oferty, natomiast już w tej chwili nawet ich w ogóle nie ma, nie? Nie wiem, czy po prostu przejęli, nowo przybyli te oferty, czy na jakich to się zasadach odbywa, ale w każdym razie, jak kiedyś było tych ofert kilkaset, po jakimś czasie zrobiło się ich kilkanaście, potem kilka, a teraz zniknęły całkowicie, nie? Naprawdę rzadkością jest w tej chwili grafik, taki typowy grafik, który miałby tam coś robić jako grafik. Najlepiej, żeby to był jeszcze przy okazji sprzątacz sedesów i zamiatacz podłóg od razu, nie? A wierz mi, że takie oferty również się trafiały. Ja to się śmiałem, jak czytałem WC Area Manager, nie? To było Water Closet Manager, nie? Czyli babcia klozetowa. To było kiedyś po prostu standard, jak jeszcze oferty były, a teraz zaznaczam, że już ich nie ma, nie?
0: A tu właśnie się pojawił temat tego, co zrobić w moim przypadku, jak mi nie płacą tutaj, wiesz, za robotę. Już od jakiegoś czasu się nie mogę doprosić.
1: Znaczy, ja bym poszedł i pobił i tyle. Cała sprawa.
0: No to odpowiedział mecenas Etam, jak załatwić tą sprawę właśnie. Iść
1: Normalnie.
0: i pobić. No to bardziej takie metody Marcina Neimana widzę tutaj promujesz, a niekoniecznie
1: Znaczy
0: jakieś,
1: nie, to
0: no.
1: trzeba mieć po pierwsze ku temu odpowiednią charyzmę i odpowiednią, że tak powiem, no jak to się mówi, determinację do tego, bo to jeszcze też zależy, jak bardzo ci zależy. Jeżeli to jest twoje być albo nie być, no to wiesz, idź po prostu i załatw sprawę twardo, a jest bardziej taka, że tak powiem, metoda, jakby to nazwać, metoda bardziej okrutna od tego, co właśnie zaproponowałem, czyli metoda tak zwana na papugę, nie? Jak masz dobrego papugę, to po prostu papugą go postraszyć, nie? Czyli adwokatem, nie? I wtedy ten ktoś ryzykuje nie tylko to, że... Ale tutaj musi być jeden warunek spełniony. Czy ty się zabezpieczyłeś na taką okoliczność? To znaczy, w dzisiejszych czasach taka podstawowa wiedza z dziedziny tego, jak bierzesz zlecenie i tam u kogoś to zlecenie jest wykonywane, to jest to, żebyś miał jakiś dowód na to, że to zlecenie zostało ci zlecone.
0: No
1: Bo
0: jest
1: jeżeli
0: normalnie
1: tego nie ma.
0: umowa, no.
1: No to jak masz papierek na to, no to jak najbardziej, oczywiście, że tak.
0: No ale wiesz, no takie usługi kosztują, stary, no to jak to jest 1600 złotych, no to co ja, ile ja z tego wydam na jakiegoś tam papugę, adwokata, czy tam windykację, czy cokolwiek.
1: Jak to mawiał pewien klasyk, którego anioł nazywał Safronowym, albo rybka, albo pipka, jak pisał Hamlet, nie? Czyli albo baseball, albo prawnik, tak? No musisz sam wybrać. No dałem ci do wyboru dwa bardzo skrajne, ale rozsądne rozwiązania. No jeśli cię nie stać na prawnika, to być może jesteś człowiekiem, który może załatwić tylko własnoręcz takie sprawy, nie? No niestety, no w kwestii współpracy biznes to biznes, no niestety, ale jesteś zdany na powództwa cywilne, jeżeli ci ktoś nie zapłaci. No nie masz innego, jak gdyby tutaj innej perspektywy, no. Wiesz, no, ja w życiu miałem też takie sytuacje, jak kiedy byłem jeszcze studentem i jakieś tam realizowałem, no nazwijmy to umowy zlecenia, to powiedzmy zdarzyło się raz na ruski rok, że ktoś bezczelnie mi po prostu nie zapłacił. To były bardzo rzadkie sytuacje, w związku z czym doszedłem w pewnym momencie do pewnego wniosku. Otóż standardowa umowa, jaką miałem przygotowaną, ona miała dwie strony. Jedna strona zawierała ogólne założenia tej umowy, plus jakieś tam kwestie sporne, gdyby się pojawiły, a druga strona to był opis materiałów, które mi powierzono, to takie zabezpieczenie, zresztą podpowiedziane przez radcę prawnego, zabezpieczenie, które materiały, jakie loga i tak dalej, ewentualnie ich wydruk, żeby nie było potem, że ja na przykład użyłem logo, którego nie miałem prawa użyć, bo ten, kto mi to zlecił, nie miał prawa używania tego. To jest bardzo, bardzo ważne wbrew pozorom. Żeby materiały wszystkie powierzone, odpowiada za to zleceniodawca, tak? Czyli to było dosyć z głową zrobione. Ale w momencie, kiedy kwota na takiej umowie tam jest to 500-600 zł, no to nawet kiedyś to się nie opłacało po prostu sprawę otwierać. To, co ty mówisz w tym momencie, tak? Więc doszedłem do wniosku w pewnym momencie, że lepszą umową, a jest to jak najbardziej legalna umowa, jest umowa o dzieło zawarta słownie po prostu. Bo wtedy jak gdyby wchodzi taki dodatkowy element, element zaufania do klienta. Że jeżeli znasz już człowieka, raz czy dwa z nim współpracowałeś, to ufacie sobie, on wie, że ty dobrze mu to zrobisz, a ty wiesz, że on ci dobrze za to zapłaci, tak? I uważam to za. I tutaj nie chodzi absolutnie o jakieś tam uniknięcie podatku czy czegoś takiego. Chodzi po prostu o normalnie umowę ustną, tak zwaną. A taka umowa jest jak najbardziej w polskim prawie legalna, tak? No i wtedy naprawdę nie warto, jeżeli to jest, zdarza to się powiedzmy raz na 10, 15 czy 20 umów, taka sytuacja, taki ząg powstaje, tak, płatniczy, to naprawdę nie opłaca się taka papierkologia. I tylko musisz mieć, że tak powiem, obopólne zaufanie, tak, żeby, a jeszcze, jeżeli ty jako też, no, nie bójmy się tego słowa użyć, handlowiec, czyli ktoś, kto sprzedaje też tą swoją usługę temu człowiekowi, jest tańszy od wszelkich alternatyw, które on by mógł sobie na rynku, powiedzmy, w agencjach reklamowych wybrać, to jemu się nawet nie opłaca ciebie nie opłacić, bo już następny raz mu tego nie zrobisz.
0: Ja mu i
1: Rozumiecie,
0: tak
1: o co
0: już
1: chodzi?
0: następny raz tego nie zrobię. Już powiedziałem, że dziękuję za współpracę, no ale zobaczymy. No. Myślę, że w końcu mi zapłacą. A może pójdę i faktycznie zrobię to jak trzeba, bo to z Wrocławia są tu.
1: Znaczy, wiesz, wszystko zależy od tego, jak dużą porcję pracy w to włożyłeś. Wiesz, gdybym ja siedział na przykład nad projektem, tak jak kiedyś siedziałem nad człowiekiem, którego naprawdę było stać na zapłacenie tych pieniędzy, siedziałem miesiąc, a potem się prosiłem drugi miesiąc, dosłownie jak pies chodziłem za nim, bo po prostu było mi szkoda tych pieniędzy i tego czasu, który poświęciłem, chociaż ta kwota nie była jakaś szaleńcza, ale robiłem mu miesiąc coś, co on by u siebie, a to był Polak, który mieszkał w Londynie, i on musiałby zapłacić tą stawkę pewnie razy 10, gdyby to zlecił agencji w Londynie. Ja mu zrobiłem to na podobnym poziomie tego, co on mi pokazywał, bo to było na zasadzie: pokaż mi, jak to ma wyglądać, pokaż mi przykłady. I na tych przykładach ja po prostu wykonałem coś, co było jakościowo mniej więcej na tym samym poziomie. I dużo, dużo taniej. On by 10 razy więcej zapłacił w agencji, tak? I jeszcze miał przez miesiąc zator płatniczy, że po prostu. Nie mogłem się uprosić u niego tych tam paru funtów dosłownie za to, no to przepraszam bardzo, ale no ja wpadłem w szał, zacząłem zwyczajnie do niego się odzywać, tak jak jeszcze tutaj nigdy nie słyszeli, jak ja się potrafię kogoś zwyzywać. No. Skończyła się oczywiście współpraca, on mi te pieniądze zapłacił koniec końców, ale ja już nie chciałem z nim mieć więcej do czynienia, no bo przepraszam bardzo, ale ktoś, kto ja wiem, że buduje sobie w tym czasie dom w Polsce, to luksusowy dom w Polsce, nie ma dla mnie paru funtów, no bez przesady, tak?
0: No, tak to jest właśnie, widzisz. Też miałem takie w życiu sytuacje właśnie, że gdzie szef sobie, potem się dowiedziałem, budował domek i tak dalej, a tutaj, no nie ma, no trzeba poczekać, no jeszcze czekam, bo mi spływają tu pieniądze, no i są takie łajzy właśnie, co za nic mają pracę innych, czas i
1: Wiesz,
0: tak dalej.
1: czasem bywa też tak, jak na przykład jeden klient, taki mój bardzo, bardzo stary klient, którego ja poznałem, kiedy on dopiero firmę rozwijał, kiedy miał jeden punkt, jak gdyby swojej branży. Z czasem rozwinął się, ja mu, że tak powiem, tutaj dużo też pomogłem w tym, bo robiłem mu za pół ceny, kiedy się rozwijał te wszystkie projekty reklamowe. I doszedł do momentu, kiedy nie tylko on miał trzy punkty, ale jeszcze jego syn miał dwa czy trzy punkty w branży. No i facet się nagle popsuł. Tak jak kiedyś, jak był jeszcze sam, był biedny w miarę, znaczy biedny, no w cudzysłowie biedny, tak? Ale bogatszy ode mnie na pewno. No. Ale w każdym razie wyciągał te pieniądze, jak ja byłem studentem, z kieszeni, po prostu 3 tysiące wykładał o tak, chlap, nie? W czasach, kiedy te 3 tysiące to były trzy albo cztery pensje minimalne, to. Po 10 latach, kiedy jakby obrósł sam w piórka, nagle się zrobił taki, wiesz, a wiesz, no dzisiaj nie mam, przyjdź za tydzień. I tak mnie po prostu poprzecierał po całym mieście kilka razy, w tej i nazad, aż już jak miał pracowników swoich, jak gdyby obrósł też w pracowników swoich, to tym pracownikom było mnie żal, bo oni wiedzieli doskonale, że akurat sobie ten pan jeszcze jedną branżę otworzył i w międzyczasie robił sobie na przykład ogródek tam z jakimiś deserami czy coś takiego i inwestował w tym czasie, a mi był na przykład 1000 zł winien, nie? Gdzie mógł naprawdę wyjąć z tej kieszeni te 1000 zł, on miał w kieszeni. Raz jego żona, nawet miałem taką sytuację, że jego żona była świadkiem takiego właśnie, że ja przyszedłem, byłem umówiony, ona wiedziała o tym. I w końcu do niego mówi, stary, kurde, weź ty tak nie dziaduj, kurde, tutaj przed panem. I go po prostu żona go nacisnęła i mi zapłacił. Ale mi się śmiać chciało, bo on wyciągnął wtedy chyba z 5000 miał w kieszeni, a mi był 1000 winien, nie? I po prostu wyciągnął taki zwój pieniędzy, odliczył 1000 zł i dał po prostu, nie? A mówił, że nie ma. Oczka takie zrobił biedny, wiesz, no nie mam teraz, kurde, tego. Nie wiem, czy miał satysfakcję z tego, że sobie, no kurde, studencioka powycierał o glebę, że tak powiem, w tej nazad czy coś. No, no są tacy ludzie czasami, ale najgorsze jest to, że taki kiedyś nie był. Dopiero kiedy troszkę obrósł w piórka, to się taki zrobił taki właśnie Janusz biznesu, no. Aczkolwiek człowiek absolutnie kulturalny. Absolutnie kulturalny. Nie mogę powiedzieć, żeby z nim były jakieś kłótnie. Nie, to wszystko było zawsze z pełnią kultury. Słuchaj, no nie mam dzisiaj, a może na raty jeszcze te 1000 zł po 300 na przykład 3 razy, a raz 400. I tak płacił, tak mi smarkał. Zdarzało się też tak.
0: No, tu mam właśnie sobie umowę otworzyłem i co ciekawe, jest 7 dni od doręczenia prawidłowo wystawionego rachunku, to ciekawe, to chyba umowy, bo na umowę czekali. No, to już dawno minął ten czas, to chyba czas faktycznie skorzystać z e-sądu jakiegoś, tak jak tu adwokat podpowiada. Nie, no, napiszę im dzisiaj, że jak do jutra nie dostanę...
1: Ponaglenie o zapłatę, to się nazywa, tak? Dobrze mówię? Czekaj, jak to się nazywa fachowo, cholera, zapomniałem. No, wiesz, ponaglenie, tak? Wezwanie do zapłaty. O, wezwanie do zapłaty. I tyle. I tyle z odsetkami. I tyle, no, cała sprawa. Wiesz, no, ja zawsze proponuję, żeby jakiegoś tam, nawet na zasadzie takiej, gdybyś miał, rozejrzyj się po tej swojej mieścinie, tam pewnie jest ze 2-3 radców prawnych i może z którymi wejdziesz we współpracę barterową, że tym im coś tam porobić, jakieś reklamówki, czy coś, co potrzebują w dziedzinie reklamy, czy tam jakiegoś designu, a on ci za to będzie na przykład usługiwał na wypadek takiej sytuacji, nie? No, w zasadzie barteru po prostu. To jest naprawdę świetny pomysł na pierwsze pozyskanie radcy prawnego. Rozmawiasz zresztą z człowiekiem, który w ten sposób pierwszego radcę swojego jeszcze za czasów studenckich pozyskał właśnie, nie?
0: Ciekawe, czy opisanie takiej sprawy, na przykład poinformowanie na mediach społecznościowych należących do tej firmy, że takie są ich praktyki, czy oni mogą sądzić się potem, że ich na przykład zdyskredytowałem? Tak.
1: Może być taka sytuacja, ponieważ tutaj to jest zła droga, ci powiem szczerze. Mówię, ciągle pomijamy tą sprawę pójścia tam i złapania za gardło, nie? Natomiast już taka ostateczność, nie? Wyczuwacie jak gdyby mój dowcip, mam nadzieję. Nie traktujecie tego poważnie, ale to rzeczywiście nie jest dobry pomysł z tego względu, że straty z tytułu opisania takiego problemu mogą być na tyle duże dla nich, że nie opłaca się to. Po prostu one są... Może wykazać później w sądzie, że ty naraziłeś ich na o wiele większe straty niż koszt tego, co oni ci zalegali. I jak gdyby ta różnica będzie no po prostu niespółmierna. To się nazywa szkodliwość czynu, tak? Będzie dużo większa z twojej strony poprzez taki opis niż... Tym bardziej, że oni mogą sobie wyimaginować jakieś tam straty, które nawet nie będą realne do tego, co ponieśli w rzeczywistości.
0: No, masz rację.
1: No niestety.
0: Masz rację, niestety, tak. Lepiej nie ryzykować, bo potem oni będą mnie szantażować albo się domagać czegoś, no to bez sensu. Trzeba zrobić wszystko prawidłnie. To jest w ogóle ciekawe, że na przykład nie sposób zdobyć maila do szefa tej firmy, on jest ukryty, nigdzie go nie ma, ani na stronie, ani w internecie, no...
1: Znaczy, ja ci coś powiem. W takich kwestiach takich płatności, to ja kiedyś, nawet rozmawiałem kiedyś z urzędnikiem w tej sprawie, ja wymyśliłem rozwiązanie, bardzo proste rozwiązanie. dla drobnych przedsiębiorców właśnie, którzy są no taki, tacy, ci najmniejsi mają najgorzej, tak? No bo nie stoi za nimi jakby cała machina jakichś tam księgowych i tak dalej, nie? Czy tam właśnie radców prawnych. Od tego powinien być urząd skarbowy, to znaczy prosty przepis. Prosty przepis to jest jedna ustawa, jeden podpis, ale nie wiem dlaczego do tej pory tego nie ma. Jeżeli nie jest opłacony rachunek, tudzież czy to jest uproszczony, czy faktura VAT-owska, to do czasu, aż nie będzie opłacony, to znaczy nie wpłynie na konto twojej firmy, czy twojej działalności, czy jakkolwiek pracujesz, czy na konto osobiste, tak jak wystawiłeś rachunek na to, to do tego czasu nie jest pobierany podatek i w interesie urzędu wtedy jest, i oni są od tego, żeby ścigać tego, kto zalega tobie podatek, bo ty inaczej nie możesz go zapłacić. I tutaj jest uzasadniona jak najbardziej kontrola skarbowa tej sytuacji. To jest tak proste rozwiązanie, naprawdę.
0: O, to wszystko może też trwać. Tu 7 dni czas, tutaj tydzień, tu zanim dojdzie, zanim oni odpowiedzą. Ja od nich czekam zawsze na odpowiedź na głupiego maila tydzień, więc wiesz, niestety tak to wygląda.
1: O, i tutaj pisze adwokat, że ale tam kombinuje. Słuchaj, adwokacie, ale popatrz teraz na przykład, załóżmy, zrobimy całkowicie teoretyczną sytuację. Firma jest winna krawcowi 1000. Pamiętajmy, że roszczenia cywilne przedawniają się po 10 latach. Więc krawiec może sobie teraz przycupnąć i spokojnie czekać i naliczać odsetki przez 10 lat. I na 9 lat, za 9 lat zwrócić się o zapłatę, na przykład załóżmy, że to jest 1000 złotych, policzcie sobie procent składany ustawowy odsetek, ile to narośnie i stacie całkiem bogaty za 9 lat na przykład, nie?
0: No, taka inwestycja będzie się tam
1: No dokładnie.
0: zbierało. No, a potem oni zbankrutują nagle i wiesz. Nie, to trzeba jakoś normalnie
1: No
0: po ludzku
1: wiesz,
0: załatwić.
1: myślmy pozytywnie, myślmy pozytywnie.

0: I tutaj jest właśnie ten problem. No ja zawsze mówię, ja zawsze miałem podejście na studiach jeszcze jak zaczynałem jakieś tam swoje boje, jak to mówię, na ekonomii, gdzie nas niestety na ekonomii, na studiach nawet faktury nie nauczyli wystawiać. Nie wiem, po co taka ekonomia, tym bardziej, że to była mikro i makroekonomia. I był też przedmiot otoczenie przedsiębiorstwa, a jakoś faktur nas nie nauczyli wystawiać, no i czy nawet rachunków uproszczonych. No ale człowiek jakoś tam próbował, tak? Jakoś tam próbował, no i właśnie od razu było widać, że właśnie względem takich ludzi, którzy nawet nie są dużą firmą, a są troszkę, mają tą firmę już, to ty już jako taki drobniak, taki dwudziestoparolatek, no to masz małe szanse właściwie. Wygrywa ten, kto bogatszy, no i tyle, no taka prawda, brutalna, ale prawdziwa, do dziś zresztą.
1: No dobra, będę kombinował. Napiszę jeszcze windykacja polubowna. Na razie jeszcze dzisiaj pójdzie mail. Zobaczymy, czy będzie jakaś odpowiedź. Chyba mnie zlali, w ogóle mi na maile przestali odpowiadać. A takie korpo, i tak się dynamicznie rozwijają, i tacy tu zdjęcia ze stoka, i menadżerowie, i project menadżerowie, i senior, junior, assassin, key assassin, menadżer, kurwa.
0: A jakbyś u nich do pracy się dostał, o Boże, to byś pana noga pana noga, pana Boga za
1: pana
0: nogę,
1: noga.
0: pana Boga za nogi złapał, że będziesz pracował w młodym, dynamicznym, pełnym wyzwań zespole i zdobędziesz niesamowite doświadczenie plus prawo jazdy kategorii B. Nie, to mnie zawsze śmieszy, jak zatrudniają informatyka albo grafika i prawo jazdy kategorii B wymagane. To co, kierowcę zatrudniacie czy grafika? Nie, zawsze mam takie pytanie od razu. No i oni po prostu takie tam on na ten temat, firma wspaniała i najlepsza na świecie. Bardzo tęsknię za projektami, a nawet całych stron projektami we Flashu, wiesz? Bo ja miałem w pewnym momencie pewien taki jinx sobie zrobiłem. Napisałem sobie taki skrypcik w Switch skrypcie, no to jest to samo co Action skrypt mniej więcej, który po miesiącu, jeżeli się nie umieściło na serwerze odpowiedniego pliku tajnego, taki tam plik powiedzmy 0.txt czy 1.txt on się tam nazywał, to wyskakiwało demo, taki wielki napis na 50%, na 50% transparency na całą stronę, demo.
1: Tak, też kiedyś coś takiego zrobiłem. Znaczy po prostu to był plik, w którym była odczytywana z pliku zmienna jedna, tam yes, no. Znaczy tego, to jedynka czy zero tam, bo to była zmienna bula. No i też, też taka sama metoda w sumie. No to dobre było w tych flashowych stronach, że można było strasznie łatwo je zabezpieczyć sobie w ten sposób.
0: No u mnie sprawdzał na głównej stronie w pierwszej wersji, kiedy to mi, że tak powiem, przyszło na myśl, to sprawdzał na głównej, jak gdyby na głównej ścieżce serwera sprawdzał obecność pliku i mogłem sobie w tym pliku wgrać dowolny tekst, nie? Na przykład kurwy mi nie zapłaciły i to się pojawiało, ale potem uznałem, że to jest zbyt ostre, kiedy się zorientowałem prawnie, że takich rzeczy nie można raczej, no i po prostu się pojawiało demo, nie? Czy coś takiego, no i to wyglądało po prostu ohydnie, tak? W białym albo czarnym kolorem na 50% transparency i tyle, nie? Albo nawet była warstwa, która po prostu blokowała wszystkie aktywne punkty, że nie można było nic wybrać myszą, nie? I tyle.
1: Adwokacie, a te e-sądy, to można to za darmo jakby to zrobić, czy to się płaci coś? Bo mnie nie za bardzo stać, żeby jakieś opłaty ponosić, ileś tam stów płacić, bo to mi ta kwota stopnieje zaraz szybko. Tylko się tam nawysyłam, przeznaczę czas, wezmą ode mnie pieniądze i ostatecznie jakieś ochłapy mi zostaną, nie? Jak się okaże, że są jakieś...
0: Wejdź na stronę, polecę ci tutaj, wejdź na kanał Akcja Windykacja i na drugi kanał Prawo na Lewo. Tam może się nawet skontaktuj z tym panem, który to prowadzi. On tam właśnie te sprawy między innymi rozkminiał, tych e-sądów. To jest gdzieś tam w jakiejś miejscowości. One są bardzo znane z tego. Myślę, że tam uzyskasz pomoc tak samo na prawo forumprawne.org. Tam też dosyć dużo na ten temat było. Także możesz popatrzeć. Nie wiem, na ile to jest skuteczne, bo oni to tam za ułamek ceny jakby to powiedzieć, roszczenia wykupują te rzeczy.

0: czy, bo to najpierw trzeba chyba sprzedać komuś, ale nie jestem tego pewien na 100%. I nie wiem, czy to się po prostu opłaca. Nie? To wszystko pewnie zależy od kwoty, tak jak zwykle, nie? Im bogatszy, im większa kupa w szmalu, tym, że tak powiem, ma to większy sens, nie? Mówię, tak rzędu tam do 1000 zł, to dzisiaj właściwie dzisiaj to więcej się pracujesz nad tym. Ja wiem, że czasami ten 1000 dla nas jest wartościowy, ale ilość pracy włożonej w to wszystko i w część tą taką, gdzie musisz się zapoznać z tym, zahartować w bojach, że tak powiem, tych prawnych, to nie wiem, czy to się opłaca w ogóle.
1: Cześć, Czektulu.
2: Siemaneczko, mam 5 minut, to stwierdziłem, że zadzwonię, skoro już się zastanawiasz nad tym e-sądem. Kwestia jest taka, bo też to pisałem na czacie, bodajże jak dawno temu temat miałem przedstawiany, to było na ePUAP-ie chyba dostępne. To jest normalnie sąd, polski sąd, który ci to ogarnia i musisz po prostu złożyć wniosek na ePUAP-ie do tego e-sądu, załączyć wszystkie, jak to się mówi, wszystkie dowody typu screeny, faktury. To wszystko, co jest tak jakby potrzebne do rozważenia tej sytuacji. Oni sobie to mielą i w końcu dostajesz informację, czy trzeba coś dosłać, czy nie. A jak wszystko pójdzie po twojej myśli, to dostajesz informację, że jest wszystko git i możesz sobie, i pieniążki ci po prostu przyjdą.
0: O, wiem, przypomniałem tak sobie, Krawczy, jedna rzecz mi się przypomniała. Przy takich drobnych kwotach, czy relatywnie drobnych kwotach, bo jak mówię, dla nas to mogą być kwoty zupełnie sensowne, to przy tym e-sądzie istotne jest to, żeby groziło im wpisanie do BIK-u, czyli do tego Biura Informacji Kredytowej, żeby ten dług mógł tam zaistnieć, bo wtedy jak gdyby blokujesz im drogę ewentualnych, i to nawet przy takich w miarę niedużych kwotach realnie jest możliwe, nie? Wpisanie do BIK-u, no to wtedy rzeczywiście to możesz ich postraszyć tym, nie? Na tej zasadzie.
1: Czyli muszę moją kopię umowy zeskanować i wysłać tam do tego e-sądu, nie?
2: Tak. Umowa, maile, które wysyłałeś z ponagleniem o płatność, jakieś tam ich odpowiedzi, pierdoły, no wszystko to, co będzie potrzebne, żeby zweryfikować, że ty masz rację, że twoja racja jest najtwojsza.
1: No strasznie, strasznie nie lubię takich sytuacji, ale będzie trzeba, no nie podaruję, to dla mnie to jest bardzo dużo pieniędzy.
2: I to jest cywilizowany sposób, żeby z tej sytuacji wybrnąć.
1: I co, to muszę teraz jakiegoś takiego jeszcze oficjalnego maila najlepiej napisać z ostatecznym przypomnieniem się i z poinformowaniem, że inaczej ruszam na drogę sądową, tak?
2: Tak.
1: No, to tak zrobię dzisiaj.
0: Ja bym na twoim miejscu jeszcze to przemyślał z tym mailem i pocztą poleconą bym to lepiej wysłał. Wiem, że to jest 2-3 dni dłużej, ale pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru.
2: I pisane to musi być gęślim piórem, nie zapominaj.
1: krwią właśnie.
0: Krwią, dokładnie, właśnie, to chciałem też powiedzieć. I krwią podpisane, nie? No. Także nie, ale wiesz, no...
1: A ja zadzwonię do Marcina Najmana zaraz. On to załatwi z kolegami. Już.
0: No wiesz, no, mówiliśmy o posiadaniu własnego radcy prawnego, ale o posiadaniu własnej firmy egzekucyjnej to też są podobno takie numery. Chociaż to było raczej w latach 90., a teraz mamy już 20 lata 2000 roku, także chyba już nie w modzie to. Ale smutne jest to, że tacy mali jak my muszą się bić o takie... Znaczy ja już dawno nie miałem takiej sytuacji, ale powiem szczerze, że no może to też dlatego, że taki trochę masywniejszy się zrobiłem, ale to wiesz, to nie jest fajne, nie? Musisz podejmować dodatkowe działania, zamiast zająć się tym, co robisz, to musisz tracić czas i nerwy na to. A czasami naprawdę, no mówię, te kwoty są na tyle drobne, że... No nie wiem, no wszystko to już musisz ty rozważyć, że tak powiem, w swoim sumieniu, czy to jest warte, czy nie warte. Jak mówisz, że to jest dla ciebie kwota istotna, to to rzeczywiście być może warto poświęcić tą energię, bo to się też traci kupę tej energii takiej, która jest tam potrzebna tak naprawdę do kreatywności przy takich sytuacjach, nie?
2: Dobra, a już wracając do bardziej rozsądnych rozważań, kwestia jest taka. Dobrze by było, żebyś rzucił sobie okiem, są różne grupki facebookowe doradztwa prawnego, są darmowi doradcy prawni. Możesz się, Krawcze, do nich odezwać, do takich osób, żeby pomogli ci, nakierowali ci, w jaki sposób napisać tego maila, żeby tam wszystko było zawarte i jak już będziesz miał przygotowanego, wysłać, poczekać, nie wiem, dasz im na przykład 2 dni robocze, 3, tak? Nie będzie, e-sąd, załączasz wszystkie pliki, święty spokój. No i mówię, tak jak pisałem na czacie, nam mówił o tym wykładowca na studiach, że miał taką sytuację, że coś tam robił, no i ostatecznie nie doczekał się na pieniądze, więc przywziął i ten, jak to się mówi, wysłał to pismo do e-sądu, oni tam to przemielili, chyba miesiąc im zeszło, żeby to przemielić, zwindykować. No i tego samego dnia, co przyszedł hajs od windykacji, to jeszcze tamta firma, która zalegała hajs, też dodatkowo wysłała hajs, bo pewnie się obsrali wcześniej. No ale że już było post factum, no to miał podwójną wypłatę.
1: Ach, humor mi się zepsuł od tego wszystkiego.
2: No ja wiem, najgorsze jest, jak to się mówi, przełamywać tą barierę komfortu, czy jak ktoś tam mówi.
0: Strefę komfortu. Wyjdzie z strefy komfortu.
2: Dokładnie, dokładnie. No, dobra, ja kończę, bo akurat miałem 5 minutek i wracam do roboty.
1: Trzymaj się, Czektul. Hej, hej.
2: No, hej, hej.
1: No to dobra, Etamie, to z tobą też się żegnam. No,
0: ja też muszę się wrócić do komfortu, chciałem powiedzieć. No nie komfortu, bo właśnie stoją u mnie dwa zasyfiałe serwery kompaka i muszę je, że tak powiem, odbrudzić, oczyścić je. Wróciły do mnie z jednego miejsca serwerowego, także no nic, życzę ci, żebyś, że tak powiem, załatwił tą sprawę jak najszybciej i żeby ci te pieniądze na konto wpłynęły bez jakichś tam zgrzytów większych. Kurczę, no smutne to jest, po prostu to jest smutne i tyle, no. Wiem, jak się czujesz, bo sam mówię, miałem parę razy taką sytuację i to ten... A no. Tak na koniec ostatnie zdanie, wiesz co, pomyśl, nie wiem konkretnie, co to był za projekt, jaka ta konstrukcja, ale może w tym konstrukcie swoim jesteś w stanie być może zawrzeć jakiś taki właśnie jakiś taki jinx, jakiś taki... Ten, który będzie w stanie pokazać się właśnie po jakimś czasie, nie wiem, jakieś zabezpieczenie tego antypirackie, że tak powiem, antypłatnicze, żeby się pojawiało coś, nie? Tak. Czy to się da, czy się nie da. Nie?
1: Tak, szczególnie w przypadku grafiki, nie? No dobra, to dzięki za rady twoje tam też.
0: Mam nadzieję, że nie tylko tobie pomogłem, ale i innym, nie? Ale mówię, no cholera, to jest bardzo smutne, no. Trzymaj się, hej.
1: No, na razie. Dobra, idę sobie w takim razie coś wszamać. Jeszcze dzisiaj nic nie jadłem, kurde. Białą kiełbasę sobie ugotuję, o. A co? Kto bogatemu zabroni? Trzeba sobie czasem podarować odrobinę luksusu, nie? I na przykład białą kiełbaskę zjeść. No dobra, nie jest to jakiś wielki luksus, ale tak mi się powiedziało. Co tu jeszcze piszeta? No tu było wcześniej, że mówimy tu o kwocie tam... 1,25% od kwoty, ale nie mniej niż 30 zł. To 1600 razy 1,25% równa się 20 zł. No to będzie 3,30 zł. No jak 20, tak wychodzi? No dobra. To teraz weź, skanuj, wysyłaj, czekaj miesiąc, aż sąd przemieli. Oni w międzyczasie może zapłacą i potem się tam kasuj to. Mam jakiś taki zespół ofiary losu chyba już, mieszkając tu w Polsce i się boję w ogóle jakichś sądów, jakiś, mi się to kojarzy, zaraz się skarbuwa może jeszcze zainteresuje. W ogóle no takie, nie jest to przyjemne, takie Furia, tu przestań tu robić za cheerleaderkę i po prostu co wpis to jakieś proszenie dla mnie o donaty, bo mnie to wkurwia trochę, szczerze mówiąc. Zrób sobie kanał swój i tam sobie proś dla siebie o donaty, a nie dla mnie co chwilę jakiś taki wpis.

Nie no, do zwykłego sądu to nawet nie wiem, czy by mi się chciało chodzić na rozprawy, jakieś ponosić koszty, gdzieś jeździć. Przecież to mnie wyniesie połowę, albo nie wiem, całą kwotę tą, co są mi winni. Przecież dzisiaj wszystko tyle kosztuje, dajcie spokój. Bez sensu.

Czy nie, ja wiem, że skarbówa to nie ma tu związku, ale po prostu mi się to tak kojarzy, tak, z takimi rzeczami. Tak, jak dostanę donata, to cieszy mi się morda, jak to napisałeś pięknie, ale niekoniecznie mi się cieszy, jak ktoś mi tu robi za małpę, no. Ja jestem tu kataryniarzem i sam kręcę korbą. Nie potrzebuję małpy, że już tak brzydko powiem.

chcesz, to sam wpłać 5 zł i to będzie lepsze niż jakieś tu nawoływanie. Nie wiem, bez sensu. Co, Łukasz, już miałeś sobie pójść, a ty jesteś tu. Czemu to tak? Dobra, idę sobie. A masz jakiegoś maila od tego klienta? Mam dużo maili. No, dużo maili. Mam maile, mam umowę, no to jest wszystko ok. Dobra, furiat, sorry, ja też się niepotrzebnie unoszę, ale po prostu jakoś tak nie lubię, jak ktoś za mnie tu, wiesz, nawołuje i tyle, no i niepotrzebne żadne tam sorry czy coś, bo to się nic nie dzieje, tylko po prostu tak apeluję i do Etama też kiedyś mówiłem, bo on też tu jakieś ma odezwy w sprawie wpłacania. To niepotrzebne to jest zupełnie. Kto ma ochotę, to rzuci piątaka dla cwaniaka, kto nie, to nie i już, i sprawa załatwiona, a nie jakieś tam. A weźcie tu krawcowi, bo krawiec to, krawiec tamto i no. Ta sprawa nie nadaje się na postępowanie zwykłe, bo nie ma potrzeby przeprowadzać postępowania dowodowego. No tak, z takimi rzeczami to się w ogóle chyba zwraca człowiek do windykacji bardziej w ogóle, nie? Tylko że windykacja sobie zawsze liczy sporo za swoje usługi pewnie. No, firma, dowolna firma windykacyjna to są ludzie, których to jest zawód odzyskiwać pieniądze. Tylko pytanie, czy przy takich kwotach to w ogóle ma jakikolwiek sens też.

No, to nie są chyba kwoty, które mogą interesować windykacji. Co prawda, windykacja też, no, w przypadku jakichś tam niezapłaconych, nie wiem, rachunków za internet, za komórkę czy coś, to działa, tylko że to są jakieś masowe zlecenia po prostu w dużej ilości. No to współpracują sobie z jakąś tam firmą i są zadowoleni, no, ziarnko do ziarnka. A taki kliencik jakiś, który ma taką kwotę tam do zwindykowania, to nic ciekawego dla nich raczej. Nie, wolałbym tu publicznie nie mówić, o jaką firmę chodzi, bo tu mogą się dziwne rzeczy po tym dziać. Znajdzie się ktoś tutaj, jakiś wariacik, nie wiem, albo jakiś troll, albo srol, i to dopiero się zaczną hece.

Nie, no spoko, będę działał z tym e-sądem po prostu. E-sąd. I już zobaczymy. Nie, nie załatwiaj, Łukasz, już lepiej nie. Domyślam się, że chcesz to załatwiać w stylu Marcina Neumana, ale to nie, lepiej nie. Wielkie korpo. Naprawdę. Jak się spojrzy na ich stronę, na ich różne tam grafiki, informacje, prezentacje, to sobie człowiek wyobraża, że to są jakieś w ogóle szychy, nie? Co na wodę mineralną wydają tyle, co mi mają do zapłacenia dziennie. A potem się okazuje, że jak to w Polsce. Może gdzieś siedzą w zapierdzianych dresach i nie mają nawet biura ani nic. Dobra, zmykam, bo już mi się i do toalety chcę, i głodny jestem. Wielkie dzięki za wszystko tutaj, za sponsoring, za telefony, komentarze, słuchanie. No i spotkamy się jakoś pewnie znów za niedługo. I audycję Ani sobie możecie odsłuchać o filmach. Była wczoraj ciekawa audycja. Polecam. No, to tymczasem. Hej.

Kotki zwinęły się już w kłębuszki. Owieczka także skończyła się paść. Ty leżysz mały, w ciepłym łóżeczku. Więc spać, kurwa, pora już spać. We wszystkich domach światła pogasły, księżyc nad morzem już lśni. Poczytam ci jeszcze z ostatniej książeczki. Tylko już śpi, kurwa, śpi. Orły krążące na niebie leżą już w gniazdach, jak stwory, co zwyczaj mają pełzać i ryć. Wiem, że pić ci się nie chce, nie wciskaj mi kitu, śpi już maleństwo i daj kurwa żyć. Wszyscy koledzy z przedszkola już śnią. Żabka na liść swój robi pac. Nie, do cholery nie pójdziesz, psi. Wiesz, gdzie pójść możesz? Spać, kurwa, spać. Kwiatki drzemią sobie na łące i w górach wysoko, tam hen. Mam tego dosyć, się nie nadaje. Przestań mnie wkurwiać, bo czas na sen. Tygrys wreszcie legł w dżungli, bo deszcz w tropikach skończył dziś lać. Zostaw już, misia. Ja nie żartuję. Zamykać oczka i spać, kurwa, spać. Zwierz z Madagaskaru dawno już śpi.

gdy ja tu leżę i chcę mi się ukać. Dobra, niech będzie, przyniosę ci mleka i tak kurwa wiem, że nie będziesz spać. Nareszcie można obejrzeć film. Popcorn dochodzi w mikrofali. Oż ty! Jasna cholera, to chyba żarty. Wracaj do łóżka, teraz się śpi, kurwa śpi.

Dobry wieczór wszystkim, witam serdecznie, Krawiec przy mikrofonie, a dziś audycja Czasy Ostateczne. No, dobry wieczór, cicho, cicho tu miało się wyciszyć, a się nie wyciszyło. No, widzicie, takie to widać musi być, trochę niedopracowane i trochę improwizowane. Czasy Ostateczne, czyli audycja dla tych, którzy się interesują różnymi niezwykłościami, tajemniczą historią ludzkości, spiskami i innymi rzeczami niewyjaśnionymi. Ale nie bójcie się, jako że jest piąteczek, piątunio, to zafundujemy sobie też dzisiaj na pewno afterek. I myślę, że poprowadzę audycję gdzieś tak z półtorej godziny, może dwie godziny, a potem chwila przerwy, parę minut przerwy i przechodzimy sobie na tryb afterowy, gdzie już będzie pewnie luźniejsza atmosfera i tematy całkowicie niezwiązane z tym, o czym dzisiaj. A o czym dzisiaj? Ano o Sumerach. Zapowiadałem, że dzisiaj chciałbym poopowiadać i porozmawiać też z wami o tej tajemniczej cywilizacji. Jak zacząłem przeglądać różne materiały w tym temacie, no to uświadomiłem sobie, że w kilka godzin to mogę się co najwyżej liznąć temat. I to będzie raczej taki może wstęp, część pierwsza, może zrobimy następne. A może następnym razem o innych ciekawych cywilizacjach będzie, ale dzisiaj właśnie o tych Sumerach. I no, ogrom informacji, którymi dzisiaj dysponujemy, mnie po prostu przygniótł. A no, też można te informacje podzielić na dwie kategorie. Odkrycia historyczne, archeologiczne, no takie bardziej twarde informacje, twarde. Jakby to powiedział Donald, no a druga kategoria to rzeczy bardziej takie wymykające się wiedzy konwencjonalnej, akademickiej. Coś takiego może, co dzisiaj interesuje różnych właśnie badaczy tajemnic, szurów. Szury pochodzą z Aszurii, można by powiedzieć. No. Szury z Aszurii. No i to są... No ale to wszystko gdzieś tam się zazębia, można powiedzieć, ponieważ sama mitologia Sumerów, informacje, które odkryliśmy, właściwie to tak w XIX wieku dopiero Europa zaczęła się interesować tymi Sumerami. Kiedy się okazało, że na terenie Mezopotamii są rzeczy, które się fizjologom nie śniły, jakby to powiedział Ferdynand Kiepski. No i wtedy dopiero po jeszcze wielu latach wnikliwego studiowania przez lingwistów tabliczek z pismem klinowym zaczęliśmy odkrywać, jak niesamowita kultura żyła na tamtym terenie. Można tu wspomnieć o doktorze Austinie Henrym Layardzie. To jest angielski dyplomata, podróżnik, archeolog, a także rysownik, taki trochę człowiek renesansu. I to on właśnie ze swoim zespołem podczas prac wykopaliskowych prowadzonych w mieście Niniwe odkrył niesamowite znaleziska, które dziś możemy oglądać w British Museum. Mój piękny akcent.

0: Muzeum, dobrze mówię. Wśród tych znalezisk są między innymi tablice, na których, to jest 7 tablic, na których spisano historię przybycia na Ziemię istot zwanych Anunnaki. No, te słynne Anunnaki. Anunnaki i inne cudaki. Sumery, szmery i inne bajery. Czasem pojawia się też nazwa Nefilim, którą pewnie znacie z Biblii z kolei. I co ciekawe, słowo Nefilim pojawia się też na przykład jako w różnych znaczeniach. Nawet można w tradycji rabinicznej z kolei znaleźć, że jest to gatunek gadów. Wątek reptiliański. Czyżby wątek reptiliański? No, ale mówmy Anunnaki. I no, w tradycji hebrajskiej są to raz giganci, będący potomkami ziemskich kobiet i aniołów. No, co zresztą po raz kolejny, po raz enty, nawiązuje właśnie do tych sumeryjskich legend. Podam więcej oczywiście przykładów. Ale zauważcie, że gigant to niekoniecznie musiał być olbrzym też, nie? Często tak zbyt dosłownie może rozumiemy. Nawet przecież w mowie potocznej dzisiaj, w dzisiejszych czasach, czasami ziomek do ziomeczka mówi, ale z ciebie gigant, nie? Gigant się mówi czasami na kogoś, kto po prostu jest taki super, zajebisty, mocny, wyprzedza innych w czymś, mówi się, ale z niego gigant, nie? W sensie, ale z niego gość. No więc to mogą być równie dobrze istoty, które mają niesamowite umiejętności. Tacy super ludzie, meta ludzie, ja już mówiąc językiem na przykład Marvela, nie? Tacy super, super ludzie, giganci. A potomkowie, no to mogą być też i manipulacje genetyczne, do których w dość dosłowny sposób nawiązują te sumeryjskie opowieści. No, zresztą, jak mówimy o przybyszach z gwiazd, to Sumerowie nie są oczywiście jedynym ludem, który opowiada takie historie. Afrykańskie plemię Zulu ma podobne opowieści. I tam także przybysze z gwiazd zatrudniali ludzi do wydobywania złota. Właśnie tak jak w przypadku tych sumeryjskich bogów, kosmitów bogów, no tam też chodziło o złoto. I o podobnym zabarwieniu opowieści znajdziemy też i u Azteków, o których mamy przybyszów z gwiazd łączących się z ziemianami. Mamy dziwne rzeźby głów przypominające obcych. Tak jak to dzisiaj się ich przedstawia, że takie duże oczy i pociągłe twarze, trochę tak na wzór tego, jak dzisiaj się pokazuje szaraków. No, współczesna fantazja filmowców jeszcze bardziej zaciera te definicje właśnie Anunnaki, Nefilim. Na przykład w filmie Noe, Wybrany przez Boga, swoją drogą fajny film Aronowskiego, jednego z moich ulubionych reżyserów, którego no, stawiałbym gdzieś tam na równi z takimi topowymi reżyserami, może jak Kubrick, też bardzo lubię. No i też nie do końca rozumiem, czemu ten film się nie podoba tak wielu. To znaczy, domyślam się, bo on przedstawia w bardzo charakterystyczny i nieco inny, bardziej, jakby to powiedzieć, w bardziej niezwykły sposób historię biblijną. Trochę jest ona tam przerobiona i to może irytować. O!
1: Artur, dzięki za audycję, wariacie, 100 złotych.
0: Arturze, wielką żeś mi radość uczynił tym donatem swoim. Tym bardziej, że to aż stuwa. To. Jam niegodny donata twego, ale przyjmę go z radością, albowiem jam jest krawiec chciwy i zachłanny. Dziękuję, kurczę, zaskoczenie. Aż stówka tak na dzień dobry? Jeszcze nic mądrego nie powiedziałem, już 100 zł dostałem. To jest robota, słuchajcie. Dam wam radę, gadajcie w radiu. No, najlepszy interes na świecie. Gadacie sobie głupoty, smrakloki jakieś, a pieniążki same płyną. Ja kończę z grafiką. Do dupy jest zawód grafika w porównaniu z zawodem radiowca. Zenon pisze tutaj, dlatego w kościele śpiewa się Pan Bóg z Azteków. Pan Bóg z Azteków. Z zastępów było chyba, Zenonie. Muszę tutaj głupot nie pisać. No. Pan Bóg z Azteków, jakaś herezja. No, dobra. Jedziemy. Więc mamy różne... Nie jestem specjalistą, ale przypuszczam, że u Indian też by się znalazły takie opowieści o przybyszach z gwiazd. To znaczy, jeśli chodzi o wierzenia Sumerów, to wygląda to jak... cały ten Sumer, o którym dzisiaj sobie rozmawiamy współcześnie, wygląda mi na oczywiście na pozostałość po jeszcze innej kulturze, z którą i była chyba analogiczna sytuacja jak z Babilonem, który przejął Schedę po tym Sumerze, podbił, przejął, zaadoptował, trochę wziął stąd, trochę stąd. No, to jest dość oczywiste, bo Babilon nagle się pojawia i mają tak zaawansowane pismo niesamowite, różne ciekawe wynalazki, no wiedzę, która raczej nie pasuje do tego, aby się mogła tak na pstryknięcie pojawić. No, Semici znowu tutaj podkradli cwaniaczki. No bo Sumerowie nie byli Semitami, ale zostali przez Semitów podbici i ci Semici, niesamowici, no właśnie tak niesamowici, że ciągle coś tam podkradają. Nawet w biblijnych opowieściach mamy, że ich Bóg nakazuje im okraść swoich gospodarzy, Egipcjan, pozabierać im srebrne łyżeczki, wszystko co wpadnie w łapy i dyla. I z Arką Przymierza podpierdoloną przez pustynię sobie idą rechocząc ochryple, może nawet nie wiedząc, co tam w środku jest dokładnie. No kapłani może wiedzieli, ale maluczcy to sobie tam mieli co najwyżej jakieś wyobrażenia. O Arce może trochę później. No ale nie skończyłem o tej wizji w filmie Noe, bo no, też jest ciekawa, warto wspomnieć. Tam Nefilim to zbuntowani aniołowie strąceni przez Boga na ziemię. Oni wpadli w taką magmę i stali się takimi golemami, jakby ta magma się ochłodziła, zaschła i takie golemy powstały. No to tu mamy z kolei Nefilim jako zbuntowane istoty boskie. No, u Sumerów też się takie istoty pojawiają, o czym za chwilę. Według Sumerów Nefilim to po prostu ci, którzy spadli z nieba. I tutaj chciałbym podkreślić słowo spadli, bo zauważcie, że nie jest tutaj użyte słowo przybyli, osiedli, tylko spadli. Kto spada? No, być może chodzi tu o jakąś awarię statku kosmicznego. Albo jakieś inne nieoczekiwane wydarzenie, które sprawiło, że ci Nefilim stali się takimi Robinsonami trochę. Rozbitkami tu na Ziemi, prawda? Furiat tu podrzuca słowo upadli. No, to też ciekawe, prawda? Upadli. No, też wszystko to się jakoś łączy w jedno, chociaż są to jakby różne, bardzo różne wariacje na temat. I być może mitologia Sumerów też była swego rodzaju wariacją na temat czegoś, co było wcześniej. Być może bardziej dosłownych opowieści, które dzisiaj, gdybyśmy je odczytali, gdybyśmy do nich dotarli, przypominałyby nam dobry film science fiction ze statkami kosmicznymi, niesamowitymi technologiami, które sprawiają, że na przykład załoga nie musi przez długi czas jeść. Pojawiłyby się różne urządzenia służące, nie wiem, hibernacji, urządzenia pozwalające porozumiewać się telepatycznie. No, zresztą takie urządzenia pojawiają się właśnie w komiksie Torgal. Też na przykład korona Ogotaja. Korona Ogotaja, czyli taki diadem nakładany na głowę, no, dla zwykłego, prostego luda żyjącego w uniwersum Torgala jest to jakaś korona króla, ale tak naprawdę zakładamy ją na głowę i wzmacnia ona umiejętności telepatyczne. Być może takie właśnie artefakty mieli ze sobą wspomniani Nephilim. Artefakty tego typu. Dla ludzi zwyczajnych, dla ziemian, no dla późniejszych ziemian stworzonych przez Anunnaki, o których za moment, no to boskie artefakty, no właściwie niczym nie różniące się od magicznego przedmiotu. Może to być pierścień lewitacji, mogą to być buty gromów i majtki zagłady, cokolwiek, no. O słonecznym mieczu mówiłem wczoraj, kolejny z artefaktów obcych, no ale to jest świat Torgala, więc to już jest mocno przerobione, ale dość nawiązujące do paleoastronautyki, do denikenowskich opowieści. Taka właśnie historia, bardzo fajna, no ale jednak już jeszcze bardziej przerobiona. Tam mamy z kolei do czynienia z ludźmi, którzy powracają na Ziemię. Czy Nephilim mogli być ludźmi, którzy powrócili na Ziemię po tym, jak dawno ją opuścili? Może nasza cywilizacja się zaciera z czasem do tego stopnia, że już nie potrafimy spojrzeć w tył na tyle daleko, aby zobaczyć ludzi, którzy opuszczają z jakiegoś powodu Ziemię. A może oni potem tu powracają, może już wyglądają trochę inaczej, bo minęło tyle czasu, że ewolucja, że jakieś zmiany genetyczne sprawiły, że mają właśnie bardziej pociągłe twarze, większe oczy, dłuższe członki i nie wiem, od grania na konsoli wykształcił im się bardzo duży kciuk od wciskania przycisków, coś w tym stylu, bardzo długie palce do wciskania guziczków mają, czy coś w tym stylu. Być może. Wygląda na to, że ci przybysze się tutaj rozmnożyli na Ziemi, co na początku było to 50 osób według właśnie tych sumeryjskich opowieści. 50 osób. Wygląda to na taką załogę typową statku kosmicznego. Typowa załoga statku kosmicznego. To chyba typowa z jakiegoś filmu science fiction. No jakbyśmy sobie tak zobaczyli na jakiś statek Enterprise, to pewnie byłoby coś tam koło 50 typków na pokładzie. A z czasem oni się rozmnożyli do około 600. Co też wskazuje bardziej na rozbitków, na kogoś, kto musi tu z przymusu być. No bo taka misja kosmiczna, która tutaj przybywa, powiedzmy po to złoto, z jakiegoś powodu jest im ono potrzebne, która się zaczyna tutaj mnożyć, osiedlać, mocno wpływać na kulturę, znaczy wpływać na kulturę, no ingerować mocno w cywilizację, współtworząc ją, wszystko to jakby wskazuje właśnie bardziej na rozbitków niż na jakąś misję. Bo gdyby to była zaplanowana misja, to przypuszczalnie mieliby urządzenia, które pozwoliłyby wydobyć to złoto w dość krótkim czasie, zabraliby to złoto i by się stąd zmyli, prawda? A tutaj wygląda to na takie kombinowanie, na osiedlanie się, na niemożność wybycia stąd. Być może właśnie złoto było potrzebne po to, aby się stąd ewakuować. Może było potrzebne do zreperowania jakichś ważnych urządzeń. No, w każdym razie bardzo potrzebowali ci przybysze złota. I tutaj można się zastanowić nad szczególnymi właściwościami tego metalu. Złoto doskonale odbija ciepło i promieniowanie, co ważne, promieniowanie. Nasze współczesne hełmy astronautów mają na przykład wizjery powleczone złotem, przez co chronione są oczy astronauty przed żarem słonecznym, może też przed właśnie jakimś przed promieniowaniem też. Złota używa się w elektronice, bo jest rewelacyjnym przewodnikiem. To znaczy są też inne metale, które mają lepsze właściwości tam przewodzące. Tak czytałem, że miedź, srebro, ale jeśli chodzi na przykład o trwałość, to daleko im do złota. No zresztą, gdyby było inaczej, to przypuszczam, że byśmy nie znaleźli tego złota w elektronice szeroko dostępnej w hipermarketach, którą możemy kupić, bo by zastąpili czymś innym, gdyby to było takie proste. No, więc to złoto jest jednak ważne. Ważne. Być może to złoto jest też w kosmosie, u innych cywilizacji jest też towarem rzadkim, tak samo jak u nas jest cenione. Może z innych powodów, może też niż... No, u nas to tak ze względu na wartość bardziej może. No chociaż jak mówię, w swoim smartfonie znajdziecie około 50 mg złota, tak wyczytałem, nie wiem czy to prawda, taką informację znalazłem. Przede wszystkim złoto jest cholernie odporne na korozję, na warunki atmosferyczne. Nie zardzewieje wam, nie rozpadnie się. W medycynie też wyczytałem, że często nie ma innej opcji niż użycie właśnie złota. Może dlatego te urządzenia są dość drogie. No, też audiofil wam pewnie powie, że złote wtyczki różne, jakieś do kabli, nie złote, tylko właśnie pozłacane, no to one sprawiają, że mamy czystszy dźwięk, lepszej jakości. No takie bardzo prestiżowe urządzenia mają w każdym razie też elementy pozłacane. Grzesiek pisze, z asteroidy jest prościej wydobyć złoto niż z planety typu Ziemia. No ale jak mówię, ci, którzy spadli z nieba, być może już nie mogli sobie pozwolić na to, żeby lecieć w kosmos i wydobywać to złoto gdzieś z asteroidy. No, złoto powstaje przy wybuchu supernowej, tak? Jakoś tak to jest. Krawcze, podobieństwo mitologii Eufratu, Egiptu czy Ameryki Południowej jest uderzające, jednakże były to bardzo bogate w złoto cywilizacje i raczej obcy, którzy przybyli, by po to złoto, nie zostawiliby go tyle. A Grzesiek wspomina o tym, że złoto na Ziemi przez miliony lat jest wchłaniane do środka głęboko. No w każdym razie chodziło o to, o wydobycie tego szlachetnego kruszca. No, też można wspomnieć o tym, że złoto jest dość łatwe w obróbce. Może to też ma znaczenie. W każdym razie jakoś mi to złoto pasuje jako być może jakaś ochrona jakiegoś reaktora po to, żeby dobrze działał i żeby było dobrze odprowadzane ciepło, żeby chronić przed promieniowaniem. Zauważcie, że różne artefakty, ze złota była też skrzynia, w której... Skrzynia z Arką Przymierza. Też można się zastanowić nad znaczeniem tej nazwy, Arka Przymierza. Przymierze z kim? Może ludzi z przybyszami też? Może tam było jakieś urządzenie tajemnicze, część od jakiegoś urządzenia, albo coś, co właśnie sprawiało, że ludzie nie musieli jeść i dostawali mannę z nieba. Tak to zostało przynajmniej potem opisane, manna z nieba. Dzisiaj się mówi właśnie manna z nieba. Co, ty byś chciał sobie leżeć do góry brzuchem i manna z nieba, żeby ci spadała. Czyli coś, co dostajemy, po prostu gdzieś tam znikąd nam przychodzi, prawda, cud, miód, orzeszki. Manna z nieba, nie? Coś, co dostajemy gdzieś tam, gdzieś nie wiadomo skąd. No to pasuje znowu, jakoś to się układa w jakąś taką jedną historię, nie? Tak więc podsumowując, zupełnie nie dziwi, że to akurat złoto było potrzebne tym przybyszom z gwiazd do czegoś. Tak więc przyjmijmy, że mamy tych przybyszów, Anunaki, którzy są zmuszeni, aby tutaj przez jakiś czas zostać na Ziemi, potrzebują tego złota prawdopodobnie do tego, żeby coś naprawić sobie, może stąd odlecieć, a może wiedzieli, że skazani są na pobyt tu na Ziemi. No w Torgalu jest też tak znowu pokazane, że to są rozbitkowie, mają tu lądować na Ziemi ci przybysze z gwiazd i rozbijają się tu na Ziemi i muszą tu żyć, muszą się tu jakoś zaadoptować. No nie zaadoptują się raczej tak, że jeden będzie szewcem, a drugi będzie żebrakiem, a kolejny krawcem, tylko chcą tutaj wszystko sobie tak poukładać, aby zostać władcami, królami, aby być kimś ważnym i żyć sobie dostatnio fajnie. I może do tego, aby fajnie sobie tutaj żyć, potrzebne im są te różne niesamowite urządzenia, zapewniające im długie życie, być może przedłużenie życia. Mówi się o królach, którzy właśnie żyli po 1200 lat, sprawowali władzę przez 1200 lat. No, w Biblii też mamy długowieczne istoty, co chrześcijanie z kolei tłumaczą sobie tym, że to są ludzie, którzy pochodzą gdzieś tam są blisko w drzewie genealogicznym od Adama i Ewy i im dalej, tym krócej żyją, czyli jakby zostaje zaburzona ta długość życia, skrócona. Są też takie opowieści, które Noe, kiedy wyszedł z Arki, dostał kłosy pszenicy, jakoś tak od Boga. Franz Zalewski układa tutaj ciekawą historię w tym temacie, że ta pszenica skraca życie. No, wśród zwolenników zdrowego żywienia, takich trochę bardziej odjechanych może, dzisiaj się coraz częściej pojawiają takie informacje, że taka pszenica to jest trucizna, że nie powinniśmy tego właściwie jeść. Wiecie, o co chodzi, nie? Że tak jakby ktoś celowo nam dał coś, co nam skróci życie. Ale nie wiem, czy to dokładnie dotyczy pszenicy. Czy chyba tak, nie wiem. Tu jak mówię, tyle jest różnych ciekawych informacji, że to 10 audycji można by zrobić. No ja miałem tylko tyle czasu, żeby się przygotować dzisiaj. No i tak, są tutaj na Ziemi i według legend dokonują czegoś na kształt manipulacji genetycznej, łącząc swoje DNA z DNA naczelnych, a konkretnie Pithecanthropus erectus, człowiek wyprostowany chyba, tak? No i powstaje Homo sapiens. Ale jeszcze przed tym, kiedy kosmici zaingerowali tutaj w istotę zwaną Pithecanthropusem, awansując ją jakby na wyższy level, także zaczęła mieć, no można powiedzieć, cechy, które można by nazwać boskimi. To, czym my się jako ludzie lubimy dzisiaj szczycić, co odróżnia nas od zwierząt. Jakaś taka miłość bezinteresowna, logika, świadomość wyższa, wiecie, o co chodzi. No, że awansowaliśmy po tej przeróbce mocno i ale wcześniej byli inni niewolnicy, no bo ten przerobiony człowiek miał służyć za posłusznego niewolnika, który będzie pomagał wydobywać to złoto. No, ale wcześniej mowa jest o istotach zwanych Igigi. I można ich przyrównać do półbogów, do takich herosów, znanych też z innych mitologii, jak grecka, jak Herkules i inni. No i ci Igigi też kojarzą się trochę może z aniołami, znanymi z mitologii judeochrześcijańskiej. Oni są niesamowici, też tacy właśnie półbogowie, czasami się ich nazywa bogami mniejszymi, ale oni się w pewnym momencie zbuntowali. Było ich w ogóle zaledwie 10. Mówi się też o tym, że później ci Igigi stali się ważnymi różnymi władcami, królami, Ale byli oni tak jakby zbyt potężni wyszli. Okazało się, że ich zbyt duża świadomość sprawiła, że się zbuntowały. No, kojarzy się to znowu ze zbuntowanymi aniołami trochę. Oczywiście Furia zaraz będzie tutaj ciskał we mnie gromami i dopatrzy się w tym jakiegoś demonicznego opętania, które nakazuje mi tu w radio opowiadać takie głupoty, żeby odciągnąć ludzi od Boga i tak dalej. No, ale każdemu jego porno, jak mawia potrzeba. No i ci Igigi, ci super słudzy się w pewnym momencie zbuntowali i przyszli pod dom Enlila. Brat Enkiego to był bodajże, pozdrawiam Enkiego. No i tam rzucili narzędzia, jest napisane, że odrzucili narzędzia. No też to niekoniecznie musiał być młotek i dłuto, mogły to być narzędzia, prawda, bardzo jakieś zaawansowane, kosmiczne frezarki jakieś i inne niesamowite przedmioty. Odrzucili, zbuntowali się i właśnie wtedy Anunnaki postanowili stworzyć sobie bardziej pokorne sługi. Sługi nie tak zaawansowane, ale żeby było ich dużo. No i właśnie wtedy nastąpiła ta przeróbka Pithecanthropusa erectusa na Homo sapiens. Tak więc wszystko to jest trochę zagmatwane ze względu na na wpływy różnych kultur, na te przeróbki, wariacje, no bo raz się słyszy o Anunnaki i Nefilim jako o zbuntowanych istotach boskich, a raz są to istoty boskie same, prawda? No, ale zwykle są to istoty, które przybyły z niebios. Na podobnej zasadzie jakoś tak Marduk, pozdrawiam tu Kubę Marduka, raz jest przedstawiany jako syn boga Enki, a raz jako jeden z tych Igigi, czyli tych istot półboskich, czyli sługa stworzony przez Anunnaki. Sama nazwa Anunnaki pochodzi od Anu, który jest takim najwyższym bogiem, właśnie przedstawiany jako taki master. W ogóle lider. Czyli, no ale jakąś tam pewną hierarchię można stworzyć. Anunnaki jako synowie boga Anu i Gigi jako te istoty podległe Anunnaki, ale też takie półboskie. Niewielu ich jest. Co ciekawe, ta liczba 10, że tych Igigi było tak niewielu, no sam fakt, że ich było tak niewielu, też jest dość wymowny, ponieważ jeśli ich było 10, to jakie oni mogli narzędzia mieć? No raczej nie młotek i dłutko i łopata, tylko jakieś niesamowite narzędzia, które pozwalały tak małej grupie zajmować się wydobywaniem tego złota, prawda? No to jest to dość logiczne. No i zbuntowali się w końcu ci Igigi i nie wiadomo właściwie, czy zostali potem oni zlikwidowani. Raczej nie, raczej myślę, że po prostu gdzieś tam się rozpierzchli, rozeszli i potem faktycznie zostali wielkimi władcami. A może jest tu coś takiego, że też im, tak się często przedstawia właśnie mitologię, że im bliżej jakiegoś boga praojca, tym ta krew boska, to nie wiem, DNA, to pokrewieństwo bliskie z najwyższą istotą sprawia, że ci potomkowie będący gdzieś tam bliżej właśnie tego stwórcy, Boga Ojca, lidera, są potężni, a potem coraz słabsi, coraz słabsi, coraz słabsi. No to wszędzie praktycznie jest. Nawet w Biblii można powiedzieć, że też jest swego rodzaju taki właśnie zabieg użyty, no bo Adam też żył bardzo długo i potomkowie jego też żyli cholernie długo. Noe żył bardzo długo. Po kilkaset lat co najmniej, nie pamiętam, Adam chyba 900 lat żył, czy jakoś tak, tutaj może ktoś podpowie, ale w każdym razie długowieczność zdaje się wiązać z pochodzeniem i z bliskością rodową, można powiedzieć. No, w mitologii skandynawskiej też podobnie jakoś jest, prawda? Potomkowie Odyna, no Odyn jako ten bóg, ojciec stary, ojciec, no to im bliżej niego, tym właśnie też to potęga większa. Gdzieś to się powtarza i to też może powinno nam dać trochę do myślenia. Mamy też coś, tekst napisany 2300 lat przed naszą erą, zwany Genesis Z,

Mówi się też o jakiejś wielkiej katastrofie kosmicznej, która, nie wiem, spadła tu jakaś asteroida czy kometa, lodowce się poroztapiały i zalało ludzi, krew ludzi zalała. Nie no, woda zalała. No ale tutaj mamy właśnie kolejną opowieść. Przed potopem ten wielki król dostaje ostrzeżenie od bogów, że nastąpi wielki potop. I miał on zbudować wielki statek, a w nim ukryć ziarno życia. A powodem zesłania powodzi miała być, to znowu, arogancja ludzkich sług wobec bogów. Nie wiem dokładnie, czy tu chodzi o Igigi, czy już Homo sapiens, bardziej Homo sapiens. No, a po tym potopie bogowie znowu zstępują na ziemię i jeden z tych bogów, Juszur, ciekawe imię, Juszur, to tak się mówi do kogoś, kto opowiada jakieś niesamowitości, dziwne opowieści, dziwnej treści. Juszur, ty szurze. No i on stworzył miasto Kisz. Kisz, czyli rób ogórki w słoikach, takie różne przetwory, te kisz. I tam sprawował władzę sobie jako król. I tam jest właśnie też informacja, że sprawował swoją władzę około 1200 lat. No przez badaczy, archeologów, naukowców to są informacje, które są odrzucane, rzecz jasna, no bo nie można tyle żyć. No a tego mamy więcej, takich właśnie królów, którzy prawdopodobnie są tymi Igigi, którzy się gdzieś tam rozpierzchli, no to mamy więcej. Też taka ciekawostka, że ogół tych ludzi, tych Homo sapiens stworzonych przez Anunnaki był nazywany, uwaga, Adamu. Brzmi znajomo, prawda? Adamu i Ewu. To coś mi się z czymś to kojarzy. Z czym? Gdzie to było? To Adamu i Ewu. No, Ewu nie było, ale był Adamu. No, już dawno temu, gadając z ludźmi o Biblii, o księdze Genesis, to już wtedy, jak byłem mały, to ludzie swobodnie sobie przekazywali takie informacje, że w jakimś tam języku Adam to znaczy wielu ludzi, no i że być może nie należy tego traktować tak dosłownie, że jeden człowiek, jedna kobieta, no więc sami widzicie, jak to jest. Wspominacie tutaj o tajemniczej planecie dziewiątej. Oczywiście chodzi o Nibiru. To też się pojawia w mitologii sumeryjskiej, co powinno nam jednak nas jakoś przekonywać, skoro tak dobrze znali układ planetarny. Obliczali precesję Ziemi z dokładnością tam do jednej sekundy. Dziwne troszkę jak na lud, który sobie żyje, łowi rybki, mieszka w śmiesznych domkach. No i nie dysponuje teleskopami. No co prawda mówi się, że Sumerowie mieli już takie wynalazki jak soczewki poprawiające wzrok. No mieli w ogóle dużo fajnych, dużo ciekawej wiedzy, nad którą głowimy się. Skąd oni to mieli i jak oni to odkryli tak szybko? A inni biegali sobie po pustyni w łachach i mieszkali w szałasach ze skór i nie dochodzili nawet do małej cząstki tego, czym dysponowali ci Sumerowie.

No więc mamy tą starożytną Mezopotamię, gdzie właściwie mówi się, że narodziła się pierwsza cywilizacja, no taka w sensie, że zorganizowana bardzo mocno, państwa, miasta i tak dalej, na początku i co

0: i pewien system, pewna struktura władzy, no wszystko to, co mamy, co możemy rozumieć jako cywilizacja. Mamy ten teren leżący na dorzeczu Tygrysu i Eufratu, które zamieszkują różne ludy, bo oprócz Sumerów byli to Akadejczycy, Amoryci, Chaldejczycy, Asyryjczycy. No i inne ludy, które jak się uważa, że są, że mają wspólne, że są kontynuacją jakiegoś wspólnego dziedzictwa kulturowego, zostawionego przez, no i tutaj właśnie trochę czarna dziura, bo badacze się na ten temat spierają i ten temat trochę pozostaje dla nas zagadką. Być może gdybyśmy cofnęli się na przykład do czasu 6000 lat przed naszą erą, zobaczylibyśmy coś, co by nam totalnie szczęki opadły. Taką cywilizację, która przypomina bardzo filmy science fiction. Ludzie chodzą tam co prawda ubrani w jakieś togi, w jakieś, no przypominają trochę właśnie jakichś Sumerów, czy Egipcjan, czy Babilończyków, ale gdzieś tam się palą dziwne światła, jakaś wolna energia, tak jakby tam działała niesamowita, jakieś generatory. Taka cywilizacja przypominająca Atlantydę może trochę, nie? Może potomkowie Atlantów gdzieś tam się nam jawią jako ci, którzy właśnie pozostawili wiedzę, wynalazki, które, na których zbudowano potęgę, na której zbudowali swoją potęgę Sumerowie. No, w pewnym momencie właśnie ci Sumerowie zostali podbici przez semicki lud Amorytów, przez krewnych Kananejczyków. I no, spowodowało to upadek tego Sumerów właściwie. I na gruzach powstały różne państewka, które się trachały tam, ostro się zaczęli, wzięli za łby. Jak to prości ludzie, prawda? Moja racja jest racja najmojsza. No i wchłonięto część kultury poprzedników. Stąd tyle właśnie tych podobieństw w mitach, które się ostatecznie złożyły na coś, co możemy nazwać mitologią judeochrześcijańską dzisiejszą. No to trochę zabawne, że wierzymy w takie coś, bo to jest taka siódma woda po kisielu, jak to mówię, nie? I średnio ufam opowieściom, które są mocno przerobionymi, zafałszowanymi, dostosowanymi do swoich potrzeb legendami na motywach, jak to się mówi, nie? No, w uniwersum Marvela też mamy Thora, mamy greckich bogów, mamy rzymskich bogów, mamy germańskich bogów, ale niekoniecznie to ma coś wspólnego z oryginałem, oprócz ogólnej charakterystyki takiej postaci i... No, ale... Co kto lubi. A u tych Sumerów mamy naprawdę niesamowity dorobek cywilizacyjny. Ich różni naukowcy, badacze przedstawiają ich cywilizację jako nie może jakąś super, mega doskonałą, ale taką, która miała olbrzymi wpływ na pewno na naszą cywilizację. No bo co powiedzieć o takim ludzie, który ma bardzo dobrą znajomość Układu Słonecznego, wie, że Ziemia jest okrągła, wylicza sobie procesje, ma system dziesiętny, wspaniałe rolnictwo, no bo bez tego okiełznania mocy rzek, no to tam by nic nie powstało też. 12 znaków zodiaku mamy też od Sumerów. Jak popatrzycie na swój zegarek, no to też 12 godzin, 60 minut, wszystko to mamy po Sumerach. To niesamowite, prawda? I czasami wskazuje się Babilon jako źródło tego, ale to na tej samej zasadzie można złodzieja, bandytę, który napadł na dom, nie wiem, na przykład malarza Beksińskiego i ukradł mu wszystkie obrazy i potem je trzyma u siebie na ścianach, to możemy przyjść i powiedzieć, no wspaniałą ma pan kolekcję, gratuluję, naprawdę. No, szacunek dla pana, szacunek. No to tak trochę na tej samej zasadzie, nie? Więc nie wiem, czemu tutaj jakiś zachwyt Babilonem. Chyba widzę, że jakieś spory się tutaj rodzą na czacie, bo widzę, że schodzi na temat palenia astronomów. To zaraz będzie kłótnia, zaraz będzie kłótnia. Rzucić wam jakiś temat, to zaraz go tak weźmiecie na warsztat, że powstanie z tego jakiś spór o coś, o kościół, o palenie czarownic, czy coś takiego. No, dzisiejsze opowieści w uniwersum obcego, Prometeusz też mocno eksploatują te tematy, o których mówimy, nie? Czyli obcy jako nasi stwórcy. Może to się nie podoba ludziom też z tego powodu, no bo tak głupio, lepiej być dziełem Bożym niż dziełem kosmitów. To logiczne, że to nie każdemu to pasuje, a jak komuś coś nie pasuje, to będzie raczej optował za różnymi innymi wersjami. No, a jak już jestem przy tych chytrych złodziejaszkach, semitach, no to też wspominałem o Mojżeszu, który wziął sobie na warsztat życiorys króla Sargona Wielkiego. To właściwie był, to nie był król, władca sumeryjski, to był ktoś, kto zasłynął pod bojem sumeryjskich miast. No więc może lepiej się jako taki, który tam grabił i podbijał, może bardziej pasował Mojżeszowi jako bohater, pod którego się podszyje, bo to król Sargon został znaleziony w koszyku, schowanym w trzcinach. To jest jego życiorys. A Mojżesz tam powycinał, przerobił i że to on. To cwaniaczek, no. A cofnijmy się może teraz znowu do Sumeru, do czasów świetności, lub jak kto woli, do okresu schyłku Sumeru, bo różnie się to rozpatruje i ten Sumer, o którym mówimy, to taki można uznać za schyłek tej cywilizacji w sumie, a nie za czas świetności, zależy jak na to popatrzymy, dalej nie wszystko wiemy. Mamy tą pustynię, gdzie cały czas świeci słońce, rzadko pada deszcz. Mamy bagna pełne komarów. Mamy ten Tygrys i Eufrat, na dorzeczu którego tworzy się piękna cywilizacja, zieloniutko. Trzeba te rzeki jeszcze okiełznać. Były tam, no, były różne rury prowadzone, systemy tam nawadniające. Nie znam się na tym, ale dość sprawnie to robili. A w ogóle Mezopotamia znaczy właśnie po grecku kraj między dwoma rzekami. Nie? I no bo to one mają kluczowe znaczenie dla rozwoju tego regionu w sumie. Stąd też rozwinięte rybołówstwo, rolnictwo. Sumerowie jedli dużo rybek. Też można tu wspomnieć, bo już tak trochę chciałbym też powiedzieć o tym, jak oni sobie tam żyli, tak na co dzień. Jeśli chodzi o zwierzęta, to bardzo popularne były osiołki, psów na przykład nie używano, koty to też były chyba rzadkością, bo była na przykład profesja myszołowa, bardzo, bardzo ceniona i odpowiedzialna. No, w takich miastach, gdzie są spichlerze, gdzie bardzo dużo zależy od tego, czy jakaś plaga nie dotknie, czy jakiś zwierz nie chapnie tego jedzonka naszego, nie przechwyci, nie zeże nam po prostu jakaś mysza naszych plonów, no to taki myszołów. To było fajnie wszystko zorganizowane. Ci Sumerowie byli fenomenalnie zorganizowani. Oni mieli swoich tam skrybów. To była bardzo ceniona profesja skryby. Wiele lat się uczyło na takiego skrybę. Właściwie od maleńkości do pełnoletności. Około 900 znaków mieli do używanych w piśmie. Dochodzili do mistrzostwa w tym ryciu. i w tym pisaniu, bo potrafili na jednym centymetrze kilka linijek tekstu zapisać, nie? I wszystko notowali, wszystko sobie raportowali, zapisywali, kto był w pracy, kto nie był. No, jak wspominałem, ziemię się dzierżawiło od władcy i nie można było jej wykupić. Też pojawił się, są zapiski o cwaniaczku, który wiedząc, że ziemię można dziedziczyć, ale nie można sprzedawać, to sobie usynowił nagle tam dziesiątki dzieci i usynowił i... A z córkami to co się robi? Syna się usynawia, a córkę się co? Sturcza? Co, ja nie wiem. Brakuje mi słowa. No i co? Gdzie ja tutaj się zatrzymałem? No, całkiem nieźle się tam żyło. Ludzie mieli czas na odpoczynek, mieli fajne domki w ogóle. Ich domy to były takie domy, które przypuszczam wielu z nas chciałoby mieć. Zauważcie, że dzisiaj niewiele osób ma własny domek, a tam każdy miał skromny mieszkaniec, taki, który normalnie sobie pracował, szkolił się. Tam nie było szkół, tam się z zawodu uczyło po prostu idąc na praktyki do mistrza i było się takim właśnie uczniem, takim praktykantem, czy to myszołowa, czy jakiegoś piwowara, czy innego, czy się uczyło u skrybów. Znaczy skrybowie z racji prestiżu dużego, jaki miał ten zawód, oni przebywali w tych ziguratach, czyli w takich świątyniach, które pełniły bardzo ważną rolę. To była nie tylko świątynia, do której szło się modlić, ale tam były magazyny, tam były jakieś sale reprezentacyjne, była strefa zarezerwowana tylko dla kapłanów właściwie i władców. To było takie centrum zarządzania połączone z magazynami, no wszystko tam było, coś na kształt hybrydy ratusza z kościołem, z zespołem magazynów i ze szkołą skrybów właśnie. Można by to przyrównać trochę do takiego zamku króla, gdzie... Gdybyśmy się teraz cofnęli do dawnych czasów, to zobaczylibyśmy na terenie takiego ziguratu śpiewaków, muzyków, różnych rzemieślników, ktoś tam coś nosi, jakiś kapłan właśnie zmierza do tajemniczego miejsca, gdzie wstęp mają tylko właśnie wybrani. No, takie niesamowite miejsce pełniące cholernie ważną rolę. W pewnym sensie można powiedzieć, że jest to trochę taka cywilizacja sakralna, no w pewnym sensie, ponieważ świątynia pełni cholernie ważną funkcję, także kapłani, więc no, jest to bardzo ważna budowla. O tych mieszkankach mówiłem, jak mieszkał sobie taki przeciętny mieszkaniec, obywatel. Mały domek, ale ciekawie zrobiony, ponieważ miał płaski dach, niespadzisty, no nie trzeba było, nie padał deszcz za bardzo, więc nikt się tam nie przejmował, skąd, jak tam będzie woda skapywać. Ten płaski dach pełnił ważną funkcję, ponieważ ludzie się na tych dachach spotykali w swoich domkach i sobie tam jedli, odpoczywali. Dysponowali też często takim odsłoniętym miejscem wewnątrz tego budyneczku, które było takim ogrodem jakby. Rosło sobie tam drzewko, było trochę zieleni i można było się na leżaczku położyć i nikt nas tam nie obserwował, bo to było tak właśnie wewnątrz. Przypuszczalnie z tego miejsca właśnie wchodziło się na ten dach budynku, do którego często było dobudowywane kolejne piętro. Czyli jak ktoś się wzbogacił, to sobie dobudowywał po prostu kolejne piętro. Fajnie to pomyślane, prawda? Bo no, dzisiaj to raczej ciężko. Ktoś buduje sobie dom i nie dobuduje sobie kolejnego pięterka, jak się wzbogaci, bo już ma ten spadzisty dach, a nawet jak ten dach jest taki półpłaski, bo no, dach jest zawsze przynajmniej lekko tak leciutko zakrzywiony. Może tamte dachy też były właśnie tak delikatnie krzywe, żeby ta woda mogła jakoś, jak już spadnie, żeby mogła skapywać sobie. No ale nie wiem, tego nie wiem. No i bardzo fajne mieszkanko, prawda? Własne, ciasne, ale własne. Można sobie tam na słoneczku posiedzieć, można sobie... Nie mieli okien w tych domkach raczej, bo zależało im na tym, żeby tam był chłodek, żeby tam nie wpadało słońce do środka i nie grzało, więc nie mieli za bardzo okien. Stąd też, jak przyglądniemy się na ulicę takiego sumeryjskiego miasta, to przypomina to trochę labirynt Minotaura, bo te ściany bez okien, wąskie uliczki, które nie były brukowane, nie było tam kamienia brukowego, no może pojazdów nie było na tyle dużo, że Zenon tu wkleja Krzysztofa Kononowicza i kurwa, może niech ktoś zadzwoni. No, wiem, że się nudzisz, nie ma tutaj nic śmiesznego, nie ma jajec, ale przypominam, będzie afterek dzisiaj, poopowiadam jeszcze z godzinkę i zrobimy sobie afterka, gdzie wiadomo, wolna Amerykanka, wszystkie chwyty dozwolone i można nawet po pijaku zadzwonić i obrazić prowadzącego przystojnego o aksamitnym głosie i nienagannej aparycji. Tak więc ktoś, kto był zamożniejszy, mógł mieć niewolników też, bo było niewolnictwo, ale też było to niewolnictwo takie, w cudzysłowie, cywilizowane niewolnictwo, ponieważ niewolnik, życie niewolnika przypominało trochę życie niewolnika w starożytnym Rzymie, ponieważ niewolnik po pierwsze mógł wykonywać sobie dodatkową pracę jakąś i sobie pieniążki odkładać, czyli po wykonaniu swoich zajęć dla swojego pana mógł na przykład sobie jakiś kramik otworzyć, nie wiem, jakieś bułeczki sprzedawać, czy nosić, robić za tragarza u kogoś, mógł sobie odkładać pieniądze i mógł się w pewnym momencie wykupić, jak tylko chciał. No to nie jest tak źle, prawda? Taki niewolnik był też dosyć dobrze traktowany. Miał jakieś tam swoje prawa, był dobrze traktowany, mógł się wykupić, mógł sobie pracować. No nie jest to źle. Nie jest tak źle. A niewolnikiem zostawało się po prostu często z biedy. Po prostu jak mieliśmy jakieś długi, byliśmy tu zadłużeni, temu ten nas ścigał za kasę, to można było właśnie się komuś sprzedać, tak jakby zostać niewolnikiem. Nasz pan spłacał nasze długi, no a my sobie stopniowo odpracowywaliśmy je. Wydaje mi się to dosyć cywilizowane i chyba dużo zależy od tego, jak nazwiemy coś, no bo możemy, czy dzisiaj nie mamy do czynienia z niewolnikami, kim jest ktoś, kto ma dwa kredyty wzięte, kogo tam ściga bank, można powiedzieć, że będąc zadłużeni po uszy na kredytach i zmuszeni do tego, żeby codziennie rano wstawać, jechać gdzieś, jak nam się nie chce cholernie, pospalibyśmy sobie jeszcze, tłuc się gdzieś dwie godziny, niektórzy tak jeżdżą, nie? Jesteśmy niewolnikiem, no ale nazywamy, dzisiaj możemy sobie to nazwać drogą do sukcesu, albo pięciem się w górę, albo wspaniałą, wymarzoną pracą w korporacji, ale to jak sobie coś nazwiemy, jaką sobie naklejkę na to nakleimy, to tak nie zmienia za bardzo samej istoty rzeczy, prawda? No, śmiem twierdzić, że dzisiaj wielu z nas, jak tu jesteśmy, jest takimi trochę niewolnikami, tylko jeszcze się więcej nam zabiera, bo taki pracownik, taki obywatel Sumeru, który sobie pracował, on oddawał 1/3 tego, co wypracował na wydzierżawionej ziemi. Dostawał ziemię w dzierżawę, pracował, oddawał 1/3, nie tak źle, prawda, 1/3, i za tą 1/3 dostawał jeszcze wyżywienie, dostawał ubrania i pewnie jakbyśmy poszperali, to by wyszły jeszcze jakieś inne benefity. No to żyć, nie umierać. Chyba nie wiem, czy nie chciałbym być sobie takim właśnie obywatelem Sumeru i oddawać 1/3, bo jak podsumuję te podatki, które płacę, jaką część tego, co płacę w sklepie, robiąc zakupy za 100 zł, jaka część tej stówy to podatek. Chcę założyć działalność, ile mnie kosztuje ZUS, pracownik, podatki różne, waty, nie waty. Jakby to wszystko podsumować, no to niektórzy twierdzą, że dużo więcej niż oddajemy, niż 1/3, nie? Co ciekawe, u Sumerów na przykład była jakaś barmanka, która się nazywała Kubaba. I ta Kubaba, właśnie właścicielka jakiejś gospody, nie barmanka, tylko właścicielka gospody, dochrapała się pozycji królowej. Ciekawe, prawda, że ktoś tam gdzieś z klasy średniej, jakiś taki odpowiednik naszego biznesmena, Grześka przedsiębiorcy, nagle ma szansę zostać królem czy królową i władcą, bo doszedł, bo wiele osiągnął, bo wykazał się przedsiębiorczością. Fajnie, też kolejna fajna rzecz, prawda? U Sumerów można było liczyć na całkiem niezłą opiekę zdrowotną. Przypuszczam, że o wiele tańszą i może jak na tamte czasy efektywniejszą i w ogóle pod każdym względem może nawet lepszą niż ta nasza dzisiejsza. Gdzie nam mówią, że proszę przyjść za 2 lata, prawda? To być może gdyby komuś, kto sobie złamał nogę, jakiemuś Sumerowi, ktoś by tak powiedział, proszę przyjść za 2 lata, to potraktowałby to jako żart i powiedziałby, panie, nie wygłupiaj się pan, dobra, to koniec jajec, ja tu chory jestem. No, może z tą złamaną nogą to kiepskie, bo no, u nas jak złamiemy nogę, to pewnie nam szybko zagipsują. No ale jakaś inna choroba, nie? Tam, nie wiem, jakaś białaczka czy coś, no, proszę przyjść za 2 lata. To może już pan umrze, pani umrze i nie będzie trzeba. No, mieli operacje chirurgiczne, wiedzieli, co człowiek ma w środku, tu woreczek żółciowy, tutaj płucka, tu serducho, dokonywali różnych operacji, mieli przepisy różne, tam sproszkuj korę brzozową, zalej to alkoholem, zdezynfekuj, czyścili rany, myli ręce przy tych operacjach, coś, co później zostało totalnie zapomniane i już we współczesności ludzie zapomnieli, że trzeba myć ręce. Gdzieś tam ci żydowscy lekarze to pamiętali całkiem nieźle i słynęli z tego, że są świetni, że porody świetnie odbierają, że dzieci przeżywają, bo byli ręce. No ale u Żydów to przez długi czas było tak, że to pozostawało jakimś nakazem Bożym i oni sami nie wiedzieli, dlaczego muszą 10 razy dziennie myć ręce i po prostu to robili. Tak więc widać, że wypełnianie pewnych nakazów, nawet jeśli nie wiemy, nie rozumiemy dlaczego, może być opłacalne i może sprawić, że będziemy majętnymi fachowcami w czymś tam, no, że będziemy po prostu dobrzy w tym, co robimy, że dużo zarobimy szekli i że będą nas cenić, więc czasami może warto się posłuchać kogoś, nawet jeśli nie rozumiemy, czemu to tak ma być, nie? No i właściwie dopiero XIX wiek, jak już mówiłem, to jest odkrycie takich miast jak Niniwa właśnie sumeryjskich. Agent konsularny w Mosulu, Paul Emil Botta, nudził się bardzo, nudziło się chłopakowi, no i zaczął się interesować archeologią, zorganizował różne tam stanowiska archeologiczne, no wcześniej wchodził w posiadanie dziwnych artefaktów, które go bardzo zainteresowały, z tajemniczym pismem, o którym Arabowie mówili, że to może nie pismo, to szpony diabła, panie Fertku, to nie litery, to nie litery są, to diaboła szpony, panie, i panie kosmity i inne mansony, panie, no. Nie, no kosmity i mansony to nie, to raczej diabeł. No i w końcu odkopał sobie pałac wspomnianego wcześniej króla Sargona. Sargona Wielkiego zresztą. Początek XX wieku. Niemiec Robert Caldwell odkopuje Babilon. Też przez długi czas myślano, że to jest w sumie taka opowieść tylko, a potem się okazało, że jednak naprawdę istniał. No i Europejczycy zaczynają się interesować Mezopotamią. Natomiast o protoplastach kultury babilońskiej, Sumerach, nadal niewiele wiadomo, nie? Krążą jakieś tam opowieści, może właśnie bardziej wśród Arabów, no ale tak Europa za bardzo jeszcze jest tutaj mocno w tyle. No a dziś Sumerem się interesują, kurczę, wszyscy, nie? To jest niesamowicie ciekawy temat. bo wiele nam to mówi, skąd różne właśnie elementy różnych mitologii. No, dziś się interesują tym różni właśnie też fantaści, tropiciele spisków, szury, ale to wieloletnia praca naukowców, no na początku głównie lingwistów studiujących pismo klinowe. To sprawiło, że na odnalezionych różnych artefaktach odnaleziono ślady istnienia cywilizacji Sumeru. No, bo odkryto po prostu język pewien, nieznany i zauważono słusznie, że musiała go zostawić jakaś kultura, ten niezbadany język. No i mamy język sumeryjski i Sumerów. No i jak mówiłem, Babilończycy weszli na gotowe sobie właściwie. Być może byli to nawet tacy dosyć, no tacy barbarzyńcy trochę, którzy właśnie przyszli na gotowe i sobie zaadoptowali prawie wszystko. Trochę tak to mi się jawi, ale mogę się mylić. No ale zawsze jest tak, że to bogatsza kultura inspiruje i zostaje zaadoptowana, a no, to właśnie głupszy od mądrzejszego bierze częściej przykład, nie? I się nim inspiruje. Gdyby ci Babilończycy byli tacy mądrzy i rozwinięci, to by tak wszystkiego nie przejmowali jako swoje, jako zdobycz. I bardzo wiele znaleziono, dziesiątki, kurczę, tysięcy tabliczek różnych pozostałości. I faktycznie dziś wiemy, że Sumerowie bardzo poważnie podchodzili do spraw typu właśnie no, spisywanie swojej historii, spisywanie różnych danych, robienie różnych raportów. Oni bardzo się tym przejmowali, byli bardzo skrupulatni pod tym względem. No, jak porównamy sobie to do Słowian, którzy praktycznie mieli to totalnie w dupie i stąd też mamy mało informacji o Słowianach. Niekoniecznie dlatego, że Kościół to chciał zniszczyć i poniszczył wszystko, tylko po prostu no, nie przywiązywali wagi za bardzo Słowianie do pisania jakichś kronik. No, a szkoda, bo byśmy więcej o nich wiedzieli, aniżeli może jakimś wyobrażeniem, przez co może powstają jakieś mity, nie? O lechitach niesamowitych, jasnowłosych, doskonałych, niesamowitych. No, ale no i jak mówię, to bardzo była szanowana ta profesja skryby. Jeden błąd w takiej szkole dla skrybów podczas bardzo ciężkiej edukacji i dostawaliście kary jakieś srogie. Mi w ogóle ta cywilizacja Sumerów wygląda trochę jak taka mieszanka różnych barbarzyńskich trochę takich zachowań, znaczy barbarzyńskich, takich z jakiejś prostszej kultury, takich, no wiecie, właśnie z jednej strony niesamowita wiedza, właściwie zarezerwowana dla wybranych, ponieważ no to elity, rzecz jasna, znały się na ruchach ciał niebieskich, to elity posiadały wiedzę o znakach tam zodiaku, o horoskopie, który no, nawiązuje trochę do różnych jakby momentów, które przechodzi nasza cywilizacja, nie? Też w tym jest, jakby z tego też można sporo wyciągnąć. No taka wiedza elitarna, no to dla elit. A przeciętny obywatel, no to sobie tam ważył piwko. Pili piwo, można było sobie normalnie kupić właśnie piwko, jakieś ciekawe rzeczy na straganach. Normalnie, no taka normalna cywilizacja, która sobie żyje. No ale gdzieś tam są te ziguraty, w których kryją się różne tajemnice, gdzie nie wszyscy mają wstęp do niektórych miejsc i gdzie kapłani dysponują wiedzą i mają bliższy kontakt z władcami, no taka elita. No tak więc może niekoniecznie powinniśmy tak ten Babilon jakoś podziwiać. Rok 1869. Zilopère, Francuz, na posiedzeniu numizmatyków i archeologów ogłasza, że właśnie odkrył nowy język, ten sumeryjski, a jego twórcami byli właśnie Sumerowie. No i ten, jak mówię, wiele lat zajęło studiowanie, to ludziom nauki zawdzięczamy odkrycia, a nie jakimś tam szurom, że se pojechał, przypadkowo coś odkrył i no to nie, to naukowcy przez wiele lat studiowali ten język, bardzo skomplikowany, trudny, ciężkie pismo. Później mamy Williama Kenneta Loftusa, który gdzieś tam w tych rejonach się szlaja, widzi jakieś dziwne wzgórze. No i tak, mamy płaską pustynię i jakieś dziwne wzgórze, nie? Wzgórze Sankere. Zaczął kopać, wykopał jakiś tunel, kurczę, i odnalazł mur, zwiastujący istnienie tam jakiegoś zakopanego miasta. No i tak stopniowo były te różne sumeryjskie miasta odkopywane. Później tam przybyły inne ekipy, lepiej wyposażone. Z czasem odkopano miasto Uruk. Tam to były skarby, słuchajcie. Tam to były skarby. Masa, w ogóle tysiące tablic zapisanych, jakieś wazy, rzeźby byków ze skrzydłami, kupa różnych ciekawych artefaktów. Właśnie te ziguraty tajemnicze. I one się właściwie znajdowały w każdym sumeryjskim mieście. W każdym sumeryjskim mieście był taki ziggurat, taki kompleks świątynny połączony właśnie z różnymi innymi pomieszczeniami użyteczności publicznej, jak już mówiłem. I skoro możemy tych przybyszów z kosmosu nazwać bogami, to może, idąc tym tropem, taką świątynię budowaną przez Sumerów, to może taka świątynia też miała zastosowanie kosmiczno-boskie. No, na logikę to tak powinno być, prawda? Skoro kosmici bogowie, no to i świątynie też w jakimś sensie kosmiczne i kryjące w sobie coś kosmicznego. Jakieś technologie, jakieś niesamowitości. Myślę, że z czasem, kiedy ta cywilizacja Sumerów się degradowała, nastąpiły jakieś spory, być może o to, kto może mieć dostęp do pewnych technologii, które są pozostawione przez poprzedników. Jakieś stawianie warunków typu możesz tego używać, ale, prawda, no wiemy jak to zwykle jest. Jak różne cwaniaczki dochodzą do władzy. Jeśli chodzi o religię, to jak mówię, mi to przypomina coś, co zostało mocno przekształcone i zmitologizowane, ubrane w cały szereg jakichś tam alegorii, symboliki ciekawej, mistycznej bardziej, ale gdybyśmy dotarli do źródeł, na podstawie których to powstało, do czegoś, co było wcześniej, być może byłaby to opowieść niewiele różniąca się od science fiction dzisiejszego, nie? Gdzie byłyby tam, gdzie już nie byłoby duchów, demonów. No, religia Sumerów była taka trochę szamańska. Tam jest dużo różnych duchów, istot, które żyją pod ziemią, nad ziemią, energii. Właściwie gdyby się zastanowić, co mogło być protoplastą tych wierzeń, to może byśmy dotarli do czegoś, co by mocno przypominało dzisiejszą współczesną religię, którą niektórzy nazywają New Age. Coś takiego, co właśnie jeszcze bardziej stara się łączyć te wątki kosmiczne z jakimiś energiami, z rzeczywistościami alternatywnymi, z gęstościami, z ukrywaną technologią. Właściwie mogłoby się okazać, że to jest to właśnie, nie? I to, z czego się tak często śmiejemy i mówimy, że to szury są i No to może właśnie to jest dosyć blisko tego oryginału, na podstawie którego powstała mitologia Sumerów, która siłą rzeczy z czasem została ubrana w pewne takie szatki, takie ubranko takiego skina, gdzie roi się od różnych dziwnych istot, bogów, ale nadal ta mitologia zawiera wiele tych wątków właśnie kosmicznych, o przybyszach z gwiazd, o zmienianiu człowieka, no to tak nawiązanie do genetyki, więc dużo z tego zostało, ale myślę, że to im dalej, tym bardziej to zostaje wszystko zniekształcone. No a już potem to, co powstało z kolei na bazie wierzeń sumeryjskich, no to jeszcze bardziej się oddala i jeszcze bardziej symbolicznie wypadałoby to traktować i wziąć jeszcze poprawkę na to, że wiele rzeczy zostało dopisanych z powodu tego, że ktoś chciał coś na tym ugrać, z powodów takich, że zostały łączone ze sobą te wierzenia jakieś starsze z tymi nowymi, przenikały się te kultury i tak dalej. Zastanawiająca jest jak mowa też o różnych umiejętnościach ciekawych tych Sumerów, no to mówi się o obróbce kamienia. No to jak w przypadku Egipcjan, tutaj też jest wiele zagadek. Do dziś nas zadziwiają te niesamowicie przycięte kamienie. To jest wręcz, patrzyłem dzisiaj na zdjęcia i to wygląda faktycznie niesamowicie. Jakby to opisać? Mamy na przykład takie fragmenty budowli, gdzie podłoga pod kątem płynnie łączy się z boczną ścianą. Nie wiem, czy dobrze obrazowo to tłumaczę. Trochę tak, jakby ktoś pierw poustawiał wielkie kamienie koło siebie, a potem za pomocą jakiejś kosmicznej frezarki niesamowitej, czy jakiegoś hiperlasera, czegoś, nie wiem, co ciężko sobie wyobrazić, wyciął w tym po prostu korytarz. Tak to wygląda. Poustawiajcie sobie, zróbcie sobie takie sześciany z plasteliny, na przykład, układajcie jeden na drugim, a potem wydrążcie po prostu za pomocą jakiejś formy sobie w tym przejście, tak? Przepchnijcie po prostu tą formę do ciasta, taką właśnie prostokątną z blachy i wyjmijcie to i powstanie wam korytarz taki, nie? I trochę tak to wygląda, a nawet nie trochę, tylko bardzo tak to wygląda. Więc tak jakby łączenie ze sobą dosyć archaicznych sposobów budowania, blok na bloku, wielki blok na wielkim bloku, a potem nagle pojawia się jakaś dziwna siła, która wydrąża w tym równiutki, bardzo geometryczny, starannie przycięty tunel. Jak to wytłumaczyć? Co, jakaś olbrzymia, gigantyczna frezara? Czy... No, ciężko to wytłumaczyć i dlatego pozostaje to w kwestii spekulacji, jak to zostało zrobione. Również dokładność tego wszystkiego też zadziwia nas, tak jak w przypadku różnych piramid, czy Pumapunku, czy innych niesamowitych kompleksów świątynnych, albo jakichś tam właśnie innych dziwnych monolitów, których obróbka nas zastanawia, no bo też charakterystyczne otwory też zastanawiamy się nieraz nad różnymi kwadratowymi czy trójkątnymi otworami, bardzo równymi, jak to zostało zrobione, prawda? No, nawet mieliśmy tu takie rozmowy, no można zakładać, że trzy okrągłe wiertła, no wiadomo wszak, że jakiego byśmy wiertła nie mieli, no to ono kręcąc się zostawi nam okrągły otwór. A tu mamy trójkątny. No ale dobra, połączmy ze sobą trzy trójkątne wiertła w taki właśnie trójkąt, znaczy w trzy okrągłe wiertła w taki kształt trójkąta, wierćmy, no to też nam zostaną cholerne takie nierówności, które wypadałoby potem jakoś wyrównać. Jak zaczniemy to wyrównywać, to zacznie nam to się kruszyć. No ciężko to po prostu jakoś... ogarnąć wyobraźnią. Można zakładać, że być może była to właśnie jakaś kosmiczna technologia kształtowania kamienia polegająca na uplastycznieniu go. No to tak brzmi trochę szulsko, ale jak to inaczej wytłumaczyć? Tak równe wszystko, jak odlane z jakiejś formy często. Też te wielotonowe bloki. No, ci, którzy są bardziej sceptyczni, starają się przedstawiać różne techniki budowania, czy to piramid, tych egipskich, czy schodkowych, takich jak właśnie te ziguraty. Niektóre, też nie wiem, czy... Nie, te ziguraty to raczej właśnie nie schodkowe, chociaż chyba były i schodkowe, i takie, które miały po prostu te mury takie przechylone, takie pochyłe. No, ale niektórzy starają się jakoś wytłumaczyć to za pomocą dostępnej nam wiedzy, że no jakieś tam przesuwanie tych kamieni za pomocą takich bali, że moczenie tego piasku, żeby to się ślizgało. No nie wiem, widziałem takie wizualizacje, które pokazywały, że da się zbudować taką piramidę, jeśli znamy odpowiedni system robienia ramp, bloczków i tak dalej, ale nie do końca mnie to przekonuje, szczerze powiem. Były też takie próby zasymulowania budowy piramidy, oczywiście w mniejszej skali, zbierali się ludzie i jakoś to starali się odwzorować tamte metody, ale wychodziło to jakieś takie nierówne, nie było takiej efektywności, jak w przypadku tych zagadkowych budowli, gdzie się oblicza, że musieliby jeden blok na minutę stawiać i cały czas zapierdalać dzień i noc i ciężko jest, nie? Może Etam nam to wytłumaczy, no to tak. No i cóż jeszcze można rzec? Tyle zagadek w jednym miejscu i próba tłumaczenia tak wszystkiego na siłę, gdzie ledwo to się klei, albo gdzie są nadal jakieś niejasności i tu przypadek, tutaj to się da jakoś wytłumaczyć, ale nie do końca, no to też o czymś świadczy, że bardzo się musimy nagimnastykować, żeby wytłumaczyć tak wiele różnych rzeczy. Również znajdowane są na przykład takie rzeźby przedstawiające właśnie głowy różnych bogiń, bogów, może to być bogini Inanna, bogini. Ciekawe są te bóstwa, ponieważ bogini Inanna, później chyba nazwana Isztar, no to jej rzeźba jest tak równa, tak perfekcyjna, że też to jest nagle zastanawiające, jak to się w tamtym czasie udało tak perfekcyjnie zrobić, nie? Z kamienia wszystko. No, tam były też jakieś klejnoty w oczach, no potem je ukradli i są takie tylko dziury czarne. Strasznie dużo zostało z tego wszystkiego rozkradzione, co nam utrudnia. Nie wiem, takich złodziei powinno się sądzić podwójnie za niszczenia jakiegoś dziedzictwa ludzkości, za zaciemnianie naszej historii, za to, że być może oddalamy się od naszej prawdziwej jakiejś historii tak często, mamy duże braki w tej naszej układance, no już nawet nie za samo złodziejstwo, tylko za taki jakiś terroryzm, coś w tym stylu, no to jest akt terroru przeciwko ludzkości, nazwijmy to jak chcemy. W każdym razie uważam, że powinno się bardzo srogo karać takich złodziejaszków. O czym jeszcze mógłbym wam tutaj powiedzieć? No, dajcie mi na chwilę złapać oddech, łyknę sobie troszkę napoju i zaraz wracam. Oczywiście możecie dzwonić, myślę, że to już jest ten czas, że posiedzę jeszcze z pół godzinki i może zrobimy afterka, może potraktuję to jako pierwszą część audycji, myślę, że 2 godziny na audycję to też jakoś tam styknie. No, tej wiedzy jest tyle, że muszę dalej studiować i będę sobie czytał, będę słuchał wykładów. Niesamowite jest to, bardzo mnie to wszystko, powiem wam, zaciekawiło, bo no to jest tak, to są tak barwne opowieści i to nie jakieś wyssane z palca, tylko to wszystko działo się naprawdę i jest fajnie sobie posłuchać, poczytać o dawnych cywilizacjach tak niesamowitych, tak rozwiniętych. Patrzę sobie tutaj na miasto Uruk. No jest to grafika, rzecz jasna, symulacja pewna, obraz, ale myślę, że dość fajnie oddaje, jak to mogło wszystko wyglądać. Mamy tutaj jakieś targowiska, mamy mosty, mamy statki przy rzece. Popatrzcie, też tak sobie już teraz trochę bujam w obłokach, ale jednak woda to życie, prawda? I to mamy tutaj obrazowo pokazane. Koło wody rośnie nie tylko koło wody jest roślinność, ale i zaczyna się nagle miasto pojawiać. I tutaj fajnie człowiek się jawi jako taki element natury trochę, że tam, gdzie woda, tam zaczyna rosnąć miasto, niczym drzewa, niczym rośliny i no, tak patrzę już sobie na to, wiecie, tak. No i Zenon pisze, ale tam musiało śmierdzieć. Czy ja wiem? No, inna sprawa, że jeśli nawet by tam śmierdziało, to ludzie się do tego przyzwyczaili i nie było to dla nich niczym niezwykłym i żyli sobie tak, jak my żyjemy dzisiaj, gdzie wszyscy się kąpią, wszyscy dbają o higienę i niekoniecznie musiało śmierdzieć. Czy kanalizację mieli? A widzisz, a tego nie wiem właśnie. Ale jak tak patrzę, jak tak patrzyłem na budowę pomieszczeń, budowę domków, to wygląda mi na to, że nie, że chyba do wiaderka i w krzaki potem, czy coś takiego. No faktycznie mu musiało trochę śmierdzieć. Ale jak mówiłem, no cywilizacja na tyle zaawansowana, dysponująca na tyle dużą wiedzą z zakresu medycyny, z zakresu żywienia i tak dalej, że myślę, że sobie z wielu rzeczy zdawali doskonale sprawę i potrafili się jakoś tam zabezpieczyć przed epidemią, chorobami. Czy mieli program Kanal Plus? Cześć, potrzeba. Ale mnie tu rozśmieszacie, ludzie. O prawach kobiet już wspominałem. Kobieta miała prawo się rozwieść, były uregulowane takie rzeczy jak dziedziczenie, facet mógł mieć jedną nałożnicę na przykład jakąś, ale tylko w sytuacji, kiedy żona nie mogła spełnić swoich obowiązków jako matka, że tak powiem, no to wtedy mąż dostawał prawo, że mógł mieć nałożnicę. Z takich bardziej barbarzyńskich wydawałoby się z dzisiejszego punktu widzenia, szczególnie praw, no to jest prawo na przykład do sprzedaży swojego dziecka na niewolnika. I te rzeczy po raz kolejny przekonują mnie, że mamy tu do czynienia z cywilizacją, która jest jedną nogą w czymś jeszcze starym, odziedziczonym, czymś wielkim, wspaniałym, takim cywilizacyjnie doskonalszym, a drugą nogą jest w tej szarej rzeczywistości, z którą musi się uporać i z czymś, co sama tworzy. Więc po raz kolejny mamy tu do czynienia z czymś, co zostało odziedziczone. Może więc nie powinniśmy traktować tych Sumerów jako takiej kosmicznej, niesamowitej cywilizacji, wysoko rozwiniętej w każdym razie, tylko też jako kogoś, kto dostał coś w spadku, kto odziedziczył, a być może w jakimś tam stopniu też podebrał, wykorzystał coś, co nie było jego, na tej samej zasadzie, co Babilon później. No, tworzyli piękne naprawdę ozdoby, mieli świetnych złotników, wspaniała biżuteria, hełmy, to wszystko robi wrażenie. Patrzyłem sobie na kolory, na dobór kolorów. No, jako plastyk zauważyłem, że mieli fajny gust, fajne wyczucie, jeśli chodzi o tworzenie, o dobieranie różnych kamieni szlachetnych, łączeniu ich. Bardzo, bardzo dobre to wrażenie robi, nie? Też, więc świetni rzemieślnicy. Nie wiem, czy nie chciałbym żyć może w takim właśnie mieście Uruk. A wy byście chcieli żyć w takim miejscu, gdzie życie właściwie musiało być dosyć spokojne i fajne i poukładane. Jak mówię, bardzo tacy poukładani ludzie mi się wydają.
1: Maharadża z brzegu na wyprawę krawca do Sumerii 3 złote.
0: Dziękuję bardzo. Maharadża z brzegu. Maharadża z brzegu zawsze tutaj często pamięta o radyjku, rzuca donejcika. Jest to taki ubogi Maharadża. No dosyć, bo tu 3 złote, prawda? Ale bardzo dziękuję. Jestem wdzięczny. Oczywiście. No cóż, chyba się troszkę tutaj wypstrykałem. Co można jeszcze powiedzieć? No nie wiem za bardzo. Przedstawiłem parę ciekawostek. Niektórzy dopiero przychodzą, a ja już kończę. No cóż, chyba będę przechodził na tryb afterowy. Chyba, że szybko ktoś zadzwoni i jeszcze jakiś może ktoś zna, może ma ktoś jakąś ciekawą wiedzę, ktoś posiada wiedzę, mówiąc językiem polityków, to proszę bardzo, ostatnie minuty, potraktujmy to jako pierwszą część, a zaraz zrobimy jakiegoś afterka. Zrobię sobie przerwę 5 minut i zrobimy luźniejszą audycję, gdzie już wszelkie tematy dozwolone. No i tyle. Mogę jeszcze dodać, że Sumerowie mieli bardzo luźne podejście do seksu. Bardzo wiele tabliczek zostało znalezionych, gdzie są przedstawiane pozycje seksualne, taka Kama Sutra trochę i jasno z tego wynika, że uprawianie seksu nie było niczym, nie było jakimś tematem tabu, ludzie się kochali długo i zdrowo, a dopiero jak Semici zaczęli to wszystko przejmować, to oczywiście jak to u nich, tego nie wolno, tamtego nie wolno i to brzydko, a to fe, a tutaj będzie karane śmiercią. No, być może jak pozbieramy te różne semickie z kolei legendy, to te mądrzejsze, może się okazać te, które mają bardziej sens, to mają pochodzenie właśnie od Sumerów, a te głupsze, te najgłupsze w stylu na przykład, że jeśli kobieta chwyci pod dwóch bijących się mężczyzn i chwyci jednego za jajka, chcąc ich rozdzielić, to zostanie ukarana śmiercią. To być może to jest to, co wnieśli od siebie tak Semici. Ja tu nie chcę za jakiegoś antysemitę robić, ale tak w komentarzach gdzieś tam pod jednym z filmów ktoś zauważył, że biorąc pod uwagę jakieś tam zachowania tych Semitów, ich historię, ich mity, współcześnie różne dziwne sytuacje, to bycie antysemitą, rozumianym tak, że na przykład krytykuje się, czy słabo się ocenia dawne ludy semickie, no to jest naturalna postawa człowieka i bardzo mądra bycie w tym sensie antysemitą. No bo trochę tak może robi się antysemicko, bo tu nie sławię i nie gloryfikuję i nie wychwalam tej kultury semickiej, która coraz bardziej jawi mi się jako kultura takich oberwańców, barbarzyńców, którzy tu popsuli, tu przerobili, tu podkradli i tak dalej. Paweł mi tutaj daje znaka, żebym luknął sobie na PayPala. Jeśli bezpośrednio na PayPala, to faktycznie mi się tutaj nie wyświetla. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Pawle, szanowny. Już tutaj akceptuję, bo to czasem trzeba klepnąć. Dzięki bardzo, dzięki bardzo.

miałem, ale tak to wygląda, że muszę sobie to jeszcze tutaj pospisywać, przeanalizować, podsumować, zapamiętać. No i zrobię drugą część. Może będą takie czasy ostateczne, nieoczekiwane w tygodniu, może w niedzielę, zobaczymy, postaram się. Po prostu temat jest dla mnie tak fajny, że będę się uczył, dokształcał, studiował, a tymczasem będę kończył dzisiejsze czasy ostateczne i za około 5-10 minut zapraszam na audycję Luźne Gadki, podczas której sobie po prostu pogadamy o rzeczach wszelakich, będzie na pewno więcej telefonów różnych, może jakieś inne tematy się pojawią. To do usłyszenia się z wami za chwilkę. Trzymajcie się.

Dobry wieczór, mam nadzieję, że mnie słychać, a dzisiaj to tak w ogóle jak to dzień przed Sylwestrem, czyli właściwie jutro ostatni dzień roku, znowu mi przypadło tak nadawać. Zmory znowu nie ma. Podejrzewam, że dzisiaj słuchających będzie zero. Z tego też powodu, tak, przynajmniej był zmora, jeden słuchający. A dzisiaj będzie zero, bo krawiec nadaje gdzieś na jakimś innym kanale. Zdradził radio i się przeniósł gdzieś dzisiaj. Także podejrzewam, że gdzieś będziemy oscylowali w jednocyfrowych wynikach słuchalności, ale może to zostanie na przyszłość. No, mam nadzieję, że będę sobie tu nagrywał to, żeby w razie czego coś zrobić w postprodukcji. Chociaż dzisiaj to nie oczekuję żadnych. Żadnych rewelacji. Taki dzień. No, może się przyznać, że ostatnie dni, jako że to jest wolne i można było 2 tygodnie nic nie robić, to nic nie robiłem i nie wiem, jak tam wam mijają te świąteczne dni, ale u mnie to tak jest. No, jest taka długa lista zadań, które sobie założyłem, co normalnie nie mogę zrobić, bo siedzę w robocie i zrealizowałem z tego jakieś, nie wiem, 1%. Przynajmniej piwnica jest posprzątana tak gdzieś w 80%, nazywa jakiś plus tego. No a tak poza tym to co robić. Jakoś moje lenistwo mnie ogarnęło. Także takim leniwym dniu. Dzisiaj się troszeczkę powłóczyłem po Aachen, które wygląda jak miasto duchów, wszystko pozamykane, ludzi na ulicach nie ma, a i pogoda temu nie sprzyja. Zenon mnie dzisiaj się wypytywał, czym, bo w ogóle po co ja wyszedłem na takie miasto duchów, gdzie wszystko pozamykane, a zimno jak cholera. Ale jakoś tak mam, nie wiem, ja nie mogę dłużej. Jak siedzę 3 dni w domu i nigdzie nie wychodzę, to taką jakąś nie mam tęsknotę za ludźmi. Za ludźmi, za w ogóle światem zewnętrznym. Z czego natury mam wilka, że muszę gdzieś przemierzać świat. Ze mną nie, ze mną podobno może siedzieć. Także dzisiaj co zrobiłem? O, chleb upiekłem dzisiaj z rana, tak żeby był na następne dni. No i to właściwie tyle, nie? To jeszcze jutro cokolwiek jest otwarte, a potem to już nowy rok i ja jeszcze siedzę sobie w domu do przynajmniej 10, bo to taki dostałem specjalny urlop. No, urlop urlopem. Siedzieć będę musiał i pracować trochę w domu, także na home office poszedłem. Chociaż mam prawo do takiego urlopu, że mogę siedzieć w domu, bo przedszkola są zamknięte. Witam wszystkim. Jakie plany na Sylwestra? No, na Sylwestra. Jakie mogę mieć plany? Pewnie pojawi się na antenie. Też jest ten. Nie, to chyba nie ma. Nie, prawnie wprowadzone czy nieprawnie wprowadzone. W każdym razie też wychodzić nie można i fajerwerków nie można i w ogóle także. Gdzie ja tam, kiedy ja ostatni raz na Sylwestra byłem, to już nawet nie pamiętam, no, w Bydgoszczy było, także dawno, dawno, dawno temu. Dobra, zebrane się cała dycha, to bardzo, bardzo dobrze przekroczyliśmy. Przekroczyliśmy liczbę 10, to jest wspaniała sprawa. W ogóle testuję nowy mikrofon, powiedzcie jak mnie słychać, bo a tak dzisiaj w ramach testowego sobie taki przyczepiłem mikrofonik, tak żeby nie było gibania, bo tu mi zawsze wszyscy, że ten. O zdrowie zadbam. Zbawiam się, wysypiam, ciężko powiedzieć. Nie, wysypiam się ostatnie tygodnie, także co jest lepiej. No dzisiaj no tak troszeczkę sobie zepsułem gardło tym, że moja

małżonka zrobiła dzisiaj po swojemu, ugotowała mi obiad i no ostre, bo cholera, wypiłem z dwa kubki ajranu, nic nie pomogło, jest ostre, także jeszcze do końca nie jestem taki do końca, jakby to powiedzieć, uodporniony na ten, słuchaj, dobrze, chrypę też, no chrypa musi być, ale to miejmy nadzieję zniknie, do dnia było całkiem dobrze, no to teraz nie wiem, to chyba się załatwiłem też tym chodzeniem po dworze, coś wrażliwy jestem i zawsze mi na środę przypadnie chrypa. Dobra, za tydzień w środę, za tydzień w środę będzie gościni, kolejna, miejmy nadzieję, że tym razem, no patrzę, dzisiaj internet śmiga, bez żadnego problemu. Także co, no. Ciekawostka, nie? Jak nie potrzeba, to śmiga. A jak trzeba, to nie śmiga. No ale dobra. Się pojawi gościni. Mam nadzieję, że poprzednio gościni uda się odbrać. Nie wiem, czy się obraziła, czy coś, ale nie. W każdym razie jakoś pewnie dobrego wrażenia nie wyniosła z powodu tego rwania się. A potem tych dwóch kawałków audycji, gdzie połowy nie słychać, no. Może się tupić w piersi, no ale z drugiej strony też mój dostawca internetu no niestety zawiódł, niestety, no, w wysokości zadania danego dnia, no, wyszło jak wyszło, no ale to pierwsze koty za płoty, miejmy nadzieję, że ta pierwsza gościnie, to już taki będzie cykl krajoznawczy, za tydzień Izrael, przeniesiemy się do Izraela, będzie gościnie Izrael, już wpisała się w kalendarz, ja też ją wpisałem na kalendarz, także na 99,9% będzie, tak samo jak Ajunga była Ajanga. To w ogóle mi dzisiaj zaraz wypomniał, że jak zacząłem z nią rozmawiać, to pierwsze to pomyliłem jej imię, no ale cóż zrobić. Mojego imienia też rzadko kto z zagranicy jest w stanie wymówić. Dobrze. I potem muszę to pół godziny tłumaczyć i w ogóle mnie to nie bawi. Mama mi tak dała. Ciekawie, żeby ten. Także będzie druga gościni za tydzień z Izraela. Pewne starania tu podejmuję. No nawet jakieś wykorzystuję moje stare znajomości. To wiecie, było kiedyś coś takiego, co się nazywało Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej. I pan Michałek był jego prezesem. Miała siedzibę na warszawskim Ursynowie. Na Uboczu się nazywała ulica. Byłem tam parę razy. Nawet byłem członkiem tego towarzystwa. Nawet legitymację gdzieś mam. Jako taki artefakt sobie zachowałem. Piękna sprawa. No właśnie, żeby sobie przypomnieć, gdzie ja mam tą moją legitymację. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej. Piękna sprawa. Nawet wystawę w Bydgoszczy zrobiłem o Islandii. No i musiałem moją starą... ten, nie no, dziś nie będzie. Dzisiaj wszyscy się przygotowują do Sylwestra. Tak, żeby pomachałem tutaj takiej pani dosyć prężnie prowadzącej różne blogi, wideo i tak dalej o Islandii. Pomachałem moją legitymacją TTPI. No, jako że to jest bardzo stare daty, bo to całe towarzystwo się rozsypało właśnie po śmierci nieodżałowanego pana Michałka. No, zrobiło to pewne wrażenie i mam nadzieję, że ta pani się pojawi. Zresztą mówi w wielu językach. Płynnie po szwedzku, płynnie po włosku, płynnie... No, bardzo ciekawy zestaw, bardzo, bardzo mi się to podoba, także miejmy nadzieję, że będzie to już później. Potem będą wyspy owcze, no w ogóle chcę zrobić właśnie taki, to już po Izraelu w przyszłym roku, jak już mówimy o planach na przyszły rok, to żeby troszeczkę takiego bardziej kontentu wartościowego porobić, to ja z Fordonu jestem. Jestem Fordoniak. No, żeby robić troszeczkę jako kontentu, chcę zrobić właśnie cykl nordycki i tak polecieć sobie właśnie tymi nordyckimi krajami od najdalej na północny zachód, Islandii, potem przez Faroje, Norwegię, Szwecję, Finlandię i Danię. No, Danię to mam, słuchaj, nawet z Danii. No i mam nadzieję, Estonia. Estonia się zalicza i nie zalicza do krajów nordyckich, chociaż sami by chcieli. Ale też już mam kogoś na oku, jeśli chodzi o Estonię. No, to tak na początek roku właśnie chciałbym oblecieć. Zobaczymy, jak to pójdzie. No nie jest łatwe zapraszanie i w ogóle w szczególności z naszymi zasięgami, ale tu już zadaną jakieś tam rozmowy prowadzę, żeby coś polepszyć w tej kwestii właśnie zasięgów, żeby to wszystko lepiej hulało. I może wtedy uda się więcej ludzi zapraszać. No ale właśnie, to cykl nordycki będzie w przyszłym roku. No, potem się przeniesiemy na południe. No, postaram się właśnie zrobić taki taki cykl krajoznawczy. Na Bartodziejach. Piękna sprawa, Bartodzieje.
Bartodzieje, to 5-7 się jeździło. Ja przejeżdżałem przez Bartodzieje, jeżdżąc do liceum, to się przesiadałem, drogi kolego, 6-9-5-7 na wyścigowej i potem sobie przez Bartodzieje śmigałem do 6 liceum ogólnokształcącego. Kto z Bydgoszczy jest, ten wie, jak się dojeżdżało. No, Bartodzieje to były bodajże, tak. Już też w Bydgoszczy wieki nie byłem. Zresztą całą epidemię. No, poza tym chciałbym taki mały cykl o wychowywaniu dzieci na obczyźnie i to właśnie z drogą koleżanką z Mongolii, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. No, także koniec roku, podsumowań, nostalgii. Tutaj sobie przed sobą postawiłem. Mam tutaj. Jakie liceum? Szóste, mówiłem. Drogi Ciosany, szóste liceum w Bydgoszczy. Taki mam tutaj plik kartek, tu będzie z tego może, o, to słychać, jak to przerzucam. Kartek będzie z 200 wydrukowanych, to w ogóle jest moje archiwum audycji. Ach, jedynka, Bożesz ty mój. Pierwsze liceum, Ciosany, pierwsze liceum, to nasza wielka konkurencja. Pamiętam, że podwędziliście kiedyś tam, przy jakiejś tam szkolnej imprezie, wkręciliście się na nią i podwędziliście nam obrazy naszych patronów, Andrzeja i Jędrzeja Świątecznych. Właściwie kiedyś ustawiałem, dobra, nie powiem tego nika, w każdym razie kiedyś próbowałem to ustawiać w tym nowym studio, bo na starym to działało, a w tym nowym, jak ustawiłem, no to potem, nie wiem, OBS nie chciał nadawać, jak była ustawiona audycja na nadawanie. Ale ogólnie środy jestem ja, także postarałem się to jakoś ogarnąć, żeby było wiadomo, kto będzie, i to będę ustawiał po prostu w pracy, w środę, z rana, jak już będę wiedział, że gość na pewno będzie, to będę ustawiał i tak dalej. No, 200 kartek i to były moje, to jest moje archiwum, ale to nie jest z poprzedniego roku. Szpara, tak, dyrektor Szpara, ale Szpara był. Szpara był jeszcze za moich czasów dyrektorem tam. I Szpara w ogóle był PO dyrektora, nie? Przez długi czas, bo Szpara to była ciekawa osoba, która stawiała do konkursu przeciwko samemu sobie i tego konkursu nie wygrywała. Także Szpara był długi czas pełniący obowiązki dyrektora, przegrywając sam ze sobą konkursy na dyrektora właśnie pierwszego liceum w Bydgoszczy. No, takie ciekawe czas. Ja mam koleżankę Szparę też miałem. Była taka, ona z Bydgoszczy chyba była nawet, bo byłem z nią w Bieszczadach swego czasu z koleżanką Szparą. No, a bardzo sympatyczna była. Aż nie pamiętam, kiedy to było. Ja byłem wtedy w Bieszczadach ze Szparą. W ogóle jak to brzmi? Byłem w Bieszczadach ze Szparą. Dobra. Także te 200 kartek to jest w ogóle moje archiwum, jak sobie tu kiedyś próbowałem się przygotowywać w ogóle do audycji. Jest tu między innymi, bo no w ogóle jeśli chodzi o podsumowanie tego roku, to ja nie nadaję tutaj od początku tego roku, tylko wróciłem po takiej rocznej przerwie, trochę więcej jak rocznej, kiedy to odchowywałem swojego berbecia, który śpi teraz chyba sobie dobrze w pokoju. No. I miałem tą przerwę i teraz wracam, nie jest łatwo. Staram się tutaj troszeczkę ogarnąć to i robić lepiej, chociaż nie wiem, czy było lepiej kiedyś, czy pierwsza odsłona lewego ekra była lepsza, czy druga. O właśnie, zauważyłem, że nie nadaję. Kiedyś to tylko nadawałem na tym. Kiedyś to tylko nadawałem na serwerze radiowym. A teraz to jak się przenieśliśmy na YouTube'a, to czasem zdarza mi się, że w ogóle zapomnę włączyć tego radiowego serwera nadawania. Coś mi zdarzyło właśnie teraz. Bardzo niemiło. Ale jak Ciosany, jak w 99 kończyli, to nie wiem, czy pamiętasz, bo to chyba później się pojawił ten cały fenomen, a może wcześniej. Ale powiedz mi, drogi anarchista, patrząc po miniaturce, czy chodziłeś na Wyspę Młyńską? Czy już za twoich czasów była Wyspa Młyńska i się tam chodziło? No, a że żule chodziły tam na ten do waszego parku, to wiem. My mieliśmy ładniejszy skwerek taki, z takim pomnikiem dwóch taboretów przecinających się, także no.
Także jak mówię, jak nadawałem jeszcze w poprzednim roku, przed moją przerwą, to leciało tylko sobie właśnie na naszym radiowym serwerze. Tam zresztą się udzielałem na czacie, teraz to już nawet nie udzielam się tam na czacie, ale dobra, zobaczymy, czy coś tam się udziela. A podejrzewam, że nie. Dużo do mnie czasu, a nie, patrzcie, się udziela, ale no, zobaczymy. Także w tym roku z tych rzeczy to wróciłem do nadawania. Była, jeśli chodziło, no to Ciesany może, a Siecia pamiętasz, był taki Sieciu. Sieciu to był taki metal, który miał chyba ze 2 metry wysokości, taki wielki, tam jak coś drychy coś porobiły, to zawsze Sieciu się pojawiał i wyjaśniał całą sprawę. Czasem tylko swoim tym, no co ty Błażej, ale co Zenon, no co że ja. Posłuchać mnie, ale nie wiem o co chodzi. Zenon, weź to wyjaśnij. Właśnie, jakby ktoś chciał na podsumowującą audycję rok dzwonić, to zapraszamy. Nawet zapraszamy tutaj. Tama z wielką chęcią ostatnio, jak do mnie zadzwonił, no to było bardzo wesoło. No, było wesoło, no, trzeba przyznać. Także zapraszamy do dzwonienia. Ja nie gryzę, ale podejrzewam, że tu tylko Stara Gwardia siedzi. W ogóle chciałem dzisiaj, jak już są podsumowania tego roku i tak nostalgicznie, to chciałem bardzo tutaj serdecznie z anteny pozdrowić Ninę. Jej prawdziwe imię do wiadomości mojej. W każdym razie chciałem pozdrowić serdecznie Ninę, która tam dużo komentowała pod moimi audycjami. Udało mi się z nią złapać kontakt poza anteną. Także mam nadzieję, że kiedyś uda się ciebie skusić, byś zadzwoniła tutaj na antenie i pogadałam. Właśnie. Ostatnio to jak nadawałem na tym kanale. W ogóle, jeszcze droga Nino, jak będziesz się odzywała do mnie na innych kanałach komunikacji, to mam ten. Mam pomysł w ogóle, jak możemy tutaj razem wspólnie jeszcze z moją żoną zarobić trochę kasy na rynku chińskim, także odezwij się. A zresztą sam się odezwę, co ja mówię, po prostu się odezwę. Ja będę miał chwilę. Adam pewnie, tam bruduje pewnie Łękiego, czy tam gdzie jest ten... czy tam gdzie jest teraz Krawiec, nasz kapitan. Widzicie, jak rok temu kończyłem nadawanie. Na koniec lipca. No, jak się uda, bo drogi Duńczyku, jak się uda, bo nie wiadomo, czy będzie jeszcze można jeździć. Jeśli chciałem wybrać w ogóle chciałem jechać do cioci swojej, do Gdyby. O właśnie, Duńczyk, dobra, to cię spotkamy, weź się odezwij poza audycją, weź mi napisz, czy cokolwiek. To myślę, że koniec marca to nie, bo to po tym święta trochę zimno jest. Jeszcze będzie, jeszcze można pomyśleć. Ale koniec lipca z wielką chęcią, jakbyśmy się spotkali, to do Danii bym żoną wpadł, byśmy sobie popili, a potem bym uderzył dalej do Göteborga, do ciotki. To świetne miejsce. Myślę, że na jeden raz spokojnie z Aachen do Danii dam radę. To myślę, że to nie jest żaden problem. W ogóle, drogi Duńczyku, no właśnie, jak już nie wiem, czy słuchasz od samego początku, ale mówiłem, że robię właśnie taki cykl audycji nordyckich i zaczynam od Islandii, jak uda mi się tą panią ekspert od Islandii sprowadzić. Także zapraszam cię do dzwonienia w sprawie Danii, abyś chciał właśnie tu ze mną zorganizować coś na temat Danii, to z wielką chęcią. Wszakże też kraj nordycki. Chociaż taki mniej, chociaż taki bardziej przytulony do Niemiec tutaj od południa. No, co do... Wracając w ogóle do tematów podsumowania, to jak jeszcze rok temu nadawałem przed tą całą przerwą, no to nie mieliśmy za bardzo konkurencji. Znaczy, ja tej konkurencji nie czułam. To nie było tak, że jej nie było, ale tu nawet, z konkurencyjnego radia, które podobno się rozpadło, Radio Cenzura to się podaje, że nazywało. Odwiedził mnie kolega, nawet piwo wypiliśmy w Aachen. Także pozdrawiam, jak słuchasz. No pewnie nie, ale nie online bynajmniej.
A poza tym no, to nie miałem tak, że za bardzo nie czuwam tej konkurencji. Tu widzę, że właśnie to jak krawiec gdzieś pójdzie do innego radia. Enki jak zacznie nadawać czy coś, to następuje odpływ słuchaczy i jest mało. O właśnie, o Radomiu to jest taka książka bodajże Springera właśnie o tych małych miastach. On odwiedził wszystkie byłe stolice dawniejszych 49 województw. Radom bodajże też tam jest. Ja już to czytałem tak dawno, tak do końca z głowy nie powiem, co wyczytałem o Radomiu, ale to bardzo dobra książka, polecam. Już zapomniałem, jak ona się nazywa, właśnie Springera o tych dawnych ośrodkach wojewódzkich, jak one sobie dzisiaj tam radzą. Agnieszko, jak chcesz, to dzwoń, to pogadamy o Radomiu. To dzisiaj piękny temat w ogóle. Taki nostalgiczny wieczór tutaj, zimny i przed końcem roku pogadać sobie o Radomiu. W ogóle, jeśli chodzi o tę moją końcówkę, a siedzisz czesany w Norwegii? Jak siedzisz, to z wielką chęcią pogadamy. To już cię zapisuję, no to muszę zrobić sobie tutaj, ja nie wiem, wezmę sobie jakąś listę. Albo wiecie co, ja tu wam może wrzucę swojego własnego, prywatnego maila. I jak ktoś chce właśnie tutaj na przyszły rok, bo rozmawiamy, dobra, to ja wam rzucę tutaj mojego prywatnego maila. Się nie wstydzę. Także jakby ktoś chciał tutaj, czy Agnieszko, czy Duńczyk, czy Ciosany, weźcie mi napiszcie, bo jutro pewnie zapomnę, waszych ników nie są łatwe do zapamiętania. Do pięknie w Norwegii, a gdzie w Norwegii, w Oslo pewnie. Pewnie dzwoniłeś, rozmawialiśmy, ale ja, moja pamięć, jeśli chodzi o to. Za sprawa. No moje też się urodziło w Niemczech. Także weź mi tam wyślij pinga na ten mail, co wrzuciłem teraz, mój prywatny i no to się zgadamy właśnie, żeby razem jeszcze tutaj tą właśnie drogą naszą koleżankę z Mongolii, a Jungę wrzucić i zrobimy taki sobie zrobimy sobie cykl audycji, mam nadzieję. W przyszłym roku takie mam plany właśnie o wychowaniu dzieci też za granicą, no bo w końcu ja wychowuję Hitra, czyli jutro pewnie, no, wychowuję dzieci w Polsce, która jest dla niej za granicą, a tutaj my wychowujemy gdzieś poza granicami. No Norwegia, piękny kraj, kiedyś chciałbym się przenieść. Myślę, że pewnie pogoda by mnie wykończyła. Pogoda by mnie wykończyła i od Trondheim na zachód, na wybrzeżu, pięknie, no Bożesz. Czesany, jesteś z Bartodziejów i mieszkasz w tak pięknym miejscu, także jakbym się wybierał czasem na Lofoty samochodem, to czyżbyś mógł mnie, nie, no nie powiem, zaprosić na piwo, bo w Norwegii piwo kosztuje tyle, że pewnie dziecko by przez miesiąc musiało niestety konsumować zupki chińskie. A to słyszałem to, o tym zapadlisku, to tam kolega ten z katastrof światowych tam pisze o tym dzisiaj. Także jakbym tam jechał na Lofoty, z wielką chęcią cię odwiedzę na browara, to nawet ja postawię, wezmę sobie, oszczędzę trochę grosza i się wykosztuję na to piwo, bo ostatni raz jak byłem w Norwegii, to mnie troszeczkę te ceny przeraziły. Na takiej zapadłej dziurze gdzieś tam koło Kristianstad, na południu zupełnie Norwegii, tam piwo kosztowało pod żadnym barze, kurde, 10 euro czy coś takiego. Straszna sprawa. Także Czesony pisz, Duńczyk piszcie, to zrobimy coś właśnie o nordyckich krajach. Czesany, tak jak wezmę ekspertkę mówię z Islandii, już zrobimy audycję o Islandii, to właśnie możecie i po Farojach, bo chciałbym jeszcze przedtem Faroje ogarnąć. Faroje chcę tu ściągnąć takich. Było dwóch takich kolesi, którzy wybrali się tam obierać ryby na Farojach. Zresztą tam jest dosyć dużo. Wyspy Owcze to się po polsku nazywa, ja tak brzydko Faroje mówię. Taki, czy to anglicyzm? Nie. To jest lokalizm. Ichny. Na Wyspach Owczych, tak, wybrali się, żeby tam obierać ryby. Tam zresztą dosyć dużo Polaków się wybierało. Nawet chyba Wojtek Szczęsny tam grał w jakiejś ich lidze. Z tego co pamiętam, czy inny piłkarz, weźcie mnie poprawcie, grał na Farojach. I
No i chciałbym ich tam ściągnąć na antenę, żeby porozmawiali właśnie o tym, jak to, co ich popchnęło, napisali te książki i tak dalej i porozmawiać o Wyspach Owczych, które chcę bardzo odwiedzić, piękne miejsce na świecie. No też powiem, nie pogoda by miałem w dłuższą metę wykończyła. No, a potem Norwegia, także Ciosany, napisz mi tam na maila, weź rzuć jakiegoś plinga, żebyśmy złapali kontakt poza anteną. Duńczyk też i będziemy robili cykl właśnie tutaj skandynawski. Skandynawia niby tak blisko nas i tylu mamy rodaków tam, a jednak ciągle jakieś mity o Skandynawii krążą. W szczególności tutaj o jakichś atorów, tutaj wczoraj krawiec atora wychwalał pod niebiosa. Strasznie mnie to ubodło, bo to jednak ator to ator, no. Nie róbmy ten. Nie róbmy głupich ludzi słynnymi, jak to po angielsku jest. No. Także wychwalać tego atora, a tam jest jeden z takich czołowych rozsiewaczy tych tam różnych informacji o tym, że Szwecji już nie ma. No bo Szwecja jest taka najpopularniejsza w tych opowieściach, że Szwecji już nie ma. Norwegii mniej słyszałem, że już nie ma, ale Szwecji przynajmniej już nie ma i Francji nie ma. We Francji byłem. No Jezu, kiedy ja byłem we Francji? O, w marcu byłem. W marcu byłem jeszcze. Jak przed tym wszystkim, co tutaj się porobiło. No ale dobra, rok 2020, podsumuję go sobie, wróciłem na antenę. Trochę się pozmieniało. Jestem na YouTubie. Nigdy mi tu nie było. Chciałem troszeczkę rozruszać tą antenę, pozapraszać ludzi. Pojawił się współprowadzący Natana Zmora. Pozdrawiamy cię z anteny. Nie macie i pewnie jakiś czas ci nie będzie. No, mam nadzieję, wrócisz tutaj do współprowadzenia ze mną. O wiele lepiej mi się prowadziło radio z tobą niż siedzieć tutaj samemu, w szczególności po takiej długiej nieobecności. No właśnie, jak w przyszłym roku wyjdzie, no ja bym chciał się. Ja bym chciał się w tym przyszłym roku wybrać na wakacje. Właśnie nie wiem, się rzucam, no stare dobre Włochy, bo jednak jedno co bardzo lubię, to moje stare kości. To mam taki tam znajomego, który ma dom we Włoszech i tam co roku jeżdżę. No to będzie, jak tam będę jechał przez Danię, to będzie później. Już myślę, że wcześniej możemy zrobić audycję. No, muszę się troszeczkę wygrzać, tam sobie w Ligurii bywam. W ogóle polecam Ligurię, jest przepiękna. No, może we Włoszech ona nie jest aż tak bardzo dobrze znana, jak Toskania, Umbria, czy te rejony, czy Wenecja, czy wszyscy odwiedzają. I nie mówię o tej Ligurii, tam gdzie chyba jest najbardziej znana Portofino w Cinque Terre, gdzie wszyscy się tam zawsze wybierają. Ja bywam w tej Ligurii bliżej właśnie Monako, tej zachodniej. Piękne wybrzeże, piękne miejsce, w ogóle polecam, polecam. Nie jest drogo, nie jest drogo, nie jest aż tak daleko od Polski, można sobie spokojnie w 2 dni dojechać, jak ktoś zewrze poślady, to i nawet w 1 dzień się da, są autostrady. A można też samolotem sobie polecieć do Nicei i tam sobie jakiś samochód wynająć i pojechać sobie z Nicei na to wybrzeże włoskie, wybrzeże kwiatów, to się ładnie nazywa, Costa della Fiori. No, ale z drugiej strony właśnie chciałbym coś takiego, co mi się zawsze marzyło, czyli kraje nordyckie, się udać na Lofoty samochodem z rodziną. Dziecko myślę już jest na tyle duże, że spokojnie sobie dojedzie. I myślę, że damy radę, jak tu się właśnie zatrzymamy w Danii, w Szwecji i potem w połowie Norwegii na Lofoty dojechać i zrobić sobie taką objazdową wycieczkę. To chociaż właśnie to żona bardziej to woli leżeć z tyłkiem na miejscu i się nie ruszać. Że nie w tym sensie, że się opalać, bo ona nie. Chinki się nie opalają, ale po prostu zabazować i sobie tam zwiedzać z jakiejś jednej bazy. No a mnie, ja kiedyś jak byłem młodszy, to właśnie jeździłem sobie spokojnie po Europie. Bardzo lubiłem takie objazdówy, że się z samochodu nie wysiadało przez parę dni. No może w przyszłym roku się uda na Złombol udać, może się uda. No mi się marzy Mongol Rally. I tu mój Peugeot by pięknie się nadał na ten Mongol Rally, bo jednak samochód nie do zajechania, a się kwalifikuje gdzieś tam wymagania w Mongol Rally. To chciałbym właśnie jakieś takie na przyszły rok jazdy gratów uskutecznić.
dużo planów, ale wiecie, to jest tak z tymi planami, że jak nie korona nie wyskoczy, to w ogóle jest tak, że w pewnym wieku to pieniędzy ma się wystarczająco już, żeby sobie pojeździć po świecie i pozwiedzać, ale to kurde czasu nie ma, bo to urlop zawsze. Urlop mam ograniczone dni, co tu wyciągnąć, no nie mam. Zresztą może to i lepiej. Widzicie, to Ziemia chyba w tym roku trochę odpoczęła tych takich tych backpackerów, czyli tych żebraków turystów, co tam po tej Azji Południowo-Wschodniej rozbijali się samolotami. I trochę tam no, zaśmiecali tą planetę. Że planeta w tym roku troszeczkę odpoczęła od tego ruchu turystycznego. No, a ja w tym roku no, się nigdzie nie wybrałem, bo gdzie miałem? No, najdalej co pojechałem, to gdzie byłem, mamy w domu i byłem chyba no, tutaj w okolicach, to w Luksemburgu chyba najdalej co dojechałem. No, bo teściowie mi się dzieje na głowie przez większość część tego roku, których się postarałem uratować z Chin. Dlaczego Chinki się nie opalają? Bo u nich ciemna skóra znaczy wieśniak. One się bardzo szybko opalają, bo to jednak dużo tego pigmentu w skórze mają. Także moja tam po paru minutach na słońcu to już się robi taki ten. Robi się bardzo ciemna. No a u nich w Chinach no, ciemna skóra to raczej twierdzi, nieładne to jest. Że na przykład w Wietnamie, jak się pójdzie do sklepu, to tam same kosmetyki są wybielające. Nie ma normalnych, to ciągle tą skórę wybielają. No ale widzicie, to jest tak, że się zawsze lubi to, czego się nie ma. Jak w Europie ludzie mają białą skórę, to się lubią spalić, opalić, żeby być ciemniej, a w Azji, gdzie mają ciemniejszą, to wolą białą skórę. A w Afryce to już nie mają wyboru, po prostu mają jaką mają. To czy się opalą, czy się nie opalą, to nie robi żadnej różnicy. No, także do podsumowań 2020 roku. No, pandemia, no ale dobra, to może uniknijmy tego tematu, bo ten temat się jeszcze w ogóle nie skończył. Ale było to coś takiego ciekawego, uderzyło nas tutaj i dało nam dużo myślenia. Myślę, że już dużo powiedziano i jeszcze więcej się powie o. No przecież dam maila, ale dobra, jeszcze powtórzę. To jest mój prywatny, jakby co, proszę pisać. No, jakby też chciał coś audycję porobić, to można złapać poza anteną kontakt ze mną właśnie na tego maila. No, 2020, no, nikt się nie podejrzewał, że skończy się tak jak skończy i będziemy siedzieć gdzieś ukryci po piwnicach w Sylwestra, chociaż na pewno ja bym dużo by się u mnie nie zmieniło, bo ja dom kupiłem i to sobie go powolutko pod siebie robię i to jest dużo roboty i no i tak jakoś nie ma czasu, gdzie będzieś już i pojechać, no ale tradycyjnie nie byłem we Włoszech w tym roku, jak zawsze jeżdżę, także trochę tak depresyjnie, bo jednak lubię troszeczkę tego takiego śródziemnomorskiego słońca złapać. Zmieniałem trochę, bo fajki zacząłem niemieckie kupować, bo jak przestali jeździć po jakichś różnych dziwnych miejscach na świecie ode mnie z firmy, a i sam przestałem jeździć, no to po prostu się skończyły fajki z wolnocówek po dolarze za paczkę, no i zacząłem o wiele mniej palić. No i że może to na lepsze wyjdzie i może rzucę w końcu. No zresztą, jeśli chodzi o koniec roku, to finansowo średnio, żeby powiedzieć, bo to po zakupie domu i wszystkiego to tak ciężko. No to chyba tak wszyscy mają, nie? Że koniec roku to tak jest. Dupowaty. Co mam powiedzieć? No, i 2020 w ogóle, jak on się zaczął? Moi drodzy, nie wiem, czy tam dużo ludzi pamięta. Wszyscy teraz żyją sobie tylko pandemią. I ten czas się skończy, czy się nie skończy. Ale 2020 zaczął się, o ile pamiętacie, tym, że drogi nasz już prawie były prezydent. Prawie były prezydent, bo jeszcze tym prezydentem jest niejaki Trump. Dokonał tam zamachu na. Dokonał zamachu na generała Soleimaniego, który był jednym tam z dowódców Hezbollahu bodajże i tak dalej. On się zajmował eksportem rewolucji na Bliski Wschód. W każdym razie został on zabity w zamachu rakietowym
o lotnisku w Bagdadzie i pamiętam, jak wszyscy tam robili różne domniemania, czy będzie wojna, czy nie będzie. Irańczycy odpowiedzieli z grubej rury, zestrzelili ukraiński samolot głównie z własnymi obywatelami na własnym terytorium. Taka ciekawostka. No, także od tego się zaczął 2020 i wszyscy raczej podejrzewali trzecią wojnę światową. Był coś w tym stylu, no dużo było na ten temat dyskusji. No, uderzyło nas zupełnie coś innego. Patrzcie, jak się nie można różne nieprzewidywane rzeczy. No, był też jeden rok, bo nie mówmy do końca, że nic się ciekawego nie zdarzy w tym roku. Bo jest jeszcze dzisiaj i jutro. Jeszcze 2 dni są tego roku. I dziękuję za kontakt. Mam już, przyszedł mi mail. Otóż, kto pamięta ten słynny rok 2000, właściwie 1999? Ja pamiętam, byłem akurat tutaj na Sylwestra u siostry w Niemczech, także też mnie ten 2000 został tutaj w Niemczech. No to sylwestrową wiadomością dnia, nie wiem czy pamiętacie, było to, że prezydent Jelcyn złożył rezygnację i przekazał tymczasowo władzę w ręce tamtejszego premiera. A premierem w tym czasie był, no, osoba mało znana, osoba, którą twierdzono, że to będzie kolejny taki efemeryczny rząd Federacji Rosyjskiej, niedużo wnoszący, upadnie za chwilę i właściwie tam nie ma co się tą osobą za dużo przejmować. No i Jelcyn oddał mu stery władzy jako PO prezydenta w tym czasie w Rosji. Nikt tam też temu młodemu człowiekowi nie wróżył dłuższej kariery i pozostania na tym pozycji prezydenta Rosji. No, ten młody człowiek, były oficer KGB, którym mało kto słyszał i który przejął wtedy władzę tymczasowo jako PO pełniący obowiązki prezydenta Federacji Rosyjskiej, nazywał się Władimir Władimirowicz Putin. No i widzicie, taka wiadomość sylwestrowa, taki psikus sprawiony nam przez Jelcyna, jego odejście z tego i troszeczkę się pozmieniało. Putin towarzyszy nam do dzisiaj. Także nie mówmy do końca, że ten rok się skończył, bo jeszcze jest jutro Sylwester i może jutro, nie wiem, Trump się ogłosi dożywotnim prezydentem Stanów. Kto wie. Też jest możliwe, bo ten człowieku nie ma co dużo się spodziewać dobrych rzeczy. W ogóle właśnie z dobrych rzeczy, co w tym roku się zdarzyły, dobrych i złych, bo no, z jednej strony bardzo dobrą wiadomością w tym roku było to, że Trump przegrał wybory prezydenckie, a złą wiadomością było to, że wygrał je Biden. No, po Stanach Zjednoczonych to nie ma co się jakichś tam ciekawych rzeczy. W ogóle to jest ciekawe, doszliśmy już do takich czasów, że naprawdę to nawet w największym mocarstwie niby gospodarczym, chociaż tam się też wszystko sypie, ale militarnym na pewno, mocarstwie świata atomowym. No, wybór prezydenta jest między gównem w płynie, gównem w proszku. Ale to chyba tak we wszystkich krajach ostatnio jest, że w tych naszych wyborach nie ma kogo wybierać. No, były w tym roku też wybory prezydenckie, takie fajne, takie niezalegalne, takie ten, no i został z nami prezydent Andrzej Duda, przepraszam, i pozostanie z nami jeszcze ze 4 lata, tak, bo on chyba w Polsce ma 5 lat kadencji, także pozdrawiamy pana prezydenta tutaj z audycji. O właśnie, z jednych takich ciekawych rzeczy, już podsumowując ten rok, to rapsy w wykonaniu pana prezydenta, czyli Ostry Cień Mgły. Może, żeby zapuścić to na antenie. Czemu nie? Jako przerywnik muzyczny. Ostry Cień Mgły. Ależ to pięknie, witamy Cię Agnieszko na antenie. Jak to pięknie, że ktoś do mnie zadzwonił i nie muszę sam tu siedzieć jak ta dupa w tej piwnicy. Dziękuję w imieniu swoim słuchaczy oraz małżonki i dziecka.

2020 też miała być, nie pluskwa, ale też to był jeden wielki hambuk. Ale widzisz, wszyscy obawiali się pluskwy milenijnej, a dostaliśmy Putina. I został z nami już na zawsze. No. Tak. A pamiętasz wtedy w ogóle tak nikt nie ten. Putin to był taki, miał być jeden z tych takich dwu, 3-miesięcznych premierów, jakich tam było pełno i tam miał przyjść, pójść, tam nigdy więcej nikt o nim miał nie pamiętać. A patrz, jak się, no także mówię, no ten rok jeszcze coś może nam ciekawego przyniesie.

0: Czekaj, w ogóle dostałem sekundę. Dostałem smutną wiadomość, że słuchać tylko mnie. A czemuż to tak się by stanęło? A właśnie patrzę, że mi ten deskrypt audio mi nie szczytuje ten. Nie, no dobrze, to bierze miks stereo, Sound Blastera, wszystko jest. Kurde, widzisz, ale nie, w ogóle dzisiaj. Czekaj. Mix Acricolari, a damy desktop. Jeszcze wrzucę drugiego. No i jeszcze tutaj syfona wrzucę. I okej. I teraz zobaczymy, czy. Weź coś powiedz.
1: No, słychać
0: No,
1: mnie teraz.
0: teraz cię słychać. Teraz nie wiem
1: Ale
0: czemu.
1: to teraz, jak ja już wszystko powiedziałam, to chciałam powiedzieć.
0: Ale nie, dobra, ja już tak się staram nagrywać, wiesz? Ja się staram nagrywać i miejmy nadzieję, że ten. A teraz słychać Agnieszkę? Drodzy
1: Teraz mnie
0: słuchacze,
1: słychać. No
0: teraz cię
1: teraz jeszcze
0: słychać.
1: raz powtarzam życzenia wszystkim nocnikom i wszystkim prowadzącym, całemu radyjku i sympatykom. Wszystkiego dobrego w nowym roczku.
0: Nie wiem, czemu mi się właśnie ten słynny sound syfon mi się.
1: Tobie zawsze coś.
0: No, mi się zresetował, bo w ogóle ten Mac ma jakieś takie, jakby to powiedzieć, humory, nie? Czy ze mną zadziała? W ogóle dzisiaj sobie testowałem, czy ten nowy mikrofonik działa i sobie tam nagrałem parę rzeczy. Wszystko śmigało. Jak usiadłem do Maca i chciałem nadawać, a mówię, coś mnie tknęło. Mówię, wypróbuję jeszcze nagram raz. Kurde, nic nie było słychać. Musiałem dopiero podciągnąć, także nie wiem. On tak chyba jakiś, wiesz, ma inteligentny algorytm, który stara mi się zepsuć humor codziennie. Ale mówiliśmy.
1: Dobrze, z jego strony, no.
0: No, ale mówiliśmy, zresztą pamiętasz, że gościni była, to wtedy to internet się na mnie uwziął. I pół audycji poszło się, no i myślę, że nie miała najlepszego wrażenia i się obraziła na nas, ale.
1: Ja myślę, że się nie obraziła. Wiesz, powiem ci, że ta audycja mi się bardzo podobała i ta dziewczyna, ta kobitka, którą zaprosiłeś, no była przesympatyczna, przeinteligentna i opowiadała naprawdę
0: Dlatego
1: bardzo.
0: właśnie chciałbym z nią kontakt podtrzymać i możecie jeszcze parę razy ją ściągnąć.
1: Naprawdę fascynująca, powiem ci, naprawdę z ogromną wiedzą, pomimo że tyle lat nie mieszka w Mongolii, byłam pod wrażeniem.
0: Dlatego
1: Ogromnie.
0: chciałbym ją jeszcze tutaj, wiesz, pościągać na antenę i podtrzymać kontakt. Zobaczymy, ona też jest zajęta i w ogóle. No ale
1: Ja potem
0: zobaczymy.
1: sobie wyszłam nawet na jej Instagrama, no to nie dosyć, że świetna, w opowieściach, no to naprawdę przesympatyczna, no i przepiękna.
0: No, chociaż tutaj Zenon twierdził, że jest ten, że to trap jest.
1: Dla Zenona wszystkie są raszplami oprócz jednej, także to on jest tendencyjny, ja bym się tam wcale nie przejmowała
0: No,
1: tym.
0: w ogóle Zenon ma bardzo takie wyraziste poglądy i on jest najlepszy. Zawsze, we wszystkim. No, ale co zrobić? No, ja też mam pewne pokłady narcyzmu w sobie, to każdy ma gdzieś tam. I co zrobić?
1: Ale fajnie, gdyby się udało utrzymać kontakt i jeszcze parę razy ją zaprosić,
0: No
1: może
0: właśnie
1: razem.
0: się chcę postarać zrobić jakąś audycję właśnie o wychowaniu dzieci na obczyźnie. No bo ona na obczyźnie, ja na obczyźnie i patrz, dwie różne obczyźnie. No zobaczymy. Zresztą mam mamę niedaleko mnie, to może kiedyś mi się uda z nią na piwo wyskoczyć. Jak będzie w moich okolicach. No właśnie, a ty siedzisz w pięknym mieście, producencie
1: Nie,
0: broni. Nie.
1: a tak, koło siedzę, koło pionek, tak.
0: Tak.
1: Bo w Radomiu też jest produkcja broni chyba.
0: A to myślałem, że w Radomiu siedzisz właśnie.
1: Nie, ja nie siedzę w Radomiu. Ja siedzę obok Radomia.
0: Obok Radomia, to nawet lepiej. Nie, no właśnie, a czytałeś tą książkę Springera o tych
1: Nie,
0: byłych miastach
1: nie
0: wojewódzkich?
1: czytałam i szczerze mówiąc, to tak zażartowałam bardziej, że jeżeli chodzi o Radom. To się polecam, to ja bym musiała naprawdę sporo przeczytać, bo nie znam tego miasta tak naprawdę. To ja nie pochodzę stąd, ale
0: To co cię zagnało w takie rejony?
1: nocniki Discordowe już troszkę Radom znają dzięki mnie, dlatego że często tam jeżdżę i za każdym razem jak jadę, no to włączam sobie Discord głosowy i sobie gadamy w trakcie moich podróży radomskich i z powrotem zresztą, także.
0: Ale co cię zagnało w takie rejony, które tam mówisz, że stamtąd nie jesteś?
1: No nie, no to tak jak każdy gdzieś tam się przesadził, wiesz, gdzieś tam się
0: No to
1: pojawił.
0: zazwyczaj wiesz, że przesadzanie następuje z małego do dużego, a.
1: No ale się przesadziłam na wieś po prostu z miasta i tutaj akurat
0: Nie,
1: trochę.
0: ale nie z Radomia.
1: Nie, z Warszawy się
0: Z
1: przesadziłam.
0: Warszawy. O, to nie aż tak daleko, ale nie aż tak blisko.
1: Nie aż tak daleko i nawet wiem, gdzie jest ta okolica na uboczu, bo to jest na Ursynowie, a ja mieszkałam całe życie w Wilanowie i na Stegnach, także bardzo bliziutko.
0: A, na Wilanowie to wyższe sfery, co ja mogę
1: I
0: powiedzieć.
1: nawet bywałam na ulicy Słonecznej, tam gdzie i ty kiedyś.
0: No ja na uboczu właśnie było, w tym jest taki był dom kultury czy coś, tam miało siedzibę towarzystwo i tam bywałem czasem, to polsko-islandzkie.
1: A właśnie a
0: Także.
1: propos Islandii, to szkoda, że nasza koleżanka Discordowa, która była z nami przez jakiś czas na Discordzie, SS Niemra, która mieszka na Islandii i też, ja nie wiem, czy ty wchodziłeś na te rozmówki Discordowe, ale ona opowiadała bardzo dużo o Islandii, też kapitalnie opowiadała i to były naprawdę bardzo ciekawe jej
0: Ale podobno
1: opowiadania.
0: audycji się nie dało z tego zrobić. Tak mi
1: Audycji się nie
0: Zenon
1: dało.
0: mówił, że nie było audycji na ten temat. W sensie, że nie udało jej się ściągnąć na antenie takie stricte audycyjnie. No, że tylko na Discordzie była. Czy nie? No
1: Tak,
0: nie wiem, tak mi Zenon mówił.
1: była, że tak, była na Discordzie i był, ale gdzieś nie wiem, no, coś tam obraziła się i zniknęła. Szkoda, pozdrawiam z tej strony, jeżeli słyszy. Zaczęła też nagrywać filmiki z Islandii, które są fajne, bardzo ciekawe.
0: No to może będzie ten.
1: Ale nie sądzę, żeby się dała namówić. Szkoda, bo naprawdę bardzo fajnie opowiadała. Wpisywałaby się świetnie właśnie w te twoje plany. Takich audycji, wiesz, północnych.
0: No właśnie, w ogóle chcę zrobić tak wokół świata, nie? Żeby zrobić coś
1: Od
0: bardzo
1: lewej
0: ten.
1: strony mapy takie coś, tak?
0: No, coś takiego, wiesz, bardziej krajoznawczego czy coś, bo nie wiem, no, żeby trochę, wiesz, taki nie robić ciągle jakichś tam nudnych politycznych albo gadanie o dupie w Marynie, nie? No, chciałem jakiś taki content, taki bardziej, wiesz, co przyciągnie może kogoś tutaj, że ktoś się zainteresuje i w ogóle, no.
1: Właśnie, bo masz talent, masz znajomości, masz talent do zapraszania gości.
0: Czy ja mam talent?
1: No,
0: Staram
1: masz
0: się.
1: możliwość chęci.
0: Muszę, wiesz, czasem to wymaga ode mnie dużo tworzenia różnych historii.
1: No, ale masz zapał. Taki typowy, lewicowy zapał, wiesz, i to jest fajne.
0: Mówimy Lenina w domyśle partia, tak. No. Adriano, właśnie, co do tych. Też czekam, bym kiedyś zrobił audycję, ale nie wiem, czy uda mi się zebrać tylu słuchaczy. Żeby zrobić audycję z 48 byłych wojewódzkich miast, poza Suwałkami, bo tam daleko zimno. No, ale właśnie o tym, jak sobie te miasta radzą po tym, bo świetna książka była Springera na ten temat, ale napisana bardzo dawno temu, no, bardzo dawno temu, z 8 lat temu, ale no, w naszych czasach 8 lat to jest jak wiek, nie? No, że jak sobie właśnie ta Polska powiatowa radzi, jak tam się ludziom żyje, z czego tam się żyje, i tak dalej, i tak dalej. Bo tutaj w większości chyba nasi słuchacze to wszyscy z jakichś takich właśnie większych ośrodków, tudzież wyemigrowali gdzieś jakichś różnych krajów. No.
1: No,
0: Jestem.
1: ja
0: Tak.
1: nie wiem, bo ja tutaj nie żyłam kiedyś, a teraz no, to też ja na przykład nie mam porównania, nie mam zupełnie porównania, no ale wiesz, cała Polska się jakby rozwija, ale to chyba trudno raczej byłoby porównać taką sytuację, te 48 miast wojewódzkich, tak, bo było 48 województw, a teraz chyba olbrzymie wpływy i olbrzymie finanse idą z Unii Europejskiej na różne projekty w tych gminach, w tych miastach. Tak jak no my jesteśmy na przykład województwem, przepraszam, mazowieckim. Chyba jest największe województwo, tak? No ale gro tego wszystkiego finansów pochłania Warszawa, tam jakieś miało być janosikowe, nie wiem, czy to w końcu weszło, że część tych podatków Warszawa miałaby oddawać tym mniejszym ośrodkom, ale tutaj ja widzę na przykład w gminie olbrzymie są projekty finansowane przez Unię Europejską, na przykład.
0: Ale widzisz, to wielu się nie podoba, nie? Tak by chcieli wyjść. Zresztą mam kolegę takiego.
1: No ja bym, jestem, powiem ci, bardzo ciekawa z tego punktu, gdybyśmy rzeczywiście wyszli i przypływ tej forsy z Unii by się skończył,
0: No
1: bo
0: to
1: nie
0: mówią,
1: wiadomo
0: że
1: kiedy.
0: Unia nas doi, a nie, że to żadne pieniądze nie przypływają. To Unia nas doi, tylko i wyłącznie Niemcy w szczególności. I tam.
1: gminie na 10 urzędników jest przynajmniej 5 specjalistów od projektów Unii Europejskiej. I oni po prostu siedzą i klepią, są, wiesz, przeszkoleni w tych projektach. To samo w Urzędzie Marszałkowskim w Radomiu. Jest
0: jakby tych urzędników nie płacili, to by było oszczędności, by było więcej pieniędzy. No takie opowieści
1: ale
0: słyszę.
1: Ale to jest prawda. Ale to jest prawda, bo się opierdzielają, no. Prawda się opierdzielają. Ile razy ja nie jestem, bywam bardzo często w różnych urzędach, to jest trudno cokolwiek załatwić i po prostu snują się po korytarzach.
0: Ja też pracowałem w urzędzie swojego czasu, niedługo.
1: Nie, uwierz mi, naprawdę snują się, no i trudno jest cokolwiek załatwić.
0: Nie, dobra, ale to jest, wiesz, urzędnikami na całym świecie, bo tutaj w Niemczech mam dokładnie to samo, wiesz, niekiedy, jak bywam w jakichś tutaj urzędach, że jest dokładnie to samo, oni są tak leniwi i im się nic nie chce robić.
1: No ale już nie narzekajmy, już nie koniec roku, może od 1 stycznia się wszystko poprawi. I urzędnicy zaczną się bardziej.
0: Czego sobie życzysz w tym 2021, poza tym, żeby wreszcie skończyć temat pandemiczny pewnie?
1: Nie wiem. Wiesz co, zdrowia chyba. Tak naprawdę to niczego więcej sobie nie życzę. Życzyłabym sobie jeszcze wygrać ten Eurojackpot. Już jestem nudna z tym Eurojackpotem, ale mnie to strasznie, wiesz, podnieca. Wizja wygranej, bo w piątek, a to już będzie nowy rok, prawda? Pierwszy.
0: No, to jak ten, to jakby...
1: Właśnie w piątek jest 250 milionów do wzięcia.
0: Ty, a to jak wygrasz, to weź tu możesz się zapowiedzieć, że tutaj swojemu ulubionemu nadającemu, czyli mi, weź odpadł mi 210 tysięcy. To jest nic.
1: Ale ty, czego? Huanów, czy jakiś...
0: Nie, no, euro.
1: A, o,
0: no ile tam, 210 milionów masz wygrać, to 210 tysięcy...
1: To jest zabawne, no. Ale ostatnio leciałam i jechałam specjalnie, bo w zeszły piątek było 180 milionów, czy tam 190 i nawet ma jeden kuponik nocnikowy jest z numerami, które w tym obiecuję, że w piątek powtórzę. No, nawet nie pamiętam, bo to było 14, 19, no bo potrzeba 19, 21, 37 oczywiście i 44. Takie są
2: nocnikowe numerki. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Zmora się pojawił. Pomimo obowiązków ojcowskich, witamy cię i z powrotem.
2: Ej, trochę zajęty byłem, bo zapomniałem w ogóle, że jest audycja.
0: Nie, no wiesz, ty to jesteś zajęty, bo ty masz ten. Dzieci w ogóle i małe, bardzo małe dzieci. To jest robota.
2: Takie mniejsze i takie jeszcze mniejsze.
0: Tak właśnie. Także ten. Także jakby ci się udało, nie? No to ja to się piszę na 210 tysięcy. No nie jest dużo, taki wiesz, mały kamyczek tu na dwa.
1: Taka dokładna kwota. Co to ma być? Bo jakiś samochód pewnie stary.
0: Nie, wiesz co. Kredyt spłacę. Kredyt spłacę. To już będę troszeczkę wolniejszy, wiesz, to będę mógł sobie tak troszeczkę wolniej myśleć, nie? Wolnisz mi od banku, to 210.
2: Jaka jest skumulacja?
1: Jest, 250 milionów.
0: Euro?
1: Nie, złotych.
0: Złotówka
1: to... Nie narzekaj.
0: Spada ostatnio.
2: W totolotka to teraz wygrywasz na przykład milion i nie wiesz, czy się cieszyć, bo w sumie spłacisz dom.
0: A ja proszę państwa...
2: jakiś samochód i nic ci z tych pieniędzy nie zostaje i nie wiesz, czy się cieszyć, ale w sumie narzekać nie wypada i nie wiadomo, co zrobić.
0: A ja tu się tak cieszyłem, że mi pieniądze pracowały na siebie i na koniec roku, żeby... Bo 2020 musi powiedzieć ostatnie słowo, zawsze i już mi 300 euro wyparowało z konta. Kuźwa, i paruje, i giełda coś stanęła.
2: No to giełda stanęła mi, skarbówka najechała na konto.
0: Skarbówka cię najechała? Przed końcem roku.
2: Podatek zamiast ściągnąłem.
0: Przed końcem roku.
2: No to są koniec.
0: A wiecie, że ja jeszcze nie dostałem od skarbówki ni huchu na temat mojego zeznania z 2019.
1: A co miałeś dostać? Zwrocik?
0: Nie, bo tu wiesz co, wypisujesz i oni ustalają, co dostaniesz, nie? Tylko tam wypełniasz, wysyłasz i oni ci przysyłają tak zwane...
2: Losowanie, jak w tym
0: tak, wysyłają ci Bescheid, nie? Doświadczenie o twoich zarobkach, ile ci tam podatku, nie? W końcu ustalili. No bo cały rok płacisz zaliczkę.
1: Nie płacisz. Nie płacisz z góry, tak jak mówię.
0: Nie, płacisz, no masz zaliczkę, nie? Ona tam ileś wynosi. No i potem wysyłasz im zaświadczenie, gdzie tam wypisujesz, wiesz, jak u nas, nie? PITA, gdzie piszesz, ile tam wydałeś tego, no i oni ustalają, ile w końcu tego podatku się należy. No i normalnie to tak po 2 miesiącach, a nie, bo nasza ta doradczyni podatkowa wysłała to chyba w październiku.
1: To jeszcze możesz dostać, no nie, w grudniu to już raczej nie dostaniesz. Czyli jutro nie.
0: Pandemia to jest, wiesz. Chociaż może jeszcze jutro tam, wiesz. 2020 nie powiedział ostatniego słowa. Może mi jeszcze wrzucą tam do zapłacenia, wiesz.
1: To ci znowu parę złotych z konta wyparuje.
0: No. Żeby jeszcze
1: Co tu
0: miało co
1: było?
0: parować, nie? Też, żeby było
1: Oczywiście.
0: fajnie. Taki koniec roku, no, paskudny. Jeśli ja zawsze koniec roku, to finansowo to zawsze jest do dupy. No to przychodzą wszystkie te rachunki, nierachunki, coś ten. A tu się wszystko rocznie płaci jakieś podatki od samochodu, od nie wiem czego.
1: Szczególnie jak się ma kilka, to może boleć.
0: No i to tak wiesz, tu skasują, tam skasują, tam skasują. Ej, tak, no, ale po co mamy pieniądze? Po co mamy, żeby je wydawać, nie, a nie kolekcjonować? Bo też kolekcjonuję banknoty różne. Takie, no to takie małe. No, ale to pieniądze są, żeby je wydawać, nie? No.
1: No pewnie.
0: Żeby to. Wydawanie nam szczęście przynosi. A co takiego, jak już jesteś Agnieszka, cię do końca pociągnę. Co ciekawego, najlepszego ci się zdarzyło w 2020, czyli mówią, że najchujowszym roku ostatnich czasów?
1: Ojejku, ale zaskakujesz mnie pytaniami. Ja musiałabym się
0: No
1: teraz
0: bo
1: głęboko
0: optymizmu
1: zastanowić.
0: trochę musimy tu wnieść. Ja się nie pytam z
1: Co
0: Mory, bo to wiadomo, ale ciebie się pytam.
1: spotkało najlepszego?
0: Najlepszego, coś fajnego, co cię spotkało w tym roku. No bo tu wszyscy,
1: A,
0: wiesz, narzekają, że taki rok.
1: wiesz, także to jest, o, to widzisz.
0: Obroniłaś się.
1: Obroniłaś.
0: A, to ty młody człowiek jesteś.
1: No, bardzo.
0: Ty młody człowiek jesteś. Ja nie pamiętam, kiedy to
1: Tego i
0: było.
1: wam życzę, tylko że wy macie jeszcze dłuższą drogę przed sobą. Ja już mam, wiesz, dziecko wykształcone i na drodze do samodzielności
0: A to
1: pełnej.
0: tak późno tą magisterkę robiłaś.
1: Ja?
0: No, nie, no co mówiłaś, że co zrobiłaś? No, że się obroniłaś. Bo cię nie
1: Moja
0: dosłyszałem.
1: córka, że się
0: A twoja
1: obroniła.

0: wyraziłam oburzenie
1: A teraz
0: po raz
1: jesteś
0: pierwszy.
1: najpierwszą osobą. Czyżby to Etam był ten, kto cię sprowokował?
0: O tych Tinderkach, nie Tinderkach, tam żeśmy chyba rozmawiali.
1: A, to był taki patostreaming troszeczkę wtedy.
0: Było wtedy o tym, chyba o seksie, o żonach i jakichś
1: O
0: tam
1: właśnie, zrobiłem
0: miłościach.
1: audycję, która miała mieć taki piękny ten clickbaitowy tytuł Seks i nawet to nie pomogło, muszę powiedzieć. Także mało co tu pomaga w tym radiu, żeby je rozkręcić. Ale tak, był właśnie o tym.
0: Do której ja wtedy zadzwoniłam? Nie?
1: O Tinderkach. A pamiętasz audycję, co mieliśmy koleżankę, która nawalona się włączała co 2 sekundy?
0: Wiesz co, to chyba była ta Sandra,
1: No,
0: tak?
1: no, no, no, no.
0: No, ale to ja wtedy nie dzwoniłam, tylko ona.
1: To nie to, to ona. To ona nie na tą audycję dzwoniła. Widzisz, już to wszystko mieszam. Wszystko mi się miesza. To jeszcze ci został tylko telefon do Radia Maryja. Pierwszy w życiu.
0: Nie, to raczej się nie. Jakoś nie pałam rządzą.
1: Ja tu miałem kolegę, wiesz, który na studiach mieszkał naprzeciwko Radia Maryja w bloku. No, i tam jak dobrze popiliśmy sobie, to przez balkon nam jakieś Ave Satan krzyczeliśmy w kierunku rozgłośni. Ale to były takie czasy.
0: Cię Bóg karze za to, zobaczysz.
1: A który?
0: Nie dostąpisz zbawienia,
1: Ale u
0: zobaczysz.
1: którego?
0: No u tego.
1: Ale tego czy tamtego?
0: No u tego,
1: U
0: no.
1: tego? A
0: U
1: tego.
0: tego. No
1: Tego co.
0: właśnie, u którego właściwie?
1: No właśnie, u którego się pytam
0: Który
1: ciebie.
0: jest?
1: No a pan tego co pandemię zesłał, nie?
0: To który to był?
1: No nie wiem. Ten co.
0: A ktoś to wie?
1: No nie, no patrz, pandemia została zesłana, a w ostatnio tyle przypadków właśnie zostało ujawnionych tam.
0: Tylko czekaj, złóżmy to, rozbierzmy to. Pan Demia. Rozumiesz?
1: Pan Bóg, pan
0: Pan
1: Deus.
0: Demia, Deus, wiesz, to się jakoś tutaj
1: No właśnie.
0: kropeczki się może i łączą,
1: A,
0: nie?
1: za, a
0: Te
1: zobacz, a w
0: rzeczy.
1: tym roku właśnie zaczęto ujawniać tę pedofilię w kościele tak bardzo ostro i tak dalej. I akurat ta pandemia. Czy to
0: A
1: nie jest
0: właśnie.
1: kara? O, i
0: No,
1: to
0: coś w tym jest. Ja na to
1: zostawmy takie.
0: wcześniej nie wpadłam, ale Błażej, twoje horyzonty są tak szerokie. Jestem znowu pod wrażeniem.
1: Nie, no gdzie? Proszę mnie nie zawstydzać. Tak się zawstydziłem, że spojrzałem na mój wodomierz nawet i pęknięcie w ścianie.
0: A, na wodomierz, nie na podzielnik.
1: Nie, nie, tu jest wodomierz i taki odszlamiacz i coś tu rdzewieje, kuźwa, trzeba znowu będzie wzywać hydraulika przy.
0: Ja ostatnio oglądałam taki filmik, który Ola poleciła o zbrodni połanieckiej i on się dzieje, film był nakręcony w 1988 roku i tam właśnie też były wizyty w urzędach wojewódzkich, w jakichś prokuraturach, sądach i tak dalej. I to były takie realia, no takie po prostu na żywca jak wtedy, wiesz. I tak patrzę, a w gabinecie prokuratora jakiegoś tam wojewódzkiego na grzejnikach takich starych, żeliwnych wiszą takie gliniane pojemniki na wodę. I przypomniało mi się, jakiś sentyment mnie ogarnął, bo u mojej babci takie wisiały zawsze na grzejnikach. I zresztą u mnie w domu to były takie nagliżone.
1: Śmiejesz się? Jak ja
0: Się tak
1: kupiłem ten
0: glini,
1: dom,
0: w tym metalowym.
1: jak kupiłem ten dom, to tutaj na grzejnikach w dużym pokoju, czy tam salonie, jak to się ładnie mówi, ale nie to duży pokój, bo to tak po staremu, to w dużym pokoju wisiały właśnie takie ładne, gliniane, pomalowane ładnie pojemniki na wodę.
0: No szkoda, że były pomalowane, ale wiesz, to nie jest wcale takie śmieszne,
1: Takie
0: bo
1: ceramiczne, takie wiesz.
0: takie ceramiczne, tak gliniane, no, bo to nie było takie głupie wcale, bo ani ci prądu to nie ciągnęło. Teraz każdy na potęgę kupuje, wspiera kapitalistyczne fabryki, kupuje jakieś elektroniczne nawilżacze powietrza, nie wiadomo jakie, a tak naprawdę wystarczyłoby powiesić znowu takie coś gliniane, tylko że to może jest troszkę szpetne, ale służy bardzo dobrze.
1: Nie, można powiedzieć, taki styl rustykalny właśnie, taki powrót. Vintage, o, vintage.
0: A jest zwolenniczką takich starych sposobów dobrych, wiesz, bo to ani ci prądu nie zużywa, bardzo ekologiczne, gliniane, czyli ta glina jeszcze nasiąka tą wodą, wiesz, także dłużej to wszystko sobie paruje i oddychasz po prostu, nie masz w domu suchego powietrza. Ja o tym zapomniałam, o czymś takim, bo tego nigdzie już teraz nie ma, ani nie widać. A w tym filmie właśnie już na tych grzejnikach żeliwnych wisiały takie

0: Mogę
1: kilkoletniej
0: ci
1: perspektywie.
0: sprezentować jeden, dwa, bo mam tu chyba z pięć mi zostało.
1: Już w domu, wiesz,
0: No ja mam
1: teraz
0: żeliwny jeszcze tutaj taki. Dom jest z lat 70. i tu się nic dużo nie zmieniło. Także no, nie myślcie, że Niemcy to taki zaawansowany kraj. Nie, tu też są żeliwne grzejniki, jakieś gliniane miseczki na grzejnikach.
1: nie było takich wcale.
0: Internet chujowy też jest w Niemczech, także.
1: Tak.
0: Także nie, jak szukacie, wiecie, zaawansowanego kraju, to Niemcy to nie. To nie dla was. To nie dla was.
1: No dobra, to, słuchajcie, ja się będę żegnać. Dzięki
0: Ale
1: za
0: nie
1: wszystkie.
0: żegnaj się, tylko powiedz do widzenia albo do usłyszenia, ale nie żegnam.
1: A dobrze, to ja się żegnam się na dzisiaj w tym starym roku
0: O.
1: i do usłyszenia w nowym.
0: Również.
1: A w piątek, tak jak obiecałam, lecę po kuponik i wiesz.
0: I pamiętaj, 210 tutaj.
1: Dobrze, będę
0: Równo,
1: pamiętać.
0: równo.
1: Ustawię ten fajkę przy tobie i
0: Dobra,
1: napiszę kod.
0: 210. To nie dużo tam. Mi dużo do szczęścia nie trzeba. Ja prosty
1: Dobrze.
0: chłopak jestem.
1: Jeszcze raz wszystkiego dobrego. A i
0: Również.
1: świetnej zabawy sylwestrowej. Jutro chyba będziemy z Radyjkiem, bo ja siedzę w domu.
0: No ja też, także. Nie wiem, muszę chyba tradycyjnie muszę zakupić butelkę irlandzkiej whisky i o godzinie 1 w nocy mówić, że wszystkich kocham, jak to kiedyś tam mi się zdarzyło na antenie, tak. By tradycję utrzymać.
1: Miłujmy się, jak to mówią.
0: Miłujmy się. Także z Bogiem i z
1: Do
0: Bogiem.
1: przyszłego, nie do przyszłego, do jutra właściwie pewnie.
0: Do jutra, tak. Z Bogiem i do zobaczenia, do usłyszenia na antenie. Zmora. Także ty nam się został. Ja ciebie nie będę się pytał, co ci najlepszego się zdarzyło w tym roku, bo to wiemy wszyscy.
2: Nawet pomimo tego, że ten rok taki chujowaty, to dosyć sporo dobrych rzeczy było. W sumie nie mogę narzekać.
0: Ja niby tak, ja niby kupiłem dom, to jedno, niby dobrem. Wymieniłem flotę samochodów na starsze. Wiesz, wbrew, bo to wszyscy nowe kupują z salonu tamte. No to ja postanowiłem, że kupię sobie starsze niż miałem. No, to się zdarzyło.
2: Ale ja też tak mam, że te starsze mnie bardziej kręcą. Z tych nowych, nawet jakbym miał hajs,
0: A cicho
2: to może
0: jesteś, cicho.
2: z jakiś. Słucham, cicho jestem.
0: Cicho. Mów do
2: A teraz?
0: mikrofonu. Tak.
2: Ale to muszę mieć mikrofon prawie w buzi.
0: Nie, bo to zaraz Etam zadzwoni z przyjmowaniem opłatka. Nic do
2: Mogę
0: buźni.
2: zadzwonić, pośmiejemy się. O.
0: Nie, wiesz co, a ja sobie założyłem taki, o, 11 listopada, czyli w dzień singla, porobiłem sobie takie duże zakupy na Ali. Różne tam pierdoły elektroniczne. No, i między innymi za cały $1,50 kupiłem sobie taki mikrofonik, co się przypina, wiesz, do sweterka, czy tam krawatu, czy czegoś. I tak właśnie sobie z niego nadaję, bo stwierdziłem, że nie będę się gibał przynajmniej. I na razie jest okej, okay, nie?
2: W sumie ja to nigdy nie zauważałem, żebyś się tam kołysał na dyndał, na jakimś sznurku, tak jak to ci, co niektórzy zarzucają.
0: A,
2: Ale też nie
0: perfekcjonista.
2: zauważyłem, że kupiłeś jakiś fajniarski mikrofon, żeby ci się jakość pogorszyła czy coś.
0: Także no, 50 to nie dużo za mikrofon. Także jak się tak gibasz, to mogę też ci kupić za ten $1,50. A wiesz co? A chuj mi w dupę i na imię, wiesz co? Za $3 ci kupię mikrofon, wyślę ci. Jak sobie przypniesz, to ten.
2: No jasne. Noworodczy prezencik.
0: A
2: Ten
0: tak, a
2: studiuszko.
0: co mi tam?
2: Praktycznie będę mógł studio nagraniowe otwierać z takim mikrofonem.
0: No, proszę pana, co byś nie mógł, musiał udzielać wywiadów, wizyty w zakładach pracy i tak dalej. No, a z tych dobrych, no to właśnie, dom sobie kupiłem, chociaż nie wiem, czy to dobre i złe. W ogóle w moim roku to miałem i dobrą, i złą rzecz. Jednocześnie. Proszę cię. Zła to, że
2: No, słucham.
0: teściów uratowałem od pandemii i mi tu siedzieli pół roku. Pół roku, 9 miesięcy. To było wkurzające, to złe, a dobre to, że ich się pozbyłem. Także to, widzisz, w jednym dobre i złe.
2: Ja myślę, że tam miałeś dwie złe rzeczy, bo raz, że ich uratowałeś, a dwa, że poznałeś świat, co są chujowi.
0: Że zapoznałem świat.
2: Że poznałeś się na nich, jacy są słabi.
0: Jacy słabi, to nie wiesz, to nawet nie chodzi, że poznałem świat, jacy są słabi, tylko po prostu, no, początek przynajmniej, jak od lutego, jaki przywiozłem do marca, nie, no kwietnia, kiedy kupiłem ten dom, czyli 2 miesiące na 45 metrach kwadratowych z dwoma teściami, dzieckiem i żoną. No to święty by chyba dostał w łeb. Czyż nie?
2: No, zdecydowanie za długo.
0: Tak, a potem jeszcze siedzieli tutaj, no można dostać w łeb, no. To już wiesz, że nie są te lata, żeby już, no, się cieszyć, że siedzą jacyś ludzie. No, także nie wiem, czy się dobrze, tylko po prostu za długo, bo jak to mówią, że ryba, nawet ryba po 3 dniach zaczyna śmierdzieć. Jak z kośćmi to bywa.
2: Ryba w nocnym radiu zaczyna śmierdzieć po 14 browarach.
0: Do mnie jeszcze nie zadzwonił pan ryba.
2: A ryba 2? Bo mamy rybkę 2.
0: Już jest rybka 2?
2: Jest rybka
0: 2. A kim jest rybka 2?
2: Pan Skwarka.
0: Pan Skwarka, a coś się chyba dzisiaj pojawił, pan Skwarka. I powiedział, że się najebał. Czy to on mógł być? Nie, pan Czurek. No widzisz, dzisiaj nie mamy za dużej słuchalności, bo kolega Krawiec udał się do radia tego, radia konkurencyjnego. I tam się tam produkuje.
2: Czyli do kogo?
0: Nie wiem, drugie dno, czy coś
2: do
0: takiego?
2: Do Łusego czy Irlandii, tak?
0: Nie, jakieś drugie dno, czy coś takiego.
2: Coś było wczoraj, bo wczoraj przyszedł ten koleś z drugiego dna.
0: Także się nas wystawił trochę. No, ale 2020, no, jest to rok pod znakiem pandemii, ale wydarzyło się dużo różnych innych rzeczy, podejrzewam. Bo nie, bo tak wiadomości ze świata nie dochodziły. Na przykład, no, z ciekawych rzeczy, co się wydarzyło, to na przykład trzęsienie ziemi w Chorwacji wczoraj.
2: To jest z najnowszych newsów, tak?
0: No, to wczoraj. Także ten rok jeszcze...
2: Jeszcze się załapali z tym nieszczęściem, aby wszystko w jednym roku się na łeb zwaliło. Następny będzie lepszy.
0: Tak. 5G przyszło do Polski na przykład w tym roku. Bardzo ciekawa informacja. Czyli epidemia, bo to niektórzy mówią, nie? Tak. Mamy nowego prezydenta w Polsce. Chyba nowego, tak.
2: Mamy taki dosyć ciekawy wynalazek. Dzisiaj o nim słuchałem, Polski.
0: O.
2: To jest taki sztuczny implant kości, coś takiego. Nie jestem tam jakimś biochemikiem czy czymś, ale zbudowany z jakichś polimerów węglowodorowych, bla, bla, bla, bla, bla, i jest tam neutralny dla organizmu, w sensie, że go organizm się odrzuca i pokrywa go swoimi tkankami i idealnie kości zastępują ubytki.
0: A to nie...
2: Tegoroczne odkrycie.
0: Oby nie skończyło się tak, jak skończył grafen i inne takie.
2: No nie, to już sprzedają. Dostało tam ten atest, nie pamiętam, jak on tam się nazywa, i jest normalnie w obiegu. To jakaś tam prywatna polska firma produkuje.
0: Bo jak tam grafen skończył polski, tak nie za dobrze, nie?
2: No grafen skończył tak, że nigdzie się nie przyjął, po prostu. Oczekiwania przekroczyły jego możliwości.
0: Ale było.
2: Możliwości miał, ale nierozwiązywalne problemy chyba jakieś były po drodze.
0: Tych milion polskich samochodów elektrycznych było, tak? W tym roku.
2: W tym roku miało być milion?
0: Nie, to tak zapowiadał, nie? Że
2: czy jakieś... za milion?
0: Za milion prototyp, no ale to tak, no wyszło.
2: Za milion może był prototyp, zgadza się.
0: No, w styczniu zabito generała Sulmaniego, miała być trzecia wojna światowa. Z trzeciej wojny światowej wyszła pandemia, to już mówiłem. No, także takie różne dziwne rzeczy się działy. Ale co jeszcze ciekawego w tym roku się stało?
2: No co jeszcze? Tam Mossad odstrzelił głowę irańskiego programu nuklearnego, nie pamiętam nazwy.
0: O, to tak, to z ostatnich wiadomości. A na przykład na Oscarach jako najlepszy film, no to też dosyć ciekawe wydarzenie, najlepszym filmem oscarowym był Parasite z Korei Południowej, bo zazwyczaj, no, Oscary są przyznawane filmom amerykańskim, anglojęzycznym.
2: To w ogóle była po raz pierwszy w historii taka sytuacja, że nie amerykański film zdobył tą nagrodę.
0: No właśnie, czyli to też jest takie historyczne wydarzenie. No, zdobył nagrodę Oscara film, nie, i bardzo dobry film koreański, nie wiem, oglądałeś?
2: Nie oglądałem, ale nie oglądałem, bo jest niedostępny gdzieś w Zatoce Piratów i tak dalej, nie natrafiłem na niego.
0: No ja proszę cię, wydałem chyba na niego $2, bo wypożyczyłem.
2: Ale czytając o tym filmie, natrafiłem na jakąś inną polecankę koreańską i się nazywała tam Lament, czy coś takiego, no, tłumacząc na polski. No i dosyć ciekawe było takie specyficzne połączenie wudu, wiary chrześcijańskiej i jakichś tam koreańskich zabobonów, taki miks wierzeń w jednym filmiku.
0: No, ale w każdym razie Parasite'a bardzo polecam. Za $2 możesz go sobie tam obejrzeć na Amazon, na Amazonie, wypożyczyć go. I chyba właśnie oglądałem go na Amazonie i musiałem jakiś tam swoją starą polską kartę kredytową wyciągnąć, żeby udowodnić, że mieszkam w Polsce, żebym mógł go tam... Bo inaczej musiałbym nie mieć konwersji
2: z dubbingiem. A to nie wystarczy mieć abonament wykupiony?
0: Tą nie.
2: Subskrypcję?
0: Nie, bo to wypożyczasz jednorazowo, a jest coś takiego, durne prawa autorskie, że nie mogłem ani z napisami, czy tam dubbingiem, ale napisami ani angielskimi, ani polskimi, tylko że jak w Niemczech jestem, to muszę tylko niemiecką wersję dubbingową wypożyczyć. No kurwa, ja nie chcę, no to wiem.
2: Ale udało ci się udowodnić, że jesteś polskiego pochodzenia.
0: Tak, udało mi się udowodnić, nie, że jestem na terenie Polski. Udało mi się tak to udowodnić. No, chciałem z żoną obejrzeć, no ale żona niestety ani koreańskiego, ani polskiego nie umie, a napisy angielskie to już bym musiał udowodnić, że jestem na terytorium Wielkiej Brytanii, a to już troszeczkę trudniejsze, bo moja brytyjska karta się przeterminowała i no niestety.
2: No, takie pytanie, jak to jest z tym językiem koreańskim w stosunku do chińskiego? To jest jakaś taka zbieżność
0: nie, to jest
2: pochodzenia, tak jak polski, czeski czy
0: słowacki? Nie, to zupełnie to jest język, to jest język izolowany, proszę pana. Jest język izolowany, on nie ma...
2: Który jest izolowany? Koreański?
0: Koreański. Podobnie jak japoński. One... Jaki? Izolowany, czyli one nie
2: ale
0: są...
2: Ale o którym mówisz?
0: No oba, i koreański, i japoński.
2: No tak, ale ja pytałem koreański w stosunku do chińskiego.
0: No to mówię, nie.
2: Koreański to... miałby być izolowany, skoro nie jest to żadna wyspa.
0: Nie. Język izolowany to jest język, który nie należy do żadnej głównej grupy językowej, rodziny językowej. I podobnie jak japoński, jak i koreański, one nie należą do żadnej, bo czasem się łączy japoński i koreański jako jedną grupę, ale one nie wykazują żadnych podobieństw. Ani gramatycznych, ani fleksyjnych, ani... No po prostu nie są podobne do niczego. Tak jak na przykład w Europie taki język mamy baskijski. Nikt nie wie, skąd on się wziął.
2: Węgierski, fiński.
0: A nie. To są języki ugrofińskie, one należą do dużej grupy językowej języków.
2: Ale w Europie są niszowe wręcz.
0: No tak, ale należą do grupy języków ugrofińskich, czyli a większej rodziny chyba języków bodajże altajskich, coś takiego. A no baskijski na przykład nie należy do żadnej rodziny, on jest izolowany. Nikt nie wie, skąd się wziął, jest niepodobny do niczego. I tak samo jest to z językiem koreańskim i japońskim. Także Koreańczycy i Japończycy nie rozumieją się i nie jest to podobne do niczego. A do chińskiego na pewno nie.
2: No już warto dodać, że tam wewnątrz Chin dialekty chińskie jedni drugich nie rozumieją do końca.
0: No tak, że ona mówi w 7 i one inaczej brzmią, każdy jeden. No, nawet Mao nie mówił po mandaryńsku. To chciałbym.
2: No właśnie słyszałem, że Mao w ogóle nie znał mandaryńskiego, pomimo tego, że wprowadził go jako urzędowy.
0: Tak, on trochę mówił, ale mówił z bardzo silnym akcentem swoim i głównie się posługiwał swoim dialektem właśnie z miasta Changsha, z Hunan, i to jest rodzinny dialekt mojej żony, bo ona jest właśnie krajanką towarzysza Mao. Jak ostatnio byłem w Chinach w październiku, to nie tym październiku, tylko w poprzednim październiku oczywiście, to byłem właśnie w tym, lądowaliśmy w mieście Mao, jak wujek przyszedł nas odwieźć z lotniska, to mówię, o tu witajcie w mieście Mao, i dostałem takie przypinki z Mao i takiego małego Mao i tam w ogóle. I,
2: małego Mao.
0: Tak, i na takiej wyspie...
2: Do polizania czy co?
0: Nie, taka statuetka, ale jak w ogóle będziecie kiedyś w mieście Changsha, fajna sprawa, na środku wyspie takiej, na rzece w środku miasta, jest wielki pomnik Mao, młodego Mao, który ma dużo włosów i wygląda to jak Chopin. Ja gdzieś się to znajdę. Wrzucę na czata tego YouTube'owego. Nie wiem czemu, ale mi to ciągle przypominało Chopina. Nie, to przypomina Chopina, no. No patrzcie, czy to nie ten... czy to nie przypomina Chopina. Niech się załaduje, tu wrzucę linka. Kuźwa, no. Zobacz, internet mi dzisiaj też nie działa. Dobra. Jest, dobra. Command C. Zobacz sobie, Zmora wrzuciłem na ten. Wrzuciłem na YouTube'owego czata właśnie linka. Czy to nie wygląda jak Chopin? Jesteś tam?
2: A, widzę, no faktycznie, nie, to chyba nie jest Mao.
0: Ale
2: Zupełnie
0: podobno.
2: inaczej kojarzę wygląd Mao.
0: No właśnie, to podobno jest właśnie pomnik młodego Mao w mieście Changsha. To na wyspie tam się mieści. Ja tak jechałem tam, w ogóle wszędzie w metrze i tak dalej, tam jest to zdjęcie tego pomnika, bo to jest taki symbol, nie? I kurwa, mówię, co oni tego Chopina tutaj tak lubią? A co im chodzi z tym? No, ale się okazało, że to
2: No,
0: nie.
2: że gdyby to była Japonia, to byłoby to zrozumiałe, bo tam bardzo tam wielbią, Japonii bardzo wielbią Chopina i jego muzykę.
0: No, ale może wiesz, może
2: Ale
0: tak.
2: Chiny, to nie wiem.
0: Mało, może tak wiesz, ma mało włosów w ogóle. I tak chcieli mu więcej dorobić, żeby taki bardziej przystojny. Ale w ogóle wiesz, co znaczy mało po chińsku, ten znak jego nazwiska, mało.
2: No, nie wiem,
0: Włosy.
2: nie wiem, co znaczy.
0: Włosy.
2: Co?
0: Włosy. Aby łysy. No, znaczy, nazywać się włosy i być łysym, no. No to tak. No,
2: Co
0: 2020.
2: tam jeszcze z pozytywów w tym roku? Cyberpunk w końcu wyszedł. Co
0: No to
2: prawda okazał się szczęściem w nieszczęściu,
0: niektórzy
2: znaczy
0: mówią, że
2: nieszczęściem w
0: to
2: szczęściu.
0: ten, no, niektórzy mówią, że to dobrze, niektórzy, że niedobrze. Ale nie wiem, grałeś,
2: Szczepionka, no
0: ja nie
2: syf, w
0: gram.
2: końcu wymyślili, kto chce, niech się szczepi.
0: Czy też nie? Czy też jesteś za nie?
2: Oczywiście, że jestem na nie. W sensie, że nie tam, że jestem jakimś, nie wiem, sceptykiem. No, choroba jest tak jak grypa. Na grypę nikt się nie szczepił. Przynajmniej wśród moich znajomych, tylko ja się szczepiłem przez ostatnie 2 lata. No, teraz pierdolę, nie, to się szczepił. Na przekór wszystkim odmrożę sobie uszy.
0: No ja na grypę się nigdy nie szczepiłem w życiu i nigdy nie miałem grypy w życiu. To taka ciekawostka.
2: Miałem 10 lat temu grypę i w sumie to nie wiem tak naprawdę, po co się szczepiłem. W sumie kiedyś ją przeszedłem, więc myślę, że jakieś tam odporności nabyłem.
0: No, a w ogóle patrzę, że moje urodziny 13 lutego w tym roku obchodziłem je hucznie, a właściwie no, to było jedno z moich smutniejszych urodzin, bo byłem w Mediolanie, proszę Państwa, na podróży służbowej. No i niestety w tym samym czasie, w tej samej fabryce też z naszej firmy pojechał taki chujek. Drogi Patryku, nie pozdrawiam cię. Jesteś chujem. No i był taki chuj, a taki prawdziwy chuj, no wredny świnia i w ogóle. No i musiałem moje urodziny z nim obchodzić, pijąc z nim wódkę. Tak, jeszcze z takim jednym Polakiem, a on był bardzo małomówny i tak spędziłem urodziny swoje w
2: Nie
0: 2020
2: pobiłeś
0: roku.
2: się z nim?
0: Nie, no,
2: Ale to
0: żeby.
2: chyba nie był pozytyw, co?
0: No nie za bardzo. Mediolan
2: Spod
0: pięknym. No może właśnie pozytyw to było to jedzenie w Mediolanie i to, że tam byłem, a negatyw to.
2: Z takich pozytywów, które może ciebie ominął, ale w sumie chyba nikt go specjalnie nie zauważył, przeszedł bez echa kompletnie przez tego COVID-a, to jest to, że już możemy poruszać się w końcu bez prawa jazdy, nie? Przy sobie, jeżdżąc z samochodem od 5 grudnia.
0: No nie do końca, musisz mieć grane do tam aplikacji w telefonie. Z tego co słyszałem.
2: Zgadza się. Ale też policja też ma wgląd do swojego tego systemu elektronicznego, czy posiadasz, więc teoretycznie no, niby musisz, ale nie musisz. No, poradzą sobie i bez tej aplikacji.
0: No widzisz, moja żona tutaj, no też taki pozytyw, negatyw w tym roku. Moja żona dokonała pierwszej kolizji drogowej, tak w tym roku, w swojej, w życiu, tak, ale nie dłużej, bo tam przerysowała samochód na parkingu. No i ja siedzę w pracy, ona dzwoni, mówi, przerysowałem samochód troszeczkę. I mi wysyła zdjęcia, a tam kurwa nic nie widzę na tym zdjęciu. Mówię, co robić, nie? Ja mówię, spierdalaj. No, żona dzwoni za minutę,
2: Jak to
0: chciał.
2: na parkingu teraz dała, tak?
0: Tak, no, a po minucie żona dzwoni, mówi, już chciałam odjechać, a tutaj jakaś baba wyleciała z domu i coś tam grze się po niemiecku. I policję wezwała. No, No to ten policjant, bo ona tam nie po, mówi nie po niemiecku, mówi. Policjant w końcu rozmawia jakiś po angielsku, no to żona wytłumaczyła: nie, nie, ja nie chciałam jak najbardziej spierdalać, tylko przeparkować, bo tu ruch blokowałam i tak dalej. No, także jej się upiekło, ale mandatu nie dostała, nic, tylko no, ale po co ta głupia baba wyleciała? Dwie rysy takie. Mówię, spierdalaj. No, to żona też w
2: Ty
0: 2020.
2: zachowałeś się po polsku, ona zachowała się po babsku.
0: No właśnie, nie, no już zadzwoniła się, pytała, co robić, no, po
2: No, czyli
0: babsku.
2: jak typowa kobieta zadzwoniła, bo na
0: No.
2: przykład moja teściowa dzwoni do swojego męża po to, żeby jej powiedział, jak ma gdzie jechać, pomimo tego, że ma GPS-a i on jej mówi, co ma włączyć na GPS-ie, żeby wiedziała, gdzie jechać.
0: A nie, moja żona to znowu mówi, że nie umie czytać GPS-a, także. No, też tak można. I no, to z takich rzeczy to właśnie moja żona pierwsza kolizja. A właśnie czytam, że w moje urodziny w tym roku to jakieś same straszne rzeczy się działy. Jakiś pociąg się wykoleił, jakieś ludzie zginęli w Afganistanie, a w ogóle. No i potem co tam się działo, co my mamy. O właśnie
2: Albo
0: się.
2: my tak lecimy losowo, czy jakoś miesiącami
0: Ja
2: omawiasz?
0: lecę sobie tu otworzyłem kalendarium, żeby, bo wiesz, w tym roku to tylko się mówi o COVID-zie i tak mi uratują wszystkie rzeczy. Ale no na przykład marzec od marca w tego roku, bardzo pozytywna sprawa. Też tu było głośno w moich rejonach, bo Luksemburg to jest taki kraj, który jest niedaleko mnie. A mi zapomniałem o tym kompletnie. Luksemburg jest pierwszym krajem na świecie, który właśnie od marca tego roku wprowadził całkowicie bezpłatny transport zbiorowy. W całym kraju. Czyli nie tylko autobusy, ale i tramwaje, bo tam zbudowali sobie ostatnio tramwaj.
2: No to nie jest specjalne osiągnięcie dla kraju, który ma 300 tysięcy mieszkańców.
0: Jest najbogatszym krajem na świecie, to jeszcze druga sprawa.
2: Dokładnie. Nie, Liechtenstein jest chyba bogatszy.
0: Nie, chyba Luksemburg był bogatszy.
2: Per capita przynajmniej,
0: No per
2: chyba,
0: capita
2: nie?
0: to właśnie chyba Luksemburg był najbogatszy. No ale
2: No,
0: dobra,
2: nieważne.
0: abstrahując. No ale to jest takie bardzo, bardzo miłe takie cały kraj. No nie jest aż tak mały, bo jednak tam jak specjalnie chyba nie wbudowali autostrady z północy na północ, żeby się dłużej jechało. No ale właśnie jak zjadę tutaj do samego miasta Luksemburg, które jest całkowicie na południu, ode mnie, a ja mieszkam na północy od Luksemburga, muszę całe państwo przejechać, czy jakieś 70 kilometrów, 60, coś takiego. No, to się jedzie, jedzie, jedzie, tam nie ma autostrady. No i tam jest właśnie, teraz można sobie pociągami jeździć, tramwajami, autobusami, czym tamkolwiek ktoś chce. Za darmo, całkowicie, nieważne, czy się jest obywatelem, czy nie. No, ale jest to jakieś tam proekologiczne rozwiązanie, bo Luksemburg miał problem z samochodami, dosyć duży. Bo to jednak jest malutkie, bo głównie o miasto chodzi, bo państwo jest jednak nie aż takie małe, ale tu chodziło o to miasto.
2: Wielkości połowy polskiego województwa.
0: No tak, ale nie jest to państwo miasto typu Monako. No, jest tam parę miast. Byłem na rocznicy mojego ślubu w tym roku właśnie w Luksemburgu. Spędziłem, bo powiem wam, że do zmora, jakbyś chciał kiedyś spędzić z żoną jakieś romantyczne chwile, polecam Luksemburg. Jest państwo bardzo małe, ale czego tam nie ma? Są zamki, zapory, muzea, malutkie miasteczka, właśnie kupa jakichś zagubionych, z murami obronnymi całymi, zamków od cholery na skałach, nie? Jakieś jaskinie, jakieś coś, nie? Naprawdę można tam sobie tydzień spokojnie spędzić i to państwo zwiedzać. Jest i natura, i kultura, i miasta. Samo miasto Luksemburg jest przepiękne. I nie jest to aż tak małe państwo, żeby tam nic nie było.
2: Jakub, zapomniałem się upomnieć od Agi swojej działki, gdy wygra w tego jackpota. Jak mi odpali, to z chęcią pojadę.
0: Ile chcesz, bo ja tam właśnie rzuciłem sumę 210 tysięcy euro. Tyle mi trzeba do szczęścia.
2: Nie wiem, co łaska, może być ta końcówka, co tam po milionach zostaje.
0: A, no, będziemy pamiętać. No, ale nie, to jakieś tam nie jest specjalnie duża wyprawa do Luksemburga. Myślę, że w jeden dzień byś dojechał od siebie, jakbyś się z żoną zmieniał.
2: To jazd dojazdem, ale jeszcze wiesz, koszta zabawy na miejscu.
0: Nie jest drogo, powiem, nie jest drogo. Nie jest też tanio, ale na przykład jest dużo rzeczy tańsze niż w Polsce. Na przykład słynna benzyna luksemburska, czy ropa, nie? Tam jest zawsze parę centów taniej niż w Niemczech. No i no jest dużo taniej niż w Polsce w każdym razie. Benzyna. Co jeszcze tam wszyscy po kawę jeżdżą, bo w ogóle tam podatki są niższe, akcyza i tak dalej. Także jakieś właśnie takie rzeczy są tańsze, no hotele ciut droższe. Jakbyś chciał wynajmować mieszkanie, to zapomnij, to jest drogo, ale na wakacje się nie jedzie po to, żeby mieszkania wynajmować, nie? No i darmowy transport publiczny. Także można sobie zwiedzić państwo za darmo. Jeździć pociągami, tramwajami.
2: Ale tylko dla mieszkańców, czy dla
0: Nie,
2: wszystkich?
0: dla wszystkich. Po prostu wsiadasz. Po prostu nie ma kontroli, nie?
2: Durne to by było, żeby robić jeszcze kontrolę, kiedy się wprowadza darmowy transport. No, co, czemu by ta kontrola miała
0: Nie, no
2: służyć?
0: właśnie mówię, po prostu wiesz.
2: Wyłapywanie obcokrajowców?
0: Nie, no, prosty sposób na zrobienie darmowego transportu. Likwidujesz Kanarów i koniec. I nawet jak masz płatny system transportu publicznego, jak zlikwidujesz Kanarów, to on się nagle staje bezpłatny.
2: No to nie wiem, w którym mieście masz taki stosunek kanarów do jeżdżących, żeby ten,
0: Nie, no
2: żeby się to
0: mówię,
2: jednak opłacało skasować w
0: wystarczy
2: pracy.
0: zlikwidować, nie, Kanarów. Likwidujesz Kanarów i nagle cudownie
2: I
0: staje
2: wszyscy
0: się z...
2: bankrutują, zapomniałeś dodać jeszcze.
0: A moi nie. No, można by na przykład pomyśleć, żeby w Warszawie wprowadzić, bo w ogóle żaden system transportu publicznego na świecie się nie finansuje sam z siebie. I było kiedyś w Wielkiej Brytanii, chyba chcieli, żeby prywatne pociągi były i się finansowały same. Ale chyba państwo ciągle musi dopłacać do tego, tym prywatnym firmom. Po prostu
2: O
0: transport
2: polskich
0: pasażer.
2: firmach mówisz?
0: Nie, mówię o Wielkiej Brytanii. Gdzie on miał być prywatny, te firmy kolejowe, ale też nie do końca. Nigdzie tam ten właśnie transport publiczny w 100% dochodowy nie jest na świecie. Jak w Stanach Zjednoczonych miał być czysto rachunek ekonomiczny połączeń kolejowych, to po prostu nie ma połączeń kolejowych i tyle. No, także wszędzie jest to dotowane i po prostu może lepiej dotować troszeczkę więcej, zrobić to bezpłatne i może i właśnie jak się zlikwiduje Kanarów, to będą jakieś oszczędności. Całe drukowanie biletów, te biletomaty i tak dalej. Zlikwidujesz to w cholerę, to będą jakieś oszczędności. Zanotujesz więcej. No i myślę, że dużo, dużo ludzi się przesiądzie na ten transport zbiorowy, jak będzie bezpłatny.
2: To racja. Ja jestem zwolennikiem finansowania. Może nie wiem, jakby to wyszło w przypadku transportu publicznego, ale na przykład taki węgiel, czemu by go nie dofinansowywać? Skoro już go wydobywają, no to warto byłoby, żeby był sprzedawany na polskim rynku i te pieniądze, żeby krążyły i robiły ten
0: Ale
2: PKB, to
0: o czym
2: nasze.
0: mówisz?
2: Na przykład o węglu mówię,
0: A
2: tak.
0: węgiel, no.
2: Niż sprowadzać na przykład, nie wiem, rosyjski węgiel, który jest powiedzmy 20% tańszy. To już te 20% różnicy myślę, że lepiej dopłacić i dużo lepiej byśmy na tym
0: Nie,
2: wyszli. Wtedy
0: problem.
2: gospodarka by jeszcze mniej stała.
0: Ale to jest, wiesz, to jest taki problem, że aż węgiel też się nie do wszystkiego nadaje. To jest jak z tą ropą, nie? Na przykład się
2: No na
0: śmia...
2: pewno nadaje się do paleniu w piecach.
0: No, ale się śmiali na przykład z Wenezueli, że Wenezuela, Iran wysyłał statki z benzyną, nie? Które miały.
2: No bo ta wenezuelska ropa jest chyba bardzo mocno zanieczyszczona, nie?
0: No, i tam nie za dużo z niej się da robić. Muszą być specjalne rafinerie pod nią, a one akurat jak nie działały, no to benzynę musiał Iran im wysyłać, nie? Bo z tej ropy nie za dużo dało się zrobić. Także ropa ropie też nie równa, węgiel węglowi też nie.
2: No, Wenezuela podobno ma największe złoża ropy na świecie, ale słaba jest ta ropa, z tego co widać. No i kraj ledwo zipie. Znaczy, w sumie to nie zipie, nie wiem, jak on się trzyma, że go tam jeszcze sąsiedzi nie podzielili między siebie.
0: Ale to chyba tak samo jest. Ja nie jestem specjalistą od rafinacji ropy naftowej. Absolutnie się do takiej nie uważam, ale słyszałem, że taki sam problem jest, jak mówiono, że dywersyfikujemy i całą ropę będziemy sprowadzać, nie wiem, z Norwegii czy ze Stanów do Polski. Z tym, że nasze rafinerie są przystosowane do przetwarzania ropy tej rosyjskiej, która jest inna niż ropa Brent i tego się nie da przestawić. I o ile ta Lotosu rafineria to przetwarza, to ta w Płocku ni chuja. No i nie da się po prostu. I tak samo te Morzejki, które jak Morzejki kupiliśmy i odcięli Rosjanie od ropy swojej, no nie dało się to przestawić na ropę sprowadzoną z Norwegii. Ale to tak, ja nie mówię, że jestem specjalistą od tego. Ale co do transportu publicznego, no pomyśl, jedną rzeczą może ludzi, która właśnie od tego płatnego publicznego transportu odstrasza.
2: No dobrze, ale zobacz, w pełni dofinansowywany publiczny transport jednak musi 100% swojego funduszy potrzebnych na swoje utrzymanie skądś wziąć. Nie wiem, z reklam tego na pewno nie weźmie, z tych
0: Nie, to
2: danin,
0: zawsze
2: które
0: idzie z
2: będą sobie
0: budżetu i
2: wisiały.
0: podatków.
2: Państwo będzie to musiało finansować z podatków. Więc nawet ci, którzy, nie wiem, mieszkają na jakimś wypiździewie, gdzie nie dojeżdża nic, poza, nie wiem, wozem zaprzęgniętym w konia, będą się musieli do tego składać, dokładać i będzie mimo wszystko w dalszym ciągu duża
0: No nie wiem,
2: grupa
0: dokładamy się
2: niezadowolona
0: do
2: z tych
0: wielu rzeczy, nie?
2: rozwiązań.
0: Na autostrad się dokładamy, niby ci, co nie jeżdżą, też się dokładają. No, do różnych rzeczy się dokładamy, no tak już jest. Ale można by to na przykład z miejskich podatków głównie finansować. Nie wiem, jak to w
2: No
0: Luksemburgu.
2: dobrze, ale w każdym mieście masz jakąś komunikację miejską. Między miastami masz jakąś komunikację, pokapy i tak dalej,
0: Nie, ja
2: ale
0: mówię o
2: ile
0: miejskiej
2: masz? Ile
0: stricte.
2: masz tych autostrad budowanych jeszcze przy
0: Nie, ja
2: zadaniach budowy?
0: mówię
2: To nie
0: stricte.
2: są jakieś potężne wydatki na te
0: Ja
2: autostrady. To
0: mówię o
2: jest
0: stricte miejskich komunikacjach
2: wyłącznie miejskie, tak?
0: i to jeszcze
2: No to
0: w tych
2: na miejskie,
0: największych
2: no to
0: miastach.
2: miasto musiałoby wewnątrz własnego budżetu organizować za to pieniądze, czyli zbierać na to podatki wśród swoich mieszkańców.
0: Bo na przykład
2: Więc
0: wiesz, które to było,
2: mogłoby to nie wystarczyć,
0: która
2: wydaje
0: to
2: mi się.
0: była pierwsza komunikacja miejska darmowa, publiczna na świecie. To wprowadziło miasto Tallinn w Estonii. I to już długo, dawno temu. No i jakoś to funkcjonuje, ale o ile to jest
2: No
0: fajne.
2: Estonia jest bardzo postępowym krajem, tam dużo rzeczy ciekawie wyszło. Na przykład chyba mają wpisany dostęp do internetu w konstytucję też jako pierwszy kraj na świecie. Wszyscy muszą mieć
0: Finlandia chyba
2: zapewnione przez
0: też.
2: państwo.
0: Finlandia.
2: Ale oni jako pierwsi na świecie byli.
0: No, wódz mówi, że precz z komuną. No, ale w komunistycznej komunikacji publicznej, czyli tej darmowej, zobacz, jakie to jest zachęcające.
2: Komunistyczna darmowa.
0: No, jakie masz zachęcające, że jesteś sobie w Warszawie, jeździsz tam sobie do Warszawy co jakiś czas. No i wiesz, to jest, wielu ludzi zniechęca to, że musisz tam wysiąść, się przesiąść, no to jeszcze musisz gdzieś szukać tego kiosku, biletomatu, kupić, a jak już biletomat, to trzeba droplek znaleźć, tam wrzucić, skasować, nie wiadomo jaki bilet, jaka strefa, coś. A wiesz, jak jest ten, no to tylko wsiadasz. Tyle, koniec.
2: No tak, no to ja zdaję sobie z tego sprawę, że darmowa komunikacja ma same zalety.
0: No, ale nie mówiąc, że komunikacja tak czy siak jest dofinansowywana. Cały czas. W większym czy mniejszym stopniu. No, także po prostu, no.
2: No, w ogóle rząd tego, jak on tam się nazywa, tego Trzaskowskiego, wspaniałego człowieka, który na moje włosy nie wygrał z Dudą i byłby takim super prezydentem, jak to niektórzy twierdzą. Ale nie daliśmy mu szansy, no to wprowadza od przyszłego roku podwyżki za parkowanie i za transport w komunikacji miejskiej akurat w Warszawie i to do maksymalnych możliwych dozwolonych przez ustawę kwot.
0: No, jeśli chodzi o parkowanie, akurat to i transport w Warszawie. No ja pracowałem kiedyś w samym centrum Warszawy, przy Rondzie Dmowskiego, a mieszkałem na przedmieściach. I pamiętam, że mi wychodziło taniej jeździć samochodem do centrum, parkować sobie pod Ministerstwem Rolnictwa i nie płacić za to parkowanie. I tam było akurat tak, to było skitrane, że no, łapali mnie raz tam na miesiąc, 2 razy w miesiącu mnie złapali, po 50 zł zapłaciłem za to niemienie biletu i wychodziło mi to o wiele taniej, niż miałem dojeżdżać transportem. I wygodniej. Także to. Zresztą taka ciekawostka w Berlinie, jak czasem bywam, też sobie parkuję właśnie samochód pod hotelem na ulicy. Dostaję mandat, 10 euro tam wynosi. Za nieposiadanie tego biletu, a jakbym miał ten bilet wykupić parkingowy na cały dzień, to by mi chyba 25 euro wyniosło. Także opłaca mi się dostać ten mandat, zapłacić go 2 razy. Także to też jest taka dziwna polityka miejska czasami.
2: Od razu widać, skąd przyjechałeś.
0: Ale to wiesz, no, trzeba umieć kalkulować, nie? Chociaż to najbardziej to ci Żydzi
2: Dziwne,
0: galicki.
2: że Niemcy się do tego nie dokalkulowali.
0: Myślisz, że się nie zakalkulowali? Znaczy Niemcy, wiesz, Niemcy to robią,
2: No
0: nie?
2: myślę, że
0: Notorycznie.
2: może obywatele tak, ale urzędasy się nie dokalkulowali, bo by podnieśli te mandaty.
0: A nie, to jest właśnie jakieś, ja nie wiem, to chyba jest jakaś federalne prawo, bo w każdym jednym mieście, jakim nie jestem niemieckim, to 10 euro jest za ten bilecik. Także. A co jeszcze ciekawego się zdarzyło w naszym roku? No, miało być Euro 2020. Nie było go. Lewandowski został najlepszym piłkarzem na świecie, pomimo że nie było
2: Świątek
0: Euro.
2: French Open wygrała jako pierwszy Polak i Polka w historii.
0: O, właśnie.
2: To chyba największy sukces sportowy w tym roku. Mi się wydaje przynajmniej.
0: Także nawet taki paskudny roku były jakieś sukcesy. O, właśnie, zaczęto wylewać beton pod fundamenty elektrowni termojądrowej. Otóż na którejś audycji o tym mówiliśmy ostatnio.
2: Termojądrowej?
0: Tak, tutaj
2: Jądrowej chyba.
0: termojądrowej. ITER, słynny projekt
2: A, o
0: międzynarodowy.
2: ITR-ze mówisz. Myślałem, że
0: Tak, to.
2: mówisz o tej, o polskiej elektrowni
0: Nie, no polskie tam.
2: termojądrowej.
0: Nie, no Polska.
2: Też leją podobno fundamenty.
0: Ale gdzie? Bo jeszcze wybrali już lokację?
2: Nie wiem, tak słyszałem.
0: Leją, ale.
2: Pod ITR to tak, to się zgadza. ITR.
0: Tak, także to jest też taki jakiś plus
2: Znaczy,
0: tego.
2: ona leją fundamenty, czy jest uruchomiona już, bo nie
0: Nie, nie,
2: było
0: nie, no
2: takiej
0: teraz
2: informacji.
0: mają już. To ma być ta, która docelowa. Czyli już mają plan uzyskiwania energii z tej elektrowni, a nie tylko wkładania energii w nią. I właśnie zaczęto w tym roku lać fundamenty, kłaść zbrojenia i tak dalej, tego głównego budynku, tego kamaku, i za bodajże 3 lata ma to ruszyć. Także coś rusza się w tym. Ja tak właśnie ten oglądam, co jeszcze się ciekawego zdarzyło, ale tak właśnie. O, wojna była niedawno między Armenią a
2: O,
0: Azerbejdżanem. To już.
2: ale to pozytywne rzeczy, chyba o
0: No nie,
2: pozytywnych
0: mówimy o tych
2: mówisz.
0: takich rzeczach, które jakoś umknęły przez tą całą pandemię.
2: Znaczy było przez chwilę głośno, akurat mieliśmy takie uciszoną w tym czasie chyba pandemię, kiedy ta wojna, ten zatarg w Karabachu był.
0: I
2: W sensie o tym było słychać w mediach.
0: Karabach dostał dosyć ostro po dupie.
2: No to pokazało potęgę Turcji, która jest niby najsilniejszą armią w Europie, drugą w NATO. A dyplomacja rosyjska przyszła i powiedziała, co ma być zrobione, i to wszyscy zrobili tak, jak oni chcieli. Pomimo tego, że Turcy razem z Azerbejdżanem wygrali tą wojnę.
0: To jedno, ale z drugiej strony okazało to
2: Militarnie
0: trochę
2: wygrali w sensie.
0: niemoc Rosji, bo jednak sojusznik rosyjski, czyli Armenia, no, Górny Karabach, który jest protektoratem armeńskim, jednak dostał ostro po dupie i utracił dużo terytoriów
2: No
0: strategicznych.
2: tak, właśnie to powiedziałem, że Azerbejdżan wraz z Turcją pokonali Armenię, czyli sojusznika rosyjskiego, i pomimo tego, że militarnie wygrali tą wojnę, to przyszła sobie dyplomacja rosyjska i ustaliła ich wszystkich jak chciała.
0: No,
2: Czyli
0: jakby ustawiła jak
2: pokazało,
0: chciała,
2: co
0: to by.
2: znaczy Turcja. Nic nie znaczy.
0: No, jakby ustawili jak chcieli, no to by
2: No
0: Karabach
2: praktycznie
0: nic
2: tak,
0: nie
2: no.
0: stracił.
2: No stracili bardzo dużo przecież, nie? Armenia miała zajęty ten Karabach na początku, a potem dostała lanie, czyli w sumie
0: Nie, no to
2: straciła.
0: mówię, jakby jednak Rosja była tak silna, to Azerbejdżan by się wycofał z zajętych terytoriów, a tego nie uczynił. Tylko stanął na.
2: No, mi się wydaje, że bardzo dużą siłę okazała, kiedy nawet nie musiała wystrzelić jednego pocisku i wszystko załatwiła mi dyplomatycznie.
0: O, tutaj słuchacz pisze, Dariusz, że jeszcze z tych rzeczy, co dzisiaj, to Ostrołęce zaczęto wyburzać nieistniejącą elektrownię. Taki pewien sukces naszego rządu, że tak, zaczęto budować elektrownię, która na początku miała być na węgiel, potem na gaz, a potem po wpakowaniu paru miliardów jest elektrownią
2: A
0: na nic.
2: z takich wybuchowych jeszcze newsów tegorocznych, to przecież był wybuch w Libanie, w porcie.
0: O właśnie, z takich
2: No ale
0: newsów
2: to
0: może
2: raczej w mediach to
0: pandemicznych.
2: przeszło obojętnie, o tym było długo
0: No
2: tam.
0: nie, no to ale to był dosyć potężny wybuch. No i tak jak różne są teorie na ten temat, Ale podobno Izrael do tego raczej ręki nie przykładał. Takie są zgodne opinie, że nie przykładali do tego ręki i jest to czysto urzędnicze zaniechanie.
2: Wieloletnie zaniedbanie Libańczyków.
0: Którzy sobie tam składowali tysiące. To z jakiegoś macedońskiego w ogóle statku zarekwirowali.
2: Z rosyjskiego statku.
0: Nie, macedońskiego nie może być, bo Macedonia nie ma dostępu do morza. No, abym się zbłaźnił.
2: To był rosyjski statek.
0: Tak, gdzieś tam zrzucono tam, panie, gdzie zwrócić tą saletrę? A weź pan w pierdol tam do tego.
2: A tamto pierdoli, tamto trafili.
0: No, potem się pyta, a leży, no i leży, no i, no i co leży, to chuj pierdolić temat. Tak, chuj rozgrzebywa.
2: Może jeść nie musi leżeć.
0: No, niech se leży. Panie, ale to może pierdolnąć, a pierdolnęło 5 lat? No nie pierdolnęło. No to co się martwisz?
2: Może pierdolnąć, co pan pierdolisz? No.
0: Przecież leży tam, no co pan. 5 lat leży i ma pierdolnąć nagle, samo z siebie. Co pan pierdoli? No i pierdolnęło.
2: Odegraliśmy.
0: A miałem być w Bejrucie, wiesz, rok temu, jakoś latem, bo robiliśmy...
2: Kiedy jeszcze był pięknym miastem.
0: Tak, tak, no pięknym to już on też nie był, bo tam mój kolega jeździł właśnie na rozmowy z tym klientem. Mówi, że no hotele piękne, plaże piękne, ale tak jak się troszeczkę przeszedłeś z tej głównej ulicy na bok, to tragedia była. Także ten, do końca ten Bejrut taki piękny nie był. No, ale miałem tam lecieć, żałuję bardzo, że nie poleciałem, bo w końcu się spotkanie przyniosło do Istambułu, a tam przeżyłem chyba, no nie wiem, pierwszy raz widziałem, całe życie mi przeszło przed oczami, widziałem śmierć, a mianowicie byliśmy w mieście i złapaliśmy taksówkę i poprosiliśmy pana, żeby nas szybko do hotelu zawiózł, chyba to słowo szybko było opacznie rzucone. No i naprawdę mój kolega Ukrainiec, który dużo w życiu przeżył i nigdy niczego w życiu się nie bał, jak wysiadł, to poszedł do baru i 200 wychylił razem ze mną.
2: Ale to co, tak szybko jechał pan taksówkę?
0: To co on odpierdalał, to tego nie da się opisać słowami. Wiesz, przy 120 wyprzedzanie jakiegoś innego samochodu pasem zieleni na autostradzie.
2: Może powiedzieliście niefortunnie, zapierdalaj człowieka jak najszybciej. Ale...
0: Nie, to było, wiesz, no, wszystko było okej z nim, nie? No, wiesz, podwiózł nawet pod hotel i tak mój hotel, not hospital, hotel, not hospital. No taki, wiesz, oczy, kurwa, dobra, panie, bierz kasę, spierdala, ja już nie chcę. Nie, naprawdę, myślałem, że tam nie przeżyje. No to co on pierdalał, ten kierowca. Tam Kubica to jest nic, naprawdę. No to ja nic nie opiszę, wiesz.
2: Właśnie jeszcze z takich rzeczy. To Kubica w 2020 wyleciał z formuły.
0: Drugi raz.
2: No.
0: Drugi raz, także Kubica na nas nieraz pieszcza.
2: Ale za to wystartował w DTM-ie.
0: No jak sobie tam radzi?
2: No, tak jak w formule w sumie, jak grzał przez większość sezonu ostatni lub przedostatnie miejsce, ale raz stanął na pod.
0: Nie, no pamiętam.
2: Ale jeździł tak samo jak z Williamsem, ta sama sytuacja, najgorszy zespół, najmniejszy budżet. Jeżeli wszystko tam dobrze zagrało i trochę szczęścia,
0: nie, no,
2: no to udało się to.
0: Ja pamiętam, jak on w BMW jeździł, to były nadzieje, to się działo.
2: BMW to wtedy był topowy zespół.
0: No, ale to się działo wtedy, o ja pierdolę. Jeszcze tak, Polacy.
2: Dzisiaj jeździł, nie wiem, przynajmniej w Red Bullu. Tak można było.
0: No i tam wiesz, jeszcze to było to euro wtedy w Austrii, nie? Znowu nadzieje wielkie, tutaj Kubica zwycięża, Polacy na euro zwyciężają. No i potem się zjebało jedno i drugie.
2: No. Tutaj nam opowiadałem na czacie, że jeszcze z takich ciekawych wydarzeń to nowa jednostka SI, Sasim.
0: O właśnie, tak, 70 milionów.
2: Przejebane 70 milionów. Dziura budżetowa Polski w zeszłym roku to było podobno tylko 70 tysięcy sasinów, czyli w sumie niedużo, nie?
0: No. Nie, to wybory to w ogóle, no, ciekawa sprawa. Takie wybory, które były nielegalne, ale z jakąś nadzieją na wygraną opozycja się zgodziła na te wybory, bo nikt tego nie kwestionował, że one są legalne. Bo mogli zakwestionować, są nielegalne. Jak się zgodzili, to przejebali. Już potem nie było co kwestionować. No. Nie ma jak to, kurde, polska polityka, nie? No ale. O właśnie, z ciekawostek w tym roku Macedonia Północna, czyli Macedonia właściwie przystąpiła do NATO.
2: I zmieniła chyba jeszcze nazwę na Republikę Północnej Macedonii.
0: Dokładnie, a
2: wcześniej się nazywali Macedonia i bardzo się to Grekom nie podobało.
0: Nie, nie, nie, wiesz jak oni się oficjalnie nazywali. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i to zawsze pisali Former Yugoslavian Republic of Macedonia, FRJ. Taka długa bardzo nazwa.
2: To o to chodziło, nie chodziło o to, że używają
0: nie, no, oni sami,
2: która jest historycznym tam, nie
0: tak,
2: wiem.
0: Tak, tak, tak, oni sami siebie tak nazywali, ale wszędzie na świecie, wiesz, w międzynarodowych stosunkach zawsze ich nazywano, było Jugosłowiańska Republika Macedonii. No i no wiesz, to jest tak dosyć długa i niefortunna i taka średnio fajna nazwa, nie? I w końcu im tą skrócili. No i przyjęto ich do NATO, a o ile ktoś pamięta, to były lata, już nie pamiętam kiedy, ale oni mieli dosyć dużo zatargów z Albańczykami, tymi z Kosowa. I tam była taka nawet wojna domowa. O Jezu, słyszę, że się obudziło.
2: To ja na chwilę ten muszę odejść.
0: To ja zrobię przerwę chwilową muzyczną. Poszedł sobie z mora. No to wam coś wrzucę. Ja też muszę się na chwileczkę udać do. No tam, gdzie każdy kiedyś musi. I wam wrzucę coś. Nie wiem, co mam wam tu wrzucić muzycznego. Bo ostatnio właśnie w 2020, co ja odkryłem ciekawego muzycznego. Blasicia. A może i nie. Kurde, co? Już wiem. Dobra, to była ostatnia gościni z Mongolii. Dobra, to wam puszczę coś mongolskiego i zaraz wracamy.
3: Past the famed Alex Hunter.

0: że jeszcze nie mam. No ale musi tak wykonać obowiązków swoich ojcowskich. Ja to wiem jak. Właśnie dlatego przestałem nadawać w zeszłym roku. Dzisiaj wróciłem.
1: Coś cię słabo słychać.
0: Jesteś. Znowu mnie słabo słychać.
1: Tak, chyba na tym sznurku się oddaliłeś od mikrofonu.
0: Może coś. Ja już wiem, co się stało.
2: Dobra. Lepiej?
1: Lepiej.
2: Dobra. Dobra, czyli wróciłeś. O, w ogóle z tych... z ciekawostek to właśnie widzę, że 2020 rok mi przyniósł jedną rzecz, czyli aktualizację OS-u w moim Macu na nowy. Nazywa się Big Sur.
1: Czego? Aktualizacja Big Sur?
2: Aktualizację systemu w Macu. Że nie pamiętam, co ja teraz mam. Jakoś, oni zawsze nazywałem to jakiś wysp czy czegoś i widzę, że nowy soft wszedł. Ale może to być...
1: Fajny? Są usprawniony?
2: Nie wiem. Zobaczymy. No, ostatni tobie przyniósł tyle, że mogę sobie wyciemnić ekran. Ale jest... O, właśnie!
1: 5 lat.
2: Tak, to jest nowe główne wydanie, właśnie wydane, ogólna dostępność 12 listopada. Co? Wiesz, co mi napisał właśnie ten, mój piękny komputer? Ogólna dostępność najnowszego wydania 17 listopada 2020, czyli 11 dni temu. Co kurwa?
1: 17 listopada. Ale to on tak podaje, że to jest 11 dni temu?
2: Tak, no, chyba coś... Żyje w przyszłości. A dobra, nie wiedziałem, że już tak długo od 12 listopada mam ten.
1: Ja nie wiedziałem, że od 12 listopada tylko 11 dni minęło.
2: To jedna, a drugie nie wiedziałem, że mam ten. Następca Kataliny już w tym. No zobaczymy, no może przynajmniej będzie ten. Przynajmniej może być bardziej stabilny z internetem, zobaczymy. No bo na razie to jego stabilność jest taka, jakby to powiedzieć, dyskusyjna, co zresztą wszyscy mieli okazję usłyszeć w audycji z koleżanką z Mongolii. Dobra, jestem w kwietniu teraz, jeśli chodzi o wydarzenia ciekawe w tym roku, a w ogóle na koniec tego roku Wielka Brytania wreszcie w końcu po długich cierpieniach wychodzi z Unii. I zobaczymy, co im tam będzie, jak im będzie się tam żyło. Po wyjściu, jak myślisz, lepiej czy gorzej?
1: Brytyjczykom, czy się będzie żyło lepiej? Nie, myślę, że będzie się żyło gorzej. Bo pomimo tego, że to jest powiedzmy wyjście z jakimś tam porozumieniem stron, to i tak odczują pewnego rodzaju ograniczenia. Ponieważ nie będą chociażby w strefie Schengen, czy coś takiego.
2: Chyba, że... No nie,

0: No, pamiętam, jak moja małżonka się właśnie wybierała do Irlandii w podróż służbową, no to tam jako Chinka musiała tam milion dokumentów złożyć o wizę właśnie służbową. Aha. A wódz napisał, że będzie im się żyło gorzej, bo Brytole są równie pojebani co biurwy z Brukseli. O właśnie, jak już wódz się pojawił i takie radykalne. A w ogóle wódz to jest ciekawa osoba, bo on tak bardzo nie lubi moich audycji, a jest tak wiernym słuchaczem, że nawet przy 16 słuchaczach wódz jest jednym z nich. To jest niebywałe. Ale pozdrawiamy cię, wodzu, i dziękujemy ci za wierne słuchanie tych lewackiej audycji, chociaż się tak za bardzo nie lewaczymy chyba, nie? Czy nie, dobra, o tym transporcie publicznym.
1: Mam wrażenie, że ja w ogóle nie lewacz. Może czasami.
0: No, ale właśnie, co się pojawił taki pomysł w tym roku, żeby wyjść z Unii. Żeby Polska wyszła z Unii. Co sądzisz o, jak to premier Tusk nazwał,
1: Polexitem, tak?
0: nie, wypierpolum.
1: Wypierpol? Myślę, że
0: Wypierpol.
1: w ciągu 5 lat zmieniamy się w Ukrainę.
0: Myślisz, że tak dobrze będzie?
1: Dobrze?
0: Nie, no myślisz, że nie będzie gorzej jak na Ukrainie?
1: Nie wiem, czy będzie gorzej, ale na pewno będziemy ją szybciej doganiali
0: Nie, no ja słyszałem
1: niż
0: tutaj
1: tej
0: opinię.
1: uciekali w tej chwili.
0: Ja słyszałem tutaj opinię właśnie takich wykształconego człowieka.
1: Przecież jak to się stało, tak sorry, że ci wtrącę, jak to się stało, że po rozpadzie ZSRR Ukraina była znacznie bogatszym państwem niż Polska, a w tej chwili jesteśmy w tych miejscach, co jesteśmy. Stało się to tak, że u nas trochę tego kapitału jednak z zachodniego przyszło. Co prawda mamy tu tylko montownię, nie mamy nic swojego tak naprawdę, ale przynajmniej jakąś tam robotę dzięki temu mamy, oni nie mają w sobie nic.
0: No mówią, że po prostu nas wykupili. Wykupili nas i w ogóle.
1: No, tak się mówi, że nas wykupili, no.
0: No, a tutaj wódz pisze, że to od
1: Ale
0: 30.
1: jeszcze jakoś tam, powiedzmy, nas w miarę karmią. Na Ukrainie nawet nie ma tej ręki, która by ich nakarmiła, bo nikt ich w sumie nie wykupił. Sami siebie wewnątrz porozprzedawali. Wszystko było przepierdalane.
0: Wódz napisał, że nie po to nas karmili 30 lat i robili z nas tanią siłę roboczą, żeby nas z Unii wypierdzielać. No, jesteśmy kolonią niemiecką, bo nie da się tego ukryć.
1: No
0: Ale
1: gospodarczo tak, jesteśmy
0: czym
1: trochę
0: mamy być? No,
1: okopani.
0: kolega mi tutaj właśnie
1: No wolę
0: ten.
1: być chyba niemiecką niż rosyjską kolonią.
0: Nie, ale tutaj właśnie taki mój bardzo wykształcony kolega i bardzo dobry i w ogóle bardzo go lubię, ale no. Politycznie tak się troszeczkę nie zgadzamy. On jest bardzo za tym, żeby właśnie. A widziałem właśnie wodzu to, co wysyłasz mi to dzisiaj czy tam artykuł. On bardzo jest za tym, żeby Polska wyszła z Unii. Wtedy wreszcie odzyskamy swoją suwerenność gospodarczą. Ruszymy z
1: Nie mamy tej
0: kopyta.
1: suwerenności, jak nie będziemy mieli kapitału, co nam z niego
0: No,
1: mamy
0: ruszymy
1: gospodarczo.
0: z kopyta, będzie milion pojazdów elektrycznych.
1: Będziesz
0: Będzie.
1: sobie mógł elegancko cząstkiem na handlu, na rynku handlować.
0: No, ale jakoś tak jednak po tej Unii się coś ruszyło. No fakt, jesteśmy podwykonawcą Niemiec, ale pytanie, jeśli jesteśmy, graniczymy z czwartą gospodarką, a kiedyś trzecią gospodarką świata, największym eksporterem świata i tak dalej, no to my jesteśmy tym, kim jesteśmy, no to
1: Chiny
0: tak.
1: czasem nie są większym eksporterem?
0: Nie, chyba w stosunku do PKB to Niemcy są większym.
1: No tak, no w stosunku do PKB, no to nie wiem, no to PKB większe na przykład.
0: Nie,
1: Nie
0: tego
1: wiem,
0: co
1: czy.
0: wytwarzają, to większość jego PKB jest wytwarzana Niemiec z eksportu, nawet procentowo więcej niż chiński chyba. Oni są właśnie największym eksporterem żyjącym z tego. No to właściwie będąc sąsiadem takiego kraju, to trudno jest nam no, nie być ich podwykonawcą. No, jest no, tylko ten tania siła robocza dla nich. No, jakbyśmy nie byli tańsi od nich, to nie bylibyśmy konkurencyjni. No, dobra, to, a Jezu, teraz zajechałem kapitałem, takim kapitalizmem czystym. O Jezu, jakby to towarzysz Michał słyszał, to by mnie zjebał, że ja pierdzielę. No, w każdym razie Polski zaprojektowali, a Włosi wyprodukują go. Co? Polski samochód elektryczny zaprojektowali, Włosi wyprodukują go Niemcy. Nie no, niby w Polsce mamy produkować, ale to Włosi.

0: To chyba zawsze nam samochody projektowali, nie? Tam od dużego Fiata, małego Fiata, Poloneza, tak.
1: Ale chodzi o design, czy całkowicie konstrukcję silników, wszystkiego? Czy tylko design?
0: A bo ja wiem, to wszystko teraz składamy, nie?
1: No, jak tam, nie wiem, taka pinfarina uznana w świecie, biuro projektanckie,
0: No wszystkim
1: projekcyjne.
0: projektujemy.
1: No to w sumie to, jeżeli ktoś, jakaś marka, nawet japońska, czy nie wiem, czy amerykańska, ma zaprojektowane przez pinfarinę nadwozie, no to się wręcz tym chwali, tak to jako osiągnięcie uznaje.
0: Albo Ital Design, nie? To druga taka, bo są takie dwie największe designerskie firmy.
1: To nie wiem, czy to jest jakiś minus, że zaprojektowali go, jeżeli chodzi przynajmniej o design.
0: No nie, ale no ogólnie cała nasza polska motoryzacja to zawsze był Fiat, nie? Polonez był
1: Polski
0: Fiatem.
1: Fiat, polska modernizacja.
0: Nie, ale to zawsze był Fiat, bo to by się nazywał polski Fiat, nie? No ale
1: To
0: przecież.
1: była syrena, wodzu wspominał syrenę.
0: No był, no, syrena była, była. Akurat to. No i szkoda, że to jakoś nie poszliśmy w tym kierunku, nie? Żeby coś autorskiego. No, wtedy to jednak zaprojektowanie samochodu to były mniejsze koszty i mniejsze pod. No, mniejsza bariera wejścia, nie? Z tym, no, taka syrena była dosyć prosta. Ale fajne. Światła do Alfy mi to zaprojektował Polak. No to akurat ja muszę powiedzieć, że jak wszystkie Alfy mają bardzo fajne światła, to mi to ma bardzo zjebane, także ja bym to nie jakoś za osiągnięcie Polski, że jedyna Alfa ze zjebanymi światłami, to nie. Nie bardzo. Kojarzysz Mitę? Alfę Mita?
1: Nie, kojarzę, ale właśnie sobie wklepuję, że zobaczcie, jak to bardzo jest brzydkie.
0: No
1: Byłem
0: zobacz, jakie
1: kiedyś.
0: to jest brzydkie.
1: Które to są te takie lipne? Przednie czy tylne? Tylne
0: Przednie, tylnie,
1: jeszcze nie są najgorsze.
0: ale w porównaniu, wiesz, z alfami tymi na przykład, nie wiem, 1.59, nie,
1: No
0: 1.56.
1: 1.59 to jest moim zdaniem najładniejsza alfa, chyba.
0: No,
1: Z
0: one
1: tych
0: zawsze mnie,
1: ostatnich lat.
0: no i teraz Giulia, nie, one zawsze te światła takie podłużne, ładne, nie, tam, z
1: No,
0: oddzielonymi.
1: Julia to też cudeńko jest.
0: No, i one te światła były, no, mi to jest jedna z alf, która jest jedna z brzydszych. No i wodzu, no sorry, ale jeśli zasługą Polaka ma być zjebanie
1: Kręcz.
0: Pozdrawiam twoją żonę w ogóle.
1: No właśnie mi sprzedała młodą. Co się idzie zrobić?
0: Ale młodą, tam taką młodą.
1: Tak, tą młodziutką, tą tygodniową.
0: Śpi.
1: Nie, nie śpi, po prostu.
0: Patrzy się na ciebie.
1: Cycka szuka.
0: A to ci powiem, że parę razy nadawałem w ogóle z młodą. No, młoda miała wtedy chyba z miesiąc, dwa, coś takiego, ale to tak leżała, głupio patrzała i nadawałem. Słyszę, pozdrawiam również.
1: Powiedziała coś do was, ale nie wiem co.
0: Nie, ale zdarzało mi się zdarzało mi się właśnie siedzieć z młodą
1: A mi jeszcze
0: i
1: nie.
0: nadawać. To
1: Zawsze
0: masz.
1: starałem się położyć spać mojego pierwszego syna w tym czasie, kiedy już siadałem do kompa, żeby nie przeszkadzał, bo jest taki żywiołowy, że mógłby mnie tam w sumie zabić czymś od tyłu.
0: Ale śpi już, czy nie? O tej godzinie przynajmniej.
1: Do babki został eksmitowany na jakiś czas.
0: Do, że tak powiem, twojej teściowej, czy mamy?
1: Do teściowej mojej.
0: Teściowej. A, to szczęście.
1: Nie, do mojej mamy nie może, bo moja mama. Nie chciałbym go ekspitować do mojej mamy, bo moja mama nie żyje. Także to
0: Oj,
1: słaba
0: to
1: by była, gdyby ona mnie
0: przepraszam,
1: ekspitała.
0: przepraszam.
1: Nic się nie stało.
0: Zawsze ktoś strzeli. To ci powiem, z najgłupszych moich gaf, które strzeliłem w życiu, to kiedyś tam się umawiałem z dziewczyną. No, miałem dziewczynę, która była ode mnie bardzo dużo wyższa. Ona miała chyba 1,90 m, a ja jestem raczej taki kurdupel. No i tak śmiesznie wyglądaliśmy, ale nie wiem. W każdym razie miała rodziców, którzy byli bardzo niscy, gdzieś mojego wzrostu. Ona wyrastała poza nich. No i kiedyś tak właśnie, wiesz, na jakiejś randce tam strzeliłem, haha, mówię, twoi starzy tacy niscy, pewnie ty jesteś adoptowana. No i tak mi spojrzała, tak i co?
1: Trafiłeś.
0: Także
1: To
0: czasem,
1: była
0: no.
1: ostatnia randka. No.
0: No właśnie nie, jeszcze tam.
1: Nie obraziła się.
0: Nie, no, nie, właśnie chyba jakieś takie, no dobra, pozdrawiam cię, Patrycja, byłaś świetną dziewczyną, nie obrażałaś się o pierdoły.
1: Miałaś dystans do siebie, tak?
0: Ale to wiesz, to tak jakby było, nie wiem, dwójka białych rodziców, czarne dziecko, nie? To pewnie też by ciągle. Ha, ty.
1: Podobno jest taka możliwość z tej poligenowej. A jeszcze z takich paskudnych alf ostatnich lat to jest ta GTV, ale to jest kurwa obrzydliwe. I to chyba Polak nie projektował. Jest jeszcze dużo
0: A
1: trzy.
0: zaraz znowu się wkopię. AGTV zaprojektowane przez Polaka. I co? Łysoci? Łysoci? Kapitalizm.
1: To jest tak brzydszy alfa. O, ale przynajmniej zgadza się z nami, że 159 jest najładniejsze. Znaczy
0: No
1: przynajmniej
0: oczywiście,
1: sam
0: że
1: sobie tak stwierdzam.
0: 159 jest najładniejsza.
1: No Julia z tych najnowszych. Julia jest
0: No
1: super
0: ale
1: też.
0: wodzu, mi to nie jest piękna, to zgódźmy się wszyscy. 159 jest piękna, ale mi to nie jest piękna. A Secundo zrobił tylne światła, no dobra, to szacunek, tylne są zwyczajne. Nie są takie brzydkie.
1: Nie odstają tak bardzo.
0: rzeczywistości. No właśnie, a jakie plany na 2020, bo tak już co się najlepszego zdarzyło, wiemy, właśnie w
1: Na
0: twoich kolanach.
1: 2020, jakie mam plany? No jutro się jeszcze najebać i w sumie to tyle, co w tym roku.
0: Nie, 21, 21.
1: Jakie
0: A gdzie się
1: 21?
0: najebujesz właśnie, gdzie się najebujesz?
1: W domu, no gdzie się mogę najebać z moim dzieckiem? Przecież, znaczy mógłbym teoretycznie, jest taka możliwość, że odpierdzielę taki numer, zostawię matkę samą, ale chyba takim chujem nie jestem. Nie wydaje mi się.
0: Wrócisz, już się nie obudzisz.
1: Może być. Albo nie będę miał gdzie wracać.
0: No właśnie. Także nie, lepiej zostań w domu.
1: Warunki pozmieniano.
0: Będziesz na antenie?
1: Jutro?
0: Bo podejrzewam, że ja będę, no bo właściwie co robić, nie?
1: Pewnie zadzwonię. Chociaż nie wiem, zobaczę, jak się będzie gadka kleiła. Jakoś ostatnio mi się tak nie klei gadka, żeby dzwonić do audycji.
0: Ja to muszę ten, w ogóle znaleźć jakąś whisky jutro, bo taka jest tradycja, że chyba od 4 lat jak nie wychodzę na Sylwestra, bo nie wiem czemu, bo chyba jestem za leniwy albo za stary już. No, to albo się ten, no, kupuję zawsze tam irlandzką whisky, nawalę się, zadzwonię i powiem, że wszystkich kocham. Tak to tak.
1: Na 3 lata pod kolei nie wychodzę ze względu na dzieci. W sumie nie żałuję. Jakoś tak jest. Nic specjalnego się najebać. To się następny dzień kacować. Chociaż raz się tak najebałem, że cały 1 stycznia przespałem, a kacowałem dopiero 2 stycznia. To był mój
0: O, to
1: najgrubszy
0: jest.
1: Sylwester.
0: No to można powiedzieć, że jest to jakieś osiągnięcie, no jest to.
1: To był mój najgrubszy Sylwester. Wódkę zapijałem szampanem.
0: O Jezu. Nie, to chyba mój taki najgorszy, co tak katowałem. Tak długo to było, nie wiem, wróciłem do. Bo 2 lata mnie w Polsce nie było. I przyjechałem i powiedziałem matce, żeby ona czekała na mnie, bo to do niej jechałem. Powiedziałem, no dobra, to za chwilę wstąpię do kolegi na chwilę. Jeszcze po trasie. I zajechałem do kolegi, się skończyło tak, że o 3 w nocy skończył się sok do mieszania. Nie, to już w ogóle się chyba wszystko skończyło. On mówi, mam jeszcze whisky. Ale mówi, nie ma czym to rozrobić. A tak jebać już jesteśmy tak, że to nie da rady tego jebać, bo to chytne. Bo to jakaś tania. Zostało mi jeszcze jedno piwo, rozrobimy to. No i to muszę powiedzieć, że to był jeden z takich kaców, które faktycznie 2 dni. No tak. A matka to już myślała, że mnie porwali kosmici. No, zdarzają się takie rzeczy. A właśnie, czy. Czekaj, to był w tym roku pożar w Notre Dame, nie, w zeszłym. No nie to.
1: Nie wiem, pamiętam. Na pewno był strajk kobiet jeszcze w tym roku.
0: Właśnie, był strajk kobiet, właśnie.
1: I protesty na Białorusi, z tego co pamiętam.
0: Nie, no Łukaszenko, że wygra wybory, to chyba. Ja nie wiem, po co oni w ogóle tam protestowali na tej Białorusi. Przecież wiadomo było, że ten, nie? Że wygra.
1: Moim zdaniem to wyglądało tak, że tak jakby nie wiem, teraz te 49% co głosowało na Trzaskowskiego wyszło protestować, że Duda wygrał nielegalnie.
0: No przecież było wiadomo, że wygra.
1: Było wiadomo, że wygrał. Miał w ogóle jakiegoś kandydata? Kontrkandydata?
0: No niby miał, no ale to nieważne, czy ma, czy nie ma. No. Łukaszenko po prostu wygrywa.
1: Ja by był, gdyby sam wystartował i przegrał.
0: Tak jak tutaj wcześniej w audycji mówiliśmy o słynnym w Bydgoszczy dyrektorze pierwszego liceum, panu Szparze. To się nazywał pan Szpara. No takie miał nazwisko. No i pan Szpara. Startował w
1: Może nie stękała, też takiego znałem.
0: startował na dyrektora pierwszego liceum w konkursie jako jeden jedyny i przegrywał sam ze sobą i był pełniący obowiązki. Pan Szpara to był PO dyrektora pierwszego liceum.
1: Jakim cudem, co za światy go nie chcieli, czy co?
0: Nie, to chyba nie wiem, Solidarność przeciwko niemu głosowała, czy kto, nie pamiętam, ale kurwa, zawsze przegrywał, chyba dwa razy w konkursie startował i dwa razy przegrał
1: Boże, jak to
0: sam ze
1: przegrał.
0: sobą. Także i takie są. No, a teraz sobie właśnie otworzyłem mapkę
1: I to
0: i...
1: co, to Łukaszenka zmieniłby sobie tytuł z prezydenta Białorusi na pełniącego obowiązki prezydenta Białorusi i dalej
0: No i
1: trwać.
0: właściwie tak, co za różnica. Także, no, Łukaszenka jak Putin,
1: W
0: no
1: sumie
0: po
1: dla rozwiązania konfliktu mógłby tak już teraz zrobić, powiedzieć, dobra, Adam, uspokójcie się z tymi, zrzekam się władzy jako prezydent, będę pełniącym obowiązki.
0: Właśnie, a pełniący obowiązki nie ma kadencji, także już rozwiązaliśmy temat. Do końca.
1: Możemy do końca życia pełniącym obowiązki.
0: Dokładnie, no bo w końcu PO nie ma kadencji, nie? No, a...
1: Tak swoją drogą wklepałem sobie nowe Alfy i Giulia GTA. Nie wiem, czy widziałeś odmiana 2020 rok, ale odpierdolona jest. Ona jest taka usportowiona w jakimś pakiecie spoilerowanym dyfuzorami.
0: Wiesz co,
1: Więc.
0: ja chciałem sobie wziąć Julię, nie? Kupić.
1: Leasing?
0: Nie, tak, wiesz, mówię sobie, pierwszy raz w życiu
1: Ale
0: kupiłem.
1: tą z tym Ferrari silnikiem, czy jakąś słabszą?
0: Nie, chciałem w dieslu kupić, nie? Ale quadrifoglio,
1: Taki
0: nie?
1: zamów.
0: No.
1: Była taka wersja? Myślałem, że quadrofolio było tylko z tym silnikiem Ferrari, nie wiem, czy z
0: Też
1: Ferrari.
0: było dieslowskie. Jest dieslowskie nadal, ale ten diesel ma chyba 300 koni, coś takiego, nie? Także tam spoko. A
1: Ale
0: właśnie
1: ci
0: patrzę
1: powiem, że
0: sobie.
1: ta GTA to
0: Ładna,
1: nie wiem,
0: ładna.
1: czy w tej chwili nie powiedziałbym, że to jest chyba najładniejszy dla mnie samochód na rynku.
0: No patrzę, jest
1: Chyba w tym
0: ładna.
1: pakiecie GTA.
0: Nie, no w ogóle kurwa Alfa, wiesz, ja nie wiem, co tak ludzie te Alfy wyzywają. No, mi się nigdy nie psuły, miałem parę Alf w życiu. Jakichś większych problemów nie miałem. Druga sprawa,
1: No
0: tak.
1: tak to jest, jak wiesz, masz budżet 5000 i tak, za 5000 kupisz sobie 156, ale za 5,5 kupisz już 159. No tak strzelam z dupy cenami. No to wiadomo, że kupisz tą 159, bo jest nowsza, tylko że to jest dużo poniżej średniej rynkowej tego modelu i zajechany strusel po prostu i się sypią, no bo to takie opinie są.
0: No ja kupiłem 159, chyba kupiłem za 5,5 tysiąca, ale euro. Ale też
1: Euro,
0: była
1: tak,
0: trochę
1: to się
0: zajechana.
1: zgadzam.
0: Ale nie, w ogóle z Alfy mają coś całego, one mają taką, no, mają duszę, mają, oni się nie pierdolą z ich projektowaniem, no. Po prostu mają być piękne. I są. I tyle.
1: No to czasami w sumie jestem im w stanie to wybaczyć, czasami takie niechciane dziecko z gwałtu jak GTV czy to Mito. Kiedy pozostałe rodzeństwo jest takie.
0: Nie no, kurde, wiesz co, ja myślałem, żeby sobie właśnie zamiast tej C6 kupić Alfę, chociaż nigdy nie lubię kupować drugi raz tego samego samochodu.
1: Budzy nie widzi nic ciekawego w wersji GTA. No nie widzisz nic ciekawego, bo widocznie motosport cię nie interesuje.
0: Wodzu,
1: Ona jest bardzo motosportowa.
0: może dla ciebie pięknym samochodem jest Polo 1.9 TDI.
1: Alfa Romeo Mito przecież powiedział, jest numer 2 dla niego.
0: No, czyli to jest typowy miłośnik Polo 1.9 TDI. No, co zrobić? Bo cię wozi z miejsca na
1: Z Polo
0: miejsce.
1: chyba S-Day było. 1.9 S-Day.
0: Whatever, no. Albo Opla Astry, kurde, Classic, no. Kurwa, bardziej bezpłciowego samochodu. Jak to powiedział Motobieda kiedyś, to był samochód projektowany przez ludzi, którzy nienawidzą samochodów. Żeby był
1: To samo
0: maksymalnie...
1: chyba było z tym, z Fiatem, z Multiplą.
0: Ale nie, widzisz, o co chodzi, no. Multipla może jest i brzydka, ale jest jakaś. No
1: Jest
0: tego.
1: mega praktyczna i bardzo niezawodna.
0: No i nie, ale jest super brzydka, ale nie da się tego odmówić. Jest jakaś. No widzisz Multiple, no wiesz, że to jest Multipla. Ale kurwa, te wszystkie Ample, Volkswageny, no. Weź topowy model Volkswagena, no już taki kurwa topowy, gdzie skóra szyta ręcznie, faeton, nie? Wyposażony na maksa, na płycie podłogowej Bentleya. Kurwa, wygląda jak większy Passat. Czyli kurwa jak nic. No.
1: No i patrząc po tym, jak szybko sceny leciał, no to kosztowało tyle, co nic.
0: No bo wiesz, jak kupujesz samochód, który ma kurwa wszystko i jest robiony ręcznie i jest na płycie Bentleya i ma takie silniki.
1: No znaczek Volkswagena, no to...
0: No to nawet nie, on nawet by mógł mieć znaczek Volkswagena, ale chciałbyś coś, co wygląda troszeczkę inaczej jak Passat. A to wyglądało dokładnie jak Passat, tylko troszeczkę większy. Ktoś kurwa wziął ten projekt w SolidWorksie i tam sobie stretch. O, pasuje, dopasowało się. Chuj, bierzemy, robimy.
1: Tak. Fajnie się pododawał pikseli trochę, bo rozciągnął góra-dół.
0: I tak to wyglądało. No a Włosi się nie pierdolą. Włosi to musi być stylowa. No. Ja widziałeś wnętrze tej GTA wersji?
1: Nie, GTA wersji nie widziałem. Widziałem wnętrze zwykłej, bo...
0: Ja właśnie patrzę na zdjęcie.
1: W moich okolicach całkiem blisko ktoś ma tą Alfę, akurat z tym silnikiem Ferrari. I dosyć często ją widuję, przejeżdża i czasami pod sklepem, jak gdzieś stoi, to specjalnie się kilka razy zatrzymałem, żeby podejrzeć, podjechać i ją obejrzeć.
0: Ja właśnie patrzę na...
1: Jakiś jadusz dziwny.
0: No, a ja patrzę właśnie na wnętrze GTA, jak to kurwa jest ładnie pluszem obszyte. Takim delikatnym i czerwonymi nitkami chyba ręcznie to robią. Ja opierdolę. Jednak nie, no dla mnie Włosi to jest mam mistrzostwo stylu. I we wszystkim. I w butach, w marynarkach, kurde, i w samochodach. Oni zawsze mają styl. To jest jakiś taki naród, kurde, nie wiem. Jak stali u Boga w kolejce po styl, to im dał po trzykroć. Umieją robić rzeczy piękne. No, po prostu umieją. Nie wiem skąd to się wzięło, ale nie ma chyba drugiego narodu, który umie robić tak piękne rzeczy. Jak Włosi. No bo nawet rzeźbiarze, Michał Anioł, nie, i malarze, i Da Vinci. No wszystko Włosi, no. Włosi jakoś, nie wiem, są stworzeni do robienia pięknych rzeczy. Czy samochodów. I dobrego jedzenia. Kurde, czemu ja się Włochem nie urodziłem? Wiecie, byłeś kiedyś we Włoszech w ogóle?
1: Nie. Ja w ogóle za granicą to byłem raz w życiu tylko.
0: A gdzie?
1: W Czechach.
0: No to nie tak źle, no Czechy ładny kraj. Ale do Włoch, no polecam się wybrać kiedyś. Z tym. Z rodziną całą, bo to naprawdę fajny kraj na rodzinne wakacje.
1: I jest kiedyś tak... pamiętam, poruszałeś też ten temat, czy byliśmy za granicą i zażartowałem sobie, że byłem w Meksyku i wszyscy to łyknęli, się nic nie zapytał. No tylko, że Meksyk to była taka melina, na którą gdzie zbieraliśmy się czasami za mało lata, żeby się nachlać i mówiliśmy tą melina, że Meksyk to jest, idziemy do Meksyku.
0: Coś ale Pekin w Warszawie, nie?
1: No Pekin też mieliśmy i Tokio też mieliśmy.
0: No ale nie, jakbyś kiedyś, byłeś się kiedyś wybrać z rodziną, zabrać się do samochodu, masz piękny samochód teraz. No Włochy ci powiem, to jest tak piękny
1: ale
0: kraj.
1: To nie jest dobry samochód na wycieczki.
0: No Włochy, no to nie wiem, pożycz sobie.
1: Godzina w tym samochodzie i łeb masz wielki. Jest za głośno po prostu. Tam głośny wydech i tak dalej. To nie nadaje się na takie no cywilne, długie trasy.
0: To nie wiem, teraz ostatnio jest popularne, żeby sobie wypożyczyć samochód na wakacje. Nie? Tam jakiś panek czy coś, takie tańsze wypożyczalnie. To niedużo kosztuje, a można sobie tam, wiesz, bierzesz nowy samochód i sobie jedziesz. A naprawdę Włochy polecam, nie są ani przereklamowane i są takie swojskie. Jest tam pełno takich właśnie małych miasteczek, to wszystko jest takie... Jakby ci powiedzieć, wiesz, jak jesteś w Szwecji, czy w Niemczech, czy w Szwajcarii, to wszystko jest takie hermetyczne, ładnie zrobione, pomalowane i tak dalej. Włochy nie, Włochy to jest rozpiździel, tam nikt nie jeździ przepisowo, autostrady mają dziury, tynk odpada z każdej chaty, restauracje są brudne, ale jest fajnie.
1: To tak bardzo, to tak na taką modę śródziemnomorską, tam Hiszpania chyba też i Grecja chyba jeszcze bardziej podobno.
0: Ale w Włoszech jest to wszystko takie bardzo autentyczne, a jedzenie jest zajebiste, no a poza tym ludzie lubią piękne rzeczy tam. Miasta są piękne. Nie, naprawdę polecam. Jak ktoś nie był nigdy we Włoszech, polecam Włochy. I to nie takie największe miasto, tylko na prowincję się udać. Zawsze jest coś ciekawego. Bardzo polecam. I nawet jest tanio dosyć, bo za 20 euro możesz spokojnie się w dwie osoby najeść, napić i nie możesz się ruszyć od stołu.
1: To jak już jesteśmy w tym temacie włoskim, to wracając do tej Julii, czaję wnętrze tej GTO. No i co ci się rzuca w oczy takiego na przykład najciekawszego?
0: No to obszycia.
1: To jest całkiem nowy projekt, nie?
0: No to obszycia.
1: I nie ma wpierdolonego na środku, oprócz Nie ma nic na środku poza 20-calowym, kurwa, dotykowym fajęciarskim LCD-kiem.
0: Nie, to czekaj, czekaj,
1: w Skodzie, w Volkswagenie, w Mercedesie.
0: Chyba nie to oglądamy, nie to oglądamy. To tam oglądasz to wnętrze takiej obszytej? To jest obszyta pluszem? Zmora. Halo? Czy zmora?
1: A, zmutowałem się.
0: No.
1: Mówię, nie wiem, czemu ona jest obszyta.
0: Nie, bo ja oglądałem właśnie przed chwilą wnętrze, nie? I obszytej tak ładnie właśnie pluszem i tam nie ma żadnego LCD-ka w środku.
1: No właśnie to powiedziałem, że to się rzuca w oczy.
0: A, że nie ma, no. A wiesz, skąd się wzięły...
1: niemieckich, gdzie masz pierdolony 20-calowy LCD i nic poza tym nie ma.
0: A wiesz, skąd to się wzięło
1: tak w ogóle? Jakbyś przykleił na taśmę klejącą na środku, na panelu.
0: No a ty nowego Mercedesa widziałeś? Chyba to była A-klasa, czy już nie pamiętam, co to było. Co... W ogóle cały przód jest objebany tymi tabletami przyklejonymi na gumę.
1: To jest tragedia.
0: Ale wiesz, skąd to się wzięło?
1: Nie wiem skąd.
0: No bo to nie jest gust Europejczyków w ogóle.
1: A, chiński gust, tak.
0: Chiński gust, a stwierdziły firmy, że no, sorry batory, no, ale...
1: Chińczycy są chyba 2 czy 3 razy większym rynkiem dla klasy premium niż Europa.
0: Ja właśnie to stwierdzili...
1: Pod klienta się buduje samochód, no. Tak? A gdzie jest więcej klientów? W Chinach.
0: Sorry batory, no Europejczycy, będziecie musieli to polubić, no bo Chińczycy to lubią. Dziękujemy. I tyle, nie?
1: No, a że jesteście downami i macie do wyboru piękną Alfę, a dalej kupujecie te zjebane Merce, no to już wasza sprawa.
0: Cóż, a Alf się nie sprzedaje za dużo, nie? Niestety.
1: No ta Alfa ledwo zipie. Musieli specjalnie na jej bazie zbudować tego suwa, nie pamiętam jak on się nazywa.
0: Stelvia. A też jest piękny.
1: Też jest bardzo ładny, ale też się ledwo sprzedaje, ale... To już w jakiś sposób tą sprzedaż podniosło na tyle, że firma po prostu, przynajmniej bankructwo w czasie mogło odsunąć.
0: Chyba Fiat nie zabije Alfy, no. Jak nie zabił Lanci, nie?
1: No Lancia mogły zabić w sumie, bo to co wypuszczają w tej chwili to jest w sumie żywy trup, to co ta Lancia puszcza teraz.
0: Ale myślę, że no Fiat się Alfy nie pozbędzie, no bo Alfa to jest jednak taka... No jest to jakaś ikona, nie? Ikona tego stylu, ikona takiego, wiesz, no... Ja będę ci powiedzieć, no nie jest to Fiat, nie? I zawsze ta estyma tej Alfy będzie jakaś tam.
1: No Alfa zawsze miała ten wyższy prestiż, nie?
0: No i Alfa jest jakaś, nie? Alfa nie jest wozidłem dupy po prostu, tylko Alfa jest jakaś.
1: No i w motosporcie sukcesy nie duże.
0: Czyżby to Kubica nie miał jeździć w Alfie?
1: No jest, kierowcą testowym jest Alfy na drugi sezon ogłoszony.
0: No właśnie, czyli nawet tutaj taki polski
1: Orlen akcent. Nawet sponsoruje Alfę, Alfa z Romeo.
0: To może Alfa istnieje dzięki Polsce i to bądźmy wdzięczni prezesowi Obajtkowi, że... O właśnie, jeszcze w 2020 roku rzeczy, co się zdarzyły, prasa lokalna w Polsce została upaństwowiona.
1: Słucham?
0: Nie wiem, czy słyszałeś, ale Orlen kupił od Polska Presse, czyli od niemieckiego wydawcy, kupił wszystkie dzienniki lokalne.
1: Nie słyszałem o tym.
0: Tak, i teraz dzienniki lokalne, nie wiem, co tam u ciebie wydają, ale nie wiem, jakiś tam Głos Szczecina, czy Życie Warszawy, czy inne, no wszystko teraz należy do...
1: Dzwonę Tama chyba.
0: Tak, to wszystko teraz należy do koncernu Orlen.
1: Czyli teraz tupa propagandowa będzie nawet ulotkami się zasypywała do skrzynki pocztowej. Ale,
0: no właśnie, i nawet takie jakieś tam anonce gazety, nie, czy inne tam z ogłoszeniami, to wszystko teraz należy do Orlenu. Także będziesz miał tam katolickie ogłoszenia, portale lokalne, no się porobiło się. A jak w ogóle twoja maździna jeździ?
1: Słabo, mocy brakuje.
0: Jednak ten silnik to nie to.
1: Nie, ten silnik... Słucham?
0: Jednak ten silnik to nie to, co Wankiel.
1: Nie, ten silnik to jest to, bo on ma mocy więcej niż silnik Wankla, ale i tak ma za mało mocy. Silnik Wankla jest dosyć słabym w sumie silnikiem. 200, tam 190 lub 230 koni, to nie jest nic porywającego.
0: A ile newtów to ma?
1: Wanklowski czy mój?
0: Wanklowski.
1: Jakoś mało, gdzieś tam, nie wiem, coś około 180-90 mało. 200 nie przekracza w każdym bycie razie. To jest taka typowa szlifiera, nie? Jak go wysoko nie zakręcisz, to w ogóle nie jedzie.
0: No patrz, to nawet moja, mój biedny...
1: A ten mój hondowski 2.4 na głowicy od Typera, to ma przynajmniej dużą pojemność dosyć i w miarę tego newta trzyma. Tam od 2000 mam już 80% newta do samego końca dostępnego.
0: No patrz, to nawet mój taki średni silniczek w tym...
1: Mam tam 320 tego newta.
0: Ty, to ja w moim tym C6 mam 440 newtów.
1: No ale to diesel jest, nie? Diesle zawsze mają dużo newta.
0: Chociaż podobno mówiłem, że to jest chujowy silnik, ale dzisiaj się przejechałem z żoną, dzisiaj wczoraj.
1: Jaki to jest ten 2.7 diesel, tak?
0: 2.7, no ten taki bardzo nieudany.
1: Ale muszę... Wały tam się ukręcały.
0: No, dlatego tam się zmienia olej co 10 tysięcy i bez dyskusji co 10 tysięcy. Bo jak nie zmienisz co 10 tysięcy, to potem to już... No. Ale dzisiaj się wsiadłem do C6 i się przejechałem, wczoraj zresztą też z żoną. Tutaj wczoraj byliśmy w jakimś takim małym miasteczku, Ząc, nie wiem co. No, ale wyjechałem na autostradę i tak po dłuższym czasie jeżdżenia tym moją malutkim Peugeotikiem z 60 koniami. Nie wiem nawet ile to ma newtów, ale chyba nie za dużo. Bo to wolno sący.
1: Z 70.
0: No, jeśli... No.
1: Tyle co dobry skuter.
0: No, także to nie ciągnie za bardzo, chociaż waży 600 kilo. No, ale jak wsiadłem do C6, to dzisiaj się przejechałem tym, to kurwa, to zupełnie inny świat, jak to jedzie. Wciskasz mu, to ciągnie. Pomimo 2 ton.
1: No to maździocha moja 1500 waży, więc też w sumie dosyć dużo, jak na samochód, który jest niewiele większy niż Corsa w sumie. Trochę może większy od Corsy.
0: No ale 6 to jednak.
1: Ciężka ulopa, no ale plan jest taki, żeby ją w 2021 zaturbić, żeby to przekroczyło 400 koni, 500 minuta i wtedy będę mógł powiedzieć, że dobrze jeździ.
0: No mój następny samochód to będzie XF, ale w tej takiej mocniejszej wersji S. Kojarzysz?
1: Jaguar, tak?
0: No.
1: XF? Nie kojarzę właśnie tego. To XFS?
0: XFS, dokładnie. No już prawie go kupiłem, ale w końcu padło na C6, bo taka jednak jest troszeczkę bardziej no, nietypowa, nie? Mało się tego spotyka. Na ulicach jest jednak taka zrobiona. Powiedz wodzowi, co to za Mazda, bo wodzu się dopytuje.
1: Mazda RX-8.
0: Czyli taki kosmos węglowy. No, a C6 taka była jednak...
1: Ci powiem, że taki mało jaguarowaty ten Jaguar.
0: No, ale jest...
1: Z wyglądu.
0: Ja się nim przejechałem, to fajnie jeździ. No i...
1: Nie, no na pewno, nie? Nie wierzę. Nie może nie jeździć.
0: XFS to już ma ten 300-konny, 3-litrowy silnik. Też właśnie z Peugeota.
1: Diesla?
0: Czy tak, tak, tak, diesla.
1: Z Peugeota?
0: No to PSA silnik.
1: No właśnie, jakoś nie mam zaufania do francuskich silników.
0: Nie no, diesel robili bardzo dobre, no 2.0 HDI to był jednak silnik nie do zajechania, to pancerno.
1: Nie no, ten tak, ale 2.7 nieudany specjalnie.
0: 2.7 nieudany?
1: 1.6 też, co udany, no on co prawda miał tam nie, no, wszystkie nagrody zdobywał jako ekonomiczny silnik.
0: Który, 2.7? No. Nie, 2.7 to chujostwo straszne. Jeszcze pali dużo.
1: No mówię, że nieudany, tak
0: powiem. No, a 3.0 już... No
1: to... Gdy wychodził, to był bardzo dobrze odbierany i nagradzany, tylko że tam po kilku latach jego bolączki zaczęły wychodzić.
0: Ale 3.0, jak już zrobili...
1: Ma łatkę nieudanej konstrukcji.
0: No, ale 3.0 to już jest udany silnik, on pali mniej, pomimo że ma większą pojemność, to pali mniej niż to 2.7 i to zdecydowanie mniej. Ma więcej mocy i to właśnie w ten biturbo w tym Jaguarze, to już ma 300 koni, to już kurwa, to już ciągnie. No 3.0 to już nie jest kosiarka, nie? A ty właśnie ile masz pojemności w tym?
1: 2.4.
0: 2.4 i chcesz 400 koni, to będzie kurde kosiarka.
1: No to jest kosiarka, to jest silnik Hondy, to jest kosiarka. Wszędzie, w sensie szlifierka, tak? Tam się... Dlatego jest Honda wsadzona, bo ma bardzo zbliżoną charakterystykę do Wankla, w sensie, że się wysokoobrotowym silnikiem jest, nie? Jest mała, kompaktowa, lekka, bo to 4-cylindrówka. Nie widzę sensu tam wkładania czegoś większego, chociaż ludzie tam wsadzają nawet VX-emki z Lexusa, tylko że ten samochód wtedy nie robi nic poza jazdą naprzód, na wprost w sensie. Skręcać chyba nie potrafi już wtedy nawet.
0: Ale jednak, Jednak ja w tym C6 to lubię ten dźwięk V6. On tak się fajnie kręci.
1: No wiadomo, no V4 to są takie warkotne, znaczy cztery cylindrówki są warkotne, już tam
0: Ale
1: V5 czy V6, czy nawet R6, to już ładniej pracują.
0: jak pojeździłem potem w ogóle w Volkswagenie strasznie dzisiaj, to ja tak ci powiem, że coś mnie kręci w tym faetonie, to jest to W12.
1: O, silnik jak trochę, taka namiastka trochę Bugatti, co?
0: No, kurwa. Ale chyba, wiesz co, sprawię sobie może za 2 lata, jak sprzedam to
1: Za Fantona?
0: C6, sprawię sobie Fantana właśnie z W12.
1: Ale widziałem, że to nawet już po 50 tysięcy można kupić.
0: Czy
1: Złotych można.
0: nawet taniej to możesz kupić w Niemczech, nie?
1: Ale gdzie jest haczyk? Pytanie, gdzie jest haczyk? Że wymieniasz w nim, przy, nie wiem, zaraz po zakupie wymieniasz w nim tarczy i klocki za 40 tysięcy? Bo nie
0: Nie,
1: wiem.
0: to jedno, że części są dosyć drogie, w ogóle eksploatacja. Ale okej, to nie jest wiele droższe niż w tej C6, czyli to są jakieś koszty do udźwignięcia. Problem
1: Czy
0: jest.
1: amortyzator jeden kosztuje 10 tysięcy, tak jak do Mercedesów z tych AMG serii?
0: Nie, to też nie jest to, nie. To jest po prostu to, że no, te samochody, jak kupujesz, wiesz, w tej klasie, no to nie jest to, nie. One nie wyglądają. Jak chcesz wydać. Bo jak chcesz mieć wozidło z A do B, no to kupujesz, nie wiem, tam Golfa 1.9 TDI, on mało pali, mało. No, jest tani. No jak kupujesz faetona, no to podatek jest duży tutaj w Niemczech, no bo od pojemności. Tutaj się liczy od pojemności, czy tam. No, od pojemności.
1: No jak w Polsce też od pojemności.
0: Ale nie, no w Polsce nie płacisz podatku
1: No
0: drogowego.
1: cło od pojemności płacisz
0: No to
1: przy
0: cło, no.
1: sprowadzaniu.
0: Dlatego do Polski jadą ogólnie rozbite, nie? Zawsze.
1: A cena rozbita nie ma cła?
0: Nie, to jest słodko, że możesz kupić bardzo tanio rozbite tutaj w Niemczech, nie? Bo ogólnie tu samochody są droższe niż w Polsce używane, nie? Tylko takie w dobrym stanie. No to jak tu w Niemczech w dobrym stanie kupujesz, no to nikt to tego za bardzo nie chce kupić, no bo tak, podatek od tego jest chujowo wielki. Pali to dużo, to nie jest takie wozidło z A do B, nie? Części to nie, też nie kosztują tyle, co w jakimś tanim aucie. No, a wygląda to jak Passat. A Niemiec to by, wiesz, jak no, Niemiec, jak już chce kupić prestiżowe auto, co jest drogie w utrzymaniu, no to, kurwa, sąsiad musi widzieć, że to jest zajebiste, nie? Tak jak w Polsce. No, ale faeton, no, jeździ się zajebiście, w środku wygląda zajebiście, wszystko jest okej. Okay. No, ale to na sąsiedzie to nie zrobi wrażenia. A płaci się jak za zboże,
1: To jak
0: także.
1: chcesz sobie kupić samochód, który zrobi na sąsiedzie wrażenie, no to kupujesz, nie wiem, 350Z z Nissana zaturbionego i strzelasz mu marchewami, aż mu kurwa okopcisz całą bramę i robisz na nim wrażenie.
0: Ty, no, ja wrażenie to na sąsiadek zrobiłem tym Peugeotem, a tylko dlatego, że on ma tablice zabytkowe, nie? To zabytkowe tablice, panie. To już jest.
1: Albo możesz zrobić też na nich niepozytywne wrażenie i na przykład upalać go po nocy, nie dać im spać, kręcić go do odcinek.
0: A tu mam takiego właśnie sąsiada, jakiegoś ma chyba Golfa GTI. To kurwa z rana jak go odpala, to kurwa cały dom mi drży. Wiesz, że sam wydech zrobił sportowy przez
1: No,
0: rozwiercenie.
1: jak odebrałem teraz po ostatniej akcji serwisowej swoją, to przejechałem się kilka razy tak na pełnym gazie, żeby cała wiocha się obudziła, i na drugi dzień już gliniarze stali i trzasnęli mnie przed całą chałupą. 70 na blacie, ja dostałem 100 zł za przekroczenie prędkości.
0: Uj, uj, uj. No ja os,
1: Tak,
0: os.
1: tak szybko na mnie donieśli.
0: No proszę pana, no ja Mistrzostwo Świata ostatnio osiągnąłem, jeśli chodzi o mandaty. Dostałem mandat 15 euro, proszę pana, za przekroczenie prędkości na 30 o 6 km na godzinę. Jest ładnie napisane, że tam po odciągnięciu tolerancji jechał pan 36, a było 30, proszę 15 euro, dziękuję. No kurwa, jaki pirat byłem.
1: Ale to policja cię zatrzymała, czy
0: Nie,
1: fotoradar?
0: fotoradar. Kurwa, 36 jechałem, pirat. No, ale.
1: Buzu chyba po tobie jedzie trochę, no
0: Ja
1: bo
0: wiem, bo to
1: szybko.
0: zawsze jeździ po mnie, no. Wiesz, że ja po wodzu nie muszę jeździć, bo wodzu jest wolnorynkowcem i lubi mi sesa, no. Sam po sobie jeździ, no. Nie będę już mu tam dosrywał. Po co mu nie tam. Pozdrawiam cię, wódzu. No, a jeśli chodzi o W12, no to jest, kurwa, moje, tak, kupię sobie tego faetona, nie?
1: Ja miałem taką zajawkę, zanim tą Mazdę zacząłem składać, bo kiedyś miałem podobną, tylko ją rozbiłem. I kolejne pieniądze, jakie miałem do przeznaczenia na samochód, to było zbudować podobną Mazdę jak poprzednia, tylko trochę ulepszoną, czyli w sumie taką, jaką zbudowałem, lub E63 AMG Merc. Ale jak zobaczyłem, że amortyzator do niego kosztuje 10 tysięcy, to odstąpiłem od tego
0: pomysłu. A właśnie kolega sprzedaje dosyć tanie, jakbyś chciał.
1: Ja wiem, że to jest tanie, tylko że potem trzeba 3 razy tyle włożyć, żeby to jeździło.
0: A nie, to jest właśnie w bardzo dobrym.
1: Zajeżdżane
0: w bardzo dobrym stanie sprzedaję za 50 tysięcy, jakbyś chciał.
1: Tak, to właśnie tak chodzą 50, 70, 80 już niby dobre.
0: No nie, jeździłem z nim, no. Fajne auto, tylko za małe trochę takie. Jak na główny samochód dla mnie. No, takie. Trochę klaustrofobiczne.
1: No tak, ale ani jednego, ani drugiego nie kupowałbym i nie budowałbym z zamiarem na główny samochód. Taka zabawka. No,
0: a co masz na główny?
1: Od tygodnia w ogóle nie odpalałem. Nie? Dopiero ją wczoraj odpaliłem. Tylko po to, żeby
0: co masz na główny?
1: Zaczęła tonąć w rozmokłym podwórku.
0: No dobra, rozmokłe podwórko masz, to podejrzewam, że na główny samochód to Lada Niva.
1: Volvo V40.
0: A, to też bardzo sympatyczny samochód. Ja to kiedyś mi się marzył XC70, bo to jest taki kombiak, ale podwyższony i bardzo fajnie wygląda.
1: Tak, też się marzył, ale przestał mi się marzyć, bo trochę za dużo pali jak na główny samochód.
0: No bo to on ma chyba zblokowany most, nie? On tylko na 4 jeździ. Mhm. No to musi palić.
1: No i duże silniki, 2,5 turbo chyba tam jest benzynowy najmniejszy i... Diesel 2,5.
0: No mój główny samochód teraz to wiesz, to jest to 2,7, nie? To tam na autostradzie, ale to ma w ogóle wahania spalania tego są tak gigantyczne. Jak z żoną, teraz jak kupiłem tego Peugeota i wracaliśmy z Bonn, to jest jakieś, nie wiem, 120 km stąd. No i ja jechałem z przodu tym Peugeotem, żona za mną tą C6. No to ten Peugeot, no. Nie okłamujmy się, no to masz 60 koni na autostradzie, to tak wyciąga stówkę, 110, nie, 120.
1: V-Max, tak?
0: No to jeszcze nie jest V-Max, ale to już trochę strach, nie?
1: Wtedy nie jest, w nim nie występuje takie zjawisko, że pali jak smog?
0: Nie.
1: Czy pali malutko?
0: Pali malutko ciągle, nie?
1: To jest właśnie ciekawa sprawa, bo w tych starych dieslach to samo miałem jeżdżąc firmowym Kadim 1.9 SDI, ten najstarszym z 1.9 serii. On nieważne, czy jeździłeś nim ekonomicznie, przynajmniej tak ci się mogło wydawać, czy miałeś gaz w podłodze i jechałeś na autostradzie full packa, znaczy full ile na blacie było, to on zawsze nie przekroczył 6 litrów spalania.
0: No bo to tam, no wiesz, to nie masz jakichś turbin, które mu tam wlewają tą ropę i tak dalej, tam jest taka pompka i tam wiesz... Wrzucasz mu full przyspieszenie, on tam...
1: Tak, a teraz na przykład w tym Volviaku, w którym mam w tej chwili, to jest 2 litry turbo, to 165 koni, to tak, jeździsz powolutku, no to spali ci te 7 litrów, ale tylko trochę depniesz, żeby, nie wiem, przyspieszać czy coś i nagle masz 15 litrów spalania.
0: No, a C6, jak jest żona za mną jechała z Bonn, no i tak właśnie stówką jechała za mną, 190, 190, jak ten Peugeot się tam wlókł, no to patrzę, kurde, jakie to spalanie, bo na tej trasie zrobiło.
1: Że ile jechała? 190?
0: Nie mówię, stówkę no, albo 90, stówkę, 90, nie, między 100 a 90, no.
1: A, nie 190.
0: Nie, no kurde, ten Peugeot by nie poszedł. No, chyba z nim poszedłem 130, to już się tak bałem, że ja pierdolę. No to wyszło spalanie na tej trasie jakieś 7, 6, 9, coś takiego, nie? No, a jak przywozi dziecko tutaj do przedszkola i z powrotem, czyli tam na światłach stanie, trochę przyspieszy, skręci światła, nie? Jak to w mieście, no to tu już 12, 15. A może zejść do 6,9.
1: Właśnie, strasznie duży rozrost. Dobra, ja będę kończył, bo już jest po 12, jutro jeszcze
0: o Jezu, muszę też.
1: I rano wstać.
0: Dobra, też zauważyłem. Ja nie muszę, co prawda, ale dobra, zagadałem się. No, dobra, to jak
1: cześć,
0: jest... Dobra, czekaj, będziesz jutro?
1: Będę.
0: Bo jak będziesz, ale i tak ci życzę nowego 2021. 2021.
1: Dobrego, ja też tobie życzę
0: Dobrego.
1: dobrego i wszystkim
0: Trzymaj
1: słuchaczom
0: się
1: wszystkiego
0: i.
1: dobrego.
0: Aha, w ogóle jeszcze jedno. Za tydzień mamy się przygotuj, mamy gościnę z Izraela. Już jest wpisana w kalendarz.
1: Izraela, tak.
0: Z Izraela.
1: Znaczy Polka z Izraela, tak?
0: Dokładnie. Ale też się zgadamy.
1: Dobra,
0: Ale
1: ja
0: się
1: się
0: przygotuj.
1: odpytam ciebie, co, jak, żeby
0: Dobra.
1: wiedzieć, z czego się przygotować.
0: Dobra,
1: Dobra.
0: trzymaj się i mej. Dobra, to zmora był, w końcu się pojawił. Ja będę też już kończył, bo to już późna godzina. Także trzymajcie się. Jutro Sylwester pewnie się pojawię. No i oby ten 2021 był lepszy niż ten 20, bo właściwie nie był taki zły ten 20 poza tym całym koronawirusem, na którego chyba jeszcze nie zapadłem. Dobra.

Dobry wieczór wszystkim fanom filmu i miłośnikom audycji Spoiler. Mówi krawiec. I nie będzie żadnego hu hu hu, ani żadnego lulaj, że Jezuniu, ani też żadnych prezentów dla was nie mam. Jak to mawia Ferdek Kiepski, nie dam, bo nie mam. O. Ale są tacy, co mają i dają. Dziękuję wszystkim sponsorom Nocnego Radia. Dostałem parę wpłat tutaj na święta, w prezencie. I to ten aspekt świąt lubię bardzo, bardzo dobry, bardzo dobry. I dzięki, tak serio wielkie dzięki, bo gdyby tego nie było, to by były trochę smutniejsze święta, a tak są weselsze. I no, bo to trochę taki terror mentalny jednak te święta, prawda? To bombardowanie nas świątecznym klimatem. Nie każdy to lubi. Dla wielu osób to jest bardzo taki nieprzyjemny okres, jak się okazuje. Już słyszałem to naprawdę od wielu ludzi, że święta są dla nich trochę takim koszmarem. Powody mogą być różne, bo na przykład ktoś jest na obczyźnie i nie ma możliwości się spotkać z bliskimi, a tu mu cały czas pokazują obrazy takie właśnie, jak tam się przytulają w sweterkach takich samych i te charakterystyczne lizaki świąteczne i dzieci śmiejące się i prezenty. I ten lektor, zawsze taki dziad, nie? Spotkaj się z bliskimi. I tak trzeba to oglądać. Wyłączysz telewizor, to ci zaczną strzelać pod oknem debile petardami. Nadal uważam, że to jest zabawa dla dzieci i dla idiotów. No, dzieci można zrozumieć, że lubią taką zabawę, chociaż też no, są dzieci inteligentne, które jakoś ciekawiej potrafią spędzać czas, niż używając małych ładunków wybuchowych do tego. I zawsze te same filmy do zażegania, nie? Była już Szklana Pułapka? Był Kevin sam w domu? Czy jeszcze nie? Czy jeszcze nie? No i ludzie spędzają te święta tak, że się nacharują przy szykowaniu tych potraw wigilijnych. Dziwna tradycja taka, nie? Że nie można nic innego zjeść, tylko trzeba to akurat. A Nocne Radio zawsze w opozycji jest. Zawsze w opozycji do wszystkiego. Jak wszyscy się cieszą, to my się smucimy. Jak wszyscy się smucą, to my się cieszymy. Jak wszyscy idą w lewo, to my w prawo i tak dalej. I to chyba nie jest źle, co nie? Bo musi ktoś jednak być jakąś opozycją do tej rzeczywistości, która nie wszystkim się tak bardzo podoba, a niektórym się tak średnio podoba, ale akceptują i robią te wszystkie czynności, które trzeba. Ubierają drzewko. A pytajmy, jeszcze tu pisze, jak wszyscy będą mądrzy, to my będziemy idiotami. Na złość reszcie. Tak, na złość babci odmrożę sobie uszy. To wam mogę obiecać. Mogę wam też obiecać, że w nowym roku, no, nowy rok to z kolei taki, czy chcemy, czy nie chcemy, zawsze jest taki fajny czas podsumowań, ale też nowych przedsięwzięć i nowych różnych takich, no, nowy etap, nie? Zaczyna się nowy cykl. I będą na pewno nowe audycje już niedługo. Przypominam, że 28 w środę jest nowa audycja. Będzie nadawał Marcin z Kildare. Chyba dobrze przeczytałem. Kildare albo Kildare. Kildare. Czyli Kildare, czyli zabić śmiałka. Chyba. Ale chyba źle przetłumaczyłem. No w każdym razie audycja będzie się nazywać Kuźnia Wojowników i będzie trochę w takim klimacie, jak kiedyś było Spektrum Rozwoju w radiu na fali. Czyli, że

czy związane ze zdrowiem, z alternatywnym trybem życia, można powiedzieć. Anon pisze Kilger. Kilger? A nie Kildare? Ani Kilder? Tylko Kilger? Kilger, czyli zabij dziewczynę, tak? Strasznie mroczne tytuły takie. Nazwy, co ja z tytułami. Mroczne takie nazwy i mroczna nazwa. Kuźnia Wojowników, to by się kojarzyło z jakąś taką nazistowską audycją trochę może, albo audycja dla miłośników sportów MMA na przykład, albo audycja czysto biała, aryjska, na przykład coś w tym stylu. A tu się okazuje, że właśnie w drugą stronę. Marcin jest osobą taką bardzo życzliwą, spokojną. No i mam nadzieję, że go tam nie zamęczycie za bardzo, że mu nie zaleziecie za skórę i nie storpedujecie, nie zbombardujecie od razu, tylko będą słuchać tej audycji ci, którzy wolą akurat taki spokojniejszy i przyjazny klimat. Człowiek do człowieka, człowiekowi z człowiekiem. O człowieku! Co jeszcze się szykuje? No, jeszcze się jedna rzecz szykuje, o której nie powiem. Szykują się zmiany u Potrzeby. Będzie nadawał trochę inne teraz audycje, gdyż twierdzi, że bez litości nieco się już, mówiąc tak z angielska, wyekspirowało. Formuła audycji się już nieco zużyła. Niczym stara prezerwatywa, Potrzeba wyrzuca ją do kosza i zakłada nową. Więc zobaczymy, jak to będzie. I dużo się pewnie nowych rzeczy będzie działo. Będzie Nocne Radio w końcu na Patronite. Może powróci aktywność na YouTubie, bo to nie jest zła rzecz. Na pewno będzie też więcej reklamy, myślę. No, dla mnie to przede wszystkim będzie rok nowych wyzwań finansowych, żeby wyjść z dołka. I no, chyba się da zrobić. Wszystko się da, słuchajcie, wszystko się da, tylko trzeba chcieć. A jak się nie chce, to się nic nie da. Taką tutaj mądrość wielką wygłoszę. A na stronie głównej tutaj nowe dwie rzeczy. False Flag, czyli taka zastępcza audycja Potrzeby. Czemu to się nie nazywa aftery? Trochę chyba za bardzo mnożymy czasem byty ponad konieczność. Tu jakaś brzytwa Okhama by się chyba przydała. Ja zaraz wyciągnę brzytwę z szafki i tu zrobię. I zmienię nazwę. False Flag na aftery. No bo mam, z takich luźniejszych audycji to mamy już i kategorię aftery i False Flag. No ale jak się śmieję, niech będzie. Niech sobie będzie i bez litości z ostatniej chwili, słuchajcie, no stało się, wszyscy mówią o katastrofie, samolot spadł na lotnisko w Warszawie, no ale to zostawmy tą tragedię. I no z takich ogłoszeń parafialnych to jeszcze powiem tyle, że Sylwester będzie w Nocnym Radio obiecany. W sobotę następną, zamiast spoilera może, a może pierw spoiler, a potem już siedzimy do oporu, tylko ja nie wiem, czy ja wytrzymam tak od 21 do białego, do bladego świtu. Coś tam wymyślimy. Ważne, żebyśmy sobie tu siedzieli i wspólnie gadali, bo to jest fajne w Nocnym Radiu, że no z takich radyjek, które są tu w Polsce u nas, to chyba jedyne takie radio, które ma w miarę bardzo aktywną społeczność, taką, która lubi się spotkać, pogadać sobie, dzwonić, dyskutować, a tak no, z innych radiów to tylko Kontestacja ma w miarę aktywną społeczność, a może bardziej miała, bo teraz to tak przycichło trochę. A tutaj się u nas zawsze coś dzieje, więc tego się będziemy trzymali na pewno, czyli radia, idei radia społecznościowego, takiego, które może mówić do bardzo różnych ludzi też, a nie tylko do jednej wąskiej grupy i takie, które, do którego każdy może zadzwonić i się nawet nie zgadzać, wygłosić swoje różne poglądy, jakie by one nie były i zawsze będzie
możliwość, żebyśmy sobie pogadali, a nie tylko przekaz w jedną stronę, jak na YouTubie, prawda, że ktoś gada, a my słuchamy. To jak telewizja trochę jest. No, można powiedzieć, że tym się różni nocne radio od audycji na YouTubie, czym internet od telewizji. Takie same progi troszeczkę są, bo tu przekaz działa znowu w dwie strony. Można sobie i wybierać, czego się słucha, i gadać, dyskutować, wymieniać się poglądami. Tak więc tego się trzymamy. Postanowiłem też wzbogacać każdego spoilera o newsy różne, filmowe. Tylko z kategorii film. I myślę, że no to tak trochę od Claude'a podpatrzyłem. I myślę, że to jest dobre, bo nie trzeba tak od razu przechodzić do głównego tematu. Jaki jest, o tym za chwilę. Podtrzymam was nieco w niepewności. Czytam cały czas, co tu piszecie na czacie. No, pozdrówka dla wszystkich czatowników i dla wszystkich tych, którzy słuchają. Ciekawe, ile osób słucha. O, dzisiaj to kiepsko, kiepsko. Kiepska słuchalność, ale to nie dziwi. Słuchajcie, co to się stało? Jakieś święto jest, że nikt nie przyszedł prawie? No, jest trochę osób, ale mniej niż zwykle. No i co to, jakieś święto jest? Bo ja nic nie wiem. Idę dzisiaj, słuchajcie, sklepy. Sklepy już zamknięte. I co to się stało? No właśnie. Ciekawe, czy furiat był w kościele. A co, pojawił się w ogóle furiat? A, domyślam się, że nic nie mówi, a jest wśród czatowników. Pozdrawiam też Mechanteriana, Ciąga, Bolunga, wszystkich Anonów. No, Anonom polecam jednak sobie wybrać jakąś ksywkę, zalogować się normalnie i wtedy jest lepiej, bo można imiennie kogoś zacytować też. Pytajmierz. Etam się pojawił wcześniej, słynne aftery psie, słynne spacery będące alternatywą dla piątku z Pankracym. Także jest część ekipy dzisiaj z nami. No i właśnie, co z tych newsów tutaj wypatrzyłem? Na pewno chciałbym powiedzieć o takim niechlubnym zestawieniu. 10 najgorszych filmów tego roku, zdaniem użytkowników portalu Onet. I co tam się znalazło? Mianowicie, no, Legion Samobójców. Tutaj niespodzianki wielkiej nie ma. Wielu widzów narzekało na Legion, krytycy też nie byli zachwyceni. No raczej taki krab nam się tutaj przydarzył i no też nie byłem zachwycony, więcej się spodziewałem. Taka ekipa superbohaterów, a filmik, no, nawet w kategorii rozrywka taka, w sensie takim, że siedzimy sobie z popcornem i kolą, to trochę mało. Przede wszystkim, no, szalona miłość Harley Quinn i Jokera, no tutaj ten wątek można było lepiej jakoś poprowadzić. No i jak już mówiłem, wolę Harley w klasycznym kostiumie. No widzicie, tak się te filmy ocenia, nie? Że właśnie, czy strój był fajny, czy nie fajny. Dla mnie takim krapem też w tym stylu trochę są nowe Gwiezdne Wojny. Tutaj pewnie obrzucacie mnie zaraz odchodami. Ale, no, słuchajcie, to jest film, czy to jest cutscenka do gry o Star Warsach? Bo straszna nędza jakaś. Takie popłuczyny, taki odgrzewany po raz piąty, czy po raz siódmy, czy po raz ósmy, już straciłem rachubę, kotlet. Łotr 1 oczywiście. Przypomina mi się, nie Łotr, przepraszam, Łobuz 1. Już były różne tłumaczenia właśnie tej jednostki, tego oddziału właśnie Star Warsowego, który jak się okazuje początkowo był złożony z różnych
łobuzów właśnie. To takie nieco pieszczące.

0: Albo Nicponi jeszcze mogły być. Nicponi jeden. Nie, to słabo brzmi. Nicponi. Urwis tu. Padła propozycja odciąga Bolunga. Urwis. Urwis. To fajne takie. Zbombardowała nas... Lordzie Vader, zbombardowała nas eskadra Urwisów. Albo nie, jeszcze inaczej. Rebelianci zaatakowali Lordzie Vader. Mamy poważne szkody.
1: O, kto to był?
0: Urwisy! No to od razu moc by poszła tu w ruch i Grdyka byłaby zgnieciona mocą. No... I to takie, czytam jak się ludzie jarają tym filmem i no tak widać, że to jest już dla młodszych po prostu. Może wyrosłem z tych Gwiezdnych Wojen, o to zaraz będzie znowu, o co ty tu, ta wielki dorosły, ty spier papier, ty, nie słucham już spoilera, koniec. Nie, no to nie ma co ukrywać, że to nie jest to ani jakoś szczególnie głęboki film. Taka bajka, no baśń science fiction, space opera typowa, już tylko, że jeszcze o ile i takie Imperium kontratakuje, to stare, tam był jakiś wątek polityczny, trochę było niedomówień, mogliśmy się kilku takich rzeczy tam tylko domyślać, wyobraźnia pracowała, tak? Było większe jakieś takie nawiązanie jeszcze do nazistów i aliantów, można powiedzieć, tak się to kojarzyło, Imperium zła, prawda? No zresztą wtedy jeszcze nie było w ogóle czarnych i kolorowych żadnych wśród załogi imperialnej. No i to wszystko jakieś takie było poważniejsze. Brak efektów 3D, efektów specjalnych, którymi szczerze mówiąc nieco już żygam, tak samo jak Świętami. No to też dodawał trochę powagi temu filmowi, prawda? Wszystko było troszeczkę bardziej takie też, no szczególnie z punktu widzenia kogoś, kto tą sagę oglądał trochę później, pierwszą trylogię Gwiezdnych Wojen oglądał trochę później, to było takie retro odrobinę, te urządzenia takie przybrudzone nieco, archaiczne miejscami, kokpit X-Winga, nie? No potem... Już te nowe Gwiezdne Wojny były bardziej cukierkowe, bardziej takie kolorowe, wszystko bardziej dopieszczone, statki ładniejsze, nowocześniejsze. No i gdzieś się zgubił ten taki klimat oryginalny Gwiezdnych Wojen. Huncfot, Mechanterian. Huncfot. Huncfot 1. Huncfot 1. No i tak, no... No, ten niby miał być to spin-off, tak? Czyli taki odprysk serii. No, ale te Gwiezdne Wojny Łobuz 1 dla mnie niczym się nie różnią absolutnie od tego podejścia właśnie komercyjnego bardzo w nowych Gwiezdnych Wojnach. Disney po wykupieniu marki Gwiezdne Wojny oczywiście chce zarobić. Dla myszki Miki zawsze najważniejsze są zielone w kieszeni. I nie mówię tutaj o torebce marihuany. No i tak to jest właśnie z myszką Miki, że wszystko ona infantylizuje i komercjalizuje. Taki jest, był, jest i będzie Walt Disney. I nic na to nie poradzimy, ale jest to nadal niezłe widowisko, tylko mi się to kojarzy z takim cyrkiem trochę. Idziemy do cyrku, nie? Z dzieciakiem jeszcze koniecznie, no bo samemu to tak głupio iść na taki infantylny film. Donnie Yen pojawił się tam, czyli słynny odtwórca roli Ip Mana, mistrza Bruce Lee'ego. I o ile wszystkie właściwie filmy z Donnie Yenem podobają mi się, lubię tego aktora azjatyckiego, i to tutaj znowu jakiś taki niewypał. On gra tam jakiegoś takiego ślepego wojownika, niewidomego, który unika strzałów, no taki mistrz, nie? Taka ślepa furia. Nie widzi, a widzi. No i film jest takim zlepkiem głupkowatych tekstów, nawiązań do oryginalnych Gwiezdnych Wojen. Czy waszym zdaniem nie jest to takie mega dziecinne jarać się tym, że przez chwilę się pojawił ten sam koleś, co był w Nowej Nadziei i co go Obi-Wan zabił mieczem? I on tam się pojawia przez 2 sekundy. Jo, ten sam. No, ale... Jo.

i piszczymy z zachwytu, bo się pojawił ten sam. I to takie... Gwiezdne Wojny już od dłuższego czasu miały taki trend, żeby dopieszczać tych hard userów, nie wiem jak to powiedzieć, takich no zatwardziałych fanów Gwiezdnych Wojen tymi różnymi nawiązaniami do poprzednich części, że przez chwilę się pojawia ten, co był, że model pistoletu jest jakiś taki, co już wcześniej był i było napisane, że to jest taki specjalny pistolet i on i to są się znowu pojawia i to jest wytłumaczone, że ten pistolet to jest pistolet syna szwagra Hana Solo, bo on go zabrał Vaderowi i Leia go przechowała i dała Luke'owi, a Luke dał temu synowi Hana Solo. No to jest takie strasznie dziecinne, nie? I potęguje jeszcze ten efekt zdziecinnienia. I cały czas tam się ścigają, gonią, strzelają. To jest właściwie taka cutscenka do gry, więc dla mnie to też jest... Mimo, że ludzie zachwalają, mówią, że lepsze niż to Przebudzenie Mocy, dla mnie to jest dokładnie to samo, co Przebudzenie Mocy. Ganiają się, jakby się dzieci bawiły w Gwiezdne Wojny trochę, nie? No, nie no, Przebudzenie Mocy to była jakaś porażka w ogóle. Ten Han Solo geriatryczny, taki stary, biedny, jeszcze mu ponoć drzwi jakieś metalowe przygniotły nogę, w ogóle dramat, tam na planie miał kostkę rozwaloną. Coś, no, i zabili go jeszcze w taki głupi sposób, jakiś taki frajerzyna go zabił, taki jakiś z głupim ryjem. No, straszne to jest w ogóle. I to takie podejście marketingowe doskonale widać, niczym z serialu, z telenoweli brazylijskiej jakiejś, że na samym końcu się pojawia brodaty Luke Skywalker i odwraca głowę i koniec, i napisy. Już szykuj pieniążki. Już szykujcie pieniążki, ha! I do kina marsz, ha! Rzekła myszka Miki. No, więc chyba sobie już podaruję. Już, wiecie co, przyznam wam się, że te Gwiezdne Wojny to sobie po prostu gdzieś znalazłem na Piracie i tak przewijałem, nawet mi się nie chciało całych oglądać, tylko tak przewijałem, bo takie nudy jakieś. Ciąg Bolunga jest, co tu pisze, że jest od małego fanem Gwiezdnych Wojen. Po Przebudzeniu Mocy stwierdził, że nie obejrzy już żadnej następnej części. No to się zgadzamy chyba. I ciąg twierdzi, że to jest dla co najwyżej dla niedzielnych miłośników, którzy kiedyś Star Wars oglądali, ale fanami nie byli nigdy. Ja bym powiedział, że to jest raczej dla następnego pokolenia, że ktoś tam, jakiś ważniak z góry stwierdził, że to robimy już dla następnego pokolenia. I być może jest tak, że wasze dzieciaki się jarają tym strasznie i dla nich to jest coś niesamowitego, nie? Tylko czy to jest coś tak samo niesamowitego, jak dla nas było, jak dla nas były tamte Gwiezdne Wojny? Z pewnością nie. Tamte Gwiezdne Wojny to był jakiś tam przełom. Są takie filmy, na które zupełnie inaczej patrzymy na drugą część niż na pierwszą, chociażby dlatego, że filmy były jakimś przełomem. Jurassic Park, o którym dzisiaj będzie, i tu już macie pierwszy ślad, jaki będzie temat. Tego, jaki będzie temat. Ale to za mało, żebyście się domyślili. Nie jesteście aż takimi Sherlockami chyba. No i co? No i Gwiezdne Wojny były niesamowite. To były niesamowite efekty. W końcu wcześniej było strasznie dużo takich tandetnych filmów science fiction, które miały niskie budżety. Tutaj była chyba pierwsza taka wysokobudżetowa produkcja. Coś, co mogło jako jedyne konkurować ze Star Trekiem może, a w wielu aspektach było lepsze od niego. Bardziej dynamiczne, bardziej takie epickie przede wszystkim, prawda? No, jak to baśń w kosmosie. No i o ile science fiction był takim bardziej hard science fiction, to tu mieliśmy właśnie space operę. I z wieloma elementami zaczerpniętymi prosto z fantazy. No bo miecze, rycerze, magia, wszystko to jest.
Więc było to coś nowego, coś spektakularnego, fajnego i też takiego, co zaraziło ludzi ideą tej mocy, prawda, że można się było tym jarać, że no a tutaj to mamy już moc, później w tych nowych Gwiezdnych Wojnach przestała być czymś takim wyjątkowym, elitarnym. No w Przebudzeniu Mocy ta laska, ona się bardzo szybko uczy tej mocy. Od razu jest w tym świetna, nie? A Luke biedny ile musiał skakać z Jodą na plecach, po bagnach, biedak, brudny, cały, z tym skrzeczącym Jodą przy uchu. Przecież to koszmar w takim jeszcze bagnie. I biegał, skakał, podskakiwał i ten Joda mu skrzeczał jeszcze. Wyżej skakać ty musisz! Jeszcze wyżej! No, a ta się tam gdzieś podpatrzyła coś od razu, skierowała rękę i w ogóle zajebisty talent wrodzony. No bo szkoda czasu, to nie może trwać tyle czasu. Z drugiej strony trochę rozumiem twórców, no bo ciężko jest czasami zrobić no znowu takie dłużyzny, tak? No pierwsze te dłużyzny tylko dodawały uroku. Luke się uczył tej mocy bardzo długo i nie wiedzieliśmy, jak mu to pójdzie, czekaliśmy spokojnie, obserwowaliśmy bieg wydarzeń, a drugi raz by to nie przeszło, bo by było, no co, no Jezu, już 10 minut się uczy, zaraz pół filmu będzie się uczył. To od razu ciachu, rachu do piachu, szturmowca mocą i już, nie? No, ale dość już tego pastwienia się nad Gwiezdnymi Wojnami. Dodaję tutaj od siebie łobuza 1. Według mnie to był łobuz 0 w ogóle. Zero było. Co my tu jeszcze mamy? Batman i Superman. Batman versus Superman. I tutaj nie do końca się zgodzę. Według mnie całkiem niezły to był film. Uniwersum DC, Detective Comics dawniej. No i dwaj tytani. Dwaj bohaterowie bardzo różni. Jeden bardzo mocno związany ze słońcem, drugi z nocą. Jeden mroczny i cichy, a drugi bohaterski i głośny. Tam, taram, i z loczkiem, prawda? Jeszcze z przodu. Inne nastawienie do świata też. Superman jest bardzo taki praworządny, no fajny, a Batman no niekoniecznie się kuma z policją, działa sam po cichu, z nikim nie chce współpracować, ewentualnie z Robinem, bo to cudowny chłopiec, piękny, chodź tu Robin, chodź. No są takie pogłoski właśnie, że Batman i Robin, to wiecie, ja nie chcę nic mówić, jak nie wiem, to nie mówię, prawda? No. A co tu pisze Anon? Ja bym chciał zobaczyć Gwiezdne Wojny bez tej pieprzonej mocy. Coś na wzór Star Wars, ale łowca androidów. No to Łobuz 1 chyba miał być czymś takim właśnie, bo tam tej mocy to tam nie wiem, czy w ogóle była moc. Czy tam jacyś Jedi byli. Ten niewidomy, to on nie wiem, co on tam jakoś miał chyba. Nie wiem, to było tak nudne i tak wtórne i tak mi się nie podobało, że nawet się tam nie wgryzałem w ten scenariusz, tylko tak patrzyłem tam. Idą, biją się, znowu idą, biją się, głupim tekstem walą, biją się, biegną, głupi tekścik. Nie lubię tych filmów, gdzie wszystko się opiera na... gdzie bohaterowie nie komunikują się ze sobą, tylko takie dosrywki mają i żarciki. Przeplatane oczywiście dramatem. Musiałbyś tam dramat. Zabili jednego, drugiego i smutna muzyka. Tak fajnie się przełącza, bo tam śmieją się, biegają, a nagle na skrzypkach ktoś gra. Du, du, du, nie umieraj, Robin, nie umieraj. A może jakiś znowu crossover, może Gwiezdne Wojny kontra, nie wiem, Planeta Małp, albo Gwiezdne Wojny kontra X-Meni, albo Gwiezdne Wojny kontra Batman, albo Gwiezdne Wojny i Avengersi. No, w uniwersum superbohaterów nie takie rzeczy się działy. Były, no, komiks lubi nawet takie łączenie różnych światów i często się to dzieje właśnie. Było nawet spotkanie Supermana z He-Manem, wyobraźcie sobie. Szkieletor przeniósł Supermana do tej, no, jak ona się nazywała, Awenturnia, Narnia,
Kurde, zapomniałem. Eternia. O, Eternia. I napuścił jednego na drugiego. I He-Man się bił z Supermanem, wyobraźcie sobie. I dużo jest takich właśnie crossoverów. W świecie komiksów jest to o wiele prostsze do zrobienia, ponieważ nie potrzeba tak dużo płacić za możliwość wykorzystania jakiegoś bohatera. Są to o wiele mniejsze kwoty. Mniejsze budżety, no przecież to wystarczy scenariusz i kilku lub jeden rysownik, tam jeden nałoży kolor, drugi narysuje, wydajemy, wypuszczamy i więcej osób może sobie na to pozwolić, więc jakoś się zawsze to sprzeda, a nie jest tak jak z filmem, że przeznaczymy te dziesiątki milionów dolarów i się na przykład nie zwróci. No tak, czekamy na nowego Blade Runnera. Ukazał się teaser już. I znowu kot mi się zżygał. Ludzie, ja tylko sprzątam ostatnio kupy i żygi cały czas. Już nie mogę, no. Ryan Gosling się pojawia u boku Harrisona Forda. No, ciekawy duet. Na razie jak to we współczesnych teaserach, mieliśmy okazję tylko popodziwiać piękne nowe ubranko i pięknego mena Goslinga, który pięknie stoi, pięknie wypręża pierś i robi piękną minę. I koniec. I ciachu, machu. I czekamy. Nadal nic nie wiemy. No ale muzyka taka trochę właśnie w stylu Vangelisa. No... Co my tu jeszcze mamy w tym niechlubnym zestawieniu? Dzień Niepodległości, Odrodzenie. No, zgadzam się. Wyjątkowy krab. No, pierwszy Dzień Niepodległości był naprawdę fajnym filmem, robiącym wrażenie, nie? Ten przeogromny statek kosmiczny sam już był bardzo ciekawy. No, oczywiście głupkowate trochę to było, bo... Okazało się, że systemy operacyjne obcych działają na Windowsie i można tam, albo na Linuxie, można tam wirusa wpuścić. Chociaż nie wiem, są w ogóle jakieś wirusy na Linuxa? Nie, no chyba są. Albo na iOSie ewentualnie. Co by dowodziło, że Steve Jobs albo Bill Gates są kosmitami. Skąd u kosmitów system operacyjny Windows albo iOS? No, ciekawe. No a to ten Dzień Niepodległości, Odrodzenie, typowy skok na kasę. To nawet nie ma tu starej amerykańskiej receptury na kontynuację typu więcej, szybciej, lepiej i to samo. Tylko gorzej, słabiej, wolniej i ten sam głupi chyba był myk, że znowu wirusem zarazili, czyli jeszcze bardziej to samo i to samo do zażygania i tak bardzo to samo, że to aż śmieszne. Ale nie pamiętam już dokładnie, ale coś takiego było. W ogóle to zarażanie wirusami komputerów obcych to chyba nie tylko tu się pojawiało, to taki stary motyw fajny. No jak ktoś jest komputerowym analfabetą i ćwierć mózgiem, to może nawet mu się to spodoba, taki pomysł. Ale dobre, wirusem komputerowym, to w końcu się na coś przydały te wirusy nasze. A ktoś, kto już troszeczkę lepiej się zna i potrafi myśleć, no to... Chociaż, nie wiem, może się i trafi ktoś, kto powie, że jest to możliwe, to potrzeba, mógłby się tu wypowiedzieć, ale nie sądzę. Wirusy się pisze pod konkretny system operacyjny, nie? Mogliśmy ich co najwyżej zarazić wirusem grypy, chociaż też może nie działać na ich organizmach. Alicja po drugiej stronie lustra, czyli kontynuacja Alicji w Krainie Czarów. Johnny Depp znowu. No tak. Najlepiej wirusem komputerowym zhakować przyszłość, jak w Kung Fury. No, Kung Fury to akurat świetny, moim zdaniem, film. Crowdfundingowy. Jak ktoś nie widział jeszcze Kung Fury, to polecam. Chyba, że niespecjalnie jesteście fanami kina, to możecie nie wyłapać różnych smaczków.
i takiej szydery po prostu z filmów klasy B, a nawet klasy C, a nawet Z. I klimatów retro, no bo to jest dla tych, którzy to wszystko wyłapią. Film ma dużo różnych tego typu smaczków. Stare komputery, stare Atari 800XL, na którym można poprzez cyberprzestrzeń w innym wymiarze pędzić niczym na deskorolce, ninja skaczące i hackerman, który hakuje właśnie wszystko, łącznie ze śmiercią. Zhakował kule postrzałowe Kung Fury'emu. No, sama postać Kung Fury bardzo fajna i zabawna, no bo to taki właśnie amerykański gliniarz z filmów klasy B, który jeździ drogim samochodem, Lamborghini, ma opaskę na czole, trampki, skórę, no śmieszny bohater, fajny, ale sympatyczny. Z polskich filmów komedia romantyczna Kochaj z Matką Boską Kożuchowską. No, Kożuchowska ostatnio hejty zbiera, bo może dlatego, że jest taka za PiS-em trochę i za Radiem Maryja i jakieś sesje zdjęciowe sobie robi. No, w kategorii MILF powiedziałbym, że nawet, ale w kategorii aktorstwo to raczej tak... Nawet nie 6 na 9. 6 na 9 to ewentualnie bym mógł z nią. Ale obawiam się, żeby mnie nie chciała, bo nie. No i głupawa komedyjka romantyczna, to się zawsze w Polsce sprzeda. Widać. Się tak zastanawiam, skąd ta popularność różnych głupawych komedyjek w Polsce? Czy Polacy, czy duża część Polaków, naszych rodaków kochanych, jest jakaś niedomagająca intelektualnie, głupawa nawet, ośmielę się powiedzieć, skoro leci na takie filmy? No bo kto na to idzie? Chyba jakieś puste laski, nie? Takie... Chociaż może przesadzam, może słuchajcie, kiedyś nawet była o tym dyskusja, że my faceci się śmiejemy, że babki sobie idą na jakąś głupawą komedyjkę w stylu tam Ciacho, czy tam, już nawet nie kojarzę tych filmów, bo tak za bardzo nie oglądam, tego też nie widziałem, tego Kochaj, wyczytałem tylko, że komedia romantyczna z Kożuchowską, no to już wszystko wiem. No to tak, śmiejemy się, że laski sobie idą na jakieś głupawe, romantyczne komedyjki, a sami właśnie na Gwiezdne Wojny śmigamy, tak? I się jaramy, że tam salta robią, że z dziury wyskoczył w ostatnim momencie. No i ale Vader na końcu to pozamiatał po prostu, rzucał o ścianę szturmowcami. No to też takie jaranie się byle czym trochę, nie? I głupawą rozrywką, więc ja tu różnic jakichś wielkich nie dostrzegam. No to trochę obraźliwe chyba w tym momencie jest dla fanów Gwiezdnych Wojen, że porównuje głupawe polskie komedyjki z ich ukochanym dziełem. No ale i to nie jest za bardzo jakąś rozrywką. Nie jest dziełem, nie jest sztuką, nie jest czymś, co wymaga od widza czegokolwiek, znajomości czegokolwiek, ruszenia głową. Nie wymaga nawet, żeby się skupić na chwilę, bo cały czas się coś dzieje, prawda? No więc co wymaga ten film od widza? Jeden i drugi. Jeden i drugi nic nie wymaga od nas, więc jest to tania rozrywka, żeby sobie posiedzieć z popcornem, wziąć dzieciaka do kina i... parę razy nam warga dygnie, jak bohater powie głupiego teksta jakiegoś, no i co, różne stworki, misie humanoidalne biegające, no ludzie, no. A kto zajął pierwsze miejsce? O tym za chwilę, bo jeszcze mam tutaj na liście Szkoła Uwodzenia Czesława M. ze znanym muzykiem Czesławem Mozilem. Szkoła Uwodzenia. Nie wiem, ja nie jestem jakiś źle nastawiony do seksu, że mnie to drażni, tak, że się pojawia seks w filmie.
Ale przyznam, że drażnią mnie takie filmy, gdzie wszystko się opiera na żarcikach z podtekstem seksualnym, gdzie jakieś laski biegają z cycem i chichoczą, że jest zabawa, pokaż cyca i jakieś tam śmieszne historyjki, że szedł i Alaska miała fiuta na przykład i on ucieka. Dla kogo to rozrywka? No dla dresiarza takiego, nie? Dresiarz se może tam porechotać w kinie i podniecić się przez chwilę, chociaż to raczej to też się nikt nie podnieci, nawet jak też nie widziałem, bo i nie mam zamiaru. No ale skoro takie filmy znajdują się w tym zestawieniu, to znaczy, że jest też spore grono ludzi, które typuje takie produkcje właśnie. Więc nie jest jeszcze z nami może tak źle. Widać, jesteśmy, jeśli chodzi o gusta filmowe, też podzieleni, tak samo jak jesteśmy podzieleni politycznie, jak jesteśmy podzieleni ideowo, jesteśmy podzieleni pod wieloma pewnie względami, bogaci i biedni, głupi i mądrzy może też. Rozwarstwienie intelektualne. Połowa narodu to takie właśnie dresy i lodziary, a druga ludzie, którzy oczekują czegoś więcej od tej rzeczywistości. Czy jakiś taki pyszałek się ze mnie tu zrobił, się za lepszego uważam? No, w tym przypadku może trochę za lepszego. No, nie oglądam takich durnot, więc może troszkę za lepszego. Chociaż czy ktoś, kto słucha Disco Polo, to jest gorszy? Gorszy nie, ale ma guścik zamiast gustu, tak? Można powiedzieć, więc ale niech sobie ci ludzie żyją, niech sobie rechoczą głupawo na komedyjkach romantycznych z Czesławem Mozilem. Szkoła uwodzenia. No nie wiem, jeszcze gdy, jak taki film jest zrobiony naprawdę dobrze, jak wpompują w niego dużo naprawdę kasy i pojawiają się znani aktorzy, którzy się popiszą jeszcze trochę aktorstwem, no to jeszcze można obejrzeć, no ewentualnie. Ale to jak mam coś głupiego oglądać, to już wolę taki film jakiś obejrzeć, jak to się mówi, na zbakę, tak? Że film absurdalna bardziej komedia, gdzie się na przykład zjaramy jointem i jeszcze ten głupawy humor taki absurdalny potęguje nam ten stan wesołkowatości, więc no a tak, żeby oglądać jakieś, to nie wiem, jak już bym chciał oglądać jakieś filmy, gdzie jest cyc, no to bym sobie może pornola wolał już obejrzeć. Ja też jakoś nie jestem wielkim miłośnikiem. No i właśnie, czas na pierwsze miejsce. I no i tutaj jedni nie będą zupełnie zaskoczeni. Powiem, że to jest polski film. Podpowiem tylko, że to jest polski film. Na razie. Inni popuszczą być może w majty i będą w szoku. I bardzo źli, że taki film się akurat znalazł na pierwszym miejscu wśród najgorszych produkcji. No i co, już coś wam świta? Już coś wam świta? Tak was tu wstrzymam trochę. Czy na czacie ktoś zgadnie, jaki film się znalazł na pierwszym miejscu? Tylko tam nie podglądać. Zgadujemy. Nie wyszukiwać w internecie, nie wpisywać już na Google'a. Jak myślicie, jaki film się znalazł na pierwszym miejscu? Polski film, którego nominacja w tym niechlubnym zestawieniu i wytypowanie tego filmu na pierwsze miejsce wśród najgorszych produkcji wiele osób bardzo zezłości, a innych rozbawi być może. I co to może być za film? Co to może być za film? I powiem wam, że jest to film, z którego się jedni będą śmiali, a drudzy będą płakali. No tak, dobrze Tibor, dobrze. No, brawo. Zgadł. Smoleńsk, tak, film o samolocie, jak to napisał Tibor tutaj. No dokładnie, to przyznam, że mnie też to trochę zdziwiło. Smoleńsk znalazł się na pierwszym miejscu i to nie jest ranking przeprowadzany wśród krytyków filmowych, nie jest to żadna taka, no tu naprawdę dużo osób, bo kilkadziesiąt tysięcy osób oddało głosy, chyba 60 tysięcy osób zagłosowało. No i
aż, nie, przepraszam, nie pamiętam ile, ale jakoś tak było, że około 60% wytypowało ten Smoleńsk. I tutaj bym powiedział, że to nie jest film, który zasługuje, no bo żaden film chyba, nawet jaki by nie był, nie zasługuje, żeby go aż 60% wytypowało na najgorszy film, bo nigdy tak nie będzie. Myślę, że tutaj rolę największą odgrywa to, że ten Smoleńsk nam po prostu zbrzydł, tak? Że użyto go do politycznych celów, że partia, której wielu z nas nie trawi zupełnie, wywindowała się na tym Smoleńsku, że cały czas o tym słuchamy, że no i też, że no, głównie dlatego, że ten temat PiS oddał sprawie niedźwiedzią przysługę, można powiedzieć, bo może faktycznie coś było tutaj na rzeczy, tak? Nie wiadomo do końca. Ja raczej jestem zdania, że to po prostu był... To był jakby zbiór różnych nieprawidłowości, które tutaj zaistniały, tak? Ta typowo właśnie pisowska taka dyktaturka, nie? Że się nie dyskutuje z przełożonym, że się mu włazi w dupę i nie można zrobić czegoś, co by zrobił w normalnych okolicznościach normalny pilot, który by się nie bał, że zdarzy się znowu to, co wcześniej było, czyli że go zwolnią za niewykonanie rozkazu Jarosława czy Lecha. No i... No, też niekompetencja, niedopatrzenia różne. Przecież teraz znowu była sprawa, że okazało się, że pisowcy sobie nic nie robią z żadnych tam regulaminów, nie wpiszą się na listę, w Sejmie też się tam nie wpiszą na listę obecności, bo co? My paniska, my są pany teraz! Będzie nam, co nam będzie tu mówił ktoś? Ktoś nam będzie tu mówił, jak my pany teraz? My wam teraz pokażemy. No i ten zajadły kaczor, który tak po prostu nawet jak może się z kimś zgodzić, podać rękę, to on nie, to on napluje temu na pod nogi, buzia w podkówkę i będzie skrzeczał coś. Mały człowiek i to tacy, przez takich ludzi myślę, że ta katastrofa była głównie, tej wersji się trzymam. Ale niewykluczone, że jeszcze się czegoś dowiemy, tak? Znowu teraz Putin się wypowiedział. A, dobra, nie chcę tego tematu ciągnąć. Filmu nadal nie widziałem. Jakoś nie ciągnie mnie zupełnie, żeby go oglądać. Już sam trailer wystarczy, żeby sobie wyrobić jakąś opinię. No, gra aktorska kiepska. Już to widać po trailerze, tak? Efekty specjalne, no sam ten jeden efekt specjalny, tak, w postaci wybuchu, no, kiepsko, no, zrobiłbym go lepiej. Film zideologizowany, tak, z jakąś tam tezą. Produkcja, no tak, no polska, więc no, my Polacy nie słyniemy raczej z produkcji katastroficznych. To już wolę sobie amerykański film katastroficzny obejrzeć. Pewnie w końcu dorwę gdzieś tam ten film i obejrzę. Ale nie spodziewam się absolutnie zbyt wiele. Zobaczymy, jaką ocenę wystawili użytkownicy na przykład Filmwebu Smoleńskowi. Temu Smoleńsku. No, 2,8. Już prawie jak najgorsze krapy właśnie, już jak na film, nie wiem, wielka tarantula zaatakowała świat, albo człowiek aligator z bagna powraca. No to takie filmy nawet mają zwykle 3, 4, a tutaj 2,8. I to też bym raczej postawił, że kwestie ideologiczne tu biorą górę, a nie artystyczne. No dobra, co jeszcze? Carrie Fisher, jak mówiliśmy o Gwiezdnych Wojnach, to mogłem wspomnieć wtedy. Carrie Fisher w szpitalu, no, od twórczyni roli Lei. Carrie Fisher, no, Leia. No i zawał miała. Właśnie, biegała, skakała, podskakiwała, fikołki robiła i co? I dostała zawału, dostała, no niestety. Okazuje się, że ta aktorka grała, to nie jest tak, że została jakoś zaszufladkowana,
bo tak myślałem, że została zaszufladkowana po roli Lei i już tylko, już potem nikt jej nie chciał, tak często bywa niestety. Przekleństwo, nie, aktora, że potem już wszyscy go kojarzą z jedną rolą. Tak było chyba z Luke'em Skywalkerem, czyli z Markiem Hamillem, no, który sobie znalazł inne zajęcie i w dubbingu się udzielał, chociaż może on to po prostu lubił, bo on jest w tym dobry. Świetnie parodiuje różne głosy, naśladuje, zmienia głos. Zresztą, ale mogło tak być, ponieważ Mark Hamill pojawił się kiedyś gościnnie w Muppet Show. Muppet Show kiedyś to, no, tam się pojawiały przeróżne gwiazdy. W każdym Muppet Show był inny aktor, jakiś inna gwiazda, inny celebryta, inna znana postać. No i Mark Hamill też się pojawił raz i właśnie był taki scenariusz, że wszyscy tam się jarają, że Luke Skywalker, a on by chciał co innego, on by chciał śpiewać coś, grać w jakichś rolach innych, a wszyscy tak do zażegania, Luke, ale masz strój, ja, oryginalny strój Luka, pokaż miecz, no i tak trochę o tym było, więc może coś być na rzeczy.

A dzisiaj opowiem o filmach, w których mamy zabawę z DNA. No, to taki dziwny temat, nie? Można by powiedzieć, ale tak mi przyszło do głowy, bo się natknąłem akurat na jeden z filmów, które nawiązują do tego i pomyślałem, że może teraz zrobimy o tym. Znalazłem tutaj parę ciekawych informacji, bo jak zwykle robię sobie taki mały przynajmniej research. No i tak, człowiek posiada w sobie około 100 trylionów komórek. Wyobraźcie sobie, 100 trylionów, wow. No i tak, w zdrowym organizmie te wszystkie komórki w jakiś sposób współdziałają ze sobą, a czasem właśnie przestają. W jądrze komórkowym prawie wszystkich naszych komórek znajduje się właśnie kod DNA. I to są takie nici, takie spirale, dwie, zwane chromosomami. Chromosom to jest właśnie taka pojedyncza nić DNA. I jedna komórka zawiera 46 chromosomów. Liczba tych chromosomów jest też inna w przypadku różnych gatunków. Tak więc... No, a tutaj jeszcze opinia Ciąga Bolunga, że jego zdaniem Hamill jest lepszy w dubbingu niż w zwykłym aktorstwie. Zgodzę się, zgodzę. Jako aktor on jest bardzo, bardzo przeciętny. Chociaż Lucas zagrał znośnie, no nie rewelacyjnie, znośnie. Ale Jokera z kolei, głos pod Jokera rysunkowego podkłada znakomicie. Co tu jeszcze za informacje mamy? No, jak pewnie wszyscy wiecie, DNA ma ścisły związek z dziedziczeniem pewnych cech i chorób. Na przykład zespół Downa, anemia. I to wszystko przechodzi na nas, niekoniecznie z pokolenia na pokolenie, ale może przechodzić z dalszych pokoleń. Czyli dostajemy coś w spadku od naszego pradziadka, jakiegoś Downa na przykład, jak mieliśmy. Ale są też takie schorzenia, które przechodzą wprost z pokolenia jednego na następne, jak hemofilia na przykład, czyli brak krzepnięcia krwi. Często na to chorowali różni władcy, bo oni uprawiali, jak to się mówi... kopulację wsadową, się rozmnażali wewnątrz swojego własnego rodu, a pula genetyczna lubi być urozmaicana. No tutaj trochę to staje w sprzeczności z takimi ideami nazistowskimi na przykład, nie? Jakby się tacy naziści, jakby wygrali II wojnę światową i zrobiliby świat po swojemu, no to w końcu by się zdegradował nasz gatunek chyba, jak tak by ciągle się ten sam gatunek czysto aryjski ze sobą tylko rozmnażał. Chociaż znając ich, by tam inżynieria genetyczna i eugenika poszły bardzo do przodu, prawda? I by może znaleźli jakieś rozwiązanie, na przykład takie, żeby dziedziczone były tylko pozytywne cechy, a negatywne już nie, czy jakoś tak. Ja się nie znam za dobrze na biologii, więc sobie tylko tak zgaduję. No, eugenika to jest właśnie nauka. Ten termin w ogóle pochodzi... To pojęcie pochodzi od przyrodniego brata ciotecznego Karola Darwina, co ciekawe. I jak czytam na Wikipedii, dotyczyło selektywnego rozmnażania zwierząt, w tym ludzi, bo człowiek to też zwierzę, prawda? Aby ulepszać gatunki z pokolenia na pokolenie. Znalazłem też informację, że w USA, że USS Money już się bawili właśnie w eugenikę i grubo, grubo wcześniej przed Niemcami, jakieś 40 lat wcześniej aż. Więc, no,
czasem tak oskarżamy kogoś o coś, a nie bierzemy pod uwagę, że ktoś wcześniej już majstrował, nie? Ja też się przyznam, że lubię sobie pomajstrować trochę. Dzisiaj sobie na przykład przerobiłem, taka ciekawostka, skarpetki na bezuciskowe, wyobraźcie sobie, też jestem takim kombinatorkiem. I mam teraz zdrowe skarpetki, bezuciskowe, zdrowe. To oczywiście nawiązuje do dnia świra. No ale dumny jestem, dumny po prostu. Dokonałem modyfikacji odzieży zwierzchniej, zwanej potocznie skarpetą, przy pomocy nożyc, prawda? I skarpetka bezuciskowa, zdrowa. Kurczę, ja muszę do Claude'a napisać, czy on by nie wziął takiego tematu na warsztat, do teorii chaosu, że nas właśnie te małe Chińczyki chcą zmienić po prostu w inwalidów, żebyśmy krążenie mieli zatrzymane w stopach, no. Te gumki w skarpetach, no. Ale za chude są w uszach te małe, żółte sukinsyny. Nożyczki, ciach i skarpetka bezuciskowa, zdrowa, no. Dobra, ale wracając do tematu. Rozróżniamy eugenikę negatywną, którą właśnie Niemcy chcieli stosować i stosowali, zniechęcającą do reprodukcji takich osobników, którzy nie spełniają pewnych kryteriów, są chorzy. To też się można potem zastanowić. Ja powiem o kilku filmach, w których jest właśnie inżynieria genetyczna, nawiązanie do niej, do DNA, do takich różnych rzeczy, a potem możemy sobie jeszcze chwilę podyskutować o eugenice, bo może to nie jest takie złe. No, my na to patrzymy trochę przez pryzmat właśnie II wojny światowej i nazizmu, nie? Który wokół tej eugeniki zrobił dużo smrodu. No, może nie dużo smrodu, ale po prostu źle nam się to kojarzy przez nich, przez nazioli, nie? Przez niemiaszków. W ogóle może nie powinniśmy mówić naziści, tylko Niemcy. Czemu? Oddajmy co Niemcom niemieckie. No, wybrali Hitlera, chodzili, hajlowali i płakali po prostu z zachwytu nad nim. To no, niech mają. No. Mówmy o tym, mówmy. Niemcy. No a kto? I pozytywną eugenikę też mamy, która może właśnie próbować dojść do tego, jak zrobić, żeby tylko pozytywne rzeczy się dziedziczyły, a nie negatywne. Czy uważacie, że na przykład osoba chora na Downa powinna się rozmnażać? No taka osoba z Downem ma też swoje potrzeby seksualne i jest bardzo duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że się urodzi osoba też z zespołem Downa. No, niestety. Dziedziczy się też tendencję do raka. Czy nie powinniśmy coś tutaj działać, żeby się nie dziedziczyła? Na przykład mój dziadek zmarł na raka. I ja, tak jak mój dziad, też umrę na raka. Dla podkreślenia wagi tych słów uderzyłem ręką w stół właśnie.

No. Jeszcze co. Co do zespołu Downa, to znalazłem taką informację, że bardzo dużo zależy od wieku matki. I to już. Tu nie mówimy o przypadku, kiedy matka jest chora, czy ojciec na Downa, tylko no, po prostu, że im starsza matka jest, tym większa szansa, większe prawdopodobieństwo, tak powinienem powiedzieć, że się urodzi dziecko chore na Downa. I jest bardzo mnie zaskoczyło to, że w przypadku kobiet w wieku około 20 lat prawdopodobieństwo urodzenia chorego dziecka wynosi 1 na 1200 przypadków. No, wiadomo, że to taka przybliżona liczba. A już w przypadku 40 aż 1 do 50. To jest bardzo dużo. Tutaj pewnie sporym wyczuciem mogą się wykazać osoby dużo grające w klasyczne gry RPG. Każdy, kto rzucał przez kilka lat kostkami, doskonale czuje to prawdopodobieństwo, tak? 1 na 50. Więc. A Anon pyta, od kiedy ludzie z Downem mają dzieci? No, ja słyszałem o takich przypadkach, że to się nie zakazuje, tak? Że to. Że nawet była jakaś kiedyś dyskusja właśnie o tym, czy zakazywać osobom chorym na Downa posiadania dzieci, czy nie. No ale pewnie jest tak, że większość jakby ma opiekunów, tak? No ale to nie są jacyś tacy mega idioci, te osoby chore na Downa. To są ludzie bardzo wrażliwi. Nie, to nie jest takie. Taka duża strasznie dysfunkcja. To są często osoby, które mogą nawet sobie radzić w życiu całkiem nieźle i w niektórych przypadkach nawet żyć samodzielnie. No to jak taka osoba żyje samodzielnie, to co? Ktoś ją obserwuje cały czas, żeby ona nie kopulowała i się nie rozmnożyła czy coś? Czy kastracja chemiczna, czy co? No więc nie wiem. No to są takie bardzo aktualne tematy właśnie, bo coraz więcej będzie takich pytań właśnie zadawanych, czy pozwolić, czy nie pozwolić, czy to może się rozmnażać, czy nie. No, to są bardzo trudne pytania, trochę jak z aborcją, nie? Każdy przypadek jest indywidualny trochę, więc. Więc. Różnie to bywa. No, już powoli przechodzę do głównego tematu właśnie, czyli filmy nawiązujące do zabaw z DNA. I tutaj od razu mówię, że nie będę się zastanawiał nad sensownością tych różnych scenariuszy, nad realizmem, nad podstawami naukowymi, bo raz, po pierwsze, chyba nie warto po prostu, bo no, przecież rozmawiamy o filmach fabularnych, a nie jakichś tam popularno-naukowych. A dwa, że, no jak mówię, nie jestem ekspertem, nie znam się za dobrze, więc też ciężko mi tutaj wyłapać jakieś nieścisłości. No zresztą niestety jest tak, że większość z tych filmów to są, no stety, niestety, no wiadomo, no horrory albo science fiction, tak? Brakuje filmów, nie ma praktycznie zupełnie filmów, które by ten temat jakoś poważniej traktowały i w których byśmy się na przykład, w których byłoby zastanowienie się nad ideą eugeniki, nad manipulacją genetyczną, ale taką, no wiecie, że właśnie klonowanie. Przynajmniej ciężko mi było znaleźć takie filmy. Jeśli ktoś z was zna takie poważniejsze filmy, to proszę dzwonić i proszę opowiedzieć. Słyszałem też dzisiaj, że w Star Treku ponoć temat był zahaczony. No jak znam Star Treka, to pewnie właśnie poważniejsza trochę tematyka. No, Hollywood ogólnie lubi zawsze spłycać fabułę, a te różne braki rekompensuje z nawiązką, efektami, widowiskowością, różnymi popisami kaskaderskimi, nie wiem. I bardzo dobrze, no, czy to źle? Raczej nie, no. Ludzie oczekują rozrywki, relaksu, fajnych efektów.
i barwnych postaci, aktorstwa też. I to często jest, no, a że scenariusz taki, a nie inny, bardzo prosty taki i dający się na dobrą sprawę ułożyć w jeden dzień taki scenariusz, nie, no, typu na przykład DNA z kosmosu zostaje wszczepione ludzkiej istocie i mamy film Gatunek, nie, notabene całkiem niezły film, no właśnie, Gatunek. Pierwsza część filmu Species, bo tak, taki jest oryginalny tytuł, czyli właśnie Gatunek, to jest rok 95. Film się nie zestarzał za bardzo. Sprawdzałem, są nadal świetne efekty. Powiem wam, że nawet często wolę sobie obejrzeć taki stary film. Właśnie z lat 90. Często się trafia niestety na produkcję, gdzie się no, czuje troszeczkę tego ducha lat 90., czyli taką właśnie lekką głupawość. Ale czasami są to filmy naprawdę niezłe. Gatunek, trochę myślę, że twórcy starali się dogonić tego ksenomorfa jakoś tam, tego obcego. I może nieprzypadkowe jest podobieństwo postaci, która jest na okładce. To taka jakby trochę sfeminizowana wersja obcego, bardziej humanoidalna, no ale też taka głowa charakterystyczna z takim z tyłu, z taką dobudówką, że tak powiem. No i na początku filmu widzimy antenę wielką kosmiczną, jeszcze są napisy. No i okazuje się, że jakaś obca rasa odpowiedziała na nasz sygnał. Człowiek wysłał w kosmos, no oczywiście w tej wersji fabularnej, no bo Ziemianie wysyłali faktycznie różne takie dziwne sondy w kosmos, które miały w sobie jakiś przekaz, tak, który miał być odnaleziony przez obce rasy. No i tam była muzyka, była chyba tablica Mendelejewa, ale tutaj nie wiem dokładnie, nie pamiętam. No w każdym razie w tej wersji filmowej wysłaliśmy też swój kod DNA w kosmos i przyszła odpowiedź. Przyszła odpowiedź, kosmici przysłali nam pierwsza przesyłka to była bardzo fajna technologia pozwalająca tworzyć nieskończoną ilość energii, tak? Wolna energia, no niesamowity prezent, no. Klot to by piszczał, słuchajcie, z zachwytu, jakby dostał taki prezent pod choinkę. Wolną energię. Albo skarpety plazmowe. Pozdrawiam Kloda, też wesołych świąt Klodowi. Była właśnie świąteczna teoria chaosu wczoraj. I co? No i po takim prezencie przyszła druga przesyłka w postaci kodu DNA obcej istoty, obcej rasy, z instrukcją, jak można ją połączyć z naszym DNA. A Mechanterian tu pisze, że w grze Far Cry część pierwsza był fajny motyw manipulacji genetycznych. No, Far Cry, bardzo lubię tą serię. Tak, bardzo, bardzo zacna gierka. Tak, coś takiego tam było. I w Return to the Castle Wolfenstein, czy Wolfenstein raczej. Też ponoć taki klimat, ja już nie pamiętam. No i co? Dostaliśmy tą instrukcję, dostaliśmy kod DNA i Ziemianie, jak to Ziemianie, ciekawscy, postanowili stworzyć taką istotę będącą połączeniem ziemianki. No tutaj zostało wyjawione, dlaczego płeć żeńska, bo łatwiej ją kontrolować. Na co jeden z bohaterów, no, taki, który był takim drużynowym zakapiorem, wojownikiem, łowcą głów, można powiedzieć, na usługach rządu, odparł, że na kobietach to wy się nie znacie. No i chyba miał rację, bo okazało się, że ciężko kontrolować taką istotę później, gdyż ta istota w końcu ucieka. Naukowcy są zaniepokojeni dziwnym zachowaniem. Ta hybryda ziemianki i kosmitki
podczas snu jakieś dziwne dźwięki wydaje z siebie, fajnie jest to pokazane, ona i bardzo szybko rośnie w niesamowitym tempie. No i postanawiają przerwać eksperyment, co oczywiście równa się zniszczeniu tego zwierzątka laboratoryjnego, ale trudne słowo, to u logopedy można, laboratoryjny labrador. I ona ucieka, ta istota dziwna, z laboratorium i jest ścigana potem przez taką ekipę, która przypomina dobrą drużynę RPG. I to jest fajne w tym filmie, że mamy całkowicie różnych od siebie właśnie tych członków zespołu, którzy, co rzadko się zdarza, są wynajęci przez rząd po prostu. Różne siły tam, spec służby też ścigają, policja, wojsko, tą kosmitkę. I w tej drużynie mamy empatę, uwaga, nowa profesja, empata. Empata to jest ktoś, kto, taki Jackowski, tak? Tylko, że nie wącha spoconych skarpetek i nie wyczuwa przez to, tylko wystarczy, że dotknie czegoś i on już czuje, że ta istota gdzieś tu jest, ona jest wystraszona, czuje. I to jest taki fajny murzynek, wrażliwy, bardzo, którego kobiety, jak on sam wyjawia, traktują jako dziwaka, taki fajny, sympatyczny. Mamy też specjalistkę od biologii molekularnej. Mamy też asasina, takiego płatnego zabójcę, którego rząd wynajmuje, jak jest trudna sytuacja. I kto tam jeszcze był? Jakiś taki ten... Kto to był? Fizyk, jakiś geek taki... Kto to był? Chyba właśnie najmniej ciekawa postać, więc zginął podczas filmu. Zapomniałem, jaką profesję. No i oczywiście łysy skurwiel, który wszystkimi dowodzi, pan profesor. Przypominający trochę Charlesa Xaviera z X-Menów, o których też wspomnę. No i co? I fajne jest to, że obserwujemy, jak ta kosmitka się zmienia. Na początku jest małą dziewczynką, potem już dorosłą kobietą. Wyłazi. Jej zwyczaje pozaziemskie są zupełnie różne od naszych. Ona jest takim drapieżnikiem. Fajne jest to, że ona się uczy ziemskich zwyczajów bardzo szybko i stara się jakoś wtopić w tłum, naśladować nas, ludzi. To są takie fajne, ciekawe patenty. Też bardzo dużo daje właśnie to takie budowanie drużyny na zasadzie RPG, tak? Że nie wszyscy są tacy sami, tylko właśnie każdy inny. Całkiem niezłe efekty, mimo że film już dosyć stary. To tutaj widać na tym przykładzie, że efektów specjalnych nie warto nadużywać, bo się wtedy film wolniej starzeje, bo jest ich mniej, często jak jest ich mniej, to znaczy, że mieli mniej kasy. Jak mieli mniej kasy, to jest mniej efektów komputerowych, a więcej powiedzmy analogowych, tak? A często tęsknimy za tymi efektami analogowymi, za tym śluzem realistycznym, za kukłami różnymi, nie? Bo to dodaje często horrorowi takiego smaczku. Tam mamy niesamowite sceny, kiedy ta kosmitka śni i ona ma koszmary. Ona sama nie wie do końca, kim jest. Ona nie jest jednoznacznie zła. To jest po prostu istota. No wyobraźcie sobie, że że z wami to się stało, tak? Że ziemianie że to kosmici przechwycili ten kod genetyczny, który my wysłaliśmy swój i stworzyli u siebie taką hybrydę. No i budzicie się i widzicie zupełnie inne jakieś istoty, które inaczej mają inne zwyczaje zupełnie, nie? No i z bólem serca postanawiają was zagazować, bo coś ich tam zaniepokoiło. No to, a wy zwiewacie, uciekacie, musicie się dostosować, no. Nawet
jeśli taki osobnik ziemski nie byłby drapieżnikiem, to szybko by się nim stał. Stałby się zwierzyną łowną i musiałby się zmienić w takiego drapieżnika trochę i zabijać tych obcych. No może to tutaj podsunąłem pomysł na kontynuację

Mamy znowu jakąś bohaterkę, która jest hybrydą znowu człowieka i kosmity i odkrywa prawdę o swoim pochodzeniu i stara się znaleźć lekarstwo, aby się nie przemienić w obcego. Fajne, no w pierwszej części uważam to za naprawdę dobrą rozrywkę na poziomie, na film, za film, który można spokojnie sobie obejrzeć i nie jest tak dużo gorszy od obcego, nie? No, przypominałem sobie obcego. Obcy też, jak się okazuje, zahacza o taki temat DNA, no bo w Prometeuszu mieliśmy taką wizję przedstawioną, czyli w takim no, nieoficjalnym prequelu mamy to samo uniwersum co obcego, ale fabuła skupia się na rasie inżynierów, czyli takich kosmitów, którzy no, wygląda na to, że przewyższają nas pod każdym względem. Chociaż można się tu spierać, no ale tak są opisywani często, że przewyższają nas technologicznie, no to okej. Może być. Przewyższają nas kulturowo, no i tutaj już możemy się spierać, tak? No ale do czego zmierzam? Okazuje się, że ksenomorfy, że obcy najprawdopodobniej byli stworzeni jako broń biologiczna poprzez właśnie inżynierię genetyczną. Ta rasa inżynierów stwarza całe światy, stwarza je w swego rodzaju rytuale, podczas rytuału takiego jakby... No, wygląda na to, że ci inżynierowie są też religijni, tak jak my trochę. Mają też, czczą właśnie taką dziwną istotę. Widzimy podobiznę, płaskorzeźby takiej dziwnej istoty przypominającej humanoidalną, sfeminizowaną też wersję obcego. Tak jakby oni się modlili do jakiejś takiej prapra ksenomorfki, coś takiego. No i stworzyli niby tą właśnie rasę obcych, ksenomorfów. I mamy do czynienia właśnie w Prometeuszu z takim prapra obcym. No i obcy mieli zniszczyć Ziemię. Przesyłka była już w drodze, wygląda na to, coś nie wyszło. No co nie wyszło? No co może nie wyjść w przypadku obcych, ksenomorfów? No to, co zawsze się dzieje, tak, że jeden wypala kwasem swoim zamiast krwi dziurę w podłodze, ucieka, tamci idą go szukać, on tam ich zagryza, zawija w kokon, potem się rodzi drugi i trzeci, czwarty, pozostali idą szukać tamtego, co nie przyszedł. Billy, are you there? Billy? Billy? A potem tamten idzie szukać tamtego i krzyczy: Timmy! Timmy! It's you! No i tak w kółko. I obcy rośnie w siłę, a na końcu jak chcemy spierdalać, to się przyczepia nam do statku kosmicznego pazurami i potem my lądujemy u siebie i mówimy home sweet home, a tu mu z brzucha nam wyskakuje obcy i śmieje się rechocząc ochryple. No to bez sensu powiedziałem. Śmieje się rechocząc ochryple. Albo się śmieje, albo rechocze. Poza tym obcy się chyba nie śmieją, nie mają poczucia humoru, nie opowiadają sobie dowcipów. Ale pamiętam, jak Predator zrobił raz psikusa obcemu. Obcy się kąpał pod prysznicem. I Predator po załatwieniu swojej potrzeby fizjologicznej spuścił wodę w kiblu i obcemu tam gorąca woda pod prysznicem się włączyła i tam się miotał i skrzeczał. No. Predatorzy, widzicie, mają poczucie humoru. Prometeusz mi się podobał. Zebrał wiele negatywnych opinii i nie wiem, to chyba jest tak w przypadku filmów czy gier też komputerowych. Trochę taki przypadek jak z No Man's Land, prawda? Wszyscy się nastawiali przez całe lata, że to będzie Bóg wie co, że to będzie kosmos, multiplayer, tryliony planet, w ogóle fizyka najlepsza na świecie. Okazało się, że no, gra była niezła. Gdyby nikt o niej wcześniej nie mówił i gdyby nikt się nie nastawiał, to zebrałaby bardzo pochlebne recenzje. A tak jak się naobiecuje albo się człowiek nastawi, to potem...
prawda? Jaki by nie był ten Prometeusz, to zawsze się znajdą krytycy, powiedzą, to jest... Bo tak fajnie wystąpić w takiej roli, nie? I

0: powiedzieć. Uważam, że Prometeusz to jest istna profanacja idei obcego. Po prostu to już nie jest to. Nie znalazłem tego czegoś w tym filmie. A ja zawsze tak staram się obiektywnie popatrzeć na film i naprawdę był świetny, no. Bardzo dobry film science fiction, no tak można powiedzieć. Nie jakieś Bóg wie co. Chyba jak miałbym wybierać, to bym wybrał Obcego dwójkę nawet, a nie Prometeusza. Bo Prometeusz coś ma w sobie z Obcego dwójki, tak? Bo mamy i rozwałki trochę, i pościgów, i dynamikę taką, jaka była właśnie już w Obcym dwójce. Obcy dwójka z kolei musiał być taki, bo nie mógł to być drugi raz ten sam Obcy jeden, tylko że nie wiem, że jest dwóch ksenomorfów. Musiało być ich już dużo, musieli być Space Marines z ganami. To było coś ciekawego. I to był znowu właśnie sztuka i filmowa, i komiksowa, i growa. Świetnie się sprawdza w przypadku kontrastów, nie? Zawsze kontrasty, jak nam się uda stworzyć takie kontrasty, które ze sobą jakoś współgrają, to zawsze odnosimy sukces. No i tu mamy kontrast i coś nowego w stosunku do pierwszej części. Tam człowiek był biedny, zahukany, obcy jeden, mega silny, a tu mamy dużo obcych, za to i spodziewamy się rozpierduchy i myślimy sobie, co ci Space Marines wykombinują, nie? Czy jak będzie wyglądało zderzenie? No, widać, że kozaki. A tu się okazuje, że niezupełnie, że przeszkody różne są i to jest fajne. Zupełnie mi to nie przeszkadzało, że Obcy dwójeczka był taki, jaki był. I jeden i drugi film myślę, że się zapisał wielkimi literami w historii. No, to taki horror science fiction, można powiedzieć. Bardzo, bardzo dobry. A teraz już przejdę do filmu, który no jakoś mocniej nawiązuje do tematu dzisiejszego, czyli zabawy z DNA. Chociaż nie wiem, czy bardziej niż Prometeusz. Tam to było, ten temat się pojawiał. No było też porównanie DNA człowieka z DNA tej rasy inżynierów i okazało się, że jest takie samo. No, to takie sumeryjskie tutaj różne legendy, myślę, dały o sobie znać i denikenowskie różne wizje, że stworzyli nas kosmici, tak? Stworzyli nas też w jakiś tam sposób, który nawiązywał do DNA. Widzimy to w czołówce. Kosmita poświęca się, połyka jakąś dziwną substancję, która rozwala go na kawałki i on wpada do wody. Jest pokazane, jak jego DNA zostaje pierw zniszczone, a potem powstaje jakieś nowe w tej wodzie. Czyli no mamy tutaj właśnie tą inżynierię genetyczną mocno podkreśloną, a w filmie Mucha, no, to jest kultowy horror. Kultowy horror, właściwie remake bardzo starego filmu. Bo oryginalny film Mucha to jest jeszcze film czarno-biały z 1958 roku. The Fly też się nazywa. I to jest film o naukowcu André Delambre. Nie wiem, jak przeczytać to nazwisko. Który wynajduje teleportacja, maszyna do teleportacji. No i remake jest właściwie o tym samym. W remake'u naukowiec oczywiście nazywa się inaczej. To też częsty taki zabieg u filmowców, który ma pokazać, że film nawiązuje do oryginału, ale niekoniecznie stara się nim być. Tak w 100%. I Mucha z 1986 roku, no stary film, to tam mamy naukowca Seta Brundle. Seth Brundle, grany bardzo fajnie przez Jeffa Goldbluma. Lubię tego aktora, jest na pewno go sobie cenię. I Tutaj też mamy właśnie naukowca, który wynajduje maszynę do teleportacji. Bardzo fajnie jest fabuła prowadzona, ponieważ film się nie spieszy, tak? Film się nie spieszy. Trochę film nie na dzisiejsze czasy może, bo niektórzy mogą się poczuć znudzeni. Tak patrzę, że oryginał z 58 ma ocenę 6,9, a remake z 86 7,1. No ja bym spokojnie dał ósemkę. Spokojnie bym dał ósemkę, ponieważ jest to horror kultowy. Dość znany. Film, który wielu z nas oglądało jako dzieciaki jeszcze. No i było to mocne przeżycie, ponieważ film jest miejscami obrzydliwy. Też, no, chyba muszę zdradzić trochę fabuły. Maszyna do teleportacji, tak? Przenosimy się z jednej kapsuły do drugiej. Fajnie jest pokazane to laboratorium, te kapsuły. Mroczny film, dużo się dzieje tam właśnie w nocy. Obserwujemy kolejne postępy Seta, który poznaje dziennikarkę. Dziennikarka jest zainteresowana bardzo tematem, no dziwne, żeby nie była, nie? Teleportacja, ludzie. No, w sumie bardzo ciekawy temat i też taki filozoficzny trochę, bo może być tak, że nigdy się nie dowiemy, czy faktycznie się teleportujemy, czy jesteśmy przekopiowani, znaczy, czy mamy do czynienia, czy to jesteśmy jeszcze my, czy nasza stuprocentowa kopia, a oryginał został zniszczony, być może nawet jak wynajdziemy kiedyś teleportację, to będziemy się jeszcze przez następne 100 lat spierać właśnie o to, czy mamy przeniesienie z miejsca na miejsce, czy zrobienie kopii i wykasowanie oryginału. Fani Star Treka tutaj często się spierają właśnie, znaczy spierają się, no tak się śmieją troszeczkę, że właśnie ktoś tam z załogi nie chciał się teleportować, bo coś wiedział, coś czuł, tak, że to jest właśnie... Może się okazać, że nigdy się nie dowiemy prawdy. No i tutaj ciekawi nas ta teleportacja, te postępy w pracach, tak? Ja lubię takie filmy. Lubię takie filmy, w których obserwujemy, jak jakiś naukowiec prowadzi badania, odkrywa nowe rzeczy. No i jak w przypadku właśnie muchy postanawia w końcu przenieść organizm żywy, ponieważ początkowo są z tym problemy. Przenosi się tylko materia nieorganiczna z kapsuły do kapsuły, no ale trwają prace, w końcu udaje się przenieść małpę. No, jak to bywa w przypadku naukowców w hollywoodzkich filmach, postanawia on sam na sobie przetestować swój wynalazek. No i udaje się, przenosi się z kapsuły do kapsuły, teleportacja działa. No ale potem się okazuje, że coś dziwnego się stało. Set początkowo czuje się znakomicie, a nawet lepiej niż się czuł. Dostaje nadludzkiej siły, zaczyna biegać, skakać, podskakiwać, prawda? Na drążku jakimś fikołki robi, siłując się na rękę z gościem w knajpie, łamie mu tą rękę. Czuje się znakomicie, ale zaczyna mu coś tam, jakieś dziwne narośla, włoski się pojawiać, prawda? No i okazuje się, że w kapsule była mucha. I połączyło się DNA Seta Brandla z DNA muchy. No i to obserwowanie tego, jak on się zmienia stopniowo i jest ciekawe, jest fajne. No fajne na tamte czasy, tak? Dzisiaj to wszystko za wolno. On powinien w niego meteoryt jakiś koło niego spaść, napromieniować go, on się powinien szybko w muchę zmienić i skakać na 200 metrów i zwalczać tych złych na przykład, którzy go chcą zabić, bo jest brzydki albo coś, nie wiem. A tam mamy bardzo fajny właśnie taki mroczny klimat. Bardzo też niektóre są obrzydliwe sceny, kiedy w końcu Brandl staje się muchą taką wielką. Słynna scena, w której obrzyguje rękę gościa, który chce go odstrzelić i ta ręka się rozpuszcza. Albo słynna scena będąca koszmarem, w której klientka, która, ta dziennikarka, która miała stosunek wcześniej z Setem, obawia się po prostu, że urodzi się jakaś larwa, tak? No, co stało się później, możecie obserwować w kontynuacji. Oczywiście Mucha 2 powstała, film się spodobał, nieźle się pewnie sprzedał, więc powstała kontynuacja. No i okazuje się, że urodził się normalny chłopak z tego związku. No właśnie, ale czy na pewno normalny? Tego się dowiecie, drugiej części już wam nie pospoileruję. Jak ktoś nie widział, to sobie przynajmniej drugą obejrzy w całości, bez zdradzania fabuły. Polecam miłośnikom dobrego horroru. Dla mnie horror kultowy. 8 na 10 spokojnie, a nawet 8,5 bym dał łaskawie. A pierwowzór, no taki był trochę głupszy, pamiętam. Na końcu była scena, gdzie... jakaś taka głupawa scena, gdzie ten naukowiec staje się muchą, ale taką małą i tam bzyczy i krzyczy do jakiejś kobiety: help, help, it's me, a ona go rozgniata butem i kończy się film. Jakoś tak głupio. No tu mamy dużo poważniejsze podejście do tematu, ale to też pokazuje, jak się kino zmieniało fajnie, bo kiedyś wiele właśnie pierwowzorów różnych filmów było takich bardziej luźnych, nie? Takich głupkowatych, luźnych, śmiechowych, lolowych, jak to się mówi. A ta tendencja, żeby różne rzeczy pokazywać w taki właśnie poważniejszy sposób, no bo też można się tu... pamiętam, przyszła mi, oglądając Muchę, pomyślałem sobie, że kurczę, te małe zwierzątka nam się wydają takie fajne, znaczy fajne, no mucha nie jest fajna, no ale jest taka, no, mamy ją w dupie, nie? Tą muchę. Nie boimy się jej, ale jakbyśmy zobaczyli te różne owady, jak one się zachowują tak w powiększeniu i poznali różne ich zwyczaje, faktycznie z muchą coś takiego było, że ona coś tam wymiotuje tym, co zje, i taką papkę robi, i inna mucha to zjada. No to wyobraźcie sobie, to takie straszne, nie? Tylko że to jest bardzo malutkie i nas tak bardzo nie straszy. Ale jakbyśmy tak się powiększyli do takiego człowieczka, który byłby mniejszy, albo który byłby wielkości muchy, mrówki, pszczoły, to byśmy poznali takie różne sekrety straszne, że... No właśnie, tak a propos świąt, tak tego klimatu, to mi się przypomina taka rodzinka much, siedzi przy stole, na stole wielka świąteczna kupa, tradycyjna kupa i jedna mucha mówi: podziękujmy panu za te hojne dary. Taki jakiś obrazek satyryczny widziałem a propos much. Także mucha zdecydowanie. Jurassic Park, Park Jurajski. No, też już film, który ma trochę lat, to jest 93 rok, a był też przełomem, Efekty, które były w tym filmie, to była chyba pierwsza taka naprawdę z prawdziwego zdarzenia grafika komputerowa nieodróżnialna. No, dzisiaj już pewnie byśmy grymasili trochę, ale te dinozaury, kochani, no jakie to robiło wrażenie. Wszyscy szli na ten film do kina. No, dobra recepta swoją drogą na walkę z piractwem, prawda? Zrobić film tak efektowny i tak przełomowy od technologicznej strony, żeby się po prostu nikomu nawet go piracić nie chciało, bo każdy chce obejrzeć go na dużym ekranie z dobrym dźwiękiem i docenić jakby jakość, nie, tych efektów. No, najfajniejsza moim zdaniem, najbardziej uczciwa, taka bezinwazyjna metoda walki z piractwem. Po prostu zróbcie dobry film, który zmasakruje od technologicznej strony wszystko, co było wcześniej, to ludzie sami pójdą do kina. A nawet jak ściągną na piracie, to potem i tak pójdą do kina, nie? To was już to rybka wtedy, że ktoś na piracie obejrzał. No ale weź tu zrób, no na tamte czasy to był wielki przełom. Komputerowe dinozaury. No, kurczę, ten film był tak dobry od technologicznej strony, że nie zestarzał się praktycznie chyba wcale, tak. Może jakoś zapamiętałem go nostalgicznie i zawyżam trochę tutaj ocenę jakości, ale te dinozaury były naprawdę dobre. to wrażenie, kiedy no właśnie film opowiada o tym, jak to naukowcy odtworzyli DNA dinozaurów z jakiegoś owada zatopionego w bursztynie, jeśli dobrze pamiętam. No i udało się stworzyć cały taki park właśnie z dinozaurami. Takie wielkie zoo, w którym można było sobie popodziwiać prawdziwe dinozaury. Niesamowite wrażenie to robiło, jak pierwszy raz była pierwsza scena, w której bohaterowie pojawiali się w tym parku i te wielkie diplodoki, znaczy nie, to nie były te... Jak się nazywały te wielkie roślinożerne? To nie były diplodoki? No nieważne. W każdym razie mamy tyranozaury też. Raptory. Raptory okazuje się, że są najniebezpieczniejsze. Mały chujozaury akurat. Tu pytajmy, że pisze chujozaury. No i to właśnie to było niesamowite. To pierwszy raz zobaczenie takiej wizji. Wcześniej nie było za bardzo takich chyba filmów, gdzie byłyby tak spektakularne właśnie efekty i ujęcia, tak, że nagle dostajemy odsłonięte wszystko i robi to takie wrażenie, bo w pierwszych właśnie tych scenach, gdzie bohaterowie przybywali do tego parku jurajskiego, no to były pokazane te dinozaury różne, jakieś takie mniejsze, które zapierniczały całym stadem, jak jakieś, nie wiem, antylopy na safari biegnące przy samochodzie. Były olbrzymie dinozaury, były gdzieś tam można było tyranozaura obejrzeć. Trochę to taka naiwna była w sumie wizja, no bo tam mało nie było za bardzo zabezpieczeń żadnych i ludzie tak sobie po prostu między tymi dinozaurami łazili. Ciekawe, czy uda nam się kiedyś odtworzyć dinozaury. Jestem pewien, że taka wizja jest realna. Oczywiście człowiek nauczony być może, nie będzie Anonie Kevina, nie będzie. Rok temu zrobiliśmy świątecznego spoilera z Alosem, gdzie były różne świąteczne filmy, prawda? Był Kevin, były Gremliny, tam Schwarzenegger, Szklana Pułapka. Ale to drugi raz to samo już mi się nie chce robić. No bo co? Skoro są te same filmy, to po co mam robić drugi raz spoilera o tych samych filmach? Pamiętam, że jak telewizja chciała w końcu nie puścić tego zasranego Kevina, to ludzie zaprotestowali. To pokazuje, jakimi lemingami są ludzie i jak bardzo ulegają swoim przyzwyczajeniom. I może to jest po części ta tradycja magiczna cała, że lubimy to, co już znamy, tak? No i chcemy Kevina samego w domu. No. A Kevin w Nowym Jorku nie może być?
1: Nie! Ma być sam w domu.
0: No dobra, no.

Nie wiem, czy tutaj Etam może by wiedział, nie wiem, czy Amigi nie były użyte, jakieś takie wypasione w przypadku Parku Jurajskiego, chociaż chyba nie. Amigi to Sequest, Amigi to... To nie, tam nie było chyba Amig. Nie, no, Amigi by aż takiej jakości nie zrobiły. Nie lubię dinozaurów, krawiec oby ich nie odtwarzał. Módlmy się... A, oby ich nie odtwarzali. No już myślałem, że ja mam dinozaura odtwarzać. Ja to sobie mogę dinozaura odtworzyć z plasteliny co najwyżej. No, kiedyś była moda na dinozaury. Zdradzę wam, że Alos był kiedyś wielkim fanem dinozaurów i bardzo się nimi interesował. To mnie zdziwiło, nie? Tutaj Wiking, coś tego, fantazja, a tu dinozaury. No ale no, był jeszcze młody, był dzieciakiem, to miał takie zainteresowania inne. Ciekawe, muszę zgłębić ten temat dinozaurów jakoś bardziej. Interesują mnie szkielety, wykopaliska, skamieniałe kości dinozaurów. Jak to z nimi faktycznie jest? No często obserwujemy w muzeach takie odtworzone te szkielety. No i raczej na 100% nie są to pełne szkielety odtworzone, tylko znajdują tam parę kości, a resztę dosztukowują, tak? No bo ciężko, żeby się wszystko zachowało. Ale no ciekawe, to jest ogólnie ciekawy temat, bo czasami jest to jakiś tam oręż w rękach ateistów wojujących, tak? No bo trochę to takie niekompatybilne nieco z wizją chrześcijańską stworzenia świata naszego, jedynego. Więc i sugeruje raczej coś innego troszeczkę. No, Doda swego czasu powiedziała, że chrześcijaństwo jest głupie, bo co z dinozaurami i że to napróci winem i spaleni ziołami jacyś pastuszkowie leśni. Przepraszam, pustynni. No, ale dzisiaj jest taka moda na negowanie wszystkiego, że pewnie jest bardzo duży ruch, który twierdzi, że w ogóle nie było dinozaurów, to jest ściema, mistyfikacja, ktoś tam znalazł jakąś miednicę jeżozwierza i stwierdził, że to dinozaur, potem dorobili resztę i co. No właśnie, Furiat pisze, że są dowody na to, że ludzie i dinozaury żyli razem przez pewien czas. Może, no nigdy nie mów nigdy, nie? Jak to się mawia. Niektórzy też twierdzą, że świat ma 7000 lat, jak przypomniał Tibor, tak. Są też tacy, którzy wierzą w wizję płaskiej Ziemi. Są też tacy, którzy twierdzą, którzy wierzą w ciekawszą nieco wizję wklęsłej Ziemi, że żyjemy wewnątrz takiej kuli, takiej sfery. Różne. Dzisiaj jest moda na wymyślanie różnych niekompatybilnych z oficjalnym nurtem nauki wizji, tak, że... I no, na fantazjowanie, ale czy to jest źle? Dobrze, fantazjujmy sobie, może nas to gdzieś zaprowadzi, no. A poza tym życie lubi zaskakiwać i może się okazać, że faktycznie ludzie żyli przez jakiś tam czas z dinozaurami. Potem trochę jak takie szczurki byliśmy, bo wielkie dinozaury wyginęły, bo miały duże zapotrzebowanie na żarcie, a człowiek, wiadomo, zje wszystko, swoją kupę zje, jak będzie trzeba. I jakoś tam się pochowaliśmy w dziurach i przeżyliśmy albo co. No nie wiem, różnie mogło być. No właśnie, są też tacy, co wierzą w makaron, jak tu pisze Anon. No, powiedziałbym, że oni raczej nie wierzą w makaron. To jest kult latającego potwora spaghetti, to raczej jest szydera z religii i parodia po prostu. Aspreol pisze, mi się najbardziej podoba wizja, że Saturn kiedyś był słońcem tego układu. No, jest też wizja, że kiedyś tętniło życie na Marsie, że stamtąd pochodzimy. Może zdewastowaliśmy tą planetę, nie? I jak już było tak bardzo źle, to zaczęliśmy się między sobą już napieprzać o pozostałości z tego, co zostało.
I sterraformowaliśmy Ziemię, która była na przykład zupełnie nieznatna do życia, a my ją jakoś tu dostosowaliśmy. Potem jak coś się stało takiego, że zapomnieliśmy o naszym dziedzictwie marsjańskim. Różnie może być, ludzie, różnie może być. Ja bym się nie upierał tak przy oficjalnej nauce, bo kiedyś nauka twierdziła, że azbest nie jest szkodliwy, prawda? A wiecie co? Tak a propos tego azbestu, to myślę, że będzie na pewno historia zawsze zatacza koło i będzie powtórka. Będzie powtórka z rozrywki i kiedy? No, mianowicie wtedy, jak się okaże na przykład, że promieniowanie radiowe, znaczy, że jak się nazywa to, co przy routerze jest? Promieniowanie. No to co od. No ten smog elektromagnetyczny, czy jak to się nazywa? Kurczę, nie wiem, dzisiaj nie mam. Wi-Fi, no chodzi mi o Wi-Fi, że to nas bardzo tak wyniszcza po troszku, nie? Że to nam szkodzi. Kurczę, ja trochę dzisiaj nie mogę zebrać myśli, szczerze mówiąc, przed audycją dopiero co jakoś tak się zdrzemnąłem, pomyślałem się z tego. No, fale radiowe i promieniowanie elektromagnetyczne, że no na przykład doktor Jerzy Zięba, dosyć popularny, który propaguje różne alternatywne wizje właśnie medycyny i zdradza różne rzeczy, o których no być może oficjalna nauka milczy, oficjalny przemysł medyczny milczy, bo woli nas leczyć, a nie wyleczyć. No to wiadomo, że kapitalizm tak działa, nie? Że trzeba mieć kogoś na abonament. Lepiej mieć na abonament. To wiedzą twórcy gier MMO, to wiedzą wszyscy dzisiaj. I no chodzi o to, że no tak, tak, Tibor tu też przypomina, że według keszystów Magraf przed tym chroni. Nie wiem, czy konkretnie Magra, w każdym razie technologia cache właśnie ma nas zabezpieczać przed tym szkodliwym promieniowaniem, które nas ponoć wyniszcza, tylko że wyniszcza nas w sposób taki bardzo powolny, dekoncentruje nas, wzmaga nie tak bardzo, ale trochę ryzyko raka, tak? I taki doktor Jerzy Zięba, to on nawet instalację elektryczną sobie zrobił taką, że wyłącza sobie ją, i też nie używa Wi-Fi, ma tylko internet na kablu. No i może się okazać, że też się dowiemy za... Doktor Jerzy Zięba występuje w niezależnej telewizji, ale można sobie łatwo go znaleźć na YouTubie. Polecam, bardzo ciekawe rzeczy mówi. I wydaje się, że faktycznie rozwiewa różne takie mity, na przykład dotyczące cholesterolu, witamin. No, bo jakby część z tego, co mówi, to są takie rzeczy, które faktycznie już coraz częściej się o tym mówi i się okazuje, że faktycznie tak jest. No, wygląda na mądrego człowieka, nie takiego zaczadzonego, że tam jakieś siódme gęstości, wiecie, coś, nie? Tibor pisze, że ostatnio chwalił sobie głodówki. No, głodówki to już od dawna chyba wiadomo, że są dobre, ale też zauważcie, że lekarze nam za bardzo o takich rzeczach nie mówią, tak? Wolą nam jakieś dać 100 różnych tabletek, coś tam poprzepisywać, jakieś środki, a nie powiedzą nam o takich sposobach. Gardzą tym, tak? Traktują to jako coś gorszego, a głodówka to ponoć jest naprawdę bardzo dobrze działa na organizm. Przecież no, te posty, tak? To stąd się wzięło. Człowiek nawet podświadomie jakoś czuł, że mu to dobrze robi i przez wieki jakoś tą wiedzę sobie tam przyswajał i to w końcu zaowocowało tym, że powstały różne takie tradycje, zwyczaje właśnie głodówek. To jest normalne, że nasz organizm się przeczyszcza w jakiś tam sposób. Jak nie jemy, tylko pijemy wodę, to przepukujemy różne, wypukujemy z organizmu różne rzeczy, on zaczyna pracować w sposób inny, w taki sposób jakby w trybie awaryjnym takim, tak, że zaczyna się tam coś tam dziać takiego, co sprzyja temu jeszcze przeczyszczaniu. Są jeszcze dużo różnych tutaj ciekawostek, jakieś specjalne są orzeszki, które się je, które wspomagają te procesy, coś tam mi znajomi opowiadali, no. No ja właśnie, ja jem byle co
I wyglądam właśnie tak byle jak też, no. Jesteś tym, co jesz. Też już o tym wiele razy gadaliśmy, nie? Tak więc proponuję nie wyśmiewać różnych alternatywnych takich teorii, bo część z nich jest głupia, część z nich jest oszustwem, a część jest bardzo mądra.

X-Meni. No, film taki, który też nawiązuje do tematu DNA. W tym przypadku mamy zmutowane DNA, które sprawia, że ludzie nabierają różnych nadludzkich cech, niektórzy z nich stają się wręcz półbogami takimi. To jest taka mieszanka. Myślę, że idea ogólnie superbohaterów w stylu X-Menów to jest częściowo jakieś tam obserwowanie prawdziwych zmian genetycznych i mutacji, które występują normalnie. Na pewno widzieliście często ludzi, którzy mają na przykład twarz pokrytą włosami albo brata pasożytniczego. Kurde, ale to straszne, nie? Się urodzić z takim braciszkiem pasożytniczym w brzuszku, taki drugi braciszek mały. I możemy mówić, ty pasożycie, ty, do roboty byś się wziął. A on tam nam z brzucha odpowiada, co oznacza tyle, co nie ma roboty dla ludzi z moim wykształceniem w tym kraju. O. No i co? Mój stary jest pasożytem, pisze Furiat. Każdy ma w rodzinie pasożyta albo kilku, nie? Swoją drogą to takie strasznie nieeleganckie bycie takim pasożytem. No jak na ręcie, no to co, to coś tam mu się stało, no to co, jak człowiek chory, to... Pozwólcie, że sobie łyknę soczku, bo trochę mi zaschło w gardzieli.

0: X-Men to film, który powstał na podstawie popularnego komiksu. Komiksy o X-Menach to są jeszcze lata 70. chyba nawet. No, to powstało jakoś tam nie tak bardzo długo po tych superbohaterach takich jak Superman. No, Superman to w ogóle był chyba pierwszy. Superman i, co ciekawe, Kapitan Marvel. Który potem się dopiero tak w ostatnich latach jakoś znowu miał swój comeback. Pamiętam jeszcze Supermana takiego czarno-białego. No i o ile pierwsze te nasze wizje superbohaterów były takie, że oni są z innego świata, z innej planety, no to potem pojawiły się takie wizje bardziej starające się być kompatybilne troszeczkę z nauką, nie? Bardziej nawiązywać do tej nauki, czyli mamy to zmutowane DNA. Niektórzy z nas się rodzą po prostu tacy, że mają różne zdolności. No, takie prawdziwe zmiany mogą zajść, kiedy się napromieniujemy na przykład, nie? No, to znamy też te wizje. Trzecia rączka, dziwny ryj. No i te prawdziwe mutacje genetyczne, no, nie są zbyt ciekawe, nie? Bo to nic nam nie dają, tylko sprawiają, że jesteśmy zdeformowani, że jesteśmy chorowici i że brzydko wyglądamy i śmierdzimy i tak dalej, czy coś, nie? Albo mamy włosy na twarzy. Bardzo nieprzyjemna sprawa. No, uszkodzone DNA po prostu na skutek mutacji. No, w przypadku X-Menów jest trochę inaczej, taka wyidealizowana formuła właśnie takich półbogów wręcz. No i tu kolejny trop właśnie, to co od starożytności jeszcze, nie? Bogowie, półbogowie, to też zostało jakoś właśnie tutaj wrzucone do tego gara, ktoś zamieszał, wrzucił trochę nauki, trochę mitów i otrzymaliśmy takich X-Menów. Pierwsze komiksy z X-Menami są naprawdę prześmieszne. No, prześmieszne od tej strony, że jak sobie popatrzycie, no wiecie, stroje tam z lat 70. czy nawet z 60. jeszcze, bo to jest też dosyć stara. To jest jedna z takich chyba pierwszych grup superbohaterskich, starsza od Avengersów na pewno. I X-Meni. Pojawili się, już wam mówię. Pierwszy film o X-Menach to jest... Kurczę, nie mogę znaleźć tutaj, chwileczkę. No co jest? Kurczę, skipowałem się na klawiaturę znowu. Muszę sobie kupić nową klawiaturę, bo tej mojej to ja już chyba nie odczyszczę, musiałbym rozkręcić. Ile tam jest brudu, ile tam jest paznokci, włosów w środku na pewno. Aż coś mi zaraz DNA zmutuje. No i właśnie, jaką ja bym mógł mieć moc na przykład. Jak znam swoje szczęście, to miałbym jakąś taką głupią moc, że taką na przykład jak miał jeden z bohaterów komiksu Wilku, że jak dotknie kogoś okiem, to ten ktoś umiera. No tylko weź tu kogoś, dotknij okiem, nie? 2000 rok. To taki milenijny film. No i pierwszy, to też był trochę przełom, bo wcześniej filmy o superbohaterach były o wiele mniej widowiskowe, mniej wypasione. Supermeny były takie słabe, no i tu mieliśmy tych bohaterów cały gang, całą drużynę raczej. A wcześniej to raczej, no, czy Superman, czy Batman, to tam był tylko ten Superman, tylko Batman. A to jest pierwsza superbohaterska grupa, która zaistniała na ekranach. I no, fajnie i też wyglądali trochę inaczej, bo nie mieli tych kolorowych trykotów. No, ci X-Meni komiksowi to mieli takie kolorowe, śmieszne wdzianka, trochę przypominające to, jak się dzisiaj ludzie przebierają na Halloween, nie? Albo ewentualnie cosplayowcy, chociaż cosplayowcy już mają też lepsze te kostiumy. Jak sobie poszukacie stare filmy o superbohaterach i znajdziecie jakiegoś Thora czy Hulka, no pierwszy Thor właśnie się tam z Hulkiem jakoś bił. To był chyba jeden z pierwszych filmów, gdzie w ogóle się dwóch superbohaterów ze sobą biło. No i Thor wyglądał jak wujek Janusz przebrany w strój, który se kupił na Halloween. Hulk jak pomalowany zieloną farbą wujek Czesiek. No i tam się naparzali. Śmieszne to było. Tak wręcz dzisiaj to się ogląda jako komedię, ale kiedyś oglądało się to inaczej. Inny był, przypuszczam, odbiór. X-Meni pojawili się w skórzanych takich bajeranckich wdziankach. Moce mieli też trochę inne, no bo to nie była już po prostu nadludzka siła czy tam coś. No tylko no mieliśmy też tych superbohaterów, którzy się pojawiali po raz pierwszy, a którzy już byli znani, jak na przykład Wolverine, nie? Słynny Rosomak, no, który miał się początkowo nazywać Borsuk. To jest też ciekawe, to zostało też to wyśmiane troszeczkę w South Parku, nie? Tak, miał zamiast Rosomaka miał być Borsuk. Obawiam się, że nie zdobyłby takiej popularności. Rosomak jest właśnie zwierzęciem takim bardzo zajadłym i bojowym i budzącym lęk wśród innych zwierząt. On się potrafi naparzać. To jest taki mały miś, trochę mniejszy miś, ale bardziej zwinny. I pazury ma właśnie straszliwe. No i zobaczyliśmy tego Wolverine'a Logana, James Logan, którego wcześniej mogliśmy spotkać na przykład w komiksach wydawanych przez TM Semic. Właściwie to powinno się mówić TM Semic chyba. No bo albo TM Semic, albo TM Semic, nie? A nie, że tu po polsku, a tu po angielsku. No i co? X-Meni zrobili, no, furorę, bo mieliśmy te moce ciekawsze, nie? Była Storm, która władała piorunami, wiatrem i pogodą ogólnie. W komiksie ona jest przedstawiona tak, że ją brali za boginię, tą Ororo, w jej plemieniu. No i kogo tam jeszcze mamy? Mamy Cyclopsa, nie? Który potrafi tylko promieniami z oczu strzelać. To był fajny zabieg ogólnie z X-Menami, tych twórców, bo X-Meni muszą się uzupełniać, tak? To nie jest jeden Superman, który zawsze wygrywa, na którego nie ma mocnych, którego oczywiście zawsze można zabić zielonym kamyczkiem tylko. Jak ktoś ma, jak na przykład Batman ma, tylko no, to taka znowu bardziej drużyna RPG, prawda? I muszą się uzupełniać, muszą współpracować, moce mają różne, przeróżne, jest ciekawiej. No i to kolejny taki film, w którym właśnie DNA... było tutaj częścią jakby scenariusza, fabuły. No bo ci superbohaterowie to właśnie wszyscy w tej grupie to są jacyś tam właśnie z tym zmutowanym DNA. Z takich filmów jeszcze w miarę ciekawych to Wyspa doktora Moreau. Gość przybywa na wyspę, taką właśnie tajemniczą, na której szalony naukowiec robi eksperymenty i tworzy poprzez inżynierię genetyczną takich zwierzoludzi. No i jest to film niezły, może być, no, taka rozrywka właśnie trochę popcornowo-kolowa, ale w niezłym wykonaniu. Można zobaczyć. Z krapów, no na przykład Maximum Ride o jakichś ptakoludziach znalazłem taki film. Genetyka i DNA się dosyć często pojawia na przykład jako tło w filmach. Z kolei Jupiter Ascending to jest taki całkiem fajny film science fiction. Mamy dziewczynę, która w swoim kodzie genetycznym z kolei ma pewne dziedzictwo takie, tutaj nie będę zdradzał może za dużo, które może zachwiać całą galaktyką. I też mamy tam mamy genetycznie zmodyfikowanego wojownika, który ją chroni. Więc to jako tło. Są też takie filmy, które mogłyby być właśnie o takich... które mogłyby w poważniejszy trochę sposób nawiązywać do tematu manipulacji ludzkim genomem, jak na przykład Jestem Bogiem, nie mylić z Jesteś Bogiem o Paktofonice. Film Jestem Bogiem opowiada o gościu, który... wchodzi w posiadanie tajemniczego narkotyku takiego, tak to zostaje nazwane. No po prostu jakaś substancja, która sprawia, że on nabywa nadludzkich zdolności, ale nie takich X-menowych, tylko takich, że jest cholernie inteligentny, że potrafi przewidywać, być świetnym obserwatorem. No i dzięki temu odnosi sukces, tak? No równie dobrze mógłby to być film o tym, że właśnie człowiek zostaje genetycznie poprawiony, nabrałby wtedy pewnie innego wymiaru troszkę, dzięki temu, bo można by się zastanowić, czy faktycznie nie dokonywać takich genetycznych poprawek, modyfikacji. Chociaż myślę, że człowiek by się tym zachłysnął troszeczkę i jak to bywa z różnymi wynalazkami, byłoby dużo patologii też z tym związanej. No na przykład porobiłyby się kasty nad ludzi. Już jest trochę tak w tym naszym świecie, że niektórzy są poprawieni, tak? Niektórzy są udoskonaleni. Robią sobie operacje plastyczne. Dzięki temu, że mają dużo kasy, mogą sobie żywność dobrą kupować, ekologiczną, która wcale nie jest tania. Ostatnio w Lidlu popatrzyłem sobie, jedna butelka taka litrowa jakiegoś soku z granatu. Bardzo lubię taki sok. Chciałem nawet sobie kupić, ale patrzę, to kosztuje kilkanaście złotych, tak? Więc bardzo drogie jest takie jedzenie. No i a niektórzy, no i też ci, no już kiedyś tak to przyrównałem do takiej sytuacji, że mamy trochę takiego Shadowruna, że mamy elfy, krasnoludy, orków. No bo popatrzcie na takiego bezdomnego, biednego, co pod śmietnikiem stoi. On wygląda trochę jak ork. No i taka niższa kasta. A gdzieś tam obok sobie przejeżdża swoim rydwanem wspaniałym za setki tysięcy dolarów półbóg, tak? Gładki, piękny, inteligentny. No i to tak się porobiło trochę. No a jakby wprowadzić jeszcze inżynierię genetyczną, to by te różnice jeszcze się powiększyły i mielibyśmy ludzi, którzy są nadludzko wręcz silni, inteligentni, a gdzieś tam taki właśnie pan Włodek przy śmietniku, nie? Któremu wątroba właśnie siadła. No ale można różnie na to patrzeć. Nikt dzisiaj nie zadzwonił, więc a już i tak dwie godziny minęły, więc ja powoli kończę. No też klonowanie, następna rzecz. O klonowaniu by się jakieś filmy pewnie znalazły. Coś było, no. Chociaż jeśli chodzi o klonów, to tylko sobie sklonowanego agenta Smitha przypominam, chociaż to nie było klonowanie, tylko takie klonowanie w cyberprzestrzeni, skopiowanie bardziej. A czy są jakieś filmy, czy znacie jakieś filmy o klonach, że powstają klony na przykład na narządy, tak? Fabryka klonów, żeby produkować narządy. Prawo szóstego dnia z Schwarzeneggerem, pisze Asperol. Prawo szóstego dnia. A zobaczymy, co to. Nie mogę znaleźć tego filmu. A, bo źle napisałem. Dobra. A jak napisałem dobrze, to i tak nie mogę znaleźć. Okej, ja już się powoli z wami żegnam, chyba że ktoś jeszcze zadzwoni i... O, tu informacja, że Muppet nie nadaje. To zaskoczony jestem. To niech zgadnę, ma gości i nie nadaje wyjątkowo. No i zadzwonił jednak. Ciąg Bolunga... Ciąg DNA mi się skojarzyło troszeczkę, ale to inny chyba ciąg jakiś. Halo, ciągu?
1: Nie, inny. Hej.
0: Hej, hej. I co w temacie?
1: W samej inżynierii genetycznej jako takiej, to chyba nie, bo bo jakoś mało takich filmów oglądałem, jakoś nie przychodzą mi do głowy. Za to klonowaniu tutaj było już o wyspie, ale jeszcze jest Moon. Jeżeli oglądałeś?
0: Nie, chyba nie. Moon w sensie księżyc?
1: No jest Moon, tak, księżyc.
0: I o czym to?
1: O człowieku, który jest sobie na księżycu, jak sam tytuł mówi, obsługuje kopalnię na księżycu, coś co jest taką najbliższą naszą przyszłością, jeżeli chodzi o zdobywanie kosmosu. To jest coraz bliższe nas, żeby właśnie wykopywać stamtąd różne surowce. No i on tam sobie sam jest w tym kosmosie i cały czas go nawiedzają tam różne takie wizje i tak dalej. W końcu zaczyna mu się wręcz rozpadać ciało, a w końcu ulega jakiejś tam awarii jego łazik. W wypadku po prostu nagle go gdzieś tam zasypuje. Nagle akcja się zrywa i widzimy go całego i zdrowego. No ale to warto obejrzeć. Ja tylko powiem, że to jest troszeczkę taki spoiler z tym, że to jest film o klonowaniu.
0: Bo można się już tak domyślać troszeczkę, tak, co nam się stało, tak. Ale myślę, że jeszcze nie na tyle, żeby tutaj ktoś się zniechęcił, wręcz przeciwnie. A mówisz, że dobry film w miarę?
1: Dobry. To jest taki troszeczkę w nurcie tego takiego niezależnego science fiction, takiego troszeczkę, które nie bazuje na laserach, strzałach, hukach i tak dalej. To jest bardzo powolna akcja, w której mało co się dzieje. Tak naprawdę jest to kino jednego, dwóch bohaterów maksymalnie, bo tam się jeszcze robot pojawia. Więc to jest zupełnie inne podejście do science fiction niż to zwykle widzimy.
0: A słuchaj, bo tak jeszcze sobie pomyślałem, czy przypadkiem te androidy, na przykład w Blade Runnerze czy w Prometeuszu, to nie jest przypadkiem jakaś też inżynieria genetyczna? Czy te istoty nie są hodowane w jakiś sposób też z użyciem ludzkiego DNA?
1: Nie wiem, ale jeżeli już byśmy tak lecieli ostro i wszędzie się doszukiwali, to równie dobrze możemy teraz polecieć z Sex Mission.
0: Z Sex Mission?
1: No.
0: A czemu?
1: No tam były dzieci z próbówek.
0: A no tak, faktycznie.
1: No właśnie. Ale jest jeszcze, jeszcze o klonach jest The Womb. Łono. To jest matka, znaczy najpierw jest nam przedstawiana jako matka dziecka, która okazało się wychowuje swojego kochanka. W sensie zakochała się w pewnym mężczyźnie, którego potem sklonowała, bo umarł. To jest takie ciekawe, kontrowersyjne troszeczkę temat.
0: No jest. I pewnie będzie tak, że nadejdzie taki czas, że stanie się bardzo aktualny ten temat, bo może, chyba w końcu odkryjemy. To jest, może się okazać, że inżynieria genetyczna to jest jedyny sposób na dostosowanie człowieka do życia na innych planetach, nie?
1: No jest takie prawdopodobieństwo, bo wiesz, troszeczkę lat zajmuje podróż między planetami, więc to też nauka będzie mogła się wykazać, żeby nam troszeczkę wydłużyć życie, a poza tym, że nas dostosować do tego życia. Pamiętajmy, że też w kosmosie, jeżeli długo przebywamy, to zupełnie inaczej się zachowuje całe nasze ciało. Jak na przykład tam urodzi się dziecko i będzie dorastać, to zresztą o tym mówi w Expanse bardzo fajnie, że mogą pewne nieprawidłowości się pojawić u takiego dziecka, jeżeli chodzi o wzrost kości. Więc ogólnie rzecz biorąc, dużo tutaj poletka będzie miała do popisu nauka.
0: W ogóle to uniwersum Blade Runnera jest zaskakująco spójne i pasujące do tego, które widzimy w Obcym i Prometeuszu. Nie sądzisz? Takie mam przynajmniej odczucia, że to by się spokojnie dało zrobić jeden film, w którym byłoby i to, i to. Trochę podobny taki mroczny klimat. Tutaj mi Anon pisze, że w Blade Runner były zmodyfikowane genetycznie klony, a nie roboty i cyborgi. klony, ludzkie klony i co, i tak łatwo je zabijaliśmy i... Czyli to była ta wizja, tak, że dostosowaliśmy ludzi do pracy na innych planetach i traktowaliśmy ich jako niewolników. To bardzo mroczna wizja i jak się zbuntowały, miały też ograniczenie życia w sobie zakodowane, takie, że musiały umrzeć. Straszna
1: ale
0: wizja
1: jak to?
0: Jednak. A ja myślałem, jak? że to były jakieś androidy, czyli...
1: Ale przepraszam, w samym tytule książki jest, że to o androidy chodzi, więc to coś mi się tutaj nie spina.
0: No mi też się coś tutaj nie spina. Poza tym, no to by była bardzo jeszcze mroczniejsza wizja, że stworzyliśmy takie klony i uznaliśmy ich za niewolników, bo są sztucznie wytworzeni, a nie z kobiecego łona. Jak Pan Bóg przykazał, to będą pracować dla nas. To straszne.
1: Wiesz, no, jakbyśmy chcieli wszystkimi filmami z klonami polecieć, to byśmy musieli też rzucić Gwiezdne Wojny, które już o Gwiezdnych Wojnach było, wykorzystane do wojny, ale wiesz, być może u nas też. To też nie jest takie oderwane od rzeczywistości. Może kiedyś będziemy tworzyć żołnierzy, którzy będą klonowani.
0: No tak, tak. Ale Anon pisze, że to byli replikanci i faktycznie nazywano ich replikantami. A Asperol pisze, że to były androidy z mięsa i kości. Klonowało się z części ciała i składało. To ciekawe. Kurczę, było już o Blade Runnerze, a nie popatrzyłem na to od tej strony. No.
1: A to by było dość sensowne, bo Dick lubił taki w trochę inny sposób spojrzeć na pewne rzeczy. I na przykład on niby pisał science fiction, ale też dużym garściami czerpał z samego fantasy. Nie dowiemy się tutaj o takich typowo stricte naukowych rzeczach, ale poczytamy też czasami o ludziach niejako mających parapsychiczne zdolności i tak dalej, więc to Dick lubi tak mieszać troszeczkę pewne rzeczy. I tutaj też mógł zamieszać. To wierzę.
0: No, on przedstawiał takie różne pojechane często wizje. Na pewno będzie tak, że jak już się dorobimy właśnie różnych klonów, replikantów, to pojawi się na Ziemi bardzo duży odsetek ludzi, którzy stwierdzą, że te istoty nie mają duszy na przykład, tak? I dlatego to są takie jak roboty praktycznie. Są klony z mięsa i kości. Może i czują, może i się boją, może i potrafią wygłosić piękny monolog w deszczu na końcu i uratować nas przed upadkiem na ryj z wysokości, ale to są tylko androidy, replikanty, panie. To są replikanty, wiesz, duszy nie mają.
1: Mają, wiesz, znamie szatana i w ogóle.
0: Znamie szatana, bo szatan, bo bestia to człowiek i jest to liczba człowieka i zrobione przez człowieka, to czyli mają znamie, pieczątkę, kod kreskowy, panie, duszy nie mają. Won z kościoła, ty androidzie zapyziały.
1: No ale co do takich androidów w ogóle z mięśniami typowo, to też się pojawiło w anime, które oglądałem. Zapomniałem, jak to się nazywało. Ostatnim razem, jak dzwoniłem, to ci o nim mówiłem. To tam właśnie jest takie utopijne społeczeństwo, w których są właśnie takie androidy, które mają normalnie mięśnie, kręgosłup, kości i tak dalej, są totalnie na wzór człowieka stworzone, ale można nad nimi kontrolę przejmować. O, Ergo Proxy właśnie.
0: Aha,

0: hollywoodzkie właśnie takie wizje, nie?
1: Tylko wiesz, od anime czasem warto odpocząć. Ja też mam takie coś, że co jakiś czas włączam anime, teraz przez dłuższy czas oglądałem Fullmetal Alchemist, bo musiałem sobie nadrobić akurat ten tytuł, Brotherhood. I teraz znowu mam przerwę od anime, a wcześniej miałem naprawdę chyba z rok albo więcej. To jednak jest coś takiego, co nie zawsze da rady oglądać. Poza tym wśród naprawdę tytułów totalnie gównianych można znaleźć piękne perełki, a potem znowu trafiać na same gówna, więc to tak wygląda w anime. Za dużo tego, za dużo.
0: Powiem. No właśnie, za dużo, dokładnie. Ale muszę, bo słyszałem, że znowu jest nowy Berserk, tym razem znowu serialowy, ale znowu remake w postaci.
1: A teraz
0: serialu.
1: Dobry rok dla anime, bo zarówno będzie film Full Metal Alchemist teraz w 2017 roku oraz będzie film Ghost in the Shell, więc warto czekać. Tak, jak już jesteśmy przy anime, to...
0: No, temat tutaj zelektryzował od razu, wiadomo, trochę słuchaczy i czuję, że zaraz się rozpęta tu dyskusja. To zrobił Bóg! Bóg, powiadam ci, grzeszniku! Spadaj tutaj, roboty są dobre. Zabiłbym takiego robota, jakbym dorwał, bo to nie zrobił Bóg, tylko człowiek. No i teraz będzie znowu tu dyskusja w tym stylu. No,
1: Furiat, to ja tu polecam. Znaczy, to trzeba właśnie się zastanowić. Ten temat zawsze człowieka jakoś tam interesował, zawsze próbuje się do niego odnosić. Przecież jest mnóstwo książek, jest troszeczkę filmów właśnie na ten temat, czy właśnie ta maszyna, czy ten klon też jest tak samo człowiekiem, czy nie. I bardzo fajnie według mnie to było właśnie pokazane w Westworld, o którym zresztą też jakoś niedawno wspominałeś, a który niedawno obejrzałem dopiero.
0: I jak wrażenia?
1: No świetne, naprawdę świetne. Tym bardziej, że to nie było tylko czyste skupienie się na tej granicy między człowieczeństwem a byciem robotem, byciem maszyną, komputerem. Też były naprawdę super wykreowane postaci oraz cała fabuła była fajnie poprowadzona, ponieważ tutaj linia czasowa i trzymanie się chronologii to po prostu olano. Totalnie bardzo fajny efekt zrobiono. Zresztą nie jest to żaden nowy zabieg, ale bardzo lubię takie coś.
0: Tak, sen w retrospekcji do retrospekcji, które się okazuje rzeczywistością wirtualną we śnie i retrospekcją do tego, co już było kiedyś, co było jutro.
1: No tylko, że wiesz, w takim, no, można powiedzieć, że to jest, wiesz, taki łatwy zabieg czy coś, ale wcale nie jest, bo można z tym przesadzić po prostu i zmęczyć widza, a jeżeli się to dobrze zrobi, tak jak w Westworld, to naprawdę można bardzo fajny efekt i bardzo fajną reakcję, mimo że to tyle razy już się powtarzało, to jednak potrafi zaskoczyć.
0: No, a Furiat nasz chyba jest wielkim miłośnikiem Ricka Deckarda, byłby dobrym łowcą androidów, bo się już tu deklaruje, żeby prętem rozżarzonym
1: dziabał. Może go takiego tego weźmiemy na statek, bo to wiesz, taka mała trochę ekipa.
0: Ja się boję, że zepsuję trochę nasze stosunki z obcymi, bo coś tam, wiesz, będzie ich tam prętem żelaznym znakował znamieniem bestii.
1: Zwiążemy go, założymy, wiesz, knebel i będziemy go wypuszczać, jak będziemy potrzebować, wiesz, spuszczać psy, nie?
0: No tak.
1: Wiesz, zawsze potrzeba jakiejś takiej dodatkowej broni, wiesz, spluwy z pluwami, no ale no sorry, no. Dobra, ja już będę kończył, to chyba tak wszystko. Chciałem tylko zadzwonić, żeby nie było, że kurde audycja w ogóle bez dzwoniącego, a teraz się właśnie też zeszło na to klonowanie, to tam coś tam miałem do powiedzenia, tak więc hej.
0: No, wesołego jajka i smacznej choinki. Trzymaj się.
1: Kurde, weź mnie nie obrażaj. Diagnostyka, pięknie. Ateista diagnostyka życzy czegokolwiek. No to może być, no. Każdy ma jakieś hobby, dobra, hej.
0: Hej. No i tym harcerskim pozdrowieniem

żegnam się z wami. To była audycja Spoiler. Dzisiaj o klonowaniu, o genetyce DNA i parę tytułów, myślę, wartych obejrzenia tutaj padło. A jutro, przypominam, nie ma Tech Nighta już. Nawet nie wiem, czy w poniedziałek będzie Nocny Marek. Chyba będzie, bo ja to taki mało świąteczny jestem. Więc może wpadnę na i zamiast Nocnego Marka będą jakieś luźne gadki czy coś. To praktycznie to samo, więc nie ma różnicy wielkiej. No trochę jest, bo luźne gadki są z zasady, bez żadnego przygotowania. Po prostu siadam prosto z kibelka, jak Martin Lechowicz, i zaczynam gadać. Tylko że mi to trochę lepiej wychodzi. Gadanie o niczym. No dobra, to by było na tyle. Do usłyszenia się z wami. Cześć.

0: Tak w tym odcinku dowiecie się, czym jest ta nowa opcja Snapchata, tak naprawdę po co została zrobiona, przez kogo, jak to się robi, no i zrobimy sobie takiego gameplaya, żeby wam pokazać, jak to się w ogóle robi. Cześć, z tej strony Max i ze mną dzisiaj jest młody Kamil, przedstawiciel innego pokolenia.
1: Tak, 12 plus, prawie 13.
0: I 20 plus, prawie 18.
1: No tak.
0: Także witamy Cię, Kamilu. Kamil jest fanatykiem, jak nawet nie ekspertem, od różnych smartfonów.
1: Bo przesadzasz trochę, ale dobrze, dziękuję.
0: Cały czas do mnie przychodzi i mówi, że ma jakieś nowe urządzenie. Stwierdziłem, że musimy się spotkać i pogadać do Was o czymś nowym. A co to jest? Nowa, może nie aplikacja Snapchata, tylko jakaś opcja.
1: Tak, nowa możliwość grania ze znajomymi na Snapchacie. I ta oto opcja obejmuje do około 7 graczy. Dlatego około, bo nie potrzeba 7 nawet znajomych. Wystarczy nawet 1 albo nawet 0. Bo można też grać z osobami, których się nawet nie zna, po prostu z randomami.
0: Aha, czyli możesz grać sam ze sobą nawet.
1: Teoretycznie tak, ale plus 6 graczy, których się jeszcze nie zna.
0: Aha, czyli po prostu dołączają się jakieś randomowe osoby do ciebie.
1: Tak, dołączają randomowe osoby do twojej kolejki gry.
0: Aha, do twojej kolejki takiego pokoju.
1: Tak,
0: spoko,
1: do pokoju
0: serwera.
1: Tak.
0: Spoko, czyli mamy opcję w momencie, w którym na przykład nudzimy się, nikt nam nie odpisuje, a bardzo chcemy i tak dalej, no to można coś takiego wykorzystać. Co dalej? Jeżeli generalnie nie wiecie, czym jest Snapchat, to myślę, że Kamil jako reprezentant innego pokolenia nam coś o tym powie.
1: Snapchat to aplikacja, w której najczęściej młodsze osoby, nowe pokolenie, tak nazwijmy, żeby nikogo nie dyskryminować, jeśli jej nadal używa, mogą przesyłać pomiędzy sobą wszystko. Od wiadomości, po zdjęcia, po filmiki. Najczęściej te filmiki są krótkie. Tak. Można tylko kilkunastosekundowe filmiki wysyłać.
0: Mm-hmm. Dobra, czyli rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o komunikację, to mamy konkurencję z Facebookowym Messengerem i z Instagramowym wysyłaniem wiadomości, więc Snapchat, jako że mało zarabiał na tych swoich reklamach tak naprawdę, bo tak najwięcej na Snapchacie zarabiały osoby tak zwane influencerzy, a nie sam Snapchat, więc to był bardzo wielki dysonans z tego wszystkiego. No i Snapchat wpadł na pomysł, żeby w końcu uzyskać coś z tej wielkiej grupy, która tak naprawdę korzysta z tego Snapchata.
1: Tak, no bo w końcu większość osób, które używają Snapchata, to są osoby młodsze, a młodsze osoby mają masę wolnego czasu najczęściej i dodatkowo jeszcze są w gronie najczęściej graczy i lubią bardzo konkurować między sobą, a te gry są stworzone po to, żeby pokazać: ja jestem lepszy, ty jesteś gorszy, siedź tam i tyle.
0: Dokładnie. Kto w ogóle jest odpowiedzialny za tę magię Snapchata? Jest studio, które wchłonął Snapchat, odpowiedzialne za takie gry jak na przykład Fruit Ninja. A jak włączyć w ogóle tą grę?
1: Grę włącza się za pomocą wejścia do czatu z byle jaką osobą, ze swoich znajomych. Na samym dole, gdzie jest opcja wysyłania wiadomości, znajduje się mała taka ikoneczka z rakietką i na nim się klika i się odlatuje do gier.
0: Okej. Zastanawiałem się w ogóle, jakie są typy gier na Snapchacie.
1: To jest akurat ciekawe, bo znalazłem informację

0: że jest ich dużo, ale tak naprawdę potrafiłem odpalić tylko dwie na swoim telefonie. Nie mam żadnego pojęcia dlaczego, więc trochę dziwne, ale pewnie regionalnie są po prostu zablokowane.
1: Też wyczytałem, że to jest typ gry taki Mario Party style, czyli dla was fanów Nintendo na pewno będziecie się zadowoleni i będziecie wiedzieć jak to grać. A czym się gra?
0: Gra się na swoim telefonie. Gra obsługuje oba systemy Androida albo iPhone'a, więc jest crossplay pomiędzy tymi dwoma platformami.
1: No fajnie, czyli współpracują.
0: Tak, tak.
1: Kurde, ekstra. Druga rzecz jest też taka, że gracie swoimi własnymi awatarami, które stworzyliście w aplikacji.
0: Tak, które będą wyglądać tak, jak sobie tylko i wyłącznie życzymy. Czyli mogą wyglądać tak, jak tutaj Otomax, no. Albo tak jak ja.
1: Okej, okay. I ta aplikacja nazywa się Bitmoji, którą on to jest taka aplikacja klej do Snapchata. Co więcej, a co na przykład jeżeli ja bym chciał pograć z tobą, ale ty już gdzieś grasz?
0: Mógłbyś po prostu oczekiwać na grę i spektatować jak ja na przykład gram i kibicować mi, albo mówić jaki jestem słaby i dlaczego umarł.
1: A, czyli podobnie jak na Steamie. A właśnie, a co na przykład jeżeli my gramy i ja na przykład bardzo cię znienawidziłem w pewnym momencie, bo wygrywasz ze mną.
0: A to tak zawsze jest, że się kogoś nienawidzi, to jest akurat normalne.
1: Czy można wyładować te swoje emocje w jakiś sposób?
0: Nie licząc rozwalenia lampy... teoretycznie tak, ale nie wiem czy lepsze. Można napisać koledze na czacie, bo cały czas jest dostępny, jaki jest słaby, jak bardzo się go nie widzi i jak bardzo jego matka na przykład coś nie robi.
1: Nie wspieramy hejtowania oczywiście. Mówimy... Przykłady lekkiego hejtu. Ty hultaju. Ty...
0: Nic poniu.
1: Ty nic poniu. Jak mogłeś? Jutro nie podam ci ręki w szkole. Coś ty. Nie przyjdę na twój pogrzeb.
0: O!
1: czujesz ten hejt po prostu? Okay, a w ogóle co z tego ma Snap, że inwestuje tyle kasy, żeby stworzyć jakąś tam grę?
0: Snapchat postanowił, że po każdej grze gracz będzie musiał, to naprawdę musi, nie da się tego ani skipnąć, ani nic, będzie musiał obejrzeć krótką reklamę.
1: Ale jakoś nie zabiera to aż tak dużo czasu, tak. Czyli nie jesteś wyrzucony z tej aplikacji, że kurde, ale długa reklama, nie?
0: To jakby tak nie wyrzuca, tam sekundowo naprawdę to trwa. No. I te reklamy właśnie trzeba obejrzeć, a po tym jak się obejrzy, gracz dostaje też dodatkowe benefity, takie na przykład jak jakieś tam coinsy, jakieś tam później za te coinsy można kupić sobie tam skiny.
1: No takie. Właśnie, i na przykład też style tańca, gdzie wasz ten Bitmoji, wasz ten charakter może się popisywać w trakcie gry czy po grze. Czy o czymś wam to nie przypomina? Co więcej, Snapchat chciałby w końcu mieć jakieś pieniądze z tej platformy po nieudanym wejściu okularów Snapa, które tak naprawdę troszkę wchodziły w naszą prywatność. Abstrahując od tego, że mamy kamery i telefony wszędzie i wszystko możemy nagrywać i wszystko może nas nagrywać. Tak, w każdym razie Snapchat nie miał ostatnio szczęścia, więc może tym razem ten pomysł im się uda. Okej, okay, a czy to wszystko? Czy Snapchat jeszcze coś z tego ma, chce coś uzyskać?
0: Tak, Snapchat chce uzyskać bardzo, ale to bardzo watch time na swojej platformie, tak samo jak i inne pokolenia, bo tak naprawdę najczęściej tylko nastolatkowie dzielą się takimi story, w cudzysłowie na Snapchacie, a chcą trochę zyskać starszych fanów w takim okręgu wiekowym 20+, bardzo, bo większość osób, które mimo wszystko używają Snapa, to są osoby nastolatki, to 90% około tych wszystkich osób, które używają, są mimo wszystko nastolatkowie, a takie coś może, kto wie, skłoniłoby kogoś, kto ma 20+, żeby zagrał przynajmniej, dał temu szansę.
1: Rzeczywiście, mamy dwie grupy wiekowe, które Snapchat ma w swojej garści, czyli taka grupa wiekowa typu od 13 do 20, od 20 do 25, natomiast ma bardzo wielki problem z grupą już troszkę starszych ludzi ode mnie, czyli takie 30-35+. To są osoby, które korzystają w większości z Facebooka czy Instagrama, natomiast ten Snapchat chciałby coś też z tego uszczknąć, ponieważ to są osoby, które może nie mają tyle czasu, ale mają coś innego. Może najwyższy czas w końcu spróbować tą aplikację.
0: Trzeba tutaj kogoś pokonać, pokazać gdzie jest jego miejsce. Max, sorry, ale przegrasz w dzisiejszym dniu.
1: O ja biegnij!

0: Ave, bracia, kamraci. Nie, kamraci to nie, kamraci. Kamraci to podobno jest z ruskiego. Taki zamiennik na towarzysze. Kamraci, towarzysze. Nie wiem, jak się przywitać. Każdy ma jakieś przywitanie. Ave może, ave. Nie, to ave to się kojarzy z ave szatan. To też nie. Zdrastwuj może. Też nie. Będzie, że ruski troll. Dzień dobry to tak zwyczajnie. Witam to takie zbyt asekuranckie. Bądźcie pozdrowieni. To tak starodawnie strasznie brzmi. Nie wiem, jak się przywitać. Sława to jest dobre, takie sławiańskie. Bogom sława, Bogom wojny, grzmotów słońca urodzaju. Złóżmy żertwę w świętym gaju, bądźże nam swaroże hojny. Wnukowie, dać Boga, walka czeka nas. Kamrade z hiszpańskiego, kamrat. No, ale a słyszałem, że po rusku też jest właśnie ten kamrat jakoś. Shalalalejkum też proponuje tutaj ktoś podpisujący się jako Shalalalejkum. Shalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal może być żółwik. Żółwik, ale to tak ziomalsko za bardzo, żółwik. Żółwik, mordo. Yo. Nie, to nie pasuje do tematu.
1: Pan prezes, 10 zł. Pozdrawiam.
0: Pan prezes się jak zwykle nagadał. Pozdrawiam. 10 zł, ale 10 zł dał. O, bardzo dobrze. Nie no, słuchajcie, fajnie, dziękuję bardzo i witam serdecznie. Witam serdecznie, to takie, tak chyba się najczęściej witam, serdecznie właśnie. Serdecznie też mogę się witać. No, a dzisiaj o hipotezie Gai, tak jak zapowiadałem. Mam nadzieję, że będzie w końcu jakaś... nawet dla Marcinsa ciekawa dyskusja, nie nazbyt miałka, ale przy brewerze może jednak. Ale no właśnie już tu pisaliście, że czy do Claude'a iść, czy do Gabriela, o to jest pytanie. No dziękuję bardzo, no zawsze takie tutaj reklamujecie innych i się zastanawiacie, czy ja sobie może pójdę posłuchać mojego ukochanego Gabrysia albo Klodzika. Już tych smrakloków krawca, to nie wiem, to pójdę se chyba do szabla se pójdę, no to no dzięki, miło, no ale tak jak mówiłem, no obiecuję, że też się później nawalę i będę pierdolił 3x3 i jeszcze mogę was też poobrażać, tak jak tam się często zdarza i możecie nawet zadzwonić i się zbekać, tak jak u Claude'a. Mogę 4 godziny o COVID-zie znowu wam pieprzyć to samo, jak lubicie takie tematy, też nie ma problemu. No, więc albo tak jak niektórzy, tak jak u Gabrysia na przykład, zostawię was tutaj, żebyście se gadali sami, a niech donajciki se spływają, a ja sobie będę leżał i czytał coś, albo sobie spał. No, ale na razie mam ochotę pogadać właśnie o hipotezie Gai, bo to jest ciekawy temat, bo to jest próba odpowiedzi na pytania najważniejsze, moim zdaniem. Takie jak, co my tu robimy, na przykład. Co my tu robimy? I po co my tu jesteśmy? I kim my właściwie jesteśmy? No, takie pytania... które nas dręczą od zarania ludzkości, od początku naszej cywilizacji, od kiedy pierwszy raz popatrzyliśmy w gwiazdy i wtedy właśnie padło to pytanie. Co ja tu robię? A co to jest to wszystko, to całe te? Właśnie takie pytanie sobie zadał człowiek pierwotny, kiedy zaczął główkować, rozkminiać rzeczywistość, mówiąc językiem młodzieżowym, rozkminiać. No, to on właśnie się tak sam siebie zapytał, co to jest to całe te. No. I to są ważne pytania moim zdaniem, a jakieś tam COVID-y czy coś, no też możemy zahaczyć o tego COVID-a, bo to temat hipotezy Gai jest bardzo pojemny, że tak powiem. No i zwyczajowo poproszę, żeby jeszcze na razie nie dzwonić, żeby na przykład po 2 minutach nie zadzwonił Etam i nie przerwał mi tutaj wykładu wspaniałego swoją wypowiedzią w stylu na przykład, no to ja te żygi sprzątnąłem w końcu, ale nie było łatwo, bo to jak to tak zostanie, to tak zasycha, no i potem jest problem właśnie, to trzeba mokrą szmatą. No więc można się chwilę jeszcze wstrzymać, dam sygnał, jak będzie otwarta linia, na razie status jest ustawiony na nie przeszkadzać i tego się trzymajmy. No właśnie, zacznijmy może od tej Gai, w ogóle od matki Ziemi, od bogini matki może. Czczenie Ziemi to właściwie towarzyszy nam od początku cywilizacji. Można powiedzieć, że to, można nawet zaryzykować stwierdzenie, że to jest jedna z najstarszych religii, albo najstarsza w ogóle, czyli pierwsza religia, wynikałoby z tego, była taka właśnie matriarchalna, trudne słowo do wymówienia, matriarchalna, teraz dobrze powiedziałem. Więc dopiero potem przyszły katole, dopiero potem przyszły katole i wszystko, i chciały też coś tam zrobić, to sobie wymyśliły Boga Ojca. Ale pierwsza była bogini matka, bo to jest logiczne i można było się tego spodziewać, no bo człowiek popatrzył sobie na Ziemię i zobaczył, że ona ma wiele cech wspólnych z taką kobietą matką właśnie. Po pierwsze, rodzi, dawczyni życia i opiekuje się nami, czasami oczywiście nas karci jako swoje dzieci. Tak więc można powiedzieć, że bogini matka występująca pod różnymi nazwami to jedno z najstarszych i najpotężniejszych, najwyższych bóstw, jeśli nie najwyższe w ogóle kiedyś, wśród kultur neolitycznych na pewno. Ja myślę, że na pewno wśród tych, którzy coś hodowali, mieli związek z ziemią większy, nie? To na pewno. Jak ktoś ganiał i polował bardziej, to miał pewnie bliżsi mu byli jacyś bogowie ciskający piorunami albo walczący, jakieś aresy, nie? A bogini matka to u tych, którzy bliżej ziemi. Co cię zainspirowało do takiego tematu audycji, krawiec? Co wy takie dziwne pytania zadajecie? Co mnie zainspirowało? No, szedłem sobie i mnie ziemia wciągnęła. Trzęsienie ziemi akurat było w Środzie Śląskiej, tylko w Środzie było, gdzie indziej nie było, i mnie wciągnęło do tej ziemi. I tak mnie zainspirowało. Nie wiem w sumie, co mnie zainspirowało. No, szukam zawsze jakichś tematów, nie? I coś tam zahaczę, wyhaczę, wpadnie i rozwijam to. Wielka Macierz, bogini matka, Magna Mater, pod takimi imionami występowała ta bogini matka, wielka bogini, ale też królowa niebios. Brzmi znajomo, prawda? Bogini, królowa niebios. No właśnie, katole zawsze coś tam podkradną, ale ja bym tu się tak nie wyzłośliwiał w tym przypadku na katolach, znowu, bo no, tak, no dobra, mówię tak katole z przekąsem i w żartach, trochę chodzi ogólnie o chrześcijaństwo, które jest oskarżane często o to, że podkrada różne rzeczy. No w tym przypadku no to bardziej właśnie katolicyzm, no bo tam jest królowa niebios, Maryja. No ale to we wszystkich kulturach i we wszystkich religiach jest tak, że one się przenikają trochę, podkradają sobie, albo jedna jest jakąś kalką drugiej właściwie, jak tak się zastanowić i poczytać trochę, to wychodzi, że wszystkie mają wpływ na siebie jakiś. Albo bywa tak, że ktoś się patrzy na sąsiada, ale oni mają fajne te wierzenia, trzeba by u nas też takie zrobić, nie, panie Mietku? No i robią. Czasy ostateczne. Jakbym świadków Jehowy słyszał. Faktycznie. Nie pomyślałem nigdy o tym, że to takie taka Jehowa nazwa trochę. Jehowa nazwa, faktycznie. Nieco. No ale to trudno, już jest. Już teraz nie będę zmieniał. W mitologii greckiej mamy właściwie dwie bogini matki. Demeter i Gaję. Ale ta druga właśnie, Gaja, to jest bardziej taka personifikacja samej Ziemi, można to rozumieć jako duch Ziemi. Demeter, no to taka pomniejsza i późniejsza, ta Gaja to jest bardziej takie właśnie uosobienie Ziemi w kulturze Greków. Była to bardzo potężna bogini, bo ona rodziła kolejnych bogów i od niej się jakby zaczęło. To jest bogini, która zrodziła sama siebie. To też jest charakterystyczne często dla tych bogini matek, dla tych bogiń matek różnych, że one właściwie pozostają dziewicami, bo nie są zapłodnione w ogóle, tylko takie, to się nazywa dzieworództwo czy coś takiego, nie? Wyłoniła się z chaosu po prostu ta Gaja i później rodziła bogów, z którymi się wiązała, czyli mamy takie kazirodcze trochę skłonności. Właśnie ten mit Gai spośród innych fajnie zahacza moim zdaniem o faktyczny obraz jakby naszej planety, powstanie życia, te sprawy, całe te, no bo Gaja na przykład wiązała się z Uranosem, bogiem, który uosabia niebo. Właśnie. No i mamy związek nieba i ziemi, z którego powstaje życie. No jak tak popatrzymy na naszą ziemię, to trochę tak to wygląda, nie? Pada sobie deszczyk, pada sobie równo. Raz spadnie na kwiatek, raz spadnie na gówno, że tak powiem pięknie, poetycko. Czy na zdjęciu jest wyżyna Śląska z dwoma największymi wzniesieniami? Zapytuje to Misiu. No tak. Mamy tutaj dwa wzgórza takie i jeden wzgórek łonowy, ale nie o tym jest audycja. Proszę mnie nie rozpraszać. No i tak. I właśnie imieniem Gai posłużył się brytyjski biolog James Lovelock przy formułowaniu swojej hipotezy Gai, tak zwanej, w latach 70. Hipoteza ta zakłada, że Ziemia jest samoregulującym się takim superorganizmem, jakby, którego różne to, jak działa nasza planeta, łącznie z atmosferą, z ekosystem cały, wszystko ogólnie, to ma też przypominać mocno działanie naszego organizmu, naszą biologię. Jakby są tutaj liczne analogie. Lovelock jest podobno, jest to ciekawa postać, bo jest to jeden z nielicznych naukowców światowej sławy, tak wyczytałem, który pracuje samotnie. To go wyróżnia. Urodził się w 1919 roku i jest to więc bardzo sędziwy starszy pan, bo ma 102 lata, to nie w kij dmuchał. Więc nie wypada jemu akurat śpiewać 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam, bo to bez sensu trochę, prawda? A czy ta Gaja to nie jest czasem starą, siwą babuliną? No, a czy... No, w tej chwili może już tak i to może przez nas trochę. Wracając do Lovelocka, to jest nie byle kto, doktor medycyny, ukończył Uniwersytet Londyński. Lovelock najbardziej znany jest z opracowania właśnie tej hipotezy Gai, jest dość popularna. I chciałbym właśnie dzisiaj o tym z wami porozmawiać, ale ten pan jest też wynalazcą na przykład detektora wychwytu elektronów. A cóż to takiego, zapytają, co bardziej dociekliwi słuchacze. No to jest takie urządzenie, dzięki któremu odkryto, że całe środowisko skażone jest środkiem owadobójczym DTT, którego używano po II wojnie światowej i to było dosłownie na skalę globalną. Był bardzo duży problem z tym, bo po prostu zatruci byli ludzie i nie za bardzo było tak wiadomo do końca czemu, nie? To jest bardzo ważne odkrycie. Bo nagle po prostu, no, okazało się, że mamy skażenie na skalę globalną pestycydami. James Lovelock pracował też jako ekspert dla NASA i brał udział w przygotowaniu urządzeń mających wykrywać życie na Marsie. I wtedy właśnie okazało się, że pan James ma też zacięcie filozoficzne całkiem niezłe, bo zadał przy tej okazji ważne pytanie, czy życie na Marsie musi być takie, jak my je definiujemy, jak my sobie wyobrażamy, kierując się jak zwykle, jak to człowieki, tym, że jak życie, to musi mieć tak, jak my musi być wszystko, bo to my najważniejsi i tak jak życie, to takie jak my, a jak nie, to nie życie, nie? No takie bardzo egoistyczne, ludzkie, chamskie, to na Ziemi chamy mieszkają i prostaki niestety. Daleko im do kosmicznej świadomości jeszcze, tym chamom. No, tak więc wynalazca, naukowiec, myśliciel i on właśnie sformułował tytułową hipotezę Gai, która zakłada, że jak już mówiłem, Ziemia jest czymś na kształt superorganizmu. Ale Lovelock nie był pierwszym człowiekiem nauki, który formułował hipotezy dotyczące Ziemi jako żywej istoty, systemu, tworu, bo właśnie ta definicja życia to jest bardzo różna. O tym też powiem. W latach 90. XVIII wieku James Hutton, uważany za ojca współczesnej geologii, udzielił wykładu dla jakichś tam szych, dla jakiejś arystokracji, to był ważny wykład, i podczas tego wykładu stwierdził, że jego zdaniem Ziemia to żywa istota, tak po prostu stwierdził. A poszlakami mającymi potwierdzić tą hipotezę były właśnie analogie związane z funkcjonowaniem ludzkiego organizmu, cykliczność procesów. To był taki czas, że jakoś tak nie tak daleko przed tym odkryto, jakby opisano działanie układu krwionośnego ludzkiego też. On się tym też trochę kierował. Była tam też mowa o cyklu hydrologicznym i krążeniu składników odżywczych Ziemi. W Ziemi. Było to porównywane właśnie do krwiobiegu. Lovelock opisuje Ziemię jako system samoregulujących się, połączonych i zachodzących na siebie procesów biologicznych, fizycznych i geologicznych. Popatrzmy na przykład sobie na cykle menstruacyjne u kobiety i cykl przebiegunowania Ziemi, który występuje tak średnio co 250 tysięcy lat, nie? Można powiedzieć, że jest to czas, kiedy Ziemia jest bezpłodna, bo temu przebiegunowaniu towarzyszą trzęsienia Ziemi, giną i wyłaniają się lądy. Życie, ogólnie życie na planecie jest też narażone na tak zwane, zapisałem, promieniowanie korpuskularne Słońca, czyli tak zwany wiatr słoneczny. I z tego, co wiem, na naszą biologię to nie ma aż tak dużego wpływu, ale może nam na przykład rozwalić kompletnie elektrownie, różne nadajniki radiowe, internet, wszystko i pogrążyć kompletnie gospodarkę, co ostatecznie przełoży się właściwie na pozamiatanie nas, na wielki reset. I większość z nas strzeli sobie w łeb, bo nie będzie mogła wejść na Facebooka. Tak, o Ziemi dzisiaj, o tej Ziemi. A Tomisiu pisze, że Lovelock współpracował z MI5. No proszę. Czy Ziemia jest kobietą? A jak tak, to gdzie znajduje się? pyta Wunderkanon. To gdzie znajduje się? Ale to gdzie znajduje się to kobiecość tej kobiety chyba, tak? O to ci chodziło, bo tutaj takie jakby niedopowiedzenie. Chciałbyś znaleźć punkt G matki Gai, tak? I tam się udać, ale po co w sumie? Taki malutki, to co ty tam zdziałasz? No, ale należy mierzyć wysoko. No, słuchajcie, ja dzisiaj trochę tutaj używam jakichś terminów naukowych, to sobie tam zapisujcie wszystkie bzdury, co powiem ewentualnie, bo ja nie jestem, jestem taki mało naukowy, nie? Trochę, więc mogę czasami jakieś bzdurki trochę gadać. Wyobrażam, że potrzeba to se zakłada przy takich audycjach taką gumową szynę na zęby, żeby mu nie popękały, jak tam zgrzyta. I biegunki dostaje i siedzi taki biedny na klozecie. No ja jestem, zawsze mówię, co najwyżej filozof taki wiejski filozof. Kiedyś jak graliśmy, pamiętam, w AD&D, to ktoś stworzył taką profesję, wiejski filozof, i grał takim wiejskim filozofem. No a dyskusje na temat żywej ziemi toczą się do dziś właściwie i to w świecie nauki. Pan Lovelock nadal żyje, jak mówiłem, całkiem się nieźle ma, jak na 102-letniego staruszka. I ma wśród naukowców zarówno zwolenników jego hipotezy, jak i oponentów. No, ale co ciekawe, na przykład emerytowany taki doktor Ford Doolittle, brzmi znajomo nazwisko, tak? Doktor Doolittle. Co ciekawe, który przez wiele, wiele lat pozostawał w opozycji i krytykował Lovelocka, to ostatnio zmienił zdanie i teraz zachęca innych naukowców nawet do poważniejszego zastanowienia się nad hipotezą Gai. I to jest właśnie wspaniałe w ludziach nauki, coś, czego nie uświadczysz u szurów, u religiantów, u różnych innych new age'owców, wróżek i ezoteryków, że oni potrafią zmienić zdanie i przyznać rację komuś, nawet jeśli wiele lat byli przeciwni, nie idą w zaparte po prostu. Pole morfogenetyczne w jego definicji jest to wypełniające przestrzeń pole o bliżej niesprecyzowanej naturze fizycznej. Pole to zdaniem Roberta Sheldrake'a nadaje określoną formę organizmom żywym, pełniąc funkcję dodatkowego czynnika genetycznego oprócz DNA. Tak, to o czym pisze Lobo, to jest też bardzo ciekawa teoria i może uda nam się to jakoś dzisiaj powiązać z hipotezą Gai, która balansuje gdzieś na pograniczu nauki, religii, filozofii trochę. No, niektórzy nawet stwierdzą, że jest to pseudonauka czystej wody, ale trzeba przyznać panu Jamesowi Lovelockowi, że bardzo fajnie pobudził do myślenia ludzi i to jest fajne. Tak samo jak pobudził do myślenia właśnie podczas przygotowań do tego startu, tego Wikinga, nie? Jak projektował te urządzenia wykrywające życie, tym samym tym pytaniem, czy życie na pewno musi być takie, jak my to rozumiemy, nie? I to już, to jest fajna cecha człowieka nauki, że pobudza do myślenia też. Właśnie, a co z człowiekiem? Pytanie, jaką rolę my tutaj pełnimy? Pamiętam, że wiele razy już o tym rozmawialiśmy na antenie i no, byliśmy na przykład, mieliśmy taką wizję, że człowieki się zalęgły, nie? I słońce tam mówi do ziemi: o, fu, masz ludziów, ludzie ci się zalęgli, to trzeba to wyleczyć, trzeba do lekarza iść od chorób skórnych. Taka kiła, taką kiłą jesteśmy trochę. No, według Lovelocka na pewno obecna sytuacja na Ziemi to objaw choroby, która trawi Gaję. Przemysł, coraz szybciej rosnąca populacja, zanieczyszczenie, różne takie rzeczy. Jest to pewna choroba i tutaj powoli zahaczam o alternatywną hipotezę, o hipotezę Medei, o której też wam opowiem, ale w sumie możemy sobie tak pogdybać. Może Ziemia chce, może matka Gaja chce mieć dziecko na przykład i w końcu my ludzie opuścimy matkę, tak jak to robi na pewnym etapie życia dziecko i zapłodnimy sobą inną planetę, bo Lovelock nie wyklucza, że znaczy on zakłada, jego hipoteza zakłada, że wszystkie istoty na Ziemi są częścią jakby tej planety, że my, jakby my i planeta stanowimy jeden system, jeden organizm, który się samoreguluje. No, Ziemia, zauważcie, że klimat na Ziemi się co prawda zmienia, ale warunki do życia generalnie pozostają takie same. To jest właśnie niezwykłe, bo na innych planetach to się zmienia. Nagle się coś tam robi, jakieś oceany się gotują, pada żelazny deszcz i w ogóle się, kurczę, czasoprzestrzeń przełamuje na pół i się jakieś niesamowitości dzieją. A u nas to tak właściwie, no, były różne wielkie katastrofy, nie? Masowe wymierania wielokrotnie były, ale generalnie od dawien dawna warunki pozostają jakby stabilne. Co przypomina, znowu jest analogia do naszego organizmu. Ruscy zrobili kiedyś rekordowy odwiert w ziemi o głębokości 12 km. Ciekawe, w czym Gai dłubali, pisze Borsuk. W czym Gai dłubali? No, myślę, że w naskórku dłubali. W ogóle nasza wiedza o tym, że jest jądro ziemi i tak dalej, to jest trochę taka dedukcja. Jak dla mnie przynajmniej, bo nie dotarliśmy zbyt głęboko. Jak mówię, grzebiemy trochę w naskórku i nasza wiedza na ten temat podobno pochodzi z drgań sejsmicznych. Jakoś tak to traktujemy jak trochę jak rentgen, tak? Że, no i różne inne nauki nam podpowiadają, co tam może być w tej Ziemi. Ale tak właściwie, no, jądro Ziemi ma temperaturę, z tego co pamiętam, około 6000 stopni Celsjusza i wychodzi na to, że nie jesteśmy w stanie stworzyć żadnego materiału, który by stworzył dla nas jakiś ochronny skafander pozwalający się tam zbliżyć, pobrać próbkę, czy stworzyć narzędzie, które pobierze próbkę, tak? No już nie mówiąc o wwierceniu się, no jak tam się wwiercić? Po prostu jest to dla nas niemożliwe, no. W napletku dłubali, ale wy jesteście głupole po prostu. I że kamraci na wolności, to jest najważniejsze, nie? I że mundur zabrali Jabłonowskiemu. Ale wy to macie tematy, kurde. Spoko, będzie afterek, to sobie pogadamy już o takich poważnych sprawach. Krawiec czy w brzuszku Gai mieszkają reptilianie. Misiu. Zaraz dam po łapach po prostu. Dam pałę, do konta wyślę. Słuchać mnie tu, co ja tu mówię. A jak się nie podoba, to dziękuję, dobranoc. A skąd ty, Krawcze, wiesz, że się nie zmieniła? Znaczy nie, ja nie mówię, że się nie zmienia, ale tak generalnie warunki pozostają przez większość czasu takie same. No, tak jak jakby i też Ziemia dąży w pewnym sensie do samoregulacji, tak jak nasze organizmy też regulują sobie różne rzeczy. To Ziemia też. No w każdym razie jest dużo analogii. No, tak mówiąc bardziej plastycznie i filozoficznie, to można uznać, że atmosfera to płuca Ziemi, skały to kości i tak dalej, nie? I tutaj, a wulkany to takie pryszcze. Gaja ma pryszcze, nie? A my możemy być, tu mam swoje takie różne teorie, właśnie co z tym człowiekiem, nie? No tak, ale według Lovelocka, o którym na razie jeszcze mówię, to wszystkie, całe życie na planecie, wszystkie ekosystemy są składową tego jednego wielkiego organizmu, którym jest nasza planeta. I słowo organizm zwykle jest tu w tego typu przypadkach pisane w cudzysłowie, bo no o to właśnie się toczą ewentualne spory na tą chwilę, no bo ciężko jest tu coś udowodnić ponad wszelką miarę, nie? To trochę takie właśnie balansuje na pograniczu religii, nauki i filozofii. I w środowisku naukowym znajdziemy pewnie tylu samo zwolenników, co przeciwników tej hipotezy. Chociaż na przykład wśród ludzi widzę, że teoria, hipoteza Gai, hipoteza, czyli taka najbardziej elementarna, takie najbardziej elementarne, fundamentalne i niezobowiązujące w zasadzie naukowe przypuszczenie, które można sobie falsyfikować, jak ktoś chce. No, ale to takie trochę new age'owe też, nie? Ruch new age też bardzo mocno idzie w tym kierunku. Ruch new age, który zawsze miał to do siebie, że bardzo luźno podchodził do nauki, którą starał się łączyć z duchowością i tak dalej, więc jak się tak bardzo luźno podchodzi do nauki, to się robi pseudonauka szybko, ale z drugiej strony ci ludzie z tych kręgów często mają ciekawą wiedzę wynikającą, że tak powiem, z objawień po różnych na przykład seansach z substancjami psychoaktywnymi, po których bardzo często ludzie stwierdzają, że doświadczyli takiego przeświadczenia silnego, że jest jakaś niewidzialna więź między organizmami na planecie, że wszyscy jesteśmy jednym. Wiecie, o co chodzi, nie? Rosja w swoich planach odwetu na przykład mogłaby wysadzić pryszcz Yellowstone w USA. Wycisną pryszcza wraz z ludźmi. To taki, kurde, ropniak, nie? Gejzer. A inne planety to też takie gaje? Że pyta rezolutnie psycho, a bo ja wiem, nie byłem na innych planetach w sumie jeszcze. Nie licząc mojej działki na Księżycu, na którą muszę wpaść i tam posprzątać, bo dawno tam nie byłem. Ja bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że Lovelock sam był może hipisem i doświadczał takich rzeczy i to go trochę tknęło może, nie? No właśnie, a definicja życia, tak wracając trochę do tego tematu, nie wiem, czy wy macie swoje jakieś definicje, na przykład czym jest życie, tak zastanówcie się, czy wy macie jakieś swoje własne definicje, czym jest życie, bo w świecie nauki jest tego sporo, a system oddziaływań biochemicznych na przykład, co powiecie na coś takiego, albo rywalizujące i ewoluujące oraz replikujące się nici DNA. Może taka definicja bardziej wam odpowiada. Gdzieś dzisiaj też wyczytałem, że życie jest przeciwieństwem drugiego prawa termodynamiki, stwierdzającego, że wszystko teraz, dawniej i w przyszłości musi biec w kierunku dezintegracji, równowagi i śmierci. No, dla mnie po prostu życie to jest taka nieustanna walka z entropią, może coś takiego. A sam pan Lovelock definiuje życie bardzo ogólnie i mi ta definicja się podoba, szczerze mówiąc. No ale nie dziwne, że bardzo ogólnie, skoro sam zadawał pytanie, czy życie musi być na pewno takie, jak się spodziewamy, że będzie, kierując się naszą tendencją do porównywania wszystkiego z nami samymi. On twierdzi, że życie to złożony system otwarty na przepływ energii i materii, ale utrzymujący wewnętrzny stan jedności. Bardzo taka ładna, ogólna, nieprecyzyjna, ale to dobrze definicja. I według tej definicji Ziemia jest żywa. No, a mi się to podoba, w ogóle takie ciągłe patrzenie się na nas i definiowanie wszystkiego pod nas i takie zakładanie, że kosmita też ma dwie nogi, dwie ręce, oczy, gały, dupę, cycki, to jest taki egoizm i taka wiocha trochę, wiocha. Dla kosmitów jesteśmy wieśniakami takimi zapóźnionymi, ciemnogrodem po prostu. kosmicznym. Czy na przykład sztuczna inteligencja, która będzie na tyle rozwinięta, aby w końcu zdać sobie sprawę z własnego istnienia, to czy będzie to życie? Znaczy, właściwie życie nie musi sobie zdawać sprawy ze swojego istnienia, bo co z takimi bardzo prostymi organizmami, nie? To też jest ciekawe, bo patrzcie, takie nasze komóreczki, każda jedna, posiada wiele cech, które ma cały organizm, ale jednocześnie są jedna nic nie zrobi. I my ludzie też tacy jesteśmy. Nam się wydaje, że jesteśmy tacy hop-siup do przodu, ale właściwie to spróbujcie zrobić sami ołówek. Taką prostą rzecz wam dam. Zielony ludzik, życie jest przeciwieństwem śmierci, ale to śmierć jest życiem. No właśnie, czasami w encyklopediach widziałem, że definicje życia opierają się na opisywaniu, czym nie jest życie. Tak się często tworzy definicje, nie? Że opisuje się, czym życie nie jest. Na przykład. Taki kosmita może w ogóle nie mieć materialnej formy, może mieć formę energetyczną. I będzie istotą żywą, czującą, myślącą i to lepiej od nas. Więc nie wiem skąd takie zastanawianie się nad tym, czy skąd może u niektórych negowanie tego, że Ziemia nie może być żywą planetą, bo co? Bo nie ma nóg, bo nie robi kupy? Może robi, ale w inny sposób, nie? W ogóle myślałem sobie dzisiaj, tak dumałem trochę i właściwie my ludzie mamy głowę i z tej głowy wyrasta szyja, a potem tam brzuch, nogi, ręce, ale tak właściwie sednem jest ta głowa, ta piłka, ta kula, no tak jak Ziemia. Ziemia nie potrzebuje nóg, rąk i innych rzeczy, wystarczy okrągły kształt może. A tak jeszcze wracając na moment do tego jądra Ziemi, bo może nas coś kiedyś zaskoczy, może, wiecie, w kosmosie zachodzą czasami takie zjawiska, pojawiają się takie temperatury, nie wiem jaka jest najwyższa temperatura, jaka może, wiem, że jest taka nieproporcjonalność, to znaczy najniższa temperatura to jest tam około minus 200 stopni Celsjusza, nie? Bo już cząsteczki po prostu nie mogą, już nie drgają zupełnie, nie? Bo im wyższa temperatura, tym silniej drgają. A ja tak sobie filozoficznie i jako wiejski filozof zapytam, a co w sytuacji, kiedy temperatura jest tak wysoka, że cząsteczki, że atomy drgają tak szybko, że przekraczają jakieś w ogóle prędkość światła i się dzieją dziwne rzeczy i jądro planety jest w innym przez to w wymiarze w ogóle. Jakieś takie, wiecie, w ogóle kosmiczne rozkminy mam, nie? Chociaż w ogóle nic nie paliłem. Na trzeźwo się nie da go słuchać. To o mnie niby, tak? Że na trzeźwo? Dobra, to się nawalę, to będzie się lepiej słuchało. Co, za poważne tematy, co? Wiesz, chciałoby się pobekać, pośpiewać, pochichrać, nie? A tutaj jakiś temat się pojawił, nie? Jak nie ma tematu, to źle. Jak jest temat, to jeszcze gorzej. Was to zadowolić, to po prostu... To się nie da. Im wyższa temperatura, tym mniejsza złożoność struktury. No, ja po prostu sobie tak gdybam, bardzo luźno sobie tutaj wyobrażam pewne rzeczy jako... Wyobrażam sobie po prostu, że w pewnych warunkach mogą istnieć takie sytuacje, w których jest przekroczony jakiś punkt krytyczny i dzieje się coś dziwnego, nie? Dzieją się jakieś dziwne rzeczy. No, cały czas się po prostu zastanawiam, czy Ziemia może mieć, czy ta Gaja może mieć jakąś świadomość, ale skłaniam się ku temu, że ku takiej wizji, to taka hipoteza Krawca, że to my jesteśmy świadomością Ziemi i co wy na to? Że Ziemia i my to tak jak mówi Lovelock, jeden system, jeden super organizm. Znaczy my i inne istoty, w ogóle wszystkie istoty posiadające świadomość, to się gdzieś łączy. Jest jakieś połączenie, może ma to związek właśnie z tym polem morfogenetycznym, hipotetycznym, bo to w sumie też ciężko tutaj mówić, że to jest taka twarda nauka, to są takie no, spekulacje, nie, trochę z tym polem morfogenetycznym. I myślę sobie, że tak bym to właśnie widział, że to my jesteśmy świadomością, mózgiem planety i jesteśmy po prostu, no nie wiem, my mamy mózgi w środku, a planeta ma na wierzchu. I co wy na to? No i też, tak jak te komóreczki, my też możemy wielkich dzieł dokonać tylko wspólnie. Popatrzcie, jakiej wielkiej pracy zespołowej, właściwie całych pokoleń, trzeba było, aby połączyć wiedzę, dokonania, siły i stworzyć coś takiego jak internet, który z kolei pozwala nam jeszcze lepiej łączyć siły, dzielić się wiedzą. Jest to jakaś ewolucja wynalazczości w ogóle i wejście na inny level. I dzięki temu możemy też razem jeszcze wspanialsze rzeczy robić. Dzięki tej zbiorowej bazie informacji, do której mamy dostęp. I spójrzcie na ten internet trochę tak z perspektywy kosmicznej. Opuśćmy nagle naszą matkę Ziemię i spójrzmy tak z perspektywy kosmicznej na takie zjawisko jak internet, nie? Materia powstała sobie z energii. Z tej materii powstała w pewnym momencie materia ożywiona. Ta materia ożywiona tak się rozwinęła, że zaczęła tworzyć takie rzeczy jak internet na przykład, nie? Patrzcie sobie tak na to płynnie wszystko i z szerszej i dalszej perspektywy. No i czy w takim wypadku bardzo byśmy byli zdziwieni, gdyby się nagle okazało, że Ziemia ma jako planeta jakąś świadomość, która też ewoluowała, że to my jesteśmy tą świadomością. Przecież to, jak porównać to właśnie do tego, o czym wcześniej mówiłem, to nie brzmi już aż tak strasznie jakoś magicznie, szursko, niewiarygodnie. Czy Krzysztof Kononowicz jest również składową świadomości planety? Duma Grzesiu od pizzy sobie. Czy Krzysztof Kononowicz? No, ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Ja myślę, że Krzysztof Kononowicz może być przyczyną kataklizmu na Ziemi, bo tam na tej szkolnej się rozwinie jakaś nieznana jeszcze choroba. Albo ten syf, brud w połączeniu z koronawirusem spowoduje powstanie nowej mutacji, na którą nie będzie już lekarstwa i tak od szkolnej się zacznie katastrofa światowa. Co do pola morfogenetycznego, to już nie jest to spekulacja. Wielu naukowców bada ten fenomen na zwierzętach, na których najbardziej jest widoczne to zjawisko, pisze Bartłomiej Rybka. A ja słyszałem, że zostało trochę jakby to obalone i podważona została ta teoria dotycząca pola morfogenetycznego z kolei, ale nie wiem, nie wiem, być może. To już podświadomość, ale że co, że Kononowicz to podświadomość? A to Misiu twierdzi, że Kononowicz jest wrzodem na dupie Gai z kolei. A Tabor, że Kononowicz jest podprogowy. No ciekawe macie teorie, bardzo ciekawe, to naprawdę można się zadumać. No, tak więc ja myślę, że nie powinniśmy się stukać w czoło, jak mówimy o takich sprawach, jak na przykład żywa planeta. Zresztą takie wizje pojawiają się czasami w twórczości science fiction, może niekoniecznie tej filmowej, ale pamiętam, były jakieś książki o żywych planetach. Chyba Ulema coś takiego było, prawda?

0: aż mi się łydki, słuchajcie, trzęsą z podniecenia, bo ciekawe, czy będzie mi wytykał jakieś błędy, głupoty, czy też może nie. Halo, a teraz? Tak to jest, jak się długo do radyjka nie dzwoni, to się rozkonfigurowało tam coś. Nic nie słyszę.
1: No i znowu mam po prostu tę sekundę, ja się tutaj tylko... Czekaj, ja się wyciszę i zaraz się poprawię. O...
0: No, spokojniutko, to sobie tam poprawiaj. No, a ja też powoli będę przechodził do hipotezy Medei. Ona jest moim zdaniem ciekawsza trochę.
1: Okej, już jestem.
0: O, jak się teraz słyszymy?
1: Tak, teraz powinno być dobrze, bo coś cię na słuchawce nie słyszałem. No, widzę mój temat, taki tribut wręcz można powiedzieć, bo to jest chyba moja ulubiona, no może nie szurska, ale protoszurska hipoteza. Aczkolwiek wyjechałeś takim trochę, można powiedzieć, rasizmem, że my tutaj jesteśmy jakąś głową, czy tutaj świadomość i tak dalej. A co powiesz na pomysł, że świadomość jest tak naprawdę skutkiem ubocznym? I pozwól, daj mi tutaj półtorej minuty dosłownie, żebym rozwinął tę myśl. Mianowicie, wyobraź sobie, jakbyśmy tak sobie porównali skalę, pewną mikroskalę do makroskali. Tak jak na naszej planecie mamy na przykład rzeki, które są trochę odpowiednikiem naszego układu krwionośnego, jak mamy, nie wiem, drapieżniki pożerające jakieś, czy jakieś glonojady żyjące w rzekach, które są odpowiednikami naszego systemu odpornościowego, to się wszystko ładnie równoważy, wobec czego możemy sobie założyć, i tutaj to jest można powiedzieć taki trochę fundament hipotezy Gai, że w skali makro wygląda to całkiem podobnie, tylko że tutaj pojawia się ta nasza ludzka, bezczelna świadomość. No i tutaj chciałbym tak rzucić, że być może zdarzyło się to przez przypadek, być może jakieś makrofagi w twoim układzie odpornościowym, o ile oczywiście on jeszcze istnieje, zwyczajnie też tak się zastanawiają, być może tam, wiesz, jakiś siedzi sobie przy ognisku gdzieś tam na twoim nadnerczu i tak mówi, kurde, ale słuchajcie, nie? A może tak jest coś więcej? Może tutaj te jakieś, nie wiem, jakieś cząstki elementarne, których co prawda nie widzimy, ale widzimy ich oddziaływanie, być może też mają taką świadomość i być może w ten sposób jest to jakaś taka, jest to jakiś taki poziom skali, który jest nam zwyczajnie potrzebny, żeby spełniać naszą rolę w tym organizmie, jakim jest Ziemia, lub dla takiego makrofaga, czy dla takiego limfocyta, czy innej cząstki hemoglobiny, tak, żeby spełniać pewną swoją rolę. Ona musi być w pewien sposób wytresowana chemicznie, musi się czuć dobrze, musi się czuć źle, żeby popłynąć tam, a nie popłynąć tutaj, więc być może ta nasza świadomość jest tak naprawdę przereklamowana i to tak naprawdę o kant dupy rozbić i to nie jest nikomu potrzebne, a tak naprawdę my jako ludzie jesteśmy tylko nośnikami samolubnego genu.
0: No, czyli sugerujesz, że przeceniamy trochę tą naszą świadomość i tak się nią chwalimy i szpanujemy, jak to wie, a tu wielkie Michalo, nie? Że to może być tylko coś, co nas, co pomaga nam spełniać naszą funkcję tutaj, nie? No, to by było dobre. Człowiek to raz po raz się wykazuje taką pychą, nie? I sobie myśli, jaki to ja wspaniały jestem, jaki to ja jestem wyjątkowy i jaki najlepszy w ogóle ze wszystkich, no, to by mi grało.
1: Jeżeli by to sobie porównać do takiej sytuacji, którą wszyscy, myślę, znaliśmy z naszej szkoły podstawowej, czy gdzieś tam ze szkoły średniej, gdzie zawsze był jakiś taki dzieciak, który dobrze się urodził i który wyżej strał niż dupę miał. I on zawsze się czuł ważniejszy, on zawsze tutaj mu się wszystko należało, on zawsze, wiesz, on zawsze był taki chopsił do przodu, a tak naprawdę jak trzeba było coś zrobić, tak, no to tak naprawdę, no spójrzmy na naszą planetę, co robimy dla naszej mamy Gai, no eksploatujemy co najwyżej, tak, więc nie ma się tutaj absolutnie czym chwalić. I my jako ludzkość, wydaje mi się, jesteśmy takim trochę rozpuszczonym dzieciakiem, który tę całą harmonię, ten cały piękny taniec, który różnych form życia zwyczajnie zaburza na własne potrzeby, na własne jakieś cuda niewidy. O ile są jakieś inne zwierzęta, które potrafią sobie budować struktury, o ile są nawet rośliny, które

0: są w stanie sobie zbudować, nie wiem, piękną Puszczę Amazońską, no to my zalaliśmy ten świat betonem, sztucznym kamieniem, no i wiesz, no co po nas zostanie, no kurde, no tak, tak średnio bym powiedział. Ostatnio słuchałem sobie w jakimś podcaście, tylko głowy, kurde, kurde, nie pamiętam za bardzo, jakby to, głowy nie dam, jak to się nazywało, gdyby wziąć cały beton, który w tej chwili jest jako budynki na całym świecie, i tak wiesz, wziąć go do gara i tak wiesz, i tak rozlać na całą Ziemię, to byśmy całą planetę pokryli 2 metrami betonu. Te wszystkie wiesz, drogi, wieżowce, kurde, mosty i tak dalej. Całą planetę byśmy zrobili taką wielką betonową kulkę.
1: No, według Lovelocka te rzeczy właśnie to są symptomy choroby, na którą zachorowała Gaja. No i możemy się spodziewać rychłego przywrócenia równowagi, bo właściwie zarówno w hipotezie Gai, jak i w hipotezie Medei Petera Warda, która jest taką kontrą trochę, znaczy taką alternatywą, trochę bardziej mroczną. No wiadomo, Medea to była taka mroczna bardziej postać, bo tam dzieci zabijała swoje, no więc nie trudno się domyślić, czego dotyczy teoria Warda. Ona zakłada, że Ziemia jest taka dosyć wroga, znaczy, że my mamy jakby, że wszystkie istoty właściwie mają zakodowane w sobie taki mechanizm samobójczy. I Ward tutaj przywołuje różne sytuacje, na przykład tą sprzed 3,5 miliarda lat temu. To jest mowa o sytuacji, w której była tak zwana katastrofa metanowa, jak tu czytam. Beztlenowe jednokomórkowce rozmnażają się tak szybko, że produkt uboczny ich przemiany materii okrywa planetę gęstym płaszczem chmur i przez to się odbijają w kosmos promienie słoneczne, no a bez słońca nie ma życia. Inna sytuacja, katastrofa tlenowa sprzed 2,4 miliarda lat. Formy życia posiadające zdolność fotosyntezy tlenowej wytwarzają znaczne ilości tlenu, a większa ilość tlenu powoduje kryzys ekologiczny. I Ward podaje dużo takich przykładów, nawet takich, gdzie organizmy doprowadzają do zlodowacenia Ziemi. I że to tak w kółko jest. I że my, Ziemianie, my, ludzie, też wcześniej czy później doprowadzimy, chcąc, nie chcąc, do takiej sytuacji, mamy to jakby zakodowane. I to ma być takie zabezpieczenie przed utratą równowagi pewnej. Zarówno w jednej, jak i w drugiej hipotezie bardzo ważna jest ta równowaga. Mi się to wydaje rozsądne. Równowaga to jest, wiesz, taka rzecz, co instynktownie jakoś to czuję, że ma to po prostu sens, że to jest jakaś wartość, że przywracanie równowagi co jakiś czas jest to, po prostu to musi być, bo inaczej by się wszystko zepsuło. I wiesz, i my ludzie jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby wymrzeć. Nie skolonizujemy innych planet, nie rozwiniemy się jakoś szczególnie już. Słuchaj, samo takie, może się nagle okazać, co ty na to, gdyby się nagle okazało, że to nasza cywilizacja oparta na ropie, że my tak postawiamy, że to była taka pułapka, bo bez ropy na przykład będzie więcej trzęsień ziemi, że ropa to jest takie nauliwienie jakiejś tej ziemi, które zabezpiecza przed trzęsieniami, nagle będą trzęsienia, wszystko się porozpierdala.
0: Wiesz, to raczej aż tak daleko bym nie szedł, że tutaj będą jakieś trzęsienia ziemi, ale na pewno będzie to uwolnienie tego. Chociaż może nie chcę, bo zaraz się tutaj pouruchamiają różne osoby, a nie chcę tutaj robić osobnego rantu odnośnie zmian klimatu i katastrofy klimatycznej. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim tak, no my w pewien sposób, wiesz, szybko działamy, tak? Taki Mars, czy daj na to, nie wiem, taki Jowisz, tak? No to nie wiem, czy to, no to chyba na Jowiszu, tak? Ileś tam 10 lat temu wykryto pewien cyklon, który sobie trwa do dzisiaj. Sobie wyobraź na Ziemi, żeby cyklon tak długo trwał. Mamy na Ziemi bardzo, bardzo szybką zmienność i wydaje mi się, to jest oczywiście tylko moja robocza hipoteza, to jest moje szuranie, że właśnie dzięki tej szybkiej zmienności temu zawdzięczamy istnienie życia per se. Więc dzięki temu udało się gdzieś tam coś nagle stworzyć. Wiesz, i mama Gaja sobie poradzi. Mama Gaja sobie poradzi, bo ona już nie jeden raz pokazała, że jest w stanie podtrzymywać bardzo różne formy życia, tak? Czy to właśnie te bakterie metanowe, czy potem bakterie beztlenowe, które zostały, które produkowały tlen, wobec czego same się tak naprawdę wyrżnęły i my tak naprawdę jesteśmy w kolejnym cyklu. I tak trochę, wiesz co, z jednej strony sprzyjamy zagładzie temu, co żyje teraz, ale to też trzeba pamiętać, że z każdym zgładzonym gatunkiem, a za naszego życia tych gatunków było naprawdę sporo i będzie jeszcze więcej, zrobiliśmy miejsce dla innych gatunków, dla innych form życia. I to nie mówię, że to będą jacyś tam kosmici czy coś takiego, tylko no ewolucja rządzi się własnymi prawami. Ewolucja nie ma intencji. Ewolucja po prostu tak patrzy, nie, o kurde, tutaj jest miejsce, nie? Tutaj jest żarcie, tutaj jest ciepełko, tutaj się można rozmrażać i sruj, jedziemy, nie? Więc my tak naprawdę przyspieszamy, mi się wydaje, w pewien sposób nieuniknione, pewną piękną cechę naszej planety. Tego, że ta bardzo duża zmienność sprawia, że mamy tak naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy u nas na planecie, jak choćby właśnie ta ropa naftowa, jak choćby właśnie ta ropa, tak? Wobec czego wydaje mi się, że w pewien sposób jesteśmy pożyteczni. Być może ktoś kiedyś, gdzieś, nie wiem, jakaś kolejna cywilizacja, nie wiem, inteligentnych kotów, czy inteligentnych małp, czy inteligentnych hipopotamów, bo czemu by nie, tak sobie popatrzy, nie, no fajnie, fajnie, że tutaj było i tak będzie sobie siorbała z naszych, nie wiem, z naszych zbiorów uranu na przykład, bośmy sobie wyciągnęli ten uran i myśmy go sobie w wirówkach wzbogacili. I ten uran gdzieś tam zostanie i o, fajnie, mamy tutaj jakieś takie fajne źródło energii. Tak samo jak organizmy sprzed milionów lat zgromadziły w swoich ciałach i w swoich, bo to też oczywiście rośliny, nie? W swoich strukturach odpowiednią dużą ilość paliwa, którą teraz wykorzystujemy do ogrzewania naszych mieszkań, do napędzania naszych samochodów i do zasilania naszych elektrowni. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu kolejny jakiś skok. A jeszcze tutaj wracając, nie ma czegoś takiego jak najwyższa możliwa temperatura, chociaż hipotetycznie w naszym wszechświecie taka mogłaby istnieć. I gdyby było takie, wiesz, no i cieplejsze miejsce we wszechświecie i tak dalej, no to się nazywa wielki wybuch. On był takim najcieplejszym miejscem, doszło do anomalii, doszło do osobliwości, no i jak pierdolło, no
1: O.
0: to wszyscy widzimy, jak to się z tym, jak się to tutaj skończyło.
1: O, to
0: Więc
1: jest
0: przez
1: ciekawy
0: przypadek
1: temat.
0: wpadłeś na bardzo dobry pomysł.
1: To jest ciekawy temat, fajny, że no właśnie, a możesz mi jako osoba, która się lepiej zna na takich sprawach, wytłumaczyć to, co by było, gdyby właśnie te atomy drgały, była taka wysoka temperatura, że tak szybko by drgały, że szybciej niż światło by drgały.
0: Znaczy się, no nie mogłyby drgać szybciej niż światło, doszłoby tutaj wówczas do osobliwości, której nie wiemy, co by się stało. Jeżeli coś takiego by się stało, nie wiemy, jakie to konsekwencje by przyniosło. Pewnie by coś jebło, być może, nie wiem, jakaś bańka by się otworzyła, być może jakiś alternatywny wszechświat by powstał. Nie mamy absolutnie żadnego pojęcia, co by się mogło stać, bo jeżeli coś ma masę, nie jest w stanie osiągnąć prędkości światła.
1: Właśnie.
0: A, to my mają masę.
1: Czyli następuje w pewnym momencie dziwne zjawisko, którego nie potrafimy wytłumaczyć, i wtedy to wszystko może się zdarzyć praktycznie. Łącznie z.
0: Nie, bo tutaj się właśnie zaczyna szuria, tak? Że jeżeli nie wiemy, że coś się może zdarzyć, to znaczy, że nie wiemy, że coś się może zdarzyć, a nie, o to wszystko może się zdarzyć, może wyskoczyć z tego kurwa króliczek. No nie może wyskoczyć z tego króliczek. Nie może, bo nie ma w ogóle powiązania między króliczkiem a super, super rozgrzanym atomem. Więc nie. Więc to, że czegoś nie wiemy, nie znaczy, że możemy tutaj wcisnąć absolutnie wszystko, co nam się tylko podoba.
1: No, tutaj czytam tak w ogóle o różnych teoriach. Wklęsła Ziemia, wieloziemia, na przykład, że istnieje nieskończona ilość bliźniaczych ziem i zjawisko déjà vu miałoby być dowodem na to. To takim samym dowodem na wklęsłą Ziemię jest to, że się buty wycierają na czubkach i na piętach, nie? gdyby była wypukła, to by się na środku wycierały, nie? Takie teorie.
0: No tak, wiesz, no to jest też takie trochę ziemiocentryczne. To jest taki właśnie rasizm kulturowy, tylko o rasizm planetarny można powiedzieć, że okej, Ziemia jest w pewien sposób wyjątkowa, to prawda, ale spójrzcie sobie w bezchmurną noc, spójrzcie sobie w niebo, spójrzcie sobie na te wszystkie gwiazdy. A potem weźcie sobie aparat fotograficzny, jakiś taki, który będzie w stanie się naświetlać przez 30 sekund i zobaczcie, ile jest gwiazd tam, gdzie ich tak naprawdę my jako ludzie gołym okiem nie widzimy. A potem sobie wejdźmy na Wikipedię i zobaczmy sobie głębokie pole Hubble'a, gdzie na takim maleńkim, naprawdę mini, mini, tyci, tyci, maleńkim wycinku wyciągnięto obrazy setek tysięcy galaktyk. W każdej z nich są pierdyliony gwiazd, pierdyliony planet, więc tutaj twierdzenie, że my jesteśmy w jakikolwiek sposób wyjątkowi, no to tak wiesz, no to tak to jest no bardzo naiwne. Tak trochę właśnie zakrawające mi się wydają religie tutaj akurat, że wiesz, że my tutaj, wiesz, jesteśmy super turbo najlepsi, a no bo nie wiemy, czy jesteśmy, tak? I to nie znaczy, że tutaj można wstawić, że na pewno istnieją kosmici, chociaż no, mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że życie poza naszą planetą istnieje, istniało lub będzie istnieć. To jest problem czasu, to jest problem odległości, to jest problem związany z komunikacją. Tylko, że czemu się skupiać nagle na tej Ziemi? Pomyślmy sobie o kurde uranie. Czemu nie pogadać o komórkowym uranie? Albo, no nie wiem, no tak jak jest to trollowe Towarzystwo Płaskiej Ziemi na Facebooku, nie? Że imienia Stephena Hawkinga, że wiesz, że co prawda Ziemia jest płaska, ale wszystkie inne planety są okrągłe. Czemu, kurde, tak się skupiać na tej pieprzonej Ziemi, no? No spójrzmy na to szerzej, tak? Postawmy się tak trochę obok, tak? Nie myślmy o sobie jako ludziach, tylko pomyślmy o kotku, o chomiku, o pszczółce, o prymulce, o stokrotce, tak? I w ten sposób nawet, jeżeli byśmy sobie spojrzeli na taką stokrotkę, jest to niesamowicie złożony organizm, żeby było śmiesznie, dzielimy z nią 70% naszego genomu. Więc nie jesteśmy wyjątkowi. Po prostu urodziliśmy się w szlacheckiej rodzinie, jeżeli chodzi o genetykę.
1: I samo to, o czym wspomniałeś, że tyle zawdzięczamy istotom, które umarły, bo naszą cywilizację zbudowaliśmy w dużym stopniu na tej ropie, czyli na zupie z trupa, co została po poprzednikach. Już samo to powinno sprawić, że powinniśmy mieć wielki szacunek do innych istot, bo dzięki ich życiu i śmierci mamy to, co mamy, nie? A nie, że my tacy wspaniali, co byśmy bez tego zrobili? No o wiele, wiele mniej. A miałem dzisiaj też taką ciekawą wizję. Tak sobie pomyślałem przez chwilę, że może Ziemia jest taką zygotą, jest na etapie takiej zygoty. Jest to wielki superorganizm, który ma na razie taki kształt, ale w przyszłości może kształt Ziemi jako tej superistoty, nas wszystkich istot, zmienić się tak bardzo, jak zmienia się właśnie zygota w porównaniu do już wykształconego ludzkiego chociażby embriona, nie? Gdzie już wyrastają rączki i nóżki, a co dopiero dorosły człowiek. Może to jest bardzo wczesny etap. To, że miliardy lat, to nie znaczy, że w skali kosmicznej to może być tak, jak my patrzymy na płód, nie? Który się rozwija.
0: No w skali kosmicznej miliardy lat to jest akurat całkiem sporo.
1: No tak, faktycznie, pozorom. Faktycznie.
0: natomiast to też jest, wiesz, to też jest kwestia też bardzo pięknej, nawet nie powiem teorii, bo nie wiem, ale bardzo pięknej hipotezy sfery złotowłosej, czyli takiej idealnej odległości planety od swojej macierzystej gwiazdy, w której to woda jest przez większą część roku czy obrotu tej planety wokół swojego Słońca w stanie płynnym, bo woda ma to do siebie, że jest zajebistym rozpuszczalnikiem, dzięki czemu jest w stanie wypłukiwać skały, jest w stanie wyciągnąć całą tablicę Mendelejewa z tych wszystkich skał, które gdzieś tam się podczas stworzenia, podczas pierwotnej konstrukcji wszechświata i układów planetarnych zbudowały, tak żeby, wiesz, żebyś miał wszędzie, wszędzie, zawsze gdzieś się... Oj, gonią mnie kosmici.
1: No co? Rozpuszczalnik, tak? Znów zaczynasz?
0: Tak. Tak, ale to o to chodzi, tak? Zauważ, że ludzkie ciało jest bardzo, i każdy organizm jest niesamowicie skomplikowanym systemem, który potrzebuje jakiegoś tam jodu, potasu, uranu, bo to może nie, ale tam wiesz, jakiegoś magnezu, cudów, różnych mikro, makroelementów. I tylko i wyłącznie dzięki temu, że mamy je tak naprawdę, wiesz, pod ręką, no to możemy sobie istnieć na takim Marsie, gdzie, no niestety, no Mars jest za przeproszeniem jak pizda smutny, i tam się nie dzieje absolutnie nic, no to co, no weźmiesz sobie co, garść piachu? No nie, no życia z tego nie zrobisz, tym bardziej skomplikowanego życia. Jeżeli masz dostęp do bardziej skomplikowanych rzeczy, no to wiesz, no to wtedy możemy zacząć się rozwijać, możemy zacząć tworzyć bardziej skomplikowane struktury. Więc wracając właśnie do tego kręgu złotowłosej, no to jest pewna taka baza, bo woda, wbrew pozorom, wbrew nawet temu, co mnie uczyli w podstawówce, jest cholernie powszechna we wszechświecie. Tylko żeby ją złapać w stanie płynnym, no to już jest tak trochę ciężko, ale też są miejsca nawet w naszym Układzie Słonecznym, gdzie takie miejsca istnieją. Więc bardzo dużo rzeczy nie wiemy jeszcze, tylko że pytanie, jakiego życia będziemy poszukiwali. No bo jeżeli będziemy sobie poszukiwali kosmitów, jak w Star Treku, no to raczej ich nie znajdziemy, ale jeżeli będziemy poszukiwali jakichś bakterii, jeżeli będziemy poszukiwali jakichś prionów, no to już trochę prędzej. I tutaj warto się odwołać do tego pomysłu. Bardzo, bardzo dobry wątek poruszyłeś, czyli definicja życia. Nie pokuszę się o swoją własną, natomiast wydaje mi się, że jest to pewien, że tutaj warto by było włączyć pewien sposób organizacji materii nieinercyjny, czyli że przeciwstawiasz się w pewien sposób, nie wiem, oddziaływaniom fizycznym, które są wokół ciebie, i próbujesz sobie wyciągnąć coś więcej dla siebie. Może to być na samym początku tylko i wyłącznie jakaś aberracja, jakaś losowa modyfikacja. Tak działają priony chociażby, tak działają wirusy. Jako pewna losowa anomalia, która jednak pchacie do tego, żeby przeciwdziałać tym podstawowym oddziaływaniom fizycznym, czyli krótko mówiąc, życie wymaga, żeby iść pod prąd, wbrew fizyce.
1: Może tak ogólnie pod prąd prawom wszechświata, nie? Ale no to głównie można powiedzieć, że fizyka. Ale to bardzo dobra definicja i pokusiłeś się i bardzo dobra. Dobrze, że się pokusiłeś. Jak dla mnie całkiem fajna. Różne te definicje są, ale słuchaj, skoro te przeróżne definicje są dobre, to jest jakby taki dowód na to, że życie może być tak różne, bo skoro definicje są różne i możemy je mnożyć jeszcze, i w zależności od tego, jaka jest nasza specjalizacja, jaka jest nasza pasja, wiedza, czym się zajmujemy, to uknujemy sobie trochę inną definicję często, no to inną ułoży biolog, inną jakiś cybernetyk, no więc to pokazuje, że życie może być tak różne. Samo to, że te definicje są tak różne, nie? Fajne.
0: No tak, no tutaj pamiętam też, i ty też pewnie pamiętasz lekcje z szkoły podstawowej, że tam życie musi mieć tam pięć swoich charakterystycznych cech. To pamiętam to, jak wiesz, pięć warunków dobrej spowiedzi, wiem, że jest ich pięć, ale żeby wymienić, to będzie ciężko, nie? Czyli tak było: żarcie, sranie, ruchanie i dwie jakieś tam, nie wiem, modlitwa i coś tam jeszcze pewnie. Nie pamiętam, no. Ale było coś takiego, że właśnie pięć warunków życia, no i że wirusy to tak nie wiadomo, czy żyją, bo nie są w stanie się same rozmnażać, nie? A no tylko, wiesz, no tak patrzymy, no znowu z takiej wyższości, z takiego szowinistycznego punktu, że no my tutaj sobie tak żyjemy, no i według nas to jest życie, więc wobec tego będziemy wszystkim mówić, jak wygląda życie. A jeżeli by była na przykład jakaś istota, która jest nieśmiertelna, taki świadomy ocean z książki Lema, tak? No i co? No i ona nie musi się rozmnażać, żeby żyć. Więc wiesz, więc ona by miała swoją definicję życia, więc to też warto sobie tak trochę się podrapać po główce, zanim dojdziemy do jakichś radykalnych ocen tego, czym życie jest, czym życie nie jest, bo możemy bardzo łatwo oczywiście powiedzieć, czym jest życie człowieka, czym jest życie rośliny, czym jest życie kotka, czym jest życie psa, a życie psa jest krótkie, a przynajmniej bywa, a na pewno w nocnym radiu. Więc wydaje mi się, że warto trochę tak zastanowić się nad tym, zanim zaczniemy z naszej perspektywy oceniać, czym jest życie, bo równie dobrze życie może istnieć, no choćby w tym świadomym oceanie Lema, choćby w świadomej planecie. Może wróć, źle, nie, tfu,
1: A czemu
0: niepotrzebnie
1: twą
0: mieszam tutaj świadomość.
1: światowa
0: Nie,
1: planeta?
0: bo tutaj wmieszałem świadomość, a to nie było moją intencją i to nie było moim celem. Tak trochę, wiesz, tak mową trawą tutaj pojechałem świadomością.
1: No, ale zawsze jest tak,
0: Ponieważ...
1: że czym im bardziej zaawansowane życie, tym większa świadomość. To jest taka reguła, jakby, nie? Więc ciężko oczekiwać, że planeta będzie miała świadomość bakterii nagle.
0: Czy się, gdzieś to dzisiaj czytałem w ogóle na Reddicie taką ciekawą hipotezę. Hipotezę odnośnie tego, że według bodajże greckiej mitologii człowiek powstał z kobieta i mężczyzna powstały z rozdzielenia się takiego nie wiem, tego, co tam Leonardo da Vinci narysował, tego, wiesz, tego ziomka z czterema rękami i czterema nogami, nie? No i się rozdzielili na czterokończynową kobietę i czterokończynowego mężczyznę. Jeżeli by to zestawić sobie z mitologią chrześcijańską i potopem, no to możemy sobie się zastanowić, czy przypadkiem Bóg nie jest ośmiornicą, tak? Ponieważ był w stanie żyć w warunkach wodnych, no i ma 8 kończyn, wobec czego no być może to w tym kierunku zmierza. Natomiast czym jest życie w sensie biologicznym? Okej. W sferze biologicznej można to sobie gdzieś tam zamknąć. W sferze filozoficznej jest to oczywiście dużo trudniejsze, ale też,
1: Albo prostsze właśnie.
0: żeby nie zrobić za dużo miejsca na jakieś dziwne szuranie, to też nie znaczy, że jeżeli możemy sobie pozwolić na, nie wiem, jakieś dziwne definicje życia, to też nie znaczy, że możemy sobie atrybut życia przypisywać do absolutnie wszystkiego. I to jest, no nie powiem, że niebezpieczny temat, ale taki, wiesz, taki, który może sporo nasrać sobie, którym można sobie sporo nasrać w głowie. Więc wydaje mi się, że a wiesz co, tak się zastanawiam, kurde. A może, i tutaj dosłownie, w 100% szuranko. A może właśnie odżywianie by było czymś takim, co by nas charakteryzowało? Bo jeżeli sobie spojrzymy na taki kamień, który, jak się zgodzimy, mi się wydaje, nie żyje. I tutaj nie mówię zupełnie o świadomych kamieniach i tak dalej. On nie żyje. I jeżeli chce się na przykład rozwinąć, czy coś takiego, to będzie sobie leżał i czekał, aż tutaj coś mu wpadnie i tak dalej, nie będzie dążył do tego, nie zamknie mu się żadna gęba, żeby przyjąć sobie dodatkowy materiał, żeby się powiększyć. Natomiast każdy żywy organizm będzie dążył do tego, żeby się odżywiać. Nawet jeżeli to będzie jakaś, wiesz, jakaś rosiczka, która mimo wszystko musi włożyć pewną energię w to, żeby zamknąć się, żeby złapać tego swojego owada. Albo niech to będzie nawet jakaś paproć, która też będzie musiała wysilić się, żeby zebrać energię ze słońca. Więc być może żarcie jest bardzo dobrym, takim fundamentalnym elementem życia. I tutaj, ponieważ my, wszystkie istoty żyjące na naszej planecie, w pewien sposób się zrzucamy na to, to wówczas możemy powiedzieć, że nasza matka Gaja, no, odżywia się przez nas, tak? Ale nie ma w tym nic złego, że ktoś sobie, że jeden organizm na drugim pasożytuje na przykład, a taki Mars, który nie ma tych wszystkich pięknych organizmów, które biegają po jego powierzchni, nie korzysta z dobrodziejstw Słońca i energii przesłanej przez Słońce, no to wówczas już jest bardziej martwy. Ale jeżeli wyślemy na Marsa takiego łazika, który będzie już sobie, wiesz, czerpał energię ze Słońca, no to czy tu nie jest to tak odrobinkę już Żywe? Czy przypadkiem ten marsjański łazik nie musi się trochę dogadać z atmosferą Marsa, z jego pogodą, z jego burzami piaskowymi? Czy być może kiedyś nie przyjdzie nam do głowy, żeby zacząć trochę to kontrolować, wpływać na tę atmosferę, żeby była bardziej przyjazna do życia, żebyśmy mogli dać więcej energii dla naszego kochanego Marsa? Może w ten sposób warto spojrzeć.
1: Łazik. Widzisz, ale łazik nie robi kupy, nie jest biologiczny. Wydaje mi się, że ta przemiana materii, właśnie to jedzenie i wydalanie, albo czerpanie energii i oddawanie czegoś, nie? Wiesz, to jest klucz. I tutaj dobrym tropem idziesz, ale musi być to chyba biologiczne, bo mechaniczne twory są skazane na to, że w końcu się coś tam wyczerpie, zużyje, nie mają zdolności samoregeneracji też. Przecież my się cały czas samoregenerujemy, co pozwala nam kontynuować i pojawiają się te cykle. To jest ta cykliczność też różnych funkcji życiowych sprawia, że możemy mówić o żywym, o życiu, nie?
0: Wiesz co, nie do końca tak, bo mimo wszystko, okej, rodzimy się, ale w momencie, kiedy się urodzimy, każdy z nas się starzeje. Od pierwszego momentu, od pierwszego oddechu zaczynamy umierać. Wszyscy, bez wyjątku. Mamy pewne funkcje naprawcze, no ale tak samo nawet, wiesz, nawet w sytuacji, nie wiem, jak jedziesz samochodem, coś ci się jedna cewka zepsuje, no to wtedy wyłączy ci zapłon na dwóch cylindrach, żeby nie doprowadzić do większego uszkodzenia. I to też jest pewien taki mechanizm, można powiedzieć, obronny. W bardziej, nie wiem, zaawansowanych może systemach IT czy coś takiego, tak, no to też istnieją pewne automatyczne mechanizmy, które wręcz są w stanie się czasami uleczyć, jeżeli, no to tak trochę może longshot z mojej strony, ale uleczyć się na przykład widząc, że jest jakiś proces, który pożera bardzo dużo zasobów danej maszyny, danego komputera, no to wtedy ten proces ubijemy i wystartujemy go raz jeszcze. I no, czy przypadkiem to nie jest jakaś taka forma leczenia, tylko takiego bardziej krzemowego niż opartego na węglu? No też
1: jest,
0: mi się
1: ale
0: wydaje, że nie.
1: No, ale mi się wydaje po prostu, że musi być kilka tych warunków spełnionych, nie jeden. Też to rozmnażanie, o którym tutaj na czacie piszą. Swoją drogą tutaj wcześniej Mysterious Bloop świetną definicję życia napisał, że życie zaczyna się od pięć koła wzwyż. No, ale to właśnie musi być kilka tych czynników, nie? Jakby rozmnażanie, regeneracja, odżywianie, walka z zasadami, znaczy sprzeciwianie się takie, wiesz, pod prąd idziemy w stosunku do zasad rządzących wszechświatem. Kilka tych warunków musi być spełnionych, a nie jeden.
0: Dlaczego? Dlaczego? Bo ty jesteś człowiekiem i masz kilka takich warunków? A czemu ktoś, kto się, nie wiem, ktoś, kto ma to wszystko gdzieś głęboko w dupie, się nie rozmnaża, tylko żre i sra, no to co? No to też żyje.
1: To jak ja. No to tak, faktycznie, to ja jestem żywy.
0: No.
1: Ale może już niedługo, bo ostatnio straciłem nagle przytomność, po prostu padłem. Nie wiem czemu. Fik. Ciekawe, nie?
0: Pozwól, że nie będę się wyzłośliwał.
1: Nie wiem, jakiś wylew, czy co? Czy udar inny?
0: Nie, no tam wiesz. Nie będę aż tak straszny, zostawię to sobie na twój pogrzeb. Właśnie, masz jakieś ubezpieczenie ten zdrowotne, ten tego coś?
1: Nie.
0: No to wiesz, no najmłodszy nie jesteś, także jeżeli chcesz coś powiedzieć słuchaczom, to pospiesz się.
1: Ubezpieczenie za co, człowieku? Widzisz, jak ja tu zarabiam, 5 zł dzisiaj zarobiłem za taką wspaniałą, mądrą audycję. Muszę więcej głupich robić, to może będzie mnie stać. Niedługo będą chcieli wszyscy spierdalać tam do innych nadających, gdzie pijaki dzwonią i obrażają wszystkich, gdzie można się zbekać do słuchawki. To trzeba, afterka będzie powoli rozpoczynać i wejść na odpowiedni level. A powiedz, potrzeba, ty byś stawiał na to, że Ziemia, załóżmy, że jest ta Gaja i ona sobie tu samoreguluje pewne rzeczy. Czy ona robi to w pewien sposób świadomie, czy po prostu my jesteśmy faktycznie jakąś świadomością tej planety, częścią tego superorganizmu i to my jesteśmy odpowiedzialni za... I wszystkie istoty ogólnie, łącznie ze sobą, budujemy coś, co można by nazwać świadomością, myśleniem tej planety, a ona jest pusta tak naprawdę, bez istot żywych. Bez istot żywych jest faktycznie kupą gruzu. Chuj dup, kamieni kupa, no.
0: Przede wszystkim, no znowu tutaj wychodzi ten rasizm gatunkowy, że my tutaj ze swoją świadomością możemy sobie coś, wiesz, pocykać i tutaj te, o, bo my tutaj jesteśmy świadomością. A tak się zastanów, nie? Planeta sobie poradzi bez człowieka?
1: Ale mówię, no tak ogólnie, sobie,
0: a człowiek
1: o istotach.
0: Planety, no to tak trochę nie.
1: No to więc, wiesz, no wszystkie wiesz. Istoty, no wszystkie istoty stanowią łącznie jakoś tutaj to, co można by nazwać świadomością planety. Czy chodzi mi o to, czy skłaniałbyś się ku temu, że jest jakaś, nie wiem, w jądrze Ziemi następuje jakieś dziwne zjawisko i tam jest jakaś planetarna świadomość, coś takiego, nie wiem. Czy raczej na wierzchu my tutaj jesteśmy tą świadomością? W te czy we w te?
0: Wiesz co, nie sądzę. Tutaj tak jeszcze wcześniej się zastanawiałeś nad tym, czym my jesteśmy właśnie wobec planety. To mi się wydaje, że jesteśmy takim nowotworem, tak? Czymś, co, kurde, to tak się nie do końca nie jest potrzebne. Jest sobie, no szkodzi, tak? Może zaszkodzić za bardzo, tak? I my takim nowotworem jesteśmy, nawet z całą naszą świadomością, tak? Ta świadomość nie czyni nas ani lepszymi, ani gorszymi, bo zauważ, że jest historia całego mnóstwa organizmów, mniej lub bardziej świadomych, jak dla mnie zwierzęta są bardzo świadome, rośliny może nie do końca, ale bym tutaj tego nie włączał ze względu na to, że świadomość można użyć dobrze i świadomości można użyć źle. I świadomość można wykorzystać na plus dla tej planety i można wykorzystać tę świadomość na minus. I tak przykładowo działa ewolucja, tak, że pewne zmiany, które nie są świadome, wpływają na to, że dany gatunek ma dużo większe szanse na przetrwanie. Ale z drugiej strony inne mutacje sprawiają, że dany element tego gatunku będzie skazany na to, że sobie umrze bardzo szybko i w ogromnych cierpieniach. Więc to nie jest aż takie łatwe, nie jest aż takie oczywiste. Nie odważę się tutaj stwierdzić, że świadomość jest tutaj jakimś czymś, nie wiem, czymś super, czymś jakąś wartością dodaną. I planeta, która chce przetrwać, a która ma naprawdę gigantyczne zasoby, tej świadomości zwyczajnie nie potrzebuje. Bo gdyby zaczęła się zastanawiać, to by zaraz się zrobiły jakieś związki zawodowe, zaraz by się zrobiły jakieś, wiesz, jakieś tutaj strajki, jakieś biura polityczne, bo to się skończyło naprawdę bardzo, bardzo szybko jedną wielką katastrofą, więc wydaje mi się, że świadomość jest czymś, co najwyżej może nas szybciej zaciągnąć do zagłady, więc jeżeli mama Gaja kiedykolwiek swoją świadomość wykreuje, no to mamy wszyscy przejebane, bo zacznie się kłócić sama z sobą. A dopóki kieruje się bardzo podstawowymi rzeczami, czyli zachowaniem, czyli wspieraniem tak naprawdę istnienia tej harmonii, tej równowagi, no to możemy się może nie tyle czuć bezpiecznie, co przynajmniej mamy przewidywalne warunki. Taka świadomość, wyobraź sobie, tak, że nagle mama Gaja się zastanawia, czy tutaj ten gatunek zgładzić, czy tutaj na przykład sobie jakoś tam podnieść jakąś, nie wiem, wydać dyrektywę, żeby zwiększyć temperaturę w jądrze Ziemi. No nie, tutaj nie ma dobrych opcji. Mama Gaja, wiesz, po prostu istnieje. Ona jest starsza niż wszyscy my razem wzięci. Tak sobie, wiesz, tak siedzi i patrzy. Tak, wiesz, i tak czeka, nie? Dobra, no zobaczmy, co z tego wyjdzie. Okej, no zdechli. No co, no okej, to jest jedyne, co dobrego zrobili w życiu. No zdechli. Ja już byłam tam w tym miejscu 3 razy. Ja sobie poradzę. Mama Gaja sobie
1: No.
0: poradzi.
1: Przekonujesz mnie trochę tym, bo faktycznie, gdyby była ta świadomość, to byłyby też jakieś głupie rozkminy, błędy, jakieś zrobiłaby sobie na przykład golemy jakieś tam pod ziemią, związki zawodowe tam golemów, a potem,
2: Sferdzi,
1: przepraszam bardzo,
2: 25 zł
1: donejcik,
2: na
1: o.
2: witaminy przeciw utracie świadomości. Sferdzi.
0: Przepraszamy bardzo wszystkie golemy.
1: Na witaminy przeciw utracie świadomości. No ostatnio utraciłem właśnie świadomość. I nie wiem, to na pewno nie, bo trochę piłem w tym dniu, ale w ogóle nie byłem wtedy taki bardzo pijany, a jak się przebudziłem, to w ogóle nic. Trzeźwiutki, no to dziwne. Więc to nie, absolutnie to nie było upicie się, szczególnie no takie upicie się, żeby się urwał film. No ale świadomość zniknęła. No, masz rację, zbyt natura jest taka beznamiętna, zbyt. W ogóle, znając twoje podejście i twoje takie, wiesz, life is brutal, to ty chyba jesteś bardziej za hipotezą Medei niż Gai, nie? Bardziej taka brutalna ziemia.
0: To może inaczej, tak? Bo hipoteza Gai sama w sobie nie jest aż tak bardzo romantyczna, w jaki sposób New Age ją próbował wykreować. To jest takie, wiesz, takie wielkie błędne przeświadczenie, że jeżeli coś jest naturalne, to jest dobre. Czy to będzie ziółko, czy to będzie smalec, nie? Czy to będzie, kurde, wołowinka, czy to będzie coś tam, nie? No to wszystko, co naturalne, to jest dobre. A gówno prawda, chuja prawda, ze względu na to, że natura ma tylko jeden cel, do przekształcić nas na pożywienie dla innych żyjących stworzeń. No bo wiesz, no oczywiście, możemy powiedzieć, o tutaj naturalne, tutaj żadnej chemii, tutaj naturalne, ale pamiętajmy, że również naturalnym jest promieniowanie gamma, wilki, niedźwiedzie, lawa. To wszystko jest naturalne, tylko że jest jakaś taka, nie wiem, dziwny motyw w głowach ludzi, że jeżeli coś jest naturalne, no to jest dobre. Natura jest chłodna. Naturze nie zależy na nas. Jesteśmy tutaj tak trochę na zasadzie
2: Przemek,
0: grzeczności.
2: 15 złotych.
0: Na
2: Chciałby człek,
0: zasadzie,
2: czy nie chciałby,
0: nie wiem,
2: pochodzi
0: no
2: od
0: może
2: wrednej małpy.
0: nie zostaliśmy tutaj zaproszeni jako goście do tego pięknego dworu natury. My tutaj po prostu jesteśmy trochę jak pasożyty, trochę jak szkodniki, jak jakieś kuny. Jeżeli zaczniemy wyżerać kury z kurnika naszego gospodarza, no to wtedy wiadomo, że gospodarz się wkurwi, tak? A dopóki tego nie robimy, a większość żywych stworzeń tego nie robi i próbuje sobie znaleźć jakąś harmonię między sobą, no to wiadomo, że no nawet najlepszy, najbardziej, wiesz, najbardziej taki radykalny gospodarz, taka, wiesz, taka pani Halinka z shotgunem, no to nie będzie strzelała do much, komarów i termitów, które biegają jej po ogrodzie. A jeżeli przyjdzie lis i zacznie rozkopywać jej ogródek, no to może się trochę wkurwić.
1: Ja jednak bym się skłaniał ku takiej wizji, że stanowimy całość i jesteśmy jednym organizmem i jesteśmy jednak ważni jako istoty ludzkie, może nawet, tak powiem, egoistycznie ważniejsi niż inne istoty, ponieważ ewoluowaliśmy na tyle, że stanowimy dla tej planety ważny bardzo element, który może jesteśmy częścią jakiejś większej misji, której nie są częścią istoty, ich zadanie jest inne. Ich zadanie jest, aby tworzyć tutaj jakieś życie w równowadze. Nasze zadanie jest większe, jest poważniejsze. Może właśnie przenieść życie dalej, w kosmos. Polecieć w kosmos.
0: Ale to jest zadanie, które my sami sobie wymyślamy. Planeta nigdy dla żadnego stworzenia nie wymyśliła żadnego zadania, żadnego obowiązku, żadnego celu. My tutaj nie jesteśmy zobligowani do tego, żeby o nią dbać. Ona sobie doskonale bez nas poradzi
1: Ale ty nie
0: i będzie.
1: rozumiesz mojej wizji w ogóle chyba i ludzie chyba nie rozumieją. Ja twierdzę, że planeta i my to jedno. Nie, że planeta dla nas i my dla planety, tylko jesteśmy jednym. Nie ma planety i nas osobno. To jedno jest.
0: A wiesz co, wrócę do tego porównania mikroświata z makroświatem. Jeżeli masz gorączkę, to wtedy to znaczy, że jest jakiś stan zapalny, jakaś pewna odpowiedź twojego systemu immunologicznego. Nawet sama gorączka jest takim pewnym znakiem, że nie wiem, jeżeli cię ukąsi komar gdzieś i taki bąbel ci rośnie, no to to jest pewien taki chemiczny sygnał, ej, słuchajcie, zapierdalajcie tutaj, bo tutaj jest coś ważnego, nie? Dla tych wszystkich służb specjalnych naszego organizmu. I zdarza się, że gorączka zabije człowieka, bo ta temperatura wzrośnie za bardzo. On nie będzie, ten nasz wewnętrzny termostat nie będzie sobie w stanie z tym dealować i ten stan zapalny będzie zbyt poważny. I wiesz, co wtedy mówi system immunologiczny człowieka? No trudno. Taka moja rola. Także doszukiwanie się tutaj jakiegoś, nie wiem, jakiegoś większego pomysłu, większej roli wydaje mi się całkowicie wadliwe. Całkowicie nieprawdziwe.
1: No ja jednak patrzę jakoś trochę chyba inaczej niż ty. Widzę Ziemię jako organizm, który w pewnym momencie został zapłodniony życiem i zarówno Ziemia, jak i my ewoluujemy jako jeden super organizm. Być może kiedyś złączymy się z Ziemią, z planetą jako istoty i staniemy się w ogóle właśnie taką żyjącą planetą, której składowymi będą te istoty dawniejsze, które w końcu wchłonęła ta planeta w jakiś sposób. Nie wiem, przejdziemy do siódmej gęstości, wiesz. Rozumiesz, Czajko.
0: Ale tutaj znowu ci się wydaje, że my jako ludzie, czy my jako, nie wiem, wszystkie tutaj gatunki, jesteśmy w jakiś sposób ważni. Nie, my jesteśmy przelotnym romansem wakacyjnym dla naszej planety. Niczym więcej. To nie jest stały związek.
1: Ale czemu tak ty to postrzegasz, że i my, a nawet inne istoty, wszystkie jesteśmy nieważni? Tutaj rację mają chyba trochę ci, którzy twierdzą, że Ziemia bez istot żywych, no tak tu pisaliście, bez ludzi, tak trochę egoistycznie tutaj, ale to ci wierzący oczywiście bardziej, no ale bez istot to by była kupa gruzu i kamieni kupa, no tak, to dzieje się tu coś niesamowitego. Popatrz, można bagatelizować nawet tą świadomość i uznać, że faktycznie trochę szpanujemy tą świadomością, ale my robimy dużo fajnych rzeczy, tworzymy sztukę, emocje się pojawiają, radość, smutek, to wszystko jest przereklamowane i to wszystko jest nic i lepsze by było, gdyby była kamieni kupa tylko, nie? To by było zajebiste.
0: A skąd wiesz, no zaproś planetę do audycji, a może zadzwoni zaraz, no i nam powie, tak, bo być może, no jesteśmy jakąś dziwną aberracją, jakąś, wiesz, no chciała kiedyś mieć romans z żywymi organizmami, a teraz tego, wiesz, nie może się za bardzo pozbyć, więc wydaje mi się, że jak najbardziej jest uprawnionym tak sobie, wiesz, tak sobie się wsłuchać, zobaczyć, pomyśleć, nie, czy taki Mars na przykład, który, wiesz, który jest stabilny, gdzie nic mu się nie dzieje, nie ma żadnych prób jądrowych na przykład, nie ma gwałtownych zmian składu atmosfery, nikt nie zalewa go betonem, nikt nie wycina mu drzew, bo drzew nie ma, to też jest w sumie fajne. No to tak mi się wydaje, że ten taki Mars to tak trochę, wiesz, no spokojnie może być jak najbardziej szczęśliwy, no nic mu się nie dzieje. Siedzi sobie na tej ławeczce i jest przechuj szczęśliwy.
1: No może.
0: Dobra, stary, to ja tutaj, to ja sam się może przewietrzę, bo już trochę. No, także do usłyszonka, bystrości, elo.
1: Dzięki wielkie za telefon, fajny, ciekawy, trzymaj się, cześć. No, widzicie, z potrzebą można na takie tematy pogadać sobie.

A tak bym znowu nie demonizował ludzi. Popatrzcie, niby cywilizacja jest taka zgniła i parszywa i często tutaj mówimy, nie, o różnych patologiach, o tym, o zgłupieniu społeczeństwa, degeneracji świata, polityki, mediów, służba zdrowia, szkolnictwo, tak długo można by wymieniać i tak dalej. I całe te, ale tak w zasadzie to jest też wielu wspaniałych ludzi, którzy poświęcają swoje życie dla innych, dla ludzi, dla zwierząt, tworzą fantastyczne wynalazki, mają niesamowite pasje, które jeszcze coś dają ludzkości. Tak właściwie to większość z nas nie przyczyniła się ani odrobinkę dla polepszenia kondycji tej cywilizacji. Jesteśmy trochę takimi rurkowcami w sumie. Jemy, wydalamy, gadamy se w radyjku. Nie zrobiliśmy nic takiego, co by polepszyło życie tej cywilizacji, ale jest też wielu ludzi, którzy coś fajnego wnieśli. Też nie mamy co sobie tutaj, jak nie mamy co siebie tutaj biczować. No, tak se żyjemy, jak se żyjemy. Nie każdy musi być wielkim odkrywcą, wynalazcą, mentorem, przywódcą jakiś, który wyciągnie ludzi z niedoli i tak dalej. No ale... No... W każdym razie na pewno do czegoś tutaj doszliśmy w tej audycji. Dobra, to powoli kończymy tą część tematyczną i zaczynamy część afterową. Nie będę się już rozłączał, tym bardziej, że jak się rozłączę, to 160, tu 20, to słucha sobie te 80 osób, to wróci 40, nie? Tak zawsze jest. Ludzie tacy są, że jak mają włączyć jeszcze raz, to sobie już włączą co innego na przykład, albo w ogóle pójdą spać. Więc boję się wyłączać, ale może zrobię przerwę muzyczną, żeby trochę złapać oddech i... No właśnie, może lada moment czeka nas powrót. Właśnie, powrót do czego? Do niewinności, bo jak nastąpi wielki reset, katastrofa Armagedon i nas zdepopuluje totalnie i zostanie garstka, no to na pewno w pewien sposób zostanie przywrócona równowaga na Ziemi. A takie przywrócenie równowagi to może być właśnie powrót do niewinności, jak to śpiewają w utworze zespołu Enigma Return to Innocence, który chciałem wam dzisiaj zapodać. Bardzo fajny utworek, nieco zapomniana formacja. No i co? I po przerwie wracamy, jeszcze będę odbierał telefony. No, na afterku nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście się odnieśli też, jak jeszcze nie zdążyliście.

0: A tu sobie patrzę na teledysku, różne zwierzątka są. Wiecie, takie zwierzątka mają bardzo bogate życie i różne takie rzeczy, o których my często nie wiemy. Na przykład psy. Pies sobie, siusia, tam oddaje mocz na murek i tam są różne takie ciekawostki w tych sikach, różne dane. Inny pies to wącha i to tak byś, jakbyś ty se SMS-a wysłał do kogoś, człowieku. Tam są różne takie wiadomości, nie? I on se to wącha. No... Albo jak jeden pies drugiemu dupę obwąchuje, to on tam różne informacje ma ciekawe. Przebyte choroby jakieś tam, czy jakieś nastawienie, wszystko tam jest w ogóle i to jest ciekawostka taka dla psa. Dlatego każdy pies, jak poznaje drugiego, to tam wącha mu dupę, nie? My tego nie rozumiemy do końca, no ale ja bym to wprowadził u ludzi na przykład.
1: Michael Jeziorski, 10 zł. Dzień dobry, ja chciałem tylko przekazać 3 słowa do krawca prowadzącego. Donate ci w kieszeń.
0: To uff, już myślałem, że będą inne 3 słowa. Ale takie 3 słowa to bardzo, bardzo, bardzo dobre. Bardzo dobry przekaz. Bardzo dobra intencja, bardzo dobry przekaz i bardzo dobra kwota i bardzo dobry słuchacz, wspaniały ogółem całe te. No, dobra, no już teraz to wolna Amerykanka. Można poruszać dowolne tematy. No, niektórzy teraz dopiero przyjdą na audycję po prawie 2 godzinach i będą oczekiwali, że jeszcze jakieś ciekawostki, będzie dużo merytorycznych, ciekawych informacji. W audycji po 2 godzinach, jak inni często zamykają ten temat na przykład w 15 minutach, nie? To, a ja będę przez 2 godziny jeszcze. Oj, właśnie mówiąc jeszcze o hipotezie Gai, to chciałbym tutaj zagaić, że matka geja, prawda, tutaj jeszcze jakiś wykładzik. No, nie będzie tego tutaj już. Mógłbym faktycznie zakończyć audycję i zrobić lepiej afterka, żeby było wiadomo, ale cóż, myślę, że liczę na to, że ci, którzy znają trochę nocne radio, to zrozumieją, że jak tu wejdą i zamiast ciekawej, jak wejdą po 2 godzinach i zamiast ciekawej audycji o hipotezie Gai będzie na przykład bekanie i śpiewanie, to domyślą się, że temat już się po prostu wyeksploatował. I chociaż może niekoniecznie, bo zawsze można, wiadomo, jeszcze coś dorzucić, ale to już tak bonusowo bardziej. Zmienię chyba podkład na jakiś żywszy, bo tutaj posnę. Przydałoby się coś innego. No, dobra, tu dajemy.

Jabłonowski ma się lepiej niż przed aresztem, tak? No, już była jakaś audycja, coś tam się odgrażał, że teraz, ja to się boję, że będzie tutaj zjawisko podobne, jak było u Adolfa Hitlera, jak go przymknęli, że on przymknęli go, a on napisał Mein Kampf i sobie przemyślał wszystko pięknie, ładnie. Podobno jakiś jezuita mu pomógł napisać to Mein Kampf. Była też informacja, że zabrali mu mundur, no ale to się nie przejmujmy, ma jeszcze 10 innych, on w różne mundury się ubiera, tego kawalerzysty. Nawet fajny strój, no coś oryginalnego, nie? Zawsze trzeba mieć jakiś taki znak rozpoznawczy, to jest cecha lidera zawsze. Nawet Hitlerowi doradzano, żeby właśnie ten wąsik sobie sprawił, bo to jest... Trzeba być rozpoznawanym po prostu. Nie musi to być coś pięknego, nie musi to być coś, nie wiem, wystrzałowego, ale musi być to oryginalne. No i takie przebieranie się za żołnierzyka może zdawać egzamin, jeśli chodzi właśnie o budowanie jakiejś postaci. No, czyli co? Czyli kamraci zebrali te 20 tysięcy przynajmniej. Może nie zebrali 40, bo było 20 tysięcy na Jabłonowskiego, 20 tysięcy na Osadowskiego. No, zebrali tylko na Olszańskiego, nie? I może, a Osadowski siedzi w pierdelku. No, ale wiemy też, że Osadowski nie chciał rozmawiać i zasłonił się prawem do nieudzielania informacji tam, do odmowy zeznań i tak dalej, a podobno Olszański gadał. Może dlatego go wypuścili, bo gadał. No, zdaniem jakiegoś tam typa z mediów narodowych, coś to w ogóle jest aktor podstawiony, opłacony, który wykonuje jakąś robotę.

0: W ten sposób. Dobra. No to tak długo nie posiedzieli w sumie, nie? Chłopaki. W pierdelku. Ciekawe, czy oni w ogóle razem w celi siedzieli, czy mieli jakieś cele z kimś, czy pojedyncze. No, ale to może się dowiemy lada moment, albo już może niektórzy z was coś wiedzą. No, ale pytanie, czy to są tematy takie ważne? Ja myślę, że ważniejsze tematy są takie, że na przykład Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych w Jastrowiu, Wielkopolsce, jak tu czytam, poinformował swoich szanownych klientów, że od grudnia ich rachunki za ciepło wzrosną o 564%. No, czyli niektórych może już nie być stać na ciepło. Kryzys cieplny. Będą ludzie zamarzać teraz, tej zimy jeszcze. No, to są może rzeczy, którymi powinniśmy się interesować. Wódka ma kosztować 50 zł, może to niektórych wzruszy. Widziałem taką sondę, pytali się Polaków, czy się przejmują tym, że wódka będzie niedługo kosztowała 50 zł. No i tu wychodzi trochę mentalność Polaków, że ja tam się nie przejmuję, bo ja se wiem, jak se załatwić. No nie będę mówił jak. No, gdzieś tam na Melinie, nie? No to takie myślenie, że no to tak, to wszyscy niedługo będziemy wszystko załatwiać, jak za PRL-u, nie? Albo na lewo, albo tu się łapówę da, albo tu się na Melinę pójdzie. Chcemy takiego życia? No ja nie, ja wolałbym żyć w normalnym, cywilizowanym kraju, gdzie nie muszę nic załatwiać. Już dość tego załatwiania. Pierdolić załatwianie wszystkiego, to jakaś komuna znowu, nie? Załatwiać. I będziemy sobie mięso też załatwiać, nie? Od jakiego? Będziemy jechali gdzieś na wieś załatwiać mięso. Każdy sobie nakupuje w zamrażarę nawsadza, gdzie załatwianie wszystkiego. Ciepło, to nie wiem, to sobie będziemy koksowniki palić, nie? Albo sobie się też załatwi, się podłączy do sąsiada, albo coś, no takie załatwianie wszystkiego. To jest patologia, taki świat, w którym trzeba wszystko załatwiać. Normalny świat to jest, w którym nie trzeba załatwiać, w którym jest wszystko załatwione po prostu, a nie, że trzeba wszystko załatwiać. No, oczywiście to podwyższenie cen wody dla naszego dobra. Wszystko, co władza robi dla naszego dobra, znaczy wszystko, co robi, to dla naszego dobra. Dla naszego dobra też przegłosowano jednym głosem. Za 30 milionów PiS zakłada, jak to się nazywa, to gówno pisowskie, Polski Instytut Rodziny i Demografii. I ten urząd to jest kolejne załatwianie czegoś przez urząd. Bo to nie jest tak, jak mówią ci te głupole, te głupki, co chcą PiS zniszczyć, że ludzie się mnożą i kobiety rodzą, jak jest praca, jak jest za co żyć, jak jest mieszkanie i takie rzeczy. Tylko trzeba urząd powołać i urząd to jest lek na wszystko. Tak jak Polacy już będą tacy wkurwieni, no już są w sumie wkurwieni, zmaltretowani, już nawet nie chce im się rewolucji nikomu robić, bo już nawet jak wódkę, bo takie były przypuszczenia, że może jak ta wódka będzie po 50 zł, to ludzie wyjdą na ulicę i po prostu rozszarpią władzę, to nie, już ludzie nawet te, już nie mówią, to trudno, no, co my możemy, pani redaktor, no. To się nie da, no. No. Takie są ludzie, no właśnie. Oni tylko pieniądzów chcą. Te pisiory. No. A to ludzie nie pójdą, pani. Nikt nie pójdzie teraz, już ludzie dość mają wszystkiego, nie pójdą.
1: Nie pójdą, bo muszą zapierdalać od rana do wieczora, żeby mieć na to ciepło, nie? To też zawsze jakieś rozwiązanie. Zrobić takie warunki do życia, żeby ludzie już nawet nie myśleli o żadnym protestowaniu, buntowaniu się, bo nie mają czasu, bo muszą przeżyć i muszą zarobić na te ziemniaki. I na te ziemniaki wpłynie, na ten chlebek wpłynie też muszą zarobić i już nie mają czasu. Pokorni. Pokorni są ludzie bardzo. No ale instytut wszystko załatwi. Za jedyne 30 baniek, co tam, tu 30, tu 100, tu 200 tam. I będzie tak samo jak z tym funduszem z

Sprawiedliwości, że zaraz tam pozatrudniają pisiorów samych, księży i będą dumali, jak rozwiązać problem demograficzny. I dojdą po 5 latach, oczywiście będą mieli tam pensje po 10 koła, nagrody, dodatki, szwagra się zatrudni do rady nadzorczej tam. U nas to standard jest, ten mur, co chcą budować na granicy, to, który będzie kosztował jakieś biliony w ogóle, to oczywiście jakaś firma związana z PiS-em będzie to robiła, nie? Oczywiście, no jak żeby inaczej. No i tak, i dojdą po 10 latach właśnie do takiego rozwiązania, że bo ludzie muszą mieć warunki, żeby się rozmnażać. Taki wydadzą werdykt tych studiów kompleksowych. Będą kompleksowo się zastanawiać i dojdą do wniosku, że ludzie muszą mieć dobre warunki do życia, żeby się rozmnażać. I to będzie wynik tych studiów. No tam będzie to kosztowało pewnie, no na 30 milionach się oczywiście nie skończy, to tak na początek, nie? No i w takim kraju się obudziliśmy. Reżim Kaczyńskiego to jest najgorsze, co spotkało ten kraj. Chyba komuna była lepsza. To się chyli ku upadkowi. Kaczyński w ogóle ma jakąś demencję starczą, odpływa, coś gada tam, że Niemcy czwartą Rzeszę budują. On już ma swój świat, nie? To jest... Nie wiem, powinno się badać psychiatrycznie posłów, czy oni się nadają. Czemu się bada kierowców, czemu się bada, nie wiem, strażaka, pływaka, kurwa, kogokolwiek, rybaka, wszystkich tam się jakoś tam bada. No może przesadzam, że rybaka, no ale... O, jakiś tam kierowcę autobusu, każdego się bada, nie? Czy jest jeszcze psychicznie zdrowy i poczytalny, bo to duża odpowiedzialność. A bycie posłem to nie jest odpowiedzialność, nie? No i przegłosowano jednym głosem. I jakaś aferka znowu, bo jakieś dwie posłanki opozycji twierdzą, że głosowały, a zostały wyświetlone, że ich nie było. Kłamią, to wszyscy kłamią, to PiS, PO i jedno zło, wiadomo, więc ługają, na pewno, ale założę się, że jak będzie głosowanie nad przyznaniem premii, podwyżek dla posłów, to będzie 100% frekwencji i już się żaden nie zatrzaśnie w kiblu, nie zaśpi, wszyscy będą zdrowi, a tak to na urlopach, chorzy, w kiblu się zatrzasnął, chciał wejść, ale chciał wcisnąć, ale źle mu się wcisło. Ja już po prostu nie mam absolutnie żadnej nadziei, że jakikolwiek rząd, nawet taka, jak teraz odrzucili, to aż się zdziwiłem, bo okazało się, że nie chcą jednak całkowitego zakazu aborcji wprowadzić, jak w jakiejś, nie wiem, Nikaragui czy na innej Malcie, nie wiem. Nie wprowadzą. To pojawił się projekt obywatelski i nawet pisiory zagłosowały przeciwko w większości, bo tam 40 oczywiście za, by zakazaliby całkiem, nie? Ale co mnie zdziwiło, spory, jak tam ta Konfederacja ma 9 posłów w Sejmie, to na tych 8 czy 9, no, przypuśćmy, że 8, załóżmy, że 8, no to z tych 8 jakoś tak 3 zagłosowało oczywiście za całkowitym zakazem aborcji. I to już dla mnie skreśla tą partię. Ale już o tym mówiliśmy, że to jest partia, która jest za wolnością, ale tylko w sferze gospodarczej. A w sferze obyczajowej to są zamordyści, fanatycy religijni w papieskim sandale bujani, i by nam w ogóle zakazali rozwodów pewnie jeszcze, nie? I wszystkiego, co nieboże. Bo trzeba żyć po Bożemu. I to... Świat według Kononowicza po prostu to jest. Świat według Kononowicza, nie? Jak nie ma świętych obrazów, to go pałą. Takiego szatana, nie? Po prostu to są takie burole. No, po prostu fundamentaliści religijni. No, talibowie, nie? W tej Konfederacji też są, więc... No Kaczor nie wie, co się dzieje. On w ogóle zniknął gdzieś. On zniknął tak, jak swego czasu Stalin zniknął. Jak się źle działo w Związku Radzieckim i Stalina wszystko przytłoczyło, to on się zamknął w jakiejś daczy swojej. I w ogóle nikt nie wiedział, co się dzieje z wodzem. I przyszli do wodza,
A on myślał, że go zabić chcą w ogóle. I mówi, przyszliście mnie zabić? Oni, nie, wodzu, przyszliśmy się zapytać, co u ciebie, wodzu? My przyszli się zapytać. No, a ja myślał, że go chcą zabić. No, tak wyobrażam sobie, że Kaczyńskiego też to przytłoczyło wszystko. Przytłoczyło go ta inflacja, ten kryzys na granicy, ten COVID, ta drożyzna, to z Unią, awantura. To wszystko go to tak przytłoczyło i zniknął sobie chłopak. No. Już ma dość. I miesza mu się wszystko też w tej głowie już.

0: Wydało się, że jednak ta pani była na głosowaniu i jest filmik, na którym nie głosuje, a mogła. Aha, czyli była, ale nie głosowała. No, może oni się dogadują, może prawdziwa jest ta teoria, że PiS i PO się po prostu dogadują i że raz jedni zbierają cięgi za drugich, raz tamci, to jest bardzo dobry układ.
1: Kasia, 25 zł. Na zdrówko i może na jakieś mongolskie lekarstwo.
0: Mongolskie lekarstwo? Co to za mongolskie lekarstwo? Czy to jest to, co mam na myśli? Mongolskie. To chiński papierosek taki? Chiński taki dziwny. Chiński, to mi raz dali. Tak wziąłem, się zaciągłem i to tak dziwny w smaku. Taki chyba chiński był taki. Jakieś tam zioło w środku było chyba chiński albo mongolski właśnie. Ale dobrze się czułem potem. Dzięki, Kasia. Także powoływanie nowych instytutów, żeby się mogły pisiory uwłaszczyć tutaj na państwowych różnych nowych instytutach. No, mówiłem, jak to było z funduszem... To się nazywało Fundusz Odbudowy, coś tam. No, to mówiłem, że jakie tam... Tu jeden Akademię pana Kleksa zakłada, ten będzie dumał nad sensem życia. Tu jacyś księża się przyłączyli i będą badali, ile diabłów się mieści na główce od szpilki i każdy tam po parę baniek dostanie, nie? No to tutaj znowu tak będzie. Może macie jakieś pomysły, jakie instytuty? Może jak Polacy będą już tacy bardzo wkurwieni, to zrobimy Instytut Dobrego Humoru, żeby załatwić sprawę, że Polacy są tacy źli, wkurwieni, już mają dość, to zrobimy Instytut Polepszenia Nastroju. Można by jeszcze jaki instytut zrobić? Instytut Wszystkiego Najlepszego, żeby tak ogólnie w Polsce fajnie było, nie? Instytut Wszystkiego Najlepszego, albo Instytut Zdrowia, Szczęścia, Pomyślności. Albo jak nikt już, w ogóle żaden kraj europejski i w ogóle żaden na świecie nie będzie chciał z nami rozmawiać, będą nas traktowali jako takich pariasów światowych, zadupie świata i z nimi to nie gadamy tak jak nie gadamy z Łukaszenką, chociaż z tym Łukaszenką to jeszcze możemy pogadać, ale z Polakami to nie. To zrobimy Instytut Lubienia Polski albo... Instytut i będą tam dumali nad tym właśnie, co zrobić, żeby zmusić ich do rozmawiania z nami, bo to nie ma tak, że nie mogą z nami nie rozmawiać. I instytut powołamy i będzie, no, i załatwimy sprawę. Instytut. Tak myśli komuch właśnie, taki, ale wiecie, do komucha to ja mogę mieć szacunek, bo to może być jakiś fajny komuch, nie? Komuch, który stworzy na przykład wielką potęgę gospodarczą, jak Chiny, nie? Takie komunistyczne. Ale to jest taki jakiś, to, przepraszam, komuchów, że obrażam, nazywając pisiory komuchami, to ja obrażam komuchów. Mówiłem już, że obrażam, że przeprosiłem, że nazywam ich kurwami, cfelami, frajerami też nie chcę ich nazywać, bo mogą się tutaj osoby obracające się w takim środowisku kryminalnym, więziennym, mogą się poczuć urażone, że ja ich nazywam, że ten... Jednak frajer, cfel to jest coś więcej i to nie wolno tak ich nazywać, bo to uwłacza frajerowi i cfelowi. Frajer i cfel w środowisku więziennym pełnią jakąś rolę. I ty, Krawiec, nazywając tych ludzi frajerami i cfelami, jakby... umniejszasz cfelom i frajerom i się nie zgadzam, to jak ich nazywać w ogóle? Kobiety lekkich obyczajów też jakoś tam, no w ogóle zamknięto tą Roksę, nie? I oskarżenia, że tam w ogóle 15 lat więzienia zaraz dostaną za czerpanie korzyści z nierządu. Także tak to wygląda.

0: kurde, ile razy mam prosić was, żebyście się nie pytali, czy można dzwonić, bo ja to przeoczam. Grzesiu, co ty się pytasz, czy można dzwonić? Jeszcze ty się pytasz, czy można, jeszcze rozumiem, gdyby jakiś troll się pytał, albo ktoś, kogo nie lubię, żeby się pytał, chociaż nawet tych namawiam, żeby się nie pytali, a ty się pytasz, można dzwonić? No pewnie, że można, no.
1: Siema, cześć wszystkim, cześć Krawiec, a pytam się, bo dzwoniłem wcześniej i nie odbierałeś właśnie.
0: Aha, to sorry, no, bo chyba sobie statusu tu nie zmieniłem i nie zauważyłem, no. Po prostu, sorry.
1: Spoko, ludzik. Nie ma problemu, tak jedziesz ostro po pisowcach, to ten, dowiedziałem się od niejakiego pana Rożka z Nauka to Lubię, nie znam tematu, ale muszę zagłębić, że prąd idzie do góry, w ogóle w Europie, na świecie idzie do góry, bo węgiel idzie do góry, bo zalało dużo w Chinach kopalni, jakieś przepompownie gazu, w portach huragan zniszczył w USA i jeszcze na Morzu Północnym wiało 1/4 tego, co wieje co roku. Jakiś taki dziwny rok jest. Ale dodatkowo Polska sobie strzeliła w stopę, bo sprzedaliśmy rok temu za bagatela 11 miliardów euro czy kurwa złotych. Teraz walnę. Miliardów złotych, 11, a w tym roku sprzedamy te znaczki na energię za około 20 miliardów złotych. Znaczki, czyli prawa do emisji, a o to chodzi, że każdy kraj dostaje jakąś tam pulę i który ma bardziej energię elektryczną z bardziej odnawialnych źródeł energii, no to nie musi dużo tych znaczków używać. My akurat bardzo dużo mamy energii która pochodzi z węgla, więc tego nam trzeba troszkę. I teraz przemysł energetyczny musi kupować, czyli to też są spółki Skarbu Państwa, musi odkupywać te znaczki, żeby emitować. Czyli
0: kartki. Tak, jak za PRL-u kartki były na żywność, to my sobie kupujemy kartki na energię, tak?
1: Wiesz, akurat to musimy sobie kupować, no bo jednak jesteśmy w tej Unii Europejskiej i podpisaliśmy ten traktat lizboński, tak potem następne, więc... Będąc fair, no to z góry to było ustalone, w co gramy, tak? To nie jest tak, że teraz sobie Unia umyślała, tylko no to było od lat stosowane, a że rząd pisowski sprzedał i jest taki jeszcze kryzys na świecie energetyczny, no to strzeliliśmy sobie podwójnie w stopę teraz. Także no nie będzie kolorowo.
0: No tak, i mówi się o tym kryzysie energetycznym, że nas dotknie, to i czekać aż nie będzie prądu. Może święta w ogóle bez prądu spędzimy. Ale wiesz co, to by było takie ożywiające dla ludzi. Może by ludziom dało do myślenia. Same plusy widzę takiej sytuacji, gdzie nagle wyłączyli prąd i tak siedzą ci Polacy w ciemnościach, kurwa, jak kołki. Tak siedzą takie kononowicze, smutne, buzia w podkówkę. I siedzą przy świeczuszkach, ale wiesz, wtedy człowieka bierze na takie rozmyślania różne, nie? I to raz, że mogłoby wpłynąć na nastawienie ludzi do polityków, do polityki. Dwa, że ogólnie człowiek doznaje takiego objawienia trochę, nagle jakoś po jakąś książkę sięga, gdzieś tam wychodzi do sąsiada, wiesz, to mogłoby się coś zmienić, a nie tylko, wiesz, smartfon, komputer, telewizor, i oglądają S jak sraczka, nie?
1: Tu się akurat zgadzam, że święta bez prądu, to by ludzie by pamiętali przez lata. Ty też sobie wyobrażam, jak w telewizji Marela Radowicz. Niech żyje, pachnie Marek. Wszystko zgasło, depal. I chuj. Nie ma Mareli, kurwa, święta.
0: Ale nie, to bardziej jakiś ten, Martyniuk tam. Jak tak. Do tego doszło, nie wiem. I pach, nie ma. I Polacy to myślą, no faktycznie, jak do tego doszło, nie wiem.
1: Kurski do Martyniuka, jak do tego doszło, nie wiem. Prądu nie ma w całej Polsce.
0: No, fajnie tak, by było. Tak,
1: chociaż te 3 godziny, tak profilaktycznie, jakby od pierwszej gwiazdki nie było prądu, to już by dużo dało. Myślę, że ludzie by sobie przemyśleli, pogadaliby może, nie zagłuszaliby się tym telewizorem, smartfonami. O kurwa, jeszcze smartfony by działały, 3 godziny to za mało. To musiałoby być dłużej.
0: I wiesz, i nieważne już wtedy byłyby przyczyny, czemu tak się stało i w ogóle, tylko ludzie by zapamiętali, że to jest pierwszy rząd, kiedy na święta ludzie siedzieli, kurwa, po ciemku, w ciemnościach i tylko takie białka oczu mrygające, ale coś by się zaczęło dziać. Ludzie by wyszli gdzieś tam, wiesz, przed bloki, zaczęliby coś tam się razem bawić, śpiewać, to by były niezapomniane święta. Byłyby z jednej strony najgorsze, a z drugiej przezajebiste.
1: Tak, na pewno by tak było.
0: I może by się wszyscy zjednoczyli, ta podzielona Polska, wiesz, na różne grupy, Polska A, Polska B, katolicy, ateiści, zapisem za PO, pedały i katolicy. I nagle wszyscy by się chwycili za ręce i zaczęliby śpiewać Kumbaya, my lord, Kumbaya. I pokazywaliby nas, wiesz, w ogóle na świecie Polska by słynna była, siedzą w ciemnościach Polacy na święta. No, fajnie by było.
1: A jak gwiazdy ładnie widać, kiedy nie ma prądu w mieście, nie? Nagle braknie. To tak nagle są bliżej, jeśli oczywiście niebo jest bezchmurne. Więc no, jaki by klimacik był fajny. No. Każdy jakieś świeczki w domu by znalazł, to wierzę. I by było ciekawie, no.
0: No, niektórzy by tylko pierdolca dostali, zwariowaliby niektórzy, by biegłby jakiś ten w garniturze po ulicy i krzyczałby: nie mogę odebrać maila, nie mogę wejść na Facebooka, i w łeb by se strzelił. Psz, nie ma. Ale to odsiałoby trochę, wiesz, ludzi, że tak powiem, których by nie było tak szkoda bardzo może niektórym.
1: Tak, myślę, że dzieciaki by miały frajdę z tego najbardziej. Bo coś nowego, coś innego w porównaniu do tego, co mają codziennie. No, można by było opowiadać o duchach, o różnych rzeczach, by był klimacik super. No,
0: tylko boję się, że Polacy by, wiesz, bo to dużo zależy od tego, co zrobisz z jakąś sytuacją, jak ją spożytkujesz, jakie wnioski wyciągniesz, a u nas mogłoby się skończyć tak, że poszliby pod tą willę Kaczyńskiego i dosłownie go tak rozerwali na strzępy, ale tak dosłownie, że tam, wiesz, noga, tu ręka, tak by się mogło skończyć.
1: Tak, ten z Koalicji Obywatelskiej by wytargali agregaty i zrobiliby alternatywnego Sylwestra. Jak mi pokazywali. U nas Sylwester był, za Kaczyńskiego nie było.
0: Władza by na pewno się tam zaraz zatroszczyła właśnie o agregaty dla siebie i by sobie spędzili fajnie przy światełku. Ale słyszałem, że w ogóle ludzie kupują teraz agregaty, na przykład w Niemczech, nie? Gdzie mają trochę więcej siana, to sobie tam już się przygotowują na takie ewentualności. I agregaty prądotwórcze idą jak świeże bułeczki. No ale to w ogóle by była straszna katastrofa, gdyby taka była większa awaria, no bo by się zaczęło wszystko w lodówkach psuć, nie? Wiesz, jesteśmy strasznie uzależnieni. Rozkonfigurowałyby się jakieś serwery, wszystko. No nie wiem, co to by się stało. Sygnalizacja przestałaby działać, nie? W ogóle wszystko.
1: No tak ponad dobę to by było już uciążliwe, to prawda.
0: Taki Mad Max by się zrobił nagle trochę.
1: Tym bardziej w miastach, no bo już na wysokie, no woda by się skończyła na 17 piętrze na przykład komuś i teraz dymaj, tak, bo winda nie działa z powodu.
0: No właśnie, jak ktoś ma też gaz, to mu się nie włączy w ogóle, boiler też, nie, bez prądu. No to...
1: Akurat z gazem nie wiem, na ile to jest...
0: Tak, czytałem, że się wielu osobom, no ja tu też widzę, że idzie jakaś iskra, nie, no wiesz, idzie jakiś prąd, jakieś światełka są, no to chyba jest też to potrzebuje też elektryczności, jakby nie było. No więc mogłoby naprawdę być ciekawie, tak zupełnie bez prądu. Ten, do sąsiada przychodzisz, jest u państwa prąd? Nie, nie ma i w całej Polsce nie ma.
1: No widzisz, jaki już pretekst, żeby do sąsiada się odezwać. Może nie gadali 5 lat, bo nie mieli potrzeby. A tu ma pan korek? Sprawdzę u mnie. już idą razem majstrować. Tutaj wódeczka, tutaj się poznają. No kto wie. A ile dzieci by się po 9 miesiącach urodziło, panie? Więcej niż po 500+.
0: A to masz rację. To nawet nasz kolega Etam, on chciał celowo wyłączać prąd, żeby ludzie się mnożyli bardziej. On ma takie rozwiązania właśnie. Takie pisowskie trochę, bym powiedział, w swojej naturze. A dołączył furiacik do nas. Mam nadzieję, że trzeźwiejszy trochę.
2: Cześć.
1: Cześć, furiacik. Tak.
2: Siemano, siema, kopelaty. Grzesiu, bardzo ci lubię, jesteś fajny gościu.
0: Nie jest potrzebny. Szanuję.
2: Nie przyszedłem szurać i szuszowy. Ale jeśli są takie wolne gadki, no to w ten sposób tutaj właśnie wpadam. I w ten sposób, bo akurat sobie powiem wam, zmienię temat, bo w luźnych gadkach raczej tematu nie ma, nie?
0: No nie ma. No wal śmiało, jaki masz tam temacik?
2: Dokładnie, wiesz. Oglądam sobie teraz telewizorek, mały telewizorek i to jest program Zoom i nazywa się Magia na gości. I wyobraź sobie, że w jakimś tam albo w danym odcinku, albo w innym stoi sobie chłopak, albo no, mężczyzna, albo kobieta. Kobieta. I kobieta ma za szybami 5-6 ludzi, mężczyzn, których chce wybrać na randkę. I najpierw się zaczyna od dołu, najpierw masz jakieś tam kolana, okej, i później masz do paza i ona osądza kutasy. Czy to jest kurwa jakieś normalne w tym świecie? Najpierw ona osądza kutasę, któremu się podoba, czy ten jest ogolony, czy ten jest mniejszy, czy ten jest większy, czy worek jest taki, czy może spada. Boże święte, co się zrobi tego? I dopiero na końcu, na samym końcu, podwyższa się to wszystko, jest klatka piersiowa i dopiero na samym końcu jest twarz. I nie wiem, jak to nazwać, o czym mówić, co to jest w ogóle. Nie mam pojęcia, że od dołu się określa mego załóżmy, człowieka, który bym poszedł z nim na randkę, no, w ten sposób, tak. Oni niby siebie kleją do siebie, niby nie, może nie wychodzi, ale wiesz, mi to jest coś paskudnego, no.
0: No słyszałem o tym kontrowersyjnym programie, właśnie no, wzbudzał duże kontrowersje. Takie skupienie się na cielesności właśnie i no wiesz, no z jednej strony może to jest jakieś takie oswojenie ludzi z tymi rzeczami, to jest jednak ważne, no muszą partnerzy tam też zwracać uwagę na takie rzeczy, no takie mamy czasy, ale no tak, no to pachnie trochę idiokracją, wiadomo.
2: No tak, to ale wiesz, to żadnych tabu już nie ma, każdy będzie chodził rozkraczony, każdy będzie chodził, wiesz.
0: Ale słuchaj, tego, przepraszam, tego kutasa to pokazują tak normalnie na ekranie, że tam się przygląda, tak?
2: Centralnie zbliżają, jakie ma jajka, jakie jest prącie, takie, śmakie, owakie. I ta kolesiowa, bo to wyszło bodajże z Anglii, z Wielkiej Brytanii. A chyba teraz już nawet w Polsce jest chyba ten program taki sam.
1: No i to angielski oglądasz, tak? Bo właśnie wpisałem, jest polski. No.
2: Na Zoomie. Tak. Przed chwilą obejrzałem misia po raz 48.
1: Sobie to wpisałem i wyszło, że od września 2001 roku prowadzącą jest Beata Olga Kowalska. Która gdzieś tam grała na wspólnej, na plebanii, ojciec Mateusz, jakieś tam różne rzeczy.
0: Na plebanii i ojciec Mateusz i taką wzięli? To już jakieś dziwne jest.
1: Kto tam wie, co ojciec Mateusz robi poza kulisami?
2: Porąbane.
0: A ty, Grzesiu, jak oceniałbyś taki program?
1: Wiesz co, tak sobie przypuszczam, że kiedy wchodziła randka w ciemno.
2: Wejdę w słowo.
0: Ale to nie wchodź w słowo, to daj się wypowiedzieć, Furiat. No. Za chwilę się wypowiesz. No.
1: Kiedy była randka w ciemno, no to pewnie dla starszych osób było takie, jak tam wysłać, kto tam swoją córkę wyśle, żeby z obcymi ludźmi jechała do Grecji czy tam gdzieś, no przecież to jest aberracja jakaś, a w tym programie jednak ten uczestnik przygotowywał sobie, wybierający dla tych uczestników, wybierał sobie pytania, tak, i to było bardziej sprawdzanie intelektu, jakieś tam... Nie wiem, głosu, sprawności umysłowych poniekąd. I to była aberracja kiedyś, nie? A teraz od razu pach, patrzymy na narządy płciowe. No jest to jakiś przeskok jakościowy.
2: Ja bym to nie wiem, jeszcze co jako myślę. Tako zrozumiał, jakby to się zaczynam od twarzy. Od góry, a nie od dołu. Bo to się zaczyna od dołu i tam ta machina, te wszystkie szyby się lekko podnoszą. Najpierw są przyrodzenia ludzkie, mężczyzn przyrodzenia. Najpierw ze stopy do kolan, a jakby ktoś miał do kolan, to by już było, nie wiem. Dobra, nieważne. No i ale, tak to wygląda.
1: Jedno mnie zastanawia. No ile takich programów, może to jest fajne przez fajne coś nowego, coś świeżego, kontrowersyjnego przez pierwszy odcinek, drugi. No ile tych kutasów można za przeproszeniem oglądać? No to chyba się znudzi po jakimś czasie, przecież zawsze jest to samo.
2: No to prawda, ale są pewne osoby, które się naprawdę radują i czekają, wiesz, na ten program, żeby właśnie obejrzeć męskie kutasy.
1: A dodają tam jeszcze dodatkowe jakieś pytania?
2: Jakieś dziewczyny? Nie ma tam pytań, tam nie ma pytań. Nie ma pytań, tam po prostu mówisz, jak oceniasz to, i ona ci mówi, ten ma worek za niski, ten ma za małego, ten ma za dużego, ten ma za grubego, ten jest, prawda, załóżmy, wygolony, ten jest niewygolony. No i to jest... Nie wiem, co to powiedzieć, to jest taka płcizna intelektualna, że po prostu idziemy w, nie wiem, w sferę jakichś, nie wiem, zwierząt, co to, oceniamy się po piczkach. No i tak samo jest, wiesz, odwrotnie, również mężczyzna stoi i patrzy na kobiety, sześć kobiet. Pod różnych, chyba sześć kolorów jest. Wiesz co? Powiem ci, że sześć kolorów i prawdopodobnie LGBT sześć kolorów, bo tęcza LGBT ma sześć kolorów. Dokładnie, a zwykła tęcza ma inne kolory. Pięć albo cztery ma kolory. Zwykła tęcza. No i to mnie trochę przeraża. No i tak patrzę na te kutasy, te dziewczyny. Łapią się za głowy niesamowicie. Ten taki. No i dopiero na samym końcu otwiera się główna warstwa tej szyby i dopiero kobieta patrzy na twarz człowieka, tak. No, zamiast, kurwa, odwrotnie to zrobić, to najpierw od pisiarów, kurwa, ja już nic nie rozumiem z tego świata, naprawdę, panowie kochani.
0: Mam taką koncepcję na nowe show, Alko MMA nago. Najebani na golasa się leją na gołe pięści. Co byście na to powiedzieli?
2: Wyobraź sobie, że to parę lat i to będzie. Oczywiście będzie to jakoś, wiesz, kodowane, ale to się znajdzie.
1: I ja tak kiedyś samo tak wymyśliłem takie show, żeby wziąć 10 takich ultrapisowców i peowców. I wymieszać ich i zrobić takiego Big Brothera i napierdalać TVP Info i TVN na dwóch telewizorach koło siebie. I to by było oglądane. Ale by się tam działo.
2: No tak. No dobra, no to... Nie, właśnie to oglądam. I stoi taka, wiesz, stoi na tym, na kanale Zoom. Stoi Murzynka i wybiera. I co teraz jest? I teraz, o, i teraz podniosło się wszystko. Teraz wszystkich widzi, widzi twarze. Widzi twarze i widzi wszystko. I teraz musi wybrać między czterema, no.
0: A czy tam jest też, mówiłeś, że też to w drugą stronę działa, że panowie oglądają tam narządy kobiece, tak?
2: Również, tak.
0: I też jest takie chamskie takie zbliżenie na narząd kobiecy i on tam
2: tak jest,
0: ogląda.
2: Tak no, jest, tak
0: i to mówisz,
2: jest,
0: to jest w telewizji zakodowanej, tak? I to jest pay-per-view to jest? Czy jak
2: to nie, jest? To jest no, normalny, wiesz, ja mam telewizor tutaj taki zwykły, antena zwykła, czyli tam 20 kilka programów, akurat tutaj jestem w
0: antena?
2: Mieszkaniu.
0: No i... Co ty masz, telewizor jeszcze z taką anteną, jak kiedyś było, że tam do telewizora antena zbiorcza?
2: Nie, no po prostu no, na tym, na korytarzu, nie na korytarzu, na tym.
0: Na dachu, antena, no.
2: No jest taka długa antena, no i mam telewizor zwykły, żadnego, tam wiesz, nie mam Kanał Plus, czy tam, czy nie wiem.
1: Furia, teraz ja ci wejdę w słowo, bo tak czytam, skoro mówisz, że masz taką długą antenę, To jest teraz nabór na drugą edycję w 2002 roku będzie można się zgłaszać. Także.
2: Zajebiście.
1: Nie wiem, czy reflektujesz.
2: Aż takie długie antyny nie posiadam.
1: Aha. I tu też piszą, że 255 tysięcy osób oglądało.
2: No i
1: ten
2: teraz.
1: Ten odcinek drugi przynajmniej, że to chyba wyszło. Dużo. Jak na niszową telewizję.
2: Zostało czterech typów, zostało jeden murzynek, jeden taki, drugi śmaki, są cali goli i ona... I jak się kończy ten program? W taki sposób, że ona wybiera danego, prawda, człowieka, mężczyznę.
0: I idzie się ruchać z nim.
2: I za chwilę ona idzie się rozebrać i sama przychodzi goła i są oboje koło siebie goli i no i całują się, idą za rękę, no idą dalej, no. Później jest jakaś randka i później, wiesz, na sam koniec to tak samo jak w tym Magda Gessler przychodzi po jakichś 4 tygodniach i mówi, czy się udało, czy się nie udało, czy ma tak, macie takie samo jedzenie. I oni tak samo pytają, pyta się kamera się pyta, no wszystko jest załatwione. No i mówią, czy dobrze im wyszło, czy nie wyszło. No najczęściej jest tak, że im nie da rady, jej tak się nie dopasowali. W 70% się nie dopasowywują. Ojej, no co się robi z tym światem? No ja nie wiem, jakie jeszcze programy powstaną. No ja widzę, to jest chory program. Tylko pytam się, dlaczego zamiast od góry, od twarzy, ta kobieta już nie widzi czegoś, jakiegoś pstryku, jakiegoś, nie wiem, czegoś w oczach tego człowieka. Później w dół. Ale nie, oni zaczynają od
0: No tej... dobra, ale Furia, słuchaj, no mówisz to piąty raz już, no to wiesz, tutaj w Radyjku no trochę nie powtarzajmy, bo zanudzimy słuchaczy. Dobra, panowie, to co, wietrzymy antenkę, może ktoś zadzwoni, jakiś inny temacik podejmiemy.
1: Spoko, jeszcze powiem moją definicję życia, bo rozmawialiście z potrzebą, no to tak napisałem i tak myślę, że fajna mi przyszła do głowy, to błysnę intelektem, że już?
0: Dawaj, błyskaj.
1: Dobrze. Życie to skazana z góry na porażkę próba przeciwstawieniu się entropii.
0: No to dodałeś od siebie w sumie tyle, że skazana na porażkę, bo to, że przeciwstawianie się entropii to jakby było w audycji, ale...
1: Było? A to
0: ale dorzuciłeś, że skazana na porażkę, no dobra.
1: A to nie usłyszałem, że entropię. To może akurat mi to gotowałem, to akurat umknęło mi to. Sam wymyśliłem. Dobra. Trzymaj się, krawiec, trzymajcie się.
0: No hej. Dzięki za telefonik.
2: No, dokładnie, trzymajcie się. Dobrze to dobrze, że nie trwa wasz pogrzeb. O, no dobranoc.
0: Dobranoc, cześć. No i nie dacie odetchnąć, bo tylko pstryknąłem rozłącz i od razu następny telefon, tym razem Etam na antenie. Cześć.
3: No bo tak gadaliście, przypomniałeś o tej moim pomyśle, to jest tak zwana zemsta generała, czy zemsta jaruzelskiego. Co natchnęło mnie podczas waszej rozmowy do napisania wierszu, a właściwie przerobienia pewnej znanej bardzo już dawno fraszki. I może ją tutaj spróbuję wyrecytować. Jako wielki poeta szczeciński spróbuję to ładnie, tak jak w szkole na ocenę. Zrobił PiS elektrownię, aby prąd w zimę zyskać. Sprzedał prawa emisji, by zasiłki plus wciskać. Kopalnia z elektrowni cały prąd zżerała. W domach światła brak w święta, ale system działa. Zarobią prezesi, pociotki i wujki. Po ciemku i w zimnie róbcie dzieci chujki. Dziękuję. Co ty na to?
0: No pięknie, geniusz epistolarny, proszę państwa, nam się tutaj objawił. No całkiem zgrabny wierszyk, ci powiem. No i tak, ale go tak opowiedziałeś go trochę tak, jak wierszyk dla dzieci się opowiada. Jeszcze tak, gdybyśmy widzieli Etama tutaj przed kamerką na żywo, to pokazywałby tak jeszcze jak dziecko, tak rączkami. Takie wielkie i otworzył PiS. No to fajne.
3: No ja tutaj może dla potomnych, bo tutaj już mam ich pierwsze krytyki się pojawiają, ale to dla potomnych, żeby tak było, to ja tutaj na czat wkleję to już wiecznie, że tak powiem, tylko muszę tutaj jedną literkę zmienić, żeby nie być podejrzanym o antypartyjniactwo, to muszę tutaj jedną literkę i zaraz ci wkleję na czata, żebyś się gdzieś to zachowało. Ale powiem tak, no nie jest to całkowicie moja twórczość, ponieważ jest oparta o, nie pamiętam już dokładnie autora, o wierszyk, a właściwie fraszkę, która była popularna chyba w latach.
0: Halo? Przerwało coś? Internet od sąsiada chyba się skiepścił?
3: Nie, to jest internet ode mnie, także spokojnie. Spokojnie, już wszystko naprawiam, poprawiam pozycję. No, także no mam nadzieję, że w sprawie wyłączeń się mylę, ale bardzo prawdopodobne, bo od dwóch dni jest to jeden z głównych tematów na głównośródlanych portalach, więc nie zdziwię się, jeśli tak będzie, tym bardziej, że nawet dostałem alarm RCB o wichurach i już w czasie tej pierwszej wichury, która miała miejsce wczoraj czy przedwczoraj w Szczecinie, światło przygasało momentami. Nie wyłączyło się całkiem, ale przygasało. Także będę, mówiąc szczerze i tak jak na spowiedzi, przygotowywał się do zakupu domowej, malutkiej elektrowni, by chociaż tablet czy jakiś tam telefon można było naładować. Pytanie tylko, czy telefony będą działać, nie?
0: No, jak nie będzie ogólnie prądu, problemy, to taki tablet czy smartfon trochę psu na budę, bo się, jak dzisiaj to właściwie, jak się nie połączysz z internetem, no my to pamiętamy jeszcze czasy, kiedy spokojnie się siedziało przy komputerze niepodłączonym do internetu, przy jakiejś tam Amisi, czy Komodorku, czy Spektrumie jeszcze ja. No więc zupełnie się nie śniło wtedy, żeby miał mieć internet. No a dzisiaj tak siedzieć przy komputerze bez internetu, to tak, nie no, w sumie grecę można jakąś uruchomić, to w sumie, ale...
3: Znaczy ja bym proponował, żeby jednak coś takiego mniejszego, no bo taką elektrownię domową, to powiedzmy ona wystarczy do naładowania telefonu czy tabletu, ewentualnie jakiegoś powerbanku, który później będziemy czerpać. Nie jest to drogie rozwiązanie, około 100 zł, poszperajcie, takie 10-20 W, 100-150 zł plus przesyłka z przetwornikiem odpowiednim. Oczywiście powerbank trzeba sobie osobno policzyć do tego. Abym proponował pościągać sobie jakieś fajne filmy z jakiegoś Homixa, powiedzmy, taki fajny portal. Także tutaj jak najbardziej, tym bardziej, że są płatne filmy, więc nie ma tej obawy o piractwo, tak mi się wydaje przynajmniej. No i co? No, jeżeli ktoś ma żonę, to rzeczywiście może to być korzystne dla naszej gospodarki i to bez żadnego 500+.
0: No, żeby mieć, znaczy dla gospodarki, jak ma żonę. Aha, no a to nie wiem, o co chodzi.
3: No i dla budżetu domowego oczywiście, bo od 1 stycznia 2022, o ile się z tego nie wycofali, bo ja czytałem, kiedy to wprowadzali, no to będziemy mieć 500+, a przez pierwsze dwa lata to będzie 500+, plus jeszcze 1000. Znaczy plus 12 tysięcy, przepraszam, które będzie można pobierać w ratach przez dwa lata pierwsze lub przez rok po 1000. O, tak. Teraz będzie prawidłowo.
0: No, to ludzie się dzięki temu, przynajmniej elektorat PiS się nie pogniewa, że wódka za 50 zł, bo sobie nakupują tej wody, ile będą chcieli. No fajnie, fajnie. Myślę, że faktycznie rozdawanie pieniędzy i wpompowywanie w gospodarkę pieniędzy, nadrukowanie to jest, i powoływanie ministerstw różnych, to jest, to nam naprawi Polskę zdecydowanie. A powiedz, no, wiesz, no.
3: My powinniśmy, znaczy w ogóle nie zadbano o taki elektorat jak my, bo bezrobotny plus, no nie ma, nikt nie proponuje w ogóle żadnego plusa dla bezrobotnych, a to są też elektoraci, tak? Jak najbardziej.
0: No jak to śpiewał Martin Lechowicz, kaleka społeczny. Nie jestem, jak on mówił, że nie jest pedałem, nie jest bezrobotny, nie jest tam, no jest zwykłym człowiekiem, jest kaleką społecznym, nic nie dostanie, no.
3: No, gdybyśmy chociaż wyglądali tak bardzo zaniedbale, ja wprawdzie staram się, ale aż tak bardzo nie jestem, to w jakimś MOPS-ie by się pewnie ulitowali. Teraz chyba minimum egzystencjalne tam zapewniają, to jest jakieś tam 640 coś złotych chyba. No, można za to pohulać nieźle, a gdyby wódka była, jak to Korwin mówił, po 2 złote, to nawet pewnie przepić by się tego nie dało, nie?
0: No, idzie ta Polska cały czas coraz bardziej w kierunku Rumunii za Czałuszewsku. Więc bądźmy dobrej myśli. I, no, ale teraz Izrael nam odcina Pegasusa, wyobraźcie sobie, nie będzie można szpiegować opozycji, nie będzie można obywateli. No, bo właśnie wpisali Polskę na czarną listę, Izrael wpisał, bo są podejrzenia, że jest totalna inwigilacja opozycji, nie? Szukają sobie haków, pisiory na opozycję, no i Izrael nam zakręcił kurek, a to nie jest tak, że my za tego Pegasusa sobie zapłaciliśmy i teraz sobie, a tam możemy się wypinać na nich, tylko to trzeba odnawiać tą licencję, trzeba za każdorazowe tam szpiegowanie coś płacić, więc i serwisować to tak jakby, więc no, psu na budę będzie nam ten Pegasus, nie będziemy z niego korzystać. I polski rząd próbował coś nachachmęcić, znaczy coś ugrać, jadąc do USA i od Amerykanów. Wysłali tam jakiegoś wysłannika i skontaktował się z FBI i mieli jakieś alternatywy dla Pegasusa poszukać. Tak im to potrzebne, żeby inwigilować tą opozycję i obywateli, no bo jak to bez tego, no kurwa. Przecież to się nie da, nie da się rządzić bez takiej inwigilacji.
3: Ściągnął z chomika, zobaczysz.
0: No w każdym razie bieda, nie będzie można permanentnej inwigilacji robić i są bardzo nieszczęśliwi i Amerykanie też nie chcieli dać, bo Amerykanie też mają od Izraela i muszą zapytać Izrael o zgodę. Okazuje się w ogóle, że ten Izrael to udostępnia, ten Pegasus to zakupiła masa krajów, to pół świata to zakupiło, czyli i wszystko przechodzi przez Izrael. Już o tym tu mówiliśmy i to wszystko przez centralę przechodzi, bo to jakby się te włamy się zleca tak jakby zdalnie, że wiesz, łączysz się z Izraelem i tam jakiś żydowski haker ci robi robotę już. No to pomyślcie, to na pewno oni tego nie wykasują, musieliby głupi być, nie? Wszystko se zbierają ze wszystkich krajów, no to mają haki na cały świat teraz Żydzi. Super.
3: Ja osobiście na miejscu rządu, bo rząd musi wiedzieć, tak jak to mówił Wałęsa kiedyś podobno w Departamencie II w Gdańsku, na takie przynajmniej z IPN-u chodziły słuchy, że władza musi wiedzieć, nie? To podobno są jego słowa, ale nie wiem, no tak słyszałem od Sędkiewicza, to Polacy powinni zrobić instytut i zrobić Polamus, Polamus byłby to taki polski system, gdzie sprzedawalibyśmy go właśnie za granicę, ale byłby serwer centralny w Warszawie, gdzie byłoby wszystko gromadzone. I to by była konkurencja, no bo wiesz, no bo to jest program tylko, tak? No i umówmy się, że gdybyśmy jeszcze tam się z Chińczykami dogadali, z Rosjanami, mamy blisko, i z Białorusinami, którzy mają fajnych programistów, w końcu World of Tanks to jest chyba białoruska produkcja, także Polak potrafi, bo też mamy przecież ten Red tam, ten cały, co wydał teraz tą grę. No jak to się nazywa? CD Projekt, tak? No, myślę, że znaleźliby się zdolni, którzy by stworzyli taki polski produkt i to by był taki nasz czołg, tylko taki właśnie wirtualny czołg w walce z wrogami polskiej ojczyzny. Ja jestem za tym, tutaj apel do panów, którzy słuchają nas służbowo i pozdrowienia jak zwykle, żeby dali taki wniosek racjonalizatorski i przy okazji dostali podwyżkę, żeby zrobić Polamusa, który po prostu by był towarem eksportowym takim naszym. I wtedy na przykład gazeta amerykańska by napisała, że Polacy nie chcą sprzedać Polamusa Amerykanom. Nie, jak to może być, nie? Albo Niemcy, nie? No. Myślę, że to jest świetna okazja. A co do tego artykułu, ja go też oczywiście czytałem i pamiętam doskonale artykuł, kiedy żeśmy go kupili. Więc jak sądzę, jest jakaś wersja starsza. Może tylko chodzi o upgrade. Trzeba zawsze między słowami czytać.
0: Ale czego wersja starsza? Tego Pegasusa?
3: No tego Pegasusa oczywiście,
0: no nie,
3: że tak.
0: Nie ma tam, że jakoś tak, to nie jest, to nie są czasy Commodore 64 tam, ani Amigi czy PC-ta 486, tylko się pozmieniało trochę. Dzisiaj nawet jak kupujesz sobie jakiś program, to najczęściej masz go na abonament, no. Tam jest totalnie na abonament, jak ci tłumaczę, do tego stopnia, że musisz zlecić ten włam, że nie robi się to automatycznie, tylko ktoś tym steruje z drugiej strony w Izraelu, więc to nie jest tak, że można sobie starszą wersję, to nie jest, mówię, wiesz, to nie jest państw.
3: Albo skręcić, tym bardziej, że wszystkie telefony dzisiaj i tablety są produkowane w Chinach, to albo zlecić, wejść w układ z Chińczykami i zlecić takiego Polamusa właśnie, żeby nam tutaj pomogli sklecić, tak jak zresztą jak polskie telefony, wszystkie polskie telefony są produkowane w Chinach, albo po prostu własny instytut tutaj zbudować. Ja mam tutaj zadanie dla uwielbianego ostatnio przeze mnie Psycho, który świetny kanał kręci, i właśnie, żeby zadzwonił i zaproponował Polamusa właśnie jako taki wniosek racjonalizatorski od obywatela, żeby po prostu wychachmęcić, skoro można było zbudować agencję kosmiczną, która nie lata. Ja przypominam, jestem autorem pomysłu na polską agencję, czy Polak, czyli Polska Obywatelska Latająca Agencja Kosmiczna w skrócie, która by po prostu była konkurencją dla tej państwowej, a tak samo można zrobić z tym programem, tak? Aczkolwiek musiałbym tutaj też przestrzec, bo podsłuchowywanie to jest niezgodne z tymi siedmioma aktami norymberskimi, między innymi z Kartą Praw Człowieka, nie?
0: Mhm. W Polsce mamy dobrych informatyków, spokojnie można by stworzyć swój własny system, niekoniecznie go eksportować. Polska nie ma za bardzo takiej chyba marki jeszcze, żeby ktoś chciał to kupować. Raczej wybiorą jakieś właśnie rozwiązania z Izraela, no, który już ma jakąś tutaj markę, słynie z innowacji też, tak dalej. No i wiadomo, Izrael to Izrael, nie? A Polska to Polska. No ale my mielibyśmy we własnym zakresie. Tylko obawiam się, że do tego trzeba mieć mózg, a nie steropian w wełbie. Znaczy, może inaczej, trzeba by, że musielibyśmy dojść do takiego etapu, że cokolwiek tutaj działa w tym kraju i można coś zrobić. Przecież mieliśmy już próbę informatyzacji tego i tamtego. Zawsze się kończyło na tym, że były wały, że kolega prezesa to robił i mu nie wyszło i miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Po prostu, nie wiem, skala korupcji, skala kolesiostwa, ten nepotyzm, on bardzo dużo psuje, bo teraz też jak wybrali firmę do budowania tego płotu na granicy za biliony, to nie było żadnego przetargu czy coś takiego, żeby wybrać najlepszych. Tylko PiS stwierdził, że firma, którą prowadzi tam jakiś pisior, to jest najlepsza i już.
3: Ja bym w ogóle takie hasło, bo to wiesz, u nas jest taki zawsze apel, jak na przykład z tymi zastrzykami, że emocjonalne właśnie jakieś takie podejście, żeby człowiek zapłakał nad tym murem, po prostu, że to coś wielkiego, epickiego jest, to wynająłbym właśnie wielu youtuberów, aktorów, którzy by tego, że ten mur będzie z księżyca widoczny, czy z orbity, tak, druga budowla, która będzie widoczna, i żeby ten mur miał jakieś takie, żeby wszyscy, którzy przed tym murem staną i będą chcieli przejść, żeby to było też właśnie jakiś interes, który będzie stale trwał. Czyli na przykład będą chcieli się przekopać pot, nie? Na przykład. Albo i będzie trzeba łatać. Teraz jest na przykład przekopywany tunel pod Świną, to się chyba nazywa tam w Świnoujściu, ta cieśnina. Znaczy niby rzeka, czy tam, no cieśnina, tak? Ja jestem prawie pewien, bo ja to czytałem kilka dni temu, że jak oni to zrobią i tam zacznie coś jeździć, to zacznie coś ciec. Tak samo było za Walcowej w Warszawie. Przekopali się pod Wisłą i zaraz coś ciekło, nie? I trzeba było zamknąć i robić jeszcze raz. No można ten interes zrobić po prostu, żeby działało, nie? Róbmy tak, żeby nie działało za jakiś czas i żeby trzeba było poprawiać, że tylko wspomnę Stadion Narodowy i cieknący dach, tak?
0: No, to też dobra koncepcja, żeby ktoś sobie potem na naprawianiu jeszcze zarobił.
3: No. Także wiesz, no, ja jestem zdania, że, znaczy, tutaj nie mam pomysłu, jak rzadko kiedy, żeby tą całą, że tak powiem, aferalną formę wyboru oferenta jakoś zaktualizować w ten sposób, żeby ona była legalna. To znaczy, że żeby nikt sobie z tego nic nie robił, że się wałek kręci, ale żeby od razu było dobrze zrobione, żeby to było korzystne. Nie, niech, czyli krótko mówiąc, kradnijcie sobie, my się na to zgadzamy, ale jak już zrobicie i ukradniecie tam łyżeczką połowę, powiedzmy, chociaż łyżeczką to się zazwyczaj trochę tylko kradnie, to żeby to po prostu było funkcjonalne, rzeczywiście, żeby to było dobre. Tak? Ja na przykład muru między Polską a Białorusią to szczerze mówiąc bym nie budował, bo to jest głupie. Ja bym właśnie tam zrobił coś odwrotność muru, czyli jeżeli już, to zrobiłbym fosę nadzianą takimi ostrymi kolcami, nie? Znaczy tam te miny przeciwpiechotne, no ale to już taki bardziej ekstremalny pomysł, bo to można bardzo łatwo ominąć. No a w każdym bądź razie coś takiego fajnego, ale niedrogiego, nie? Jeżeli już, robić w ogóle jakikolwiek mur. Bo przecież z tego wszystkiego wynika, to już kiedyś wspominałem, że prawdopodobnie tam na granicy nie było żadnej granicy, po prostu było pole do tej pory, tak? Jakoś to się trzymało. Poza tym, no, bądźmy szczerzy, po spotkaniu niemieckiej pani kanclerz z Władimirem Władimirowiczem i z panem Łukaszenko, co było bardzo swoją drogą krytykowane podobno przez naszego prezesa Rady Ministrów anonimowego, to, że tak nad naszymi głowami, to Niemcy wyjątkowo przysłużyli się Polsce, bo sprawa emigracji już jest załatwiona. Oni już samolotami są odsyłani z powrotem. Przecież oni tam koczują w marketach w tym całym Mińsku. Także to już jest pozałatwiana ta sprawa. To już jest tylko bicie dalsze piany, która już nie istnieje na dobrą sprawę.
0: No zobaczymy, co to będzie. Dobra, ale tam wietrzymy antenkę, zrobię jakąś przerwę muzyczną stosowną do tematów.
3: Okej. Okay. Aha, jeszcze dzięki. Takie małe dwie tylko na koniec. Bardzo się cieszę, że usłyszałem potrzebę i teraz tak czuję, jak mi go brakuje. Jestem w tym szczery, co mówię. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, chciałem przeprosić wszystkich, którzy liczyli na to, że będę dzisiaj przed tobą na godzinkę, bo po prostu zawiodłem, bo żeśmy tutaj z Turą zaczęli sprzątanie i nawet udało się tak mniej więcej 1/3, z czego ja jeszcze 1/3 zrobiłem, reszta ona. Także porządki, porządki, porządki wiosenne. No. Trzymaj się, hej.
0: Dobra, trzymaj.

związku chłopsku, likwidesku, opozycju, spierdelesku, mięsko w pysku, ani razu, brak prądesku, ni magazu. Po stolicu, po buresti, chodzą bosu, nie ma mężki, u Karpaty, sami straty, nie jedesku, czym tu straty.

widelu, telegrafu, lechu, w miechu albo w szafu. Topu, topu, plusku, plusku, powiedz zespół, że to rusku. Nikolaja, umamaja, relaksesku, boczu jaja, a żonesku, Czałżesku, premieresku, rumunesku.

Niestety Rumunii Czescy, brak poczucia humoresku. Jak usłyszeli wiersze skoro, wzięli go na rozstrzelisko. Bardzo piękna to reklama. Chamy rozwalili hamak.

0: To był Olek Grotowski. No, takie kiedyś były kabarety, bardziej takie śpiewane, rymowane z jakimś przekazem.
1: A nie, że debil wychodzi w jakichś tam rękawicach bokserskich, w szmacie, kurde, na głowie i w butach za dużych, takie duże buty, bardzo proszę pana. No, a drugi się przebiera za księdza i jest śmiesznie, bo powiedział do księdza proszę pana i wszyscy się śmieją, że to takie śmieszne, że do księdza proszę pana powiedział. No ale cóż, Wałęsa widzę, że tutaj apeluje, chyba jakąś rewolucję szykuje. Proponuję, żeby zrobić listę osób odpowiedzialnych za straty narodu polskiego. W sumie no nie głupie. Do tego robienia list to coraz więcej osób nawołuje na tej polskiej scenie YouTube'owej, politycznej, spiskowej. Chcą robić listy i rozliczać. Rośnie w narodzie jakieś takie... taka chęć, żeby rozliczyć. No, i Wałęsa tutaj mówi, zabieram głos, bo nie mogę wytrzymać. Co on tu jeszcze mówi? Stwierdził, że miliardy złotych nasz kraj traci przez głupie rządzenie.

0: Więc ja proponuję, aby jak najszybciej paru mądrych ludzi zrobiło listem spis osób odpowiedzialnych za straty narodu polskiego.
1: Tak zaproponował. No, ale to wszyscy chcą robić listy. Widziałem dzisiaj jakiegoś tego Krzysztofa Bokisza, jakiegoś tam zawodowego Polaka, tak sobie dla fanu trochę słuchałem. To są dopiero aparaty, nie? Oni wszędzie, słuchajcie, no ten Krzysztof Bokisz, tak się nazywa, dobrze mówię? To on w ogóle, on należy do anonimusów i zna anonimusów, słuchajcie. Wow. Zna anonimusów. Rybka pisze tutaj, Krawca stać by robił tematyczne dobre audycje bez problemu, ale widać nie chce mu się, woli bardziej być interaktywny. No ale co ja dzisiaj robiłem? Była tematyczna audycja. To nie była tematyczna audycja o hipotezie Gai? To, przepraszam, tu ja już nic nie rozumiem. To jaka to jest tematyczna? Może niektórzy za późno przychodzą po prostu, nie? Audycja trwała sobie tam godzinę 40 minut, no i to już jest tak trochę maks na tematyczną audycję, no chyba, że się trafi akurat jakiś taki temat, temat rzeka, nie? No to jeszcze bardzo dużo czasu się poświęci na przygotowanie, to można, ale to, wiecie co, to nawet wykłady tyle nie trwają jak jakichś profesorów, nie? A tematyczne audycje na YouTubie zwykle to 15-10 minut. No, Agnesa też przyszłaś za późno. Już była audycja o hipotezie Gai, więc teraz przyjść i pytać się, ale o co chodzi z tą hipotezą Gai? No, jednak chyba muszę oddzielać od siebie te audycje, bo ludzie są chyba trochę zdezorientowani. No, także co jeden to ma lepszy pomysł, jak tu naprawić sytuację. Popularna jest oczywiście taka opcja, żeby się buntować, nie płacąc podatków, drukując sobie alternatywny dowód osobisty, a jak komornik przyjdzie, to z siekierą go pogonić. Taka jest opcja. Pytanie, czy to nie są właśnie jacyś zadaniowcy? Pytanie, czy ten, kto najgłośniej krzyczy, że wszyscy wokół to są zadaniowcy, to czy to nie jest zadaniowiec? No to jest dobry sposób na odpędzenie od siebie podejrzeń, to znaczy, no, ktoś, kto krzyczy cały czas łapać złodzieja, no to raczej złodziejem nie jest sam, nie? Więc dobry sposób. No ale straszna żenada, bo no, myślałem, że może coś ci ludzie zrobią, a oni teraz się skupiają na kłótniach z innymi. Każdy jest z innymi, z kimś tam skonfliktowany i nagrywa audycję o tym, jaki to tamten jest chuj. Też wśród łowców pedofili też są jakieś afery. Okazuje się, że tam są pedofile wśród tych łowców pedofili. I obnażają. Jakiś tam Alex z ECPU Polska. Straszne jakieś oskarżenia. W ogóle dziwię się, że tak lekko ludzie rzucają dzisiaj oskarżenia na innych. Właściwie nie pokazując żadnych dowodów, żadnych dokumentów, tylko wchodzi taki na antenę, włącza sobie kamerkę i zaczyna oskarżać kogoś tam, że to jest tak, nakradł się, pedofil, handlował ludźmi. Trochę jak Konrad Niewolski, nie? Który na tego Murańskiego pluje i go oskarża o całe zło tego świata, o straszne rzeczy tam, nie? O handel ludźmi, wszystko. Że to cfel, że se zrobił tatuaż legii cudzoziemskiej, a wcale tam nie był, że kłamie, że handlował ludźmi, że pieniądze kradł ludziom i tak długą listę można by tu wymieniać. I tak coraz popularniejsze jest takie rzucanie oskarżeń bez jakichkolwiek dowodów. No. Albo Michał na przykład, nie? Klot, który na nocne radio rzuca oskarżenia, że na przykład my stoimy za jego procesami i że rozbijamy rodziny i wynajęci jesteśmy ogólnie my tutaj. Strasznie tak łatwo przychodzi ludziom rzucanie oskarżeń, a może jakiś dowód już, jak już tak oskarżasz, to może coś pokaż, jakiś dowód, coś. Alex z CPU miał sprawę o malwersacje finansowe. No tutaj to faktycznie może coś być na rzeczy, bo coś tam było pokazywane, tak? Były przywoływane jakieś reportaże, gdzie był niby ten Alex, faktycznie. Też w jakiś sposób były już sytuacje, gdzie ci łowcy okazywali się sami pedofilami. To nie pierwszy raz, nie? Myślę, że to jest też taka próba u niektórych podreperowania sobie wizerunku. Jak już słynie w swojej miejscowości czy w swoim miasteczku, zasłynął jako złodziej, malwersant, bo on jakieś tam, ten Alex, podobno jakieś punkty wymiany gotówki coś tam robił, 70 milionów zawłaszczył sobie, nie oddał, miał skazani go, miał oddać. No wiecie, jak ktoś już ma taką renomę, wspaniałą w cudzysłowie, no to nie pozostaje mu nic innego, jak pokazać się jako dzielny rycerz na białym koniu, który tropi zwyrodnialców, zboczeńców. No, w jakiś sposób, nie?

Tak. Ten Alex twierdził właśnie, jak go się pytali reporterzy, to twierdził, że wziął na siebie winę. No to każdy może tak powiedzieć, że tak, skazali mnie za złodziejstwo, za gwałt, a ja na siebie wziąłem winę, bo taki jestem bohaterski. Czyli tak, odwracasz kota ogonem zupełnie, nie? Z bandyty robisz się nagle święty, bo to wszystko to ty wziąłeś na siebie. W sumie dobra wymówka nawet. Dobra wymówka.

0: Pamiętam, że była taka wiadomość, gruchnęła, że jakiś guru antyszczepionkowców odwalił kitę. I to był człowiek, który bardzo dużo pieniędzy zebrał, taki jakiś osobnik prowadzący chrześcijańskie radio w ogóle, nie? No i tam zbierał od starszych ludzi pieniądze, przestrzegał oczywiście ich i w ogóle nie dajcie się zaczipować i w ogóle dorobił się chłop. Dorobił się chłop i umarł na COVID-a. Tak więc, no, uważajmy trochę z tym bagatelizowaniem. Jeden przejdzie lekko, drugi przejdzie ciężko, bo ma inne jeszcze choroby i COVID go dobije. Pytanie teraz, czy jak COVID kogoś dobija, to czy można tak się śmiać i mówić, no tak, na COVID-a zmarł, jak na COVID-a, jak jeszcze miał cukrzycę i z ciśnieniem problemy i z sercem. No, można powiedzieć, bo COVID się bardzo mocno przyczynił. No, gdyby nie COVID, to by pewnie żył, nie? A dopadł go COVID i umarł. No to, przepraszam, to w tej sytuacji możemy się śmiać i bagatelizować sobie albo sobie żarty stroić z COVID-a? Chyba nie, no. Jest to groźna sprawa, no. Może sami macie jakieś choroby, o których nawet do końca nie wiecie, bo się tam nie przebadaliście, żyjecie sobie z nimi i COVID was dobije. No i nie będzie chyba do śmiechu w waszej rodzinie, nie? Więc, no... Rybka, który tutaj jest na czacie, to ciężko przeszedł na przykład bardzo COVID-a, myślał, że umiera, nie? No to różnie bywa. A nawet niekoniecznie ma jakieś tam choroby współtowarzyszące. Tak więc ryzyko jest i przy szczepieniu się, i przy chorowaniu w sumie, więc i tak źle, i tak niedobrze. W ogóle odchodzą ci ludzie jeden po drugim. W ogóle wielu antyszczepionkowców podobno ląduje w szpitalach i jest z nimi problem. Ciężko przechodzą i tak dalej, trzeba się nimi zajmować i zmieniają nastawienie trochę, nie? I tam potem błagają, żeby się nimi zająć. A wcześniej, chwilę wcześniej może gadali właśnie o konowałach i o lekarzach, co są w zmowie z globalistami i chcą ich zdepopulować, a potem, panie doktorze, proszę pomóc, ratunku. No, z tymi, wiecie, z tymi oskarżeniami w Polsce to też bym uważał, bo ludzie strasznie się tutaj, jacyś tacy są, nie wiem, jak widzą, że ktoś coś robi fajnego, to chcą go tak udupić czasami z samej złośliwości, bo nie wiem, bo jest znany i można się wybić, na przykład atakując kogoś znanego, nie? Więc słabe to trochę jest, jakaś taka jest nienawiść. Właściwie wszyscy ze wszystkimi skonfliktowani. Jak wchodzę na dowolny kanał, włączam dowolny film i słyszę, jak ktoś pitoli o swoich wrogach, którzy chcą go zniszczyć. I to wszyscy robią. Biedka, Majcher, Osadowski z Olszańskim, jakieś właśnie Bokisze. Rzadko kiedy się trafi ktoś taki neutralny, bezinwazyjny, kto sobie po prostu prowadzi kanał, gdzie komentuje rzeczywistość i nie gada o swoich wrogach, nie? Obojętnie, co włączycie, czy szkolną, czy jakiś poważniejszy kanał, to jest o wrogach. Wszyscy są ze wszystkimi pokłóceni. Jak w tym kraju ma być dobrze, skoro są wszyscy pokłóceni ze wszystkimi? Trochę farmazonisz z tymi niezaszczepionymi w szpitalach. No nie wiem, tak wyczytałem. Też jak piszecie mi, że farmazonie, to dobrze by było napisać. Na przykład zamiast jakieś takie złośliwości, uszczypliwości, to można by napisać. Na przykład gadasz głupoty, ponieważ. I tam jakoś napisać coś, nie? No bo to ja ci mogę odpowiedzieć teraz. A wcale, że nie, bo ty gadasz głupoty, wiesz? Weź się w głowę się puknij, wiesz? Bo myślisz, że co? Myślisz, że co? Masz głupią głowę. Po prostu i dlatego takie rzeczy A jakbyś się rozumu nauczył, to, to byś tak nie pisał, że ja farmazonię, bo może właśnie to ty farmazonisz, co? A nie ja. No i możemy tak sobie rozmawiać, no tylko pytanie, czy ktoś kogoś do czegoś przekona, czy coś z tego będzie. Chyba niekoniecznie, więc ja zawsze tu zachęcam do merytorycznej, do merytorycznego niezgadzania się. Najlepiej zadzwonić w ogóle i tu powiedzieć, bo... I co tam, krawiec? A nic, wszystko git. Wszystko git. Wszystko git.
1: To co? Inkowe śniadanie ze zbożenką?
0: Jezu, włączam, jakieś reklamy mi się włączają. Mimo, że mam adblocka. No dziś na YouTubie to właściwie bez adblocka ciężko coś oglądać. Jak oglądam na komórce, gdzie nie mam, to już są takie bloczki reklamowe. YouTube włącza bloczki reklamowe, których nie można sobie skipnąć. Po prostu musisz obejrzeć jedną reklamę w całości. Jakieś tam farmazony, margaryna smakowita. Potem się włącza druga reklama. One nie są długie, tak jak w telewizji, ale no, trzeba, jak trzeba jedną obejrzeć w całości, drugą w całości, to się to zaczyna to TVP przypominać, nie? Więc jestem trochę niepocieszony. Muszę chyba sobie na telefonie jakiegoś adblocka też zainstalować, bo nie instalowałem tak specjalnie, żeby to dać zarobić trochę, nie? Tym różnym kanałom jednak. No, ale to już jest trochę przesada. No, no kurczę, telewizja publiczna się z tego robi. Dawaj mnie tu Inkę. A napiłbym się kawy zbożowej. Lubię nawet kawę zbożową. Przyznam, że smakuje mi. Po prostu jest smaczna. Dobra. Co tu jeszcze na popularnych serwisach piszą? Wszędzie o tych emigrantach i o Łukaszence. Dyżurne tematy. Pseudopolicjanci. O, pseudopolicjanci. Do tej pory była mowa o pseudokibicach, a teraz o pseudopolicjantach. A ja zawsze miałem raczej złe mniemanie o policji. Złe zdanie. Tak ogólnie. Wiadomo, że zdarzają się tam normalni ludzie i całkiem tam kulturalni, normalni, ale tak w Polsce przynajmniej większość to buraki, niestety. Przede wszystkim może nie buraki, ale strasznie są przeświadczeni o swojej jakby ważności i wyższości nad obywatelem. To jeszcze to pokutuje, nie wiedzieć czemu. Jakiś taki model wschodni, ale ogólnie no, Polska idzie

0: Witajcie, ziemianie. Nie, to raczej powinienem powiedzieć: witajcie, ziemianie, mi. Tak mówi kosmita, który przyleci na Ziemię. Ściszymy trochę podkład. No, dobry wieczór wszystkim. Niespodziewana audycja, bo kochani sponsorzy, dobrodzieje radiowi też, bo ostatnio niektórzy z was, już nie powiem tu kto, prawda, bo może sobie na przykład Grzesiek nie życzy, no tu nam bardzo i pomagają w wielu sprawach i tu się pojawiają, widać, że się interesują, no ale jest też więcej dobrych istot ziemskich, ziemski człowiek, tak właśnie, tak się nasłuchałem dzisiaj różnych tych ezoteryków kosmicznych, New Age, hippisi, rastafarianie też, co po niektórzy. Nie no, ogólnie tak sobie o kosmosie myślę, wiecie? I no, bo teraz ten news, że NASA ma jakieś materiały, które są dowodem na istnienie kosmitów. No i ja już się szykuję na przybycie gości. Nie z siódmej gęstości, a może z siódmej właśnie. Kosmos nie istnieje, dziękuję, dobranoc. Koniec imprezy, tak? Dziękuję. Pytajmierz, zdaje się, jest fanem teorii, nie wiem jak to nazwać, teoria samotnej Ziemi, teoria samotnej Ziemi, nie ma nic, jest tylko Ziemia i to jest hologram, jesteśmy w kosmicznym zoo takim. Kurczę, tyle różnych teorii można kosmicznych wysnuć i już chyba jakąś kosmiczną teorię wysnuję zaraz potrzeba, bo zjawił się, przeteleportował się od razu migiem, jest już z nami, przed nam tutaj, halo?
1: Tak. Jak patrzyłem na to, w jaki sposób wiralnie rozprzestrzenia się ten news o wykryciu przez, że NASA przyzna...
0: Nie mów, że fake news, proszę cię.
1: Nie twierdzę, że fake news, ale tak się zastanawiam, kurde, żeby zrobić kiedyś coś samodzielnie w ten sposób, czyli po prostu, wiesz, zrobić jakieś takie fajne nagranie, takie na granicy czegoś, co ludzie bardzo chcieliby usłyszeć. I tak się właśnie zastanawiam, co by to było. Na przykład, nie wiem, że wyciągamy tutaj prywatne filmy i portal nocneradio.pl już niedługo opublikuje filmy z wewnątrz nagrania Bilderberg o tym, jak Radek Sikorski i inni są przebrani za teletubisie i się wszyscy przytulają i w ten sposób próbują wprowadzić, wiesz, taką afirmację pokoju na świecie. Tak się zastanawiam. Puściłem jakiś czas temu jednego takiego fake newsa, ale cały czas zbieram dane i dam wam znać, jak się uda to zebrać z powrotem, bo jeszcze, że tak powiem, jest temat żywy, ale ten cały impact, ten cały wpływ, który zadziałał na społeczeństwo, że wszyscy to łykają po prostu jak tylko się da. Jeszcze jeden news się pojawił, ale to już jest taki absolutny fake news, gdzie według którego NASA stwierdziła, że nie jest prawdą, żeby wykorzystywali dzieci do pracy w kopalniach na Marsie. I ten news się po raz pierwszy pojawił w ogóle na Infowars Alexa Jonesa. Ale ja tak do końca nie ufam temu, czy faktycznie nie wykorzystują dzieci.
0: A słyszałeś o tej teorii, że Claude Monet wozi dzieci w paczkach dla Bilderbergów?
1: No słuchaj, no oczywiście, a dlaczego on się przecież pojawia na wszystkich Bilderbergach?
0: No załatwia tam różne tam sprawy. I tak dla niepoznaki rzucił tego fake newsa, że komiksy, jakieś tam coś, że niby jest... po naszej stronie, ale my wiemy.
1: Nie, ale wiesz, to pamiętasz, było coś takiego w pierwszym Transporterze, tak? Gdzie naprawdę fantastyczny film, sensacyjny, bardzo, bardzo przyjemny, gdzie fabuła się kręciła wokół kierowcy, który przewoził rzeczy z punktu A do punktu B.

0: I na przykład tam pomagał w napadach, że umawiał się z ludźmi pod bankiem, że oni tam robili napad, a potem w jego gestii było zgubienie pościgu i tak dalej. My właśnie w pierwszym transporterze mamy do czynienia z całą fabułą, że okej, że on podejmuje takie zlecenie, że ma przewieźć tam paczkę 50-kilogramową, jakąś tam, wiesz, mieszczącą się w torbie. No i tak sobie jedzie, jedzie on tam chyba jakimś ładnym BMW, M-klasą sobie jedzie. No i coś tam mu dudni w tym bagażniku, nie? Otwiera to taka dziewczyna, wiesz, zataśmowana, związana w tej torbie, no i się zaczyna dopiero jazda. Także pytanie, czy tutaj ktoś sobie nie dorabia właśnie w ten sposób, że wiesz, że tutaj komiksy i tak dalej, ale wiesz, ale wszystko, ale obok jest jakieś tam małe dziecko.
1: A my dostaliśmy tutaj radiowy przelewik, właśnie zadeklarował jeden tajemniczy jegomość, którego nie zdradzę, bo się Grzesiek, przepraszam, obrazi. Ktoś, taki jeden, no. Słuchajcie, no ludzie, chciałem o kosmosie dzisiaj pogadać. Jak ty byś przywitał kosmitów? Ale tak serio powiedz, już bez śmieszkowania, bez tutaj hi, hi, hi, ha, ha, ha. Przylecieli i stoją przed tobą i są tacy, wiesz, wzniośli, rozwinięci, bardzo piękni i chcą tu rozmawiać. Co w ogóle, nie wiem, jakiś prezent im dasz? Co byś im dał w ogóle? O czym byś z nimi porozmawiał? Jak byś ich przyjął?
0: Tak, kompletnie szczerze, to myślę, żebym poszedł troszkę w Voyagery, czyli przywitałbym ich jakąś orkiestrą symfoniczną, ale jeżeli wylądowaliby na planecie Ziemia, to bym ich zapoznał z Moniuszką, który jest dla mnie, że tak powiem, no, jednym z ulubionych kompozytorów historycznych, jeżeli paru współczesnych też jak najbardziej Górecki przede wszystkim tutaj do mnie przemawia, ale myślę, że zapoznałbym ich z Moniuszką, bo tutaj pojawia się taki problem przede wszystkim, czy mają jakieś takie galaktyczne translatory, które przetłumaczyłyby język polski im, czy nie, no ale zasadniczo gest, wiesz, otwartych dłoni, tak jakbym chciał ich za chwilkę przytulić, szeroko łapy, witajcie na planecie Ziemia. To jest wasza 11-latka, to jest wasza Pepsi, bawcie się dobrze.
1: No, zdradzę wam tutaj, że potrzeba tak pawiana świruje tutaj, że klasyki słucha coś, on naprawdę Bayerfula słucha, tylko tak tutaj
0: na wiem, gdzie inteligenta,
1: mieszkasz. Na inteligenta i tu znawcę sztuki się robi. No, ale to, a co jakby im głowy wybuchły od tej muzyki, bo się okazałoby, że akurat takie tony, to wiesz, to dla nich jest jakbyś ich zaatakował po prostu, oni aaj,
0: nie, akurat nie wierzę, bo zauważ, że nawet jeżeli się wybieramy z jakąś sondą, która ma krążyć wokół jakiejś innej planety, no to jednak spodziewasz się, jakie tam są mniej więcej warunki, jaki tam szum elektromagnetyczny jest, jakie dźwięki tam powstają, jakie, wiesz, jakie substancje i tak dalej. Więc w najgorszym, no nie no, jakoś tam by musieli nas słuchać, jeżeli do tej komunikacji werbalnej by doszło, no to jednak by byli przygotowani na nasz głos, którą mają choćby z telewizji.
1: A spróbujmy taki eksperyment zrobić. Załóżmy, że ja jestem kosmitą i zadaję ci takie pytanie, dziwne trochę, ale no pytam się, jacy wy jesteście ziemianie?
0: Jesteśmy zróżnicowani i to jest nasza najdoskonalsza cecha. Znajdziesz tutaj wszystko. Rasa ludzka jest zdolna do wszystkiego. Nie daj się zwieść pierwszemu wrażeniu. Jesteśmy wszechstronni.
1: My waszą wszechstronność uważamy raczej za wadę. U nas wszyscy jesteśmy tacy sami i dzięki temu odnieśliśmy tak duży sukces w kosmosie.
0: Nie wątpię, no, wiesz, tutaj tak na boku, na pewno jeżeli wszyscy by byli tacy sami, to wtedy współpraca świetnie idzie, robota idzie szybko, taki
1: nie
0: troszkę,
1: ma wojen,
0: troszkę,
1: nie ma wojen, nie ma
0: takie ekwilibrium trochę, nie, że wszystko, wiesz, ładnie się buduje, wszystko ładnie w kieracie pracują, ale jeżeli faktycznie tak jest, to pozwólcie, że zapoznam was ze sztuką i wtedy biorę swoją gitarę i zapuszczam solówkę i jego popa.
1: Albo jakiś banjo i baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, yeah. Albo ten, ale jakby się...
0: Nashida im zaśpiewam, bo nashidy islamskie to jednak to coś troszkę jak polskie szanty, tylko że oni nie mają dostępu do morza, więc muszą śpiewać o zabijaniu niewiernych zamiast o chwytaniu się relingu i rzucaniu pawia, ale właśnie jakiś naszyd spokojnie mógłbym przedstawić jako tutaj wiesz, tutaj tak się można śmiać z muzułmanów, że z tym całym ubogaceniem kulturalnym, ale to już chyba kiedyś mówiłem, natomiast Bliski Wschód ma coś takiego, my mamy w naszej gamie C, D, E, F, G, A, H, C, mamy podział każdego dźwięku na dwa półtony, pomiędzy C, D, u nas jest tylko jeden cis, a u nich każdy ten dźwięk jest dzielony na 12 różnych innych dźwięków i oni ucząc się w podstawówce, w odpowiedniku ich podstawówki śpiewać, uczą się, żeby wydobyć ze swojej gardzieli właśnie te drobne dźwięki, dzięki czemu ta muzyka jest dla nas Europejczyków, czy dla nas, dla cywilizacji Zachodu niesamowicie nieuchwytna.
1: Przypomniało mi się takie powiedzonko, że Ziemia jest okrągła, a wszyscy się pierdolą po kątach i że to jest takie dziwne. Jest też jedno takie kosmiczne powiedzonko. Świat się kręci wokół członka, tak jak Ziemia wokół słonka. Też takie. Ale ogólnie tu właśnie na Ziemi wszyscy się pierdolą tylko cały czas i kosmici mogliby zdziwieni być, bo oni mogą być tacy bardzo aseksualni. Tak jak bohater na przykład film opowiadał o cywilizacji swojej, ten prot z Kaipaksa, że u nich na Kaipaksie to rozmnażanie się wygląda tak, że nie jest przyjemne wcale, bolesne jest i to się odbywa tak, wiesz, z musu trochę, jako taki rytuał, że tam przykładają ręce do siebie, przechodzi energia, coś i wszystkie dzieci tam są, słuchaj, wspólne i należą do wszystkich, nie ma czegoś takiego jak rodzina, to w ogóle moglibyśmy być strasznie różni pod względem kulturowym tutaj i nagle byśmy rozdziawili gęby, bo się okazało, że dzisiejsi tutaj nachodźcy nasi to w ogóle małe miki, bo oni są tak różni od nas, że wszystko widzą odwrotnie. Czy mogliby coś widzieć? Nie no, kurczę, no prawa w kosmosie przypuszczam, że podobne są. No wszędzie grawitacja chyba jest, wszędzie są różne takie rzeczy wspólne, które mogą sprawiać, że my wcale nie jesteśmy tacy różni, prawda?
0: To znaczy, wiesz, tutaj akurat Lem bardzo dużo o tym mówił, bo dlaczego mielibyśmy na przykład nie mieć inteligentnego kamienia czy inteligentnego oceanu? Tak, bo który sobie tam spokojnie pływa i tak dalej, ale te byty, które nie są aż tak bardzo materialne, które są bardziej bytami energetycznymi, to bardzo szeroko było podejmowane w science fiction, natomiast co do tych wspólnych dzieci, chciałbym przytoczyć nazwy plemienia, co prawda nie pomnę, ale to jest, że tak powiem, fakt. I tak na pewno jest. Istnieje jakieś afrykańskie plemię, w kulturze którego, jeżeli stwierdzono, że jakaś kobieta jest w ciąży, to wtedy ona, że tak powiem, jest oddawana wszystkim mężczyznom w całej wiosce, ponieważ istnieje wśród nich wierzenie, że męskie nasienie dobrze wpływa na to małe dziecko i ona jest po prostu cały czas w obrotach, dopóki tego dziecka nie urodzi.
1: No właśnie, to nawet u nas na Ziemi są takie dziwne miejsca, na przykład wioski pedofilskie, gdzie mieszkańcy po prostu żyją jakby z tego, że dzieci swoje, wiesz, oddają. To straszne jest, ale no tak jest, no przykro mi. Więc u kosmitów też mogłyby jakieś dziwne być zwyczaje, na przykład, że samica zjada samca po stosunku i samice same są, a samce to takie biedne są i czekają tylko tak, odwlekają ten stosunek, żeby se pożyć troszkę jeszcze, bo zaraz ich zje i koniec.
0: No tak, tutaj mi się przede wszystkim wydaje, że jednak w świecie zwierząt mamy bardzo wiele przykładów takich, które mogłyby nas wiele nauczyć, jak to może się inaczej odbywać. No przykładowo ten koci penis, o którym już parę razy ostatnio mówiłem, który jest kolczasty, wobec czego koty marcujące się zwyczajnie wyją z bólu, tak? A penis jest kolczasty tylko dlatego, żeby kotka, która jest akurat pokrywana przez kota, nie była w stanie uciec i się wyrwać, ponieważ próby wyrwania się, dopóki penis jest we wzwodzie, powodują jej potężny ból.
1: No to pułapka taka, penis... Pułapka, to nie wiedziałem nawet o tym, kurczę, ale ja.
0: No,
1: penis.
0: Penis kolczasty i właśnie z takimi kolcami, że jeżeli wyciągasz, jeżeli wiesz, w drugą stronę, nie? W stronę, że tak powiem, samca. No i te kolce zwyczajnie powodują zranienie, jeżeli kotka próbuje się wyrwać, dlatego kotka w takich sytuacjach jest zwyczajnie, wiesz, położona i tak dalej. No ale właśnie kontynuując, jeżeli by tacy obcy się u nas pojawili, co oni mogliby od nas chcieć? Jeżeli by tak weszli, wiesz, z otwartą przyłbicą i tak dalej, mi się tutaj przypomina serial The Visitors z 2009 roku, który niestety się skończył po dwóch sezonach, ale że tak powiem, mam wrażenie, że po prostu ludzie ludzie odpowiedzialni za finansowanie tego nie do końca zrozumieli ten serial. Pojawiło się nad głównymi miastami na świecie statki kosmiczne i kosmici, którzy wyglądają dokładnie tak jak ludzie, no ale się okazało, że to jest jakaś tam forma kamuflażu. No i na samym początku to takie statki, które przypominały takiego wielkiego karalucha, tylko że bez łap, że tak powiem, zatrzymały się nad tam powiedzmy Manhattanem i cały spód statku zmienił się w ekran telewizyjny. No i ta królowa owych kosmitów mówi, że słuchajcie, bo jest taka sprawa, że wy macie tutaj taki bardzo rzadki minerał, którego my bardzo potrzebujemy, a wy jego nie wykorzystujecie, ale w zamian za to my wam damy naszą technologię, przychodzimy w pokoju zawsze i wiesz, i tak do bólu powtarzają, że przychodzimy w pokoju zawsze i tam potem wiesz, ogólnie nie będę za bardzo spoilerował, natomiast pojawia się między innymi właśnie jakaś agentka FBI, ksiądz, który nie był do końca zachwycony wizytą tych właśnie przybyszów. I zaczynają formować ruch oporu. I ta agentka FBI, która początkowo pracowała nad zamachami terrorystycznymi, która rozpracowywała uśpione komórki terrorystyczne na terenie Stanów Zjednoczonych, dostrzega, że ci przybysze na naszej ziemi już byli od dziesiątek lat i byli związani z różnymi terrorystycznymi organizacjami, ale no właśnie to byli przybysze. Co więcej, okazuje się, że została zawiązana wśród przybyszów piąta kolumna, czyli ludzie, przybysze, którzy przejrzeli plany owej królowej i którzy pomagają ludziom, żeby odeprzeć tę inwazję.
1: No, a też rozumiem, że nie chcesz zdradzać, że ci przybysze to reptilianie i spoilery tutaj robić, to ja powiem w takim razie. I dodam jeszcze, że ten serial ten nowszy to jest remake starego bardzo serialu. Jeszcze z roku 84-85 kręcono pierwowzór. No troszeczkę był mniej spektakularny oczywiście i te reptyliany takie gumowe nieco bardziej oczywiście, ale pamiętam, że strasznie się bałem jako dzieciak tego serialu.
0: A to muszę nadgonić, bo tego pierwowzoru nie widziałem. Natomiast jeżeli chodzi o takie podejście odrobinkę można powiedzieć kosmiczne, to jeszcze mi się przypomina serial Po tamtej stronie, który współcześnie jest bardzo drewniany i nawet jeżeli gdziekolwiek go znajdę, w ogóle znajduję go w rozdzielczości 360p, czyli 360 linii. No i jeżeli to sobie wrzucę na telewizor Full HD, no to wygląda za przeproszeniem jak gówno, natomiast to były takie miniatury filmowe, troszkę jak opowieści skrypty, tak, czyli że był jako taki paranormalny klimat całej serii, natomiast fabularnie te odcinki między sobą nie były powiązane i tutaj mi się właśnie przypomina odcinek takich właśnie przybyszów, którzy się pojawili, który motyw ten został wykorzystany w jednej z piosenek Szpongu, którą czasami forsuję w swoich audycjach. Istoty energetyczne przedstawione właśnie jako takie, tutaj troszkę oczka wystają i tak dalej, odrobinkę to przypominało w Matrixie trójce tego agenta Smitha widzianego przez niewidomego Neo, czyli po prostu tylko oczka widać jako takie ciemniejsze punkty, a reszta to jest taka czysta energia. No i się okazuje, że oni potrzebują biologicznego hosta, biologicznego gospodarza, który ich przyjmie. Zostanie przejęta całkowicie kontrola nad tym człowiekiem, no i też tak troszkę na zasadzie uchodźców, że oni nie mają się gdzie podziać, no i bardzo proszą, no i ludzie w takich sytuacjach jak najbardziej się zgłaszają, no bo sobie wyobraź, że masz jakieś tam nieudane myśli samobójcze, ale może się, masz taką możliwość, że no powiedzmy, ty tutaj przyjmiesz tego obcego, ty nie umrzesz, ty kiedyś tam zostaniesz uwolniony, jeżeli on się odpowiednio dokarmi, no i jednocześnie jakaś tam będzie wielka gratyfikacja i przejdziesz do annałki historii.
1: Ciekawa wizja i taka bardzo dojrzała, jeśli chodzi o science fiction, ale są takie czasami wizje pokazane w serialach science fiction, że ci kosmici, którzy tu przylatują, to są trochę jak ci uchodźcy, bo stracili dom, nie mają gdzie zamieszkać i na Ziemię tu przylatują i to może być chyba najgorsze, co nas spotka i jeszcze jeśli będą to kosmici tacy jacyś mało zaawansowani, tacy co dopiero co wynaleźli te podróże w kosmos, ale tak w zasadzie to są głupsi jeszcze od nas i rozpierduchę tu będą robić, gnieździć się,
0: taki,
1: rozmnażać.
0: Taki spoiler nam tutaj wychodzi odrobinkę, ale na myśl mi przychodzi przede wszystkim Dystrykt 9. Absolutnie fantastyczny film, stosunkowo świeży, o tym, gdy nad Johannesburgiem w RPA zawisły statek kosmiczny, no i zwyczajnie zaczęto budować slumsy dla tych biednych kosmitów, ale przypomina mi się jeszcze historia z jakiegoś opowiadania science fiction, ale ani autora, ani tomiku, ani tytułu nie pomnę. Fabuła była mniej więcej taka, że wylądował statek kosmiczny, wylądował, nawiązał kontakt z rządami i tak dalej, zaczął tutaj poważnie, wiesz, budować relacje polityczno-dyplomatyczne, po czym pojawił się dużo większy statek kosmitów, się okazało, że to była taka banda gówniarzy, która sobie jeździła Ferrari ukradzionym od ojca, tym statkiem kosmicznym i wylądowała u nas i dosłownie ci kosmici, którzy tam tutaj zaczęli budować z nami relacje dyplomatyczne, to były jakieś podrostki, które dosłownie za ucho zostały wyciągnięte z powrotem do tego statku matki swoich rodziców.
1: To nie wiem, czy nie mówisz o filmie, to był Lucasa chyba film, Explorers, o dzieciakach trzech? O ziemskich dzieciakach. Jeden z nich wynajduje taką dziwną energię, keszę, taką kulę, w której może latać, w której mogą oni latać i oni budują sobie z drewna taki prosty statek kosmiczny i w tej kuli właśnie lecą i zabiera ich po drodze statek kosmiczny z kosmitami i się właśnie potem okazuje, że to były dzieci jakichś tam kosmitów też.
0: Nie, to nie zostało zekranizowane, nie, to było jakieś kompletnie amatorskie opowiadanie. Zaczyna mi świtać, że to była jakaś, że to był jakiś wolumin fantastyki z lat 80.
1: A to, co ja powiedziałem, to jednak nie jest Lucas, przepraszam, ale film się nazywa Badacze Kosmosu, Explorers po angielsku. I to jest takie Goonies, trochę tylko że kosmiczne. Taki lekko familijny film, ale bardzo taki fajny i niesamowity na swój sposób. To polecam, to jest już starsza trochę produkcja, bo 85 rok. No strasznie dużo tych różnych wizji jest w ogóle kosmicznych, ale to jest fajne, bo to pokazuje ile w rzeczywistości może nas tu spotkać różnych rzeczy, których się nie spodziewamy, skoro i w filmach, i w książkach się przedstawia tak różnorodne te wizje i kosmitów różnorodnych. A propos tego, co mówiłeś o świadomym oceanie, od Lema, to to pomysły tego typu właśnie i większej ilości pojawiają się w świetnej serii komiksowej Światy Aldebarana, którą już kiedyś tu polecałem. Jak ktoś lubi dobre science fiction, to na pewno się nie zawiedzie, mimo że komiks, ale to jest bardzo mądry komiks i są tam pokazane różne takie niesamowite formy życia, które są właśnie na planetach, które człowiek dopiero odkrywa, bo ludzkość jest tam pokazana jako już taka trochę bardziej zaawansowana, która odkryła tajemnicę przemieszczania się swobodnego po kosmosie i dopiero co odkrywamy inne planety i życie. Bardzo fajna wizja i tam są na przykład takie istoty, które na innych planetach, które ni to roślina, ni to zwierzę, tak? Składa jakieś dziwne jaja, które na sznurku, jak baloniki do góry sobie lecą. Jednocześnie jest jakimś dziwnym korzeniem przymocowane to wszystko do ziemi. Takie coś, co nas może totalnie, możemy tego nie zrozumieć. Jest jakaś taka niesamowita istota, która jest właściwie planetą, ona żyje pod planetą, jest przeogromniasta i używa innych istot do tego, żeby przynosiły jej jakieś takie owoce specjalne, którymi ona się żywi, ta wielka i potężna istota. A te dziwne owoce to przynoszą takie ni to miśki, ni to koale, ni to delfiny, takie właśnie. Czasami się miesza właśnie istoty i powstają fajne hybrydy, na przykład jakiś pando-delfin, coś takiego. No i dużo jest tam niesamowitych form życia i całe te planety nowo odkryte wyglądają bardzo niesamowicie, bo wyobraźcie sobie na przykład takie ziemskie krajobrazy jak wodospady, które się ciągną po horyzont i wszystkie spływają do doliny jakiejś, no to coś takiego samego, tylko że po prostu liście, kupa liści, drzew po prostu, a tak zalesione po horyzont, no niesamowite po prostu to jest, musicie to zobaczyć, Światy Aldebarana polecam.
0: Ja tutaj jeszcze chciałbym nawiązać do światów przedstawionych w krótkim opowiadaniu Janusza Zajdla, Czwarty rodzaj równowagi, gdzie sonda, gdzie załogowy statek wysłany na planetę w całości oceaniczną, taką jaką mieliśmy okazję zobaczyć na przykład w Interstellar. Krążą nad tą planetą, no i tam w końcu osiadają taką łódką, bo są taką kosmiczną łódką, bo są przygotowani, bo wiedzieli, że to jest w całości woda. Należy tutaj zaznaczyć, że opowiadanie to powstało w czasach zimnej wojny i bardzo dużo mówi o ówczesnych obawach społeczeństwa, reprezentujących się w obawach Janusza Zajdla. Mianowicie tak, no, mieli tak problem, bo jakieś fale elektromagnetyczne, jakieś takie dziwne, ale nie do końca naturalne dane, że tak powiem, czy jakieś właśnie fale elektromagnetyczne były stosowane z jednego punktu i z drugiego punktu, położonego po dwóch stronach globu. No i postanowili w pewnym momencie po wylądowaniu puścili takie sondy w postaci torped, można powiedzieć, czyli żeby puścić to w jedną i w drugą stronę naraz. Momentalnie cały ocean na chwilkę się zagotował, a wszystkie sygnały możliwe ucichły. No i tak patrzą, co tutaj się stało. No my chyba tutaj zaburzyliśmy równowagę polityczną.
1: Właśnie.
0: No, czyli nie wiem, czy w domyśle jest sens, żebym tutaj tłumaczył, co za tym wszystkim stało, bo jest to, że tak powiem, dość jasne, nawiązuje do choćby do tych sytuacji, jak jest to przecież udokumentowane, gdzie Stany Zjednoczone bodajże wykryły właśnie jakąś rakietę lecącą ze strony Związku Radzieckiego, już wszyscy byli gotowi, mieli palec na guziku, no i się okazało, że radary to źle sczytały, bo to był bardzo, bardzo mocno zbity klucz dzikich gęsi.
1: Aha. Jeszcze sobie tak myślę, czy chyba nasza cywilizacja trochę dojrzewa. Ja nie wiem, czy w ogóle coś takiego jak II wojna światowa się raczej już nie powtórzy. Dzisiaj tak mi się wydaje, wiesz, że człowiek już troszeczkę
0: dojrzał. No druga
1: dojrzał.
0: Na pewno nie.
1: Znaczy, ja mówię coś takiego, nie? Coś, co taka wojna, która by przypominała, czyli wiesz, walka ustrojów, zabijanie na przemysłową skalę. I takie wyniszczanie też, bo dzisiaj to ludzie już chyba dostali trochę nauczkę, nie? Więc tak sądzę, że to się już nie powtórzy, ale ciekawi mnie też, czy nie panuje taka zasada, czy natura, no bo natura to kosmos też, no bo natura to niekoniecznie tylko to, co na Ziemi, nie? Można powiedzieć, że natura to wszechświat cały, nie? Więc może ta natura zrobiła coś takiego, że żadna rasa nie może się rozwinąć, jeśli jest wojownicza. Jeśli jest wojownicza, to ona wcześniej czy później się wysadzi w powietrze sama, albo się z kimś pobije i zginie, i wyginie, albo coś. I tylko takie rasy dobrotliwe, sprzyjające innym, empatyczne, mogą się rozwinąć na tyle, żeby się przemieszczać swobodnie po wszechświecie całym nawet.
0: Wiesz co, nie do końca, bo coś takiego, to znaczy tak, jeżeli społeczeństwo, jeżeli powiedzmy cywilizacja na danej planecie byłaby w jakiś sposób brutalna, to wtedy jest bardzo duża szansa na to, że oni się zwyczajnie nawzajem wybiją, zanim osiągną możliwości technologiczne pozwalające na to, żeby wydobyć się poza swój układ słoneczny. Natomiast jeżeli ta wojowniczość by się objawiła dopiero w punkcie, kiedy już ta technologia w ten sposób działa i przykładowo cała planeta jest wojownicza, no to hulaj dusza piekła nieba. Nie ma, bo chwilkę czasu zajmie, zanim oni dotrą do kolejnej jakiejś tam planety, gdzie mogłoby zamieszkać życie, no i wtedy co? No i wtedy oczywiście ją podbiją, zauważ, tak? Także wydaje mi się, że to jest właśnie ten punkt, że jeżeli cała planeta działa według jakiegoś, wiesz, że cała planeta jest jako takim jednym narodem i działa wspólnie wobec wspólnej doktryny, no to wtedy nie ma powodu, żeby te brutalne rasy mogły jakoś tam siebie nawzajem wyrżnąć. No tutaj spójrzmy na Klingonów ze Star Treka, tak, którzy mimo tego, że walki honorowe, walki między klanami jak najbardziej istniały, to jednak nie utrudniło to w żaden sposób tego, żeby ta cywilizacja, która była postawiona wobec wspólnego wroga, żeby sobie dalej działała, czy nawet Romulanie, którzy również no, na chłodno przyjmowali, no ale to wiesz, uniwersum Star Treka to chyba jeszcze zostawimy dalej na audycję z Byte Eaterem, ale wiesz, ale która na chłodno wykształciła pewną jedną linię w swojej polityce, podbijając kolejne światy i uzurpując je sobie. Nie ma absolutnie w tym nic, co mogłoby powstrzymać przed dalszą ekspansją. A tutaj na czacie nam się Kunrad pojawił. Aloha, Kunradzie. Może jakbyś chciał, dołącz się do nas i bardzo ciekaw jestem twojej opinii, chociaż po troszku się spodziewam, czego powiesz, ale jak ty byś przywitał obcą cywilizację, bardzo mnie to ciekawi.
1: No, ja też się domyślam, jakby Kunrad przywitał. Opowiedziałby o sobie na pewno, ale cieszę się, że Kunrad wkleja tu uśmieszki. To świadczyłoby, że jest, że się trzyma tutaj, że wszystko jest chyba okej. No, możecie dołączyć do nas, a z tą wojowniczością to można by odwrócić w sumie i taką tezę tutaj zapodać, że taka cywilizacja, która jest taka właśnie hipisowska, tu kesze, om, to oni do niczego nie dojdą, bo będą cały czas biegali w tych lasach, świętowali, ćpali.
0: Znaczy, wiesz co, no tutaj taka prosta kwestia, nie? Że powiedzmy, wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy taką zajebiście pokojową planetą i że absolutnie między sobą się nie bijemy i zawsze dążymy absolutnie do pokoju. No to wiedząc jednak, że tam na zewnątrz jednak coś może być, no to co? No to byśmy sobie zbudowali taką, nie wiem, w najlepszym wypadku oczywiście, zbudowalibyśmy sobie taką ogromną tarczę na naszej orbicie, taką, że wiesz, że musisz wcisnąć przycisk, żeby wprowadzić jakiś statek kosmiczny z zewnątrz, no i sobie wyobraź, podlatują Klingoni, no cześć! Dzień dobry, tutaj planeta Kesze, w czym możemy pomóc? Chcielibyśmy tutaj pomóc wam w rozwoju waszej cywilizacji. No okej, no to otwieramy bramę. Jep, kolejna planeta przejęta. No kurde, to się właśnie. Nie może udać.
1: No właśnie, bo oni tacy ufni na pewno by byli. Witajcie, przyjaciele, odłóżcie karabiny i wpadnijcie na herbatkę z Gansem.
0: No, herbatka z Gansem? Łódko, kapla! Wiesz, i tutaj jednak mi się wydaje, to też jeżeli chodzi o takie relacje cywilizacji, bardzo się opieram na Star Treku, ponieważ chyba tam absolutnie najlepiej zostało to opisane, ale zauważ, że nawet cywilizacja może tak nie do końca pokojowa, ale która w mojej opinii, zaraz mnie Byte Eater pewnie zje za to, ale w mojej opinii jest jak najbardziej taka dążąca do pokoju, to są Wulkanie. Którzy, wiesz, logika, live long and prosper, nie? I tutaj logicznym jest, żeby tutaj dążyć do współpracy. Ale jeżeli ich wkurwisz, to naprawdę nie ma zmiłuj. Oni cię rozstrzelają, oni cię wymordują, oni cię wypatroszą. No bo logiczne jest, bo zagrażałeś nam, no to w takim razie no nie.
1: Nie, no to raczej tak beznamiętnie właśnie to zrobią. Bo w twoim głosie słyszę emocje, bo ziemianinem jesteś, a oni to zrobią tak właśnie na chłodno. Bardzo nam przykro, ale musimy zniszczyć waszą planetę, gdyż zachowujecie się w sposób bardzo nieodpowiedzialny, wręcz na skalę kosmiczną. Dziękujemy, do widzenia.
0: W czym to było? Kurde, był niedawno zapowiedź, film Zapowiedź, gdzie kilkoro dzieci, to film się zaczynał tym, że jakaś tam dziewczynka w latach 40. czy czymś takim, była taka kapsuła czasu, czyli dzieci w tej szkole podstawowej przygotowywały listy do ludzi z przyszłości, no i po 50 bodajże latach ta kapsuła została otwarta. No i dziewczyna, jedna z dziewczynek zaczęła pisać takie cyferki, nie? I pisze cyferki. Po wyciągnięciu tej kapsuły, no okazuje się, że ta dziewczyna już dawno nie żyje, natomiast chłopaczek, który odkrył tę jej wiadomość do przyszłości, a jego ojciec pomaga mu rozkodować tę wiadomość, no i się okazuje, że te informacje, które przekazała, to są współrzędne geograficzne, data oraz ilość osób, które zmarło w wyniku jakiegoś wypadku, czy katastrofy samolotu, czy jakiejś, wiesz, czy jakiejś poważnej katastrofy. I na końcu jest, wiesz, na końcu nie ma współrzędnych, jest zapisane, że wszyscy inni. I całość sprowadza się do tego, że jest wybrana dwójka dzieci z całej cywilizacji i pojawia się po prostu statek kosmiczny, który, i wiesz, i tutaj takie dzieci o czarnych oczach, które mówią, no my tutaj przyszliśmy zapobiec zniszczeniu Ziemi. No dobra, ale zabijacie wszystkich ludzi. No tak, no właśnie o to chodzi. to jest właśnie wasz problem, mój drogi. Także wiesz, tego. No także tutaj co prawda nie jestem przekonany, żeby ktoś sobie pozwolił na aż tak dużo, bo zauważ, że nawet my współcześnie możemy sobie rzutować nasze mechanizmy polityczne na jakąś tam wirtualną przyszłość. No i przykładowo w Korei Północnej nie dokonujemy inwazji i nie dokonujemy wprowadzenia demokracji tylko dlatego, że to jest dla nas nieopłacalne. Mimo, że ci ludzie bardziej niż ktokolwiek inny zasługuje na to, żeby się nad nimi pochylić, żeby po prostu no, humanitarnie im tam pomóc, no ale tego nie zrobimy, no bo nie mamy, po pierwsze, Korea Południowa ich nie przyjmie, no bo Korea Południowa jest bogata, tak? Chiny są, jakie są, także też ich nie przyjmą, także nikt ich nie przyjmie, a poza tym, no to co, pól naftowych nie ma, a ryż jest tani, no to pól rożowych nie opłaca się tam wprowadzać demokracji.
1: Już sobie wyobrażam naszą polską gościnność, jak tu kosmici przylecieli, a Polacy z transparentami E.T. go home, wypierdzielać ty wy brudy kosmiczne, Ziemia dla Ziemian i tak dalej. Mogłoby tak być. A może się okazać, że Ziemia wcale nie jest żadnym rarytasem w kosmosie, tylko nam się tak wydaje, ale tu natura znowu jest, widzisz, mądra, bo dzięki temu, że my jesteśmy tak przekonani na tym etapie rozwoju, że ta planeta taka cenna, jedyna, może już innej nie ma i innej nie znamy, to dzięki temu może chociaż troszkę ją jeszcze szanujemy, bo gdybyśmy tak mieli już w perspektywie, że już tu kolonizację, coś, to myślę, żeby to się odbiło na kondycji planety jeszcze gorzej, byśmy przestali ją szanować.
0: Ty naprawdę twierdzisz, że my szanujemy planetę? Wyżerając po prostu w zastraszającym tempie wszelkie jej zasoby, zatruwając powietrze, powodując efekt cieplarniany, redukując lasy. Come on.
1: Ja tam zawsze całuję ziemię, jak Jan Paweł II na przykład, więc może wiesz, nie wszyscy, nie wrzucaj tu wszystkich ziemian do jednego worka. I nie eksploatuję też ziemi tak w sumie w ogóle.
0: No ty nie, ale z prądu korzystasz, tak?
1: No.
0: No, z innych zdobyczy technologicznych też korzystasz. Więc wiesz, więc tutaj dorzucasz swój kamyczek do ogródka całej sytuacji.
1: A wierzysz w teorię Gai, że Ziemia może być na przykład świadomą istotą? Wiesz, mnie to trochę tak zastanawia, ponieważ coś tak wielkiego i potężnego, no to może faktycznie ma, wiesz, tam w jądrze Ziemi na przykład jest jakaś świadomość w jakimś, nie wiem, w jakimś polu.
0: No to znaczy, wiesz co, generalnie tak, wierzę w to, że planety mogą, to znaczy tutaj to zaboli zarówno ludzi, którzy duszę postrzegają jako, nie wiem, jako cechę wyłącznie ludzką, ale też duszę postrzegam właśnie też w kontekście tego przykładowo oceanu, tak?

0: do brzucha, nie? Że tylko w ostatniej chwili, wiesz, złap za ten, odsuń fotel, nie? Odsunęliśmy, wciągnęliśmy brzuchy i tak tylko trochę taka malutka dziurka została przez to wyżłobiona, nie? Przez to drewno. Mogliśmy tam zginąć. I wiesz, oczywiście samochód do kasacji i tak dalej, nic z tego nie zostało, co się, wiesz, teraz co się mogę z tego śmiać, nie? Ale pamiętam, że potem parę dni później, bo tam chyba u nich prądu przez 3 dni nie było, bo to taka wioska w zasadzie. W każdym razie zauważ, że ziemia w ostatnich latach jest coraz bardziej wkurwiona. I po kilku dniach właśnie oglądaliśmy prognozę pogody gdzieś tam w telewizji. No i jakiś specjalista się wypowiadał, że no na terenie Polski te tornada to stosunkowo rzadkie. To są stosunkowo rzadkie. Noż do kurwy nędzy jeszcze 5 lat temu tornada to były kurziwa na Florydzie, gdzieś tam, nie wiem, gdzie waliło El Niño, gdzieś w Brazylii, a nie w pieprzonej Polsce. Ziemia jest coraz bardziej wkurwiona i pokazuje to swoje wkurwienie.
1: No właśnie, bo człowiek w tej swojej małości nie potrafi zrozumieć, że być może to wkurwienie Ziemi, ono się zwiększa na przestrzeni nawet wieków. My wszystko robimy szybciutko, bo jesteśmy tutaj takie malutkie bakteryjki, a Ziemia to ona tak wolno się wkurwia i wkurwia, jak taki anemik trochę, bo się zaraz zdenerwuje.
0: No tak, tylko tutaj mi przypomina się moja dyskusja z adwokatem przy okazji audycji o globalnym ociepleniu. No i właśnie tam adwokat powiedział, że jeszcze troszkę poczeka na dowody jakieś. No ja wtedy stwierdziłem, że słuchaj, jeżeli będą takie konkretne dowody, takie zajebiście przekonujące, no to już będzie za późno, żeby cokolwiek zrobić. Swoją drogą, jeżeli chodzi o globalne ocieplenie, czy ono ma miejsce, czy nie, trafiłem ostatnio na badania kolesia, który pojechał na bodajże 28 lodowców, założył tam aparaty fotograficzne w takich, wiesz, w takich hermetycznych pudełkach, bo tam wiadomo, wiatr, śnieg i tak dalej, wiadomo. No i te aparaty fotograficzne klepały zdjęcia każdego dnia. I się okazało, że tyle pierdylionów ton lodu po prostu zeszło, bo tak wiesz, jak sobie przyjedziesz raz na lodowiec, zrobisz zdjęcie, no kupa śniegu, nie? Jeżeli zrobisz pół roku później, przyjedziesz, zrobisz drugi raz zdjęcie, no to kupa śniegu, nie? Wszystko fajnie, pięknie. A koleś robił zdjęcia co dnia. No i się okazało, że po prostu cała masa tego śniegu z góry spływa i się urywa mniej więcej w tym samym punkcie. Ja tutaj jeszcze spróbuję znaleźć filmik z tego, bo to jest naprawdę niezły content. Natomiast dosłownie patrzyłem na to, mimo że wiesz, mimo że nie jestem tutaj sceptykiem globalnego ocieplenia, patrzyłem na to z otwartą gębą, nie? Jak to po prostu zapierdala. No i też w całym tym jego badaniu stwierdzili kiedyś, że obliczyli, że prawdopodobnym jest, że w najbliższym czasie tutaj kawał lodu się oderwie w jakimś tam miejscu na Grenlandii. Jest to tak zwane wycielanie lodowca, gdzie po prostu kawał lodowca się upitala i jedzie dalej. Po 17 dniach, tam wiesz, pod namiotem i tak dalej, nie? Pod namiotem siedzieli i czekali po prostu z kamerami, żeby to nagrać. Przez 74 minuty lodowiec zaczął się wycielać i oderwał od siebie ponad 4-kilometrowy kawałek lodu i puścił to dalej. No bo się wiesz, bo się z ten wyrwało.
1: Bardzo też jednym okiem patrzę na co na czacie się dzieje i słuchacze od początku mają całą masę różnych ciekawych teorii, że było coś o tym, że gdybyśmy byli eksperymentem, to twórca specjalnie zrobiłby tak, żebyśmy się nie wydostali z tego eksperymentu i dopilnowałby, żebyśmy się tutaj, wiesz, nie roznosili. Były też o tym, no różne, przeróżne tu są wizje przytaczane. Jeśli ktoś chce się do nas dołączyć, to prosimy uprzejmie tutaj, można zadzwonić na Nocne Radio, Skype i przyłączyć się do dyskusji o kosmosie, innych cywilizacjach, ale też co tu na Ziemi właśnie. Tylko tak przez pryzmat właśnie kosmiczny trochę i coś mi jeszcze chodziło takiego po głowie, ale zapomniałem.
0: Okej, ja tutaj mam pełen dokument, tylko sobie wyciągnę, wy,

0: wyciągnę konkretne. A nie, jakieś Chińczyki się biją. No kurde, super, no ja pierdzielę.
1: To jest, no, to, to jest coś, co zobaczy, co zobaczą kosmici. Zobaczmy, co tam na Ziemi się dzieje. Włączają, a tu się dwóch Chińczyków napierdala pałami, potem przełączają, też się ktoś tam bije.
0: Ale to wiesz, to za dawnych czasów, ja tutaj jestem, jest chyba, tak, jest ten moment z dnia 17, sobie możecie wrzucić, żeby sobie to obejrzeć na boku. Natomiast tak, natomiast mi się przypominają jeszcze dawne, dawne, starożytne czasy Kazy i Donkeya, gdzie było naprawdę, naprawdę... Krawcze, co ty robisz z tym mikrofonem? Przestań się masturbować, przestań się masturbować.
1: To nie ja mam mikrofon w majtach, tylko Etam, który do nas dołączył, witamy.
0: A to chyba, że...
2: Cześć, a nie, to muszę nim trzepnąć.
1: Nie trzep, no właśnie o to chodzi, żebyś nie trzepał.
0: Jak nie trzepasz, to jest dobrze.
2: Okej, czyli teraz jest okej.
1: No, jak nie trzepiesz, to jest dobrze.
2: No dobra.
1: I ByteEater jeszcze chce do nas dołączyć, ale to muszę go tutaj ręcznie, bo on ma starego Skype'a, Geek1. Już tutaj dołączamy. Wiesz co, nadal Etamie trochę trzeszczysz. Coś masz te kable jakieś. O Jezu,
2: Wiem. Teraz lepiej?
1: No zobaczymy. Za chwilę się przekonamy. Tymczasem tutaj dodzwania się. No to słuchamy ciebie, Etamie. Cała antena twoja.
2: No ja tak sobie właśnie pomyślałem, że skoro o kosmosie, no to przyjdę. Bo wiecie, na przykład czasami tak sobie myślę, że pewnie są takie formy życia, że gdybyśmy jeżeli są, tak, bo jak wiecie, ja twierdzę, że być może to jest po raz pierwszy się to zdarzyło, ale może być tak, żebyśmy ich wcale nie zauważyli. Ja zresztą kiedyś, dawno temu miałem filozofię, taki przedmiot w technikum jeszcze i mieliśmy między innymi napisać opowiadanie i taki jeden z moich pomysłów na taką nowelę science fiction to była sytuacja, kiedy przybywa kosmita na Ziemię. I w zasadzie całość odbywa się jak taki sąd nad nami. Znaczy zostaje wybrany na poziomie mentalnym najmądrzejszy umysł na Ziemi, taki korwin, powiedzmy, cywilizacyjny.
1: No faktycznie, świetny przykład.
2: I całość odbywa się w takim ciemnym, zamkniętym pomieszczeniu, gdzie po prostu no, nie wiemy, co to jest. Tak? Jest rozmowa między tym umysłem tego kosmity, przed którym jesteśmy całkowicie bezbronni. My nic nie możemy zrobić, a może wszystko. Jest tak jak Q ze Star Treka, wszechmocny względem nas. No i teraz jest rozmowa taka, że właściwie sprawa cała dotyczy tego, że my się tak dziwimy temu, że przeszukujemy pasma radiowe, wysyłamy sygnały w kosmos i nikt się do nas nie odzywa, nie? Mamy całkowitą ciszę, bo nie potrafimy znaleźć sygnału żadnego. No i on zaczyna tak nas się wypytywać, po co my te sygnały puszczamy radiowe. No i on stwierdza, no wiecie, no wiesz, no po to, że jesteśmy ciekawi, czy wy tam jesteście. No ale właśnie te sygnały powodują to, że po prostu nas tutaj w takim środowisku eterowym po prostu krzywdzicie, nie? No ale a człowiek mówi, no my nie wiedzieliśmy. No a kosmita mówi, no ale nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. No i nakazuje nam zachować milczenie. I to jest jak gdyby dało całe klucz tej sprawy, nie? Może być tak, że my po prostu robimy coś, albo będziemy mieć do czynienia z istotami, których po prostu nawet nie zrozumiemy, nie? Na tym naszym poziomie. Nie wiem, co wy o tym myślicie.
1: Dołączył do nas też Kamil. To może on jakoś skomentuje, a ja powiem tylko, że ByteEaterze, jeśli słyszysz, no niestety nie mogę cię odebrać, ponieważ nie działa dodanie cię do rozmowy, tak jakbyś nie odbierał, a nie mogę cię odebrać bezpośrednio, bo to jest konferencja, a ty masz starego Skype'a, dziękuję bardzo. Dobrze, to oddajmy teraz może głos Kamilowi. Będę musiał trochę pomoderować, bo są już 4 osoby.
0: No dobrze, tam mówcie, mi się fajnie słucha, ale no panie ci szczerze, no nie wiem, jak się do tego wszystkiego odwołać, ale no dużo rzeczy zastanawiających i nie wiemy. Ja tylko mam takie jedno pytanie i nie wiem, czy was to też nie zastanawiało. No posłuchajcie, jeśli komputer jakiś wypaśny kiedyś kosztował 4000 i obecnie teraz kosztuje, dajmy, nie wiem, 1000 zł. Dlaczego oni mają ciągle problem z tym, że raz byli na Księżycu i nie mogą tego powtórzyć, bo co, bo jest nieciekawy i tak dalej? Dlaczego to oni zawsze się tłumaczą, że to jest tyle pieniędzy, to tyle kosztuje, że to się nie opłaca. Byliśmy raz i wystarczy. No przecież jakaś, nie wiem, na live, żeby to zrobili. Przecież to ile by ludzi przyciągnęło, nie wiem, przed telewizory, radio i tak dalej, z opisem tego, jak startują jeszcze raz i jeszcze jedna jest wyprawa. Nie wiem, nie zastanawialiście się nad tym? To tak, jakby ci ktoś powiedział, że kiedyś stworzenie komórki kosztowało 1000 zł, teraz kosztuje 5 zł, ale wiesz co, to się nie opłaca.
2: O tym samym myślałem. Ja jako taki NASA, to bym wziął i tam wysłał kamerkę i za dwie minuty wejścia na żywo na tą kamerkę i możliwości poobracania kamerką na Księżycu brałbym $1000 i była kupa chętnych, żeby na tą kamerkę wejść.
1: No, pewnie
0: na 100%. Uwierz mi, że na 100% by było. Też o tym takim myślałem. Czemu nie ma takiego live'a, jakaś właśnie kamerka, tego typu rzeczy. Czemu to tylko raz się odbyło i się nie może to już odbyć drugi raz? Tak jakby, no nie wiem, no. Coś jak dziewictwo, no miała raz, a już go nie ma raz.
3: To znaczy, wiesz, przede wszystkim na Księżycu, to znaczy jest ten Hel 3, ale nie mamy, przyciągnięcie tego Helu 3 na Ziemię jest zajebiście kosztowne, a oprócz tego nie mamy jeszcze póki co przetwórstwa Helu 3 na Ziemi, żeby to przekształcić w jakąś tam sensowną energię. Księżyc jest zajebiście nieopłacalny. Nie ma tam nic fajnego, nic ciekawego, serio. Nie ma tam nic sensownego.
0: Ale popatrz, po tym jednym razie oni stwierdzili, że tam nic nie ma? No weź powiedz mi tak szczerze.
3: To znaczy, wiesz, to nie był jeden raz, to było 6 razy, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Poza tym, dlaczego nie wysłać tam tylko i wyłącznie maszyn? Bo jeżeli chcesz wysłać człowieka...
0: Chociażby.
3: Ale przecież maszyny są wysyłane. Łaziki są wysyłane.
0: Tak, to czemu nie ma, tak jak powiedziałem tam przed chwilą, transmisji, na którą by na pewno ludzie zapłacili, chcieli zobaczyć, jak to się dzieje w danym czasie? Po prostu ich studio, nie wiem, Warner Brothers nie przewidziało tego, że może lecieć audycja.
3: Program Apollo, kiedy robiłem swój research do Odysei Księżycowej, która jest tam dostępna na Archiwum Nocnego Radia, program Apollo zeżarł 113 miliardów dolarów. No to widzisz, nawet jeżeli...
0: te pieniądze. Zwykle te pieniądze. No i jaka technologia była stara.
1: A słuchajcie, a takie coś jeszcze, no tak jeszcze jest jedno...
0: Golfem jedynką, a ty do mnie golfem, nie wiem, siódemką tej generacji i powiedziałbyś do mnie, i się ścigamy. Ale no zobacz, jak to już poszło do przodu.
2: Rakieta,
3: poszło do przodu, ale żeby, no to znaczy, wiesz, no, wysłać maszynę jest stosunkowo tanio, tak, bo nie musimy zabrać tam jedzenia, nie musimy tam zabrać tlenu. Każdy człowiek waży te minimum 60 kg, tak, no to każdy kilogram to jest 30 tysięcy dolarów, żeby wystrzelić tylko na orbitę, a żeby przetransportować to jeszcze dalej na Księżyc, to jest naprawdę kupa kasy. No i co oni tam sobie, w golfa będą grali? No come on.
0: No może i tak, znaczy, no nie wiecie, wiem, co oni, może, nie, a może nie jesteśmy, a może my nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby w kosmos latać, i to tak nam mówi.
2: Ja wam coś powiem ważnego teraz dla całego kraju, dla całej ludzkości.
3: Krawiec temu... włączy transmisję na TVP.
2: No właśnie, bo jakiś czas temu ja rozmawiałem na ten temat z Korwinem. To było zaraz po tym, jak spadł meteoryt w Czeladińsku. Notabene śniło mi się to, że spada ten meteoryt 2 dni wcześniej. Taka ciekawostka. I powiem wam jedną rzecz. Ja się nad tym zastanawiałem, bo ty potrzeba wspomniał o globalnym ociepleniu, o walce z globalnym ociepleniem. To się powoli kończy, to globalne ocieplenie, bo już nikt w to nie wierzy. A przynajmniej w takie gigantyczne skutki, jak nam się wymawia, i potrzeby wydawania gigantycznych pieniędzy. Natomiast zacznie się coś i zobaczycie, to jest najbliższe lata, najbliższa dekada, zaczną walczyć z globalnym zagrożeniem, z meteorytami. Będą budować wielkie, epickie działo, które będzie miało nas uchronić przed meteorytami. I to jest coś, co zastąpi walkę z globalnym ociepleniem. I powiem wam, że to akurat jest rozsądne, bo rzeczywiście z kosmosu takie zagrożenie istnieje. Inna sprawa, że jesteśmy w stanie temu zapobiec, jeżeli rzeczywiście leciała jakaś wielka asteroida, ale możemy zrobić jedną rzecz i tutaj właśnie się kłania Księżyc. Mianowicie możemy na Księżycu założyć bazę, gdzie będzie stała załoga i będzie jakaś w miarę zróżnicowana pula genowa tam cały czas przebywać. To może być człowiek żywy, ale może być też zarodnik, który będzie zamrożony. I po prostu dzięki temu ewentualnie odtworzyć populację w przypadku jakiegoś takiego jebnięcia tutaj rzeczywiście asteroidy, nie?
1: Nowy zawód, kolonista, rozpłodowiec. Fajnie. Ja bym się zgodził. Ktoś potem się pyta, co robisz, krawiec? O, zapładniam kobiety na Księżycu. No, to by była fajna praca.
2: Ty rozejrzyj się.
3: Tu jest wydaje, twoja sala, tu są twoje tabletki.
2: Rozejrzyj się, krawiec, we Wrocławiu, bo w Szczecinie, a myślę, że Wrocław Siostrzane miasto, Twierdza Wrocław, tak, to tam pewnie w tramwajach też wisi to ogłoszenie, to jeżdżą tramwaje, że przyjedź do Berlina i oddaj nasienie, dwa razy dojenie w tygodniu, także dlaczego nie, tylko tutaj na skalę tą ziemską, nie? Mówię całkiem poważnie, są oferty, wiszą.
1: No proszę.
0: No, widzicie, no to jednak słowiańskie geny już im pasują, no. Już za dużo turasów ich tu najechało, brudasów, tego wszystkiego i już do nas się proszą.
1: Właśnie, ciekawe jak zareagują skinheadzi i narodowcy na kosmitów. Czy to będzie właśnie gorsza rasa, brudy kosmiczne, wynocha, wyniebieskie, wyniebieściuchy.
0: No widzisz, ja myślę, nawet jak to, co ty mówisz, mi się wydaje tak, że nawet jeśli oni są i gdzieś tutaj chodzą koło nas, nie wiem, żyją, obserwują, to nie są w stanie się nam pokazać czy coś, bo zobacz jakim przykładem są wszystkie filmy, wszystko, w ogóle my jako, że i Chrystus i w ogóle kto, każdy, nawet Tesla, zobacz, że ktoś, kto coś potrafi więcej od ciebie i dla niego świat jest troszeczkę inaczej spostrzegany, jest jako odbierany jako zło, jako jebnięty, pojebany, trzeba go zastrzelić, nie wiem, stłamsić, zdusić i no zauważcie, że tak jest, no. Że nawet jeśli teraz by się urodził, nie wiem, drugi Einstein czy coś, to i nawet jeśli by miał tą wiedzę, no zauważcie, że i widziałby coś dalej, to by zrobili z niego debila i zamknęli go by w psychiatryku i tam karmili psychotropami i mówili dalej, żyj w swoim świecie, nie?
2: A ja myślę, że jeżeli przylecą, to w zależności od tego, w którym miejscu wylądują, wysiądą A w Polsce z krzyżami, B w Izraelu z jarmułką, C we Wrocławiu trafią do Krawca i pójdą do Nocnego Radia z audycją.
4: Wyobraziłem sobie takiego ufoka szaraczka z jarmułką, taką rozciągniętą maksymalnie na tą wielką szarą głowę.
1: Taka no jest taki jarmuła.
2: Taki dowcip nawet o tym pewnie go słyszeliście już kiedyś, jak to w Krakowie na rynku lądują ufoki i się ich pytają. Wszyscy macie takie dziwne uszka? Tak. Wszyscy macie takie dziwne oczka? Tak. Wszyscy macie takie krzywe, dziwne noski? Nie, tylko Żydzi.
1: I tym optymistycznym akcentem możemy zrobić teraz właśnie chwilową przerwę, zakończyć tym akcentem i zrobić przerwę muzyczną. Co wy na to?
4: No możemy, ja się będę powoli ewakuował, bo jutro rano muszę wstać, także przechodzę na odsłuch, trzymajcie się i do usłyszenia.
1: No to kosmicznym pozdrowieniem, czuj, czuj, czuwaj.
0: Tak, ahoj, bywaj.
1: Ahoj. Właśnie, kosmiczne szanty może jakieś, no kosmos to takie morze niezbadane, może jakieś kosmiczne szanty ktoś zaproponuje, ale to już po przerwie. A ja dziękuję wam za telefon, zadzwońcie jeszcze, okay. Jeśli będziecie mieli ochotę pogadać o kosmosie.
0: No, fajny temat, czemu nie, no szeroki jak i głęboki jak morze. A propos kosmosu, no to popatrzcie, my chcemy w kosmos latać, a zobaczcie ile morze jest jeszcze nieodkrytego. To jest masa tego wszystkiego. No, ta Ziemia jest pełna skarbów i tak mi się wydaje. No nie wiem, no porywamy się na kosmos, a co w wodzie pływa?
1: No właśnie. No to dzięki Kamilu, trzymaj się zatem i do usłyszenia. Hej. No właśnie, teraz po przerwie spróbuję przy okazji dodać Bytetera, który też chciał zabrać głos w dyskusji. Na pewno coś ciekawego powie i tym razem muszę dodać go jako pierwszego. To może się uda takim chytrym sposobem. No widzicie, no do bani ten Linux jest, no wszyscy marudzą na Linuxa. Temu się zepsuł ten legendarny Linux wielki. Dobra, niech se poleci zatem muzyka. Graj kosmiczny cyganie, graj.

No właśnie, jak się teraz przekonujemy, co chwila jak się przekonujemy, Byte ma jakiś komputer z czasów Gierka, z czasów procesora łupanego i tak sobie pomyślałem, może jakaś zrzuta, słuchajcie, na jakiś komputerek niedrogi dla tego biednego Bajtka, żeby on w końcu nadawał w jakiejś dobrej jakości, żeby to się nie rwało. No bo ciekawe rzeczy mówi, a to traci przez to, że on ciągle się męczy z tym swoim starym jakimś laptopem, który mu się tam rozlatuje ciągle. Więc rzucam takiego pomysła, zrzuta na jakiś komputerek. No, wiem, że sponsorzy często się aktywizują właśnie jak jest zbiórka na coś konkretnego, więc no, to jest bardzo konkretna rzecz.

sumie już mamy taką technologię, która umożliwia swobodne poruszanie się po kosmosie. Jest to technologia Keshe, przypominam, która oprócz tego jeszcze leczy raka, więc jak w kosmosie zachorujecie na raka, to od razu sobie wyleczycie szybko w 5 minut.

0: Dowody? Jakie dowody? Dowody to się skacze, o. Ostatnio jednego pana wróżka bardzo chłodno potraktowali na Harmonii Kosmosu. Mówię o panu Owsiance, który się nie kryje specjalnie, mówi o tym w swoich audycjach często i gęsto, że przyprawił rogi jakiemuś kolesiowi. Ten koleś też jakiś tam ezo-maniak i też tam się zjawił i szepnął panu Owsiance do ucha: znikaj! A Owsianko zaraz wytłumaczył, że oto Bóg Ojciec właśnie zsyła tu, kochani, moi kochani, widzicie, to jest właśnie przykład człowieka, takiego zanieczyszczona dusza karmiczna, prawda? I taki koleś, który gdzieś tam rogi przyprawia, kurde, drugiemu, mówi tutaj o tym, o harmonii kosmicznej, kosmosu. No cóż, spróbujmy się zatem połączyć z Bajtiterem. Spróbuję go jako pierwszego dodać w tym momencie. Dzwonimy tradycyjnie. Nie dołączamy do konferencji, tylko dzwonimy. No i co to się dzieje?
1: No dzwonimy, tak? I się dodzwoniliśmy. Czyż nie?
0: No, czy, no dobrze, dobrze. W końcu się udało, uff.
1: A ja chciałbym skorygować, sprostować, zdementować, tak, zmentować niektóre rzeczy, a niektóre zdementować. Więc ja mam najnowszą wersję Skype'a, jaka jest pod ten system, czyli pod Linuxa. A poza tym nie samego Linuxa, w związku z tym krytykuj tylko Skype'a i nie wywołuj dynamita z lasu.
0: No dobra. No właśnie, ale komputer masz jakiś przedwojenny, na korbkę, taki stary.
1: No, dobrze to określiłeś, procesora łupanego, no.
0: Co tam masz, Pentium 200? Czy lepszy i jakiś?
1: To jest Intel Centrino Duo.
0: Dwa rdzenie, stary, wymiatasz. I Kunrad też z nami jest.
1: O, ale... A, bo to dobra, to on to się wymawia Jaspas, czyli tak ze wschodnia się to wymawia.
2: Aloha, witaj Bajtiterze, witaj Nocny Krawcze.
0: Bądź pozdrowion, ty, którego zwą 4 i 4.
2: Prawdę rzekł Bajtiter, ja to pochodzi od Jezus Antychristos, a Spas, Zbawiciel po słowiańsku. Tutaj mówiliście, w ogóle mnie to oburzyło, co mówiliście, my Słowianie, Spas właśnie ze mowy starocerkiewno-słowiańskiej pochodzi, a Zbawiciel właściwie jest jakimś pochodnym słowem odbawienia, nie wiadomo czego, więc Spas odwołuje się do słowiańszczyzny.
0: Dlaczego Kunrad Spas? Bo za dużo jadł. A dlaczego Robin Hood? Bo nie jadł.
2: Ale to może się wiązać. Ponadto się wiąże, że paść, spas. W mowie polskiej jakby przetrwało paść. Paść, czyli od spasiti, spasić. Czyli no, ty tłumaczysz nakarmić, czy dobrze się spaść. Czyli to jest pozytywne skojarzenie raczej. Więc, że nie ma głodu, prawda? Pasterze, dusz, pasterz, ten, który pasie duszę.
0: Full spas, no, full
2: full wypas.
0: Full wypas, zbawiciel, full wypas, no.
2: Kojarzy się z bogactwem, bogactwem, jak jest wypas.
0: A teraz jak powiedziałeś, to kojarzy mi się z wypasem baranków, czyli takich wiernych,
2: tak,
0: trochę,
2: taki tak, pas też. No to też jest, tak, pas od karmienia, karmiciel, opiekun, coś w tym stylu.
0: No a jednocześnie Bajtiter jest tu z nami, który może troszeczkę już tam zgrzytać zębami, jak cię słucha, bo on ma Boga swojego, Jezusa, który jest, widzisz, tu drugi Jezus i tu Jezus, i którego on ma wybrać.
2: Rzecz w tym, że Jezus Chrystus był też znany w słowiańszczyźnie jako Spas, to od tego się bierze.
1: Spoko, my jesteśmy chrześcijanie przyzwyczajeni do takich okoliczności. W pierwszym wieku to był czas tak zwanych fałszywych mesjaszy i nawet w Biblii jest o tym, jak niejaki Judas i Teudas wystąpili i próbowali zrobić powstanie przeciwko Rzymowi. Później Bar Kochba zrobił skutecznie powstanie, no i skończyło się to dość tragicznie. No, a ten Jezus, w którego ja wierzę, no to nie zrobił powstania, bo królestwo jego zaprawdę nie było z tego świata i nie jest.
2: No, ale nie chcę tu przemieniać naszej rozmowy w spór religijny, chociażbym miał ochotę, ale wszakże dlaczego miałoby królestwo Jezu Chrysta nie być z tego świata? Przecież my ludzie i Izrael, jego lud, 12 plemion, w Ewangelii było przepowiedziane, że oto się narodził, aby zasiąść na tronie Jakubowym, czyli panować nad ludem Izraela tu, na ziemi, a nie gdzieś w niebiesiech, nie z tego świata.
0: Ale wiecie co, bo mi się znowu ten Jezus tak kojarzy z takim Rastamanem i on mógł mówić to w sensie, że man, po prostu, rozumiesz, moje królestwo to jest królestwo nie z tego świata. Nie z tego świata, rozumiesz?
2: Ale właśnie
0: że takie zajebiste.
2: Pisze na czat Kuch82, właśnie nie Chrystus, tylko Jezus. Jezus Chrystus to kosmita właśnie. Jeżeli nie z jego świata jest to królestwo, no to jest kosmitą. Jest to pozaziemskim, życiem pozaziemskim Jezus, jego królestwo.
0: No jak sam tak się określił, że jest nie z tego świata, no właśnie. Ale to może chodzić o wymiary inne. Bajtiterze, ty kiedyś nawet powiedziałeś chyba, nie wiem, czy to byłeś ty, rozmawialiśmy sobie, pamiętam, długo i bardzo długo o wierze, o religii, o swoich poglądach i ty powiedziałeś chyba wtedy, że nie przeszkadzałoby ci, gdyby Bóg okazał się kosmitą. A nie, to Furak chyba był. A czy tobie by przeszkadzało, gdyby Bóg okazał się kosmitą, aniołowie jakimiś kosmitami? Czy oddawałbyś cześć też?
1: Ale to wracamy tutaj do Star Treka, o którym była mowa, ale dobra, to za chwilę wrócimy. Jest taka religia, w której tak jest, oparta na chrześcijaństwie, w której rzeczywiście tak jest i to jest mormonizm. I u mormonów jest tak, że jeżeli idziesz do nieba, to stajesz się takim bogiem, dostajesz swoją planetę gdzieś we wszechświecie i możesz tam sobie no, zrobić co chcesz. Możesz tak jak tutaj stworzyć jakąś ludzkość czy z jakimś tam wyglądem na swój obraz i podobieństwo albo zupełnie innych, jakieś prawa tam im nadać, no coś tam sobie z nimi porobić. A możesz nie, no masz dowolność. I według tej religii też Jahwe, czyli Bóg nasz, którego synem jest Jezus, no dostał ziemię, tak? Bo wcześniej był normalnym takim dobrym, tym wierzącym w Boga tego wyższego rzędu, kosmitą, który był na takiej planetce stworzonej, przydzielonej tamtemu Bogu przez jego z kolei Boga. No i nie wiem, czy tych Bogów taki ciąg jest nieskończoność, że Jahwe ma swojego Boga, u którego żyła, potem został Bogiem po wzięciu przez niego do nieba, a tamten ma swojego Boga być może. No i są takie teorie, oczywiście, że tak. Natomiast fajnie do tematu religii podchodzi i myślę, że o tym też będziemy rozmawiać w zapowiedzianym już odcinku z potrzebą, którego zaprosiłem i będzie, w planie jest taki odcinek, słuchajcie, że w serii Deep Space Nine zwłaszcza religia gra istotną rolę i bogami w tej religii są kosmici, tacy zamieszkujący sztucznie skonstruowaną taką Celestial Temple, czyli niebiańską świątynię, która jest korytarzem czasoprzestrzennym no, przez pół galaktyki do miejsca niezbadanego jeszcze, gdzie okazuje się, że istnieje imperium, takie jakby antyfederacja, złe imperium, imperium zła założone przez kosmitów, którzy się mienią bogami wobec tych swoich poddanych, podległych im ras. No więc mamy kilka rodzajów bogów i mamy dość ciekawe dialogi czasem na temat właśnie o takim tle religijnym, że na przykład jeden z tych gości, co służą tamtym z kwadrantu gamma, czyli z drugiego końca galaktyki, mówi, a śmieszni ci Bajoranie, śmieszni ci Klingoni, oni wierzą w takich swoich bogów, co zamieszkują gdzieś tam jakieś zjawiska kosmiczne. No, a na to się go pyta jeden, a czym to się różni od was? Wy wierzycie, że tamci założyciele waszego dominium są bogami. Ale to zupełnie inna sprawa. No, dlaczego? No bo oni naprawdę są bogami. No więc to tego rodzaju jest... No nie przekonasz, nie? Nie jest tak, że jesteś w stanie argumentami empirycznymi kogoś, kto naprawdę wierzy, przekonać, że jest inaczej. Te argumenty muszą... Znaczy, podstawa, z której powodu ktoś uwierzył, powinna być jednak inna niż czysto empiryczna i powinna być odporna na wszelkie no, takie intersubiektywnie przekazywalne kontrargumenty. To znaczy, że tak jak jest zresztą w Ewangelii napisane, nie w Ewangelii, u świętego Pawła w liście, że nawet gdyby anioł z nieba przyszedł i wydawał się taki cudowny i głosił co innego niż wierzycie, no to nie wierzcie mu, to on jest od szatana posłany.
0: Właśnie, a czy Kunrad jest od szatana posłany? Próbujemy tutaj dodać. O, i chyba się udało, bo zniknął nam w cudowny sposób niewyjaśniony na chwilę Kunrad. Ale słyszałeś chyba, Kunradzie, co mówił Bajtiter przez większą część swojej wypowiedzi?
2: Właśnie,
0: może jakoś się...
2: Właśnie chyba nie słyszałem, bo rozłączyło i straciłem w ogóle połączenie skype'owe, więc... Wiedziałem, że Bajtiter takie wspominał teorię, jakoby Jezus mógł być, ja bym to powiedział, namiestnikiem Boga na ziemię, że kosmici inni mogliby być innymi bogami. I nie wiem, czy jeszcze coś dodał, ale co do tego chciałbym powiedzieć, że jak najbardziej. To w wielu kulturach są podejrzenia, że zresztą w kulturach, w filmach Alien versus Predator, tam też jest jednoznacznie teoria przedstawiona, że predatory i tak dalej przyjechały na przykład do Ameryk, tam do Ziemian i Ziemian wykorzystywały do budowy tam piramid i tak dalej i nakazywali, no. Czyli Ziemianie traktowali ich jako bogów z niebios. Tak?
0: To też.
2: Ten, tak. Bo ma nadzwyczajną moc i ma moc rozkazywania, sprawowania władzy bez żadnego sprzeciwu i może karać za nieposłuszeństwo jakimiś magicznymi mocami typu nieznane bronie.
0: No to bardziej tam jako bogowie występuje rasa inżynierów. Którzy wyglądają jak tacy więksi my, pozbawieni już włosów, no i taką mają troszeczkę inną twarz, ale to właśnie oni stworzyli tu życie na ziemi i nie wiadomo do końca nawet dlaczego w Prometeuszu właśnie jest ten wątek, że my się chcemy po prostu dowiedzieć, czemu nas stworzyli i czemu ostatecznie chcieli nas zniszczyć ci inżynierowie. No nie wiem, to wychodziłoby na to, że jesteśmy jakimś eksperymentem, a ja myślę, że niekoniecznie eksperyment, znaczy eksperyment też może mieć różną formę, bo może być eksperyment w formie zainicjowania właśnie tu życia i stworzenia nas i potem się przyglądania, a może być eksperyment z samym przyglądaniem się nam już, którzy tu powstaliśmy w jakiś inny tam niewyjaśniony sposób, czy przez przypadek nawet, ale nam ziemianom pewnie strasznie uwłacza cały czas ta wizja. No tak widzę, jak rozmawiam, jak czytam, że większości ludzi strasznie uwłacza taka myśl, że mogliśmy powstać przez przypadek. Musi być jakiś cel, po prostu coś takiego wspaniałego jak my, jak człowiek, nie mogło przecież się powstać tak bez powodu, bez stwórcy, prawda? To nam uwłacza.
2: Ale widzisz, zwróć uwagę, pytałeś, dlaczego oni by ludzi mieli niszczyć. Inni kosmici, ponieważ ja podałem definicję kosmity. Kosmita to jest mieszkaniec kosmosu. W związku z tym
0: też.
2: Ludzie też są kosmitami i Jezus jest niewątpliwie biblijny, Jezus jest niewątpliwie kosmitą.
0: Jak my wszyscy.
2: Tylko kosmici ziemscy i kosmici pozaziemscy. Kosmici pozasolarni, czyli kosmici spoza Układu Solarnego Słonecznego. Ale zadałeś pytanie, dlaczego by nas mieli niszczyć? No to ja zadam pytanie, niewątpliwie bogami są ludzie na Ziemi, tak? I wyższą formą istnienia, wyższym gatunkiem rozwiniętym technologicznie, umysłowo. No to dlaczego my, Ziemianie, ludzie, niszczymy na przykład szympansę, gorylę, mordowane były, czy są goryle, po to, żeby z dłoni goryla zrobić sobie popielniczkę pod papierosy.
1: Szczególne jednoty wilki i rysie. Ja powiem, że jednak ten konsensus, jaki wydaje się wyłaniać, i tutaj science fiction również się przyczynia do tego wykuwania tego konsensusu wśród ludzkości. Więc przyczynia się do wykuwania konsensusu wśród ludzkości. I chyba o tym mówiłem też w odcinku Po co nam science fiction? A także jeszcze jedno chciałem przypomnieć. Czy istnieje życie, skąd się wzięło życie na Ziemi i czy istnieje gdzieś jeszcze? O, to był fajny odcinek, słuchajcie, to tak nawiązanie do tego, co było z godzinę temu mówione. Ale dobra, to wracając do tematu, przypomnijcie mi, co ja chciałem powiedzieć.
0: No, te tematy są takie, że się, no, że można zapomnieć, bo tyle różnych zagadnień, tyle myśli związanych, ale to ciekawe, to pokazuje, że temat jest ciekawy właśnie i obszerny. Jak możesz, bajcie, ściszyć odrobinę mikrofon, bo lekko za głośno jesteś i ja muszę tutaj ściszać cię, wiesz, ręcznie, cały czas teraz, jak mówisz, więc weź tam się w międzyczasie odrobinkę przycisz. W ogóle kosmici mogą nie mieć samców i samic, być może, czy to taki dualizm musi być koniecznie, myślicie? Mi się wydaje, że może tak wszystko się opiera na dualizmie, nie? W ogóle wszędzie ten dualizm, cała walka przecież dobra ze złem, to jest dualizm płci, charakterów, też, znaczy, no, dobro, zło. Nie wiem, pewnie jeszcze cała masa innych dualizmów, a czy by to nie dowodziło na przykład, że Bóg też musi być dualny i być takim Bogiem demiurgiem?
1: Najmniej nie, słuchaj.
2: Tak, ale ja właśnie ostatnio spotkałem się z taką krytyczną opinią wobec chrześcijaństwa, chrystianizmu, że jest to bezsensowna religia, że we wszystkich innych religiach jest właśnie wyraźny dualizm. W religii na przykład irańskiej jest wyraźnie jakby wręcz dwa bogi, jakby dobry i zły. W innych religiach tak samo. A w chrystianizmie jest jeden przepotężny dobry Bóg i nic. I gdzieś tam jakiś szczątkowo występujący, jakiś tam marnej postury, marnej roli szatan.
0: Dołączył Grzegorz, ale radia jeszcze nie wyłączył, już pewnie wyłącza. A Bajtitera przestało chyba w ogóle być słychać. Bajtiterze, czy jesteś z nami? Powiedz coś.
1: Tak, jestem. Teraz słychać?
0: Dobrze. Teraz,
1: wyregulowałem tak pośrednio.
0: No to jakby znowu nawet lekko za głośno, więc ciągle coś tam masz z tą głośnością.
1: Co sądzisz o
3: tym? Ja już raz wyłączyłem. Nie wiem, czy możesz mi potwierdzić to, że już nie mam żadnych hałasów?
2: 1, 2, 3.
0: Ja u kogoś słyszę chyba jakieś TVP czy coś. Ktoś tam telewizję w tle
3: sobie ogląda? Nie mam telewizora, więc to nie może być TVP u mnie.
0: Albo to u mnie się włączyło coś, przepraszam, to chyba mi się tu włączyło, sorry, dobra, dałem dupy. Dobra, to oddajmy głos Grzegorzowi w takim razie, bo dołączył dopiero co do nas. Witam cię serdecznie na antenie i co powiesz przed nam tutaj?
3: Miałem zadzwonić wcześniej, ale musiałem dziewczynie napisać i skłamać, że idę spać i teraz mogłem spokojnie zadzwonić.
0: Widzicie, już słuchacze kłamią dla nocnego radia, nawet swoich najbliższych okłamują dla nocnego radia, takie jest dla nich ważne.
3: Tak, no jakbym mieszkał z nią, to pewnie musiałbym wychodzić, nie wiem, że śmieci wynieść, psa wyprowadzić na spacer, żeby móc zadzwonić, ale tak na temat to znaczy, mnie zastanawia czasami to, dlaczego ludzie tak bardzo mocno zastanawiają się, snują te różne opowieści o tym i te różne teorie, które są często tak bardzo odjechane, o kosmitach, o tym, skąd się wzięliśmy, te różne teorie mówiące o tym, że ktoś nas stworzył, że jesteśmy eksperymentem i tak dalej. Mnie to fascynuje, skąd w ludziach jest takie przekonanie o tym, że że nauka to na pewno tutaj nie odgrywa ważnej roli, że ta ewolucja czy cokolwiek innego to nie mogło mieć znaczenia, tylko to musi być jakiś dziwny plan, że kosmici nas tutaj zasiali i my jesteśmy na pewno jakimś eksperymentem. Zawsze mnie to fascynowało, skąd się w ludziach biorą po prostu takie pomysły.
1: No wiesz, ja ci odpowiem. Ludzie skoro tworzą światy i o tym będzie odcinek z Krawcem z kolei jako gościem. Tak, zapowiadam wam, będzie taki odcinek. Tak? Jesteśmy umówieni na niego już od jakichś 2 lat. A ostatnio klasowi to przypomniałem i powiedział, że jak najbardziej podtrzymuje chętnie. O tworzeniu światów. Właśnie. Więc ludzkość ma taką tendencję do tworzenia światów, zarówno gdy chodzi o literaturę, jak też inne muzy, tak, sztukę pod patronatem różnych muz, filmową na przykład, też filmowych światów, gdzie zasiedlają je różne postaci, czy to ludzkie, czy nieludzkie, no i ich losem twórca danego świata kieruje. Tak samo jest w grafice, w trójwymiarowym różnym modelowaniu, zarówno fizycznym, jak też komputerowym, tak jest w informatyce, programista tworzy światy, no Mickiewicz tworzył światy, ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę, cóż ty większego mogłeś zrobić, Boże, powiada w ekstazie w trzeciej części Dziadów główny bohater Mickiewicza, z którym się autor chyba trochę utożsamia. No na szczęście potem się trochę reflektuje, no bo jednak jest to postać, która doznaje porażki ostatecznie. Tak, no więc Bóg mógł zrobić to lepszego, że to się dzieje naprawdę, podczas gdy w tych wymyślonych światach nie dzieje się naprawdę. No ale nie trzeba wielkiego przeskoku wyobraźni, żeby wyobrazić sobie, że to my jesteśmy też, zasiedlamy taki świat przez kogoś wytworzony. I to zarówno w dziedzinie religii, wspomnianym już mormonizmie, tak jest, tylko że tam to się akurat dzieje naprawdę, jak też w różnych wyobrażeniach o hipotezie symulacji, na przykład właśnie, że jesteśmy symulacją. Polecam swoją drogą film 13 piętro, który właśnie o tym traktuje. A tymczasem sobie przypomniałem i jeszcze chciałem dopowiedzieć pewne rzeczy, skoro już jestem przy głosie o tym i jestem w dobrej głośności.
2: Przepraszam, to ja może powiem teraz.
0: No, nie, to ja przepraszam w takim razie, bo muszę tutaj pomoderować, jak zaczynacie się tutaj przekrzykiwać troszeczkę, więc apeluję o mówienie zwięźle i ty będziesz, Kunradzie, po Bajteriterze. Nawet chciałem cię zapytać o coś też, no więc, ale jeszcze oddajmy głos Bajtowi, żeby dokończył myśl.
1: Ja zamilkłem, gdy tego już drugi raz.
2: No bo
1: raz...
2: ja bym dopowiedział na temat.
0: No ale to dopowiesz, jak skończy Bajt, dobrze?
2: Okej. Okay.
1: To więc, jak mówiłem w odcinku o kosmitach, Marsjanie, nie, o płci i seksie, tak, walentynkowym, Marsjanie mają 3 płcie, jak wiadomo, są Marsjanie, Marsjanki i Marsjomary i trzeba wszystkich 3, żeby dokonać prokreacji, podczas gdy na przykład pantofelek, który ma płci 8, ale tylko 2 pantofelków trzeba, żeby się rozmnożyć. Natomiast nie każdy z każdym jest kompatybilny, dlatego się rozróżnia ich na 8 przypadków.
0: Zboczeńcy kosmiczni trójkąciki same robią.
1: Tak, a Marsjanie robią trójkąciki. Co do dualizmu, to właśnie pewnym osiągnięciem takim w rozwoju religii, coraz bardziej no, bliższych prawdy, był zaratustrianizm. I w zaratustrianizmie właśnie nie ma złego Boga. Jest dobry Bóg Ahura Mazda, Bóg Światła, który jest stworzycielem wszystkiego. I zło nie pochodzi od niego. Zło jest sprzeniewierzeniem się jemu przez jednostki posiadające wolną wolę. A tak samo jak nie ma ciemności, nie ma pierwiastka ciemności, nie ma atomu zimna czy fali zimna. Jest po prostu brak czy niedostatek, czy przeciwieństwo, ale nie takie, które istnieje samoistnie, tylko istnieje poprzez odrzucenie, oddzielenie od tego źródła dobra w tym przypadku. Tak? To jest taka analogie fizyczne tutaj różne są podawane. Natomiast to byli tacy ludzie, którzy właśnie w przeciwieństwie do wszystkich innych, którzy mieli politeizm jakiś, nie wierzyli w dobrego Boga i złego Boga. No i tak samo mają Żydzi, tak samo mają chrześcijanie. I co do tego, czy my jakieś delfiny, kuny, wilki i rysie tutaj trzebimy, no owszem, robimy to, ale takim konsensusem jest wyłaniającym się dzięki i science fiction, i refleksji filozoficznej też, i rozwojowi nauki, że rozróżniamy istoty żywe na posiadające umysł i nieposiadające, na potencjalnie zdolne na tworzące cywilizację, bądź potencjalnie do tego zdolne, no i nietworzące. No i te drugie uważamy za bestyje, to znaczy zwierzęta, i
0: kto
1: uważamy,
0: my?
1: Że...
0: My?
1: No, uważamy. Mówię o pewnym wyłaniającym się konsensusie. Ty możesz nie uważać, ja akurat się podpisuję pod tym, ponieważ w chrześcijaństwie to też jest. Czyńcie sobie ziemię poddaną i panujcie nad wszystkimi rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem, który się rucha po ziemi.
0: A w Koranie jest na przykład, żeby żonę swoją uprawiać jak ziemię i przychodzić, kiedy masz chęć na tą ziemię i orać. No dobra, słuchaj, to ja tutaj, żeby trochę dynamikę zwiększyć, przekażę teraz też na dłuższą wypowiedź głos Kunradowi, potem Grzegorz. No niestety, musicie się uzbroić w chwilę cierpliwości, bo tu mamy trzech gawędziarzy i każdy z gawędziarzy musi chwilę sobie poczekać. Kunradzie, słuchamy ciebie teraz.
2: No to może, dziękuję bardzo. Ja od końca nie zgodzę się z Bajtiterem. Otóż ja mówiłem wcześniej, że pojawia się taka krytyka chrześcijaństwa, chrystianizmu, katolicyzmu, który jest wypaczoną religią, oderwaną od innych religii, a w innych religiach zwykle były bóstwa dobre i złe, i były wyraźnie dwoistość była bóstw, bogów. Wyraźnie to widzimy w symbolu yin i yang, czarny i biały, które się przenikają. I tutaj właśnie w religii zoroastrianizmie, religii perskiej, staroperskiej, przeczytam z Wikipedii. Opowieść o Ahura Mazda, Ormuzdzie i Arymanie. Na początku były dwa duchy, Ahura Mazda i Aryman, Angra Mainju. Ormus przebywał na górze w nieskończonym blasku, Aryman na dole w mroku nieprzeniknionym. Wszystko, co dobre, mądrość, prawość, jasność, piękno, zawarte było w Ahura Mazda, wszystko, co złe, w Arymanie. Czyli wyraźnie były w dawnych religiach dwoistości. To takie nawiązanie do ostatniej wypowiedzi Bajitera. A teraz wrócę do odpowiedzi dla Grzegorza. Grzegorz spytał wcześniej coś takiego, dlaczego ludzie wymyślają sobie jakieś tam teorie, skąd pochodzi, nie wiem, bóstwa, kosmitów i tak dalej. No więc moja odpowiedź jest troszkę inna niż Bajditera. Ja powiem tak, że dlatego, że w nas, ludziach, jest taka bardzo silna potrzeba poznania, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, o pochodzenie nasze. Często na przykład wielu obywateli Polski powołuje się niesłusznie kompletnie, że my jesteśmy Słowianami, od Słowian pochodzimy i tak dalej. I tak dalej. W związku z tym ludzie sobie zadają pytanie, jeżeli my tu jesteśmy ludźmi, budujemy cywilizację, która jest zagrożona przez zmiany klimatu, wojny, zmiany ludnościowe, no to kim jesteśmy, skąd pochodzimy, czego się trzymać w trudnych czasach. No i większość ludzi, coraz większa ilość ludzi już nie wierzy w mity biblijne podawane przez Kościół, że pochodzimy od Adama i Ewy, ulepionych pierwszych rodziców z gliny. Z kolei przyznać się do tego, że pochodzimy w cudzysłowie od małpy, od jakiegoś szympansa sprzed 2 milionów lat, no to też troszkę głupio. No to ludzie sobie wymyślają, no to może pochodzimy od jakichś kosmitów, wysokiej cywilizacji, która tu przeleciała na spodku na przykład 10 tysięcy lat temu. No i to jest taki fajny wariant, którego ludzie chętnie by przystali, żebyśmy pochodzili w jakiś tam sposób od jakichś kosmitów. I myślę, że chodzi o taką wewnętrzną potrzebę każdego z nas przynależności, poznania własnego pochodzenia. Problem tym jest bardzo wyraźny u dzieci z domów dziecka adoptowanych, które są bezpieczne, mają swoją adoptowaną rodzinę. Niemniej jednak jest silny, nawet po wielu dekadach u dorosłych ludzi z domów dziecka, silna potrzeba poznania na przykład matki, ojca, od kogo zostali adoptowani do tej nowej rodziny.
0: Okej, no ciekawe rzeczy mówisz, a co na ten temat powie nam Grzegorz? Ja tak jak w teleturnieju trochę, jak na TVP.
3: Ja troszeczkę rozwinę tą moją myśl początkową. Ja owszem, to co oboje powiedzieliście, jakby ty się zgadzam. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to w pewien sposób wynika z potrzeby zrozumienia własnego pochodzenia. Tylko bardziej moje to pytanie miał nieco głębsze znaczenie. Chodzi o to, że ja jestem zwolennikiem takiego podejścia do wielu rzeczy, że uważam, że naszą rzeczywistość kształtujemy w najbliższym otoczeniu. Czyli uważam, że takim zastanawianiem się w takich bardzo daleko idących rzeczach, wymyślaniem takich bardzo daleko idących teorii różnych, które często nie mają żadnego poparcia w jakichkolwiek faktach, niestety trwonimy życie. Od Boga dostaliśmy jedno życie. I jeżeli my będziemy trwonić je na tego typu rzeczy, to najprawdopodobniej nie spełnimy swojej roli na tym świecie, bo będziemy wymyślać różne dziwne teorie o tym, że jesteśmy jakimś, nie wiem, eksperymentem, cudem, na kim, nie wiadomo, to jakby no, to każdy ma swoje prawo do swoich jakichś tam myśli, pomysłów i tak dalej, ale uważam, że no, ja nie jestem jakimś ultrakatolikiem, nawet bym powiedział, że w ogóle nie jestem katolikiem, ale raczej jestem osobą, ale raczej, no, no, że jestem wierzący, to powiem, że tak. Ale uważam, że po prostu no, dostaliśmy od Boga jedno życie, czy od Boga, czy od Matki Natury, czy
0: od Bogów.
3: Czy od Bogów, jak kto uzna, to uważam, że w tej kwestii każdy powinien sam stwierdzić, tak? Dostaliśmy to jedno życie i uważam, że takie wybieganie w bardzo daleko idące różne dziwne domysły i trwonienie życia na takie rzeczy jest chyba zaprzeczeniem idei naszego istnienia. Poszukujemy rozwiązania tej zagadki, skąd i po co tutaj się znaleźliśmy, ale nie próbujemy w żaden sposób spełnić tego, po co tutaj jesteśmy. Czyli to tak jakby ktoś wysłał nas na misję wojskową i zamiast ją zrealizować, czyli no, ktoś może stwierdzić, że no, powinno się pytać, dociekać powodów i tak dalej. Ale powinniśmy zrealizować jakiś cel, mamy jakieś zadanie. I każdy z nas ma jakąś tutaj rolę na świecie do odegrania najprawdopodobniej. Mniejszą lub większą, to nie musi być rola taka, że mamy świat zbawić, doprowadzić do jakichś rewolucyjnych odkryć i tak dalej. Może naszą rolą jest wychować kogoś na dobrego człowieka, kto potem wychowa kolejne swoje dziecko i w czwartym pokoleniu, dzięki temu, że przekazaliśmy bardzo dobre rzeczy w naszej rodzinie, może w czwartym pokoleniu w naszej rodzinie pojawi się osoba, która na przykład zrobi coś wielkiego dla ludzkości. Może to jest naszą rolą i może na tym powinniśmy się skupić, co jest bardzo blisko nas.
0: Może tych ról jest dużo różnych i nie ma czegoś takiego jak sens życia czy jakiś ogólny cel, bo nie ma, bo są różne. Teraz Kunrad chciał jakoś skomentować, ale to tylko jeśli Bajtiter przesunie się w kolejce o jedno miejsce, ale jeśli chce coś powiedzieć, ja skomentować, to Bajtiterze jesteś.
2: Ja krótko.
1: Okej, to przesunę się.
0: No dobra, to słuchamy Cię Kunradzie.
2: No to ja chciałem powiedzieć, że to, co powiedział teraz Grzegorz, uważam za bardzo mądre, bardzo mi się to podobało i jest zgodne z moim nauczaniem i moimi poglądami. Niemal dokładnie 98% właśnie tak samo myślę, że i chciałbym głosić ludzkości, że na przykład naukowcy zużywają ogromne... Ktoś powiedział chyba właśnie o kosztach lotów na Księżyc, tak? Na miesiąc, satelitę Ziemi, jako jakieś biliony dolarów. Właśnie o to chodzi. Trwonimy zasoby Ziemi, zasoby finansowe naszych narodów na gonienie za jakimiś tam naukowymi tematami, a nie skoncentrowaniem się na życiu tu i teraz w obrębie naszych zasobów i możliwości, żeby realizować swoją misję, czyli wychowywanie, dobre wychowywanie przyszłych pokoleń, które być może kiedyś będą mogły realizować jeszcze bogatsze cele, ale teraz my się niejako zażynamy, niszczymy się po to, żeby gonić za jakimiś ulotnymi celami, z których i tak niewiele wynika. Bardzo mi się podobało czegoś.
0: Bajcie, jesteś z nami? Chciałbyś jakoś skomentować?
1: Chciałem odnieść się, uzupełnić, że tak oczywiście jest, jak Kunrad powiedział, że wierzono, znaczy Bóg Ahura Mazda, w niego wierzono już ze 2000 lat wcześniej. To jest bardzo stare bóstwo, gdy chodzi o historię religii, dlatego podkreśliłem właśnie, że następowała ewolucja systemu wierzeń. No i w mazdaizmie rzeczywiście tak było, że było to dobro i zło i miało swoich bogów każde z nich. Natomiast po reformie Zaratustry no już wierzono, to była właśnie ta innowacja, że wierzono w to samo, co później się rozwinęło też w sposób bardzo wyraźny u Żydów, a u chrześcijan to w ogóle jest już no, na najwyższym stopniu, mianowicie, że nie ma złego Boga, że jest tylko dobry Bóg, a wszystkie byty złe, łącznie z szatanem, są mu podporządkowane i są przez niego stworzone z założenia jako dobre, ale ponieważ obdarzone wolną wolą, no to mogą jednak się stać złe z własnego postanowienia, a nie dlatego, żeby zło pochodziło od Boga.
0: Czy jest w ogóle sens używać pojęcia dobra i zła w dzisiejszych czasach, kiedy no już doszliśmy chyba do tego, że to pojęcia bardzo po pierwsze względne, po drugie, że każdy no właśnie rozumie przez to co innego i żeby mówić o dobru i o złu, to trzeba jakiś kodeks napisać moralny najpierw i przez pryzmat tego kodeksu patrzeć na rzeczywistość i to też każdy będzie inaczej. No, a czym według ciebie, Bajcie, jest dobro? To tak w dwóch słowach.
1: Tak, znaczy ja może zrobię to więcej niż w dwóch słowach, ale to jest ostatnia rzecz, jaką powiem, bo się będę już wybierał. To pozwolisz mi na więcej.
0: Dobrze, no dobrze.
1: Okay. No tak, to jest pytanie, ważne pytanie w ogóle filozoficzne, na którym się ludzkość zastanawiała długo. Czy dobro i zło, to jest, zwłaszcza w kontekście teologii chrześcijańskiej się zastanawiała, czy dobro i zło to jest po prostu to, co się Bogu podoba, bądź nie? Czy też istnieje jakiś właśnie, tak jak mówisz, kodeks niezależny, który nawet gdyby Boga nie było, to by pozwalał rozróżnić, co jest dobre, co złe, który, no, według którego można by też oceniać, czy Bóg jest dobry, czy stwierdzenie, że Bóg jest dobry, to jest po prostu tautologia, no bo z definicji jest dobry, bo dobre jest to, co się Bogu podoba i co Bóg robi i co jest wolą Bożą. No więc generalnie Biblia od samego początku udziela, jak się konsekwentnie interpretuje, tej drugiej odpowiedzi. Już w Księdze Rodzaju, w rozdziale 17, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie Abraham, albo nie, 7 chyba, a, nie, dobra, 17. Więc Abraham dostaje od Boga polecenie, które wydaje się

0: Znaczy, można oczywiście, jeżeli by teraz do nas powiedział Bóg, ej, złóż krawca w ofierze, nie? Mi, no to można by się zastanawiać, czy to na pewno jest głos od Boga. Oczywiście na przedpolu mogą być takie wątpliwości, natomiast jak już jesteśmy pewni, że coś jest wolą Bożą, no to wtedy nie ma innego wyjścia, jak tylko się temu podporządkować. I to jest coś, co Biblia mówi. Ufaj bardziej Bogu niż swojemu wyobrażeniu o tym, co Bóg może chcieć, niż swojemu rozumowaniu, niż właśnie wszelkim swoim domysłom, intuicjom, także i duchowym. Jeżeli coś jest poleceniem od Boga, to no to 100% tak jak On jest Panem, On jest właścicielem wszystkiego, całego świata, łącznie z Tobą, bo Ciebie stworzył i jesteś mu winien to posłuszeństwo. Natomiast oczywiście historia, wiemy jak się później rozstrzyga, to była taka próba wiary, bo Bóg jednak powstrzymuje go przed zrobieniem tego, potwierdza, że jednak mamy używać rozumu w podejściu do niego, ale że no z tym właśnie z kolejnością, z porządkiem, że tak powiem, rzeczy takiej, że najpierw wierność Bogu, taka stuprocentowa, zaufanie Jemu, że to On określa, co jest dobre, co złe, On jest tutaj Panem, także i no, rozróżnienia na dobro i zło, a dopiero potem wszystko inne, wszystko, co nam dał, łącznie z rozumem i wszystko, co nam objawił i myślimy o tym, że to jakoś tam sobie rozumiemy. No i na tym chciałem zakończyć. To jest taka lekcja już się zrodzaje, bardzo wcześnie, później wielokrotnie potwierdzona.
1: Bardzo
0: myślę,
1: ładnie.
0: Myślę, że krawiec, bardzo się z tym nie zgodzisz, ale to już beze mnie na antenie.
1: A cwaniaczek, już jak się nie zgodzi, to już beze mnie. Nie, no dobra, dziękujemy, Bajcie, za twój udział. Trzymaj się.
0: No, trzymajcie się wszyscy.
1: Cześć, cześć. No i zostaliśmy w trójkę, Grzegorz, Kunrad i Krawiec. No i zdaje się, że teraz przyszedł czas na Grześka, jeśli byś coś chciał powiedzieć.
2: Wiecie, ja przez chwilkę byłem troszeczkę zdekoncentrowany, więc wiem, że Bajt tutaj chciał, żebyś się odniósł, więc może jednak wolałbym, żebyś jednak ty się wypowiedział.
1: Ja też byłem zdekoncentrowany. Nie no, byłem
3: zdekoncentrowany, ale chciałem coś powiedzieć.
2: Dyskusja padła. Bajt wszystkich zaorał.
3: Otóż mogę?
1: Tak, tak, prosimy.
3: Otóż właśnie to z kolei teraz zgodzę się z tym, co ty powiedziałeś, z tą wątpliwością co do dobra i zła. I ja uważam, że właśnie ja to od młodych lat mojego życia odkryłem, że coś tu jest nie tak z tym dobrem i złem. I jest to według mnie najlepszy dowód fałszywości semickich izraelskich religii, wywodzących się tam z religii abrahamowej, tam pięcioksięgu i tak dalej, wszystko tam, co później dopisano. Ponieważ oni właśnie odrzucili dualizm religijny, dualizm dobra, walki ciągłej, walki dobra ze złem, z bardzo ważną rolą zła. I to i tak mówię fałszywie i nieprawdziwie. Ponieważ ty powiedziałeś to, Krawiec, mądrze. Otóż w religiach izraelskich, biblijnych, semickich jest czyste, jasne rozgraniczenie. Jest dobro i tylko dobro, zło, to trzeba wszystko, co nie jest dobre, jest zło i kompletnie to trzeba się pozbyć, nigdy nie wolno tego robić, trzeba się wyrzekać, nawet czy wyrzekasz się zła. A to jest dowód na fałszywość tej religii. No bo podam wam przykłady. W mitach biblijnych jest, że tam pierwsi rodzice byli nieposłuszni Bogu Stwórcy, Bogu Izraela, no w związku z tym Bóg zesłał na nich cierpienie i tak dalej. No to jako zło, jako karę, prawda? Będziesz teraz w bólu rodzić. No to ja wam zadam takie pytanie. Jeżeli ból, cierpienie, na przykład lęk, to jest zło rzekomo, którego należy w ogóle zwalczać, żeby najlepiej, żeby go nie było, to sobie wyobraźcie teraz, jak wyglądałaby ludzkość, gdyby kobiety rodziły dzieci, ludzie podzili dzieci, rozradzali się w ogóle bez bólu, bez cierpienia ciąży, bez porodu. Po prostu zachodzę w ciążę, rodzę dziecko bez bólu, kompletnie bez żadnego cierpienia. Ile by było teraz ludności na Ziemi, tak? Ile dziesiątek miliardów, tak?

0: Czyli to jest coś po prostu bardzo nam przydatnego, zabezpieczającego nas przed ruchaniem się po kątach na lewo i prawo na potęgę, a
1: przeciwrodzeniu.
0: A z kolei Biblia przedstawia to jako karę, którą Bóg zesłał na Ewę, więc to się faktycznie trochę tak z logicznego punktu widzenia nie zgadza, no bo coś, co pożyteczne jest i co nas w jakiś sposób zabezpiecza, nie może być jakąś karą nałożoną.
1: A to ja podam bardziej dobitny przykład. Otóż wyobraźmy sobie, że ilu z was chciałby urodzić i wychowywać dzieci, które by nigdy nie czuły żadnego lęku i które by nigdy nie czuły żadnego bólu przez całe dzieciństwo. Nie z tych dzieci by przeżyło na przykład do 10 roku życia w ogóle. A ile by przeżyło do 10 roku życia jako kaleki bez, z poparzonymi rękami, nogami, twarzami. Po prostu ból, cierpienie, lęk to są mechanizmy dobre, ochronne. Bardzo dobrze, że cierpimy. To jest całe błogosławieństwo od Boga, że zesłał na nas ból, lęk i niepewność. Bo dzięki temu jesteśmy w stanie jako dzieci przeżyć do dorosłego wieku, kiedy nabywamy tyle mądrości, żeby umiejętnie się poruszać, lawirować między dobrem, złem, cierpieniem, a radością i tak dalej. Dobrostanem, a bólem i lękiem. Więc to są mechanizmy ochronne.
0: Czytałem kiedyś o przypadku chłopca, który nie czuł właśnie bólu, bo chorobę taką miał. Jest takie schorzenie, że nie czuje się bólu. I ten chłopaczek w szkole się popisywał przed kolegami, skacząc na kolana ze schodów, co spowodowało, że nabawił się jakichś tam ostrych kontuzji i miał duże problemy potem z tymi nogami. No i ten przykład pokazuje dobitnie, że poczucie bólu jest niezbędne. No właśnie.
1: Ja pamiętam z kolei z dzieciństwa takiego chłopca, który nie miał poczucia bólu w palcu, w kciuku, i jego brat starszy bardzo go bił tam, nadzorował, bo on sobie odgryzał kciuka własnymi zębami, sobie bo go to swędziało, to nie był ból, jakieś tam swędzenie, i sobie odgryzł sobie połowę kciuka. Pamiętam takiego chłopca z dzieciństwa.
0: Grześku?
2: Tylko, myślę, że nie tylko ból, ale również sam strach jest taką dobrą sprawą, czymś bardzo dobrym, i nie tylko w kwestiach, które zostały przez Konrada poruszone, czyli w kwestii rodzenia dzieci oraz samego dorastania. Zresztą tutaj Siunia na czacie również jakby tutaj to poruszyła i potwierdziła, że lęk i ból muszą być. Strach nas motywuje. Strach jest ważny nie tylko w dzieciństwie, bo jakby w dzieciństwie jest nie tyle strach, co ból, bo jeżeli czegoś doświadczymy, no bo dziecko ma tak, że jeszcze nie zna tego strachu, jeżeli czegoś nie doświadczyło. Strach się pojawi w wyniku uczucia bólu u dziecka. Natomiast w życiu dorosłym kieruje nami bardziej strach, bo w życiu dorosłym nie tyle odczuwamy ból, bo nie zawsze są to rzeczy, które są ze sobą bardzo powiązane, bo boimy się często rzeczy, które, szczególnie w życiu dorosłym, boimy się często rzeczy, które nie wynikają bezpośrednio z bólu. No bo czy utrata pracy może nas boleć? Tak fizycznie. Czy...
1: No sama utrata pracy nie, ale może skutki utraty pracy, czyli głód i marznięcie na mrozie jako bezdomny, już nas mogą boleć.
2: Rozumiem, ale bardziej chodzi mi o to, czy strach i ból są zawsze ze sobą powiązane.
1: Chyba tak. Bo ostatecznie według mnie, to nie jest prawda, ale ostatecznie w większości wypadków boimy się na końcu bólu. Dlaczego to nie jest prawda? Bo może na końcu być śmierć, której też się boimy, a nie jest już bólem. Ale ostatecznie, w ostateczności, w takim ciągu zdarzeń, na końcu boimy się bólu i śmierci. I żeby temu zapobiec, no to boimy się utraty pracy, boimy się rozpadu związku, boimy się katastrofy, pożaru. Dlaczego się boimy pożaru? No bo utracimy bezpieczne miejsce do zamieszkania, czyli będzie ból, zimna, deszczu, choroby, kiedy stracimy dom, więc chronimy się przed ogniem, wypadkiem, katastrofą budowlaną. W ostatecznym rozrachunku zawsze na końcu tej piramidy zdarzeń jest ból, którego się boimy.
2: Tak, no myślę, że nie jest on bezpośrednim tym, co nami kieruje, z tego względu, że myślę, że Konradzie, przeceniasz ludzi, Myślę, że znaczną część ludzi takich przeciętnych nie myślą o tych rzeczach ostatecznych, o których ty mówisz, czyli o bólu, o utracie życia, o wypadkach i tak dalej, bo choćby wystarczy spojrzeć na postępowanie wielu osób, to ludzie nie myślą o takich rzeczach. Ludzi owszem motywuje ich strach, ale to jest raczej strach takich rzeczy najbliższych. Ich na przykład motywuje to, że nie będzie miał na... że na przykład straci dom w pożarze, ale na przykład, że nie będzie miał pieniędzy za tydzień.
1: Ludzie myślą... Ja to nadinterpretowałem. Ja wcale nie twierdzę, że każdy człowiek myśli i wie, jest świadom tego, co ja powiedziałem. Nie, ludzie nie są świadomi. Ludzie się boją utraty pracy, ale nie myślą, dlaczego się boją tej utraty pracy. Na przykład zwróć uwagę, że do tego, do czego dążymy, czyli na przykład wprowadzenie gwarantowanego dochodu na każdego człowieka, ludzie przestaną się bać utraty pracy, bo będą wiedzieli, że będą mieć zabezpieczenie. Podobnie zresztą ludzie troszkę mniej panicznie się boją na przykład wypadku samochodowego, bo wiedzą, że mogą wykupić autokasko, które im pokryje te straty i nie pójdą jako bankruci i tak dalej. W związku z tym są pewne zabezpieczenia, które pomagają nam jakby pozbyć się tych lęków przed ostateczną katastrofą.
2: Ja myślę, Konradzie, że troszeczkę przeceniasz to, że ludzie, znaczna część ludzi pewnie tak, ale myślę, że na pewno nie jest to większość i myślę, że to są jakieś procenty, może kilkanaście procent ludzi, którzy tak daleko myślą i są w stanie swój strach osadzić w takich zdarzeniach, o których ty mówisz, bo popatrz, przytoczyliśmy tutaj wiele sytuacji, które w dorosłym życiu mogą wywołać u nas strach, przy których możemy się obawiać. A teraz zadajmy drugie pytanie. Jak wiele osób próbuje się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami? Jak wiele osób próbuje się zabezpieczyć przed utratą pracy, przed problemami finansowymi, przed chorobami wywołanymi na przykład skrajną otyłością, która nie jest związana z jakimiś chorobami od urodzenia czy od wieku dziecięcego, tylko na przykład w wyniku źle prowadzonego trybu życia? Więc ludzie myślą krótkoterminowo, myślą o dzisiaj, myślą o dniu jutrzejszym, ale nie myślą kompletnie o tym, więc ten strach, mimo że on u nich jest, nie sądzę, żeby on był wywołany, on był związany z tymi rzeczami ostatecznymi, o których ty mówisz, które tam na końcu są jak najbardziej, ale o tym ludzie nie myślą.
1: Nie, jeszcze raz podkreślam, że to są moje filozoficzne rozważania, czego się naprawdę ludzie boją. A wcale nie twierdzę, że większość ludzi jest tego świadoma. To ja tylko tak interpretuję, że na końcu się boimy bólu i śmierci. A większość ludzi boi się utraty pracy, prestiżu i tak dalej. Tak krótkoterminowo, nie idą aż tak daleko w filozoficznych rozważaniach.
0: Ludzie się boją zmian chyba przede wszystkim i to jest taki uproszczony jakby w cudzysłowie system lękowy, że po prostu taki przeciętny człowiek, on się boi wszystkiego, co jest jakąś wielką rewolucją w jego życiu, że zmieni miejsce zamieszkania. No pewnie niektóre nacje mniej, na przykład Amerykanie ponoć się mniej boją przemieszczać, zmieniać właśnie dom na inny, bo się jakoś tam do tego przyzwyczaili, ale to nie sądzicie, że większość ludzi się ogólnie boi dużych zmian? I to tak...
1: Tak, ale to też nie jest do końca uświadomione. Ludzie się podświadomie pewnych rzeczy obawiają, na przykład zmiany, a na przykład kulturowe uwarunkowania, jak na przykład w USA, jakby przetransformowują tą obawę przed zmianą w nadzieję, że zmiana może przynieść poprawę, typu przenieśmy się ze wschodniego wybrzeża na zachodnie wybrzeże, pozbądźmy się znanego domu rodzinnego we wschodnich Stanach, pojedźmy do zachodnich Stanów, do Kalifornii, tam będziemy bez domu, ale dorobimy się, bo tam jest na przykład więcej ziemi, są nowe technologie, nowe zakłady pracy, dorobimy się tam. Tego w Europie aż tak bardzo nie ma, no chyba że wśród tych Europejczyków, którzy emigrowali gdzieś do innych krajów, ale nawet w Polsce w pewnym sensie były problemy z migracjami wewnątrz Polski i przez całe dekady pewne środowiska tak zwane post-PGR-owskie wolały w nędzy żyć w tych podupadłych PGR-ach niż na przykład się przenieść do Warszawy, Poznania, Wrocławia, gdzie ponoć było więcej pracy i teraz się nawet sprowadza Ukraińców za granicy, bo nie ma kto pracować. A w PGR-ach dalej ludzie siedzą i się nie chcą ruszyć. Ale co jeszcze chciałbym powiedzieć, że wrócę do tych religijnych pojęć typu walki dobra ze złem. To, co powiedział Grzegorz, według mnie to jest, można przenieść na wewnętrzną walkę dobra i zła. To nie jest zewnętrzny Bóg dobry i zły szatan. Te czynniki są w nas. Walczymy. Czy mam się obżerać, bo to jest przyjemne, dostarcza mi kalorii, hormony mi się dobre wydzielają, czuję się błogo po napchaniu się żywnością i słodyczami. Czy mam się obawiać, lęk, och, jeżeli zjem to ciastko i popiję tą kolą, jeszcze zapalę potem papierosa, to dostanę miażdżycy, choroby serca, zawału, cukrzycy i tak dalej. To jest nasze wewnętrzne walki pożądań i obaw. I ta walka dobra ze złem w pewnym sensie toczy się w samym człowieku, w nas samych.
0: Właśnie, właśnie. Ten ciąg, to tak, to nam jednak dużo daje, ta obawa. Bez tego, kim bylibyśmy w ogóle, gdybyśmy się niczego nie bali, nie bali się żadnych konsekwencji, nie bali się prawa, nie bali się o planetę, nie bali się o drugą osobę. Też przecież niekoniecznie trzeba się bać o samego siebie, można się bać o drugą osobę, no i to ponoć się nazywa miłość, czy jakoś tak. Ja tam się nie znam właśnie na tych sprawach za dobrze. W ogóle taki mało uczuciowy jestem chyba.
1: Moja obserwacja jest taka, nawet całkiem niedawna, że lęk, obawa, strach jest powszechnym zjawiskiem w przyrodzie. Zwróćcie uwagę, na dowód tego, że mam rację, spróbujcie w ogóle podejść do jakiegoś ptaka, zwierza. Zobaczycie, że odruchowym, w ogóle ja mówię tylko o tych... które będziecie mieli szansę w ogóle znaleźć, czyli tych półudomowionych zwierząt, ptaków miejskich, bo większość w ogóle nie zobaczycie, bo one w ogóle się boją podejść do siedzib ludzkich, tylko daleko, daleko są w lasach. Po prostu ja, takie zdarzenie. Idę sobie ulicą i zauważyłem dwa gołębie. No i nic, autentycznie żadnych ruchów nie wykonywałem zagrażających. Wystarczyło tylko, że one mnie zauważyły, od razu się poderwały do lotu i gdzieś tam na dachy poleciały. Ja myślę, dlaczego? Przecież ja im zagrażałem, nic, nie krzyczałem na nie, żadnych gestów, po prostu tak jak szedłem sobie ulicą, przechodziłem. Otóż zrozumiałem, że to jest odruch u większości zwierząt lęku. Na dowolny bodziec nieznany, jeżeli to nie jest inny gołąb czy coś, to po prostu one uciekają domyślnie, a później się z wysokości dachu zastanawiają, czy słusznie uciekł, czy niesłusznie. Po prostu te organizmy żywe, które nie mają tego lęku, ciągłego lęku egzystencji, nie przeżywają do następnego dnia, po prostu.
0: Chyba, że są bakteriami na przykład.
1: Tak, chyba że bakteriami, one się nie przejmują, one są ekstensywne na ilość. One cokolwiek, to po prostu się rzucają na dowolny obiekt, czy groźny, niegroźny, i próbują go kolonizować, rosnąć i wyszukiwać tam
0: pożywki.
1: Czyli,
0: jak zauważył Lukacjusz, Jan Paweł II wprowadził nas w błąd, mówiąc, nie lękajcie się. To nam dał złą radę.
1: Tak. Lękajcie się, tylko... Lękajcie się w umiarkowany, to mądry, dobry sposób, ale musi być balans odwagi i lęku w życiu, bo inaczej, na przykład nie lękajcie się, zadłużmy się w bankach zagranicznych i inwestujmy, nie lękajcie się, że nam się to nie zwróci. No nie, no bo to wtedy skończymy po prostu jako bankruci i to im większe te długi zaciągniemy, tym szybciej. Przykładem jest Grecja. Mamy się lękać, mamy wielokrotnie przyglądać się problemom i potencjalnym skutkom naszych działań i postępowań, bo mogą niekoniecznie nastąpić oczekiwane pozytywne zmiany, ale katastrofalne, złe skutki. Nieprzewidziane czasem.
0: Ale odwaga to też jest godna i chwalebna rzecz. bycie walecznym, ale też no, można być odważnym też mądrze i głupio, nie? Głupia odwaga to jest jak rzucamy się na przeciwnika, z którym nie mamy żadnych szans. A jaka to jest mądra odwaga? No co, kiedy wiemy, że mamy szansę chyba coś zrobić, tylko to nie, z odwagą to bywa tak, że nie mamy czasu przeanalizować, czy to jest mądre, czy niemądre, po prostu się rzucamy do wody, żeby uratować jakieś tam dziecko i możemy wyrżnąć łbem o kamień i dziecko się utopi i my umrzemy.
1: Tutaj... Siunia tu napisała na czat, że tylko głupi się nie boi i tak mi się skojarzyło z aktorami, że wydawałoby się, że artyści estradowi, aktorzy teatralni, filmowi, że no to są zawodowcy, no to w czym rzecz. A okazuje się, że jakbyście popytali, to ponoć każdy z nich ma tak zwaną tremę, czyli lęk przed właśnie publicznymi wystąpieniami, jak to wyjdzie i tak dalej. Czyli faktycznie jest to powszechne zjawisko nawet u profesjonalistów. Oni muszą to pokonywać i jednym z takich przykładów, w które mam potwierdzenie, bo oglądałem film dokumentalny o zespole ABBA, który był bardzo popularny i tam właśnie ta jedna Agneta Felskek, ta blondynka, piosenkarka szwedzka, miała bardzo dużą tremę i to był jeden z ważnych czynników. Ona zawsze, mimo że była sławna i wykonywała ten zawód piosenkarki już od nastolatniego wieku, była doświadczona, to zawsze miała tą tremę silną przed wyjściem na scenę. Tak powiedziała.
0: Grzegorzu, coś chciałeś
2: dodać? Ja również chciałem się odnieść do tego, co Siunia napisała, ale w troszeczkę inny sposób. Chciałem się odnieść do tego, że odważny też się boi. I to jest, myślę, że dosyć istotna uwaga z tego względu, że często strach i odwagę traktujemy jako przeciwstawne rzeczy, a one często ze sobą współgrają. Bardzo często to strach powoduje u nas, że jesteśmy bardziej odważni, bo wiemy, że by uniknąć czegoś, musimy podjąć inne ryzykowne działania. I ja to w ten sposób właśnie rozumiem. Nie wiem, czy akurat tutaj się ze mną zgodzicie, że często to, że w ogóle jesteśmy odważni, jest spowodowane nie bezmyślnością, bo czasami, znaczy właśnie nie mylmy odwagi, a bezmyślności, tak? Bo to, że ktoś skoczy na główkę z 10 metrów do wody, która ma metr głębokości, to wcale nie oznacza, że on jest odważny, jest po prostu głupi, tak? Ale ktoś, kto na przykład będzie próbował kogoś uratować tonącego, to on jest odważny, bo motywuje nim strach, że ktoś może stracić życie.
0: No ja kiedyś uratowałem dziecko przed pędzącym samochodem, prawda? Taki bohater tutaj.
2: To pamiętam, szary bohater.
0: Nie wiem, tak, szary bohater, dokładnie. Ja nie wiem, czy wspominałem już o tym. Nie, no dobra, wspominałem
1: ze 100 razy.
0: O, dziękuję. To nic takiego. Każdy zachowałby się tak samo na moim miejscu.
2: No dzisiaj mnie pan rower przejechał, mnie uratował.
1: Ja powiem, że bardzo ciekawie, Grzegorzu, po raz kolejny powiedziałeś, mam mądrą uwagę, że to nie jest takie jakby przeciwieństwo albo jedno, albo drugie, tylko często właśnie jedno wypływa z drugiego. I może tak, powiedzmy tak, że jest lęk i nie ma lęku. Tak? I w ten sposób można to przedstawić.
0: A zło to brak dobra, to coś takiego, tak?
2: Niekoniecznie.
1: No właśnie, ale... Nie, tutaj to też złożony temat filozoficzny. Często nie były takie poglądy, że właśnie, że jak nie ma dobra, to jest zło, ale to niekoniecznie, no bo ja właśnie chciałem, podając te przykłady właśnie ochronnej roli bólu i lęku, podałem, jakby sugerowałem, że to, co postrzegane jest powszechnie jako zło, jest naprawdę dobrem. Na przykład inne podam przykłady, wojskowe, tak, że im więcej, takie powiedzenia, kto z was był w wojsku, to być może to wie, im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi na polu walki, coś takiego. Albo podobne jest powiedzenie ponoć na treningach sportowców.
2: Im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi na zawodach.
1: No nie, no tym mniej przegranych spotkań, powiedzmy, ale chodzi nie, o to, taki, że jest trzeba pewno, się...
2: Jest taki cytat i to ktoś mi... Jest taki cytat właśnie, że im mniej, im więcej potu na treningu, tym mniej krwi na zawodach. I to jest takie...
1: Ja nie słyszałem.
2: Wśród sportowców i mówię to jako wyczynowy sportowiec.
0: Dokładnie, biegacz, prawda?
2: Tak.
0: Zawodowy.
1: Ja słyszałem to o poligonach i wojsku i ktoś mógłby myśleć, że no jakże to jest okrutny sierżant czy tam jakiś porucznik, bo każe tym młodym rekrutom poborowym rzucać się po błocie i gdzieś tam skakać do upadłego, przepocone mundury ledwo się na nogach słaniają. Jakże oni cierpią, prawda? Ból zadaje im. A to jest właśnie ilustracja tego przykładu, że to, co postrzegamy jako zło, w efekcie końcowym może okazać się dobrem, że ten ból, cierpienie, pot i łzy okazało się czymś, co spowodowało, że właśnie ci żołnierze najbardziej wytrenowani, którzy na których ten sierżant się najbardziej znęcał, to oni powrócili z wojny, bo przeżyli, bo byli na tyle sprawni, odporni i zahartowani, że byli w stanie przetrwać pole walki.
0: Czy są wśród nas jacyś masochiści? Czy ktoś ze słuchaczy albo któraś ze słuchaczek lubi, kiedy partner naparza kapciem po tyłku na przykład? Coś w tym stylu? Przyznajcie się.
2: Ja się to przyznam.
0: O, lubisz czasem? Kapciuchem po pupci?
2: Znaczy nie, no kiedyś tak miałem, że lubiłem. Ale kiedyś miałem taką sytuację, że trafiłem. Znaczy, no tak, nie, że jakoś tam bardzo jakieś wiązanie czy coś, tylko że tak nie lubiłem takiego głaskania się po główkach, nie? Ale pamiętam, że kiedyś mi się trafiła taka dziewczyna, która chciała, żeby ją w trakcie bić. I po prostu nie wytrzymałem. Parsknąłem śmiechem, nie mogłem tego śmiechu. Nie mogłem tego śmiechu powstrzymać i no, niestety cała historia się skończyła tym, że no niczym, no bo ja już nie byłem w stanie w ogóle, w nastroju, a ona była oburzona, że mnie to śmieszy.
0: Spotkałem kiedyś dziewczynę, którą kręciło, jak się ją lekko poddusza, no ale ja tak sobie myślę, kurde, ją uduszę i co, pójdę do pierdla, dziękuję bardzo za takie zabawy.
1: Ja może troszkę zmienię temat, bo mi się przypomniało, zwróćcie uwagę, że jest taki sławny polski polityk, Janusz Korwin-Mikke, który właśnie za nieszczęścia narodu polskiego i upadek i wymarcie obwinia właśnie system społeczny, że przez to, że zdjęto z ludzi lęk przed starością nędzną, tak, poprzez wprowadzenie systemów ubezpieczeń społecznych emerytur, to ludzie nie płodzą dzieci, bo po co? No bo nic mi nie grozi. Nie grozi mi zimno, głód, nędza po 65 roku życia, bo dostanę od Polski emeryturkę albo rentę. W związku z tym nie ma potrzeby zakładania rodzin i płodzenia dzieci. Więc to jest właśnie to, co jest tak naprawdę dobrem, a co jest tak naprawdę złem. Bo coś, co ludzie postrzegają za dobro, czyli system emerytalny i zabezpieczenia społeczne, doprowadza do upadku i wymarcia narodu. Czyli być może jest złem.
0: Tak jeszcze na moment powrócę do tematu poprzedniego, bo w sumie znam osoby, które są całkiem poukładane, normalne i całkiem są okej, okay, wszystko z nimi w porządku, a lubią na przykład zabawy jakieś z kajdankami. Właściwie to, kurczę, z połowa moich kumpli i partnerki ich lubili takie zabawy. W dzisiejszych czasach to w ogóle chyba nie jest nic niezwykłego, jakieś tam wiązanko małe czy tam coś... Też tam sobie coś tam przypominam, ale to nie będę. No i to jest normalna rzecz, ale tak sobie myślę na przykład, że ci katolicy, ci chrześcijanie, to oni są tacy biedni, bo oni to raczej się czegoś takiego boją, nie? Że to już takie szataństwo, że nie po Bożemu, że to trzeba tam na misjonarza. I ich seks musi być taki troszkę nudny.
1: No bo katolicki seks ma być nudny, to jest obowiązek względem Pana Boga, tutaj dostarczenia młodych ministrantów i nowego pokolenia, to jest obowiązek, a nie przyjemność. No.
0: Siunia tutaj się dziwi, że z kim ja się zadaję. No to mówię, no, normalni kumple, no tacy, co chodzą do pracy, śmieją się, imprezujemy, normalni ludzie, ale lubią takie igraszki tam. To są igraszki, coś strasznego, że jakieś tam kajdanki, coś.
2: Jakiś klaps czy coś, no.
0: Takie straszne. Przecież to zabawa, to takie role-playing połączone z seksem. O, wzburzony chyba Bajtiter, bo katolik, on zaraz tutaj nas zbeszta, że wcale nie jest nudny seks katolicki.
3: Stereotypy, przeżycie, katolik może i jak najbardziej powinien mieć, no o ile oczywiście to jego powołanie do małżeństwa, nie? No bo jak jest księdzem, przynajmniej rzymskim w porządku i nie żonaty, to raczej nie. Ale katolik w małżeństwie jak najbardziej powinien mieć seks i powinien mieć ten seks taki, który go cieszy, który, no oczywiście fajnie jakby były z niego dzieci, ale jak jest bezpłodny, czy jak już ma dość tych dzieci i tam unika, ale oczywiście musi być gotowy na to, że to Bóg zadecyduje, czy będzie miał więcej tych dzieci, czy nie, że jak się coś tam jednak nie przeliczy tak jak trzeba, no to później może być, organizm człowieka jest tajemniczy i figle płata. Niemniej bądź jednak, odkładając na chwilę aspekt rozmnażania na bok, to jak najbardziej można wszystko, można wiązać, można i bacikiem, i innymi rzeczami coś pozbywać bieleby z szacunkiem wzajemnym. A jak się obie strony zgadzają, to raczej on jest.
0: Ale skąd ty wiesz, że można?
3: Byleby się kończyło...
0: Zapłodnienie.
3: Niekoniecznie, ale potencjalnie. To znaczy, byleby się kończyło umieszczeniem, szczytowaniem mężczyzny właśnie w takim miejscu, no w pochwie po prostu, gdzie...
0: Ale skąd ty masz takie instrukcje, przepraszam, od papieża, czy od proboszcza? Bo w Biblii nie ma chyba nic
3: Boga.
0: Opozycji. Boga się zapytałeś i ci odpowiedział.
1: Ponoć właśnie w Biblii jest. Właśnie kto tam...
0: Że ktoś, nasienia nie wolno wylewać
1: właśnie,
0: na zwierzę.
1: Rozrzucał nasienie i został przez Pana Boga ukarany śmiertelnie.
3: Jest takie nagranie, można znaleźć na YouTubie, porady seksualne Radia Maryja. Ja przypominam, że Radio Maryja nie jest radiem katolickim, jest prywatną inicjatywą pewnego zakonu prowincji polskiej, pewnego zakonu. I jeżeli by ksiądz założył dom publiczny, to on by był dokładnie tak samo katolicki, jak jest Radio Maryja, bo uznanie za medium katolickie wymaga uznania przez biskupa i spełnienia jeszcze pewnych tam warunków. No więc Radio Maryja ich nie tylko nie spełnia, ale też nie zostało przez żadnego biskupa uznane, co zresztą w ogóle warunkiem wstępnym, że biskup uznał, to jest medium katolickie, teraz oficjalnie wam daje ten imprimatur, nihil obstat. Jak to jest? Nie imprimatur, bo imprimatur znaczy niech będzie drukowane, tylko nadawatur. Nie, jak to się mówi po łacinie? Dobra, whatever. To słownictwo było wymyślane, jak jeszcze nie było radia, ale był już druk. W każdym razie, więc chciałbym tutaj przeciwko stereotypom właśnie niniejszym zaprotestować. Jeszcze parę rzeczy chciałem skorygować, ale zapomniałem jakich, więc to może na czacie sobie ewentualnie przypomnę. Ale mnie już nie ma, bo ja się już pożegnałem, więc... A, słuchajcie, jak już przy okazji, to autoreklama. Słuchajcie, we wtorek fajny odcinek będzie o sieci Tor, a potem będzie fajny afterparty, więc zapraszam. Cześć.
0: O, super, sieć Tor, o to prosili słuchacze chyba, więc tym bardziej przyłączcie się do zbiórki na jakiegoś lapka dla Bajta i ja będę sprawdzał, czy ktoś coś dał. No.
1: Ja bym tu chciał poruszyć wątek jeden, błagam cię, Krawiec, musimy to przeczytać, Etam napisał na czat i tak mi się to skojarzyło. Dobry człowiek tyle razy robi seks, ile ma dzieci.
0: Alban.
1: Skojarzyło mi się z taką kultową sceną z Monty Pythona, Sens życia według Monty Pythona, gdzie taka oburzona angielska, anglikańska rodzina, właśnie małżeństwo, obserwuje dzieciatą rodzinę jakichś tam katolickich Irlandczyków i oburzeli. Ja już dawno tego nie oglądałem, więc ledwo co sobie przypominam, ale chyba to było tak, że oburzony mąż i żona rozmawiają przy sobie, no wiesz co, ci katolicy Irlandczycy, to oni płodzą tyle tych dzieci, co robią seks, to płodzą od razu dziecko. No, faktycznie. Ale wiesz co, to całkiem tak jak my. I to by się zgadzało z tym, co napisał Ethan, że dobry człowiek tyle razy robi seks, ile ma dzieci. Czyli po prostu widocznie ci Anglikanie nie wiem, raz czy dwa razy w całym małżeństwie robili seks.
0: No Ethan, to trochę jak Al Bundy, ale to od razu się kojarzy, że partnerka to taka Peggy, nie, tak? I o tam zaciąga tego biednego Ethana, chodź tu na pięterko, a Ethan, kochanie, no daj mi spokój, już dopiero co się kochaliśmy miesiąc temu, i tam płacze, biedny, ona go zaciąga. Właśnie, no różny mamy tu stosunek, ale my tu, widzisz, my Konradzie trochę tu ślepi o kolorach, ale zdaje się, że ty, Grześku, coś ci się udało jakby, że tak powiem, zmajstrować, zrobić, stworzyć życie.
1: Pracujesz ciężko na 500+, być może.
0: Jeszcze się nie udało? Czy pomyliłem cię z kimś?
2: Nie, absolutnie. Nie. Ja jestem bardzo odległy od tego. Nie. Raczej chciałbym mieć jak najbardziej potomstwo i raczej widzę siebie w przyszłości w roli ojca i uważam, że to byłaby najważniejsza rola w życiu, którą odegram. I nawet no takie mam podejście, że uważam, że jeżeli będę ojcem, to będzie to, co najważniejsze w moim życiu, ale jeszcze mi do tego bardzo daleko, bo jestem w tym temacie bardzo ostrożny i no, bo nie chciałbym po prostu popełnić jakiegoś błędu. No więc jeszcze nie. Jeszcze tutaj nie jestem osobą, która mogłaby się wypowiadać o robieniu innych ludzi, takich małych.
0: No, a taki mały, tak się często mówi, że człowiek to taka istota niesamowita, że on tworzy i myśli, rozmyśla, pracuje, cywilizację tu składa, ale przecież jak człowiek się urodzi dopiero co, to nic nie kuma, sra pod siebie, wrzeszczy tylko i jest taką istotą bardzo mało rozwiniętą, więc dopiero potem się staje, czyli to nie od razu jesteśmy tacy super, i czasami się mówi właśnie, że Bóg nas stworzył takimi niesamowitymi. No wychodzi na to, że jednak nie Bóg nas stworzył takimi, tylko sami się tego nauczyliśmy przez wiele, wiele lat. Na to poświęcaliśmy, żeby się doskonalić, żeby ktoś poświęcał czas, żeby nas wychować. Chodziliśmy do szkoły i pobieraliśmy edukację, lepszą czy gorszą, ale też nam coś to daje. No i tak dalej, no więc nie mówmy, że ten człowiek taki wspaniały z bazy jest od razu przez Boga stworzony.
2: No nie, no człowiek się rodzi z wolnym i chłonnym umysłem i tak na dobrą sprawę, no rola rodzica jest bardzo ważna, jest chyba najważniejszą rolą, jaką możemy odegrać w życiu z tego względu, że kształtujemy innego człowieka i od tego, jak będziemy go kształtować, no bardzo wiele rzeczy może zależeć. Tak jak ja też ileś tam czasu wcześniej powiedziałem dzisiaj, że to może nie do końca bezpośrednio my wychowując dziecko spowodujemy, że ono osiągnie to czy tamto, tylko może gdzieś zaszczepimy pewną ideę, pewną myśl, pewien sposób wychowania, który kiedyś w którymś pokoleniu zaprocentuje tym, że no, w piątym czy szóstym pokoleniu ktoś z naszej rodziny zrobi coś wielkiego, a może po prostu nikt nie zrobi nic wielkiego, ale każdy z osób, na które wpłyniemy, będą dobre dla innych, będą rozsądne, będą kochać swoją rodzinę, nie będą komuś robić krzywdy. I to też jest duże osiągnięcie. Ja zawsze z bardzo dużym podziwem patrzę na takie rodziny, które bardzo dużą wagę przywiązują do takiego przekazywania z pokolenia na pokolenia takich ideałów, takich bardzo ważnych rzeczy. I ja takich kilka rodzin znam i mi to bardzo imponuje. I chciałbym bardzo kiedyś właśnie, żeby moja rodzina też taka była.
0: Od kosmosu po religię na rodzinie skończywszy, to taka trójca trochę mi się, jako taka trójca mi się jawi, bo takie trzy elementarne, super ważne rzeczy właśnie. Kosmos, wszechświat, wiara i rozmnażanie się, które być może jest jednym z naszych głównych celów, danych nam przez naturę. No bo można powiedzieć, że człowiek to takie taka maszynka do rozprzestrzeniania swoich genów, znaczy do rozprzestrzeniania genów i te geny są ubrane w taki skafanderek i dobudowany jest do tego mechanizm, żeby w końcu się udało te geny przekazać, nie? A mózg to taki aparacik, wiesz, który steruje tym i nasza świadomość to narzędzie do tego, żeby zwiększyć szansę na przekazanie tych genów, a chodzi w sumie o to, o taką niby super nieważną, a z drugiej strony mega ważną rzecz.
1: Ale ja odkryłem niepokojące zjawisko kiedyś, całkiem niedawno względnie, uświadomiłem sobie, jeżeli posłuchacie różnych filmów dokumentalnych czy jakichś innych źródeł takich tragicznych, poważnych, ludzie się zwierzają z życia, na przykład uchodźcy ostatnio i tak dalej, to często padają takie wypowiedzi. No, bo ja tego nie robię dla siebie, ja to robię dla moich dzieci. Często w Polsce ludzie na przykład wyjeżdżali za granicę, do pracy, na obczyźnie i tak dalej, zarabiali pieniądze, wracali do kraju, budowali dom. Ale po co ci taki wielki dom? A, bo ja nie buduję tego dla siebie, ja to dla dzieci. Ja sobie w którymś momencie to tak mi doszło do świadomości, uświadomiłem, że ludzie widzą, bardzo wielu ludzi widzi sens własnego życia nie we własnym życiu, tylko żyją dla swoich dzieci. Odchowają dzieci i co potem? No to często ludzie mówią, no ja żyję, pracuję, żeby doczekać emerytury. I tak sobie zadałem pytanie, no to moment, odejmijmy dzieci, odejmijmy emeryturę i jako czynniki, no to po co ludzie żyją? Właśnie nie ma sensu życia. Ludzie żyją po to najpierw, żeby spłodzić, wychować, odchować dzieci, dla dzieci, nie dla siebie, tylko dla dzieci, a potem żyją, żeby przejść na emeryturę. Takie ciekawe, to jest niepokojące, bo wydawałoby się, że ludzie powinni mieć jakiś bardziej jasny sens życia, cel, do którego dążą.
0: Ale może, słuchaj, przepraszam, że ci przerwę, ale być może nie powinieneś tak mówić, bo to jest po prostu bardzo przyjemne dla ludzi, to przekazanie czegoś swoim bliskim, dbanie o nich. Dla nas może mniej, bo my mamy trochę inny tu świat swój, ty masz inny, ja mam inny i my na to nie zwracamy uwagi, ale zwróć uwagę, że dla kogoś to może być po prostu fajne i być może nie. W życiu chodzi z grubsza o to, żeby unikać cierpienia, a kolekcjonować przyjemne chwile. No i skoro dla kogoś jest to bardzo przyjemna chwila, kiedy może pogłaskać po główce swoją małą kopię i ją jej coś dać i tak dalej, no to czemu komukolwiek kogoś, czemu kogokolwiek zniechęcać do tego?
1: Ja dlatego to powiedziałem, że tego typu wypowiedzi właśnie są najczęściej w jakichś takich dramatycznych reportażach i tak dalej, kiedy widać, że ci ludzie często płaczą ze łzami w oczach. To nie są ludzie szczęśliwi, oni czegoś no cierpią, tak, są uciekinierami, przez granice się przebijają, dobra, zwróć uwagę na tych pontonach tam, ryzykują życie. No i dlaczego? No bo w ręku mają jakieś tam dzieci, często ci murzyni z Afryki na tych pontonach płynący do Europy. Robię to dla dzieci. Gdyby to było tak, że no, to jaka jest sytuacja? No, mam pracę, zawód, jestem szczęśliwy, jestem tak szczęśliwy w życiu, wiem po co żyję, że pomyślałem, że to spłodzę i wychowam dzieci, przekażę im jak żyć, niech one też będą szczęśliwe, tak jak ja. I szczerze ci powiem, że takich wypowiedzi albo nigdy nie słyszałem w życiu, albo rzadko. Bardzo rzadko. Najczęściej jest to tak, że ludzie, to dlaczego tu się zmagasz, cierpisz na przekór wszystkiemu? A, bo ja to robię dla dzieci. Także jest to rodzaj takiego usprawiedliwienia się. Wręcz można by dorobić taką tezę, że gdyby ktoś nie miał dzieci, to w ogóle by przestał żyć, żeby popełnili samobójstwo albo w ogóle, na przykład jest wojna i ktoś idzie do obozu jakiegoś jenieckiego czy jakiegoś tam innego, no i żyje, zmaga się, żeby przeżyć. Dlaczego? Bo żeby wrócił do domu, bo tam ma dzieci, żeby nie osierocić dzieci i dla tych dzieci. Więc to mu nadaje sens życia. Nadaje siły, żeby przetrwać kryzysowe momenty w życiu. Czyli żyje, niejako projektuje cele i sens własnego życia, cel przeżycia na kogoś innego, na dzieci. Gdyby nie to, to ludzie by się poddawali, umierali, nie wracali z wypraw, z wojen i tak dalej. Nie mieliby jakby własnej motywacji.
0: Grześku?
2: Tak, już mogę się powiedzieć, już się tutaj ogarnąłem. Jak najbardziej się zgodzę z Konradem, może nie wszystko, ale w tym, że właśnie bardzo często dzieci stają się wymówką.
1: Wymówką, tak.
2: Tak, stają się wymówką. Żyjemy schematami, może nie wszyscy, ale znaczna część osób żyje schematami. I ta odpowiedź, myślę, że po co to robimy, po co żyjemy, pada, że dla dzieci, bo czasami nie znamy innej odpowiedzi, bo jej w ogóle nie ma. I czasami się zastanawiam, czy w przypadku, no myślę, że w przypadku wielu osób, gdyby odebrać takie cele jak dzieci i emerytura, to nagle ich życie nie miałoby uzasadnienia. Może to zabrzmi bardzo brutalnie, ale tak naprawdę wówczas życie takich osób ograniczyłoby się do... Czyli emerytura to nie jest żaden cel, to jest jakiś etap w życiu, istotny kompletnie. No, są ludzie, którzy w ogóle nie przyjdą na emeryturę, więc to nawet myślę, że nie warto poruszać. Ale dzieci, tak? No, jeżeli ktoś uzasadnia wszystko, bo dzieci, no gdyby tych dzieci nie było, to co ta osoba nie miałaby żadnego celu w życiu, żadnego powodu do tego, żeby funkcjonować, no to trochę przykre to jest.
0: Czy ja wiem, to może być taki defaultowy, czy tam defaultowy, jak to się wymawia, domyślny cel dla wielu, dla tych, którzy nie potrzebują sobie szukać jakichś bardziej, no nie chcę powiedzieć, wyrafinowanych, może niestandardowych celów, no to jest taki cel, który każdy może sobie łatwo obrać i łatwo, i dosyć łatwo, no może na takie pierwsze wrażenie właśnie, że łatwo, bo potem jest bardzo dużo obowiązków z rodziną, ale ostatnio patrzyłem sobie na przykład na, gdzieś tam się natknąłem na duży zbiór fotek takich rodzinnych, właśnie, że siedzą sobie tam na kanapie, śmieją się, to zawsze są takie same te zdjęcia, nie? Że siedzą na kanapie i się wszyscy śmieją do siebie. Przy telewizorku jakimś tam, białe ściany. Takie stokowe zdjęcia, bo potrzebowałem coś tam tego typu do projektu. No i tak sobie pomyślałem, kurde, krawiec, może byś się nawet wkręcił w takie coś, jakbyś spróbował, to takie uczucie, że masz jakiś domek, mieszkanko, że tam się kręci jakiś dzieciak, że żona sobie coś robi, że siada wspólnie, może byś się nawet w to wkręcił, mimo że teraz ci się wydaje to jakąś abstrakcją i czymś odległym, to może być nawet fajne, wiesz, wspólnie sobie święta tam spędzić, tu coś żonka gotuje, tu jak ty jedziesz po choinkę, no fajne, no może przyjemne jest to takie, nie, nastrój, poczucie wspólnoty, że nie jesteś sam przede wszystkim, nie, bo no ja im starszy się na przykład robię, tym bardziej jakieś takie lęki powoli się pojawiają, że no co, będę taki stary dziad sam srał pod siebie i ktoś za pieniądze będzie mi zmieniał gacie. A tymczasem Etam próbuje się tutaj dodzwonić, dodajemy i on jest chyba pierwszym, który coś powie z praktyki, bo to on właśnie dochrapał się, że tak powiem, dochrapał się rodziny. Nieprawdaż? Masz rodzinkę, Etamie.
4: No tak, tak. Trochę za mało, bo za następnym obrotem przy nowej kobiecie to czwórkę dzieci od razu przez 4 lata. To znaczy jedna ciąża, 3 miesiące przerwy, potem na odpoczynek i druga, trzecia, czwarta, nie? Tak konkretnie, że było od razu, także ostrzegam, jakby tutaj się znalazła jakaś chętna. Natomiast jeżeli chodzi o te takie sens, co wy mówicie, to od razu tak, ja was tak jak trzech takich dewot słucham teraz dosłownie.
0: Ale czemu dewot?
4: Dla większości, już wyjaśniam, dla większości populacji głównym celem życia jest właśnie rozmnożenie się. I kiedyś to już chyba natłumaczyłem, że 99% ludzi ma tak naprawdę, jakby się tak rozejrzało z perspektywy wielu lat na starość, to jest jedyny ich sens życia. I ci ludzie są o wiele ważniejsi niż ten 1%, bo ten 1% to stanowią, no nazwijmy ich naukowcy. Ci, którzy posuwają to do przodu, rezygnują z tego, oczywiście nie wszyscy, ale rezygnują generalnie z rodziny na rzecz posuwania cywilizacji do przodu. I rzeczywiście jest potrzebny ułamek tylko w procenta w całej populacji. Natomiast to, żebyśmy trwali, to jest potrzebna właśnie ta wymiana genów i to robi ten cały, no nazwijmy to brzydko, motłoch, tak?
0: Ale... Co znaczy trwali, przepraszam cię bardzo, znaczy masz pewnie na myśli, żeby było nas dużo, tak? Bo
4: żeby
0: jakbyśmy,
4: było
0: jakbyśmy nie mieli takiego, a czemu ma być, im więcej, tym lepiej, tak?
4: No to się wiąże właśnie z tym, co...
0: Gorzej właśnie, im więcej, tym gorzej dla nas jest.
4: Ty trafiłeś w punkt z dzisiejszym programem, bo to się wiąże z tym, co mówiłeś na początku, właśnie z cywilizacją, z pójściem w kosmos. Bo jak życie powstaje gdzieś, tak, gdzieś musiało powstać po raz pierwszy, to obowiązkiem tej pierwszej cywilizacji jest rozprzestrzenienie jej w przestrzeń. Mamy praktycznie nieograniczone możliwości tutaj. Ziemia to jest ta malutka, tak? My mamy na Księżyc lecieć, na Marsa i poza Układ Słoneczny, tak? A nie możemy tego zrobić, jeżeli będziemy robić depopulację, tak?
0: Możemy. Właśnie przypuszczam, że gdyby nas było sporo mniej, to bardziej byśmy się może wtedy koncentrowali na kosmosie, na kolonizacji, a mniej tutaj na wojenkach, na ruchawkach i na primitywniejszych takich...
4: Ja jestem zwolennikiem...
0: ...rzeczach, no ale będę się upierał, że wcale to nie jest tak dobrze dla naszej cywilizacji, że im nas więcej, tym lepiej. Chociaż można tu dyskutować, bo ktoś może powiedzieć, że im nas więcej, tym wzrasta prawdopodobieństwo, że trafi się geniusz albo jakaś wybitna jednostka. No,
4: tak,
0: ale
4: właśnie o to
0: ale
4: chodzi.
0: Tych geniuszy i przyrost, przypuszczam, że jest nie tak duży, żeby to miało jakieś większe znaczenie, bo geniuszy też się nie mierzy na kilogramy, że musimy mieć dużo geniuszy. Wystarczy jeden, dwóch, paru, no, sto, a nie musi być 100 miliardów
1: geniuszy.
0: Że się geniuszy.
1: Wtrącę do rozmowy, ja jestem geniuszem.
0: Aha, a ja to nie?
4: No to musisz zasiać teraz jeszcze, musisz zasiać, bo jest większa szansa, że mając świadomość taką, jaką masz, a na pewno jesteś jednostką przynajmniej nieprzeciętną, co już wiemy, tak? No to jest większa szansa, że wychowasz kolejne pokolenie twoje, będzie w jakiś sposób skażone ideologią tą twoją. No i właśnie o to chodzi, o to właśnie chodzi. Także...
1: Ale rzecz w tym, że ludzie, właśnie te prymitywne religie biblijne, są zero-jedynkowe. Tam nie ma odcieni szarości, tam nie ma parametryzacji stanu, warunków. Oni tylko tak, płodzić to jest dobrze, nie płodzić to jest źle. A to jest nieprawda. Trzeba to wpasować w warunki środowiska, w warunki cywilizacyjne. I tak naprawdę to im mniej ludzi, tym łatwiej wychowywać dzieci, bo na przykład łatwiej rozdać ludziom zamiast 500+, łatwiej by było rozdać ludziom ziemię w Polsce ziemię, żeby sobie mogli budować domy i sami zaś obsiać pole, tam krowy pasać, świnie i wyżywić te rodziny samemu. A ponieważ Polska jest przeludniona, nie ma mieszkań, nie ma źródeł utrzymania, no to trzeba subsydia rozdawać z państwowej kasy, żeby w ogóle jakiekolwiek dzieci się tu zaczęły rodzić. Więc to są paradoksy i wielkości.
4: Połowicznie masz rację z tym rozdawaniem, to ja jestem też za. Zresztą nawet tutaj jeden taki znany wolnościowiec się ze mną zgodził akurat, że to do rzadkości jak gdyby dóbr, tak, że możemy tutaj porozdawać, nie ma problemu. Natomiast problem jest tego rodzaju, że to nie jest w niczyim interesie, że tutaj są po prostu interesy i tylko dlatego się tego nie robi. Nie?
1: Ja myślę, że to się pojawiło, ta zmiana kierunku, wtedy, no różne przyczyny, bardzo różne, ale kiedy ludzie zrozumieli, że nie trzeba ludziom wypłacać złota, już nie trzeba zdobywać złota, tylko można papierki drukować, a teraz zwykłe impulsy w komputerze, w związku z tym im więcej ludzi, tym lepiej, bo tym więcej papierków i impulsów i można im rozdawać i tym więcej można jakby ich eksploatować, bo nie, władca już nie jest zmuszony do rozdawania własnej populacji złota i srebra w postaci pieniądza. W związku z tym im więcej motłochu, tym utrzymanie tego wszystkiego jest tańsze, a bogactwo jest większe. Zwróć uwagę, że wszyscy się boją Indii, Chin i tego typu krajów, nie dlatego, że tam jest jakieś niesamowite bogactwo czy coś, akurat teraz Chiny wzrosły i jest tam jakieś bogactwo, tylko dlatego, że jest ich dużo. To jest po prostu argument z ilości ludzi. Jak jest nas dużo, no to musicie się z nami nareszcie liczyć, nieważne czy jesteśmy biedni czy nie.
4: No tak, czy wiesz, ograniczenie populacji nastąpi jeszcze prawdopodobnie w naszym pokoleniu, takie regulowane ograniczenie, próba, ale to będzie związane nie z tym, co ty mówisz, z jakimś przeludnieniem, tylko z zupełnie innym powodem. Będzie trzecia rewolucja przemysłowa, bo władzy tej prawdziwej, czyli tym posiadaczom tych dóbr obecnie realnych, czyli surowców, nie jest potrzebna taka ilość niewolników przy automatyzacji. Także tak. To będzie z tym związane. Tak? Natomiast nie ma co się czarować. Na Ziemi ktoś kiedyś szacował na 20 miliardów populację, to jeszcze spokojnie Ziemia wyżywi, tak? Bez wychodzenia na zewnątrz.
1: No dobrze, ale przez ile pokoleń? Bo to będzie zniszczenie gleby i wody i prawdopodobnie być może przez jedno pokolenie, a potem nastąpi załamanie ekosystemu.
4: Chodzi o populację ludzką. 20 miliardów to jest coś, co może trwać. Tak? Natomiast my musimy się patrzeć w innym kierunku. Tak? Musimy patrzeć w eksplorację tutaj. Tak? No, nie przypadek jest, że eksploracja kosmosu, nie wiem, czy o tym słuchacze wiedzą, ale jest taka, nie wiem, czy to nazwać ustawa, czy taka umowa międzynarodowa, która stwierdza, że Antarktyda oraz kosmos jest wspólną własnością wszystkich, tak, że nie można eksplorować. Są jakieś międzynarodowe te ustawy podpisane, umowy między państwami na ten temat. Nie wiem, czy o tym wiecie.
1: Tak, coś słyszałem na ten temat, ale też pojawiają się jakieś doniesienia, że prywatne korporacje zabierają się za eksplorację przestrzeni kosmicznej.
4: Zgadza się, ale to już nie są prywatne korporacje. Masz na myśli SpaceX i Elona Muska, ale zwróć uwagę, że on już w tej chwili ma umowy podpisane z NASA. To już nie jest państwo, to już jest państwowa firma w tej chwili tak naprawdę.
1: No, ale słyszałem, że któraś inna korporacja chyba chce wysłać jakąś sondę na Księżyc, że po prostu prywatne korporacje się... Na przykład zwróć uwagę, że tutaj korporacja Virgin chce robić loty na orbitę dla prywatnych osób. Właściwie mnie to bardzo burza, bo to jest dla rozrywki zużywanie zasobów Ziemi. Zupełnie niepotrzebne.
4: Znaczy akurat Virgin to jest taki wyjątek, natomiast jak sobie prześledzić ten wyścig o nagrodę X, który miał miejsce, który właśnie SpaceX wygrało, czyli wysłanie dwukrotne, bo tam chodziło o dwukrotne wysłanie na przestrzeni 100 dni, zdaje się, że jeżeli pamiętam, człowieka na orbitę, to wszystkie praktycznie firmy, które były, zniknęły. Łącznie z taką najbardziej zaawansowaną w Europie, Star Chaser się nazywała, nawet był program cały na Discovery, chyba czy dwa programy na ich temat. Nie ma, zamiecione jest, nie? Także został SpaceX i Virgin tylko.
0: A wiecie, że to tutaj, no, może was wszystkich tu zaszokuje, ale widziałem ostatnio szaraka. Spotkałem szaraka.
4: No to zdarza się. Ale
1: gdzie kicał? Kicał u was w parku miejskim?
0: No właśnie, przez las. Jak zeszedłem, to wyskoczył i przeleciał.
2: W parku zachodnim?
0: Nie, to już tam nie. Gdzie indziej.
2: Bo ja w parku zachodnim we Wrocławiu wielokrotnie właśnie zające spotykałem. I to jest właśnie wrocławski, w którym zające są.
1: Tutaj chcę skorygować Siunię, bo na czat napisała o jakiejś niesamowitej metodzie antykoncepcyjnej. Napisała Siunia tak. Jak będzie nas 20 miliardów, rządy światowe wyślą na nas wirusy i choroby, które nas zdziesiątkują. Chcę tutaj skorygować to. Proszę nie używać słowa zdziesiątkować, ponieważ ono oznacza zabić co dziesiątą osobę, a to chyba nie chodzi o to w tym używaniu słowa zdziesiątkować. To jest powszechny błąd.
0: Może kosmici się tutaj właśnie podszywają pod elity nasze, jako że są bardzo mądrzy i mają duże środki, to udało im się osiągnąć władzę i powolutku chcą tą planetę jakby odzyskać dla swojej rasy, podszywając się pod różnych Bilderbergów i tak dalej. Taką teorię chaosu tu wysnuje.
4: No mówię, może jesteśmy na tyle cenni, że jesteśmy pierwszy raz w tym wszechświecie, który jesteśmy w stanie badać naszą percepcją, jesteśmy po raz pierwszy, tak? To jest takie życie inteligentne po raz pierwszy. Może jesteśmy na tyle cenni właśnie, że nie wiem, no trudno powiedzieć, tak?
1: Ale słuchajcie, ja wam tego jeszcze nie mówiłem, ale dokonałem wielkiego odkrycia światowego, historycznego, związanego ze zmianami klimatu. Otóż uświadomiłem sobie, że tak naprawdę cywilizacje rozwijające się na przykład planeta Ziemia, nasza cywilizacja, w ogóle nie powinny przechodzić okresu paliw kopalnych opartych na węglu, ponieważ to

0: jedną zwariowaną teorię chaosu tutaj, że Ziemia to jest żywa istota, której do egzystencji potrzebna jest zbierająca się tam w dolnych pokładach Ziemi ropa. I dlatego życie jest na planecie, żeby ono sobie zdechło i zgniło, tam potem się zamieniło w ropę za milion lat i my tą ropę wysysamy jak takie gnidy, jesteśmy jak takie gnidy i tam... I słońce się z Ziemią tam sobie tam gada se w kosmosie. O, widzę, że ci się zalęgły tutaj gnidy ludzkie. O, ale się nie przejmuj, tu asteroida frunie jak pierdolnie, to nie zostanie z tych gnidziorków wysysających ci tą ropę nic już. To jeszcze milion lat, to już za chwilę, za milion lat.
1: No. No bo to samo, ale pozytywnie. Po prostu Ziemia jest takim nastolatkiem, który ma pełno pryszczy z ropą, a my jesteśmy klerasilem.
0: My jesteśmy od wyciskania.
1: Dokładnie tak.
0: A wulkan to taki już w ogóle taki prychol. Taki, no, nawet kiedyś pamiętam, na takie duże pryszcze się mówiło gejzery czy coś.
2: Ale pomijając już tą kwestię animizacji Ziemi i Słońca, myślę, że ta teoria jest całkiem ciekawa. Z tym, że jesteśmy takimi troszeczkę... Że najpierw Ziemia nas sobie hoduje, żeby się nami żywić, a my zaczynamy z niej to wysysać. To pokręcone, ale tak.
0: I jeszcze ta ropa to właściwie nie jest tak strasznie potrzebna. Ona nie jest czymś, czym planeta się żywi, tylko to jest potrzebne do chłodzenia.
3: Ale słuchajcie, to ja wam powiem, jak to było i dlaczego powiedziałem to, co powiedziałem przed chwilą wcześniej. Otóż zwróćcie uwagę, że cywilizacja na planetę Ziemia, ludzka cywilizacja, rozwinęła się tylko i wyłącznie po tym, kiedy przez miliony lat, miliony, setki milionów lat atomy węgla, cząsteczki węgla zostały sprowadzone pod Ziemię z atmosfery. W postaci węgla, ropy, gazu pod Ziemią. Przez miliony lat procesów geologicznych, biologicznych węgiel był wyciągany z atmosfery ziemskiej i sprowadzany głęboko pod ziemię. W Polsce węgiel się wydobywa z pokładów na kilkaset metrów i chyba nawet tysięcy metrów pod ziemię. I my, ludzkość XX wieku, XIX, XX, XXI wieku, jak jacyś szaleńcy wariaci, cieszymy się, hurra, słuchajcie, przez miliony lat ten węgiel był chowany pod ziemią, żeby nasza cywilizacja mogła się rozwinąć, to właśnie zróbmy odwrotnie. Przebijmy dziury w ziemi i wydobywajmy te miliony, tysiące milionów ton węgla i spalajmy, wyrzucajmy go z powrotem do atmosfery.
0: Ale może to dobra robota,
3: to się nie da.
0: Tutaj padło słowo Wągry. Może węgiel to są właśnie wągry matki natury. My dobrą robotę robimy, że wyciskamy te wągry.
3: Nie, nie. Skutkiem tego będzie zakwaszenie wód oceanicznych, morskich, zmiany klimatu, zdestabilizowanie klimatu i wysoko rozwinięta cywilizacja nie jest w stanie w takich warunkach trwać, przetrwać, rozwijać.
0: Zakwaszona Ziemia to jak zakwaszony organizm i Słońce też tutaj właśnie tak. Oj, ale zakwaszona ty jesteś, Ziemia, zakwaszona. Musisz się odkwasić. No i właśnie, jak można się odkwasić? Nie wiem, Ziemia się w końcu wkurwi. Nawet miałem taką kiedyś wizję, budowałem taki świat sobie tam, opisywałem, że właśnie matka natura się bardzo w końcu zdenerwowała. I zaczęły się pojawiać takie straszne istoty różne, ale takie no, ze świata zwierząt i roślin, tyle że takie no, wykręcone mocno, które nam robią krzywdę i natura jest bardzo przeciwko człowiekowi. O, jak natura by była tak faktycznie żywą istotą i wkurzyłaby się na nas, to słabo nas tutaj widzę. Przecież człowiek jest tak bezbronny wobec zalania wodą, w ogóle wodą go zaleje, to już nic nie działa, wszyscy ręce załamują i na pontonikach sobie tylko pływają. Ogień z nieba jakiś, no raczej z ziemi prędzej, jeden jakiś większy wulkan jak wybuchnie, to zmiecie z powierzchni.

0: ziemi, całe miasta, być może jedna jakaś olbrzymie tsunami, jakaś fala może zalać całe miasto, tak, jakieś nadbrzeżne. I już takie zagrożenia są. Chyba właśnie Miami ma być zalane, jeśli dobrze.
1: Z wulkanem to jest inny temat, bo te tak zwane superwulkany, które raz na jakiś czas rzeczywiście wybuchają, są na to podobnież do wody. To też podobnież, tak, bo to wszystko są takie spekulacje, no to z jego strony zagrożenie jest tak, na przykład Yellowstone, tak, no to jest takie zagrożenie, że pył przykryłby atmosferę i nie docierałyby promienie słoneczne zwyczajnie, no i tutaj byłby problem, tutaj by było wielkie wymieranie, nie? Takich zagrożeń jest zresztą więcej, nie? Ale tak jeszcze wracając do tego człowieka drapieżnego, to zróbcie taki eksperyment tutaj do słuchaczy, mówię tych, którzy mają dzieci. Spytajcie się dziecka waszego, jak przyjdzie ze szkoły, szczególnie w podstawówce, bo to jest bardzo niebezpieczne to, co się robi w szkole. Kto jest największym drapieżnikiem? Jestem niemalże przekonany, że wiele dzieci jak z dumą odpowie wam: tatusiu, mamusio, człowiek jest największym drapieżnikiem, bo ich to w szkole uczą właśnie, że człowiek. Ja zawsze mówiłem, że lew, a nie człowiek. Zawsze tak stawiałem kontrę nauczycielowi, bo jeżeli człowiek jest najgorszym drapieżnikiem, no to należy zabić tylko wszystkich ludzi i będzie już wszystko fajnie, nie?
0: No, z naszego punktu widzenia nie fajnie, a z punktu widzenia innych istot na tej, na Ziemi, tej Ziemi, fajnie.
1: No, ale tutaj nie chodzi o Ziemię właśnie, te całe ludzkość wyprodukowana. Człowiek jako istota rozumna, taka, która zadaje pytania i bada otoczenie, jest istotna nie dla Ziemi, ale dla Wszechświata. To jest sposób Wszechświata na poznanie samego siebie, bo jeżeli Wszechświat byłby pusty, no to nie miałby żadnego sensu, tak? Dopiero jeżeli się pojawia obserwator, który jest w stanie się, że tak powiem, nim delektować, to dopiero nadaje sens temu Wszechświatowi, nie?
0: Ciekawa myśl. Może życie powstało tylko dlatego, że bez życia nie miało to sensu. Pożegnaliśmy się z Grześkiem. Dzięki, Grześku, za twój udział w audycji. Ale no, to jak mówię, mi się wydaje, że z punktu widzenia lwa, czy nutrii, czy bobra, czy wiewiórki, czy jakiegokolwiek innego stworzenia na tej ziemi, bez człowieka byłoby wszystkim tutaj lepiej. I wszystkie zwierzęta chyba teraz się ze mną tutaj zgodzą i podniosą łapkę w górę.
1: No tak samo, jak ja twierdzę, że gdyby jutro zniknęli wszyscy Niemcy, to też na świecie będzie lepiej, nie?
0: Wiesz, że tak, myślę, chociaż tu mamy Konrada Germanofila.
2: Etan, co ty wygadujesz, to wtedy ja bym zniknął i kto by ciebie zbawiał wtedy?
1: Ale ty nie jesteś Niemcem, no, ty tam się tam...
2: Jestem, z dziada pradziada, spolonizowanym tutaj Volksdeutschem.
1: No to byś nie zniknął, ja mówię o tych Niemcach takich, no takich całkowitych Niemcach. Nie mówię mieszańca.
2: Słuchaj, to są błędy i wypaczenia systemu, które trzeba skorygować. Widzisz, ja dopatruję się właśnie w narodzie polskim misji zbawiennej wobec narodu niemieckiego, żeby oświecić i wyedukować tych oszalałych Niemców zza Odry i sprowadzić na rozsądną drogę. Więc ktoś to musi zrobić. No, kto ma to zrobić, jak nie Polacy właśnie?
1: My, że jak patrzę na nich na co dzień, na tych filmikach, jak ich tam tłuką, to z jednej strony jest mi ich żal, bo oni są tacy trochę podobni do Polaków, nie tak zewnętrznie. Natomiast jak ty mówisz, że my mamy być tym narodem cierpiennym, to już od razu sobie kojarzę, że będą Polaków krzyżować właśnie w imię Zachodu. A ja nie chcę czegoś takiego. Niech oni już tam lepiej utłuką ci muzułmanie, a my sobie z nimi jakoś poradzimy.
0: Kudracie, a co ty na to, że, bo też taka teoria, ostatnio ją też przytaczałem, że Amerykanie doszli do wniosku, że Niemcy stanowią zagrożenie dla naszej cywilizacji, bo ciągle wywołują wojny i trzeba się pozbyć ich i trzeba to zrobić sprytnie, więc zróbmy tak, żeby tam była fala nachodźców, żeby rozpieprzyli ten kraj i zniszczyli pulę genetyczną, bo Niemiec ma w sobie coś takiego, że po prostu chce niszczyć i wojować, ale to nie wiem, to bez sensu jest trochę plan, ponieważ islamiści jeszcze większą mają wolę, żeby wymordować wszystkich innych, to bez sensu, nie, to się nie klei.
2: No więc mój pogląd jest taki, że mój, czy nasz naród niemiecki, czy deutschy, nie niemiecki, tylko deutschy, to jest jeden z najwspanialszych narodów w historii całej ludzkości. Tylko że po prostu przez wroga jest urabiany na tak zwaną czarną owcę. Jakbyście posłuchali wykładów Grzegorza Brauna, to on to uzasadnia, nie tylko on, tylko jego środowisko, że z kolei naród polski jest urabiany i wrabiany w wieczną ofiarę po prostu w rozgrywkach różnych sił międzynarodowych. I w którymś momencie naród niemiecki został wrabiany jako wiecznego wroga, nie ofiarę, tylko wroga. Wszystkie ciemne zagrywki różnych innych mocarstw są zwalane na Niemców, że to Niemcy. Niemcy wywołali pierwszą wojnę światową, drugą i tak dalej.
0: A to jest nieprawda.
2: Tak? Nie do końca prawda. No, każdy powie tam jakiś historii, no bo pierwsza wojna wyniknęła stąd, że o kolonie, czy tam i tak dalej, jakieś takie. No, jakie o kolonie? No bo Anglia i Francja, i Hiszpania, i Portugalia zagarnęły całe kontynenty. Kontynent Ameryki Południowej został zagarnięty przez dwa mocarstwa. Portugalia i Hiszpanię podzieliły cały ogromny kontynent, większy od Europy. Nie Niemcy, tylko Portugalia i Hiszpania. Ale jak Niemcy powiedziały, my też chcemy kolonii, no jak wy macie i to jest dobre. Pamiętasz nasza rozmowa, co jest dobre, a co złe. Jeżeli wy mówicie, że zagarnięcie jakichś obcych krajów z Murzynami, Indianami innymi to jest dobre, no to my, Niemcy, też po zjednoczeniu pod Bismarckiem tam, utworzeniu Rzeszy, też chcemy własne kolonie. Dajcie nam też, my, dlaczego mamy być gdzieś tam innymi? No i tak się rozpoczęła pierwsza wojna światowa o wpływy kolonii. Druga wojna światowa też rozpoczęła się tak, że Francja i Anglia napuściły Niemców na wschód, bo wiedzieli, że Hitler tam ma jakieś swoje teorie, no to fajnie, to upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu, wypuścimy Hitlera i Niemców na Sowietów, bo komunizm zagraża, Stalin mówi, że chce zrobić rewolucję komunistyczną, no to gdzie się dwóch bije, tam trzeci, czyli Francja i Anglia, korzysta. Na tym zauważyli to później globaliści z USA i też dostrzegli, o fajnie, Europa się wyżyna między sobą, to my, nasza dominująca pozycja na całej planecie, wtedy tym łatwiej będzie osiągalna. No i tak się stało. No kto jest winny? Niemcy, jak zwykle. Ale to, że w wyniku pierwszej i drugiej wojny światowej globalnym mocarstwem stała się Rosja i USA, to nikt ich jakby dziwnie nie oskarża o to, że dążą do panowania nad światem, prawda? Nie, do panowania nad światem nie dąży USA ani Rosja, sowiecka czy niesowiecka, tylko Niemcy i Hitler. I to jest po prostu, Niemcy mają kompleks niższości wobec innych światowych mocarstw, które wcześniej od Niemiec pozagarniały całe kontynenty, całe narody i mają wpływy na całym dokładnie świecie.
0: Boję się tego, że gdyby Polska była super mocarstwem i potężnym krajem, to by dużo bardziej napadała na innych i wojowała, bo my chcemy, żeby ta polskość się szerzyła i ciągle jakiś tam byśmy wojowali z kimś, więc no, może to dobrze, że jesteśmy mali. A Rosjanie to w ogóle jest śmieszna sprawa i kuriozum jakieś, bo wybrali sobie wodza, który wymordował połowę chyba ich narodu. Nie wiem, i jeszcze inne narody obok, jak tam zabraniał tym ukraińskim chłopom przenosić się do wsi, to do miast, to przecież zginęło wtedy ileś tam 10 milionów, potem 40 milionów Rosjan na pewno wymordował. To jest jakieś potężne liczby. To dopiero sztuka sobie wybrać takiego wodza, który wymorduje, kurczę, pół narodu.
2: W tym, co powiedziałeś, jest sporo ciekawych obserwacji. Ma to wadę taką, że Rosjanie nie wybrali sobie Stalina. To Stalin sam się wgryzł do władzy. Był przeciwny Stalinowi. On po prostu na podstawie zakulisowych tam komunistycznych rozgrywek się sam dochrapał do władzy i wykończył wszystkich oponentów. fizycznie, nie w przenośni, politycznie wykończył, tylko fizycznie wykończył.
0: No, na początku to jeszcze sprytu trochę używał, bo na przykład tak. Jakiegoś tam kandydata na schedę po Leninie to dał mu, powiedział mu, że spotkanie jakieś ważne jest o innej godzinie niż było i tak sprytu używał, a potem to już mordował i to tak za każdą pierdołę, nie wiem, że poczęstowałeś pierogami wroga klasowego, to od razu kula w łeb i tak jakby się bawił tym. Czasem tak sobie myślę, czy to nie był jakiś demon, szatan czy inny kosmita, który po prostu zrobił tutaj rzeź na ziemi, a wszyscy go słuchali, bali się tego kurdupla, bo to był kurdupel, on nosił specjalne obuwie, bo był po prostu bardzo niewysoki, miał dzioby jakieś po ospie czy coś, to malowali go pięknie, że on taki gładki i kajali się i bali się go do tego stopnia, że jak zdychał, to we własnych sikach i kupie, bo bali się przyjść i zapytać, czemu nie wychodzi z pokoju już piąty dzień.
2: No, w psychiatrii takie zjawiska nie nazywają się demonami, szatanami, tylko psychopatia albo charakteropatia. To są zaburzenia osobowości, które jeżeli się takie człowieka dopuści do władzy nad milionami ludzi i potencjałem typu Rosja sowiecka, no to i nie ma mechanizmów zabezpieczających w systemie, no to wtedy krew leje się strumieniami z milionów istnień ludzkich, które giną wtedy.
0: Pojawił się Claude Monet, który się pyta ciebie, Konradzie, czy znasz język niemiecki?
2: Na ja natürlich, lieber Claude Monet. Ich grüße dich aus London.
0: Pamiętam taki wierszyk po niemiecku, jedyne co zapamiętałem z lekcji niemieckiego, bo nagrywaliśmy z kumplami jeszcze na Amidze przy pomocy Amigi słuchowisko o czerwonym kapturku po niemiecku. Ich gehe zur Oma, sie ist krank. Ich habe Wurst. Nie, to jakoś inaczej. No nieważne. Widzicie nawet tego wierszyka o czerwonym kapturku pieprzonym. Rotkäppchen, o. Ich heiße Rotkäppchen. Ich gehe zur Oma. Ale dostaliśmy czwórkę z plusem, a nie piątkę. Ja się wkurwiłem wtedy, bo tak się napracowaliśmy, a nasza nauczycielka znalazła jeden jakiś błąd, jakieś przejęzyczenie i już piątki nie było, tylko czwórka plus, nie?
2: Ja tutaj Claude'owi odpowiadam co do mowy deutschej, że większość z ludzi, którzy się uważa za Polaków i Słowian, to de facto, tak jak ja, jesteście wy też pochodzenia niemieckiego, od Niemców, osadników różnych tutaj, chłopów niemieckich. Nie tylko, bo było osadnictwo również Holendrów, Olendry, nawet wsie są Olendry, Szkoci się osadzali w Polsce, no ale sporo całkiem Niemców, to macie w różnych tam literaturach opisanych. No i ja to odkryłem na przykład w mowie polskiej. To są ślady od średniowiecza. To, co wam się wydaje, że to jest język polski, to są słowa z mowy niemieckiej, często średniowiecznej, często późniejszej, które są spolszczone tak, że sobie nawet nie zdajecie sprawy, że to słowa niemieckie z pochodzenia.
0: Keine Angst, Kinder.
2: Na przykład Meister.
0: Und Jäger zur Rettet.
2: Nie, coś Meister, Kleister, Farba, mnóstwo innych. W kościele jest dużo słów niemieckich, też staje się.
1: Ja myślę, że jesteśmy oszukiwani.
0: Bo myśmy, już wiem, czemu się nauczycielka zdenerwowała, bo myśmy trochę Gajowego przerobili, że on tak wpadł jak Rambo i tam krzyczał halt i napierdalał z karabinu i coś tam klął po niemiecku i to się nie spodobało, coś takiego było.
1: Hände hoch.
0: Hände hoch, no. Hände hoch, Polish banditen, wolfen, scheißen, w dupen.
1: Ja na szczęście się nie uczyłem języka niemieckiego, nie miałem tej przyjemności wątpliwej. Także moja córa niestety się musi uczyć. Nawet im zaśpiewałem na zebraniu ostatnio, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, nie idzie ci nam Germaniu. Wszyscy się popatrzyli na mnie. Mówię, no przecież ona wszystko umie. Hitler kaput, Händeho i nicht schießen.
0: Ale to jest jakiś taki paskudny, mi się ten język zawsze wydawał.
1: Ordynarny.
0: Patrzcie, po angielsku piękne słowo sista, sista, siostra. Po polsku też pięknie siostra, a po niemiecku Schwasta!
1: No jakbyś przez cały czas używał inwektyw, no to jest taki język.
2: Ale słuchajcie, to jest kwestia nastawienia. Jeżeli macie negatywne nastawienie, to będzie się coś wam wydawać brzydkie. A jeżeli nastawicie się pozytywnie, no i zajmiecie się jakąś tam ładną literaturą niemiecką, no to bez uprzedzeń, to może się wydać... Ja nie twierdzę, że to jest przepiękna mowa. Ja największe zarzuty do mowy niemieckiej mam takie, że jest za długa. Jak zobaczycie sobie instrukcje obsługi europejskie po angielsku i we większości języków, to one są na przykład tam, jak używać, jak tam czegoś, no to jest na przykład na cztery linijki większości języków europejskich, w tym po polsku, i nagle jest opis po niemiecku 6 linijek. Mają długie wyrazy, der, das, dies i tak dalej. W związku z tym jest przegadana, długa mowa i to jest największa wada. Ale jeżeli narzekacie, że mowa niemiecka jest brzydka, no to spróbujcie po węgiersku coś się nauczyć albo posłuchać. To jest dopiero.
0: A jak jest 44 po niemiecku?
2: Vierzig.
1: I odwrotnie. Najpierw 4, a potem 40. To jest tylko odwrotnie. Nie mają wszystko na odwrót.
0: To może powinniśmy śpiewać kulendy po niemiecku. Stille Nacht, Heilige Nacht, Kunrad. Jak to było, to 44?
1: No brzmi jakby gestapowiec śpiewał od razu. To jest język stworzony dla gestapu. No
2: ale już taka kulenda chyba powstała właśnie.
0: Tak?
2: Tak, gdzieś tam już powstają kulendy na mój temat. Gdy się Kunrad rodzi i na świat przychodzi i tak dalej.
0: Nie ma pleja ani plazmy, biedny ci on, malutki Kunradzik taki, te rączuchny takie. Malutkie.
2: Cicha noc, święta noc, nie pamiętam jak to było. W każdym razie było o mnie, bo się rodzi Knabe to po niemiecku jest chłopczyk.
0: Jaki paskudny język.
2: Z kręconymi woskami, no to tak prawie jak u mnie.
0: Ale to jest paskustwo, no chłopczyk, taka mały chłopczyk, a tu knagen.
1: No porównaj sobie do rosyjskiego malcik. No malcik, taki maluszek, no. Malcik paruski akurat.
2: Chłopczyk, na przykład mowa rosyjska jest przecudna, ale ona jest jakby, dwie takie są mowy bardzo ładne, to jest mowa italiańska, po italsku, i mowa rosyjska, ruska, czyli tam jest mnóstwo zdrobnień, uproszczeń. Dlatego one brzmią, na przykład jak mówi prezydent Putin, czy jakiś tam Stalin, czy ktoś, no to jest to groźne dla całego świata, ale on tak mówi zdrobnieniami, że to tak jak wręcz śmiesznie wygląda, jakby dziecko mówiło. Bo to są inne mowy, tam są właśnie malcik, Rebiata, prawda? Dawaj w period Rebiata. No to tak jak na placu zabaw dla dzieci. A to Czerwona Armia uderza na okopy i za chwilę padnie trupem 5000 ludzi. No.
0: Ura! No, ale... Jop, twoju no. Mać! Ale jest w tym coś języku, w rosyjskim niemiecki jest agresywny, a rosyjski taki dziecinno-łobuziarski mi się kojarzy, że to takie właśnie jop, twoju mać, taki wiesz.
2: Ale widzisz, mówiliśmy o różnych dziwnych seksualnych tutaj upodobaniach, więc nie bez przyczyny mowa niemiecka Deutscha jest używana chyba w różnych sadomaso, bo to jest właśnie ona tak brzmi. Ja, ich komm zu mir. Ich schlage dir. Dying Ash i tak dalej, więc to nie, wyobraź sobie, że to jakiś Wania tam z jakąś nadjeżdżą, to mówią po rosyjsku. Ну, пойди сюда, ко мне, Надя, так, Надя.
1: Я тебя люблю, так. Nawet pocałuj mnie w żopu brzmi zabawnie.
2: No, to też nie brzmi, no. A leck mich am Arsch, proszę ciebie, to od razu jest sadomaso brzmi i to jest, wiesz.
0: A anonimowy słuchacz napisał na czacie, że najbrzydszy język to żydowski i podobno bardzo wkurza psy ten język.
2: Ja na przykład ten współczesny, nie wiem jak starożytny, ale hebrajski, no posłuchajcie sobie, no niby da się tego słuchać, ale żeby tam była jakaś melodia.
0: Najlepsza ja melodia to jest w arabskich tych językach. Ja słyszę tylko coś takiego. Tam oni w ten sposób dosłownie mówią. To jest straszne.
2: Ale wiesz, to już arabski ma jakiś taki swój styl, który można by jakoś polubić albo nie, ale mowa hebrajska, ta nowohebrajska jest taka sucha, bez wyrazu, taka jakaś Leila Tov, nie wiem, Boker Tov.
0: Konrad mówi językami.
1: Musimy kiedyś Żyda jakiegoś zaprosić do rozmowy, to żeby tak pozaciągał po swojemu. To jest naprawdę fajne, jak po
0: polsku. A za ile? No.
1: Nie, no, naprawdę przed żydowskie dowcipy, muzyka jest bardzo fajna. Chociaż ostatnio, przyznam się, włączyłem sobie Marokan radio takie, tam śpiewali różne religijne pieśni islamskie i powiem szczerze, tak się wsłuchałem, że nie mogłem przestać.
2: Tak, ja dlatego to mówię, bo ja kiedyś studiowałem medycynę we Wrocławiu i przez ścianę byli Arabowie i puszczali muzykę jakąś tam miłosną. No to tak mi się to spodobało, że zapukałem do Araba i spytałem, co to za melodia i o czym to jest. No to mówi, ahabbak, ahabbak, no to tam kocham cię, moje kochanie, coś tam. I to da się polubić, szczególnie jak jest ładna melodia.
1: Jak ktoś ze Szczecina, to proponuję wpaść do kebabiarni Only Kebab na placu Kościuszki, tam Turkowie cały czas męczą Polaków właśnie muzyką, aż się fajnie się słucha tego naprawdę, jak się czeka na kebaba.
0: Ja bym nie brał na twoim miejscu kebabów od Arabów, bo skąd wiesz, czy oni ci tam nie napluli na przykład, albo ci łoniaków nie nawrzucali.
1: Nie, no robią przy mnie, także spokojnie.
0: No dobra. No wiesz, mogą gdzieś tam po kryjomu. Ja się boję jednak. Czemu nie kupujemy polskich fajnych potraw, jakieś pierogi, polskie różne food trucki są z hamburgerami, nie polskimi, ale one w ręku Polaka stają się polskie.
1: Wiesz co, mrożone sprzedają, podgrzewają. Nie ma tej kiedyś.
0: Co, ty dobry food truck to ci ale daje takiego hamburgera, że ty się zesrasz po prostu taki pyszny, stary, jakiś marynowana, wiesz, tam ogóreczki, papryczki specjalne, własny sos krawiec, mają, dobre mięsko.
2: Ja mam bardzo kontrowersyjną, rewolucyjną myśl. Dlaczego od razu wylewać dziecko z kąpielą? Tak, jedzcie kebaby, kupujcie kebaby, tylko dlaczego musicie kupować u Araba? Dlaczego Polacy, jeżeli Polakom smakują smakołyki, potrawy, kuchni jakiejś tam arabskiej, chińskiej czy wietnamskiej, to dlaczego tego Polacy nie otwierają i nie produkują? Co ręka Araba ścinająca kawałki mięsa to jakieś cudownych właściwości temu nadaje, czy nie wiem. Polacy są w stanie opracować jakieś Blu-raye, lasery i coatingi
0: Nanocoatingi.
2: Nanocoatingi, no to są w stanie chyba opanować technologię produkcji kebaba i sprzedawać Polakom z jakimś przyprawą.
1: No akurat u mojego osiedlowego Turka to on ma taką gębę, jakby mu granat w rękach wybuchł i powiem, że dzięki temu wyglądowi to aż się przyjemnie kupuje tam u niego. Człowiek się czuje tak swojsko po prostu, po ich niemu.
0: A Klot tutaj donosi, że został otwarty pierwszy w 100% czysto polski kebab i że sam Marian Kowalski był na otwarciu, proszę, proszę.
2: No właśnie, no czyli można jednak.
0: Można.
1: Ja jednak na prowincji mieszkam, wszędzie się coś otwiera, Wrocław, Warszawa, Kraków, a tutaj w Szczecinie nic nie ma.
0: Słynne polskie zapiekanki pyszne, które można by robić w tylu odmianach. Smażone ziemniaczki polskie, które można też przyrządzać na wiele sposobów. Moglibyśmy tutaj się rozwijać i nie wspomagać. Czemu nie ma w nas takiej więcej takiej solidarności faktycznie? To nie jest nic złego przecież, że będziemy kupować od Polaka, wspierać się jakoś, co złego jest we wspieraniu się.
1: No ja jestem jak najbardziej za. Na przykład tutaj miałem kiedyś obok siebie pyszne schabowego, pani przy mnie rąbała schab i tłukła i robiła naprawdę dobre, ale zbankrutował. Nie wiem, czy nie byłem jedynym klientem, który to brał.
0: No, pierogarnie można otwierać i serwować też. Pierogi też potrafią być zaskakująco różne. Inaczej smakuje pierożek podsmażony na patelni, a inaczej ugotowany i z boczkiem, i z cebulką, i z ogurasem. To są zupełnie różne pierogi. Pierogi mogą być też z mięsem, z kapustą. A dzisiaj była audycja kulinarna Jacka, gdzie Jacek z kolei mówił o robieniu naleśników, czyli taka letnia bardzo potrawa właśnie, lekka, łatwa i przyjemna. Polecamy, już jest wrzucony chyba ten odcinek nawet.
2: Tutaj właśnie widzę radykalny pomysł Kloda na czat. Kebab polski, wyłącznie z wieprzowiny. Można, widzisz, opracować własne receptury. Kebab z wieprzowiny.
1: No, wołowina to jest w ogóle trudne mięso, bo to zawsze takie twarde wychodzi. To trzeba umieć zrobić. Ja na przykład nie umiem zrobić steka wołowego, robię wieprzowe, czyli kupuję schab i po prostu sobie usmażę kawałek schabu. On zawsze wychodzi miękki. Natomiast no niestety do wieprzowiny trzeba po prostu mieć talent, żeby to dobrze przyrządzić.
0: To, co Konradzie powiedziałeś, to jest taka...
1: Tak, do wołowiny.
0: Zabawna sprzeczność trochę sama w sobie, taki oksymoron trochę kulinarny, no bo kebab z wieprzowiny...
2: No ale to właśnie dlatego Claude tutaj rewolucyjnie nam podsuwa ideę taką, że kebab to by był kebab polski.
0: Kebab, którego nie zje Arab.
1: No ja się wam przyznam, że ja do kebaba biorę akurat wyłącznie mięso drobiowe, zawsze podwójne, bo i pies się przy okazji naje, a ja przynajmniej nie muszę tej ichniejszej mielonki, gdzie podobno dzioby i pazury są wmieszane, jeść. Natomiast no, z mięsa kurzego mi smakuje najbardziej, szczerze mówiąc.
0: Ja powiedziałem wcześniej o kebabie z wieprzowiną czy z wołowiną, bo się był już trochę...
1: Chyba wołowiną.
0: No i późno jest właśnie, chodziło mi oczywiście o kebab z wieprzowiną, no bo muzułmanin nie tknie, a jest to ich narodowa jakaś tam potrawa, więc taka trochę sprzeczność. Zabawna. A prawdziwy z baraniny powinno się chyba robić. Ja jadłem taki i był pyszny. Dobrze przyrządzona baranina to jest świetna sprawa, tylko nie jest tak łatwo ją przyrządzić, bo to jest w sumie takie śmierdzące dosyć mięso, ale bardzo aromatyczne za to z odpowiednim sosem jeszcze.
1: No u nas w tej chwili jest bieda z mięsami, bo właściwie tak nas nauczono. W latach 90. była takie straszne parcie na kury. Jest naprawdę zdrowie, w ogóle ciężko cokolwiek innego dostać, albo kurczaki są, a jak jest gęś, gęsiny ostatnio udało mi się dostać, ale to był koszt 4-5 razy wyższy niż tego kurczaka, nie? Natomiast takie właśnie jakieś jagnięciny, takie rzeczy, czy z królika, to są naprawdę rzadkością w tej chwili, nie wiem, czy zauważyłeś, krawiec, że nie ma tego po prostu, nie?
0: Czemu właściwie baranina jest w Polsce droga, skoro w Polsce nie brakuje baranów?
1: No właśnie, znaczy...
2: U nas w Wielkiej Brytanii widziałem w markecie tą jagnięcinę czy baraninę, owczynę sprowadzaną aż z Nowej Zelandii, chyba nie wiem czy z Australii, czyli z drugiego końca planety. Więc to, co to już tutaj nie jest najtańsze, w związku z tym na polskie warunki prawdopodobnie jest jeszcze droższe. Z tego co słyszałem, hodowla owiec w Polsce przynajmniej jest raczej nieopłacalna po prostu. Nie wiem dlaczego.
0: Jak jesteśmy przy takich tematach kulinarnych, żywieniowych, to ostatnio w Teorii Chaosu Claude zdradził, że ma w sumie delikatny dość organizm, jeśli chodzi o różne rzeczy kupne, bo opowiadał o tym, jak napił się jakiegoś soku kiepskiej jakości i od razu mu to zaszkodziło. A ja na przykład mogę najgorsze świństwa jeść, pić, w ogóle z śmieciami się odżywiam i się, no, dobrze się czuję, zdrowy jestem.
1: Sprawdź sobie, czy nie masz wątroby obtłuszczonej.
0: No mam chyba właśnie.
2: Krawiec,
0: i elita zanieczyszczeń.
2: Może i nawiązując do tematów poruszanych tutaj w audycji, może by im zasugerowali, że może skoro masz taki wyśmienity supermanowy organizm, to może by się zabrał za płodzenie dzieci, bo te geny przekazywał w końcu, skoro możesz jeść dowolne rzeczy i ciebie nie rusza, to może możesz to zreplikować.
0: Ja się strasznie boję, że będzie down.
1: No ja ostatnio tutaj Krawca ostrzegałem, że to już ostatni dzwonek, a właściwie to już jest trzeci dzwonek.
0: A co jak będzie down? Ja nie wiem, czy potrafiłbym kochać i zajmować się całe życie niepełnosprawnym dzieckiem. Nie wiem, czy mam tyle w sobie miłości.
1: No już tutaj tłumaczyłem przecież na radiu, żeby mieć dziecko, trzeba mieć najpierw odpowiednią kobietę. No to jest ważne. One się zajmują. My czerpiemy przyjemność.
0: Ja się boję. Tak patrzę w to lustro no i ciągle się boję po prostu, bo się boję, że będzie down.
1: Nie. Rób swoje po prostu, potem się będziesz zastanawiał.
0: No tak, potem się będę zastanawiał. Potem już nie można się zastanawiać, tylko trzeba się zaopiekować. Przecież nie oddam do domu dziecka, bo niepełnosprawne.
1: Podsunąłeś mi pomysł z tym swoim wywodem o dzieciach na kanapkę. Kanapkę z sercami kurzymi i z żołądkami. Ha, to będzie coś.
0: Strasznie mnie to jakoś coraz bardziej mnie to zniesmacza, że my ludzie tak sobie z przyjemnością i z lubością opowiadamy o tym, jak to zabijemy inne zwierzę i pochłoniemy je i nasze kubki smakowe oszaleją, zestrają się ze szczęścia. Więc krzywdzimy inne istoty, zabijamy, ciągle mordujemy, zdzieramy skórę i z taką dumą jeszcze o tym opowiadamy i z lubością. A jakby was ktoś tak zjadł, to jak byście się czuli?
1: Nie wiem, ale powiem szczerze, że akurat nie przypadkiem o tym mówię, bo u nas podroby, a to jest to najlepsze mięso, bo jednak serce kurze czy żołądek to jest bardzo chude mięso, są najtańsze, bo u nas to jest jako odpad, nie? Natomiast właśnie w tych państwach takich arabskich, przynajmniej tak na wideo, jak oglądałem, tak, to tam są właśnie cenione jako przysmaki. I rzeczywiście zacząłem ostatnio gotować, nawet psu bardzo często kupuję, i sobie przy okazji skorzystam takie tacki pełne serduszek tych kurzych. One są po 3,50, gdzieś mniej więcej za tam 500 gram. Ugotuję i są bardzo dobre, bardzo smaczne mięso i bardzo chude przede wszystkim.
2: Ale Krawiec, ty pytasz, jak byś się czuł, jakby cię tak zamordowali i zjedli. No słuchaj, no, nie wiem, jakbym się czuł, ale można zgadywać, że czułbym się pożytecznie. Że przynajmniej coś ze mnie było. A co z nami ludźmi się dzieje? No, umierają ludzie i po prostu do piachu gnijemy. Żadnego pożytku z naszego ciała nie ma. Taki kurczaczek, przynajmniej na przykład jakiś student go zje, wykształci się, zda egzamin, dobrze przygotowany i zostanie kimś tam, nie wiem, naukowcem i tak dalej. Jakiś pożytek z tego wynika. A z nas ludzi co? Marnotrawstwo.
0: A propos jeszcze gołębich serc, to przypomniało mi się, jak zdawałem kiedyś do szkoły średniej na języku polskim, dostałem kilka różnych fraz i miałem zbudować zdanie z nimi. No i jedno to było błękitna krew. I ja wtedy jakoś tak nie wiedziałem, że błękitna krew oznacza szlachetną krew i szlachetne pochodzenie i tak się głowiłem, co tu napisać i w rezultacie napisałem Indianin, błękitna krew, coś tam, coś tam. I starsza potem taka wkurzona na mnie mówi, trzeba było jeszcze napisać, bardzo lubię gołębie serca z chrzanem. To tak głupi trochę byłem wtedy właśnie jeszcze.
1: To trochę podobnie jak pani się mnie zapytała, dlaczego napisałem Murzyn przez U zamknięte, no więc jej genialnie wytłumaczyłem, że się wymienia na Mongoł.
2: Ale nie, właśnie to ja tutaj jako Volksdeutscher to ci mogę powiedzieć, że polskie Murzyn wymienia się na niemieckie Mohr.
1: No możliwe.
2: To jest Mohr, a wymawia się Mohr, długie O.
1: No podobnie polskie... jak morze wymienia się na morie paruski, nie? Także... Też mamy takie różne zamianki tutaj.
2: Tak. To są międzyjęzykowe, bo to są etymologiczne powiązania w dawnych wiekach, które są zachowane w sąsiednich językach. A w ogóle Murzyn to jest prawdopodobnie fałszywa, kolejne fałszywe, tak jak zdziesiątkować, to jest kolejne fałszywe słowo, bo to się wywodzi nie od czarnoskórego Afrykana jakiegoś tam, tylko od Maura, Maur i Maurin, Maurzyn, Murzyn, Maur, Mor w mowie niemieckiej, czyli od Maurów, a Maurowie to nie wiem, czy byli też, mieli ciemniejszą skórę na pewno, ale nie aż tak bardzo jak tak zwani subsaharyjscy Murzyni tam, czy Afrykanie subsaharyjscy.
0: Wiecie co? Przyszła do nas jakaś niespodziewana wiadomość głosowa i spróbuję teraz ją odtworzyć, ale nie wiem, czy wy będziecie ją słyszeli. Zobaczmy, co tu przyszło.
1: A może to przez ten twój open source'owy Skype?
0: Czekaj, czekaj.
3: Napisał do mnie Płynat, że 40... Tylko, żebym się pożegnał na antenie. Już się żegnałem na antenie. Ale ty wspomniałem, że Borg, słuchaj, prawie tak mówisz, że wszyscy są tacy sami, ci kosmici. No to są, oni są Borgiem, to nie mają tej indywidualnej tożsamości, nie? A propos tego, to moja kuzynka, jak była w drugiej klasie, to napisała kura przez pół zamknięte. No bo się wymienia.
1: Brzmi, jakby ktoś nas programował.
3: Do usłyszenia.
0: Czekajcie, muszę teraz z kolei znowu przyciszyć, bo strasznie cicho się nagrał Byteater i ledwo co go było słychać. Okej, okay. Już jest dobra głośność. No coś tam o Borgach, o kurze przez usam... Słabo strasznie było słychać. Prosimy głośniej się tam nagrywać. No dobra. Ktoś z was, któryś z was chciał coś powiedzieć teraz? Już. Halo, halo.
1: Myślałem, że to programowanie jakieś IDOS, tak zwany, IDOSIER. A w ogóle kiedyś może rzeczywiście powinniśmy, ja już o tym kiedyś myślałem, zrobić taką audycję o IDOSIERach i będziemy słuchać, jakie są wrażenia słuchaczy. Takie różne przydźwięki właśnie programujące. Myśmy sobie spalili marihuanę IDOS-ową na przykład na audycji na live i zaczęlibyśmy, jakie będą reakcje słuchaczy.
0: No, w twoim przypadku to może być bardzo mocna reakcja, bo chyba jeszcze nie próbowałeś, a możesz się wystraszyć za pierwszym razem, że umierasz, złapać jakiegoś beda i tutaj krzyczeć, wzywać ratunku, ratunku, coś.
1: No, ja ćwiczyłem kilka metod takich, które mają tak zwane przydźwięki, na przykład metodę Silwy, które na przykład niektóre przydźwięki powodują senność. Bardzo ciekawe wrażenie rzeczywiście to jest i polecam każdemu spróbować. Takie relaksacyjne trochę może. O.
0: No dobra, to my tu powoli kończymy. Już prawie trzecia, ale się rozgadaliśmy. Strasznie dzisiaj. No ale miło było, ciekawe rozmowy, myślę, audycję opublikuję od kosmosu. Macie jakąś propozycję na tytuł audycji? Bo coś ostatnio nie mogę właśnie nic wymyślić. Mam jakiś kryzys twórczy, jeśli chodzi o tytuły.
1: Człowiek jako sposób kosmosu na poznanie samego siebie.
0: No dobra. Ja bym napisał kosmiczne głupoty. Nie, to mądre były rzeczy. Nie wiem, muszę się zastanowić. A ty, Kunradzie, masz jakąś propozycję na tytuł audycji?
2: Tematy różne, coś w tym stylu. Różności, wieczorne różności Krawca i kompanii. I towarzystwa. No, było takie składanka różnych tematów.
0: A może Kosmos 44 na przykład?
2: No, Nocny Marek. Jaka to była w ogóle audycja? Bo się już nie...
0: Luźne gadki.
2: No, właśnie. Tylko wiesz, ja bardzo nie lubię tego tytułu audycji. Bardzo nie lubię.
0: Bardzo.
2: Po raz pierwszy wyrażę to. Powinna tam być litera D. Luźne gadki. Gadki.
0: Aha.
2: A ty przerobiłeś na gatyki, które się kojarzą z bielizną, a mnie by się kojarzyło z gadaniem, z gadki. No, ale to nie wiem, czy celowo taki zrobiłeś, czy...
0: Ale gadki to są takie małe gady.
2: To, nie.
0: To ludzie by myśleli, że to nie, jakaś reptiliańska audycja.
2: Nie, absolutnie nie. Gadki to są pogadanki. Gadki od gadać. Luźne gadki, czyli luźne pogadanki, luźne gadanie. I to by było idealny tytuł. No właśnie, że ja wiem, że to wygląda na żartobliwe, ale wolałbym, żeby to były gadki, a nie gadki. O.
0: Ja się boję, że gadki to by było, że gady to tu nadają, że to reptiliańska audycja.
2: Nie, absolutnie. Nie wiem, czy komukolwiek reptole. W ogóle się skojarzy to.
0: Reptole.
2: Nie, nigdy tak nie słyszałem.
0: Stringi Mesjasza 44 propozycje. Jak śmiecie wyobrażać sobie Konrada w stringach?
2: Nie, ale dobrze, to niech będą luźne gadki, to zrób audycję pod tytułem Różne gadki. O, ale nie, różne gadki.
0: Nie, ma, nie, to nie ma różnych z kolei, gadków. Gad to gad, jak dla mnie. Każdego reptola zabijam, nie ma różnych. Wszyscy są źli reptilianie. Gady wstrętne.
1: Kosmos pełen gatek, właśnie to wymyśliłem.
0: A może coś z Etamem w tytule, na przykład Etam, lecimy w kosmos, albo Etam.
2: Ja mam takie tematy kosmiczne.
0: Tematy kosmiczne, no.
2: Nawet się ogólnokosmiczne.
0: Ogólnokosmiczne. Mhm. Kosmos i okolice.
1: I okolice gatek.
0: Okolice gatek?
2: Nie, odejdźcie od tej bielizny w spodniach. No ludzie, co to jest? No właśnie, w kroczu i w innych miejscach. Gatki są niemedialne.
1: Gatki w kosmosie o kebabie.
0: Albo coś tak kosmicznie, żeby było czarna dziura w gatkach.
1: Moja żona ma taką czarną dziurę, co mi tam włożył, to znika.
0: I już nie wraca? A wiecie co? Ostatnio przeczytałem, Stephen Hawking powiedział, że czarna dziura nazywa się czarna, dlatego że kradnie wszystko dookoła siebie.
1: No, nawet że światło. Że jest szara. A kiedyś to mogę wyjaśnić, dlaczego szara, bo rozumiem ten problem. Przyznam się szczerze, przeczytałem i zrozumiałem.
0: Nie, no zbajerowałem was. Stephen Hawking tak nie powiedział. To ja.
2: Tutaj mam jeszcze jedną propozycję. No, nocne tematy.
0: No, jakie to oryginalne, Konradzie. Nocne tematy.
2: Nie, ja nie powiedziałem, że oryginalne, ale...
0: jakie twórcze, wpisujące jakie kreatywne.
2: Wpisujące się w tendencje. Nocne tematy.
1: Rozmowy w nocy.
0: Rozmowy w nocy.
2: To już by było naprawdę.
0: Nie, to Kuba mnie pozwie, on jest Amerykaninem. Amerykanie to lubią tak się po sądach tarmosić. To zaraz mnie pozwie za podkradanie rozmowy w nocy.
1: Epicentrum kosmosu.
2: To ja tu zaproponuję super, hiper oryginalny tytuł. Rozmowy przez mikrofon.
0: O, rozmowy przez mikrofon, no piękne po prostu coś. To, wiesz co, to swoją audycję może tak nazwij. Rozmowy przez mikrofon 44. O, ale od anonimowego słuchacza jest fajna propozycja. Od kosmosu do bigosu. Fajna. Podoba mi się, może tak właśnie nazwę. Od kosmosu do bigosu.
1: Kosmiczne kolesone też. Wyciągnął mi to z ust. Dawno nie jadłem bigosu swoją drogą. Podobno dobry robię, słyszałem.
0: Wyciągnął ci bigos z ust.
2: Mówiłem wam Polakom, Słowianom, że mnóstwo tak zwanych polskich, słowiańskich słów to są Volksdeutsche słowa. Bigos jest jednym z nich właśnie. Bigos pochodzi od niemieckiego słowa Beigus, Beigissen, czyli podlewać z boku. I tak się ponoć gotuje bigos, że się wrzuca do gara i się miesza z boku, coś tam podrzuca. Beigissen, bigos.
1: To tak jak ja robię ze cajer, czyli jajko sadzone.
0: Bigos, czyli po angielsku Bee Gees. Bigos 44 jeszcze mógłby być. Jaki byłby składnik bigosu 44?
2: Ale w wariancie wegetariańskim czy mięsożernym?
0: No, ty jesteś za wegetarianizmem, tak? Ten bigos musi oddawać jakby to, co głosisz też, bo to musi być twój bigos, bigos 44. Mój bigos mógłby na przykład być, właśnie, jaki byłby krawcowy bigos?
2: No nie, no bigos właściwy powinno się, to jest bigos myśliwski, czyli łowczy, czyli powinien być z dziczyzny, z mięsa leśnego, a nie domowych jakichś tam wieprzowiny czy coś, to musi być dzika zwierzyna w tym bigosie. Wtedy jest prawdziwy i jego przygotowanie, zdaje się, zostało opisane w eposie narodowym polskim Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Kiedy były łowy tam na niedźwiedzia.
0: A ty masz tamie jakiś swój trademark bigosowy, jakiś patent bigosowy?
1: Kiedyś robiłem bigos, podobno mi dobry wychodził, ale szczerze mówiąc już nie pamiętam, jak to się robi, bo żeby zrobić bigos potrzebny jest tak: a, kobieta, b, żeby umiała bigos robić, nie?
0: No tak. A ja polecam dodać śliwki suszone, dodają świetny kolorek i taki aromacik przyjemny temu bigosowi, temu bigosu. A ostatnio się natknąłem na YouTubie na w ogóle dziwny przepis, gdzie facet dodawał do bigosu banany. Jakiś taki na słodko był zupełnie ten bigos. Nie wiem, czy to był żart, czy on to w rezultacie zjadł. No widać było, jak je, ale mógł być fake, mógł jeść co innego, mogło być cięcie.
1: Bigos no dla leniwych na półkach marketów są bigosy pudliszek, takie gotowe od razu z kiełbasą, można sobie tylko ze słoika podgrzać, ale nie polecam, bo z gagą się skończy na pewno. Jakiś zakwaszony strasznie.
0: No bigos to jest w zasadzie zgniła kapucha, nie?
1: Znaczy wygotowana.
0: Prawdziwy, nie, tam, bo ona potem gnije, bo prawdziwy bigos to się zakopuje w ziemi na jakiś tam czas i to sobie tam właśnie gnije taka pucha. Czyli nasze ulubione dania narodowe to spleśniałe ogórki i zgniła kapusta.
1: Tak, ale to dlatego, że zazwyczaj się zapijało wódką, także to wiesz, troszeczkę tą fermentację u nas w żołądku spowalnia. Chyba spowalnia, bo przyspiesza.
2: No to podobnie narodowa potrawa Polski to jest kwaśne mleko i to też w innych narodach to się wylewa jako zgniłe i zepsute. A w Polsce się pije do obiadu. No.
0: Czyli zepsute mleko, zgniłą kapustę popijamy z kisłym mlekiem, zajadamy z pleśniałym ogórkiem jeszcze i sfermentowane ziemniaki do tego jeszcze pijemy.
1: Psiukane kartofle. Wiecie, jak się robić psiukane kartofle, nie?
0: No pewnie tam...
2: Lepiej nie opowiadać, ludzie zasną.
1: No ktoś tutaj kiedyś opowiadał, jak się robi psiukane kartofle. Górolska potrawa, tak. A słuchajcie, czy wegetarian zjada jajka?
0: Wegetarianin tak, ale na przykład Jarosz już chyba nie.
1: Aha, no dobra, bo jeszcze i zjadłem.
2: Wegan.
1: Właśnie ich nie rozróżniam. Dla mnie to jest jedno i to samo.
2: Wegan jest czysto roślinny. Wegetarianin bezmięsny. Mm-hmm.
1: No to ja nie podchodzę już pod to, bo dzisiaj 6 jajek poszło.
2: skromnie. Tylko 6 dziennie.
1: Nie, no 6 na kolację.
2: O ludzie.
0: No dobra, panowie, to trzymajcie się. Jeszcze raz wielkie dzięki za udział w audycji.
2: Dziękuję bardzo i tobie, i słuchaczom. Pozdrawiam wszystkich zwolenników i fanów Nocnego Radio. Dobranoc.
1: Niech śni wam się kosmos i galaktyki. Hej.
0: Hej. Etam chyba należał do Zuchów, takie pozdrowienie. Hej. No, to była luźna audycja, kolejna luźna. Teraz jest dużo takich właśnie niezobowiązujących audycji, ale myślę, że one są całkiem przyjemne i miło sobie wieczorem posłuchać. Różnych dyskusji. No, dyskusje całkiem na poziomie. Ja bardzo bym sobie życzył, żeby w mainstreamowych, czyli w gówno źródlanych mediach były takie rozmowy, jak tutaj były, No, ja to tak bardziej tutaj hostuję i ewentualnie pytania zadaję, ale chłopaki, no, tutaj ciekawe rzeczy naprawdę mówili. Pozdrowienia dla wszystkich biorących udział, czyli dla Grześka, dla Bajtitera, Kunrada 44, Jaspasa, Budda, Mantreja, Antychristos, no i Etam jeszcze był, także było wesoło. A ja już się z wami żegnam. No i wygląda na to, że jeszcze dzisiaj muszę coś nagrać, audycję. Kiedy audiobook będzie. Jak da Bóg, będzie audiobook. O, tak zarymuje. Sens życia wedle nocnego radia. Też ciekawy tytuł od Kunrada. Ja chyba nie będę dzisiaj już spał, bo w ogóle muszę nie przespać jednej nocy, zdaje się, żeby móc normalnie spać. Nie mogę spać ostatnio. Wiercę się, co 10 minut inna pozycja, odkrywam się, zakrywam się, no po prostu masakra jakaś. Wy też nie możecie spać, nie wiem, duchota jest gorąco i dlatego... Nie można. Fajki powoli się kończą. Za dużo palę. Wiecie, ile to pieniędzy idzie? Kurde, aż se pluję w brodę. Po prostu. Jak? No, prawie całą paczkę spaliłem od... Nie, po prostu masakra jakaś. Może jakieś środki na sen albo coś. Nie, nerwów w sumie nie ma tak dużo. No i Bajtiter był jeszcze, przepraszam, zapomniałem wymienić Bajtitera, który też z nami tutaj sporo rozmawiał. I już jutro audycja Bajtitera, Epicentrum, gdzie, jak zapowiadał Bajt, będzie o sieci Tor. Zdaje się, że to jest jakaś taka bardziej strawna nazwa niż Darknet, bo z tego Darkneta to tam niektórzy sobie... To jest taka chyba mainstreamowa nazwa Darknet, nie? Bardziej, a Tor... Tor, czyli The Onion... A nie wiem. No był jakiś Onion Project, ale co to R oznacza? Dobra, nie wiem. Jezus, dzwoń częściej, pisze anonimowy wyznawca. Ja się robię trochę zazdrosny coraz bardziej tutaj, bo raz, że nie widzę od krawczystów jakichś wyrazów tutaj uznania wielkich i bicia czołem o ziemię. Przypominam, że każdy krawczysta powinien robić to, co krawiec każe. Taka jest zasada w świętej księdze krawca. No a tutaj wyznawcy Kunrada przybywają i no, może rywalizacja jakaś będzie. Ciekawe, czy wyznawcy Tora są tutaj. Tego właśnie, o którym będzie mówił Bajtiter. Wyznawcy Tora. No, krawczyści coś cicho, faktycznie, a Kunrad, chłopcy Kunradowcy? O, dostałem chyba całusa, jeśli mnie wzrok nie myli i to jest ten emotikon. Tak, bo są takie czerwone usteczka, dostałem całuska. O, proszę bardzo. Czy ciebie twoi fani całują, Kunradzie? Nie, to raczej Kunradowi powinni stopy olejkiem tam tak dalej. Tak, tak, o, tu widzę potwierdzenie, to był cmok. Jeszcze nie całują, pisze Kunrad. No to co jest z wami, wyznawcy? Dlaczego nie całujecie? Powinniście obciąć paznokcie strudzonemu wędrowcowi cążkami, wysmarować ładnie olejkiem, obmyć pierw, nie można brudnych olejkiem. No. A Bajt tutaj jeszcze wspomniał, że już mówił o tym, czym się różni Tor od Darknetu. Ja to nawet nie wiem, myślałem, że to jest tożsame. Tym chętniej posłucham sobie audycji Bajta, bo się może dowiem, jeszcze raz powie. A podobno są jakieś jeszcze tam niższe poziomy w ogóle, że to tak ten Tor, te Darknety, to tak są trochę też dla gawiedzi w sumie, bo tam jeszcze można głębiej gdzieś wejść i zahasłowane wszystko, tam jakieś ciasteczko trzeba mieć specjalne, jeszcze, żeby wejść i pewnie jakąś aplikację, żeby się połączyć jeszcze bardziej tam. Ale widzicie, tak właśnie gada mały Jaś, który sobie, jak sobie mały Jaś wyobraża te rzeczy. A jak chcecie wiedzieć konkretniej i bardziej, żeby ktoś wam zawodowo wytłumaczył, co to jest, to wpadnijcie na Epicentrum o 21 we wtorek. I na Nocnego Marka jeszcze dzisiaj o 21. Nie wiem, co ja tam nagram. Może odwołam nawet, bo kurde, nie wiem, czy zdążę coś przygotować. A już tak nie chcę nagrywać wszystkich audycji takich nieprzygotowanych. No, patrzę, co tu jeszcze piszecie. Dobra, a może jeszcze z 10 minutek se posiedzę. Nie idę chyba spać. Chyba...

0: widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: W gruncie rzeczy to świat z takim przywódcą czy zbawicielem jak Kunrad mógłby nie być taki zły w sumie. Jak sobie to... porównajcie sobie takiego Kunrada do, nie wiem, do Józefa Stalina, do Hitlera, do Fidela Castro, no ile oni tam wymordowali, jak ciemiężyli swoich, a Kunrad dobry był chyba dla ludzi, ma różne ciekawe koncepcje, głowę na karku, nie jest jakiś taki, że chce wszystkich powybijać, z którymi się nie zgadza, tylko sobie dyskutuje, no to daj nam Kunradzie takiego Kunrada. Nie, to bez sensu. Daj nam, no nie mogę powiedzieć, daj nam, Panie Boże, takiego Kunrada, a może mogę właśnie. No, pierwszy Jezus przyszedł, a potem teraz drugi przyszedł i znowu go nikt nie poznał. I skończy się tak, że znowu jakoś nieszczęśliwie może, a może nie, może z drugim Jezusem właśnie wyjdzie szczęśliwie. Dobra, tak sobie gdybam. Tylko nie wiem, czy Kunrad się uważa za reinkarnację Jezusa trochę też, czy raczej za oddzielny zupełnie byt, który nie ma mentalnie nic wspólnego z tamtym Jezusem. No, chyba raczej nie ma nic wspólnego, bo ideologia jest inna i zasady tutaj są inne, więc to chyba nie jest Jezus 2, tylko zamiast Jezus. Oddzielny byt, pisze Siunia z pewnością wielką. Jesteś kunradystką, że się wypowiadasz na takie tematy?

i z taką pewnością. Może kiedyś będzie kunradologia, nauka o Kunradzie na przykład. Nowy Jezus, oddzielamy, oddzielny, napisał sam on. No dobra. W każdym razie fajnie, że wpadasz tutaj, Kunradzie, wpadaj częściej. Myślę, że zawsze sobie tutaj jakoś pogadamy kulturalnie. Apokalipsa 21. Jestem nowym Bogiem. Rozumiem. To powiedz jeszcze, kim będzie ten smok, bestia, co wyjdzie z morza. By the way, w najnowszym CD Action macie fajny też artykuł o smokach, jak smoki są postrzegane w różnych kulturach. No, bardzo różnie, tak? Raz smok jest istotą złą, raz dobrą, raz przynoszącą szczęście, a raz srającą biedakom, biednym chłopom do studni. Tak, więc różnie to wygląda z tymi smokami. I nadal chyba się będę upierał przy tym, że ten święty Jerzy to co najwyżej zabił hipopotama i potem się przychwalał. O, ale walkę stoczyłem. Zabił biednego hipcia, jeszcze jak ten tyłem stał i tam sobie ogonkiem roztrącał główienko, a ten mu wbił w dupę lance i wielki kozak, nie? Potem zabił hipcia. A tak w ogóle to ta legenda została dopiero jakoś tak późno wymyślona, w renesansie chyba ktoś ją wymyślił, w ogóle nawet nie w średniowieczu. Tak, jakieś, i to nawiązywało do czego? Zapomniałem, może jutro coś, znaczy dzisiaj może coś o tym też znajdę jeszcze. Po grecku jest w oryginale terion, zwierz, a nie bestia. Terion. Jest taki zespół, metal symfoniczny. Terion polecam. Kiedyś tego słuchałem. A Etam poleca gazetkę Retro. O retrograch. No. Chyba całkiem niezła. No chyba gry retro są dosyć popularne w Polsce. Retrogranie ogólnie popularne jest w Polsce, bo skoro mamy tylko jedno właściwie czasopismo o grach na peceta, konkretne, CD Action, i drugie jest o grach retro, no to widać tu potrzeby rynku wyraźnie, że jedno z dwóch pism o grach na peceta to jest o grach retro. Także, no, coś tam było o grach na Amigę, historia Wolfensteina, czy Wolfensteina. Z morza wyjdzie zwierz. Też czytałem, że ponoć czeka nas kilka dni ciemności i to ma się komponować ładnie z przepowiedniami ojca Klimuszki, a to twierdzą ludzie nauki, że nas czekają te ciemne dni. No ciekawe jak to. Z ziemianami to jest tak, że każda jakaś mała w ogóle, znaczy mała, no wielka w sumie, ale każda, jesteśmy strasznie wrażliwi, nie? Jeden jakiś wybuch elektromagnetyczny i nam rozpieprzy i wpadniemy w szał i się zaczniemy deptać. Takie bakteryjki trochę, nie jesteśmy tacy opanowani, że spłynie coś tam po nas, że zagryziemy zęby, tylko coś tylko, jakaś wiadomość o kosmitach, to zaraz będzie tutaj rewolucja, jedni zwariują od tego w ogóle, drudzy się załamią, zaczną wieszać zamieszki, władza zacznie pałować, ludzie się na władzę i nagle jedna informacja, kosmici przylecieli, sprawi, że wszyscy się zaczną trachać i Ziemia stanie w ogniu. Wrażliwy mechanizm to jest taki, ta nasza cywilizacja. Amigazyn? Nowy? Znowu jakiś magazyn o Amidze? Ale to chyba zin. Bardziej taki niekomercyjny, nie? Niż... No, to mi się przypominają. Pierwsze gazety amigowe. Etam ostatnio powiedział, że pierwszy był
Amiga Magazyn? Nie, no w każdym razie wydawało mi się, że wymienił niewłaściwy właśnie ten, który był jako pierwszy, bo pierwszy był chyba Amigowiec w ogóle, on był jeszcze taki chudy, czarno-biały, jak na ksero, taki pulzin, właściwie się go kupowało na giełdach komputerowych głównie, a nie w kiosku. Amigowiec... Czy to Etam powiedział, że Amigowiec? A było jeszcze C&A lub C&A, tak? Commodore and Amiga, wydawany przez spółdzielnię Bytec, specjalny dodatek, jakby to był do Bytka pierwsza, potem to ewoluowało w samodzielny byt, odbyt. Dobra, bo się tu rozgaduję o bzdurach znowu. Kebab, Amigowiec, magazyn Amiga, C&A, wydawany do dziś. Jak C&A jest wydawane do dziś? Chyba raczysz żartować, Etamie, drogi, że do dziś. Co, w kiosku można kupić magazyn C&A wydawany przez spółdzielnię Bytec może jeszcze? No chyba żartujesz. Nie wierzę w to. Równie dobrze możesz mnie przekonywać, że Bytka dalej wydają. Przecież to już dawno to wydawnictwo nie istnieje, już dawno to padło. Przecież pamiętam ostatnie numery. Aha, jako PDF... To chyba widziałem, to było takie jakieś robione przez fanów bardziej, tak? Taki fanzin. Bardziej. No, pamiętam nawet, mam gdzieś chyba ten numer Commodore and Amiga, gdzie były zdjęcia z moich zinów, do których robiłem grafikę. Znaczy, Mega Amos Mania, tak? Amos Magazine, to się nazywało bodajże. Zin dyskietkowy, po prostu wysyłany normalnie w kopertach do ludzi, dyskietka szła i ja robiłem tam grafikę już jako dzieciak. Ostatnio mi w ogóle moja mama przypomniała, że kiedyś nawet w telewizji wspomniano o mnie, że robiłem grę, grafikę do tej pieprzonej Lasermanii. I że w telewizji było i że ten... Fajnie wtedy, bo się tam babcia ucieszyła i w ogóle było sympatycznie. Właśnie. O! Tu ciekawostki. Etam pisze o tym, jak pisywał też do zina dyskowego Tabu. Czy ja pamiętam to Tabu? No proszę. Pamiętam też, że nawet jako dzieciak odnosiłem jakieś tam drobne sukcesy, bo jakiś japoński konkurs na obraz wygrałem, ale wiecie co, w ogóle mnie to nie ucieszyło jakoś, że wygrałem ten konkurs, bo z tym się wiązało jakieś rozdawanie nagród na zakończenie roku, że musiałem jak pajac tam wyjść. Ale w sumie czemu ja się przejmowałem tym, że pajaca robię z siebie, jak robiłem pajaca i tak, bo biegaliśmy sobie, wybiegłem tak kawałek na środek, tak zakładając nogę na nogę, wtedy byłem nogi na głowę i na samych rękach biegałem, się śmialiśmy. Ale takie głupie uczucie z tą reklamówką, jakąś tam książkę i tak stoi i dziękuję, i tam dyrektorka coś gada. Strasznie, i powiedziałem, już nigdy nie będę w żadnych konkursach brał udział, ale wiecie, co było z kolei fajne? Że ten obrazek, który wygrał, on potem wisiał gdzieś na jakiejś wystawie tam szkolnej i ktoś go ukradł. Ktoś go ukradł i to strasznie dumny byłem właśnie, że ktoś ukradł ten obraz. To było fajne. Nie ta nagroda jakieś tam od nauczycieli, gratulacje, tylko to, że ktoś ukradł. I się przecisnął gdzieś tam między tymi prętami, bo to było zasłonięte takim... no takie drzwi jakby z prętów, coś, no krata taka, o, taka krata. Ktoś tam się poprzeciskał i buchnął ten obraz i taka duma normalnie, fajnie. Siunia pyta, czy nieśmiały jako dziecko. Ciężko powiedzieć. Zależy, co rozumiemy przez nieśmiały. Pamiętam, że no, wielką nieśmiałość miałem z powodu jąkania się okropnego, nie? No to przeżywałem trochę, bo to było stresujące.
bo jak masz problem nawet, żeby kupić bubułki, no to tak trochę kiepsko się czujesz z tym, ale raczej nieśmiały nie, bo w klasie byłem takim błaznem klasowym, trochę ciągle rozpierdalałem lekcje. Wnerwiałem nauczycieli, nawet chcieli przenieść do takiej specjalnej klasy dla trudnych dzieci z powodu tylko tego przeszkadzania, no bo wiecie, tak cały czas rozwalać audycję, jaką audycję, lekcję. A dzisiaj karma, widzicie, dzisiaj się jakiś słuchacz pojawi i rozwali audycję, na przykład jakiś anonimowy śmieszek czy coś. Taka karma. Ale jak najgorzej wspominam czasy szkolne, to jest więzienie dla człowieka. Przymus, siedzisz ubrany w strój więzienny, zwany mundurkiem i błazny klasowe często są nieśmiałe. Jakichś tam problemów z nieśmiałością raczej nie było chyba większych. Dzisiaj jestem nieśmiały, na przykład do kobiet trochę. Jak widzę kobietę, to się znowu jąkam. Nie, no w sumie nie, ale mógłbym. Tak w ogóle sobie dzisiaj przypominam, to wśród nauczycieli pedofil jeden potem się okazało. Jeden pedofil, drugi jakiś zagryziak, który wszystkim dawał pały i w ogóle nikt nie mógł u niego zdać, czyli jakiś frustrat. Trzeci ten jakiś smutny pan i tak dalej, i tak dalej. I jednego nauczyciela pamiętam, że był taki wesoły, z misją, żartował, ciekawe lekcje, a tak to wszyscy tacy jacyś tacy frustraci, takie biedaki. Takie po prostu no, kiepszczaki takie same. A baby to w ogóle już jakieś takie oziębłe matrony, sadystki. Ale za czasów naszych rodziców to jeszcze gorzej ponoć było. W ogóle to wtedy to było przegięcie w ogóle w drugą stronę, bo taki był w ogóle rygor i terdor i w polskich szkołach, że takiego, słuchajcie, to w Korei nie ma dzisiaj ani nie wiem jeszcze gdzie, że po prostu nauczyciel to był jakiś bóg i w ogóle bił cię po łapach, wrzeszczał na ciebie, ciągle jakieś miał ale, ciągle jakieś fochy, ciągle cię strofował, a ty nie mogłeś nawet pisnąć i trzeba było mówić pani profesor, panie profesorze i podnieść rękę. Straszne, nie? I to taki rygor już dla rygoru. Ale tu jest też ciekawe zjawisko, bo widać, że jak zrobi się z czegoś takiego standard, to ludzie się z tym oswajają i po prostu dają tak się gnębić i pomiatać sobą i tylko tak w skrytości nienawidzą tych nauczycieli, nie? I wymyślają jakieś śmieszne ksywki, że tam żyleta, bo taki ostry i tam, ale idzie. Dzień dobry. Pani profesor, czy mogę zabrać głos? No, a pani profesor ci w tym momencie, ej, tak nic mądrego nie powiesz, ty debilu, ty siadaj. Ty. Jak tak można? Coś strasznego jest szkoła. I jak widać, szkoła, chyba ta powszechna edukacja jakoś, nie wiem, czy coś daje, bo jest dookoła masa różnych prymitywów, głupoli, ciemniaków, zagryziaków i idiotów wręcz. Jak się ludzi zapyta z takiej wiedzy ogólnej, to często w ogóle myślą, że słońce się kręci dookoła Ziemi, naprawdę. Spotkałem takie osoby, które się tak pierdolnęły i myślały, Nieśmiałość mija z doświadczeniem. Ale tam pisze, że szkoła to syf. No, z drugiej strony w sumie ja sam mam, przełapuję się cały czas na potężnych brakach w wiedzy. W ogóle jak słucham tutaj
nadających w radio, to często w ogóle niby takie proste rzeczy mówią, a ja nie wiedziałem, bo się nie uczyłem właśnie. No i w przypadku jeszcze kogoś, kto zajmuje się grafiką, no to może to przejść, tak? No bo siedzę sobie tu, maluję i pracodawcę nawet nie za bardzo interesuje, czy ja mam jakąś większą wiedzę, czy nie. Grunt, żeby robił ładne obrazki, no to taka specyfika trochę zawodu, że nie jest to aż takie ważne, wykształcenie. No ale dla innych może jednak być to ważne, nie? Nie wiem. No i to gimnastykowanie swojej głowy przede wszystkim przez lata na pewno coś daje. Tyle, że jest, nie wiem, można by się zastanowić, ile jest plusów, a ile minusów tego wszystkiego. Na pewno człowiek się oducza jakiegoś indywidualizmu, tylko ten kolektywizm, nie? I na pewno też kupa czasu to jest na tą edukację. Ile to łącznie jest? 8 lat po podstawówki, no teraz inaczej jest jakoś, tak? Jest chyba 6 czy 7 lat podstawówki, potem gimnazjum, potem średnia, potem na studia i tak się pół życia siedzisz w tej ławce przy tych jarzeniówkach i słuchasz czegoś, co cię w ogóle na przykład nie interesuje. I co w przypadku takim, że będziesz potrzebował tej wiedzy, to przecież można sobie wygooglać, można znaleźć w internecie na potrzeby chwili, nie? Informacje. Po co mam zapychać swoją głowę tym? A edukacja indywidualna na przykład, taka całkowicie, jak jest, no to można swoje dziecko zapisać na jakieś kółko plastyczne, na jakieś kursy. Przecież na szkołę też idzie kasa, podręczniki, tornistry, ubrania, jakieś składki, a to można te pieniądze przeznaczyć na jakieś fajne kursy. I co? Niektórzy mówią, że dzieciak nie znajdzie sobie kumpli, tak? Że będzie to, jak nie znajdzie, a jak się zapisze na karate, to co? To będzie miał zajebistych kumpli, bo będą mieli wspólną pasję, wspólne wyjazdy, a dzieciak uniknie dręczenia też. Dzieci są często okrutne, nie? I zawsze w każdej klasie musi być jakaś ofiara, którą się dręczy, albo kilka, nie? I nie wiem, może się też wasz dzieciak nie nauczy jarać szlugów na przykład. Ja się w szkole w sumie nauczyłem, ja chyba jakoś tak. I pić, i chlać, i kombinować, i cwaniakować. I przede wszystkim chyba tylko tego, jak się prześlizgiwać przez, nie ucząc się, jak zdać, tak? Jak kombinować, udawać, że się coś wie. I tak przez całe lata. Tak więc nie cenię sobie edukacji. I nawet nie wiem, czy bym się nie zachował brzydko i nie napluł pod nogi, jakbym spotkał jakiegoś nauczyciela. Tak samo jak gestapowiec jakiś, co w obozie koncentracyjnym. O, ja tu tylko pracuję, nie? No, ja tu tylko jestem nauczycielem. Nawet nie. Jeszcze ci każe być wdzięczna ta nauczycielka czy nauczyciel, że tyle ci czasu poświęcili. A prosił cię ktoś, ty stara lapucero, ty... Nikt nie prosił, nic nie podpisywałem, na nic się nie zgadzałem, a musiałem. I jeszcze dziękować, tak? A co, a za darmo tam się pracowało, tak? To za co dziękować? I te zwyczaje, że jeszcze prezenciki się przynosi, tu książeczka dla pani profesor, kwiatki, czekoladki, to przynoszenie kawy, jak jakieś, nie wiem, to jak za PRL-u jakieś przynoszenie kawy było, pamiętam, jakiś czekolada. Dajcie spokój. Tak więc ja bym oszczędził jednak tej edukacji. Dał. Zresztą, gdyby ludzie byli bardziej podzieleni na tych, którzy są wyedukowani i tych, którzy są mniej, to bardziej by się ceniło tych, którzy poświęcili faktycznie czas na naukę, a tak to się stało takim standardem dziwnym, że każdy musi być po studiach i... Nie wiem, czy od tego się ludzie jacyś robią lepsi dużo. A gdzie się nauczyłeś pisać i liczyć? No jakoś tak w przedszkolu chyba się uczyło, nie? Czy w zerówce? Bardziej w zerówce. Nie mówię, że w ogóle nie powinno być edukacji, ale czy to trzeba pół życia? Słuchajcie, jak ktoś na przykład umrze młodo w wieku 40 lat, to on połowę życia przeznaczył na naukę, a jeszcze część na spanie i tak w rezultacie niewiele zostaje, nie? Jej praca, jak się jeszcze pracę odliczy, to w ogóle nic nie zostaje. Tylko pracował, kuł i spał.
i żeby do czegoś dojść przez ostatnie, co, 10 lat, jak mu się uda dożyć do 50 na przykład, nie? A nie tylko do 40. No, a się nie udało na przykład. I zmarnował wszystko, po śmierci nie ma nic, a on zmarnotrawił swoje życie na powiększanie swojej mózgownicy. Tak jakby nie można... Państwo nam wmówiło, że my sami to nic nie zrobimy. Jesteśmy za głupi, za tępi. Człowiek nie jest tak rozwinięty i odpowiedzialny, żeby sobie samemu kupić książkę o malarstwie na przykład, o perspektywie, o kolorystyce, o kompozycji, o typografii. Kurczę, więcej się nauczyłem z 2 kupionych książek o malowaniu, o rysowaniu i o projektowaniu też z paru innych, niż się nauczyłem przez te kilka lat w szkole artystycznej, gdzie uczono to, co już wiem, o Photoshopie, tak? A teraz zmień na negatyw. Tu. Invert, brawo, piątka, świetny, nie? A ja w tym czasie sobie czytam, jak rysować tam siatki, jak robić skład, nie? A tu uczą, prawda, jak kolorki zmienić. I nie wiem, wiedziałem 10 razy więcej o grafice komputerowej niż nauczyciel. Typografia. Po co mi wykreślać do Jana Pawła? Chuja pan... przepraszam, ja już się denerwuję, bo przypominam sobie, jak rysowałem tym cyrklem i linijką, kazali mi te litery wykreślać. Po co ja mam antykwę wykreślać cyrklem, jak mam 100 różnych krojów antykwy na komputerze? To jeszcze na liczydle muszę umieć liczyć, bo kalkulator to od szatana, czy co, nie rozumiem. Po co mam się uczyć, po co mam rysować przez pierwsze 2 lata martwą naturę, jak to jest nudne i to nic nie wnosi. Dla mnie martwa natura to już nie jest sztuka, to jest jakiś przeżytek, jakiś archaizm. Po co to malować, co to wnosi, co to przekazuje, co w tym jest zawarte, co to zmienia, czy to jest sztuka, czy to jest tylko kunszt pięknego od światłocienia i... Ach, stracony czas. Nie wiem, nie polecam. Jak ktoś się zajmuje, chce się zajmować grafiką, to niech sobie lepiej kupi książkę o projektowaniu leveli, o kodowaniu, o obsłudze silnika graficznego, który sobie wybierze do gier i niech w tym się szkoli. Jak chce rysować komiksy, to niech po prostu rysuje. Przez praktykę się nauczysz dużo więcej niż w szkole, niż na ASP nawet. A tak wszyscy, ASP, przenosili się z tego mojego prywatnego plastyka do ASP i wiecie co? Kumple, jak się tam dostali, to płakali ze szczęścia, rzucali się w ramiona sobie po prostu i łzy im ciekły. Po raz pierwszy widziałem, tak im zależało i zdali do tego plastyka, do tego państwowego, cudownego plastyka i wiecie, co potem robiłem? Kiedyś tam przyjechałem, to wiecie, co robili? Wycinali z metalu krzyże. Jakaś metaloplastyka i tam, czy coś, nie wiem, jak to się nazywa. I wycinali te krzyże i pilniczkiem tam potem je szlifowali i takie mieli zajęcia. No, coś cudownego, nie? To, nie wiem, to... I też się rozczarowali. Jeden kumpel myślał, że nauczy się rysować komiksy. Bardzo zdolny kolega Piotrek i poszedł do tego ASP, bo liczył, że się tam więcej w tym temacie nauczy niż w tej prywatnej szkole, w której nie było nic właśnie dla tych, którzy by chcieli robić komiks, czy być grafikami komputerowymi, czy robić gry, grafikę do gier. Za to było lepienie z plasteliny i robienie z żołędzi jakichś ludków. A co wnosi grafika i projektowanie gier? No, drogi Umo, no coś chyba wnosi. Są niektóre świetne gry, które no już nie tylko dają nam przyjemność, ale też i nas rozwijają. Młodych ludzi, którzy mają jakąś tam interakcję, muszą podejmować wybory. Lepsze od to bardziej rozwija niż oglądanie dobrych jakichś filmów, a może nawet i czytanie książek, granie w gry. To taki mit, nie? Że granie w gry to dla głupków. Grafik to kopiarz świata. No właśnie, nie chodzi o to, żeby zrobić kopię,
Anonie drogi, bo od odrobienia kopii to jest aparat fotograficzny. Odrobienia kopii jest kserokopiarka, skaner, a grafik musi coś wnieść, jakąś koncepcję, jakiś pomysł, posłużyć się jakoś tym obrazem, żeby wpłynąć na widza, musi stworzyć czasem klimat i musi przerysować tą rzeczywistość, oddawać jej, tylko ją przefiltrować przez swoją głowę. No i potem mamy takiego Van Gogha, który tworzy niesamowite różne wizje, niby odzwierciedla rzeczywistość, ale robi to w taki sposób, że zachwycamy się tym światłem, tym tą fakturą tego obrazu, te mazaje takie charakterystyczne. No i to jest fajne. Grafik też często musi koncepcyjnie zaprojektować jakiś statek kosmiczny czy skafander jakiś dla bohatera. No i tu już trzeba się wykazać troszeczkę jakąś wiedzą taką pseudoinżynieryjną, tak? Taką konstruktorską, że to nie może być takie całkiem z dupy, tylko no tacy poważni różni art dyrektorzy, no lub jakieś tam osoby, które będą nadzorować pracę grafika koncepcyjnego, który właśnie statek kosmiczny zaprojektował, no to taki przyjdzie i zapyta się, a co to tu jest po boku tego statku? I jak projektant powie, że a nie wiem, to znaczy, że jest taki sobie, bo powinien jednak jakoś to uzasadnić. Na przykład to są silniki fotonowe, no, a tu są turbolasery, czy coś, nie? I wtedy to ma sens. I tak to wygląda. No, myślę, że opowiadanie ludziom historii różnych za pomocą gier to jest fajna sprawa i to jest przyszłość, bo przemysł growy fajnie się rozwija cały czas, nie ma jakichś kryzysów czy coś. Mówi się, że prześcignął już przemysł growy, przemysł filmowy. No, jestem w stanie w to uwierzyć, jak się zbierze do kupy to wszystko, co wychodzi na konsole przeróżne, na pecety, ilość tych produkcji i też jakość ich, która jest całkiem, no, często zajebista, naprawdę. Widać, że ktoś w to włożył kupę roboty, pieniędzy i serca i po prostu, no, gra robi świetne wrażenie. No, to jest... No, to jest duży rynek, duże pieniądze. Myślę, że to jest fajna praca też, bo tak z własnego doświadczenia, jak sobie tu hobbystycznie staram się coś stworzyć to i testuję różne rzeczy, tam to straszną to daje satysfakcję. To, że można stworzyć jakiś świat, to, że można... No trochę tak jak Bóg się czujemy przez chwilkę, nie? Taki mały bożek, który tworzy ten świat dla innych. Inni potem wchodzą w ten świat i mogą się w niego tam zanurzyć, odczytać różne rzeczy, które chcemy przekazać. To jest świetna sprawa i to dzisiaj naprawdę można samemu zrobić nawet grę. Jakby ktoś był zainteresowany takim tematem, jak samemu zrobić grę, nie dysponując jakimiś wielkimi umiejętnościami, to możemy pociągnąć kiedyś ten temat i wskazać narzędzia, jakie teraz są. No fantastyczne są. No, nigdy nie było lepszej chyba lepszej sytuacji, lepszego czasu dla tych, którzy chcieliby robić gry właśnie. Kiedyś to było cholernie trudne, bo trzeba było umieć programować. Musiał być przynajmniej jeden programista i jeden grafik. A wtedy właśnie przy takim teamie, że jest jeden grafik, jeden programista, to się grę robi często bardzo długo, nie? Dzisiaj są gotowe silniki, w których możemy na dobrą sprawę drag and dropować, przeciągać sobie różne fragmenty kodu. Mamy różne frameworki z gotowymi tam klasami, funkcjami, akcjami, różnie to się nazywa, że też sobie tak w sumie składamy trochę z klocków. Mamy silniki typu Unity 3D, które no, jest naprawdę świetne, lub Unreal. No, jestem akurat fanem Unity ze względu może na ilość różnych dodatków, gotowych silników, takich podsilników, wtyczek, które często są samodzielnymi dodatkami, dzięki którym można zrobić na przykład przygodówkę, tak? Macie wszystko już do przygodówki. Albo kupujecie sobie gotowy silnik a la Hotline Miami,
czyli strzelanka taka z góry widziana, gdzie myszką sterujemy, w którą stronę strzelać, a strzałkami kierujemy ludkiem. Albo gotowy silnik do pinballa, czyli metalowa kulka i te i łapki, nie? Flipper. Albo jeszcze coś innego. Wszystko gotowe modele można kupić, ale nie polecałbym tym, którzy dopiero co zaczynają rzucać się tak na głęboką wodę i robić w 3D. To jest trochę więcej jednak roboty z teksturami, z modelami. Można zrobić prostą grafikę 2D i nawet pójść w kierunku takim, żeby to stylistycznie było takie mocno retro. Na przykład jak gry Sierra Online, nie? Czyli takie pikselowe, mocno ludki. I wtedy można naprawdę paroma maźnięciami zrobić. Zresztą takie gry powstają, no oczywiście gry indie, indyki popularne, które często mają właśnie taką retro grafikę, mocno rozpikselowaną, ale wzbogaconą o efekty świetlne, o jakąś tam perspektywę, no i różne takie współczesne udogodnienia. No wiecie, dzisiaj to wszystko lepiej działa, lepiej wygląda i płynniej, no bo można taką grę przecież uruchomić w 60 klatkach na sekundę, jak odblokujemy taką akurat częstotliwość odświeżania, znaczy taką ilość klatek na sekundę, przepraszam, i, no, i to jest bardziej płynne, a dodatkowo no, kiedyś było tak, że ruch piksela to było o jeden piksel zawsze, tak? Zaokrąglony jeden piksel, a dzisiaj można robić taki ruch, który no, za pomocą tam różnych operacji sprawia, że to nie jest takie przemieszczanie się o jeden piksel, tylko to się, jakby to powiedzieć, no można o pół piksela na dobrą sprawę, tak? Przesunąć, można przeskalowywać ten obraz na mniejszy lub większy, co rozmywa te krawędzie trochę, no wiecie o co chodzi, po prostu wszystko można zrobić trochę lepiej i no i z racji tego też, że więcej RAMu, więcej wszystkiego, nie jesteśmy już tak ograniczeni, no często te starsze gry były ograniczone ilością RAMu też, prawda, i wielkość świata była mniejsza, mniej opcji, mniej różnych bajerów, no bo trzeba było się zmieścić. Dlaczego audycja nie leci na YouTubie, pisze Siunia. No właśnie, to ciekawe, że nie leci, bo powinna lecieć. Tam jest jeszcze coś do poprawienia. Potrzeba chyba musi tam jeszcze coś poprawić, bo jakoś tak dziwnie się to uruchamia. Nie wiem, czy u was też, że jak na przykład wejdę w połowie audycji, to muszę słuchać na tym YouTubie od początku. Tak ostatnio jakoś mam dziwnie. Nie wiem, czy to tak działało cały czas, czy dopiero teraz tak się jakoś zrobiło, może to tylko u mnie. Potrzebę słychać. No tak, czyli ty masz po prostu cofnięte, bo potrzeba dzwonił wcześniej, więc pewnie masz gdzieś tam przy początku audycji dopiero co, tak. Czyli to jednak coś tu nie działa, no powinno się uruchomić w momencie, w którym jesteśmy, tak, w aktualnym miejscu, w aktualny, no w tej chwili, no słychać, powinno być słychać mnie po prostu, a nie potrzebę, do tego to się sprowadza. Potrzeba tak specjalnie zrobił, żeby to jego było słychać. No tak, tak, no właśnie, audycja jest cofnięta mocno w tył i no, gdyby chociaż można było przewinąć do przodu, a właśnie nie można z tego, co próbowałem, więc coś tu tak nie do końca to jeszcze działa tak, jak powinno chyba. No ale wiecie, potrzeba to jakoś tam zrobił, tam coś właśnie z palucha, jakieś skrypty, coś, no to jest skomplikowane trochę, to nie jest tak, że on tylko tam gdzieś wkleił linka i coś, nie? Tylko to jest cały jakieś tam skrypty, że to się łączy, że tam sprawdza coś, żeby jest połączenie, potem tam retransmituje, przenosi, kopiuje i tam coś, skomplikowane rzeczy takie. Więc pewnie jeszcze trzeba będzie... Ktoś pisał, że brakuje opcji, żeby słuchać tam ze zdwojoną szybkością. To też potrzeba kiedyś... Powiedział, że denerwuje go mój głos i musi słuchać razy dwa i wtedy jest to strawne. To co, to słucha mnie jako takiego smerfa cały czas.
Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj chciałem powiedzieć o kosmosie. To dziękuję bardzo za takie słuchanie. A mnie z kolei denerwuje głos potrzeby i muszę go w zwolnionym tempie słuchać. I słucham i włączam sobie potrzebę, zwalniam i słucham sobie. Witam was serdecznie. No i wtedy mnie nie denerwuje. Patrzę, co tu jeszcze piszecie. A już chyba wszyscy poszli spać. Ktoś jeszcze słucha? O, słuchają ludzie. No właśnie, wy nie idziecie spać, bo u was może jest inna pora. Chociaż widzę, że większość osób z Polski słucha. Co wy, nie pracujecie? Nie roby? Wszyscy 500+ biorą i radia sobie słuchają po nocy? No dobra, może nie powinienem tutaj ten, bo sam w sumie tak pracuję właśnie. No... Dobra, chyba się wypstrykałem z tematów. Więc powoli zmykam. Dobra, chyba się zaliczam do tych, którzy nie wiedzą, kiedy powiedzieć stop. A zawsze powtarzam, że właśnie człowiek powinien wiedzieć, kiedy powiedzieć stop, bo nie można tak po prostu gadać i gadać bez przerwy, że się dziób nie zamyka, no bo to prawda nie na tym polega. Trzeba wiedzieć, kiedy skończyć, kiedy powiedzieć dość i zakończyć audycję, po prostu zakończyć nadawanie, a nie tak przeciągać w nieskończoność i jeszcze takie głupoty pieprzyć, powtarzać się i pajacować po prostu i ciągle tylko gadamy i gadamy, dziób nam...

Witam serdecznie, Kraftulek się kłania, nocne radio, nadaje dla was dzisiaj w piątek o godzinie 19.30, zaczynamy, no właśnie, co zaczynamy? Zaczynamy specjalną audycję, w której będzie komentarz do gali Fame MMA na żywo, tylko u nas takie rzeczy, bo czy ktoś pamięta jeszcze komentarze radiowe do meczy piłkarskich? Coś takiego jeszcze w ogóle funkcjonuje w Polsce? Gdzieś tam w Stanach to wiem, że jest. Ktoś mi się chwalił ostatnio, że słucha sobie od czasu do czasu takich komentarzy. Tymczasem nie wiem, czy nie wywali transmisji, bo może być tak, że mi internet siądzie. Przed chwilą miałem zerwanie połączenia, nie wiedzieć czemu. Zły czuwa. Agenci, trole opłacone, źli ludzie, żydostwo cholerne, nie chcą, żeby się rozwijało radio, a pięknie się rozwija, już 11 słuchaczy chyba. 11 słuchaczy. 13, kochani, aż sobie piwo otworzę. O. W zasadzie nie piję alków. Nie dam. Mam, ale nie dam. Nie będzie żadnych lewych transmisji. Tak, potem ktoś mnie przydybie, będę miał kłopoty. Poza tym nie po to wydałem ciężko zarobione 15 zł, żeby teraz rozdawać na lewo i prawo. Taki będę, chuj. Tymczasem specjalnie dla was gra nocny kochanek. Wściekły wąż.

A co? Człowiek nie jest taki, żeby sobie nie pooglądał. Nie ukrywam, że lubię walki czasem pooglądać. To jest coś dla prawdziwego faceta, tak jak ja. A wy, geeki, okularniki? A co tu Etam wkleja? Do siebie zaprasza? A po co? Jak ja jestem? Co mi... Kurde, a to mi tu wklejacie jakieś linki do pirackich retransmisji, żeby ktoś sobie uciekł i tam oglądał, słuchał. A to przychodzi Etam i do siebie zaprasza. To ja nie wiem, po co w ogóle tu przychodzę. Tak się czuję tak dziwnie trochę, ale... Na razie jeszcze oglądam obraz testowy bez dźwięku, co ciekawe. Na stronie fame.mma.tv jest już włączona retransmisja. Od 38 minut mam włączoną. Miało być godzinę przed rozpoczęciem i jest, tyle że bez dźwięku. Jakiś taki w ogóle ciemny ring, jakby tam nikogo nie było w ogóle jeszcze. Jakby to noc była i tam stróż się tylko nocny przechadza, pan Wiesio. I ktoś tam jak przyjdzie, to go zaraz wygoni. Ja tu jestem odpowiedzialny za pilnowanie, do widzenia. Proszę wyjść, bo zadzwonię po policję. Po policję zadzwonię zaraz. Proszę mnie tu zaraz wyjść. Z pana, co pan tu robisz? Kto się będzie bił? No to zapowiem, będę zapowiadał zawodników za moment już. Zobaczę, czy ktoś w ogóle przyjdzie tutaj pooglądać, posłuchać, bo jak przyjdą dwie osoby, to ja się zwijam. Biorę to piwo pod pachę i idę sobie. Tak, będzie Daniel Magical kontra Adrian Polak. To jest walka wieczoru. Walką wieczoru na początku miał być pojedynek Jakuba Guzika Szymańskiego z Michałem Boxdelem Baronem. Tak, słynny youtuber Boxdel, czyli też i organizator tej gali Fame MMA. Jest ich dwóch. Jest dwóch jegomościów odpowiedzialnych za tą imprezę. Boxdel właśnie wspomniany, popularny youtuber, zagrajmer, wideobloger, jak również Wojciech Gola. Jak grał w piłkę, jak był mały, to krzyczeli Wojciech Gola. Znany z tego, że jest byłym uczestnikiem Wars of Shore. Wars of Horror, nie wiem, jak to się czyta. Warszawska kurwa? Wars of Horror? To dobrze czytam? No nie wiem. Zobaczymy, co to będzie. Tutaj już Orzech twierdzi, że skończy się komentarzem ze strony Magicala. Kopałem z całych sił, ale najprawdopodobniej za mało wypiłem. No nie, raczej nie będzie takiego komentarza, ponieważ Daniel i Adrian walczą, będą się boksować. W formule bokserskiej, jak to tak fachowo powiem. Więc nie będzie to MMA. No może i dobrze, bo faktycznie zaczęliby się tam gryźć, kopać, pomyśleliby, że w MMA to wszystko wolno. Panie, to jest demokracja, wszystko wolno. I to zaczęliby się tam gryźć, kopać i pluć na siebie. Co zresztą miało w sumie miejsce już podczas konferencji. No, ale właśnie do końca nie wiem, bo coś tam zmienili i nie wiem, czy ostatecznie walką wieczoru jest pojedynek Boxdela z Guzikiem, czy Magicala z Polakiem. Kto jeszcze się pojawi? No, na przykład Michał Bogas Bogawski kontra... O! Co to? O! Robią jakieś testy. Dźwięku chyba. Coś przez moment zagrało i się zesrało. Jezu, jak tam ciemno, naprawdę, jak w nocy jest. Stróż tylko się przechadza. Tak przynajmniej mi to wygląda. Albo mam słabą jakość i nie widzę tej widowni. Dobra, włączę HD, zobaczymy, czy uciągnie. Ale czemu ten ekranik jest taki mały? Czemu ja nie mogę tego powiększyć? No, coś tam przepinają.
No i pojedynek Bogasa ze strollowanym. To będzie chyba pierwsza walka. Bogas, przyjaciel Boxdela. Tak sobie zapisałem. Całkiem sympatyczny koleżka, tam nie kozaczy, nie cwaniakuje, nie robi z siebie wielkiego ulicznika i gangsta. 23 lata, 128 kilo żywej wagi, grubcio taki. Pochodzi z Pyskowic, obok Gliwic. Jeździł na taksówce, dziś bezrobotny. No, dość znany youtuber w mojej skali tutaj. W sumie to dla mnie każdy jest znany, bo każdy ma więcej subów niż my. I każdy ma więcej lajków niż my. Tak to niestety wygląda w praktyce. Okej. Patrzę tutaj jednym okiem, lewym okiem. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jeszcze możecie sobie kupić dostęp do streama. Dla tych, którzy gdzieś tu wkleił Audioman do pirata, jak już bardzo chcecie, jak wam szkoda, jak żydzicie, że tak powiem, nie, mało poprawnie politycznie, jak żydzicie tego piętnastaka, to sobie tam oglądajcie, ale proszę wyłączyć dźwięk i słuchać mnie jako komentatora, bo będę komentował walkę po walce. Będzie też walka Dawid Ambroziak kontra Dawid Ozdoba. Kim jest ten Ambro cały? No, taki napakowany, wydzierany jak wszyscy dzisiaj, zaczesany jak wszyscy dzisiaj, wygolony po bokach jak wszyscy dzisiaj. Uczestnik programu Ex na plaży w MTV, taką informację znalazłem. Nie oglądam tego, takiego badziewia, że tam się prężą muskuły na plaży. Miał też jakąś epizodyczną rolę drugoplanową u Wegi, wystąpił w Kobietach Mafii. No, sądząc po wyglądzie, to grał na pewno jakiegoś tam bandziora, Dresa albo innego Sebiksa. No, a Dawid Ozdoba to jest ciekawa postać. Notorycznie wyzywany od gejów ze względu na tlenioną grzywkę i taki troszeczkę faktycznie wygląd. Sympatyczny gość, ja tam go lubię, lubię Dawida Ozdobę. To jest ciekawy człowiek, dużo w życiu przeżył fajnych przygód. Uprawia sobie sporty, ćwiczy sztuki walki od 20 lat, w tym samoobronę, jakieś Muay Thai chyba. Co ciekawe, jest polskim Chip and Dalesem, tak? Czyli się macha śmigłem przed panienkami. I to jest jego chyba sposób na życie i dzięki temu się ustawił. No ale pewnie może niektórzy z was go widzieli, kiedy pojedynkował się z Koksem, z hardkorowym Koksem na polskim KSW. No to tam dostał takiego strzała, że zrobił obrót o 360, w ogóle zakręciło nim jak szatan. No i, no ale walczył dosyć dzielnie. To jest, może być ciekawa walka. Zobaczymy, czy się zrehabilituje, czy się może zdefekuje na ringu z bólu. Wszystko możliwe, wszystko możliwe. Ciekawą walką będzie też na pewno walka Michała Handke. To jest jakiś strongman polski. Oczywiście łysy, napakowany, ale zdziwiło mnie, że żadnej dziary nie ma. Jak to tak? Takie gołe ciało, bez tatuaży? Co to ma być? I on będzie walczył z Maksymilianem Wiewiórem Wiewiórką. To jest taki gość, który ćwiczy MMA, ale jest chyba waży trzy razy mniej od tego Michała Handke, przez co ten pojedynek określany jest jako walka Dawida z Goliatem. No i ciekawi mnie, jak to się skończy. Może się bardzo przykro skończyć. Pojedynek Ozdoby z Koksem pokazał właśnie, co się może stać, kiedy wyjdzie bardzo duży, ciężki jegomość. I będzie walczył z takim o połowę mniejszym od siebie. No, niby determinacja jest ważna, niby hard ducha, odwaga i wola walki i tak dalej, no ale nie oszukujmy się, ciężko jest wygrać z przeciwnikiem, który jest od nas dwa razy cięższy, z jakimś mutantem, który na nas sunie i tak wyglądała właśnie walka Koksa z Ozdobą. Po prostu on go ganiał, ten Koks, tego biednego Ozdobę po tym ringu, ganiał go. No, co prawda podczas
konferencji Ozdoba twierdził, że to była taka strategia. Chciał wymęczyć tego hardkorowego Coxa, Burnejkę, żeby, no i prawie mu się to udało, ale w rezultacie został przez sędziego zdyskwalifikowany, Ozdoba za unikanie walki. No bo faktycznie, co to jest maraton? No, jakiś biegin na orientację? Co to ma być? Przypomina mi się trochę sketch, nie tyle sketch, co w Żywocie Briana była taka scena, gdzie gladiator gonił jakiegoś tam obszarpańca po arenie, tak biegali w kółko i w końcu padł na zawód, a ten taki mały, biedny obszarpaniec się cieszył, wiwatował, że wygrał i tam całusy publiczności sprzedawał. No, no, a on tylko biegał po prostu, spierdalał po tym ringu. Także może i tak być, może i tak być. Nie będzie walka z Maksymilianem Kolbe. Dobra, zobaczmy, co tu jest na tym. O, włączył się znowu ekranik. Znowu coś tu próbują. No, no, panowie... No, testują sobie napisy, runda 1. Wiecie co? Tak, no, bardzo dobrze, Boxdel. Pojawiło się na ekranie, bardzo dobrze. Open Broadcaster działa znakomicie. No, oczywiście są też i Labadziary, jedna z sióstr Godlewskich. Tylko nie wiem, czy to jest ta, która ma napompowane wary. O, w menu są na drugim miejscu, jakby to było coś najważniejszego. Jest karta walk, gdzie jest pokazane, kto z kim się pojedynkuje, a zaraz po tym jest Ring Girls, a dopiero potem Loża Szyderców i artyści, i VIP-y. Czyli Ring Girls są najważniejsze w ogóle. No, ostatnio stały jak takie kołki po prostu. Zanim się zaczęła konferencja, to one tak z 20 minut stały przed kamerą i nic nie mówiły. I to wyglądało dziwnie. Anna Aleksandrzak, Monika Godlewska i Monika Miller. Ta Godlewska, to nie wiem, czy to jest ta z napompowaną warą. Wszystkie mają wary napompowane. Te na górze mam na myśli, bo te na dole to nie wiem, też pewnie pompują. Wszystko napompowane musi być. Cyc napompowany, poślady napompowane, wary napompowane i dziubek. Tak. I selfiki. W ogóle część z tych gwiazd, no to nie oszukujmy się, są to takie gwiazdy, takie, no nie powiem jak ja, bo są popularni, no ale to jest taka popularność, że o, tam złapał mandarynę za cyca, tam zjadł frytkę frytce, albo widać mu było rów mariański podczas programu na TVN-ie. No wiecie, takie gwiazdy trochę, nie? No ale to są początki Fame MMA dopiero, więc może się jeszcze wybiją, może to będą drzwi do kariery. Godlewskie są niegodlewskie uwagi, tak twierdzi niepowtarzalny orgazm, a sądząc po pseudonimie, zna się na tych sprawach. No zobaczymy, co tam. Dalej coś testują, już się krzątają, światła jeszcze nie włączone, ciemno jak w dupie u Polaka, powiem tak, ciemno jak w dupie u Polaka. Czemu u Murzyna zawsze? Ciemno jak w dupie u Polaka, na przykład. Co? Może być? Kto tu jeszcze będzie walczył? Zobaczmy na kartę walk. Ciekawie się zapowiada też walka rycerska od twórcy w zbrojach z mieczami. Piotr Celej i Krzysztof Olczak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie znam tych jegomościów. Pewnie nikt ich nie zna, ale no, tu się prezentują. Widać, że rycerzyki mają tu pancerze. No, często się mówi, że takie uderzenie mieczem w hełm, no bo raczej na pewno będą mieli hełmy na 100%, no to jest naprawdę potężny cios.

Zenon pisze, słyszałem, że Leszek Sławuj Głódź będzie się pojedynkował z Aleksandrem Kwaśniewskim. Mieszane sztuki picia, wina mszalnego kontra wódka. Jajochron, podpowiada Orzech, że to jest ta słynna osłona na jajeczka. Suspensor. No, a rycerze się faktycznie kopią czasami, nie? To jest prawda. Dobra, puszczę jeszcze jakiś utworek. Mamy 10 minut do rozpoczęcia gali, więc możemy jeszcze się odprężyć. Ostatnia chwila.

Nocny kochanek, wielki wojownik i wielki sukces kasowy płyty. No, nieczęsto się zdarza, że jakimś artystom udaje się żyć tylko z grania, tylko z muzyki. No, zwykle trzeba dużo koncertować, no ale taki jest właśnie skład Nocnego kochanka. Chłopaki dużo się angażują, imprezują, teledyskują, koncertują i tak dalej, a tymczasem zbierają się już ludzie, widzę, że jest widownia. Nadal ciemno, jak w dupie u Ruska albo u Niemca, bo nie powiem, że u Murzyna, nie wolno. W dupie jak u Białego powinno się... Nie, no to bez sensu. U Białego w dupie przecież jest świetliście i jasno, co ja wygaduję, a nie czarno, jak

w dupie u Murzyna. No, miałem nie mówić. No właśnie, zobaczymy, co tu się będzie działo się. No, freakfighty, same freakfighty, czyli walki niezawodowych wojowników. Tu oczywiście wyjątkiem są Dawid Ozdoba. W sumie on jeden tylko chyba jest tutaj. No i ten... nie no, Wiewiór dopiero zaczyna, tam sobie amatorsko trenuje. Są to youtuberzy, są to celebryci, są to freakfighterzy, więc różnie może to wyglądać. Na konferencji ostro po sobie jechali, wyzywali się non-stop od ciot gejów i frajerów i cweli. Jak to wszystkie te nakoksowane dziki, zafascynowane kulturą więzienną i życiem ulicy i reprezentują biedę. Najlepszy to jest Daniel Magical, który reprezentuje biedę, a wyżebrał już chyba koło 600 koła na donate'ach. No, więc... tak reprezentuje biedę. No jego przeciwnikiem jest Adrian Polak, ktoś, kogo się uważa za takie przeciwieństwo, czyli, nie wiem, z dobrego domu, ma hajs. Zresztą to widać na jego filmikach, że ładny domek, tam gdzieś się szlaja. No taki niezbyt lubiany typ, ponieważ jest bardzo pewny siebie, zadziorny, dumny i zaczepia innych. I ciągle szczerzy ząbki i wyśmiewa innych, coś tam szura, sapie do innych i tak dalej. No, cóż, raczej tylko, no tak, co to, nie ma żadnego dźwięku cały czas? Już 2 minuty zostały i widzę tylko obraz bez dźwięku. Spróbuję odświeżyć. O, powiększył się obraz na cały ekran w końcu. Boxdel chwalił się, że sukces komercyjny jest i że będzie druga gala, więc wyglądało na to, że chłopaki są zadowoleni z wyników finansowych. A ja się cieszę, bo no, kibicuję każdemu, kto coś organizuje, coś robi. Lepiej jak ktoś coś robi, niż jak tylko niszczy, na przykład wyzywa, obraża i tak dalej. Więc fajnie, trzymam kciuki za jeszcze większy sukces finansowy. No, zobaczymy, czy też będzie jakość rozsądna. Szkoda tylko, że są dwie tak różne jakości wideo, bo jest 360p i 1080p. A ja bym na przykład chętnie sobie obejrzał w 720p. Czuję się nieusatysfakcjonowany. Dobra, przełączyłem na lepszą jakość. Jest silny. O! Włączyli dźwięk w końcu. No, w punkt. Rychło w czas. No i dobrze, że usunęli na YouTubie. Co to? Dajcie zarobić chłopakom. Nadal możecie sobie jeszcze wykupić kod. Może zdążycie. 15 zł to nie jest majątek, to jest kilka piwerek, a ja też mam dzisiaj piwerko, popijam sobie. Staram się nie pić, ale dzisiaj wyjątkowo jedno piwo dla kurażu. To dobrze na nerki robi. Oczywiście każdy z zawodników, jak przystało na tego typu imprezę, tak jak to zwykle bywa przy wchodzeniu na ring, będzie miał jakiś swój utworek muzyczny. Daniel Magical jest wielce zafascynowany Rockiem Balboa, chyba się jakoś utożsamia, identyfikuje, bo też chyba siebie uważa za takiego, że zaczyna od zera. Pewnie mu włączą jakieś Eye of the Tiger, czy coś w tym stylu. Chociaż do niego bardziej by pasowało disco polo, w którym gustuje. Słucha z mamuśką cały czas disco polo, no to może jakiś boysów lepiej byłoby mu puścić. Albo inne tam figo fago polo. Rym cym cym, trala benz, miła ma.
pokaż cyca. Coś takiego bardziej. Cały czas u niego coś leci. O, albo Abba Ojcze, faktycznie. On też u niego, u nich tam u Zwierzyńskich na Urzędniczej 9, jeśli dobrze pamiętam. No, dwa najbardziej znane pato adresy, czyli Urzędnicza 9 i Szkolna 17. No właśnie, mają tam papieża Jana Pawła II, obrazy i bardzo go zresztą cenią. To jest ich idol. Jakby mu tak barkę puścili, to by była niezła beka z tej barki. Niezła barka by była. O, coś tam się dzieje, coś się dzieje. O. Ładne oświetlenie, podoba mi się. Wszystko oświetlone na niebiesko. To też jest jakiś tam kunszt, jakaś tam sztuka oświetlić ładnie imprezę, nie? Można oświetlić tak, żeby dzisiaj wyglądało to jak amatorski film porno. O, artysta wyszedł. To duży deal, ufamy sobie, nie liczymy tych chwil. Życie jak film, gdy jesteś obok, to łatwiej jest mi. Z playbacku chyba śpiewa. Yeah, jest mi, yeah, naprawdę łatwiej mi, yeah. Też tak umiem. Okej, wśród artystów wymienionych tutaj mamy Malik Montana, zna ktoś? Letni chamski podryw. Jakiś dwóch filutów tutaj w złotych trampkach. Nikki Queen, jakaś labadziara w białych kozaczkach i w różowym. O Boże, i jakiś Margani. Też nie znam, nikogo nie znam z tych artystów. No też tacy chyba artyści, tak jak te gwiazdy, nie? Chcę więcej.

No chyba jednak nie playback, ale autotune jest. Bo ja ciągle chcę naprawić świat. Cały system, co w nas tkwi. A ja tu dla was nadaję nową galę MMA. Jeden drugiemu w mordę da.

0: O czym jest ta piosenka, przepraszam? Tak nie mogę zrozumieć, chyba za mądra.
1: Halo, koszalni, jesteście tutaj, zróbcie hałas!
0: Dajcie suba!
1: Dobra, jesteście gotowi na dzisiejszą... Na dzisiejsze wydarzenie, na dzisiejszy wieczór, tak czy nie? Jeszcze jakiś mały hałas? Wszyscy są gotowi? O, tak w miarę. No to lecimy dalej z numerem.
0: Nikt się nie odezwał. Każdy pod nosem. Weź już nie pierdol. Weź już nie pierdol, bro. Chcemy walkę zobaczyć. Znaczy tak średnio to pasuje ta piosenka, nie? Do MMA. Liczą się tylko chwile, kiedy jesteś ze mną. Czuję się debilem, ale nie obchodzi mnie to, bo jesteś ze mną. Blisko tak, nasrał mi na głowę ptak.

0: walki homoseksualistów, dobre.
1: A masz, ła! A weź! Ty, ci kopnę cię, zaraz będziesz miał. Co się szczypiesz? Co się szczypiesz? Torebką w łeb dam i pudrem po oczach będziesz miał.

0: biedy.
1: O, też reprezentuje biedę. Dzisiaj to jest bardzo modne. Jest tu ktoś bogaty w ogóle, kto ma pieniądze? Czy wszyscy reprezentujemy biedę dzisiaj? To jest bardzo trendy. Ja chyba też zacznę biedę. Ja i tak biedę.

0: mam na pewno.
1: Nie no, jakieś tam możliwości wokalne ma, no przynajmniej nie... Nie wyje. Jakoś... Taki wyjec trochę. Gdzie oni są? Nie ma już z nami. No właśnie, gdzie oni są? Ja chcę walki. Czy ten utwór się kiedyś kończy? Dwie godziny później. Cały czas stoi typek.

0: Koszalin, jesteście tutaj jeszcze z nami, czy już koniec? Halo, jakiś wielki hałas, to jesteście gotowi na te walki, Koszalin!
1: Witamy serdecznie wszystkich. Dobra. W Koszalinie, na hali widowiskowej.
2: Ale wiecie, co jest ciekawe, że wszyscy do niego siedzą dupą, on z tyłu. A wszyscy dupą do niego i nie patrzą w ogóle na niego.
3: Witamy. Oj, i co będzie się działo? Będzie się na pewno działo. A cytując Macieja Nowowskiego, to będzie legendarne. A cytując Daniela Magicala, będą dymy, będą legendarne dymy.
1: Tak, panowie i panie, słuchajcie, kochani, będzie się działo. Na pewno dzisiaj wielu z was zobaczy youtuberów w klatce, w oktagonie. No powiem wam szczerze, nie miałem okazji oglądać youtuberów w oktagonie. Dzisiaj to się stanie, nie ma już odwrotu. Mam nadzieję, że żaden z nich nie ucieknie. Klatka się zamyka i dojdzie do mnie.
2: Jak któryś z nich ucieknie, to będzie potem tak miał takie statystyki, że zero wygranych, zero przegranych, jedna ucieczka z ringu.
3: Mięśnie rozgrzane, teraz tylko wejść i je sprawdzić przeciwko sobie, jeden przeciwko drugiemu. Mamy kilka bardzo ciekawych pojedynków. Obok pojedynków MMA jest, co ciekawe, pojedynek rycerski. To będzie dopiero iskra.
1: Jak myślisz, Adbuster, czy rycerze zastosują jakieś techniki z MMA?
4: Bardzo serdecznie na pierwszej historii gali Federacji Fame MMA!
2: Fame MMA. Fake MMA. Na niby będą się bili.
1: Witamy wszystkich serdecznie.
4: Państwa z dziką przyjemnością Chwytak
5: oraz Arkadiusz Pan Pawłowski z grupy Kamerowani.
4: Czyli ten ziomek z kartonem na głowie.
5: I ten przemiły, jakże sympatyczny grubasek po mojej lewej stronie, tak.
4: Moi drodzy, dzisiaj przydarzy się tutaj coś naprawdę niezwykłego. Pokażą się tutaj ludzie, których śledzicie, których oglądacie, być może codziennie.
2: Pan Pawłowski,
4: rola tych, których dzisiaj zobaczycie, jest wielce niecodzienna i gwarantuję wam, że w tej odsłonie nie zobaczycie ich bardzo długo. Kto wie, być może nigdy. Ta gala mogła się odbyć dzięki naszym wspaniałym sponsorom, którym chcielibyśmy w tym momencie podziękować, a są to...
5: Lwiwet, Hotpay oraz Lord Crushfield, czyli najbogatszy youtuber na świecie.
3: Ja nie wiem, skąd się ten Crushfield tam wziął.
4: PewDiePie poprosił Crushfielda o drobną pożyczkę, tam 400 tysięcy...
5: złotych?
4: Funtów.
3: A to już wiemy.
2: O takich rzeczach tak się publicznie gada? Kto ile komu pożyczył? Ciekawe.
4: Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że możemy tutaj być i chcemy w tym momencie na ring zaprosić bardzo ważną osobę, zaprosić jednego z głównych organizatorów gali Fame MMA, czyli... powiedzmy sobie szczerze, sprawcę tego całego zamieszania. Przywitajcie go bardzo, ale to bardzo gorąco. Wojciech Gola!
3: Oj, Wojciecha Gole zapowiadają jak dobrego zawodnika MMA.
2: Wojciech Gola, to
1: jest... Wojtek ma już za sobą jeden pojedynek.
2: Uczestnik Worlds of Horror.
6: Chciałem wszystkich również bardzo serdecznie powitać w imieniu organizatorów.
2: Witam serdecznie wszystkich organizatorów, wszystko całą publiczność.
6: Nie? Taki ogromny szacunek dla boksera,
2: szacunek,
6: który nie tylko trenował, ciężko się przygotowywał.
2: Już se w dupę włażą. Jeden organizator będzie wychwalał drugiego, no ale że nada.
6: Chciałem też podziękować naszym sponsorom.
2: Firmie no tak, LVB, ciągle sponsorzy tylko, Hotbay, najważniejsi.
6: Oraz Lordowi Crushfieldowi, który jest tutaj z nami na sali. Jest to początek czegoś wielkiego.
2: Jaka animacja logosów 3D.
6: Ekscytującego.
2: Bez urazy, tak jak na Amidze trochę. Przepraszam cię, Etamien.
6: Możecie z nami tym uczestniczyć. Chciałem również podziękować wszystkim widzom, którzy są przed obiornikami i oglądają transmisję pay-per-view. Oraz wam, kochani.
2: Nie będzie górala.
6: Gale Fame MMA oficjalnie uważam za otwartą. I zapraszam na wielkie widowisko! Dziękuję bardzo.
3: A widowisko będzie wielkie.
4: Raz jeszcze wielki hałas, Wojciech Gola!
3: Wojciech Gola, a powiedz na Barbar.
4: Rozkręcamy tę imprezę.
2: Łabałbał.
4: Ale moi drodzy, myślę, że to należy, że to jest warte podkreślenia raz jeszcze. Ta gala odbywa się nie tylko dzięki sponsorom, nie tylko dzięki organizatorom, nie tylko dzięki osobom, które biorą w tym udział, ale przede wszystkim dzięki wam. Dzięki wam, osobom, które są tu dzisiaj z nami, dzięki osobom, które oglądają nas w systemie pay-per-view, więc w tym momencie, moi drodzy, zróbcie gigantyczny hałas dla was!
5: Zróbcie hałas!
2: Zróbcie hałas dla was. To takie na siłę trochę, nie? Taka próba cały czas. Jo, fajnie, zabawa, będą dymy, oh yeah, łapki w górę, krzyczymy, hałas. A gdzie treść?
5: To Michał Bogas Bogawski versus Sebastian Strolowany Nowak.
4: Więc powiedzmy coś na temat naszych zawodników. Bogas waży 124 kg. Sporo. Strolowa?
5: No, kawał chłopa. Strolowany waży 116 kg.
4: Strolowany jest wyższy o głowę, co powinno mu dać przewagę zasięgu. Powinien...
2: Dwa dziki.
5: Bogas powinien szukać walki raczej w klinczu, w zwarciu.
4: Zobaczymy, czy przemówi magia.
2: Już podpowiada.
4: Bogas jest z rocznika 94. Strategię. Mamy tu kogoś?
2: Znawca.
4: Z rocznika 94?
5: Mnóstwo.
2: 94? Co tam?
5: Za to
2: dzieci przyszły?
5: Niedawno przekroczył magiczną liczbę 100 tysięcy subskrypcji w serwisie YouTube.
4: No i to jest matematyka, którą ja szanuję. W przeciwieństwie do wielu innych zestawień na tej gali zawodnicy okazywali sobie szacunek i wszystko ma się odbyć.
2: Szacunek, tak. Pluli na siebie tak i się wyzywali cały czas. I chcieli się już bić przed.
4: Klatka. Walka odbędzie się w formule MMA. Trzy rundy.
2: Animacja jak ze śmiechu warte. Zaczynamy. Dobrze to podsumowałeś.
5: Już teraz do nas zbliża się Michał Bogas Bogawski!
3: I za chwilę zobaczymy pierwszego zawodnika gali Fame MMA. Wychodzi Bogas!
2: Widzę, że trochę mało kamer mają. No dobra, jest następne ujęcie. Wychodzi grubcio. Dymy. Maszyna do robienia dymów jest. A i pokazuje, że mu gardło ci podleżne. To jest takie sztuczne, bo jak robisz się na good guy'a i jesteś w sumie sympatycznym gościem, i zaczynasz nagle coś świrować, pawiana, że cię załatwię, gardło ci podeżne. To jest sztuczne, nie? Nie jesteś sobą, tylko widać, że jesteś pozerem.
3: No i przy wyjściu było dużo ognia i dużo dymu, a scena wyjściowa aż ugięła się pod Bogasem. Ciekaw jestem, czy ring ugnie się pod jego ciałem. Oby nie, oby wytrzymał.
2: Też mnie ciekawi, czy oni wykupili prawa do tych wszystkich utworów dźwiękowych znanych, bo tam tu muzyka z Rockiego, tutaj coś. Na tych filmach motywacyjnych, gdzie się prezentowali po raz pierwszy na kanale YouTube'owym, no to wszystko jest opłacone. Nie wiem, aż dziwne, nie?
3: Jest to niewątpliwie zawodnik wagi ciężkiej.
2: Ciekawe, czy... Można gdzieś wejść na jakiś bank po prostu muzyczek i tam są takie znane utwory, powiedzmy. Chcesz mieć muzykę z filmu, nie wiem, Szybcy i Wściekli, nie? I sobie możesz wykupić.
4: Sebastian Strolowany Nowak!
2: Nie zesraj się. Ty ma jakąś muzykę z Tybetu.
3: Ciekawe, czy Strolowany też wyjdzie w Rashgardzie.

0: swojej sympatycznej aparycji potrafi być...
1: Ja nie muszę nic wykupywać, ja ten, ja jestem właśnie u fryzjera i sobie na komórce odtwarzam i do was dzwonię i komentuję.
0: Powiedziałeś sympatyczna aparycja, nie wiem, w którym miejscu ta sympatyczna aparycja być może zaprezentuje lepszą aparycję w pojedynku MMA, oby.
2: No, już za moment się o tym przekonamy.
1: Już za moment pierwsza walka. No ciekawy jestem, jak to wyjdzie. Może wyjść trochę nieporadnie, ale jakiś tam trening mieli, przygotowania. Każdy miał własnego trenera, który go tam nauczył przynajmniej podstaw trzymania gardy, jak zachować się tam w parterze. To czy to będzie MMA, czy to będzie boks? Chyba MMA, bo widzę, że rękawice do MMA.
0: Widać nerwy.
1: No, możliwe, że Magical z Polakiem mimo formuły bokserskiej będą się też bili w rękawicach do MMA, to wszystko jest możliwe. No, się gimnastykuje tutaj, Kalanetics.
0: Obaj wyglądają, jakby woleli siedzieć.
1: Pokaż te rękawice jeszcze raz.
0: Obaj walczą w koszulkach, mamy tutaj małą rewię mody. Oby nie skończyło się tylko na rewii mody, oby był dobry pojedynek MMA.
1: No, mogliby zdjąć te koszulki, a nie... Zaraz jeszcze będą się bili w butach. Nie, no dobra, zdjęli buty, okej.
0: Michał!
1: O, ten to ma stopę jak podolski złodziej. O! Animacyjka, tu się biją ścieniem.
0: Rzeczywiście widać duży brak techniki. Chyba podpatrywał techniki z gier komputerowych, ale...
2: Ruszyli!
0: Świat realny jest inny niż gry komputerowe.
1: O, ruszyli ostro! Od razu!
0: Na razie idą na
1: wyniszczenie. O, full fight! Proszę państwa! Unik, unik!
0: Ale takiego tempa nie wytrzymają długo! Za chwilę może być koniec walki. Strollowany już jest zdezorientowany.
2: Strollowany wielki błąd.
1: Zaczęło się ostro. No, widać już MMA, kopy są, low kicki.
0: No, powtórzył ten błąd właśnie teraz, ale Bogas przyjął teraz na dziąsło.
1: Słaba troszeczkę garda, no ale żaden nie wykorzystuje i się nie próbuje przez nią przebić.
0: Że już się spompowali. Mówiłem,
1: byłoby to dosyć łatwe.
0: Trochę wolniej, że nikt im tego wcześniej nie powiedział. Bogas już troszkę wypompowany.
1: No nie było tego badania przeciwnika, nie było Bogas sprawdzania dystansu, tylko o, jakieś obroty, jakieś piruety, co to się dzieje?
0: Długo.
1: No, to się śmieje tam.
0: Obaj mają na twarzy nerwy.
1: Już się zmęczyli chyba.
0: Już ciężko dyszą.
1: Zmęczyli się już po pierwszy dzień.
0: Strollowany też nie jest w najlepszej dyspozycji.
1: W drugiej minucie już wykończeni i przestali na siebie nacierać, tylko
0: ciężki oddech,
1: skaczą po ringu.
0: Oddech, usta otwarte. Obraniacze na zęby już wysunięte.
1: Ja pierniczę, każe nada.
0: Na twarzy Bogasa.
2: Wypadł ochraniacz na zęby.
0: Tak, oby wypadł, oby nie został wypluty. Coś mi się
1: wypadł mu ochraniacz, bo już nie daje rady i tak sapie.
2: Kombinowali, żeby złapać trochę tlenu w ten sposób.
0: Jeżeli to jest jedyna sztuczka, na jaką stać strollowanego, no to nie widzę tego pojedynku.
1: No, Bogas już wykończony.
0: Jest ucieczka, pojawia się ucieczka.
1: Strollowany już ucieka. Klincz.
0: Obojgu brakuje tlenu, ale
1: no, zaczynają się klincze, już
2: no,
1: brakuje,
2: przyznać,
1: kondycja wysiadła.
2: Wielkie, nie ma tu kalkulacji, odpalili swoje wiatraki.
1: Chwila odpoczynku zawsze, nie? Dostajesz niestety trochę wiapę w tym klinczu, ale możesz odsapnąć przynajmniej.
0: Na 3 rundy umówieni, jeżeli chcą je przeżyć, muszą zwolnić.
1: Za ostro ruszyli, no się wypompowali, no, ale nie spodziewałem się tak słabej kondycji.
2: No zaraz kibicom może się to nie spodobać. I po raz trzeci strollowany obraca się plecami.
1: O, Bogas z racji swojej
0: jest
1: tuszy.
0: Krew, ale coś mi się wydaje, że ta krew wynika raczej z wkładania.
1: Już zakrwawiony, wykończony, zasapany. Strollowany trochę lepsza kondycja, no ale to też są gabaryty takie, że trzeba naprawdę mieć dużą objętość płuc i kondychę, żeby z dużą masą móc pląsać sobie dłużej po ringu.
0: Mają jeszcze do dyspozycji mnóstwo technik, których chyba nawet nie myślą o nich w tym momencie. Koniec pierwszej rundy, a w tym momencie to oni myślą chyba tylko jak nie umrzeć, jak dotrzeć do drugiej rundy.
1: Tak, na twarzy Bogasa widziałem tylko jedno, ja chcę do domu. Kiedy to się skończy? Jeszcze 5 sekund, muszę ustać.
0: Wymaga tutaj małej interwencji medycznej. Ktoś powinien mu tą krew wytrzeć.
2: No, myślę, że w minutę przerwy ogarną chłopaka. Chociaż widzę, nie mamy kamery.
1: Mimo wszystko Bogas wypadł trochę lepiej, myślę.
0: Czy on ogarnie samego siebie? Wątpię.
1: Ale zapłacił swoją swoją.
2: Nie mamy, to stało się. Pierwszy
1: zapłacił cenę za swoją YouTube wyrywność. Ma już mu jucha. I widać, leci z Nohala.
0: Walka w życiu. Nie wyglądają, jakby byli bili się chociażby w szkole podstawowej.
1: Nie sprawdziłem, ile trwa runda. Chyba coś koło 5 minut.
0: Nie wyglądają nawet, jakby oglądali kiedyś galę MMA. No ale.
1: Tak, wykupiłem transmisję.
0: Dajmy im się wykazać jeszcze druga runda. A potem być może i trzecia.
1: No, nie sądzę, żeby ta chwila odpoczynku pomogła Bogasowi, który już zdycha. Myślę, że w tej rundzie już odpadnie albo się podda, co nie jest rzadkością wśród amatorskich fighterów. Oni po prostu się boją, że im zwieracz nie wytrzyma i wolą się poddać niż skompromitować. No, strollowany, jakby bardziej pewny siebie.
0: Bardzo dobrze, że nie jest to 5 minut, bo...
1: No, więc mniej niż 5 minut.
0: Co mogłoby się dziać?
1: Pewnie 4 minuty.
0: Publiczność
1: runda druga.
0: Zastrolowanym. Jeżeli Bogas przetrwa to tempo, przetrwa tą nawałnicę mieczy, to być może zanotuje zwycięstwo.
1: On już nie ma siły gardy trzymać. Strolowany wygra, już...
0: Chyba zdali sobie sprawę z tego, że muszą zwolnić tempo, ale muszą też walczyć, bo inaczej...
1: Ma jeszcze zapas sił. O, Bogas ruszył ostro, przyparł do klatki.
2: No i mamy
1: strolowanego.
2: Klincz.
1: Znowu klincz. Ratują się klinczem, jest parter.
0: I o to chodzi.
1: No, w parterze może wygrać ten, kto ma większą masę, czyli Bogas. Bogas leży na strolowanym.
2: Strolowany założył półgardem. No i już jest dosia.
0: I to jest... Bardzo dobra wiadomość dla Bogasa,
1: dosiadł go, jak to się mówi. Dosiadł.
2: No to proszę Państwa, to jest najlepsza pozycja,
1: ciężko będzie
2: zdobyć.
1: Się wydostać strolowanemu z tego parteru.
2: Ręce i uderzać z góry, wykorzystać swoją przewagę.
1: No walcz cepy w ryja.
0: Co
1: się czaisz?
0: Jest podjęta próba. Jest podjęta próba. Ale strolowany
1: nie wykorzystał.
0: Jak on to zrobił,
2: no
0: jak
2: właśnie,
0: on tego
2: no tu jest, ja już zauważyłem, to jest brak.
1: Strolowany został w parterze, chciał się bronić. Dobra, wstali. Obaj na nogach.
2: Zamiast trzymać i kontrolować dalej dosiad.
0: Niedopuszczalny błąd. Niedopuszczalny błąd w dosiadzie.
2: Na własne życzenie stracił pozycję.
1: Nie wykorzystał Bogas tej przewagi w parterze.
0: Rusza strolowany.
1: Trzeba było spunktować po prostu strolowanego.
0: Czyżby poczuł zapach krwi Bogasa? Są zmęczeni, patrzą na siebie.
1: Ale zmęczeni już są, no.
0: Bogas nawet lekko uśmiechnięty, ale czy to nie jest uśmiech rozpaczy? Muszą coś robić, muszą działać, bo za chwilę posypią się upomnienia.
1: No, zaraz będzie żółta
0: mamy
1: kartka.
0: Mamy upomnienie za unikanie
1: tak stali.
0: Walki. Mamy obustronne upomnienie.
1: No i jest upomnienie od sędziego.
0: O. Znowienie walki.
1: Jednak kondycja
0: muszą pokazać
1: bardzo
0: cokolwiek
1: ważna jest.
0: Sędzia musi
1: nie
0: mieć
1: tylko
0: co
1: technika.
0: Punktować.
1: I na tym polegnie Magical, właśnie na swoim braku kondycji. Zasapie się. Będzie po walce. Znowu clinch, znowu przyparcie.
0: Bogas musi
1: do siatki.
0: Obalić.
2: Mamy obrócenie przy siatce.
0: Myślę, że Bogas jeszcze będzie próbował obalenia.
2: Uderzył w tył głowy, widziałem.
1: W tył głowy, ale to można
0: ale
1: walić w tył głowy. To się nazywa ciosy królicze, czy jakoś tak.
0: Jak na razie mi widzieliśmy...
1: No i przypieraj go.
2: O pierwszy front kick.
1: Poszedł front kick.
0: Te kopnięcia też odbierają sporo tlenu.
1: No.
2: Dokładnie.
0: A nogi ma
1: na miejscu strolowanego postawiłby teraz na te front kicki. Parę front kicków odebrałoby już całkowicie...
2: Masz rację,
1: powietrze.
2: Każde kopnięcie zawiera
1: Bogasowi
2: więcej tlenu niż uderzenie ręką.
0: Mamy klincz, mamy znowu unikanie walki, ale tym razem w klinczu.
2: Już troszkę chłopaki
0: koniec drugiej rundy, koniec drugiej rundy.
2: Tlen. No i tempo zwolniło. Na pewno dużo wolniej się już wszystko toczy niż w pierwszej rundzie.
1: No ale widać, że zależy chłopakom. Widać, że się starają, widać, że dają z siebie wszystko, faktycznie. No takie były też zapewnienia u wielu zawodników, no, że dam z siebie wszystko, nieważne co będzie, ale dam z siebie wszystko. Tylko czy to wystarczy? Kurde, prawie mu gacie spadły i rowa było widać. Niestety ludzie otyli tak mają, że często im gdzieś te majty się obsuwają.
2: Miał dużą szansę zakończyć już ten pojedynek.
0: Myślę, że z tą masą mógłby nawet pokusić się o technikę zwaną brzucho Leo. Wystarczyłoby, żeby się na nim położył. Mógłby go po prostu zadusić swoją masą. A bywały takie pojedynki.
2: Mamy tu narożnik Bogasa.
1: Trenerzy podpowiadają strategię na następną rundę, trzecią. Bogas kontrastrolowany. Dwóch youtuberów sporych gabarytów. No i te gabaryty sprawiają, że już są wykończeni. Ale ruszyli ostro. Bogas zrzucił się na strolowanego, przyparł go do siatki.
2: Mamy gardę, ten zapił gardę, trolowany zapił.
1: Obejmuje nogami Bogasa, stara się.
0: Nie spodziewałbym się.
2: Proszę bardzo.
0: O, chyba jakieś trójkąty nawet tutaj będą.
1: Ale tutaj erotyczne pozy, proszę państwa.
2: Wystarczy. Może przełożę jeszcze tą nogę. Yeah.
1: Wygląda to, jakby się bali mocno uderzyć, jakby bali się, że skrzywdzą drugiego człowieka za mocno i tak na pół gwizdka walą tymi łapami, jakby markowali ciosy. No nie jest to dobry nawyk, to jest pewnie coś, czego trzeba się oduczyć. Ja tam bym jebał się nie bał. Jak zabije nawet to co.
0: Gardzie strolowanego, choć ona nie jest do końca aż tak ciasna, on ją rozpina czasu do czasu i to jest moment, w którym Bogas powinien tak naprawdę podnieść pozycję.
1: No i duszenie.
2: Nic się nie dzieje, no jest zwarcie, jest odpoczynek. Żaden z nich nic nie
1: żaden odpoczynek, no Bogas jest duszony przez strolowanego.
0: Podniesienie walki do góry, całkiem słusznie.
2: Myślę, że słusznie.
1: Dobra strategia, no trzeba jak najbardziej wymęczyć grupcia.
0: Teraz albo nigdy, to jest wszystko albo nic. Jeżeli teraz nic się nie wydarzy, to już nic się nie wydarzy.
1: Tak, też mi się wydaje, że to będzie ostatnia runda.
0: Mamy tam małą przerwę techniczną, jest mokra mata.
1: Specjalnie się zmoczył, żeby była mokra, żeby chwilę jeszcze odpoczął, jak będą czyścili. Dobra strategia, bardzo dobrze, że się zsikał. Z kim będzie walczył Ator, że cześć potrzeba.
0: Słychać zarówno...
1: Ator no z Gimperem, no wiadomo, nie? Ale tam dzieci przyszło. Nowa rozrywka dla dzieci, naparzanie się po ryjach. Dobra, ja se muszę skręcić, bo się rozemocjonowałem, a jak się rozemocjonuję, to se muszę zajarać.
0: No, pora już kończyć tą przerwę techniczną.
1: Nieuczciwe jest takie robienie tak długiej przerwy technicznej, bo...
2: No myślę, że zbyt długo to trwa.
1: Jak ktoś już się zasapał i nie ma sił, no to jego wina, a nie, żeby odpoczywać będzie. Rzucił się Bogas na strolowanego znowu, o, bardzo taki wyrywny jest i waleczny, można powiedzieć.
2: No i mamy klincz, znowu mamy klincz.
1: Znowu się klinczują. O, jest partner! Strolowany przygwoździł do ziemi Bogasa i go okłada. Będzie chyba koniec walki. Leje go, naparza go po ryju. Ten próbuje się odwrócić, uratować jeszcze, wyjść z tego parteru. Z tego zwarcia. Ale już dostał... Ale co tak lekko go walisz? Mocniej, co ty go tak smyrasz?
0: Tak się nie bije nawet kotletów.
1: No, to się zgodzę. Co to jest? Wrestling?
0: Ani ładu, ani składu.
1: Co to jest? Sedes?
0: Strolowanego jest skuteczne.
1: No ale strolowany znowu siedzi na Bogasie i go okłada.
2: Czy to wykorzysta? Piękny dosiad.
1: Ten próbuje się zasłaniać, no ale... Powinien trochę...
2: Ciosy dochodzą do głowy, ale widzę,
1: raz w łeb, raz w nery, to wtedy nie wiadomo, gdzie się zasłaniać, no, tak to się robi.
0: Było... Koniec rundy. Czy przerwanie?
2: Koniec rundy. Koniec walki. Nie udało się zakończyć tego pojedynku przed czasem ani jednemu, ani drugiemu. Mają tu za sobą swój pierwszy raz w klatce.
1: A więc wygrał strolowany.
0: Ja nie jestem pewien wyniku. Pierwsza runda wyrównana, druga dla...
1: Tylko czy to był koniec rundy, czy koniec walki? Być może ostatecznie.
0: Dla strolowanego. Nie wiadomo, jaki będzie wynik, jaka będzie decyzja sędziów.
1: Ale runda zdecydowanie dla strolowanego. lepiej wykorzystał
2: oboje
1: okazję.
2: Za dużo nie pokazali.
1: No, technicznie bardzo słaba walka. To bardziej takie okładanie się cepy dwóch dzików i parcie na siebie. Myślę, że Bogac chciał wykorzystać swoją masę i po prostu przygwoździć oponenta.
2: Zawodnik, każdy człowiek, który wchodzi do oktagonu, należy mu się w jakimś stopniu szacunek.
1: Pewnie, że tak. No, rozwalona kichawa u Bogaca. A strolowany jakby niedraśnięty. Chociaż też zmęczony, obaj bardzo zmęczeni.
0: Oddawał zwycięstwo strolowanemu. Strolowany czuje się wygrany. Ale jak będzie? W rzeczywistości, za chwilę się dowiemy.
1: No, raczej jest pewne, że wygrał strolowany.
3: Zwycięzcą walki przez techniczny nokaut w trzeciej
2: rundzie. A to jest
3: rundzie.
2: Nokaut.
3: Niebieski narożnik, Sebastian Strolowany Nowak!
0: A jednak nokaut, można było to pomylić z końcem trzeciej rundy, ale jednak to był nokaut techniczny w wykonaniu Strolowanego.
1: No, ale dzielnie walczyli. Dzielnie walczyli.
2: Zbyt wyraźnie nie przerwał tego pojedynku, dlatego myśleliśmy tutaj, że to było zakończenie pojedynku przez gong.
4: Wielkie brawa dla obu zawodników, kochani! Bogacz chce coś powiedzieć, damy mu?
5: Dzięki wszystkim za wsparcie. Był lepszy, ale wygraliśmy obydwoje, bo stanęliśmy tu, odeszliśmy przed komputera i wytrzymaliśmy 3 rundy. Nikt nie uwierzyłby to, że wytrzymamy te 3 rundy. Daliśmy radę, Sebastian był lepszy, dzięki wszystkim za doping i sorry, że was zawiodłem.
4: Wielkie brawa, Michał Bogac Bogacki!
0: Nic się nie stało, Bogac, nic się nie stało, naprawdę, uwierz nam.
6: Czas na wywiad.
4: No Sebastianie, musisz stać sobie tutaj elegancko. No Sebastianie, pierwsza taka walka, no powiedz mi, spokojnie, tutaj sobie ustaw się tutaj. To, wiem, że nerwy, no ale wygrałeś, moi drodzy, chyba wygrał, zasłużenie, co? To teraz, kiedy już te nerwy opadają, powiedz, co czujesz?
7: Wow. Nie wiem, co powiedzieć.
1: Boli!
7: Niesamowite uczucie. Tym bardziej, że większość osób oczywiście stawiała na mojego rywala. Dziękuję wam wszystkim, kocham was!
1: No się nagadał.
4: Dziękujemy serdecznie. Raz jeszcze zwycięzca, Sebastian Strolowany Nowak!
8: Wielkie brawa!
0: No, można powiedzieć, że Sebastian trochę strolował Bogaca.
1: Zapomniał dodać, dajcie suba, łapkę w górę. No, można by takie gadżety sprzedawać, taka łapka w górę, nie? Z gąbki na łapę.
2: Na tej gali. Na Fame MMA.
1: Zobaczymy, łapka w dół.
2: Co się działo dalej.
1: Na pierdole, co tam są? Wszyscy reprezentują biedę, wychowani bez ojca. Mieszkają w ruinie. Sztama z ziomałami.
4: Myślę, że to bardzo dobrego pojedynku. Kochani, podobało się wam?
6: Od razu łączyć wielkie emocje. No, prawda?
4: Chcielibyście jeszcze zobaczyć strolowanego w ringu?
1: Nie.
2: No nie było tutaj zbyt głośnych.
4: Nie dzisiaj, mówię ogólnie.
1: Jeden raz wystarczy.
4: Bo chyba nie wierzymy, że to się na jednej zakończy, szczególnie po takim pojedynku. A Bogaca chcielibyście jeszcze zobaczyć w klatce? Dobrze. Kochani, w takim razie już za chwileczkę kolejna walka. Bardzo się cieszymy, że się zgodzicie, że jest was coraz więcej. Przypomnijmy, komu zawdzięczamy dzisiejszy wieczór, dzisiejszą cudowną galę. Naszym sponsorom, czyli
9: LVBet, HotPay oraz Lord Rushi, czyli najbogatszy youtuber w galaktyce.
4: Tak jest. Moi drodzy, zbliżamy się już do drugiej walki.
1: Trochę nieprofesjonalnie. Nazwy sponsora się nie mówi tą głosem, żeby nic nie dało się zrozumieć, tylko się wyraźnie mówi. Sponsor jest wkurwiony, że nikt nie usłyszał dokładnie.
4: Co możemy powiedzieć o naszych zawodnikach? Maro waży 90 kg.
9: Lubo waży 99 kg, ma 185 cm wzrostu.
4: Mamy chyba jakieś bardzo napalone fanki Lupy, coś tak czuję, słyszę. Chyba doskonale wiedzą, że Lupa brał udział w takim programie telewizyjnym MTV, Ex na plaży. Walka została okrzyknięta przez Trypsona pojedynkiem dzików, także możemy się spodziewać naprawdę dzikiej akcji już za chwilę tutaj w oktagonie.
1: No, są dwa dziki. To fakt.
4: Podczas ważenia obaj zawodnicy byli niezwykle spokojni i skupieni, ale za chwilę pokażą pazur.
9: Tak, już teraz w naszą stronę kieruje się Marek Morowicza!
1: Straszną ma jazdę na tępienie pedalstwa, bo na konferencji cały czas tylko spedalony, pedale spedalony. Tak powtarzał, aż go tam upomnieli później po tej konferencji ponoć, że za dużo już gada na ten temat.
2: Także widziałem go w akcji. Wy będziecie mogli go zobaczyć dzisiaj, jednak zawodowe MMA dużo różni się od tych bujek w klubie. To jest zupełnie inny poziom.
1: Chyba był gwałcony, jak był mały, tak mi się wydaje, bo jakąś straszną agresją pała do tych homosiów. No to tak bym stawiał na to, że był gwałcony, nawet sam powiedział w pewnym momencie, nienawidzę pedalstwo. No więc ktoś go skrzywdził, no przykra sprawa. Ale może się odegra teraz na ringu.
2: Przypominam, że waga tych zawodników...
1: Zamknie na chwilę oczy, uruchomi wyobraźnię i sobie wyobrazi, że ten jego przeciwnik to ten, co go zgwałcił kiedyś.
2: Mogą polecieć naprawdę fajne nokauty.
0: Ale dyspozycja Chińczaka całkiem imponująca. Zdjął koszulkę, żeby się pochwalić. No, ma czym. No i bardzo dobrze, powinno się walczyć raczej bez koszulek. Chyba, że ktoś ma coś do ukrycia.

0: Z tego co wiem, Marek mocno przygotowywał się do tego pojedynku. Wiele godzin, wiele hektolitrów potu spędził na macie.
1: Bardzo przygotowywał się Marek, nie jadł skwarek.
0: Zobaczymy, jak dzisiaj sprawdzi się to w oktagonie, w zawodowym pojedynku.
1: Czasem u nas niesamowita frekwencja, 24 słuchaczy. Pozdrawiam was i sponsorów.
2: Wilczaku widać, że ciężko nad sobą pracuje, a jak jego przeciwnik, jak zaprezentuje się jego przeciwnik? Zaraz się okaże.
1: No, wylaz dzik.
2: Też wygląda nieźle.
1: Z nory. No, zobaczymy, czy wyglądanie nieźle nie jest przypadkiem jedynym talentem tych panów. Jak sobie robiłem research na Google Images, to widzę, że same jakieś dzióbki robi na Instagrama. Prężą tyłki, aż im widać żyłki.
2: Myślę, że poziom organizacyjny dzisiejszej gali potrafiłby przyćmić niejedną wielką organizację, nawet wśród polskich liderów.
1: No, nie jest źle, nie jest źle. Są duże ekrany, duża hala. Wszystko przygotowane tak jak na normalnej gali MMA. Więc no, jak na taki amatorski w zasadzie projekt, to jest nawet miło i sympatycznie. Też tutaj jakaś sympatia z mojej strony w kierunku Boxdela, który zmienił trochę image, stał się taki bardziej stonowany, profesjonalny. I to mi się podoba nawet. Ale mam tribala na dupie. Se rozchylę, żeby wszyscy widzieli, nie?
3: A więc druga walka wieczoru w czerwonym narożniku. Marek Maro Wilczak!
4: Co on powiedział?
5: Natomiast w narożniku niemieckim Łukasz Rupa!
2: Druga walka tego wieczoru, należy dodać. To nie jest walka wieczoru, to jest wstępna walka. Druga walka tego wieczoru na Fame MMA.
6: Pojedynek będzie również zakontraktowany na 3 rundy po 3 minuty. Myślę, że ci zawodnicy mogliby skoczyć na 5 minut.
2: No, oni już wyglądają, jakby wiedzieli, co robią. Jakby wiedzieli, co ich czeka.
1: Zaczęła się walka. O, low kick, front kick. O, ostro jadą. Dynamika jest.
6: Oboje są mocno pospinani.
1: Ręka, noga, mózg na ścianie, proszę państwa.
2: Ale podeszli do siebie dosyć.
1: King Bruce Lee, karate mistrz. No, ale się badają, sprawdzają zasięg. No to tak. Wygląda to konkretnie, poważnie.
2: Tak, nogi długi na długim dystansie. I pierwsze zwarcie w klinczu. Lupa wydaje się faktycznie troszkę spięty.
6: Muszą chłopaki wyluzować. Jest mocna spina. Zaraz może braknąć tlenu w mięśniach.
2: Słyszymy porady idące z narożnika, żeby szli do obalenia. Nie wiem, do kogo było to kierowane, ale myślę, że to jest dobry pomysł.
6: Dużo nóg uruchomili zawodnicy oboje. I Marek, i Lupa.
2: Oj, było tam coś doszło, lewy prosty doszedł.
1: No tak w praktyce dostajesz takie low kicki na udo, powiedzmy 4 i już ci nóżka nie pracuje. O, doszedł cios. Dostał w papę. Jakby to powiedział Andrzej Lepper.
6: Z wody u Marka.
1: Z wody chyba. O, i się przewrócił Marek.
6: Wow, co tu się wydarzyło, proszę państwa.
2: Ciężki knockout.
6: Mamy ciężki knockout.
2: Na Marku Wilczaku.
6: Brawa, piękny debiut, piękna walka.
1: Dostał plombę i upadł.
6: No i tak jak mówiłem,
1: Marek,
6: ciężka waga,
1: co nie jadł skwarek.
6: I mogą
1: Wilczak, zły wilk. Wydzierany cały, to zły na pewno.
6: Bardzo zadowolony Łukasz.
1: No i co, już koniec? Knockout?
6: Nie dziwię się, też.
1: Co, no upadł, to zaraz stanie, nie?
6: Zakończono jego pojedynku.
2: Za chwilę zobaczymy to na powtórce.
1: Okej.
6: Okay. No Marek ewidentnie opuścił rękę.
1: Dostał sierpa, jednego w zasadzie i upadł. Ale to jest waga ciężka, no tutaj jeden cios potrafi zakończyć walkę.
2: Mega czysto, no i zakończył ten pojedynek.
6: Dostał jeszcze trzy mocne ciosy, zanim sędzia zdążył przerwać pojedynek.
1: No, dostał potem jeszcze na szczękę, jak już leżał.
2: Zakończony troszkę za późno. Troszkę późna reakcja sędziego, głównego, ringowego.
1: No to wygląda na to, że będzie koniec walki.
6: Marek już stracił, widziałem...
1: Trochę się tego obawiałem, że przy tej klasie zawodników to ta cała impreza może się zakończyć bardzo szybko, tak? Bo... będzie po pół rundy na każdą walkę.
6: Markowi nic się takiego nie stało, że jego zdrowie nie cierpi. Mamy tutaj
1: no ale dobrze lekarzy. Przynajmniej, że Bogas i Strolowany chwilę tak, powalczyli. Bo to by był dramat, jakby się wszystkie walki tak szybko kończyły. No i chyba koniec. No, przy takich gabarytach, przy takich mięśniach, to tak się kończy często walka, niestety. Jak są umiejętności, to zawodnicy potrafią to przeciągnąć, no bo dobrze blokują, dobrze unikają ciosów. No a tak to, jak nie mają wprawy, no to jeden cios kończy walkę i tyle. I to się często właśnie tak szybko kończy. Walki freaków niestety kończą się często bardzo szybko.
6: Na konferencji też okazywali sobie szacunek jeden drugiemu.
1: No jakby były walki, to byśmy Etama chyba wystawili, nie?
4: O to właśnie chodziło.
7: Powiedz mi, w jaki sposób przygotowywałeś się do tej walki i czy miałeś jakąś konkretną strategię, game plan, który się tutaj sprawdził?
4: Wcale się nie przygotowywałem.
7: Czyli rozumiem, że spędzałeś czas, jak w MTV, ex na plaży, tak?
4: Na przykład.
1: No to właśnie ze swojego przeciwnika zrobił już całkiem lamusa.
7: Spektakularnych nokautów. Co chciałbyś przekazać swoim licznym fanom, no i coraz liczniejszym, bo jestem przekonany, że po tej walce ci ich przybyło.
4: Chciałbym przede wszystkim podziękować mojemu przyjacielowi Damianowi, który mnie wspiera psychicznie, jest ze mną, niestety nie mógł tutaj ze mną przyjechać, ale siedzi w mojej głowie mojej dziewczynie, która tutaj jest ze mną, także mega wsparcie.
1: Siedzi w mojej, razie, w mojej dziewczynie, powiedzmy. Chcę podziękować mojemu przyjacielowi Danielu, który siedzi teraz w mojej dziewczynie.
6: Pierwsze zawodowe zwycięstwo w formule MMA, pierwsze przed czasem.
8: No i być może nie ostatnie.
7: Kochani, jak się bawicie?
1: Średnio w sumie.
7: Jest w porządku, Koszalin!
1: Najbardziej mnie interesuje walka Magicala z Polakiem.
7: Dobra, początek. Właśnie taki mały plan, kochani. Z Chwytakiem sobie zaplanowaliśmy, że chcemy się dowiedzieć nie tylko, kto sobie poradzi dzisiaj najlepiej w tym oto oktagonie, ale także, która strona będzie najgłośniejsza, najmocniejsza. I właśnie w tym momencie to sprawdzimy. Zasada jest bardzo prosta. W momencie, kiedy kierujemy w waszą stronę mikrofon, robicie gigantyczny hałas. Stupiecie, krzyczycie, robicie co tylko chcecie, żeby być głośniejsi od innych. Przykładowo, jeżeli pokażę w waszą stronę, to robicie...
1: Co to jest, przedszkole? On się zachowuje jakby dzieci zabawiał w przedszkolu.
7: Dobrze, to może spróbujemy lewą stronę.
1: W ogóle śmiesznie wygląda, jak człowiek posiadający sporą tuszę wykonuje jakąś ekwilibrystykę, nie? I zaczyna coś tam pląsać, skakać, to wygląda tak paradnie trochę.
7: Dobrze, sprawdzimy jeszcze raz przód. Dobrze, odpadnij.
1: Spierdalaj.
7: Prawica, lewica oraz tył. Dobra, to teraz założymy jeszcze taką zasadę. Jak mikrofon jest na was skierowany, lecicie, jak mikrofon zabiera, kończycie. 3, 4.
9: Jak ten szwajcarski zegarek.
7: Pięknie. Teraz prawa strona.
1: A, się nakręcił. No dobra, może tak się musi zachowywać debilowato trochę konferansjer. W końcu chodzi o zabawę, no a to ludzi bawi, że sobie pokrzyczą.
7: Doganiają was, tył!
1: Wszyscy bekamy w nocnym radio.
7: No.
1: Walka Kononowicza to by było coś, nie? A z kim by się mógł bić Konon? Jak myślicie?
7: To tylko w holenderskim gazie.
1: Etam pisze, że pierdnął. No, nie umiesz się bawić. Miałeś beknąć, a nie pierdnąć. Zawsze popsujesz każdą zabawę. O, mikserek. Letni chamski podryw.
6: Adbuster, zamknąłeś szybę w swoim aucie? O, mam nadzieję. Zacząłem się bać o swoje radio.

Jest propozycja, że Konon mógłby walczyć z Małyszem. To ciekawe. Tak by łaził Konon po tym ringu i nagle tak spada na niego Małysz w narty, ubrany tak na łeb mu spada. Skoczył skądś tam.

0: No Conan to by się rozpłakał chyba po tej walce.
1: Kochani moi, szanowni państwo, chciałem walczyć, się poślizgłem, ryj się rozwaliłem, wracam do mojego domku, żeby przemyśleć sobie wszystko. Ja nie chciałem tu przyjeżdżać. Może.

0: To jest jakaś zżyna, była jakaś taka piosenka w stylu ktoś mi ukradł rower. Nie,
1: mamy pierwsze pytanie. Kto potrafi głośno krzyczeć?
0: Ukradli mi rower. Coś takiego było, nie? Jakaś przeróbka z Eminema.
1: Tak, ja wiem, o co chodzi, witam was serdecznie.
0: Tu jest tak, wśród tych artystów jest tak, że jeden zżyna od drugiego, a od tamtego, co zerżnął, jeszcze inny zżyna. A potem od tego, co zerżnął, od tego, co ukradł i co podpatrzył, to czwarty robi cover jeszcze z tego.
1: Co, dwie tylko? Trzy. Dla wszystkich dziewczyn, które lubią ćwiczyć, a później chodzić na galę, no pan. Ja. Bam. Wszystkie laski ćwiczą w klubie fitness, baby, ciśnięć, waga spadnie.
0: Smutno mi, bo mi ukradli dzisiaj rower. Jeśli ktoś go będzie widział, niech da znać.
1: Oho. To wszyscy cię widzą i od razu czujesz się zyjsą 5 kilo. Gdyby nie tapeta, byłoby 6. Nie wiesz, że jesteś gwiazdą Elvis Presley. Już na wejściu wrzuć selfie na Insta. Hej, tu te koleżanki, hasta la pizza. Na wszelką wszelkę wrzuć jeszcze jedno.
0: O, a tu Etamowi się udzielił nastrój erotyczny i marzy sobie o Weronice. No, fajna niunia ta Weronika. Fajna, taki naturales, nie? Nie dam jakaś... No, po prostu taka normalna, fajna, ładna, urodziwa dziewczyna. A nie jakaś taka na brąz w ogóle, wypalona, jak z piekarnika by wyszła, napompowane warzyska, jakieś włosy ufarbowane. No, Weronika też ma ufarbowane, ale przynajmniej jakoś ciekawie, oryginalnie, na różowo. Mój komentarz do tej sztuki. Tylko się napije piwa. Dziękuję.
1: Nie żartuję, potwierdzone info. Mówiła mi to Kasia, która widziała się z Iską. Która rzeczelkę 3 lata temu na imprezie miała czarną kieskę. Taką krótką, beżową koronką. No, to wczoraj kupiła bardzo podobno. I tak plotą półtorej godziny. Plotą i plotą jak koszyczki kliny. Jeszcze tylko sekwy razem.
0: Ej. Nie obrażajcie tu Weroniki. Chociaż jakby tak Etama wystawić i obrazić przed samą walką Weronikę i nie, trzeba by mu powiedzieć wtedy, słuchaj, słyszałem jak tam podsłuchałem jak twój ten przeciwnik powiedział, że Weronika to tempa labadziara, ale tam wtedy tak by mu wydał, by, tak by się nabzdyczył, oczy przekrwione i do gardła by się rzucił, w ogóle przegryzł by krtań, był koniec, był po walce.
1: Miłego oglądania, ostrego mordobicia, do zobaczenia! Raz jeszcze, Lenny Hamski Wodę!
0: Ktoś tam zaklaskał, to rodzina chyba przyjechała.
1: Zobaczyć i posłuchać. A ja. Przypominamy, to jest gala Fame MMA.
0: Ciekawe, czy Gocha przyjechała z Magicalem, będzie tam na trybunach.
2: Czyli ty i ty tak, czyli ja.
3: Szmato pierdolona, w dupę ruchana! Dawaj, bo! Emocji,
1: a już w tym momencie będziemy zapraszać na jaką walkę?
2: Kolejne starcie przed nami, moi panie. Krystian Krychowicz versus Hubert Kenkoczak.
1: Tak właśnie, moi drodzy. Myślę, że ci, którzy widzieli, co się działo na konferencji, naprawdę chcą zobaczyć, żeby jeden, tudzież obaj, dostali za swoje. Przypomnijmy tylko, Krycha waży 79 kg.
2: Ken waży 90 kg.
1: Zawodnicy zdecydowanie nie darzą się szacunkiem. Ich konfrontacje były pełne wyzwisk i prób.
0: Ciekawe, ile waży Etam.
1: Rywala. Krycha zarzuca Kenowi zniewieściałość. O, to jest mało powiedziane. Ken wskazuje na podobieństwo Krychy do Sida z epoki lodowcowej. Wojownicy zniszczyli nawet zabawki Kena i Sida.

0: Da podczas konferencji, żeby zajść sobie wzajemnie za skórę. Mój Boże.
1: Wilczak pochodzi z Sierpca, mieszka w Bydgoszczy.
0: A Korczak jest trenerem personalnym z Warszawy.
2: Sierpca, to będzie sierpy walił. Kurde, już po tym jednym piwie mnie już łeb boli. Ja już nie piję alkoholu.
0: Zakontraktowana na 3 rundy, 3-minutowe w formule MMA. Czy jesteście gotowi na kolejną walkę? Doskonale. No to lećmy tak.
2: No słabe te owacje, nie?
1: W naszą stronę zbliża się Krystian Krychowilczak!
3: Oczywiście, że jesteśmy.
2: A taki był kozak, a jakiś na pianinku ma utworek. To on tak strasznie tego Kena, tego Huberta, Pretty Boya Korczaka nienawidzi, bo twierdzi, że on jest tak spedalony, że bardziej się nie da. Cytuję to z konferencji.
4: Rozliczą się dzisiaj w oktagonie, zobaczymy.
2: Bo on taki z ulicy jest. Ziomal. Krycha. Strasznie nienawidzi pedalstwa, nie? I zetrze ten uśmieszek pedalski temu pedałowi spedalonemu. Ale będą jaja, jak go ten gej. Bo on faktycznie tak wygląda, ten Hubert, jak taki gej trochę. Z jakiegoś gejowskiego klubu, coś w tym stylu. No to będą jaja, jak go rozłoży.
4: Przed galą chodził tutaj po hali, bez koszulki.
2: Siwy cioty na moje bały. Ryj.
4: Widać, że lubi siebie, oby lubił też walczyć.
5: Na konferencji prasowej.
2: W lewym narożniku, ważący 150 kilo. Etam. A w drugim narożniku, ważący 50 kilo. Krawiec!
4: 10 kilo mniej, ale myślę, że gdybym miał stawiać pieniądze, postawiłbym właśnie na niego.
5: A propos, możecie jeszcze stawiać LVB.
0: A jego przeciwnikiem będzie Hubert Ken Korczak!
2: No to ten ma bardziej jakiś taki srogi utworek, ten Ken piękniś, a ten co kozaczył i zgrywał twardziela z Bronxu, to ma jakieś pianinko, to jakaś pomyłka w ogóle.
5: Tak, widać,
2: aświruje pawiana, aświruje. Macha rękami, szczerzy się, podskakuje, biega, skakrze, podskakuje, aż zawału dostanie.
4: To jest odrobina aktorstwa. On wchodzi tutaj, pokazuje, że jest pewny siebie.
2: A byłyby jaja, nie? Jakby tak zaczął któryś tam świrować, podskakiwać, boksować, walczyć z cieniem, jeszcze jak wychodzi na ring i by tak kondycyjnie by się wypompował już przy tym świrowaniu.
5: Krycha cały czas mocno dogrzewa się tutaj w narożniku.
4: Tak, podłoga aż wibruje.
2: Ja nie wiem, czy to tak sędzia sprawdza, czy on czegoś nie ukrył pod dziąsłami, czy co? Tak maca. A może to taki pretekst, może tam sami w ogóle homoseksualiści przychodzą i oni tak pod pretekstem, że tam sprawdzam, czy nic pod pachą nie schowałeś, to go tam smyra, tu go posmyra, tu go pogłaszcze, tutaj tu uszczypnie. Może tak jest.
4: Nie chcę zapeszać, ale myślę, że aparycja Kena to jego największy atut.
5: No rzeczywiście, tutaj ciosy z techniką nie mają za wiele wspólnego, chyba że to specjalna zmyłka przed walką. Zobaczymy, co się okaże.
2: Tam pisze, że było już takie coś, że odpadł przy samej tej prezentacji.
4: Zawodnicy w podobnym wieku, 23 lata.
2: O, tu łokieto. Szpanują.
0: W czerwonym narożniku Krystian Krychowilczak.
1: W niemieckim narożniku Hubert Ken Korczak.
0: Zaczynamy, wielkie brawa do obu zawodników.
5: W tym pojedynku również panowie zmierzą się.
2: Ten, co robi z siebie takiego męskiego mena, to ma żeńską ksywkę, Krycha. Pierwsza runda. O! Ken ruszył. Ken ruszył ostro.
4: Ale to może go zgubić.
2: Agresywnie, bardzo agresywnie. Gary. Przypiera.
4: Nie ma w ogóle gardy.
5: Oj, wyłapał tam.
4: Wyłapał.
2: Przybiera.
5: Ken ma dobrą szczękę, widać, jeszcze nie upadł.
4: Jeszcze, dobrze, że to podkreśliłem.
2: Hubert atakuje Krystiana. No, teraz trochę... Trochę spokojniej.
4: Pięknie klasnął u Dokena. Ken straszliwie odsłania się przy zadawaniu ciosów i to może być jego gwóźdź do trumny na tej gali.
5: Zauważyłem nawet, że Ken przy uderzeniach zamyka oczy. No nie może tego robić, bo traci przeciwnika z oczu.
2: No tak, to podstawa. Jak się bijesz, to nie zamykasz oczu, ani się dupą nie odwracasz.
4: No dobra, panowie się wybadali i troszkę jakby zwolnili tempo, ale to jest
2: no, całkiem zwolnili.
4: Walk takich zawodników, którzy debiutują i nie wiedzą, jak wystartować, żeby się nie spalić.
5: Oboje zawodnicy dobrze zbudowani, jednak Ken jest cięższy o 10 kilo, więc też pamiętajmy, że siła uderzenia...
2: Czy wygra wydra, proszę państwa, czy wygra wydra?
4: Przewagę wagi i wzrostu.
5: Oj, trafił
2: o,
5: czysto.
2: Ken trafił krychę ostro. No, złapał go za nogę. O.
4: Nie będzie.
5: Brakło techniki w tym ciosie, bo dalej krycha pozostał na nogach. Ciosy Ken musi wyprowadzać bardziej z biodra. Nie może uderzać samą ręką, bo...
2: Krysi chyba całe życie stanęło przed oczami i ma przed sobą widmo klęski z rąk geja.
5: Zapomina o gardzie, bardzo ryzykownie.
2: No, Krycha faktycznie się strasznie odsłania.
4: Trochę się o to zapominalstwo martwię.
2: No jednak obaj przeciwnicy dosyć masywni. Dosyć dużą siłą, myślę, dysponują i jeden cios może zakończyć walkę. Więc ja bym uważał. No już Ken taki, nie taki pewny siebie, a o, wymiana ciosów ostra. Chyba się nie lubią panowie. Widać, że spora determinacja i agresja.
4: I to troszkę Kena jakby przystopowało.
2: Ken jakby trochę stracił rezon.
5: Mamy jeszcze 20 sekund.
2: Na początku ruszył bardzo pewny siebie, a teraz... O.
5: Oboje wyłapali po jednym mocnym ciosie.
2: Cofa się Ken. Teraz raczej Krycha dominuje. O! O, Ken zarobił znowu. Kolejny cios, który ładnie wszedł. O! Już po zakończeniu rundy jeszcze były ciosy, no ale sędzia się nie przyczepił. No pierwsza runda raczej dla Kena.
5: Przypominam, że ci zawodnicy naprawdę mocno się nienawidzą.
2: Krycha, myślę, zaskoczony nieco wojowniczą postawą przeciwnika.
5: Bardzo mocne wyzwiska. Jeden drugiego nienawidzi. Widać tą złość, szczególnie u Krychy. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale Krycha ma śmierć w oczach. Ma wielką agresję. Walczy z wielką agresją.
2: No, trochę tak to wygląda, jakby jakiś skinhead się pojedynkował właśnie z gejem. No. Ale w takich sytuacjach zawsze, ja przynajmniej jakoś tam kibicuję temu, który powinien zostać ukarany za swoją butę, pewność siebie zbyt dużą, kozaczenie i tak dalej, więc ucieszę się, jak na krótko ogolony, biały, muskularny pan dostanie od tego geja bęcki.
4: No, Krycha już gotowe do drugiego starcia. Ken wygląda, jakby potrzebował jeszcze 2 minut odpoczynku. Widać przewagę kondycyjną, ale widać też przewagę mentalną.
2: Co oni bez ochraniaczy walczą na zęby?
4: Starszy rusza do przodu.
2: Wydawało mi się, że Ken nie ma ochraniacza.
4: On w końcu przedrze się przez ten brak gardy Kena.
2: Okej, Krycha tym razem ruszył ostro. O, Ken trafił. Przyparł Krychę.
5: Łapy próbuje obalić.
2: Próba obalenia.
5: I kombinacja ręka.
2: O, ostra agresja jest kombinacja ciosów Krychy. Sierp, noga. O.
4: A
2: Zarobił. Zarobił plombę. Krycha od Kena. A, klincz, klinczują się. Przyparcie do siatki, klincz, klincz.
5: No myślę, że klincz będzie przewagą dla Kena, bo jest... O!
2: W takim klinczu trzeba uważać, bo niespodziewanie wydaje nam się, że, że kończymy, że się uwalniamy, a tu dostajemy cios. O!
4: Jest zagrożony.
2: Ken w opałach. Znowu, o, chyba się skończy walka. Ken pada na ziemię. Krycha go punktuje. Lecą cepy.
4: Jednak agresja, którą ma w sobie Krycha, wygrała
5: do końca.
4: Pojedynek.
5: Dumny ze swojego zwycięstwa.
2: A co tak, to tak sędzia od razu przerywa walkę? No to...
4: Ale on to wygrał psychiką, on to wygrał twardą.
2: Nie powinno się tak przerywać walki, tylko kiedy jeden z zawodników na ziemię upadnie i dostanie parę ciosów, no bez przesady. Co oni tak się boją? Boją się pewnie, że zabije jeden drugiego i że będą problemy z prawnikami potem i rodziną.
4: I walki ducha. Tak,
2: nie, no.
4: Myślę, że tutaj wygrała psychika.
2: Za bardzo się ogólnie pieszczą ze sobą. Jedni się boją, że za mocno uderzą, sędzia jakby przewrażliwiony.
4: O, widać ten cios, który zachwiał Krychą. Mało brakowało, a to przeniosłoby się do parteru. No, ale jednak pod siatką Krycha dokończył to, co zaczął już praktycznie od pierwszej sekundy.
5: No i nie sprawdziło się. Ken na konferencji prasowej mówił, że oprócz tego, że ma piękny uśmiech, to potrafi jeszcze spuścić łomot. Nie tym razem.
6: Zwycięzcą walki przez techniczny nokaut w drugiej rundzie czerwony narożnik Krystian Krycha Wilca!
4: Wielkie brawa!
5: No mimo wszystko, mimo tej agresji na konferencji, gdzieś tam przybili sobie piątkę.
0: Krystian, nie chcę parę słów do kamery. Powiedz mi, no tutaj bardzo wyrównana walka. Przed walką miałeś bardzo złe mniemanie o swoim przeciwniku, obrażałeś go. Czy po tej walce, w której no, pokazał charakter, coś się zmieniło? Masz o nim lepsze zdanie?
7: Powiem szczerze,
2: że nie.
7: Pierwsza moja walka, nie pamiętam nawet co się działo. Z jego wymiany nic. Nic nie pamiętam z tego, co on tam robił. Zdania nie zmieniam. Z miasta wyjeżdżać nie muszę. A, co jeszcze bym powiedzieć? A, zapraszam wszystkich na afterparty. Dzisiaj mam urodziny, to się napijemy.
4: Zobaczysz na powtórce, Krycha.
0: To co, zaśpiewamy 100 lat, czy nie?
4: Bo przynajmniej jeden cios powinieneś pamiętać.
2: No, to pokazał klasę. Zdania o tym pedale nie zmienię. Nadal uważam, że jest, no, to jest tak spedalony, że już bardziej się pedalsko nie da być spedalonym. Ale zapraszam na chlanie wody, bo dzisiaj mam urodziny. Zaśpiewajmy dla mnie. 100 lat, 100 lat. No, typowy taki Space On, można powiedzieć, nie?
5: No, piękny prezent urodzinowy.
4: Tak, chyba... taki puchar sam bym przytulił.
2: Jak zdania nie zmieniłeś, to co podajesz rękę?
5: Zwycięstwo i zakończenie przed czasem.
0: Specjalna atrakcja. Powiem szczerze, że bardzo pięknie nam się rozpoczął ten wieczór. Trzy walki, trzy rozstrzygnięcia przed czasem. Nie wiem, czy tego się spodziewaliście, ale mam nadzieję, że jesteście zadowoleni i że no, troszkę przeskakujemy te oczekiwania, które mogły być. Mam nadzieję, że tak jest. To jest Fame MMA Gala, Fame MMA trwa. Jeszcze bardzo wiele przed nami, bo w tym momencie będziemy was zapraszać na niezwykle specjalną atrakcję. Także będzie walka, także będzie gruchot kości, także mogą być złamane nosy. Ale powiem szczerze, że tutaj no, artyleria będzie nieco cięższa. Dlatego, że
2: rycerzy.
0: Za chwilę przed nami walka rycerska!
2: O, i to jest coś ciekawego. Bardzo, bardzo to było pomysłowe, aby taką walkę zorganizować.
4: Nie możemy zapomnieć o Lordzie Crushville'u, który jest...
2: Zakuci w stal wojownicy.
0: Jest to prawdopodobnie najpopularniejszy lord...
2: Prawdziwe miecze, no oczywiście odpowiednio stępione. Tutaj nie używa się raczej ostrej broni. Tak samo jak w odtwórstwie i pojedynkach na zlotach, na turniejach.
0: Potrzebujemy od nas energii! Czy jesteście gotowi na więcej?
2: No, wśród wikingów to jest nawet coś takiego jak bohurt. To jest taka walka, gdzie wszyscy wychodzą w ogóle bez zbroi, gołe klaty i się napieprzają w ogóle ostro. To jest dopiero jazda.
0: 20 lat w branży, 15 lat po stronie Celeja.
1: Celej pochodzi z Gdańska.
0: Walka, i to jest bardzo ważne, moi drodzy, walka nie będzie pokazem. To nie będzie ułożona choreografia, która ma być efektowna. To będzie realne, brutalne widowisko. Pokaz umiejętności i pojedynek, w którym każdy z rycerzy będzie chciał udowodnić swoją wyższość nad przeciwnikiem. Więc naprawdę to będzie coś wielkiego. Tym bardziej, że o ile wiem, to nasi zawodnicy mogą się pocieszyć wielkimi sukcesami tak na scenie międzynarodowej.
1: Oczywiście. Polacy osiągają sukcesy w walkach rycerskich na poziomie międzynarodowym, a trzeba tutaj powiedzieć, że nie jest to prosty sport, dlatego że jedna zbroja, moi grani, waży około 25 kg.
2: Potwierdzam. Polska metalem słynie i rycerzami takoż.
0: No, w każdym razie oni już za chwilkę tutaj się pojawią i będą walczyć. Walka trzyrundowa. Każda runda po półtorej minuty, no i niech się dzieje wola nieba. Przywitajcie ich bardzo gorąco, myślę, że to jest coś naprawdę...
2: Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Ciekawe. Pierwszy raz coś takiego zobaczę w oktagonie.
0: Niespotykanego efektu.
2: Chociaż sam
0: bardzo gorąco.
2: Miałem przyjemność też w knajpie na przykład się naparzać na miecze. No i są to duże emocje. Powiem wam, że adrenalinka skacze, jak wszyscy wokół wrzeszczą, wiwatują.
8: No i pora na ten pojedynek, na który czekało sporo ludzi, bo to będzie coś totalnie...
2: Tutaj trzeba mieć kondycję, słuchajcie, naprawdę, żeby wytrzymać w ciężkiej zbroi, z tarczą, z mieczem. Wojownik MMA ma na sobie spodenki, rękawice, a rycerz ma na sobie ciężką zbroję. I no może nie ma tutaj jakichś... Myślę, że tu będą kolczugi. Zobaczmy, co oni są odziani w ogóle. Jest tunika, a pod tuniką... Kto wie? Być może inne organizacje podchwycą... Wychodzi Piotr Celej, pierwszy z zawodników.
9: W tym pojedynku rycerze zastosują techniki z MMA, czy będzie jakieś duszenie, będą dźwignie, będą obalenia. Zobaczymy, co się będzie działo.
8: No, duszenie mieczem to byłoby coś.
2: No, wyszedł bez hełmu na razie. Widzę, że ma nagolenniki. Widzę, że ma tarczę, ma miecz. No, oczywiście w takim pojedynku nie wolno zadawać pchnięć. Można zadawać tylko cięcia. No, każdy miecz do walki jest ręcznie kuty. Jakaś metalurgia. To chyba nocny kochanek, no proszę. To, co puszczałem przed retransmisją. Wielki wojownik.
8: Wejścia mają bombowe. Obaj mają wejścia godne prawdziwych gladiatorów. Co prawda nie towarzyszą...
2: Krzysztof Olczak.
8: Koty, ale jakieś koty tam za nimi idą.
2: No to dzięki, jak masz miecz z brzozy wykuty, to nie wróżę sukcesów.
8: Ten zawodnik wygląda groźnie. Wygląda, jakby miał przewodzić wielkiej armii Słowian.
9: Zawodnicy, widzę, okazali sobie szacunek. Zobaczymy, czy jakaś głowa poleci.
8: Czy wdziali hełmy?
2: O, są jednak hełmy. No, ciężko sobie wyobrazić taką walkę bez hełmu.
0: Oczywiście, no i za chwilę przygotujcie się na niezwykle brutalną rozrywkę ku uciesze gawiedzi.
2: O, pod taką zbroją jest jeszcze przeszywanica.
0: No, czy nie po to, tu wszyscy przyszliśmy raz jeszcze.
2: Kaptur, widzę, pod hełmik.
0: Rycerska walka sportowa, wielkie brawa!
8: Zauważmy, że mają pełne hełmy, twarze zasłonięte, są cali uzbrojeni.
2: No, w takim hełmie też troszeczkę ciężej się oddycha.
8: Ciosy.
9: No nieźle.
0: Czerwonym narożniku.
9: Zobaczmy wiek zawodników. 37.
2: No, kopanina też będzie. Wygląda to na prezentacji przynajmniej widać, że też nóg używają. Oprócz stali.
8: Zdobywa się z wiekiem, a miejmy nadzieję, że przynajmniej oni.
2: To czemu nie ma giermka, tylko jakaś niewiasta? Wszak niewiasta niegodna, aby zbroję wojownikowi zakładać.
9: Zrobi jakąś różnicę na tlenie.
5: kondycyjnie jeden nie będzie odbiegał od drugiego.
8: No ja nie wiem, czy boję się o tlen też, zwłaszcza, że oni są zamknięci w hełmach. Czy oni tam cokolwiek widzą? Czy oni mogą oddychać? Czy oni cokolwiek widzą?
5: Myślę, że coś widzą.
2: No widoczność jest jednak ograniczona. No,
8: kiwuje głową na boki.
0: Szczerze, może wolać się krew, tutaj jest zagrożenie zdrowia i życia. Powiedzmy sobie szczerze, za każdym razem wejście do oktagonu wymaga wielkiej odwagi, a szczególnie kiedy tutaj jeszcze w grę wchodzą miecze, tarcze.
2: No takie walki nie są jakoś mega spektakularne, to nie jest Hollywood, ale...
0: Nie możemy się doczekać, już za chwileczkę runda
2: zobaczymy.
0: Pierwsza sportowej walki rycerskiej.
5: Pojedynek będzie zakontraktowany na 3 rundy po 1,5 minuty.
8: No, jestem bardzo ciekaw. Wyglądają groźnie, wyglądają imponująco. I pewnie znają się na rzeczy.
5: Ktoś wspominał, że zbroja waży około 25 kg. Ciekawy jestem, ile jeszcze waży miecz i tarcza.
0: Tak? A ty jesteś rycerzem nocy twojej pani, czy Sławomira?
8: Przywdziewają nawet stalowe, zbrojone rękawice. No, bez dwóch zdań, walka będzie na noże, a raczej na miecze.
5: Powiem ci, że w jednym swoim pojedynku zawodowym MMA miałem sytuację, że jeden z zawodników przebrał się na ważeniu w gladiatora i wyciągnął miecz, ale nie używał go.
2: No, trochę trwa zakładanie rynsztunku rycerskiego. Te wszystkie klamry, kaptury, kolcze, przeszywanice, tuniki, na golenniki, rękawice, karwasze, karwasz twarz.
8: Miecze w dłoniach, zawodnicy już stoją naprzeciwko siebie, stuknęli się mieczami i za chwilę zacznie się pojedynek.
5: No i będzie ciachanko.
2: Okay, zaczyna się walka.
8: Ruszyli, oj.
2: Pierwszy cios, tarczę.
8: To nie jest
2: Olczaka. Olczak napiera na Celeja.
8: I kolejny. Wygląda to imponująco. Oj, zawodnicy są ciężcy.
5: Myślę, że zawodnik może mu odciąć nogę.
8: Są ciężcy i ich ciosy również są ciężkie.
2: No, wygląda to trochę jak taka szamotanina.
5: Proszę bardzo.
8: To zdecydowanie nie jest pokazówka. Te ciosy są naprawdę mocne. I obaj muszą na nie uważać.
2: No i kopią się panowie,
5: mamy
2: kopią
5: klincz,
2: się.
5: Mamy kolana. Co się dzieje?
2: No, a dostać skopa opancerzonym butem.
8: W żadną część ciała.
2: Na golennikiem.
5: Nie wiem, czy wolałbym dostać tym kolanem w czoło, czy mieczem w udo.
8: A obie zwarcie. Techniki mieliśmy tutaj zaprezentowane. Idą zarówno kolana, jak i tarcze. Te ciosy tarczą wydają się bardzo groźne.
2: W zwarciu walka jest wyjątkowo nieciekawa, bo właściwie się tak przepychają bardziej.
8: Piękny low kick. Takim nagolennikiem stalowym. Oj, to musiało boleć.
5: Oj,
8: i cios tarczą.
2: Cios tarczą, no ładnie. To też, no, to często się używa. Cios tarczą to jest bardzo skuteczny cios.
8: Myślę, że tak i myślę, że tutaj nie...
2: To jakieś półobroty a la Chuck Norris poszły nagle. No, charakterystyczne dla tych walk, koniec pierwszej rundy, charakterystyczne dla tych walk jest to, że szybko jakby wymiękają ci zawodnicy. Kondycja jednak robi swoje, słaba kondycja. Na początku ruszają na siebie niczym, kurczę, na jakimś filmie Gladiator, a już w połowie rundy... Zaczynają się klinczować, stoją naprzeciwko siebie.
5: Low kick, proszę bardzo.
2: No co to, jakieś takie markowanie ciosów tu widzę. No, rękawice muszą być. Jeden, wiem co to znaczy dostać żelazem po palcach albo kijem po palcach. O, to. Szybko zaczyna puchnąć paluch i już pomijając ból, który jest dosyć duży, to raczej się odechciewa walczyć.
8: Muszę wam powiedzieć coś, czego nasi widzowie...
2: Od razu wam powiem, to jest mit, że w takiej zbroi jak upadniesz, to nie możesz wstać. To jest bajka. Możesz.
8: Poczujemy też zapach krwi.
5: Możemy poczuć się troszeczkę jak w średniowieczu.
8: Ja już się trochę czuję. Nie wiem jak ty, Trypson, ale...
2: O, mocny
8: cios.
2: Teraz
8: poleciało drewno z tarczy oponenta Celeja.
5: Obrotowe ciachnięcie mieczem.
9: Proszę bardzo.
8: I cios tarczą po tym obrotowym ciosie jeszcze takie doszedł.
2: Nie wyglądają na jakieś super mocne te ciosy, no ale jednak starcia też wiem, co to znaczy dostać na przykład z całej siły żelazem w hełm. Rezonans jest taki, że no odczuwa się to dosyć mocno.
9: Nie odpuszczają jeden na
2: wymiana drugi. Ciosów.
9: Wymiana jest ostra. Idzie jest. Cios za ciosem. Proszę bardzo, czy
2: tarcze
9: będzie
2: też idą w ruch.
8: Jest obalenie. Teraz
2: leży. Leży.
8: Nie wiadomo, jakie mają zasady, czy mogą punktować.
2: Piotr Celej.
9: Mamy stójkę, ale mamy sprowadzenie do...
8: No i niewątpliwy punkt dla Olczaka za to sprowadzenie.
2: Już mogłoby dobicie nastąpić w prawdziwej walce.
8: Na co dzień nie komentujemy walki.
2: Przeciwnik już leżący na ziemi jest dosyć łatwym celem. Można wyciągnąć misericordię i mu w oko wbić.
9: Bo nie wiedziałbym, jak zapisywać punkty.
2: Ciekawe, czy mają, mogliby mieć jeszcze misericordię do dobijania.
8: A obaj wyglądają na sympatycznych kolesi, którzy mają ogromną pasję do walk rycerskich. Niecodzienna pasja. Oj, tutaj ciężkie kolana Olczaka.
9: I znowu kolano mocne.
2: No, słuchajcie, walka wygląda trochę jak w MMA, no bo te chwycenie przeciwnika za głowę i kolanami walenie z kolanka. Swoją drogą też miałem nieprzyjemność dostać kolanem w nos.
9: Celej ciężko zdycha w narożniku.
8: Widzimy to na powtórce teraz. Widzimy te ciosy tarczą.
2: Nie, no jednak walczą mieczami, ale też zaskoczyło mnie to, jak właśnie, no że używają dużo tych nóg.
8: I tutaj mamy to.
2: Kopanina jest. A to faktycznie dostać z opancerzonego nagolennika, nawet w taki hełm, no to jest odczuwalne pewnie. Akurat nie dostałem nigdy w ten sposób ciosu.
8: Naprawdę imponujące. Tutaj
2: tak naprawdę ta walka nie ma prawa się zakończyć jakimś knockoutem, czy czymś takim. Powinno się taką walkę punktować. Każdy cios, który trafił w głowę, powinien być punktowany.
8: Szacunek przed trzecią rundą.
2: No, okazali sobie szacunek, klasa. To nie są sebiksy, to nie są dziki. Tylko to są rycerze.
9: Ostatniej rundzie.
8: Cóż za wyszukane techniki w tak ciężkiej zbroi. Myślę, że oni muszą dysponować ogromną kondycją. Ta zbroja nie jest lekka, ona musi być ciężka, żeby jednak... No właśnie.
2: No samo, same treningi w takiej zbroi pozwalają nabrać kondycji. No. Są nawet takie specjalne sposoby na trening, że ograniczamy dopływ tlenu, ubieramy jakąś maskę, no i to pozwala nam właśnie poprawić wydolność płuc, układu oddechowego.
8: Obaj prawdopodobnie zmęczeni, ale doszło do kolejnego zwarcia i kolejny cios tarczą w Celeja. Tak.
9: Obrotowe ciachnięcie.
8: Ale zblokowane mieczem.
9: Olczak dużo stosuje technik obrotowych i obrotowe kopnięcie, obrotowe cięcie mieczem. I dźgnięcie tarczą. Myślę, że ta runda zdecydowanie dla Olczaka.
8: Ta runda i poprzednia chyba też. Sędzią rycerskim nie jestem, ale przyznałbym zwycięstwo Olczakowi.
9: Myślę, że Celej jest mocno zmęczony.
8: Koniec trzeciej rundy.
9: Mamy to.
2: Tak, moim zdaniem zdecydowanie Olczak wygrał na punkty, a właśnie w ten sposób powinno się oceniać walkę. W sytuacji, kiedy nie można przeciwnika dobić, nie można go ożenić misericordią na koniec w oko. Nie można mu zdjąć hełmu i pancerną rękawicą rozkwasić gęby na miazgę. No to jak to liczyć? Wiadomo, że te miecze nie przebiją tych ciężkich zbroi. Wiadomo, że cios tarczą w hełm też nie zrobi jakiejś wielkiej krzywdy. To jest tak naprawdę w tym przypadku walka na punkty i walka kondycyjna. No, inaczej się tego nie da oceniać. Zdecydowanie przewaga Krzysztofa Olczaka. Wygląda jak jakiś faktycznie Słowianin, bo ma jakieś dziwną fryzurę, dredy. Ciekawe, czy Słowianie nosili jakieś takie dredy.
9: Mieczami i tarczami. Na pewno nie było to lekkie starcie.
8: Tak jest, zwłaszcza, że Olczak wygląda na prawdziwego woja, a Celej raczej na redaktora na temat.
9: Nie wiem, czy zauważyłeś, ale zobacz, Celej ma przedarty nos.
8: Tak, tak, tak. Ja go widziałem tutaj, tam, tak. Myślę, krew, że... troszkę.
9: To kolano mogło uszkodzić.
0: Są walki rycerskiej. Decyzją sędziego. 29-23. Niebieski narożnik Krzysztof!
8: A jednak, jednak intuicja nas nie myliła. Była tam zauważalna przewaga Olczaka. Wuja Słowiańskiego.
2: Ładnie się też zaprezentował Olczak. Ma jakieś takie poszarpane giezło, czyli koszulę. Fryz jakiś taki też wojowniczy, dredy, brodzisko.
0: Ryja dobremu koledze tak sprawić, że nos złamany i tak dalej, i tak dalej. Pytanie do zwycięzcy.
10: Że to jest u nas w naszych walkach zawsze tak, że my liczymy szczerze, bardzo gorąco na to, że zbroja naszego przeciwnika jest dobrze zrobiona i że nic mu się nie stanie, i to wtedy pozwala nam reagować w pełni kontaktowo i się nie przejmować jego stanem zdrowia.
0: Rozumiem, że w takiej walce, no w końcu to jest jakby sport, nie ma odpuszczania. Tutaj rzeczywiście każdy cios może być tym ostatnim, nie daj Boże.
10: No nie ma odpuszczania. Krzysiek na samym początku walki udało mu się zmieścić cios pod tarczę. Łokieć mnie teraz boli, mam nadzieję, że nic się nie stanie. Doskonale mnie rozbijał. Te jego długie ranty, długie rajdy, którymi mnie przypierał do siatki. Wspaniale to zrobiłeś. Gratulacje.
1: Wielkie brawa, moi grani!
0: I dla zwycięzcy jeszcze...
2: No tak, cios, który ma niby trafić w tarczę, a przechodzi pod nią, no to dobre było.
0: Może dla kogoś to nie robić takiego wrażenia do momentu, kiedy zobaczy to na żywo, kiedy zobaczy, jak te spiłowane fragmenty latały, jak wyglądacie teraz i ile z siebie daliście. I myślę, że nasza publiczność to naprawdę mega doceni.
2: Piotr z tym rozwalonym łokciem to już, no, był... osłabiony mocno.
10: Zależy nam wszystkim chyba na tym, żebyśmy przestali być postrzegani jako takie freak show gdzieś właśnie występujący na jarmarkach, a rycerze, pójdę z Hanką popatrzeć, strzelę piwo. Ludzie, my jesteśmy naprawdę sportem. My staramy się robić to, co robimy full kontaktowo. Bawimy się też w bitwy grupowe. To wszystko jest sport. Nam zależy na tym, żebyście patrzyli na nas jak na sport. Dzięki.
0: Według mnie, chłopaki, nie tylko miecze macie ze stali, ale przede wszystkim macie jaja ze stali. Wielkie brawa! Krzysztof Olczak, Piotr Celej!
9: Powiem ci, że to był pierwszy pojedynek rycerski, który widziałem na żywo i miałem do tego okazję jeszcze pokomentować.
0: Jeszcze ma siłę, jeszcze ma energię.
9: Jeden pojedynek może być naprawdę ciekawy.
0: W tym momencie zaprosimy was na 15-minutową przerwę, a po przerwie jeszcze wiele emocji, występy artystów, oczywiście podwójny main event. Daniel Magical kontra Adrian Polak, no i oczywiście Boxer kontra Guzik, moi drodzy. Więc nie odchodźcie za daleko, już za 15 minut powracamy.
2: No chyba zostały te dwie właśnie walki, na które najwięcej osób czeka i te, które wzbudzą najwięcej emocji, czyli Daniel Magical kontra Adrian Polak, no i Boxdel kontra Guzik, czyli Michał Boxdel Baron kontra Jakub Guzik Szymański. Oni jakoś tam nie pałają do siebie wielką nienawiścią, ale widać, że jest zadra, jest między nimi jakiś tam dawny spór, który będzie dzisiaj wyjaśniony, jak to się mówi. Jeden drugiego wyjaśni, nie? Jestem mile zaskoczony komentatorami. Myślę, że dobrze się przygotowali i mają do tego dryk. Mają wprawę i odpowiednie umiejętności. No, ja to sobie dzisiaj tak z wami bardziej gawędzę, bawię się tutaj w jakiegoś komentatora. W ogóle się nie przygotowywałem, nie mam czasu na takie rzeczy, więc tylko sobie gadam. A faktycznie jeszcze Handkę kontra Wiewiór, czyli walka Dawida z Goliatem. To może być też ciekawe. No, silny, napakowany strongman kontra malutki, kruchutki zawodnik, który może z kolei mieć przewagę techniczną, ma przewagę techniczną, bo trenuje MMA i wie, jak można przeciwnika na przykład obracać w parterze nogami, wie, jak można założyć dźwignię i różne takie. Ja tam się nie znam. Tak więc przed nami jeszcze trzy walki, a ja na moment się ulotnię, aby sobie przygotować kanapeczki. Ale już niedługo do was wracam. A, tu piszecie, że cztery walki jeszcze. A, no faktycznie, no przecież jeszcze walka Dawida Ambroziaka z Dawidem Ozdobą. I to jest też coś, na co czekamy. Ciekaw jestem, jaką formę pokaże Ozdoba. No, niby Chip and Dale z Polski, niby też jakiś piękniś surfer i tak dalej z tlenioną grzywką, ale jednak trenuje te 20 lat sztuki walki, w tym samoobronę. Więc może być niezłe show. Z kolei Ambro, dosyć taki srogo wyglądający, były uczestnik programu X na plaży, wielkie osiągnięcie. No zobaczymy. Dawid Ozdoba potrafi wpaść w berserka, co pokazał na ostatniej konferencji, kiedy rzucił się na Adriana Polaka i sprzedał mu buta w twarz. No prawie że, ponieważ ta noga tam jakoś strąciła czapkę, ale chyba nie doszła do samej twarzy, lekko go tam pyknął. Dawid Ozdoba co prawda opowiada, że to jest to, co się nauczył na karate, czyli jakiegoś wydłużenia, lekkiego ciosu, tam, że tam wyciąga stopę, palce wygina, no ale to takie gadanie. Thank you.

0: Okej, jestem już z wami. W międzyczasie zdążyłem sobie trysnąć humorkiem, że tak powiem poetycko, oraz zrobić sobie kanapkę z salami, gdyby to kogoś interesowało. No a my czekamy na następną walkę. Wygląda na to, że jest jakaś dłuższa przerwa na ogarnięcie się, na złapanie oddechu. No może też dla was jest to chwila, żeby sobie właśnie zmontować jakąś kanapeczkę albo udać się za potrzebą. I nie mam tu na myśli, aby śledzić jednego z redaktorów Nocnego Radia. Gdybym ja komentował, to bym sobie kanapkę tam jadł i tak bym mówił: proszę państwa, ale mu zajebał. Proszę państwa, niesamowite. Znowu mu zajebał. Proszę państwa.
1: Można zdjęcie? Czekaj, się odblokuje.
0: No, cieszę się, że co po niektórym się podoba taka retransmisja. Znaczy, nie retransmisja, tylko komentarz. No, bo to różnie mogło wyjść. No, zawsze jakiś tam sposób na spędzenie sobie wspólnie tutaj wieczoru. W tym naszym towarzyskim radio, jak to niektórzy określają. Konon kontra Wałęsa. To by było dobre. Panie, kim pan jesteś, że pan stajesz na ringu przeciwko mnie? Przeciwko mnie, legendzie! Żadna legenda pan nie jesteś, bo pan jesteś Bolek, co zdradził, i ja panu teraz tak przypierdolę w papę, że pan do domu se pójdzie z płaczem całe te... Kolejna propozycja, ator kontra potrzeba. No potrzeba też ponoć ma spore gabaryty, ale czemu mieliby się pojedynkować w jedzeniu hot dogów? Nic mi nie wiadomo o tym, aby to był jakiś przysmak któregokolwiek z tych panów. No ale może o czymś nie wiem. To, która walka wzbudza największe emocje, no to widać po kolejności, po chronologii. No bo gwóźdź programu to jest coś, co się pojawia zwykle na końcu, a nie na początku. Więc Też jestem ciekaw, jak się zakończy walka. No szczególnie walka Daniela Magicala z Polakiem, z Adrianem Polakiem. Chłopaki bardzo się nie lubią. W zasadzie to Magical tak pozuje trochę, że on tak tego Polaka nienawidzi. Znaczy, niby obraził mu matkę, Gochę. No ale w zasadzie to Magical wolałby się pojedynkować z Rafoniksem, który jest jego tam takim większym wrogiem. W ogóle strasznie dużo jest takiej rywalizacji, nienawiści wśród tych youtuberów. Niektórzy podejrzewają, że dużo z tego jest ustawione, że ci ludzie nie są głupi aż tak bardzo i skumali, że to się sprzedaje, że widzowie tego oczekują, tej konfrontacji, tego dosrywania sobie, komentowania, co on, a co on mija, co ja jemu zrobię. No, ale... Ale myślę, że nie, że jest w tym dużo takiej prawdziwej zawiści, że oni naprawdę się nie lubią, że ustawione z tego jest niewiele. Ostatnio jeden youtuber opowiadał o swoich doświadczeniach z Kononowiczem i Suchodolskim, bo tam u nich był, widział, jak to za kulisami wygląda. No i twierdził, że oni się umawiają trochę na te swoje kłótnie, na te swoje waśnie, ale myślę, że to jest bardziej na zasadzie takiej, że oni się umawiają wstępnie. No, zresztą, jak oni mogą się tam dogadać, jak oni ledwo co się wysławiają obaj, nie? I umawiają się tak ogólnie, no to ja tobie wtedy powiem, że ty jesteś głupi i całe te ogółem, a ty mi powiesz, żebym się walił na ryja. No i tak się umawiają, ale potem to się wymyka trochę spod kontroli i zaczynają naprawdę po sobie jechać. Jak już mówiłem wcześniej, możemy się spodziewać też drugiej edycji gali Fame MMA, ponieważ Boxdel zakomunikował oficjalnie, iż no, udało się odnieść jakiś tam sukces komercyjny. Widziałem też, że można było wykupić bilety na galę czy te kody per pay view w różnych, przeróżnych miejscach w internecie, no więc widać, że jest to dość popularna impreza. Nic się nie dzieje się na razie, jest przerwa. No, są spore koszty jednak przygotowania. Oświetlenie, oświetleniowcy, dźwiękowcy, sprzęt taki, owaki, same jakieś wydrukowanie mat, kurczę, koszulek, wszystkich tych gadżetów, opłacenie ekipy, artystów. Nikt w takiej imprezie nie bierze raczej udziału za darmo albo dla sławy. No więc myślę, że spora inwestycja, ale wszystko przygotowane dość profesjonalnie. A ja patrzę nawet na takie detale jak logosy, jak różne tam obrandowanie. Ciekawa rzecz. W sumie ciekawa sytuacja, ponieważ jeden z organizatorów, Boxdel, który też walczy, miał właśnie trochę opory, czy jego walka powinna być walką wieczoru, właśnie z tych względów, że jest także organizatorem. Więc trochę tak łyso, nie? Że jakiś przerost ego mam i tu ja organizuję, to ja najważniejszy. Ale może być zabawnie, kiedy jeden z organizatorów dostanie wciry. Po prostu, nie?
2: A więc, moi drodzy, powracamy, a powracamy z kim? Z letnim!
3: Chamskim!
2: Podrywem!

To jest tak słabe, że aż w dupie szczypie. Co to jest ten letni chamski podryw? Straszna kiszka świętego Franciszka. Góral kontra Najman. No, obawiam się, że Najman mógłby znowu dostać bęcki. Bo to jest jego właściwie specjalizacja. Dostawanie oklepu zawodowe.

Kurczę, jakie to jest wulgarne, jakie to jest prymitywne. Siadaj mała, opróżnimy moje jądra. Ej, to życie na wakę, baby. Kiedy mówią o kimś na mieście, to mówią o

0: porda, bo jak masz porda,
1: to trochę taka muzyka jakby disco polo chciało udawać, że jest hip-hopem, nie? I to wszystko dostosowane do poziomu intelektualnego jakiegoś najgłupszego Sebiksa. Śmieszne jakieś stroje, bo tu mają dresy, dolarki wydrukowane, jakieś

0: paper.
1: Yo, słuchajcie, Fame MMA, jak się czujecie? Zajęci są przerwą.
2: Chyba się nie czują.
1: Pay per view, zróbcie hałas!
0: No to faktycznie podrywacze, że im się ma na wachę dorzucać baby. No to dziękuję. Bardzo szarmanckie, że jeszcze ma za benzynę płacić kobieta.

0: flachę, baby. Ej, dorzuć się na flachę, baby.
1: Ej, ej,
0: dorzuć się na flachę, baby.
2: Ej, dorzuć się na kompo, baby.
3: To na flachę czy na wachę?
2: Wieloletni chamski podryw. Jaka jest atmosfera na hali?
0: Ja ułożyłem wiersz, na być gorąco. Ja ułożyłem wiersz, lepsza by była atmosfera na hali, jakbyśmy się wszyscy na...
2: Bardzo dobrze. Słuchajcie, żeby rozluźnić atmosferę, zaproponujemy wam dobre jedzenie przede wszystkim.
0: Tłuste jedzenie.
2: Jedzenie z makaronem albo z ryżem.
0: I na pewno będzie w poniedziałek, a dzisiaj jest jeszcze z poniedziałku.
2: A co dzisiaj jest?
0: Sobota.
2: To coś się pokiełbasiło. Zapraszamy na dobrą, czerwoną zupę z rosołu. Słuchajcie, pomidorowa, hashtag mordobicie. Pasuje do MMA,
0: pewnie, co? Do krwi.

0: ma większy hałas, głośno!
1: Już małej w gazie jak serca w kanarze, ostatni już dzień. Żre tą zupę i myśl mnie rozpiera, że jutro niedziela, nareszcie tym coś.
2: Publiczność jaka znudzona. Siedzą, zakrywają oczy, ktoś tam na komórce coś pyka paluchem. Mają w dupie chyba tych artystów. I się nie dziwię. Gdybym tam był zawodnikiem, to bym ich wyzwał chyba na pojedynek za niski poziom
0: marnować wszyscy, jutro znowu będzie
2: tego, co prezentują.

0: Dzięki serdeczne. Życzymy wielkich emocji i wielkich walk dalej. Dobranoc.
1: Pozdro.
2: Letni chamski podryw. Najlepszy towar eksportowy Kielc. Wielkie brawa.
3: Patrzę, to są jakieś dwa filuty. Jeden Kanton, drugi Anton. Czy to nie ma czegoś wspólnego z Nocnym Kochankiem? Może? Tak mi się jakoś skojarzyło trochę. Pop, hip-hop z Kielce. Maciej Piotrowski, Daniel Antonkiewicz. No nie, nie wiem.
2: No i naprawdę no cóż, wielkie emocje. Przed dłuższą chwilą mieliśmy okazję oglądać rycerzy. Powiedzcie, zrobili na was wrażenie? Zaskoczyli was? A tam jedna osoba, nie, ja to mam w domu codziennie. Także no spoko, no. Cokolwiek, kochani, tak czy siak, jeszcze wiele walk przed nami. Właśnie teraz, zanim przejdziemy do kolejnej walki, chciałbym was zapytać o wynik main eventów. Bo mamy dzisiaj dwie walki wieczoru i teraz... Chciałbym, żebyście robiąc hałas, pokazali, za kim jesteście, bo to jest bardzo ważne jakby. To, kogo wy wspieracie, jest bardzo ważne. Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Więc w tym momencie mówimy...
3: Mogłyby jeszcze przychodzić donaty, nie? W trakcie tego.
2: Kto jest za Danielem Magikalem? Robi hałas!
3: Ty, ulana, kurwo, tam 3 złote.
2: Tak mało? Raz jeszcze mówię, Daniel Magikal! Dobrze. To teraz, kto jest za Adrianem Polakiem? O, dobra, no to ja już wszystko wiem. To teraz dowiedzmy się na temat drugiego main eventu.
4: Moi, słuchajcie, zrobimy to samo. Kto jest za Boxdelem, ten robi teraz wielki, ogromny hałas! Moi drodzy, w takim razie teraz zapytam, kto jest za Guzikiem, ten robi teraz wielki hałas!
5: Chyba to jest wszystko wyrównane, takie mam wrażenie.
2: Powiem szczerze, że z całej tej scenki najbardziej podobało mi się, jak pokracznie chwytak biega. To było urocze, ale już w tym momencie przechodzimy do rzeczy, które nie są urocze. Przechodzimy do brutalnych pojedynków. No i powiem szczerze, że ten to może być czarny koń dzisiejszej gali, bo jest to naprawdę nietuzinkowy pojedynek. Walka, w której zmierzą się...
4: Michał Handke versus Maksymilian Wiewiórka.
2: Tak właśnie, moi drodzy. Ja wiem, ja znam te reakcje. Michał waży 113 kg. Powiedzmy sobie szczerze, kawał dzika.
4: Wiewiórka waży 71 kg. Powiedzmy sobie szczerze, kawał wiewiórki.
2: Oczywiście, to prawdziwy pojedynek Dawida z Goliatem. Największa różnica gabarytowa na całej gali. Walki tego typu są naprawdę rzadkim widokiem. No a jeszcze rzadszym, kiedy taki mały 70-kilogramowy Japończyk kopnie takiego Boba Sapa 170-kilogramowego w skroń.
3: No, było trochę takich walk MMA, na przykład zawodnik sumo walczył z jakimś takim mikrym, maleńkim zawodnikiem Muay Thai.
4: Bo w wieku lat 13 już.
2: Wiewiórka mocno ustępuje rywalowi warunkami fizycznymi, ale ma nad nim przewagę doświadczenia. 4 amatorskie walki w formule MMA, w których może się poszczycić rekordem 3 zwycięstw i 1 porażki. Wszystko przez poddania. Walka 3-rundowa, po 3 minuty, naprawdę ciekawy pojedynek.
3: No tak naprawdę, jakby mu się udało założyć jakąś dźwignię, wygiąć rączkę w drugą stronę, to dzik nagle zacznie kwiczeć.

0: świnie.
1: No i jesteśmy już z powrotem. Marek Adbuster Hoffman jest ze mną.
0: Handke versus wiewiórka. No widzę, że wszyscy obstawiają na wiewióra.
1: Jesteśmy z powrotem i lecimy z kolejnymi emocjonującymi walkami. Pierwsza z nich po przerwie to będzie walka, na którą wszyscy długo czekali. Nie sposób tutaj uniknąć porównań do walki Dawida z Goliatem, ale należy zauważyć, że Dawid, ten mitologiczny, biblijny Dawid, nieco oszukiwał, bo on strzelił do Goliata z procy. Czy nasz Dawidek będzie miał dzisiaj czym strzelać? Zobaczymy.
2: Właśnie walka dostała miano walki Dawida z Goliatem. No rzeczywiście w historii kiedyś było tak, że mały, skromny pasterz o imieniu Dawid pokonał wielkiego olbrzyma.
0: Tak, faktycznie tak było i są na to dowody.
2: Olbrzym wchodzi teraz do klatki
0: w Biblii.
2: Zobaczymy, co się wydarzy.
1: No pewno... jest wielki, budzi szacunek, budzi nawet mój szacunek, bo warto zauważyć, że nie wszyscy o tym wiedzą, ale ja miałem z nim walczyć, ale niestety
2: ta
1: bardzo popularna wymówka, mianowicie kontuzja wyeliminowała mnie z udziału.
0: To było jeszcze w czasach, jak giganty żyły, jakbyście nie wiedzieli.
1: W trybie aktywnym.
2: No niestety, no są takie zdarzenia.
0: Ale Dawid miał proce od Boga, plus 5 do obrażeń, plus 10 do celności.
2: Bardzo chętnie zobaczę cię w oktagonie.
0: I strzelił.
2: Twoją walkę.
0: Między oczy Goliata. I mimo, że ten miał hełm, to ten magiczny kamień przebił ten hełm i jeszcze 10 wrogów powalił. Taka jest moc Jahwe, zwanego też diabłem pustyni.
3: Będzie lżejszy o 42 kg. Maksymilian Wiewiór! Wiewiórka!
1: Wróćmy jeszcze na chwilę.
0: Run, wiewiór, run!
1: Swój sukces zawodowy jako strongman święcił w moim obecnym mieście, w Zarzędzu, miał swój pierwszy.
0: Widziałem komentarze przed walką na Facebooku Handkę. No to tam znajomkowie pisali: ty weź wal z otwartej, bo inaczej go zabijesz, nie?
1: 21-letni wiewiór, nie dość, że 41 kg lżejszy, no to jeszcze 2 lata.
0: Ten wiewiór to jest chudszy ode mnie.
1: Przepraszam, młodszy.
2: Powiem ci, że słyszę, przy jakiej muzyce wchodzi wiewiór, to jest moja piosenka wyjściowa.
0: I chyba mniej przypakowany nawet.
2: Mój kolega nawinął ten kawałek na mój debiut. Powiem ci, że jak słyszę tą piosenkę, to czuję dreszcze, czuję taką adrenalinę, mam chęć wejścia do tego oktagonu. No jestem rozgoryczony, że mam taką długą przerwę między walkami, ale obiecuję wam, że jeszcze kiedyś tutaj wrócę. Chciałbym tutaj dzisiaj toczyć jeden pojedynek.
1: Nie martw się, Trypson, powrócimy do oktagonu w blasku fleszy i w chwale.
2: Damy radę. Ale zajmijmy się dzisiejszym pojedynkiem. No, bardzo nieciekawie.
0: Ten sędzia to jakimś olejkiem smaruje tych zawodników jeszcze. Nie wiem po co. Mówię wam, geje.
2: Na swoim koncie 3 amatorskie zwycięstwa w pojedynkach MMA. Jedną przegraną.
0: Nie wiem, czy bym chciał, żeby mnie obcy facet tak macał i olejkami nacierał i mnie tam miział pod pachami.
2: Ale ta przewaga masy fizycznej, siły jest bardzo duża.
1: Podobno wiewiór jest mistrzem KSW w kategorii do 30 kg.
0: Waga piórkowa, nie da się ukryć. No, bardzo interesujący pojedynek.
2: Zdecydowanie trzeba powiedzieć, że ten chłopak ma jaja. Widziałem, jak na ważeniu pewnie się
0: nawet dwa. Ale po tej walce może już nie mieć. Obawiam się tego. 19 lat ma ten wiewiór. Handkę 21. 114 kg versus
3: 74.
1: On naprawdę ma szansę to wygrać.
2: No i ruszyli.
0: Runda pierwsza, ruszyli. Wiewiór się cofa. Handkę.
2: Mamy próbę obalenia.
0: Chwycił. O, próba obalenia.
1: To nie może się udać.
2: Jest prawie za plecami, może się tam.
1: On musi zmęczyć Handkę, on musi go spompować.
0: Zwarcił zawodnicy. No i upadł Goliat na Dawida.
2: Aj, to może się źle.
0: I lecą cepy.
2: Jest próba balachy.
1: Kolano na twarz, odwrotny dosiad, niecodzienna pozycja.
2: Dobrze, że jego twarz jest.
0: I usiadł Goliat Dawidowi na twarzy w ogóle dupą.
2: Czy Dawid wyjdzie spod Goliata?
1: Jest gigantyczna.
0: O, koniec walki. Zaraz wiewiór będzie połamany.
1: Ale widać, że
0: duszenie jakieś.
1: Dużo to kosztuje pod względem fizycznym.
2: Zblokowali się, ale siła tutaj, przewaga fizyczna. Aj, tu są mocne uderzenia.
1: Ała!
2: To może się źle skończyć.
0: Goliat się nie pieści z Dawidem.
1: Ma serce wiewiórka.
0: Młoty idą.
1: Nasza wiewiórka na ryj. Serce lwa.
2: Wyłapał troszeczkę, ale cały czas walczy. Cały czas próbuje dojść do skrętówki.
0: No, próbuje skręcić tego Goliata, ale za mało siły w nogach chyba.
1: Legalne.
0: Za ciężkie to.
2: Są dozwolone, podobno tak. W tym pojedynku mamy dozwolone skrętówki.
1: Więc być może to jest jakaś szansa dla wiewiórka.
0: No, masakruje ten Handkę, tego biednego wiewiórkę.
1: Kilka cepów potężnych.
0: To trochę tak właśnie pojedynek. Kurczę, Krzysztof Kononowicz kontra Małysz.
2: Taką zrobić wielkiego placka z głowy wiewióry.
0: Albo Mariusz Pudzianowski kontra Adam Małysz.
2: Aj, znowu wyciągnął rękę. Aj, chyba
0: Walacha,
2: tak? Spadło na głowę.
1: Tak.
0: Ten próbuje tu wiewiór coś technicznie zabłysnąć, no ale to na mocarza to ciężko. Kurczę, już jest, mam ostro obitego tego ryja. Już nie wie chyba, gdzie jest i po co tam przyjechał, jak się nazywa.
2: Te ciosy teraz już nie są takie celne, nie są groźne. Aj, dochodzą do twarzy wiewióra. Myślę, że każde uderzenie odczuwa naprawdę mocno.
1: Cała hala za wiewiórem.
0: No, zawsze wszyscy kibicują słabszemu.
1: Handkę już jest spompowany. Widać to po jego plecach. Już zaczyna trochę sinieć.
2: Dokładnie, te mięcho potrzebuje tlenu.
0: No, jeszcze,
2: myślę, że ma już wielką budlę.
0: Jeszcze 44
1: jest jakieś duszenie.
0: Sekundy do końca rundy. To obawiam się, że to,
1: oj, to też może się udać. To nie
0: trochę długo.
2: Żadna poprawna technika jeszcze nie jest założona. Ale tu całą masę się położył teraz. Na wiewiórze, myślę, że...
1: Nie ma szans pod tego, myślę, wyjść.
0: Gwałci tego wiewiórkę biednego.
2: No i robi się groźnie. Lecą potężne bomby na głowę wiewióra.
0: No widać, że nie pokazuje tylko
1: z techniką
0: prawdziwy pojedynek parterze, na śmierć i życie.
2: Na pewno jest duża siła, na pewno jest duża. Wielkie brawa dla wiewióra, naprawdę dzielnie walczy. I widzę tutaj, czai się na... Wiewiór czai się na Balachę, czai się. No i mamy przerwę, zobaczymy. Wielkie brawa należą się dla obu zawodników.
1: Brawa dla wiewióra, zwłaszcza, że Handkę jest poważnie spompowany. On przypomina troszkę Pudzianowskiego w jego pierwszych walkach MMA. Rusza się jak wódz z węglem i tak też wygląda. Amerykańscy komentatorzy okrzyknęli Pudzianowskiego mianem Red Balloon. Handkę troszkę tak teraz wygląda, jak taki czerwony balonik. Ale wiewiór też poważnie zmęczony. No ta walka w parterze, te próby ucieczki z dosiadu i próby obrony przed tymi młotkowymi ciosami jednak kosztowały go mnóstwo energii.
2: Myślę, że
0: może jeszcze kiedyś faktycznie dojdzie do walki tutaj proponowanej. Kolejna propozycja walki. Krawiec kontra Klot. Jest też potrzeba kontra Jan Dynamin. No proszę.
2: Zobaczymy, czy legendarny Dawid pokona Goliata, tak jak w dawnej historii.
0: 44 rundy, tak?
2: Się odwrócą.
1: No właśnie, myślę, że po tej pierwszej rundzie nadal nic nie jest przesądzone. Nadal wiewiór może to wygrać.
2: Może wygrać, natomiast na punkty przewaga jest Michała, ponieważ dużo ciosów doszło do głowy wiewióra.
1: Tak, było balenie, był dosiad dwa razy, a to jest punktowane bardzo dobrze.
0: No, wiewiór przede wszystkim się wypompował, starając się uwolnić z tego parteru, no.
2: Zobaczymy, czy...
0: Siadł mu na twarzy Goliat Dawidowi. Druga runda.
1: Cała hala zdaje się być...
2: Cała hala wstaje z wiewiórem.
0: Handkę widać, jest wypompowany.
1: I wszyscy za wiewiórem.
2: Wielkie emocje.
0: Wiewiór mocno obity, ale zdaje się, że zachował więcej sił.
1: Zakończyć się glebą Michała Handkę.
0: No i teraz...
1: Jeżeli będzie tak nieostrożny, to szybko wyląduje w parterze.
2: No już oddycha Michał.
0: Goliat
2: tutaj
0: naciera na Dawida. Dawid się czai.
1: Tak jest. I
0: może zaraz wystrzeli z procy.
1: On może
0: jak z procy.
1: Samą kondycją zniszczyć Michała Handkę.
2: Michał Handkę.
0: Nie wiadomo, jak tu podejść ręce takiego olbrzyma, no bo złapie cię za nogę.
2: No, już nie ma siły.
1: Absolutnie
2: w
1: zero siły.
0: Rzuci się na ciebie, przyprze cię do siatki i już jesteś jego.
1: On to wygra. Wiewiór to wygra. Coś czuję, że wiewiór...
2: Piękna próba obalenia.
1: Ale ciężko jest obalić takiego byka.
2: No, takiego kloca jest ciężko obalić. I znowu próba skrętówki, znowu nieudana. Znowu cały ciężar spada.
0: Za mało siły.
4: Niekorzystna.
2: Małe serduszko wiewióra.
4: Tak jest,
0: małe serduszko wiewióra. Jak on się stara, taki malutki, pląsa. Małe, wielkie serduszko w małym ciałku.
1: Za wielki, żeby nasza wiewióreczka. On powinien go raczej męczyć w dystansie.
0: Tak jak walcz maleńki, walcz. Dawid
1: Ozdoba męczył hardkorowego koksa.
2: No tak, pamiętamy miano najsłabszej walki. Ochrzczonej.
1: No,
0: wcale nie była taka ta słaba walka Ozdoba kontra koksu. Myślę, że Ozdoba wcale nie wypadł tak źle. No przegrał, ale walczył dzielnie. I to on rozwalił łuk brwiowy koksowi. Wiele ciosów doszło ze strony Ozdoby.
2: Zdrowia kosztować naszego wiewióra.
1: Te ciosy tak naprawdę nie muszą być silne.
0: No, handkę wystarczy, że się położy na tym wiewiórze i go przydusi ciężarem swojego ciała, to ten już nie może oddychać, biedaczek, wiewiórek malutki.
1: Michał zmęczony. Michał nie ma pomysłu, co tam w tym parterze. No,
0: też bym chyba nie miał pomysłu.
1: Ale to jest w Tomi graj.
0: Sędzia interweniuje.
1: Dla wiewióra. Bo im mniej pomysłów w parterze ma Michał, tym lepiej dla wiewióra.
2: Powiem ci szczerze, że...
0: Nie wiem, jaka jest dobra taktyka takiego Michała właśnie maleńkiego na dużego.
2: Uderzać, podystansować.
1: Tak, tak, tak. Właśnie to jest dobra taktyka. Ale on sam to...
0: No, przypiera handkę wiewióra. Oj, Gleba. Przerwana walka.
1: Przerwanie. Sędzia przerywa walkę po upadku. Po upadku na deski.
2: Tym razem przebieg historii jest inny niż kiedyś. Mamy zwycięstwo Goliata nad Dawidem. Niestety Dawid nie miał procy, aby ustrzelić kamieniem w czoło swojego Goliata.
1: Tak jest.
2: I dokończyć dzieła w parterze.
1: On tą procę miał. Tą jego procą były właśnie te małe pięści i kondycja lepsza niż swojego wielkiego oponenta. Tym mógł wygrać, ale walka potoczyła się inaczej. Ekipa medyczna weszła do oktagonu.
2: Miejmy nadzieję, że nie ucierpiał tutaj na zdrowiu wiewiór, bo zebrał kilka naprawdę mocnych ciosów na głowę.
0: No, trochę to dziwnie wygląda, kiedy taki dzik rzuca się na dwa razy mniejszego od siebie, trzy razy lżejszego i z taką determinacją go okłada, nie? Tymi wielkimi, jak bochny chleba, piąchami. Coś w tym jest takiego... dziwnego.
2: Naprawdę serce, mały człowiek o wielkim sercu, to trzeba mu przyznać, serducho ma wielkie, wielkie brawa, wielki szacunek należy mu się za ten pojedynek.
1: Myślę, że obaj mogą czuć się tutaj wygrani.
5: A zwycięzcą w tej walce przez nokaut w drugiej rundzie, techniczny nokaut, zostaje Michał Handke!
2: No i tak padały tu już porównania, że ten ci panowie obok siebie wyglądają jak ojciec z synem. No ale taki pojedynek dzisiaj był zakontraktowany. Oboje się na to zgodzili, oboje zgodzili się na takie warunki. No i mamy dzisiaj tego finał.
6: To ja myślę, że poprosimy wiewióra do wywiadu, co? Chcecie? Chodź wiewiór, super robota. Moi drodzy, wielkie brawa. Brawa,
1: zasłużone brawa dla wiewióra.
0: Mały wiewiór, ale ma wielkie orzeszki.
6: Wszystko walczyłeś dzielnie jak lew. No myślę, że zanim zadam ci pytanie, to zasługuje na naprawdę ogromny aplauz. Powiedz mi, jaka była w ogóle twoja taktyka, przygotowywanie się na przeciwnika tak dużego?
7: Myślę, że moją taktyką było...
0: nie dać się zabić.
7: Albo sprowadzić, albo wkręcić się do tej nogi. Niestety na początku to się nie udało, sprowadzenie. I tak mnie obił tymi młotkami, że w drugiej rundzie mi się już tak kręciło w głowie, że naprawdę nie byłem sobą. Przepraszam was.
5: Wielkie brawa, moi drodzy!
6: Wiewiór, czy twoim zdaniem takie zestawienia, gdzie jest taka różnica, mają sens? Bo wiadomo, to jest bardzo atrakcyjne, ale czy jest to sensowne sportowo?
7: Tak, jak najbardziej. Uważam, że... To są sporty walki i tu nie chodzi o głaskanie się po głowie. Ja jestem wojownikiem i poszedłem się napierdalać z gościem 45 kilo cięższym.
0: Nie no, szacun dla gościa.
1: Tutaj ogromne brawa szacunku i nie bez powodu.
7: Ale zrobiłem to dla was, żebyście mieli widowisko.
0: Wyobraźcie sobie, że pędzi na was taki nakoksowany dzik. ciekawostka jest taka, że tam się nie robi badań antydopingowych. Ponoć w ogóle na prawdziwym MMA nie ma nawet czegoś takiego jak testy antydopingowe, więc to nie jest boks. Więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby tam się jeden z drugim wspomagali nieźle. Może się jeszcze ten koks napompował jakąś, wniuchał jakiegoś spina w ogóle.
4: W swojej wadze.
0: Testosteron se wstrzyknął.
8: A może w końcu ze mną?
6: A może z tobą. Wielkie brawa dla dwóch wielkich wojowników.
4: Ile masz wagi dzisiaj?
0: No, co on mu oddał ten pucharek? Nie, obaj dostali pucharek. To znowu jak w przedszkolu, nie? Nie ma, że każdy dostanie prezencik. Masz. I ty dostaniesz czekoladkę, i ty dostaniesz czekoladkę.
6: Oczekiwania. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie, a już teraz przyszedł czas na kolejny pojedynek. Będzie to pojedynek dwóch Dawidów.
9: Tak. Dawid Amaro Ambroziak versus Dawid Surfer Ozdoba.
0: No, na tą walkę przyznam też czekam z niecierpliwością. 77 kg. Tak naprawdę dla Ozdoby jest to próba jakiejś rehabilitacji po walce z koksem. No, dużo ludzi go uważa za cieniasa, za geja. No więc powinien się pokazać teraz. A Etam tutaj pisze, że przy wyborach Mister Olympia, czyli to rozumiem kulturyści, tak, kulturyści, zgadza się, no to tam też nie ma badań, kto sobie co tam wstrzyknął. A Etam wie, co mówi, bo przez pewien czas się zajmował kulturystyką.
9: Inżynierem dwóch specjalizacji.
6: Surfer ma także swoje studio tatuażu i prowadzi popularną grupę Chip and Dale'sów, ale myślę, że dzisiaj nie pójdzie w tango z przeciwnikiem.
0: Nie będzie machał śmigiełkiem dzisiaj.
6: Trzy rundy, każda po 3 minuty w formule MMA, a walczyć będą dwa Dawidy.
0: Tak naprawdę Ozdoba fajnie sobie żyje, no, fajną bryką jeździ, dobry samochodzik, fajne panienki, jest dalej singlem, surfuje sobie, jeździ po świecie, każdy by tak chciał żyć. I ci, którzy się z niego tam śmieją, to często pewnie mu zazdroszczą trochę, nie? Że sobie fajnie żyje. A tymczasem zniknął obraz. To znaczy mam planszę. Usterki. Chyba mają, bo włączyli planszę i nie widać, co się dzieje. No, dziękuję bardzo. Za co ja płacę? Oddawajcie moje 15 zł.
4: Na plaży. Pewnie wielu z was to tam widziało. Zobaczymy, czy ciężko trenował. Z tego co wiem, ciężko trenował. Będzie miał dzisiaj sprawdzian swoich umiejętności. Bardziej ciekawie mnie, czy trenował Dawid Ozdoba, bo...
1: No, Dawid Ozdoba zapowiedziany przez...
0: No i co? I chyba sobie też muszę jedynie posłuchać, co tam się dzieje, tak?
1: On pracuje nad swoim wizerunkiem i na pewno Ambro nie przeskoczy Dawida Ozdoby pod względem pewności siebie. Choć wygląda na pewnego dosyć.
0: No fajnie, że nic nie widzę. No gdyby to kogoś interesowało, Boxdel zapewniał, że po transmisji na żywo będzie walka także dostępna potem w archiwum. Za darmo. Z tego, co zrozumiałem. No więc nic straconego, można sobie potem jeszcze obejrzeć już po imprezie. Dalej nic nie widać. No to wpadka, panowie. Niezła wpadka. Widać tylko planszę z zawodnikami, tą, która była wystawiona podczas różnych przerw i komunikat. Trwa przerwa, wracamy za chwilę. No. Ładnie.
4: Dawid Ambro ostatnio też opowiadał o tym, że jego życie wcześniej wyglądało inaczej, że przestawienie się na zawodowe walki, na treningi, na przygotowania się do zawodowego pojedynku w MMA jest bardzo ciężkie. Opowiadał o tym, że bardzo dużo czasu spędza na macie.
10: Gdzie narodzik stoi? Gdzie narodzik stoi?
0: No może faktycznie ktoś zdedosował obraz. No, albo się dowiedzieli, że ja tu chamsko nadaję coś, retransmituję dźwięk. i mi wyłączyli obraz.
1: Zmienił w międzyczasie pseudonim na surfer.
2: Też nie wiem, skąd to się wzięło.
0: Dobra, spróbujmy F5. Dalej to samo.
1: No, co... Tu dużo mówi, no, wchodzi przy swojej własnej piosence. No, czego więcej spodziewać się po Dawidzie Ozdobie? Mimo, że, no, jest to już lekko...
0: No, wygląda...

0: Daniel Magical był w odwiedzinach u Dawida Ozdoby, ponoć ma piękny dom, Ozdoba. No, na machaniu śmigiełkiem można zarobić.
1: Przy własnej piosence. Dawid Surfer Ozdoba.
0: Na stronie jest błąd, bo napisali Sufer, a nie Surfer. Surfer się chyba inaczej pisze, nie? Nie Sufer.
1: Chyba tylko jego własne ego.
0: Tylko jak się pisze Surfer, aż sprawdzę. Surfer się pisze.
1: Myślałem, że to jest odbita rura na
0: a nie sufer. Zjadło R.
1: No,
0: tak więc, ale ogólnie strona dobrze przygotowana. Może informacyjnie trochę słaba.
2: Dawida z Goliatem.
1: Dawida Ambro 28.
2: No właśnie.
1: Wielkie brawa!
2: Dlatego to jest właśnie ostatnia.
0: No, Dawidek się pięknie rusza. No, dwóch Dawidów. Zobaczymy, co będzie.
2: Czy to się uda? Zapowiadał efektowne duszenie na Dawidzie Ambroziaku. Czy mu się to uda? Sprawdźmy to!
0: Zgadza się. Ambro ma zostać uduszony. Zobaczmy, tak zapowiedział Ozdoba. Zaczęła się walka. O, przebili sobie piątkę. Ładnie, ładny gest.
2: Luźno, ale
0: front kick Ozdoby.
2: Dosyć mocno. Naprzeciw
0: poszedł na brzuszek. Front kick. O, teraz tutaj ustawia przeciwnika. Ustawia lewą, żeby go zaraz prawą zdzielić. No i tak właśnie zrobił.
2: On tutaj jest najbardziej doświadczony ze wszystkich zawodników.
0: Tak wymiana naprawdę. Ciosów. O, i Ozdoba pada. Dostał plombę, upadł. Parter. Stara się uwolnić z parteru. Ambro okłada Ozdobę. I duszenie, tak. Ambro, no i odklepał Ozdoba. Znowu najkrótsza walka, kompromitacja. No to Ozdoba wraca i chyba na plażę. Po dwóch sekundach duszenia już odklepał, co było trochę słabe, żałosne i pokazuje, że tu mnie uderzył, tu mnie boli, tu mnie uderzył. O, do widzenia, panu już dziękujemy. Jestem zniesmaczony.
2: Wydrukuje sobie klatka po klatce i wytapetuje sobie całe mieszkanie. Naprawdę.
3: No zdecydowanie nie powinien już pokazywać się w oktagonie.
2: Bardzo szybki koniec. Wielkie gratulacje dla Dawida Ambroziaka. Zniszczył swojego imiennika. Sklepał go totalnie i jeszcze na koniec dopiął duszenie. Nie można wygrać tego pojedynku.
0: Ozdoba właściwie niczym się nie popisał. Po prostu wyszedł, ładnie się przedstawił, dostał plombę na ryj, upadł, został przygwożdżony, podduszony, odklepał momentalnie. Zero ducha walki, o wiele, popatrzcie, porównajcie sobie walkę Dawida z Goliatem, kurczę, wiewióra, nie, jakiego pokazał ducha walki, nie, wiewiór walcząc z Michałem Handke, ze Strongmanem, trzy razy od siebie silniejszym, czy tam dwa razy, o 40 kilo cięższym, no i walczył dzielnie, starał się, a Ozdoba, o, wraca i machać śmigiełkiem przed pięknymi paniami. Śmiechy chyba słychać.
2: Tak jak właśnie powiedział Trypson, tak kończy się cwaniakowanie.
3: Żeby cwaniakować, trzeba mieć naprawdę mistrzowski poziom. Wtedy można
0: zgadza się
3: cwaniakować.
4: Przez duszenie zapleców w pierwszej rundzie zwycięzcą czerwony narożnik Dawid Ambro.
3: Surfer odpływa w szerokie morza. Dawid notuje swoje pierwsze zwycięstwo zawodowe. Widać, bardzo zadowolony, dumny z siebie.
0: Ale Ozdoba też dostał ozdobny pucharek. Jeszcze sobie poskakał chwilkę. Dobrze, że ma dobre samopoczucie przynajmniej. Ja bym się chyba ze wstydu pod ziemię zapadł po takiej walce.
3: Nie chcę podejścia. Nie wiem, patrzę teraz na Dawida Ozdobę, widzę bardzo zadowolony
5: Dawidzie,
3: z siebie.
5: Bardzo szybka walka, ale też
2: on będzie miał na to wytłumaczenie.
5: Tego, że idziesz na całość.
0: Tak, on zawsze ma wytłumaczenie.
5: Od początku?
0: Stracił u mnie.
6: Co? Chodzi o to, że my wszyscy tutaj wygraliśmy, wszyscy, co są tutaj.
0: Tak, Dawida, wszyscy oprócz ciebie chyba.
6: Słuchajcie, dla wszystkich organizatorów robimy zajebistą robotę. To, że dostałem życie, troczy się dalej. Udało mi się pomóc Pawłowi.

0: Zobaczcie na tą stronę, chłopak właśnie dostał 2000 na konto od jednego sponsora. Zajebiście, dostałem, trafił mnie, szacun dla niego, odrobił dobrze zadanie domowe. Muszę to zobaczyć, co zapomniałem za błąd. Chyba się znów zacząłem bawić na początku i dostałem nauczkę. Przepraszam.
1: Wygadany przynajmniej.
0: To, że dostałem, to był
1: on jest całkiem niezłym wideoblogerem. Akurat dużo lepiej wypada jako wideobloger ozdoba, bo ma dużo interesujących rzeczy do powiedzenia, jakieś ciekawe przygody. To, co on przeżył w Egipcie, nie? Tam był atak terrorystyczny i on był ciągany potem po komisariatach, chcieli mu zabrać nagrania z tego ataku, on nie chciał oddać, straszyli go, potem chcieli mu się włamać do pokoju, on tam się zabarykadował. No, jeśli to wszystko prawda, to facet naprawdę nieciekawe ma życie.
0: Ja mu tyle kopów sprzedam, że ten... Po prostu teraz przepraszam. Chciałem w pewnym momencie łokcie użyć. Przypomniałem mi, że samoobronę opuścił łapy. Dostałem, przepraszam, poszło, ale Polaka zjem na następnej gali. Nauczę go jebanego szacunku do ludzi, do świata!
2: Tak, tak, oczywiście na następnej gali będzie miał szansę się odegrać.
3: Dawid Serfer ozdoba, niby tak, no, nie ale... koduch, ale jednak...
2: Tym razem to był przypadek.
0: I mam nadzieję, że Dawid mi da rewanż. Bo wie, że to był taki farcik. Szacun dla ciebie. Polowaliście, widziałem, że polowaliście na to. Szanuję Dawida za to. Szanuję wszystkich, co walczą. Pamiętajcie, po to tu jesteśmy. Jeszcze raz dziękuję!
1: Jaki showman! A tymczasem na naszym czacie pojawił się inny zawodnik wagi ciężkiej, Kuba. Pozdrawiam.
3: No i zapraszamy jeszcze zwycięzcę także do wywiadu. Nie może się bez tego obyć. Od razu mikrofon do ręki, nawet nie pyta. Dobra, to od razu zaczynamy.
4: Tyle bym chciał powiedzieć, że nie wiem, od czego zacząć. Na pewno chciałbym podziękować moim sponsorom,
1: mojemu
4: narożnikowi, moim najbliższym za wsparcie. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyjechali.
1: Którzy we mnie wierzyli.
4: Tak,
1: tym,
4: słyszałem,
1: co przyjechali.
4: To,
1: tym, co walczyli. I tym, co we mnie wierzyli.
4: W połowie była moja siła, w połowie wasza.
3: Dawid, bardzo, bardzo pięknie rozpocząłeś, bardzo szybko rozpocząłeś swoją karierę w Fame MMA. Powiedz mi...
1: Rzuciłeś się na przeciwnika niczym dzik na trufle, niczym świnia na trufle.
3: Po prostu szczęśliwy rozwój wydarzeń.
1: Dzika świnia.
4: Wiesz co, MMA jest takim sportem nieobliczalnym, że nie wiadomo na co trzeba się nastawić. Byłem nastawiony na 3 rundy, byłem przygotowany do walki na przełomie 3 rund.
1: Co, on ma swastykę wytatuowaną? Nie myślałem.
4: Że skończę to w pierwszej i skończyłem.
3: Wielkie brawa, oczywiście, oczywiście. I ostatnie pytanie. Dawid, jakby zrobiłeś bardzo dobrą robotę. Czy ty także masz na przykład kogoś, tak jak tutaj poszło wyzwanie, czy jest ktoś, z kim chciałbyś się zmierzyć? Pamiętaj, to jest Fame MMA, to może być każdy. To może być Marcin Mroczek, Krzysztof Ibisz. To może być naprawdę ktokolwiek. Ale może to być też ktoś, kogo już masz od dawna na oku. Z kim chciałbyś się zmierzyć w przyszłości?
1: Z Janem Pietrzakiem?
4: Nie wiem, nie zastanawiałem się nad kim...
5: Miejmy nadzieję, że nie zobaczymy Adama.
4: Z kim mógłbym się mierzyć w następnej walce. Nawet nie zastanawiałem się, czy taka będzie. Skupiłem się na pierwszej walce. Podjąłem wyzwanie, ponieważ to Dawid Ozdoba rzucił mi wyzwanie, żebym wszedł do...
1: Przez chwilę na widowni pokazano jakiegoś gościa, co jest opatulono, ma całą gębę, jakby jakiś talib.
4: Nigdy nie wchodziłem do oktagonu,
1: czy coś, jakiś terrorysta.
4: Aczkolwiek nigdy nie zawodowo. Więc
1: może jakiś gangster, nie chcę twarzy pokazywać.
4: Jestem, wygrałem, bardzo się z tego cieszę. Aczkolwiek nie wiem, co będzie dalej, czy będzie moja kariera w sporcie, czy może po prostu wrócę do swojego życia i...
3: Tutaj będzie jeszcze?
0: Słuchajcie, brawa dla Dawida, bo powiedziałem mu wcześniej, że zbieram pieniądze dla Pawła Lubachy. Całą swoją kwotę, którą tutaj dostaję od Fame MMA, przeznaczam dla Pawła. Dawid o tym wiedział, powiedziałem, że idziemy na sportową bitkę, dlatego sobie nie dopierdalaliśmy, nic nie robiliśmy. Brawa dla Dawida, Dawidy są spoko. Jeszcze raz dziękujemy, Paweł, dla ciebie!
1: Tak, jedno było pewne przed tą walką, że wygra Dawid.
4: Ja też mam małą niespodziankę, wiecie co? Przyjechał tutaj z Łodzi mój fan. To, że ja wyszedłem, zawalczyłem, wygrałem, to nie jest aż takie wyzwanie. Mogę cię... Patryk, prosić tutaj? Nie wiem, czy się domyślam.
3: Jak się nazywa Patryk?
4: Patryk...
5: Idzie,
4: co, nie kojarzę nazwiska nawet, pamiętam imię.
5: Będziemy go mieli.
2: Aha, mamy tutaj małą niespodziankę, jeszcze nie wiem, o co chodzi.
1: Pojawia się na ringu fan.
4: Chłopak, który trenuje w Łodzi. To jest dopiero zawodnik.
6: Na zakończenie.
4: Sprawne ręce. Lewą mogłem znokautować. On ma tylko lewą sprawną.
1: Kurczę, jak wszyscy ludzie w Polsce są wydzierani teraz. Nie wiem, tak teraz ogólny taki trend na świecie, że trzeba być całemu wytatuowanym. No, od stóp do głów ten wydzierany, ten już ma całą łapę, chociaż jeszcze młodzian to już ma całą lewą łapę w tatuażach.
4: I cały dochód z tego pójdzie dla tego chłopaka.
1: No, bardzo miły gest.
4: Dzięki.
1: Szanuję.
3: Ja chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że słyszałem, że Dawid Ozdoba powiedział, że dorzuca też swoje. Także będziemy mieli komplet rękawic z tej walki. Powiedzmy sobie szczerze, że tutaj...
1: W rękę go pocałował tego chłopaka Dawid Ozdoba, jak kobietę. Już przesadzają trochę.
3: Na szczytny cel. Fame MMA to nie są tylko bezsensowne walki. Tutaj walczymy o lepsze jutro, także trzeba to naprawdę docenić.
1: Chłopak ma, nie wiem, chyba zatwardzenie rozsiane czy coś takiego.
3: Raz jeszcze wielkie brawa!
6: No i tym gestem nadaliśmy sens, większy
3: no
6: sens tej walce.
3: Bo wymienili się szacun mordeczko. No i tak, o to chodzi o szacun mordeczko. Dobrze, kochani, w takim razie jeszcze tylko pytanie do was, bo tak Dawid Ambroziak mówi, że po tym sukcesie no jeszcze nie wie, czy zostanie w MMA.
1: Kolejna propozycja tutaj fighterów. Czerniak, Zięba, Zagórski. No proszę. Jeden drugiego może, nie wiem, a... Jakby stanął w polu Magrawa jeden, to dostanie do siły plus. Drugi będzie miał w spodenkach ukryty orgonit.
3: Kochani, zbliżamy się do dwóch najważniejszych walk wieczoru. To będą nasze main eventy. Oczywiście doskonale wiecie, kto weźmie w nich udział. Nie wiemy jeszcze, jak to wszystko się rozstrzygnie. Czekamy. Za chwilę wystąpi kolejny artysta. Ale zanim to jeszcze będzie, moi drodzy, przed main eventem, chciałbym sprawdzić, czy pamiętacie, tak na początku zapoczątkowaliśmy taką zabawę, która strona jest głośniejsza. No i jakby zdecydowanie tutaj lewica i prawica walczyło.
1: Daniel Magical może się nie zjawić, bo na przykład jakąś wymówkę. O, tu skręciłem sobie kostkę, nie? Nie mogę walczyć, nie? Po prostu strasznie chciałem, słuchajcie, kochani, chciałem, ale nie mogę, mnie boli, o.
3: Tak myślałem. Zero, tu, jakby pewne rzeczy.
1: Jak Daniel wygra, to Gocha się już w ogóle zestra.
3: Tutaj spodziewam się troszkę lepszych efektów. Doskonale. Prawica? Troszkę słabiej, więc sprawdzimy jeszcze raz prawicę. Tył?
1: No właśnie, masa tych wytatuowanych jegomościów wokół nas. Sporo hajsu ludzie wydają na takie przyjemności, nie? Żeby pięknie wyglądać jak wojownik jakiś starodawny. No bo to taka moda jest właśnie, te fryzury też jakoś nawiązują do... No, taka fryzura wojownika właśnie, że zostawia sobie tylko jakiegoś czuba na tej górnej części głowy. Po bokach się wygala. Taka moda, no. Każda epoka ma swojego idola i swoje trendy. Pewnie za 10 lat będzie to wyglądało jeszcze inaczej. Wszyscy będą już całkiem łysi i pozbawieni owłosienia.
3: Jak zaprosić was na występ artysty muzycznego, a będzie to kto? Oni wiedzą, oni czekają. Także moi drodzy, powiedzmy to na 3-4. Kto teraz wystąpi? Na lewicę zawsze można liczyć. Moi drodzy, przed wami! Przed wami Malik! Jeszcze jest niegotowy, To w takim razie jeszcze jest jedna osoba, z którą dzisiaj nie zrobiłem wywiadu. Chwytak, to jest dla ciebie pierwsza taka gala w roli anonsera, w roli konferansjera. Jak ci się podoba?
7: Bardzo mi się podoba.
3: A masz swój mikrofon, super, kontynuuj.
1: W ogóle mi się nie podoba. Ale też ciekawe, ten Chwytak, jakiś znany youtuber też, i on z kartonem na głowie występuje. Ciekawy imidż.
3: A ja myślę, że to nie jest moja zasługa. Ja myślę, że to jest zasługa super publiczności, która zebrała się dzisiaj w Koszalinie, którzy przyszli na Fame MMA. I powiem szczerze, uważam, że naprawdę to jest tworzenie historii. To jest tworzenie czegoś zupełnie innego. Wiele osób nie zdawało sobie sprawy z rangi tej gali. A myślę, że teraz, po tym jak zobaczyliśmy tak dużo fajnych rozwiązań, zobaczyliśmy nokauty, zobaczyliśmy rycerzy, którzy prawie urwali sobie głowy, zobaczyliśmy pojedynki Dawida z Goliatem, Dawida
1: nie
3: z Dawidem.
1: Zestraj się.
3: Wydaje mi się, że to jest coś naprawdę wartego uwagi. I mam nadzieję, że kiedy będzie gala Fame MMA 2, a myślę, że będzie, może całkiem niedługo, to wrócicie. Wy też, ludzie z pay-per-view. No to dobrze, w takim razie pytanie, czy jest gotowy Malik Montana?
1: O, tu wybornie, nowe informacje gotowy, tu mam. Dowiedziałem się, że ktoś tu ma dziarę dosyć dużą. Na 3/4 ręki. No, zapisujemy do kajeciku.
7: Matka, adwokat, ciekawe co powiedzą, że ich córkę robi ciapa. Wchodzę na sam szczyt, rady, jak po schodach ruchomy. Tata się nie dorobił, da za pomocę w rajku. Daj hajsu, daj baknom do szczura, ona chciała tylko lansu.
1: Takie polskie tupaki z małej miejscowości pod Gliwicami. No cóż, czekamy na kolejną walkę. Ciekawe, czy będzie to Daniel Magical kontra Adrian Polak, czy Boxdel kontra Jakub Guzik-Szymański. Czemu oni tak mi głosami śpiewają?

A miny robią, a tymi łapami wywijają. Ale to jakbym Tupaka widział, oni chyba podpatrzyli u niego takie jakieś charakterystyczne pozy, widzę. Ty siwy, a byśmy byli takie Tupaki polskie, to by to dobre by.

0: To mordo to się tak spopularyzowało chyba po blok ekipie, nie? Nagle, kurczę, po tej blok ekipie wszyscy zaczęli do siebie wołać: Elo mordo! Ale jestem srogi, ale mi się jaja nie mieszczą.
1: Proszę dłonie, dziękując za błogosławieństwa, bo tacy jajka to kończą dwóch miejsca. Yeah, yeah. Bo tacy jajka to...

Wyobraźcie sobie, jak oryginalny byłby i jakie by w ogóle zdziwienie wywołał wśród widzów raper, który by wyszedł tak ubrany w jakiś sweterek, w normalne jakieś półbuty takie eleganckie, w jakieś normalne spodenki, bez jakiejś czapałki, bez jakichś kajdanów pozakładanych. To by był szok, nie? Że tak wyszedł taki normalny człowiek, a nie jakiś szpanerek. A ci zawsze jakieś, tu jakiś flyers, tu jakiś flejtów, tu kajdan, tu jakaś czapała z jakąś blachą. Szpanerzy i pozerzy.

pieniądze. To można wytłumaczyć, czemu oni mają taki pęd właśnie do gromadzenia tych błyskotek, no bo oni to traktują jako tak, że tego im nikt nie zabierze. Oni kumulują w ten sposób majątek. To jest jedyny sposób kumulowania majątku, jakim przychodzi do głowy. Nakupować sobie złota. Jak będzie wojna czy coś, to mam złoty kajdan. Zawsze się komuś opchnie. No i tak po prostu taki biedak sobie właśnie w ten sposób rozumuje.

0: Malik Montana, proszę Państwa. Dziękujemy bardzo. Pojawiamy się za kilka minut po raz kolejny. Zapraszamy do oglądania kolejnej części przedstawienia.
1: Tacy poeci, że aż im z pióra kapie. Te animacje jak ze śmiechu warte. No, mogę jakiegoś grafika wziąć normalnego, drodzy, to chyba Boxdel sam robił.
2: Na pierwszą walkę wieczoru!
1: Czyli są dwie walki wieczoru.
2: Tak jest, moi drodzy. A zmierzą się w niej?
3: Daniel Magical Zwierzyński versus Adrian Polak Polański!
1: No w końcu, na to czekałem.
2: Co trzeba wiedzieć o naszych zawodnikach? Magical waży 100 kg.
3: Polak waży 70 kg.
1: Pseudonim Tucznik zobowiązuje.
2: 30 kg pomiędzy nimi jest drugą największą na gali po Handkę i Wiewiórce.
3: Tak. Panowie bardzo się nie lubią i przy każdej możliwej okazji dochodziło do sprzeczek, dymów, także na ważeniu, co mogliśmy widzieć.
2: Daniel Magical oczywiście zasłynął ze streamowania swojego codziennego życia i stał się przez to niezwykle popularny.
3: Daniel pochodzi z Torunia, rocznik 1993.
2: A Polak ma na swoim koncie ponad 50 tysięcy obserwujących na Instagramie i w przeciwieństwie do Magicala ma do czynienia ze sportem. Zobaczymy, czy to mu dzisiaj pomoże pokonać Magicala. Będzie to walka trzyrundowa po 2 minuty w formule bokserskiej. Jest to walka bokserska, zwróćcie na to uwagę. Więc, moi drodzy, bez zbędnego przedłużania zapraszamy na pierwszą walkę wieczoru!
3: Już teraz przywitajcie gorąco! To on, Daniel Magical Zwierzyński!
4: No i przyszła pora na tą pierwszą walkę wieczoru po krótkiej przerwie. Witają Was Marek Adbaster-Hoffman i Paweł Trybski.
1: No nie! Muzyczkę z Imperium kontratakuje sobie wybrał, no to brawo, brawo, no ale znany jest gust wybitny, muzyczny Daniela.
4: Postać ogromnie kontrowersyjna, lubiana przez setki tysięcy, ale też przez setki tysięcy nienawidzona. Która strona dzisiaj wygra?
1: To jest Brzusio.
5: Wchodzi przy piosence Dartha Vadera.
4: Tak jest, marsz imperialny Dartha Vadera.
5: Zobaczymy, czy będzie oddychał tak ciężko jak Darth Vader.
1: A teraz gumisie, no super, lepiej. Super. Zobaczymy, co się jednak coś w tym jest, co mówi Adrian Polak, że Daniel Magical to taki pajac jest. I czuję, że właśnie ta walka to będzie pajacerka też trochę.
4: Wysokości nadgarstka i nie zakończy tego pojedynku.
5: Ale zobacz, zmiana klimatów, może skakać jak gumiś. Czyli może być szybki. O, i Rockiego też mamy.
4: No to już nazwałbym profanacją. Ale co kto lubi?
1: Profanacja Rockiego. Przypominałem sobie ostatnio Rockiego. To jest całkiem niezły film. Kiedyś chciałbym zrobić audycję o tym, jak Rocky wpływał na wręcz na polityków, na prezydentów USA, na stosunki Ameryki z Rosją. To jest bardzo ciekawe.
4: Adrian Polak-Polański stara się tutaj żyć zdrowo, żyć fit, być fit, uprawiać sport. Jedynym sportem siłowym uprawianym przez Daniela Magicala było chyba podnoszenie kielichów.
6: Przeciwnikiem będzie Adrian Polak-Polański.
5: Chciałem tutaj jeszcze dodać szybko o Danielu, że no Daniel jest znany z nagrywania streamów pijanych i no jest to duża różnica, dalekie od sportu. No zobaczymy, Daniel zapowiadał, że nie pije, rzucił alkohol, że ciężko trenuje, no jednak zbyt długie w świecie alkoholu.
1: No raczej nie nic nie trenował. A Polak jaka poza, o idzie, a pozycja tu narciarza, zaraz w ogóle Kamehameha wystrzeli Dragon Ballową albo tego Street Fightera jakiegoś tu. O, ale jestem srogi, ale jestem kozak. Strasznie aktorzą, to jest takie żałosne, to takie aktorzenie.
4: Wygląda o niebo lepiej.
1: Przede wszystkim Polak to sportowiec, no, a Magical pijak. Różnica kondycyjna ogromna jest. Mamy tutaj grubaska, bez kondycji, który nie, chodzi, nie biega, nie chodzi na siłownię, tylko trenuje mięsień piwny. No i mamy gościa zafascynowanego sportem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale po stronie Magicala na pewno jest determinacja i może zarzuci jakiegoś adrenaliny, rusha i wpadnie w szał. No ale to nie oszukujmy się, to mu da ewentualną przewagę na 10 sekund.
6: Był bardzo pewny siebie, bardzo pyskował do wszystkich, bardzo rzucał się do wszystkich zawodników. No zobaczymy, jak ta jego złość i agresja przeniesie się na walkę w oktagonie.
4: Tak jest, zobaczymy. To będzie walka bokserska, to będzie pojedynek bokserski.
1: Widać, że Polak wcześniej sobie obejrzał wszystkie części krwawego sportu, Rockiego i tak dalej. I ale Magical też wyłuczył się przed lusterkiem odpowiednich pus. Do kamerki, o tutaj udaje, że techniczny taki, o.
7: Na roczniku niebieskim Adrian Polak-Polański.
1: Jedyne, co Magical miał wspólnego z walką, to ewentualnie to, że był bramkarzem przez jakiś czas, pracował jako bramkarz. Ale to bardziej jakąś swoją taką charyzmą naturalną, myślę, tutaj pracował niż umiejętnościami ochroniarza.
4: Nie chcę tego oglądać, niech oni już zaczną się bić.
6: Oślepłem, proszę Państwa, oślepłem.
1: Uważaj, Magical, żeby ci rów mariański nie wylazł.
4: Magical Zwierzyński wygląda na podenerwowanego. Nie,
1: no,
4: wiadomo,
1: jest nakręcony.
4: Co tutaj będzie się działo.
1: Jest
4: nikt tego nie wie.
1: Nakręcony.
6: Oboje zawodnicy się nie darzą sympatią. Od początku się mocno wyzywali, mają stare konflikty.
1: No, widać, że się nie lubią.
6: Stare, złe dzieje.
4: Runda pierwsza!
1: Zaczęła się walka. O, nawet sobie tutaj się pyknęli rękawicami.
4: Miejmy nadzieję, że będzie to czysty pojedynek.
1: Magical próbuje zaatakować. Ciosy nie dochodzą.
4: Za szczelną gardą schowany Magical.
1: Polak bada. No, Magical ma większy zasięg ramion na pewno.
6: No,
1: powinien to wykorzystać.
6: Brakuje u Polaka.
1: Słaba garda, to w ogóle on się nie zasłania za bardzo.
4: Ale
1: Magical.
4: Przyznasz, że troszkę więcej niż u Zwierzyńskiego.
1: Adrian ofensywa. A teraz odskakuje. No, widać, że z głową jakoś walczą w miarę. Nie idą na wariata.
6: Ciosów nie ma, nie ma skrętów przy każdym ciosie, nie ma skrętu tułowia.
1: Chyba Polak zarobił. O, Polak przewraca się, zarobił. No i tu MMA już prawie było, bo chciał go dopaść leżącego Magical, rzucił się. No, widać, że furia jest.
6: Potknięcie czy nie potknięcie?
1: Czy to było potknięcie, czy to był cios? Ciężko powiedzieć.
4: Czyżby mała zmiana rozkładu sił?
1: Magical prze do przodu. Oberwał chyba w splot, bo coś tak się zawahał mocno. Takie jakieś cepy idą mocno. Brakuje techniki.
6: Się, czy Magical wypił jakiś kociołek przed walką? Czy może jakiś suk z
1: Magical.
4: No, bo sapie dosyć ciężko.
1: Magical napiera. O, Polak się coś zaczyna, jakieś piruety tu robić. Widać, że boi się takiego zbyt bezpośredniej konfrontacji z cięższym od siebie zawodnikiem.
6: Ale ucieka. Boi się wejść w ostrą wymianę.
4: Tak, stara się troszkę punktować z dystansu.
1: Boksują, no. Widać, że kondycja zaczyna powoli siadać u Magicala. Coraz bardziej zamaszyste są te ciosy. Coś chyba zasyczał, bo aż usłyszałem. Coś się zaczyna skłaniać. Kłaniać się zaczyna Magical Polakowi. No, Polak widać, że po prostu tańczy na tym ringu. I dobrze się czuje cały czas. A Daniel już nie wie, gdzie jest jego narożnik.
4: Już wie, jaką strategię obrać na rundę drugą.
1: Taktyka była prosta, że Daniel się rzuca po prostu na Polaczka.
4: Daniel Magical łapie się, orientuje się w tym wszystkim.
1: Jakby ktoś nie wiedział, słynny kociołek to jest modny ostatnio sposób picia, że robimy miks takiego wielkiego drina w garze. Dajemy tam energy drinki, wódę, piwo, no i ludzie takie coś teraz piją. A co tu jakiś gej wyszedł?
6: Takie wyjście i naprawdę nie będę w stanie komentować.
1: Z numerkiem.
6: Oślepnę na dobre.
4: Mamy tutaj po prostu nowe stanowisko. Były Ring Girl, teraz mamy Blink Boy.
1: Mamy Ring Boya, no naprawdę wyszedł jakiś homoseksualny pan. No dobrze, no. Równe uprawnienie mamy. No, odpoczywaj, odpoczywaj, Daniel.
4: Solidną dawkę motywacji.
1: A tam motywują Polaka, nakręcają go. Weź go, spierdol go, spierdol.
4: Białego ręcznika. Biały ręcznik jakby gotowy do rzutu.
1: No, faktycznie, już tam biały ręczniczek lata. No, coś tam widzę, jakieś pryszcze na plecach u Adrianka. Chyba coś sobie tam...
4: Polak nadal pewny
1: coś
4: siebie.
1: Było wstrzykiwane.
4: No, ma problemy z oddechem. Obaj mają problemy z oddechem.
1: O, rzucili się na siebie magika, ostro.
6: To może go dużo tlenu kosztować. Chyba liczy na mocne trafienie i knockout.
4: Tak, tak, ale przez to się odsłania. Jeżeli Polak wykorzysta tą dziurę w gardzie magika,
1: ciosy Daniela za bardzo nie dochodzą, mam wrażenie w ogóle.
4: Teraz weszło na tułów, konkretnie weszło na tułów, Magical to poczuł, widać
6: poczuł,
4: po nim.
6: Poczuł, jest...
1: No, nie jest to pierwszy cios, który poczuł.
6: Próbuje to
1: przełamać. Znowu na szczękę zarobił. Nie są to mocne ciosy, no ale wykończy go Polak.
4: Oj, absolutny brak powietrza w tym momencie w płucach Daniela Magicala Zwierzyńskiego.
1: O, zarobił wiatę.
4: Musi to wykorzystać.
1: Dostał na szczękę już kolejne dwa ciosy.
4: Jeżeli nie był w stanie skończyć tego pojedynku w pierwszej rundzie.
1: No.
6: Podpiera się Magical, podpiera się o własne kolana. Jest już wykończony tlenowo.
1: Daniel wykończony, słania się na nogach, a Polak oczywiście kondycja...
4: Przerwa, liczenie.
1: Jest, no jak on biega, ćwiczy.
4: Czy Magical jest liczony? Czy będzie w stanie kontynuować pojedynek?
1: Daniel musi chyba nie wie, co zrobić. Bardzo chciałby wygrać, ale już widać, że się nie tego czuje. Walczy ale bardziej sam ze sobą niż z przeciwnikiem.
6: Nie, to już jest walka z
1: powinien wpaść w ten swój słynny berserk, którym tak się
6: ale
1: szczycił. Co to są za ciosy, jak w przedszkolu? Widać zupełny brak techniki.
6: Robi nieznane nam piruety.
1: Jakieś uppercuty tutaj wali. No to nie jest Mortal Kombat, Daniel. No wiem, że lubisz Mortal Kombat, ale... Magical coraz bardziej ofensywny,
4: no, w każdym bądź
1: a Polak
4: razie,
1: coraz bardziej pewny siebie.
4: No, ogromna jak ogromna, w każdym razie.
1: Kolejny cios na brzuch.
6: Skutecznie go punktuje,
1: dostał
6: tak
1: Magical.
6: Skutecznie punktuje Magicala.
1: Przede wszystkim Polak już wygrywa.

0: Niżenie przeciwnika.
1: Mamy tutaj coś w rodzaju reanimacji Bagikala Zwierzyńskiego.
0: Widać po prostu, że Daniel Magical jest osobą, która odbyła korespondencyjnie dwie lekcje boksu. Nie jest to sportowa dusza, raczej menel właśnie. Chociaż no, nie ukrywam, że moja sympatia jakaś tam... No, kciuki trzymam w każdym razie bardziej za Daniela, no chciałbym, żeby on wygrał, bo Polak wydaje mi się bardzo taki nieprzyjemny. Ma dużo pogardy dla innych ludzi i zawsze kibicujemy temu, kto właśnie jest w opozycji do tego, który... No, trochę jak ten zając i żółw, nie? Ten wyścig zająca i żółwia. Zając był pewny siebie, odpoczywał sobie, a żółw konsekwentnie parł do przodu. Mimo, że nikt na niego nie stawiał, w końcu wygrał.
2: Różnica jest też między rękawicami. W MMA używamy mniejszych rękawic, więc ciosy też są silniejsze. Mocniej czuć te ciosy. W dużych rękawicach jest większa amortyzacja. Ale też można sobie zrobić krzywdę. Oj, został trafiony, ale
1: Zwierzyński pokazuje tu,
2: że pokazał, że...
0: Daniel obrywa właściwie raz po raz. Próbuje się zasłaniać, nie bardzo mu ta garda w ogóle wychodzi. Ma odsłonięte właściwie cały przód twarzy, splot słoneczny. No, ale teraz próbuje jakieś młynki tutaj trzaskać. To już jest desperacja.
1: Wstydu oszczędź. Polak powinien to skończyć elegancko, tak jak eleganckim sportem jest boks.
0: Polak nie chce tego skończyć. Polak chce upokorzyć Daniela.
2: Walczy ze sobą, chce pokazać charakter.
0: Na razie mu to niestety wychodzi.
2: Mimo braku umiejętności chce pokazać to serce.
0: Widać, że samym sercem właśnie nie zawsze się da wygrać.
1: Jeden na łuk brwiowy. Prawy łuk brwiowy Magicala spotkał się z błękitną, turkusową pięścią Adriana Polaka.
0: Daniel się już słania.
1: Jaki będzie tego finał? Czy będą deski? Czy będzie knockout?
0: Zaraz odklepie.
1: Polak zgłasza pretensje. Polak zgłosił kolano, ale... Sędzia nie zgadza się z tymi pretensjami. Walka będzie kontynuowana.
2: No nie może się tak zachowywać. Odwrócił się. Magical się odwrócił plecami. No nie
1: to,
2: można
1: to jest
2: tak
1: dyskwalifikacja. To jest dla mnie dyskwalifikacja. Tu powinno być przerwanie walki.
0: Daniel już... się zachowuje jest troszkę liczenie, faktycznie jak klaun, odsłania się na kratach, na klatce.
1: Będzie wyliczony do końca.
2: Wykazaliście panowie chęć do walki, to walczcie do końca.
0: No człowieku, no albo biały ręcznik, albo odklepujesz, a się poddajesz walkę, albo...
2: No i ruszyli.
0: Albo no, się kompromitujesz, no.
2: Jednego i drugiego. Myślę, że cios już nic nie waży.
0: Tak, to o, Polak też już wykończony.
1: Punkty, oni idą tylko na punkty. A w punktach
0: ale jednak ma więcej sił.
1: Turkusowa rękawica Adriana Polaka. Jeden cios na
0: nera, ryj, brzuch. No, o, obrywa.
1: Bardzo słaby, nie zrobił większego wrażenia. Oj, i tutaj dostał kolejne ucho Magicala.
2: Może się to jeszcze skończyć nokautem.
0: Strzel go w ucho.
1: I myślę, że się skończy nokautem technicznym. Po prostu Daniel Magical nie będzie.
0: To nie jest walka, to jest parodia już teraz. Sędzia powinien przerwać. I przerwał.
2: No pomyliłem się.
0: Chyba, nie.
2: To jest pojedynek bokserski. Nie wolno używać kopnięć żadnych. Magical przewraca się.
0: Przewraca się, leży. Zaraz się rozpłacze jeszcze i zesra.
1: Koniec w bardzo słabym stylu.
0: Bardzo słabym.
1: Nie stanie się podnieść.
0: On nie ma siły wstać.
2: Nie będzie w stanie się podnieść i wyjść o własnych siłach. Będzie potrzebna pomoc.
0: No, zawiodłem się na Danielu. Myślałem, że
1: jest absolutnie wykończony.
0: Lepiej wypadnie.
1: Mimo, że to były rundy dwuminutowe, to dały absolutnie popalić Magicalowi. Jednak treningi z kielichem w ręku nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
0: No, tak jak zgadzam się, potrzeba, no faktycznie.
2: Ze sportem nic wspólnego nie miał pojedynek. Bardzo kiepsko to
0: myślę,
2: wyglądało.
0: Że Polak był dużo ale, lepiej przygotowany, ale pracował całym ciałem. Robił i uniki, i garda w porządku, i odpowiednio swoje siły jakoś racjonował.
1: Jest już...
0: Daniel był w tym wszystkim jakby zagubiony. To widać, że wszedł na ring pierwszy raz. i wydawało mu się, że wszystko załatwi hartem.

0: ucha, że będzie jak Rocky, że dostanie 100 ciosów na ryj, a będzie krzyczał tam, Adrian! Adrian! I wygra w końcu. No niestety, to nie jest bajka. Życie to nie film.
1: Jednogłośną decyzją sędziów 30-25.
0: Też nogi mu się plączą temu Benzikarowi.
1: Wygrywa Adrian!
0: Sędziego się opiera się na sędzi.
2: Potwarł się sędziego już naprawdę tam kiepsko z ustaniem przy werdykcie. Ale proszę bardzo, jednak ten szacunek został okazany.
0: Teraz szacunek, a wcześniej jechali po sobie. To taki właśnie dresiarski sposób, nie? Pierw po kimś jechać, naparzać się, robić oborę, a na końcu po wszystkim, ale czy szanuję, nie? Czy szanuję?
3: Potrafią docenić starania drugiej osoby.
0: No zaraz zebleje jeszcze.
3: Warte wielkich braw. Chciałbym też się podać.
0: Polak jak się patrzy, jakby się modlił do Boga.
3: Bo to było jego wyzwanie. Dlatego słuchajcie, wyzwani rządzą. Jeżeli jeszcze nie subujecie naszego kanału na YouTubie, to zapraszam. I też ogromne gratulacje dla chłopaków. Tutaj naprawdę Daniel pokazał niesamowity charakter. Tak samo Adrian. Wytrzymali do końca.
0: Już charakteru niewiele pokazał.
3: Myślę, że nie spodziewaliście się tego, że Daniel wytrzyma do końca. Daniel, oddaję ci mikrofon.
0: Za tą walkę dałbym 3 złote właśnie.
3: 3 rundy, 3 tygodnie treningu.
0: Nie wiem, no ponoć trener zalecał super właśnie Magicalowi, żeby wybrał boks i ponoć bardzo dobrze zrobił.
3: Mama Gosia, Jaca, Sonia, pozdro.
0: Mama.
3: Słuchajcie, 3 tygodnie i 3 rundy wytrzymałem. 8 kilo prawie schudłem. Trenuję. Super, ja się bardzo cieszę. Myślałem, że Polak w 30 sekund skończy, a tu 3 minuty. Gratulacje, Adrian. Dziękuję wszystkim widzom moim, mojej dziewczynie, bratu. Dzisiaj after, kociołek!
2: No i tak, widać jednak, że ten sport
3: moi drodzy,
2: nie wyciągnął go ze swojego alkoholizmu.
3: Ja już wiem, co on powie, więc oddam mu mikrofon.
4: Ale troszkę wyszedł z twarzą.
3: Wyzywam cię
2: na pewno pokazał charakter.
3: Na drugiej gali, YouTube Shore, żartowałem. Fame MMA! Mam nadzieję, że nie schurzysz. Przyjeżdżałeś do mnie 4 lata. Ja przyjadę do ciebie. Adrianowi nie dałem rady, ale ciebie zabiję. MMA wtedy może być. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Zestrasz się chyba.
3: Daniel, chodź tu jeszcze
0: ostatni. Rafonix te też jest sportowiec akurat.
3: Tu, proszę do kamery, elegancko tutaj stanie. Powiedz mi, co tam było z tym kolanem na końcu? 3 tygodnie boksu się nie nauczę. Po prostu się obudnik mały we mnie włączał już. Dlatego kolejna gala MMA. Wielkie brawa, Daniel Magical. Wytrzymał 3 rundy, pokonał sam siebie. Nie dał rady Adrianowi Polakowi. Chodź Adrian, teraz pogadamy z tobą. Raz jeszcze. Daniel Magical, wielkie brawa.
0: Ale popatrzcie, jednak sport wyzwala mimo wszystko w ludziach jakieś takie dobre odruchy, bo na koniec zawsze tam się uściskają coś, nawet jak mieli kosę, nie?
3: Nie stronimy. Czy utrudniało ci życie no to, że publiczność była jednak mocno za Danielem?
5: Słuchaj, no Daniel ma dosyć większą publiczność ode mnie i nieważne, czy miałbym ich dużo, tych wrogów, czy mniej, on zawsze będzie miał więcej tych fanów, no bo ma jednak większą popularność niż ja. Powiem tak, ale jeżeli chodzi o betowanie, czyli w grę wchodziły pieniądze, to wszyscy raczej na mnie obstawiali, bo było 80% na mnie.
0: Dla Adrianka zawsze pieniążki najważniejsze.
5: Danielowi za przygotowanie do tej walki. Powiem teraz szczerze tu przy wszystkich, że zaskoczył mnie. Jestem bardzo, naprawdę bardzo zaskoczony tego po tym, co pokazał po dzisiejszej walce. Także wielkie brawa dla Daniela. Halo, brawa dla Daniela, halo! Chciałem bardzo podziękować mojemu całemu teamowi, który mnie wspiera. Połowa jest tam na scenie, połowa jest pod sceną. Dziękuję wam chłopaki, dzięki wam dziewczyny, gdyby nie wy, podejrzewam, że psychicznie byłoby ze mną gorzej. Bardzo chciałem serdecznie pozdrowić moją mamę, mamusiu, jeżeli to oglądasz, kocham cię bardzo serdecznie i jak wrócę do domu, to ci uściskam. Chciałem również podziękować wszystkim organizatorom za zaproszenie mnie tutaj. Co mogę dalej powiedzieć? Lecę dzisiaj w melanż. elegancko. Ale zanim polecisz w melanż, ostatnie pytanie. Znamy już plany Daniela, znamy już pomysły Daniela na kolejną walkę. Adrian, zwyciężyłeś. Myślę, że możesz teraz wybrać kolejnego przeciwnika. Kim byłby twój kolejny przeciwnik wymarzony?
6: Bystrzak, bydlaku, pokaż się tutaj. Na następnej gali Fame MMA. Rozjebię cię.
5: A więc poszło wyzwanie. Mamy kolejne dwie potencjalne walki. Raz jeszcze.
0: O, Bystrzak.
5: Daniel Magikal, Adrian Paula.
0: Kolejny patostreamer, który z gromadką żuli, starszych od siebie, tak na około 20 lat każdy, chleje wódę. No i też się nieźle dzięki temu ustawił. Jest bardzo pewny siebie i zadziorny też. No takie dwie zadziory, jak się spotkają na ringu, może być ciekawie.
5: Dobrze,
3: w ciągu dwóch lat cały alfabet pojedzie. Od A do Z poleci.
5: Raz jeszcze, Daniel Magikal.
3: Dziękuję, Boxdel. Wygraj to! Wow!
5: Bardzo słusznie, bo właśnie teraz... A nie, nie, nie, jeszcze zanim przyszedł czas na drugą walkę wieczoru, mamy dla was coś jeszcze. Kto wystąpi?
7: Malik Montana!
5: Wielkie brawa!
0: Dobra, to niech sobie śpiewa tam, w tle. No cóż, w zasadzie można było się tego spodziewać, że wygra ten, kto trenuje. Wygra ten, kto biega, kto zajmował się już trochę walkami, sportem. Kto się tym... Po prostu jakoś w to bardziej wszystko zaangażował. Daniel to taki lekkoduch. On sobie pomyślał, a rozwalę go swoim sercem i swoim duchem walki i wszyscy są za mną, mnie zdopingują, będę taki Rocky, dam z siebie wszystko. Też z tym Rockim to jest ciekawostka, nie wiem czy zauważyliście, ale Rocky wszystkie ciosy blokuje twarzą. Chyba dopiero, nie wiem, w Rockim 5 on zaczął w ogóle gardę trzymać, coś blokować, te ciosy, a wcześniej zbierał je wszystkie na ryj. To jest ciekawe, nie? No i ostatnia walka została. Boxdel versus Guzik. Czyli Jakub Guzik-Szymański kontra Michał Boxdel-Baron. No, jak mówiłem, będzie ciekawie, jeśli jeden z organizatorów tej gali dostanie wpierdy. No, może być zabawne. Tutaj chyba jak takie dziewczyny, które się ubrały w tą samą sukienkę na imprezę i bardzo ubolewają, to podobna sytuacja tu była, bo widzę, że Boxdel ma bluzę jakiś T-Bull Sports identyczną, jak... Sebastian strolowany. I to nie są żadne bluzy oficjalne, nie jest to żaden sponsor, więc chyba po prostu się w tym samym sklepie ubierają. A tu widzę ciuchy patriotyczne. Też się pojawiają, bardzo modne. No, ktoś, kto wpadł na pomysł, żeby sprzedawać te wszystkie koszulki z husarzami, z orłami, ze złymi wilkami uskrzydlonymi w hełmach i biało-czerwonych, no to... To miał dobrego czuja.

0: Strasznie prymitywna ta społeczność, nie? Tych różnych raperów, fighterów, youtuberów, hajsowników. Właśnie hajsy, trzepać hajsy, zbierać suby, to wszystko i robić dzióbek do Instagrama. Właśnie Idiokracja 2 zbliża się wielkimi krokami.
1: Mieli, cała Ośka zapierdala. Słuchajcie, od pucy buta do milionera. Walczymy o lepsze życie.
0: No, obawiam się, że ci wszyscy, którzy retransmitowali streama piracko, wideo, no to mogą nieźle teraz beknąć. Boxdel wydaje się być bardzo cięty. No ogólnie obaj organizatorzy, Wojtek też, zapowiadali, że będą ostro ścigać i wyciągać konsekwencje tych, którzy piracą. Ja to trochę rozumiem. Włożyli w to dużo serca, w tą imprezę. Jaka by ona nie była, co kto sobie tam nie myśli o tych walkach dzików w klatce, no to jednak należy się jakiś tam szacunek dla tych, którzy coś robią, organizują, starają się. Są troszkę takimi prekursorami tutaj, pionierami, bo nie było, nikt wcześniej nie zrobił czegoś takiego jak walki youtuberów. Ciekawa rzecz. No a 15 blaszek to nie jest majątek też, nie? To nie jest, to nie są cztery dyszki, a tyle trzeba, zdaje się, płacić za KSW. Czyli kompromitacja sztuk walki. Względnie kurewsko sprzedana walka. Już się chwaliłem kiedyś, że walka Pudziana z Butterbeanem to jakby z mojej, moja koncepcja, mój pomysł to był, bo podrzuciłem tego pomysła organizatorom. Po prostu wysłałem maila, że można by zrobić taką walkę. Musisz patrzeć na maniery, jak rozmawiasz. Ale nie wiedziałem, że Eric Butterbean jest już taki stary. Czasem

0: Rozjeb mu łeb.
1: Jeśli on cię wkurwia,
0: no to rozjeb mu łeb.
1: Rozjeb mu łeb. Rozjeb mu łeb.
0: Tak jest.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dzisiaj na dobrą sprawę każdy, jak to się mówi, frajer może się nauczyć w ten sposób gadać, tak, językiem ulicy, albo poczytać sobie o gwarze więziennej i zarzucać tymi właśnie cfelami, tymi wszystkimi innymi i udawać jakiegoś git człowieka, a tak naprawdę może być jakimś zwykłym cieniasem.
3: Oraz Lord Crushfield, czyli najbogatszy youtuber. Skończyły mi się pomysły, bo przecież wszechświat, już powiedziałem wcześniej, co jest więcej? Wszędzie najbogatszy.
4: Tak, tak, tak. Wymyślimy na następną galę, na pewno będzie jeszcze coś zabawnego.
2: No, gdyby prawo było faktycznie egzekwowane jakoś tak konkretnie, to można by tu się do wielu rzeczy przyczepić podczas tej gali.
3: Michał Boxdel Baron versus Jakub Guzik Szymański.
4: Co można powiedzieć o naszych gwiazdach? Boxdel waży 115 kg.
3: Guzik waży 100 kg.
4: Obaj zawodnicy byli bardzo spokojni i rzeczowi w zapowiedziach przed galą. Nie pajacowali, nie wyzywali przeciwnika, jednocześnie byli bardzo pewni swojej wygranej.
3: Boxdel jest bardzo pewny swojego zwycięstwa, ale Kuba będzie chciał udowodnić, że to Guzik prawda.
4: Boxdel to jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów. Zgromadził ponad 1,3 miliona subskrypcji, plus ponad 300 tysięcy obserwujących na Instagramie i prawie 180 tysięcy fanów na Facebooku.
3: Guzik, rocznik 1993.
4: Znany streamer, ale już teraz zapraszamy na walkę wieczoru. Będzie to walka w formule MMA. 3 rundy po 3 minuty i to już będą ostatnie 3 rundy i ostatnie być może 9 minut gali Fame MMA 1 w Koszalinie, więc przygotujcie się na totalną rozróbę. W walce wystąpią.
3: Oj, gani, przywitajcie serdecznie. To właśnie on już nadchodzi. Michał Boxdel Baron!
5: I jest i on. Ten, dzięki któremu cała ta gala doszła do bytu. Ten, dzięki któremu gala Fame MMA przechodzi powoli, powoli do historii. Przed nami walka wieczoru.

0: Michał Boxel Baron versus Guzik.
1: Baron, bardzo szlachetne nazwisko takie. Szlachecki Baron.
2: Dużo złego napięcia między nimi, także na pewno eksplodują w oktagonie. Jakiś czas temu Guzik rzucił wyzwanie na swoim streamie.
1: No, duży ten Boxdel, taki klocuch.
2: Nagrał przyjęcie wyzwania, no i długo nie musieliśmy czekać do realizacji tego pojedynku, właśnie dzisiaj.
1: Jak mówiłem, spodobało mi się to, że tak właśnie nie pajacował, kulturka, no ale też skoro jest organizatorem, to jest to też pewna odpowiedzialność, trzeba zachować jakiś imidż odpowiedni, a nie pajacerkę odstawiać i świrować pawiana.
3: Czy dzisiaj będzie zaprezentowany wysoki poziom sportowy? No to się za chwilę okaże.
4: Michał Boxdel Baron już przygotowywany do walki wieczoru. Ale będzie się działo.
2: No Michał Boxdel jest również współorganizatorem gali. Miał wiele obowiązków. Podobnie przestał nagrywać, poświęcił się treningom, poświęcił się realizacji gali, przestał nagrywać swoje streamy, aby odnieść sukces w dzisiejszej walce.
1: No, przestał nagrywać, bo mu zbanowali kanały. No to... Czy to Rafoniksowi, sorry, nie wiem.
3: I chyba doskonale o tym wie, że tutaj tylko zwycięstwo wchodzi w grę. Zostaje w Rashgardzie. Nie zdejmuje koszulki.
1: No, wygląda na dosyć przygotowanego, zwinnego. Dobrze się rusza. Już po samych ruchach można poznać. Chociaż czasami może być to mylące. Na przykład Daniel Magical świetne pozy i gesty, wszystko przed lusterkiem trenował. Ale też widać było, że porusza się bardzo nieporadnie. Jak trenował biegi, to tak jakby biegł do Biedronki po bułki trochę to wyglądało.
5: Jakub Guzik Szymański!
3: Jakub Guzik Szymański za chwilę pojawi się na scenie wejściowej.
1: Chodzę w todze, na jednej nodze. Jak mi staniesz na drodze, to cię ugodzę.
3: Uniwersum Zwierzyńskich. A z tego uniwersum, z którego wywodzi się Daniel Magical, ale nie tylko on. Z uniwersum, z którego wywodzą się gwiazdy pewnego określonego formatu, którego nie będę tutaj nazywał, bo nie ma potrzeby.

0: Dobra, dobra, to następnym razem zrobimy sobie wieczorek poezji, no.
1: Obaj zawodnicy wzięli mocno do siebie tę walkę, mocno przygotowywali się do tego wydarzenia. Mamy potwierdzone informacje, że jeden i drugi ciężko trenował.
2: Pojedynek zakontraktowany na dystansie 3 rund po 2 minuty każda w formule MMA. Więc wydaje mi się, że nie będą szli na wyniszczenie.
0: A jak macha rękami, zaraz odfrunie chyba.
2: Skupią się na technikach rodem z mieszanych sztuk walki.
0: Ciosy karate ćwiczyłem z bratem.
2: Obaj wielcy, obaj ciężcy, obaj bardzo szerokie plecy. I obaj lekka nadwaga. Ale to nie walczy, nadwaga nie walczy. Walczy charakter i walczą pięści.
3: To jest ten moment. Druga waga ciężka, może być.
0: O, przeżegnał się guzik.
3: Mocne uderzenia,
1: ale mogą też się rozpompować. Zobaczymy, co się będzie działo.
3: Boxdel Baron.
0: Boxdel jest taki bardziej wyluzowany. Guzik napięty. Aż mu zaraz guzik wystrzeli, taki napięty.
2: Guzik tuż przed walką przeżegnał się, na co Boxdel skwitował to gestem, jakby chciał powiedzieć, to ci nic nie da, chłopie. Oktagon zweryfikuje i żaden Bóg tutaj nie pomoże.
0: A Boxdel na to Bóg wybacza, ja nigdy.
1: Na modlitwę już za późno, zaczynamy.
2: Tak jest. Jeszcze mała poprawka techniczna.
1: Tam mamy coś wylane chyba.
2: Tak, to jest chyba pot magikala.
0: Daniel się zesrał.
2: Sekundy,
0: no zobaczymy, co to będzie.
2: Rozpoczęcia pojedynku wieczoru.
1: Oboje skupieni.
0: Się bardzo nie skupiajcie, bo wam żyłka pęknie.
2: Poszli,
0: ruszyli. O, dobra. Boxdel naciera.
1: Mamy low kicka.
0: Poszedł.
2: O. Boxdel kopie. High kick, low kick. Jakby odrobił lekcję.
0: Clinch.
1: Guzik wybiera.
0: Tarmoszą się.
1: I obrócił go Boxdel. Mamy
2: zamianę. I jest pressing do siatki.
0: O, ładnie. Przycisnął.
2: Mamy kolana, oby te kolana kolanko. Nie wyżyły pasa, bo przed chwilą była taka sytuacja.
1: O i mamy kolana w klinczu. Kolano
2: tak,
1: w uda.
2: Jest obijanie ud, tak, tak, tak.
1: Powiem ci, że takie...
0: No takie kolano w klinczu właśnie raz obrywałem.
1: Boli. Miałem okazję dostać parę razy.
2: Oj, boli, boli. Potrafi wywołać się bolesny skurcz uda. Czyżby publiczność za guzikiem? Prawego sierpa przyjął na dziąsło guzik. Boxdel wyluzowany. Przynajmniej się stara.
0: No, doping jednak dużo, dużo daje.
2: I jest sytuacja pod siatką. Nie, odkleili się. Idą w środek oktagonu.
1: Zmiana, guzik atakuje.
2: Tak, Boxdel w lekkich opałach. Teraz to on jest poddany pressingowi.
0: Znowu zwarcie.
1: W gorszej pozycji jest teraz Boxdel.
0: Boxdel chyba sapie już.
1: Jest to niekorzystna pozycja w MMA. No o, i pięknie teraz go obrócił.
0: Znowu obrócił Boxdel. Widać, że ma opanowane kilka technik przydatnych.
2: Tak, kolana przy siatce. Kolana
0: tu
2: przy
0: kolanko,
2: siatce,
0: ale na bioderko.
2: Game changer. No i teraz weszło parę ciosów fajnych. Pod gardę guzika.
0: Te ciosy Boxdela jakieś nieporadne troszkę takie.
1: Gardzie, ale odchodzi już od siatki, ucieka, nie dał się zagonić. Chyba się zorientował, że to nie jest dla niego bezpieczna pozycja.
2: Tak, i nie wiem, czy zauważyłeś Tripson, ale obaj zwolnili tempo.
1: No tak, tak jak myśleliśmy, przy takich kilogramach szybciej kończy się ten tlen.
0: No niestety.
2: Tak, zapomnieli już trochę technik, ale no... Brak kondycji potrafi wyczyścić pamięć z każdej techniki bokserskiej i MMA.
1: Kondycja spada, odpalają się wiatraki.
0: Tak, dokładnie. Jak nasz...
2: i middle kick wszedł na żebra guzika.
1: Guzik się zatrzymuje, to może być koniec.
2: Guzik klepie walkę i Delphi wygrywa.
0: O, Boxdel zrobił tę gwiazdę jeszcze. Jest gwiazdą, zrobił gwiazdę i jest gwiazdą.
1: Guzik, dlaczego się zatrzymał? Myślał, że będzie zatrzymanie walki.
0: Oj, przegrał. Chyba ledwo mu zwieracz trzyma.
2: Poczuła to bardziej niż po ostrym melanżu.
0: Spodziewałem się, że Boxdel wygra.
1: Zdecydowanie.
0: No i to by było na tyle. No szkoda trochę, że walka nie trwała dłużej.
1: Mocne kopnięcie albo mocne uderzenie. Skurcz wątroby jest bardzo mocny.
2: To potrafi ściąć.
0: Tak, cios na wątrobę to jest naprawdę strasznie bolesny.
2: Taką sytuację mieliśmy przed chwilą. I tu mamy powtórkę.
1: Zobaczmy powtórkę. Jest low kick.
2: Low kick i teraz będzie poprawka.
1: 3, 4, 5, 6 ciosów.
2: Pięknie. Tak, to było to. To było to.
0: No tak.
2: To był koniec guzika.
0: Dostał middle kicka na wątrobę i to go już wyłączyło.
1: Ała. Nie wiem, co tam chciał pokazać guzik. Może chciał pokazać jakieś nielegalne kopnięcie. Zdecydowanie to było jak najbardziej legalne kopnięcie.
2: Chciał po prostu pokazać, że go boli, a tego absolutnie nie powinien robić.
1: Dokładnie. Powinien to ukryć, nie pokazywać swojego bólu.
0: Tak? No nie, katolik przegrał. Etamie, przykro mi. Bóg nie pomógł.
1: Koniec tego pojedynku.
2: No i Boxdel wyjdzie tutaj ze zwycięskiej.
0: I guzik wyszło z tej wygranej.
2: No.
0: O, widzę tutaj rozorany ryj chyba Boxdela. Też. No, aparat tlenowy chyba poszedł w ruch. A świruje.
4: Zanim poczekamy na oficjalne rozstrzygnięcie.
2: Guzik musi dojść do siebie. Musi zregenerować się na tyle, żeby być w stanie ustać do werdyktu.
0: No, taki cios takiego niedźwiedzia to naprawdę jest... No, chyba ma problemy z zachowaniem przytomności. Nie wiem, co takiego jest w tym ciosie na wątrobę, ale to tak też słyszałem od tych, co pracowali jako ochroniarzy, że to potrafi momentalnie wyłączyć nawet silniejszego z gry.
4: Jakub Guzik Szymański!
0: Dlatego chroncie swoje wątróbki.
1: Boxdel tutaj jeszcze pokazuje jakąś walkę z cieniem, pokazuje, że ma energię, że ma jeszcze siłę walczyć.
4: I przyszedł czas na oficjalny werdykt. Zwycięzcą przez techniczny knockout w pierwszej rundzie uderzenia w parterze Michał Boxdel Baron! Czerwony narożnik się cieszy, a nagrodę wręczy nikt inny jak jeden z naszych sponsorów Lord Crushville oraz Stu.
0: No, zobaczymy tego najbogatszego youtubera zaraz. Lorda Crushville'a.
2: Odebrany pas od Lorda Crushville'a.
0: Który to w końcu?
4: W tym momencie krótka chwila dla fotoreporterów. Jak najbardziej.
0: Czyli sam ten pas zorganizował, sam go zaprojektował i dostał go na końcu. Gratulacje.
2: Pojedynek niewątpliwie emocjonujący, ale tych emocji już dosyć na dzisiaj. To
4: no
2: była
4: i zapraszam.
2: Ostatnia walka.
0: Ja zrobię teraz ten konkurs na najlepszego nadającego w nocnym radio i sobie też przyznam, dostanę nagrodę i wejdę potem na antenę. Nie spodziewałem się, kochani. Dziękuję, że doceniliście nocne radio, to także wy. Dziękuję.
5: Była przy dość dużej publiczności. Przepraszam, że będę mieć łamiące słowotok, ale no, za dużo emocji trochę. Powiem wam tak, to co trenowałem z trenerem przez jeden miesiąc, ostatni, to mogę tak z własnego doświadczenia powiedzieć, że w klatce zapomniałem jakieś 70%, więc tutaj potem liczyła się tylko mocna głowa.
0: A to jest zabawne, bo ten pas tej... nowej, młodej federacji Fame MMA dostaje ten, kogo się z góry określi, że jest zawodnikiem, który bierze udział w walce wieczoru, tak? Bo nikt wcześniej, pas jest jeden. No to sam siebie faktycznie wytypował jako tego, kto będzie walczył o ten pas i go wygrał. Super.
4: Mówisz, w klatce może wydarzyć się absolutnie wszystko.
5: No, uderza mocno. Miał mocne uderzenie, nie ukrywam, że trochę mi żuchwa lata, że nie umiem przygryźć, no ale wiadomo, Jakieś 24 godziny będę się z tym męczyć, szkoda, bo chciałem coś zjeść. Ale ogólnie chciałbym może...
0: No właśnie, zróbmy, może przegram z Etamem. Każdy wystawi, co ma najlepszego. A teraz krawiec będzie udawał Wałęsę, a Etam zmywanie garów.
5: Zwykły trener, tylko bardzo ojciec przez ten miesiąc, za co mu bardzo dziękuję. Chcę podziękować Meduzie, mojej dziewczynie, Magdzie, moim rodzicom, no i trenerowi jeszcze jednemu, który przygotowywał mnie na początku, Adrianowi Gorelowi, też nie chcę o nim zapomnieć, bo przygotowywał mnie przez ten pierwszy czas. Dziękuję wszystkim, dziękuję Bogasowi. Szkoda, że nie potoczyło się po jego
0: mojej myśli. Mamie, że mnie urodziła, brata, że mnie bił i się dzięki temu twardy zrobiłem. Wujkowi, który mnie gwałcił, przez to nabrałem hartu ducha i stałem się agresywny.
6: To był twój debiut w klatce jako zawodnika, ale to był także twój debiut, tak jak powiedziałeś, jako współorganizatora. Projekt Fame MMA, już tak naprawdę ta gala się kończy. Co możesz powiedzieć o tej gale i co możesz powiedzieć przede wszystkim o przyszłości tego projektu?
5: Przyszłość federacji oczywiście jest z oficjalnych informacji świetlana. Na pewno będziemy robić drugą galę, jestem przekonany, prawdopodobnie w Warszawie. Nie będę tutaj dawać jakichś oficjalnych informacji na razie, bo wszystko będziemy przygotowywać, ale cieszę się, bo tworzymy biuro i już naprawdę na takiej
0: ale pełnej... cieszę się.
5: Na pełnej piździe, za przeproszeniem, zaczniemy tutaj ładnie robić tą federację. Myślę, że nam się uda.
6: To w takim razie ja już totalnie bez przeproszenia gratuluję. Świetna robota. Michał Boxdel Baron, drodzy państwo!
0: Ale może być też tak, proszę państwa, że za przeproszeniem chuj z tego wyjdzie, z tej drugiej gali. To też tak może być, za przeproszeniem.
6: No i od tego chciałem właśnie zacząć. Tutaj parę tych pierwszych cepów, które poszły na twarz Boxdela, zostawiły ślad. Co poszło nie tak?
7: Na samym wstępie chcę wszystkich bardzo przeprosić. Wszystkich, którzy tu przyszli, wszystkim, którzy mnie kibicowali. Włożyłem mnóstwo ciężkiej pracy. Najgorsze jest to, że bałem się, że wykończy się kondycyjnie, a tak naprawdę nie kondycja mnie zniszczyła, a kontuzja lędźwia. Jeszcze rozmasowywałem sobie to na rozgrzewce. I niestety to kopnięcie, które trafiło w to lędźwie, spowodowało, że niestety spadłem na matę. No i co to nie poradzę.
0: Walka właśnie, to lędźwia, przepraszam, nie wątroba. Wątroba tak bardziej z tyłu jest.
7: Się trochę bolało, myślę, że byście zadowoleni. I wszystkich jeszcze raz bardzo przepraszam. Tych, co tu przyjechali, mi kibicowali, tych przed komputerami.
0: Boskie lędźwia.
7: Bo niestety zawiodłem sam siebie, was wszystkich, ale pozdrawiam ciepło.
0: Idę się zabić.
6: Wielkie brawa, Jakub Guzik-Szymański. Myślę, że to była naprawdę walka godna main eventu. No i mamy dwóch wojowników. Raz jeszcze wielkie brawa, Boxdel, Guzik. Dali, myślę, bardzo fajną walkę. No i co mogę powiedzieć? Fame MMA 1 zbliża się ku końcowi. Cudowna publiczność. Bardzo dużo walk kończących się przed czasem. No myślę, że to jest takie...
0: No dobra, to by było na tyle. Nie będziemy przedłużać. Dzięki wszystkim, którzy przyszli. Dziękuję też mamie, bez której bym się nie urodził i nie byłoby tej dzisiejszej retransmisji.
6: Podziękować i się pożegnać. Te gale prowadzili...
0: Prawie 40 osób. No to miło, żeście się poschodzili pod koniec. No i mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Teraz się spotkamy ze mną na pewno w poniedziałek. Sorry, że nie wrzuciłem tego ostatniego nocnego Marka, ale po prostu coś, mam jakiś kryzys teraz. Wrzucę jeszcze w ten weekend.
6: Dziękujemy.
0: No nie podlizuj się tak.
6: Polubcie nas na Facebooku, śledźcie nasze poczynania i już niedługo.
0: Turlaj się, grupa się. Dobra. Okej. Okay.

Mam was przeprosić? Właśnie nie przeproszę. Gówno. Gówno dupa siki. Właśnie nie przeproszę. A za co w ogóle? No nie wiem. Tak z grzeczności? Po prostu.

chyba strasznie chcecie Etama, już, już idę, już będzie wasz kochany Etam zaraz, być może. No, to ja faktycznie dziękuję, przepraszam, dziękuję za wszystko, a przepraszam, że żyję. No i na zaś, tak jak mówi Orzech tu, na zaś, przepraszam. No, no a to była gała, tak, to była gała, wielka gała, wielka gała to była. No, wielką gałę to pokazał niestety Polak Magicalowi, co mnie nieco zasmuciło, bo teraz będzie już w ogóle się zrobi pewny siebie. Taki kozaczek. Kozaczek, narcyz i w ogóle jeszcze mu dojdzie megalomania pewnie teraz jeszcze. No a Daniel to w sumie zapije smutki pewnie. Kociołka se zrobi, zapije smutki i wynajdzie jakieś dobre wytłumaczenie tego, że tak się stało, że się poślizgnął na przykład na czymś, na skórce od banana, nie wiem. Także to by było na tyle. Dzięki, że byliście. I do usłyszenia następną razą. Cześć.

0: I witam serdecznie nocno-radiowych nocników. Z tej strony przy mikrofonie, z drugiej strony globu Jacek. U mnie minęła druga w nocy, a u was dochodzi w pół do piątej w sobotę po południu. Tutaj luźna strona mapy. Odcinek urodziny i stypa. Jednocześnie wesoły i smutny. Dawno już mnie nie było, a jeszcze dawniej nie było zupełnie luźnej strony mapy. No i to właśnie będzie luźna strona mapy. Jeżeli będą telefony, to będę dłużej. Jak nie będzie, to będzie krócej. Tak jak mówiłem, trochę mnie nie było, za co wszystkich serdecznie przepraszam. No niestety czasami tak bywa, że plany nie zgadzają się z tym, co uda się zorganizować. Miały być urodziny, ale nie udało się zrobić urodzin wtedy, kiedy powinny być. Więc, no cóż, ja przyjmuję życzenia miesiąc przed i miesiąc po. Jeżeli ktoś chce do mnie zadzwonić i powiedzieć mi wszystkiego najlepszego, to Skype Nocne Radio. Witam wszystkich na czacie, witam wszystkich. Nie obserwuję już Discorda, tak jak mówiłem ostatnio. Cóż, to się tak czasami zdarza, że nie obserwuję już Discorda, ale o tym za chwilę. Jeszcze raz przepraszam wszystkich, którzy wpadli prawie miesiąc temu posłuchać mnie na urodzinach, które się nie odbyły. Naprawdę nie było to z mojej winy, nie było to... Znaczy, to było z mojej winy, ale to było niezaplanowane, że wtedy się ich nie udało. Ale cóż, wracamy znowu, to jest luźna strona mapy. Także dzisiaj będzie trochę urodzinowo, bo jakby nie patrzeć, 37 lat to nie w kij dmuchał, a urodziny miałem nie tak dawno temu, ale będzie też trochę stypa. Dlatego, że stypa też czasami musi odbyć. Stypa nad tym, co się stało z Nocnym Radiem, w Nocnym Radiu i co się generalnie dzieje we wszystkich radyjkach, jakie są. Dostałem kilka próśb, szczerze mówiąc, żeby może o tym nie wspominać, ale tak sobie myślę, a może jednak trochę o tym powiem. Jacek mówi wszystkiego najlepszego, dzięki wielkie, pozdrawiam Jacka, mojego imiennika. No cóż, zawsze możecie dzwonić na Nocne Radio Skype, ja jestem na Skype'ie, czekam. Sprawdziłem przed chwilą, Skype działa, zawsze możecie powiedzieć, że dzwoniliście na drugą stronę świata, żeby zadzwonić z życzeniami. I widzę, że podkład jest trochę za głośno. Dzięki wielkie, podkład idzie w dół w takim razie. Ja bardzo lubię ten podkład. Bardzo lubię tę grę, bardzo lubię Battle of Westnot i schodzi podkład w dół. Jest 25%, powinno być ok, 22%. Źle się gada bez podkładu, jak się jest samemu. Jak się jest w kilku, to jest fajniej. Nie mam co prawda tyle lat co Krawiec. Pozdrawiam Krawca serdecznie. Ani tyle lat, co Martin Lechowicz. Pozdrawiam Martina. Ciekawe, czy Martin słucha nas po tym, jak ostatnio nadawał z Krawcem. Czasami przynajmniej. A raczej wątpię. No ale cóż, wciąż to już zaczynam się robić stary. Nawet bardzo stary. Ale z drugiej strony, patrzcie, Krawiec ma tyle lat, nadaje i... A mi jednak brakuje trochę lat do niego, więc może też będę nadawał jeszcze dłużej. Dzisiaj pierwszy raz od chyba pół roku albo dłużej. Nie, od dłużej niż pół roku. Audycja raczej bez tematu. Nocne... Radio znane jest z audycji luźnych, więc z prawej strony mapy też będzie raczej luźne. Nie wiem, czy zacząć od sprawy Discorda i wielkiego rozłamu w Nocnym Radiu. Może zostawię to na później. A może nie. Napisał ostatnio jeden słuchacz, to był Zawisza chyba, pod ostatnią audycją, że to nieprawda, co mówiłem, że dawniej nie bito się na pięści, że dawniej arystokracja nie biła się na pięści. Otóż ma rację w tym, co napisał, że wszystkie podręczniki fechtunku i podręczniki pojedynków przeznaczone dla arystokracji mówiły o tym, jak komuś podbić nos i jak komuś złamać szczękę uderzeniem, ale problem polega na tym i to, do czego ja piłem, to, że żaden szanujący się szlachcic nie wezwałby drugiego szlachcica na pojedynek na gołe pięści. Szlachta zawsze się pojedynkowała, używając jakiejś broni. No, oczywiście, jeżeli w czasie walki, wojny, potyczki była potrzeba, żeby komuś przysolić pod oko, to oczywiście, że dobrze było mieć tą możliwość i tą umiejętność. Ale nikt nigdy nie dałby się wyzwać na pojedynek na gołe pięści, stąd się wzięło w boksie to, że bijemy się na rękawice. Wcale nie chodziło o to, żeby bronić przeciwnika, chociaż trochę też. Lepiej jest jednak dostać rękawicą niż gołą pięścią, chociaż to też boli. No, witam serdecznie Tomu. Cześć, Kopelat. Cześć Tomu, dzisiaj luźniejsza audycja z prawej strony mapy, czyli luźna strona mapy. Halo, witam serdecznie.
1: Witam imiennika. No to jeżeli jest okazja, to na żywo trafiłem, to złożę życzenia. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
0: Ja dziękuję
1: A
0: bardzo.
1: Powiem ci, bardzo blisko nam do siebie, bo ja w czerwcu skończę 3-9.
0: No, tak się trochę boję tego czasu, jak będę miał 39 lat, bo to będzie ostatni mój rok, kiedy mam trójkę na początku. Ale...
1: Oj tam. Powiem ci, najważniejsza jest, wiesz, powiem ci, najważniejsza jest osobowość, tak? Co sobą reprezentujesz. Na przykład ja bardzo lubię słuchać twojej audycji. Powiem ci, jeśli chodzi o nocne radio, to tam, wiesz, może ktoś się nie podobać, czy nie podobać, ale ja preferuję twoje audycje.
0: A, dziękuję bardzo.
1: Twoje, no... Tak, twoje audycje, bardzo mi się podoba twój sposób prowadzenia audycji. No szkoda, że tak mało ludzi dzwoni. Ja też nie zawsze trafię. Powiem ci, że chyba pierwszy albo drugi raz trafiłem na to, jak nadajesz na żywo. Więc ja najczęściej słucham na ofie.
0: Wiesz co, dzięki wielkie. Ja nadaję trochę o chorych porach. Przynajmniej nadawałem kiedyś w lepszych, ale dla mnie i tak... 4:30 polskiego czasu to jest druga po drugiej w nocy, więc tak, niedużo ludzi może trafić na to, trafiając online, ale dzięki wielkie, dzięki. Ja szczerze mówiąc, no chyba pierwszy raz dzwonisz, proszę bardzo, tu kolega się odważył.
1: Tak.
0: No, Jacek się odważył.
1: Ale powiem ci, zadowolony jestem, że trafiłem na ciebie, bo super się słucha. Powiem ci, że dzięki twoim audycjom zacząłem się troszkę interesować, przynajmniej z tego, co posłucham sobie, tymi kwestiami kosmosu i tak dalej, te stacje kosmiczne. Wcześniej, powiem ci, miałem to, że tak powiem, wywalone na to, no ale jak tak posłuchałem ciebie i albo jakieś ciebie i potrzeby, były jakieś rozkminki fajne, to powiem ci, no naprawdę reprezentujesz fajny poziom.
0: No dzięki wielkie, bardzo
1: uważam,
0: miło.
1: Że naprawdę fajny, wysoki poziom. Bo takiego, wiesz, podcastów takiego pitu-pitu, pierdu-pierdu, to po prostu to jest za dużo.
0: Wiesz co, ja ci powiem szczerze, że obawiam się, że dzisiejsza audycja to będzie trochę pitu-pitu i nie chodzi mi tu o audycję Rafała Frąckiewicza, o Tokieła, tylko będzie tak bardziej trochę pitu-pitu, ale to trochę wynika z tego, że ja się zawsze muszę przygotować dobrze do audycji i w sumie mam przygotowany temat, ale jeszcze postanowiłem go dopracować, więc będzie następnym razem. Ale wiesz co, przyznam się z tobą szczerze, że jeżeli chodzi o stacje kosmiczne, kosmos i w ogóle eksplorację kosmosu, to jeszcze parę lat temu ja też miałem na to wywalone. Jakoś wydawało mi się to nudne i że tam się nic nie dzieje i tylko jakiś kolejny naród wysyła jakąś satelitę i kogo to w sumie obchodzi. Ale wreszcie ostatnio się ruszył temat, szczególnie z tym, co robią właśnie miliarderzy. I znowu warto się chyba tym interesować. Tak mi się wydaje, że po prostu znowu temat się nahypował. Znowu jest o czym mówić, znowu jest o czym słuchać i znowu jest co śledzić. No bo przecież przez ostatnie 15 lat było gorzej.
1: A powiedz mi jedną rzecz. Miałeś takie rozkminki o takim dalekim sci-fi? Takim coś w stylu Zmodyfikowany węgiel? Nie wiem, czy znasz tę książkę, czy serial?
0: Nie, nie za bardzo, szczerze mówiąc. Zmodyfikowany węgiel?
1: No to jest takie... Tak, to jest takie science fiction o latach 2500, coś tam, gdzie ludzie przesyłają swoje jakby osobowości pomiędzy takimi, nie wiem, krążkami, że taki człowiek to po prostu taki ciało, do którego wkładasz taki dysk i na tym dysku jest cała twoja osobowość, nie?
0: Ciekawe, czy to będzie
1: możliwe kiedyś. To jest takie sci-fi, które idzie naprawdę, naprawdę głęboko. No i takie sci-fi, które jakby zapewnia bogatym ludziom, bo on ich stać, że tak powiem, na te klony. jakby zapewnia im nieśmiertelność.
0: No, to jest trochę to jest jednak ciekawe, bardziej fajnie niż sci-fi.
1: Etyczne wchodzisz, nie?
0: No,
1: wchodzisz
0: dokładnie.
1: W takie już etyczne motywy, no bo jeżeli możesz mieć armię klonów i tylko jeżeli ktoś na przykład ciebie zabił, to firma ubezpieczeniowa bierze ostatni zapis, powiedzmy, tam było w tym filmie, że co dwa dni zapisują stan twojego umysłu, wszczepiają to w nowego klona i żyjesz dalej, nie? Tylko masz jakiegoś takiego, że tak powiem, laga dwudniowego. Nie wiesz, co się działo przez ostatnie dwa dni, ale wszystko reszta jest okej.
0: Okay. Czyli taki długi sen jakby. Wiesz co? Ale pytanie, czy ktoś by chciał? Chciałbyś tak żyć nieśmiertelnie? Ja się nad tym zastanawiałem. Dosyć często.
1: Nie wiem, ty, to byłoby trochę straszne, że wiesz, że ty żyjesz, a wszyscy na przykład twoi znajomi, znaczy tam akurat długość życia zależała od jakby zasobności twojego portfela. Ale na przykład powiedzmy, jesteś bogaty i ty żyjesz, no nie, zmieniasz sobie te klony, a twoi znajomi, twoja rodzina, no powiedzmy, że rodzina nie umiera, bo że tak powiem, też ich stać na te klony. No ale wszyscy twoi przyjaciele, znajomi umierają, a ty żyjesz kilkaset lat, nie?
0: Właśnie Tomu pisze, że w tym serialu ciało to tylko powłoka. A wiesz, czego ja się boję? Że w gruncie rzeczy nam się wydaje, że my jesteśmy tacy dosyć szczęśliwymi ludźmi jesteśmy, dlatego że, no wiesz, w porównaniu z tym, jak się żyło w XIX wieku, czy nawet w XX wieku, to mamy dużo szczęścia, nie? Że no, żyje nam się o wiele lepiej, mamy więcej możliwości, medycyna jest super rozwinięta, ale nie jest wykluczone, że my tak naprawdę mamy koszmarnego pecha i to chyba gorszego niż ludzie, którzy żyli przed nami, bo nie jest wcale wykluczone, że my się strasznie spóźniliśmy na tramwaj, ale tak dramatycznie, co porównywalne to jest do zajęcia czwartego miejsca na olimpiadzie. Bo na przykład
1: To co masz na myśli,
0: że
1: że
0: nasze
1: spóźniliśmy
0: dzieci,
1: się na trawę?
0: albo nasze prawnuki, albo wnuki, albo prawnuki, w każdym razie niedaleko po nas, naprawdę niedaleko po nas, ci ludzie będą mogli żyć kilkaset lat, albo w ogóle być nieśmiertelni, ale my jeszcze nie. Że dosłownie spóźniliśmy się dwa, trzy pokolenia na to, żeby móc zrobić coś takiego. Albo że medycyna tak się rozwinie, że praktycznie będziemy nieśmiertelni. I wtedy wiesz, nie wiadomo, czy ludzie będą chcieli żyć żyć 1000 lat, może będą chcieli żyć 300 lat, 400 lat, 500 lat, ale wydaje mi się, że przeciętny człowiek chciałby żyć więcej niż te przeciętnie, nie wiem, 60, 70 lat. I nasze pokolenie to jest jedno z ostatnich, które już tego nie dotknie. I to jest, tak sobie myślisz, kurde, jesteś najbardziej pechowym pokoleniem ze wszystkich pokoleń ludzkości pod tym względem.
1: A mi się wydaje, że tak nie będzie, ponieważ o, polecę ci podcast i słuchaczom przy okazji. Radio Naukowe, nie wiem, czy znasz.
0: Tak, kojarzę radiołkowe. Gdzieś te trafiłem.
1: No właśnie. I tam te wywiady z tymi naukowcami, bardzo fajne. I powiem ci, że wydaje mi się, że my nie potrafimy, wiesz, powstrzymać starzenia. Bo jak zaczniemy grzebać przy tych komórkach, no to później na przykład zwiększą się jakieś opcje na raka czy coś takiego. Myślę, że my nie powstrzymamy procesu starzenia i a nawet jeżeli będziemy próbować, to wtedy coś innego, gdzieś indziej szambo wybije. Myślę, że my nie jesteśmy predestynowani do życia tak długo, jak mówisz, ponieważ nasze ciało, no niestety, ono obumiera sobie. A z drugiej strony, jak masz opcję takiego życia non-stop, to wtedy jakby też nie masz nic do stracenia. Wtedy na niczym ci nie zależy za
0: Właśnie.
1: bardzo. No bo nie cenisz wtedy, nie? Jeżeli coś masz, że tak powiem, za friko. Tak jak my nie doceniamy tego na przykład za mocno, że nie wiem, w kranie mamy pitną wodę, a dzieci w Afryce czy gdzieś tam, jakichś innych Kongach, no to one muszą iść ileś kilometrów po tą wodę, ją trzeba przynieść i tak dalej, ją trzeba, nie wiem, przefiltrować, żeby ona nadawała się do picia. I to jest ryzykowne, czy się uda, czy się nie uda. Wiesz,
0: O
1: oni
0: tym
1: mają
0: mówił
1: więcej do stracenia.
0: Steve Jobs. O tym mówił Steve Jobs niedługo przed śmiercią, że tak naprawdę czas to jest coś, co jest nam absolutnie potrzebne, bo bez czasu, wiedząc, że mamy nieskończenie wiele czasu, w sumie nie robilibyśmy prawie nic. Bo zawsze moglibyśmy powiedzieć, to, co planujemy
1: Jutro.
0: zrobić teraz, to zrobimy jutro, albo za rok, albo za 100 lat. Tak mógł być. Ale z drugiej strony, nie wiem, czy widziałeś film, on się chyba nazywał Just in Time, czy In Time. Taki film, nie, ja go oglądałem w angielskiej wersji, więc nie wiem, jak był po polsku. Chyba Wyścig z czasem był po polsku. Chodziło o to, że ludzie mogli już żyć nieskończenie wiele i płacili czasem. Mieli taki, tak genetycznie byli
1: A,
0: zmodyfikowani.
1: widziałem.
0: Tak, i mieli taki licznik czasu na ręce. I dzięki temu mogli
1: Tak,
0: żyć
1: tak.
0: nieskończenie długo.
1: Ale widzisz, ale to zależało od kasty. Widzisz, to troszkę jak w tym zmodyfikowanym węglu, że ci najbogatsi mieli te klony i mogli sobie się tam, że tak powiem, przerzucać te swoje osobowości między klonami. I tak samo tutaj. Elita miała, że tak powiem, banki czasu, a ci najbiedniejsi przecież żyli z dnia na dzień. Oni po
0: Tak.
1: prostu wychodzili z pracy i dostawali powiedzmy te 16 godzin, czy tam powiedzmy 24, żeby pójść na drugi dzień do pracy i później znowu przepracować ten swój czas. I im już kończył czas życia. Oni musieli znowu dostać zastrzyk, że tak powiem, tego czasu, żeby znowu następnego dnia przyjść do pracy i tak dalej.
0: Mi się
1: No,
0: wydaje, że
1: kojarzę.
0: To było nawiązanie, wiesz, do takiego życia, jak żył robotnik w XIX wieku, że on dostawał dniówkę i za dniówkę miał przeżyć, tak mi się wydaje. Ale ja chciałem do czegoś innego tutaj w tym filmie. Nie wiem, czy pamiętasz, tam był taki bardzo bogaty facet, który miał chyba milion lat w skarbcu i była jego i miał córkę. I ta córka mogła też żyć milion lat, bo ten czas można było transferować. Ale przez to, że ona miała tyle przed sobą, to ona się wszystkiego bała, dlatego że jedyny sposób, żeby umrzeć, to mieć wypadek, utonąć, mieć wypadek samochodowy, no wtedy już nic się nie dało zrobić. I to powodowało, że ci ludzie się strasznie bali podejmować jakiegokolwiek ryzyka.
1: Tak. Albo ten chłop w tym moście, nie? Co oddał mu te 100 ileś lat, co się zabił.
0: Tak, tak, tak. To było dosyć dziwne.
1: Że on mu chyba 100 lat? 100 lat mu oddał chyba?
0: Jakoś tak. Bardzo czasu i powiedział,
1: że ten czas pozwolił mu jakby dostać się do tej elity, nie? Bo tam, żeby przekroczyć kolejne bramki na autostradzie, w cudzysłowie, potrzebowałeś ileś tam czasu zapłacić. Mhm.
0: Tak, pamiętam, gdzie tam były jakieś kręgi, gdzie on się dostawał dalej. W sumie ten motyw z transferem czasu od jakiegoś bogatego gościa, który już umiera, trochę przypomina taką sytuację, gdy ktoś odziedzicza spadek, prawda? Nagle jest jakiś... Okazuje się, że w Ameryce wujka masz, jak to śpiewali Skaldowie chyba, i okazuje się, że na przykład odziedziczyłeś 10 milionów dolarów, nie? No wyobraź taką sytuację. Dziadek już, czy wujek był bardzo już zmęczony, schorowany, zmęczony życiem i zostawia ci dużo kasy, nie? I nagle z powodu czyjejś śmierci wskakujesz do zupełnie innej kasty, można powiedzieć, no bo nasz świat też jakoś tam jest podzielony, nie? Jakby się wtedy zachować? Przyznam się, że nie mam 100 milionów dolarów na koncie, więc nie wiem, jak bym się zachował, jakbym miał.
1: A mi się wydaje, że bym zwariował, wiesz? Powiem ci, że ja na przykład nie mógłbym wygrać na loterii, bo czuję, że emocjonalnie wtedy bym po prostu odwalił. Totalnie.
0: A ja się z tym zastanawiałem i ja bym chciał pokazać, że da się to zrobić dobrze. Wtedy miałbym takiego questa, wiesz, takie zadanie, bo większość ludzi, którzy wygrywa na loterii, traci kasę i wraca do poziomu takiego, jakim byli. A ja bym chciał pokazać, że ja będę tym jednym z tych, nie wiem, 10-20%, który nie rozwali tej kasy za chwilę. I ciekawe, czy by mi się to udało.
1: Tak, tylko pytanie, czy, wiesz, chodzi o te wszystkie hormony i tak dalej, czy twoje własne emocje by ci nie zrobiły takiego kipiszu i nie zamęciły zdrowego rozsądku. Ja o to się boję, wiesz, w swoim przypadku, że wiem, jakbym wygrał takie ogromnie, że tak powiem, obrzydliwą sumę pieniędzy, to po prostu tak wszystkie emocje wziąłyby górę nad intelektem. I właśnie tego bym się bał. Nie, że bo jakbym wiedział, że intelekt weźmie górę nad emocjami, wszystko gra, wszystko jest okej. No nie wiadomo, można się wtedy pomyśleć o inwestycjach i tak dalej. Ale jeżeli wiem, że dostaję obrzydliwą ilość kasy, to tak jak często jest, powiedz komuś coś i powiedz, że to sekret. I zobaczysz, jak długo będzie trzymał ten sekret. Bardzo często, gęsto już te emocje, przez to, że to jest sekret, one sprawiają, że ta osoba się wygaduje pierwszej, lepszej osobie, bo to ją obciąża. Dlatego jak ktoś mówi, no ja jakbym wygrał te 10 milionów funtów, powiedzmy, no to ja bym nikomu nie powiedział. Nie o takich rzeczach ludzie gadają. A co już mówiąc o tak wielkich pieniądzach?
0: No, dlatego pojawiają się takie systemy w tych loteriach. O, nawiasem mówiąc, chyba w Eurojackpot teraz padła najwyższa wygrana właśnie w Polsce. Ale pojawia się taki schemat, że wygrywasz, dajmy na to, 10 milionów dolarów i nie wypłacają ci wszystkiego od razu, tylko mówią, dobra, będziemy ci wypłacać milion dolarów raz na rok, nie? A jeżeli chcesz wszystko od razu, to tylko połowa albo 30% kasy.
1: Tak. No. Tak. No jeszcze plus od tego pewnie trzeba zapłacić podatek od wzbogacenia i tak dalej.
0: No, tego sobie na pewno nie odmówią nasi państwo, to na pewno.
1: No, na przykład nie moi i nie twoi raczej, bo ja siedzę w Wielkiej Brytanii, a ty w Australii.
0: To pozdrawiam całe UK serdecznie. Ostatnio właśnie rozmawiałem, czy chciałbym mieszkać w Wielkiej Brytanii i szczerze mówiąc nie chciałbym, ale bardzo Wielką Brytanię mimo wszystko lubię, tylko że to po prostu chyba nie mój klimat jest. Tam jest trochę za zimno i... O właśnie, dobra, Jacek,

0: jedna osoba ma jakiegoś przyjaciela Anglika, u którego była gdzieś tam, pili sobie w domu whisky, bo tutaj jest zasada, wiesz, mój dom, mój zamek.
1: A wiesz co, to jest podobnie w Australii.
0: I
1: To jest bardzo podobne. Rzeczywiście.
0: no,
1: Tak
0: a
1: mogę to
0: wiesz, a w
1: zaobserwować.
0: Polsce wiadomo, że zaprosisz do domu, kawę i tak dalej, i tak dalej. A tutaj na przykład, jeżeli byś pracował u Anglika, na przykład na dworze gdzieś tam, na podwórku, powiedzmy, nie wiem, kosił mu trawę, no to on ci wyniesie kawusię na podwórko i już, nie? Nie zaprosi cię do domu.
1: No tak, ale to jest bardziej kulturalne takie, znaczy taka sprawa,
0: No,
1: różnica
0: tak.
1: kultury, nie? To jest taka, oni wobec siebie chyba są tacy sami, to nie jest tylko do ludzi z innych krajów.
0: Nie, myślę, że nie. Ale powiem ci, mam doświadczenia takie, że na przykład jak koledzy z pracy zaprosili mnie na mecz, jak grała Anglia, no, te mistrzostwa były jakieś tam, nie ostatnie, tylko przedostatnie, no to super gościnni byli. W pubie, ile ja się piwa za darmo napiłem, no to naprawdę grubo.
1: No, fajnie.
0: Naprawdę bardzo fajnie i sympatycznie. Ale co oni myślą o Polakach? My nie gadamy za bardzo.
1: A
0: Mi się
1: wiesz...
0: wydaje, że z tego, co ja się spotkałem, no nie? To oni porównują, oni znają tylko Polaków z ty... Wiesz, bo ja pracuję po różnych magazynach, fabrykach i tak dalej. Czyli to nie są super wymagające prace. I tak samo ci ludzie, których ja spotykam, nawet Anglicy, to oni też spotykają Polaków, którzy tylko, wiesz, coś tam, kurwa, kurwa i o, i tyle wiedzą o Polakach, nie? Że że wulgaryzmami rzucamy. A tak naprawdę oni nie wiedzą, jak się zachowują Polacy jakby z wyższych sfer, tak?
1: Wiesz co, ale dlaczego to pytam? Dlatego, że ja śledziłem temat Brexitu i w sumie bardzo popierałem Brexit. Moim zdaniem Brexit miał sens dla Brytyjczyków i uważam, że ostatecznie skończy się to dla nich dobrze, pomimo jakichś tam problemów. Ale paliwem do Brexitu, przynajmniej w jakiejś części, stało się nie wcale to, że Brytyjczycy teraz będą mogli rządzić się sami, że będą mogli nie oglądać na Brukselę i tak dalej, ale tym paliwem znacznie była niechęć wobec imigrantów, nie tylko Polaków oczywiście, ale wszelkich imigrantów. I
0: Ta.
1: zastanawiam się, czy tylko to było paliwo dla gawiedzi, czy to rzeczywiście jest coś, no właśnie, o co chodzi w Wielkiej Brytanii i w całym Brexicie.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że dla takiego zwykłego, prostego Brytyjczyka, to oni myśleli, że Brexit to, że wszyscy emigranci wyjadą. Nawet gdzieś kolega opowiadał tekst, że jakiś Anglik rzucił tekst do Hindusa, że to co, czas wyjeżdżać. No, czujesz, oni jakby mają naprawdę tym, ja nie wiem, żeśmy jesteśmy z tego samego rodu ludzkiego i niby oni mają tą edukację taką luźną i w ogóle, ale czasami ich poziom wiedzy jest naprawdę jakieś IQ mąki pszennej.
1: No rzeczywiście, to było dosyć dziwne, ale to...
0: No.
1: To trochę pokazuje, że przypominają w tym sensie nieco Amerykanów, że tak nie bardzo się orientują, gdzie leży jaki kraj, że to jest wiedza raczej zarezerwowana dla elit. Bo w Stanach to są ludzie, którzy wiedzą, odróżniają, wiesz, Indie od Chin, ale nie wszyscy. I być może w Wielkiej Brytanii jest podobnie. No nie wiem.
0: Nie wiem. Naprawdę nie wiem, bo wiesz, ja tutaj z Anglikami też mało się spotykam. Zwłaszcza po przeprowadzce, bo najpierw mieszkałem sobie w Southampton, na samym dole tam, a teraz przeprowadziłem się w okolice Nottingham. Więc tak, pozdrowienia od Robin Hooda.
1: Dzięki wielkie. Fajnie, fajnie. Nottingham to jest blisko Yorkshire, tam gdzieś bardziej na północy, nie? Dobrze kojarzę? To jest tak na północ od Midlands? A, może teraz z pamięci opowiadam
0: Tak,
1: o mapie.
0: to jest East Midlands. East
1: Aha,
0: Midlands.
1: okej. Okay. Lajtowski się pyta, czy według ciebie w Anglii, nie w całym, okay, jest system kastowy?
0: No bo jest.
1: Jest jednak, tak? Cały czas jest.
0: No
1: Dobrze.
0: bo tutaj, z tego co mi wiadomo, nadal przecież są te tytuły, tak? Lorda, Sir i tak dalej. To ci ludzie, po prostu wiesz, z tych wyższych sfer, oni już wiedzą, do jakich pójdą szkół, są szkoły elitarne dla takich ludzi, a reszta to takie prostota, nie?
1: Ciekawe.
0: Tak, raczej tacy prostacy, którzy, wiesz, okupują te magazyny. I tak, oczywiście nie poznałem nikogo z wyższych sfer, no bo trzeba było po prostu się do nich dostać. Nie
1: No
0: wiem,
1: tak,
0: ile lat
1: jasne.

0: musiałbym zapłacić. Ile lat musiałbym zapłacić, żeby się dostać do tych sfer, żeby porozmawiać z jakimś sir, lordem czy z kimkolwiek.
1: No
0: No ale
1: rzeczywiście.
0: mi się wydaje, że tak jest. Tylko, że tutaj mi się podoba to, że ta polityka jest taka spokojniejsza niż w Polsce.
1: No, to jest, ale to wiesz, w większości krajów polityka jest spokojniejsza niż w Polsce, tak mi się wydaje. Ale to dlatego, że oni z tymi samymi partiami i z tą samą polityką bawią się już od wielu, można powiedzieć, setek lat. Tak mi się wydaje. Jacku, dzięki wielkie za telefon. Zobaczymy, czy ktoś
0: No,
1: jeszcze
0: dzięki
1: dzwoni. Słuchaj,
0: również.
1: słuchaj, słuchaj nas jak najbardziej dalej. Zobaczymy, jak to się ułoży. Dzisiaj,
0: Jasne.
1: tak jak mówiłem, będzie raczej luźno, a potem za tydzień czy dwa będzie. No, ciekawy temat się
0: No,
1: szykuje.
0: przełączam się na odsłuch. Dzięki
1: Dzięki
0: wielkie.
1: wielkie.
0: Na
1: To był
0: razie.
1: Jacek, słuchajcie, prosto z Anglii. To.
0: Hej,
1: Hej,
0: hej.
1: hej. To jest coś, widzicie. Jacek dzwoni z Anglii do Australii, a potem sygnał wraca do Polski. I to jest coś, co lubię. Ja w ogóle lubię takie telefony. Lubię telefony. Lubię telefony od razu na początku, które są ciekawe. Także dzwońcie śmiało, bo tak jak mówiłem, dzisiaj będzie raczej pitu-pitu i nie chodzi tu o audycję o Tokieła. O, i co tam się dzieje na czacie? Przyszedł Grzesiek, Grzesiek od pizzy. No, od pizzy, Grzesiek od książek, można powiedzieć. Też z Southampton, z tego co pamiętam. Cześć, Grześku. Zawsze mogę zadzwonić. Witam serdecznie. Jest Extracted Slav, pisze, że żyje w Szkocji od 20 lat. Ciekawe. Ja bym chętnie posłuchał o Szkocji, bo w Szkocji nigdy nie byłem. W Anglii byłem, no nie powiem wiele razy, ale na pewno kilka ładnych razy, czy kilkanaście, ale w Szkocji nigdy nie miałem okazji. Byłem w Walii i w Irlandii, ale nie w Szkocji, więc jak to jest w Szkocji? Slav, dzwoń. Skype, nocne radio. Dzięki wielkie, Gosiu i Lajtowski za życzenia. Dzięki wam wielkie. Witam was serdecznie, cześć, dawno was nie było. No właśnie, Gosia i Tomu z Discorda. Ja się z Discorda wypisałem. Przyznaję, nocno-radiowego, to znaczy byłego nocno-radiowego. Może małe wyjaśnienie dlaczego. Dlatego, że jak wchodziłem na Discorda, to był Discord nocnego radia. I oprócz tego, że byli świetni ludzie, i do dzisiaj świetni ludzie tam są, to pewnym klejem tego wszystkiego było nocne radio. Były tematy, kiedy będzie audycja, dlaczego nie nadajesz, o czym będzie najbliższa audycja, i tak dalej, i tak dalej. Teraz już tego kleju nie ma. I sposób, w jaki to wszystko się rozpadło, trochę mnie zasmucił. Dlatego właśnie. Jest to pewnego rodzaju stypa, ta audycja. Stypa po pewnej społeczności, która się rozpadła na pół. Co zresztą wydaje mi się widać po ludziach, którzy są na Discordzie, którzy są na dzisiaj na audycji. Wydaje mi się, że jest jednak jakaś różnica. Dlatego stypa po tym, co się chyba trochę nie udało. Stypa po tym, co jeszcze rok temu było mocne, wydawało się trwałe i pomimo wszelkich różnic wydawało się, że żyje. To jest to, co mówiłem na audycji u Krawca, że nie wiem dlaczego. Ale jakoś dużo tych tematów radio internetowych w Polsce się rozpada. Witamy Marcinsa. Cześć, Marcins. Halo, halo. Cześć. Dzwoń śmiało. Zawsze możesz mi złożyć życzenia z okazji urodzin, które były miesiąc temu, albo z okazji świąt Bożego Narodzenia, bo Boże Narodzenie już zupełnie niedługo. Także wszystkich z Was, którzy byli na Discordzie razem ze mną, dziękuję Wam wszystkim za ponad rok wspólnych rozmów, wspólnych tematów. Bardzo was wszystkich lubię do dzisiaj, ale to już chyba nie jest miejsce dla mnie. Z różnych powodów. Był to też mojego rodzaju protest z tego powodu, że to się rozpadło, a chciałem, żeby trwało dalej. I na razie chyba nie bardzo jest, że jakaś alternatywa właśnie dla nocnego radia i dla mojego nadawania. Dzisiaj, tak jak mówiłem, audycja spokojniejsza, audycja bez tematu. Następny temat się szykuje już niedługo, dlatego że zgłębiam po ostatniej audycji o AUKUS temat łodzi podwodnych i historii spod wody, spod powierzchni, spod morza. I słuchajcie, to jest temat bardzo niezbadany, wydaje mi się, w polskim podcastingu. A jest bardzo ciekawy. Ilość historii, ilość tajemnic, ilość nieprawdopodobnych historii, które działy się od czasów I wojny światowej, aż tak naprawdę po dziś dzień, no jest niesłychana. I nikt na ten temat nie mówi, nikt na ten temat nie wspomina, nikt tych nierozwiązanych do dzisiaj zagadek, no jakoś tak o nich jest cisza. Wydaje mi się, że temat łodzi podwodnych chyba nie jest popularny w Polsce. Może dlatego, że jak to kiedyś mówili dumni Szwedzi, Polacy nie są narodem morskim. Za co szczerze mówiąc Szwedów nie lubię. I ten temat poruszymy na następnym z prawej strony mapy, a dzisiaj raczej tak luźno. Także jeszcze raz, kochani Skordowicze, będę za wami tęsknił. I to może tyle, to chciałem powiedzieć. Na ostatniej audycji o Krawca, gdzie byłem, ktoś powiedział, że ci, co wzięli truciznę, krótko mówiąc, epionkę, na pewno będą umierać i przestaną się rozmnażać. Tak się akurat zdarzyło, zupełnie przez przypadek, i to jest zupełny przypadek, że dzisiaj miałem drugą część mojej epionki. I jakoś czuję się tak, rzeczywiście może średnio, ale obawiam się, że mogę się jeszcze dalej czas rozmnażać. I tak jak mówił Etam mówił, że twardy był ze mnie herbatnik i że już niedługo będzie po mnie. Nie wydaje mnie się. Powiem wam szczerze, że z racji zawodowych koneksji tu domowych wiem, że mnóstwo kobiet, które na przykład wzięło szczepionkę, może mieć dzieci i rozmnażają się bardzo aktywnie. Więc myślę, że tak pokazuje to, że epionka nie wpływa na to, czy możecie, czy nie możecie mieć dzieci w przyszłości. Więc no nie wiem, na razie wziąłem i no, mam nadzieję, że to nie był głupi ruch. Ale tak naprawdę dowiemy się o tym pewnie za 5, 10 czy 20 lat. Zobaczymy. Lukacjusz pisze na czacie, że będzie czatango reaktywacja. Dobre pytanie, ale myślę, że od czasu, gdy Nocne Radio tak naprawdę przeniosło się na YouTube'a, to czat, który nam pozostał, to po prostu ten czat YouTube'owy. No i pytanie, czy takie medium jak Nocne Radio, czy takie medium jak Nocne Radio powinno mieć swojego Discorda, czy jakiś inny sposób, w którym mogą się ludzie komunikować. Ja bym bardzo chciał. O, pokazuje mi się, że jest błąd, transmisja do YouTube'a jest za wolna. Mam nadzieję, że słyszycie mnie dobrze wciąż. Och, no tak, nadawanie z Australii do Polski zawsze jest w jakiś sposób utrudnione. Słuchajcie, myślę, że a propos epionek i Ovida i tak dalej, myślę, że warto chwilę zastanowić się nad tym, co się działo tutaj w Australii, bo ostatnio widziałem artykuł bodajże na Onecie, że Melbourne było najbardziej zamkniętym miastem na świecie, najdłużej żyjącym w lockdownie. Często ludzie mnie pytali, Jacek, co się u ciebie dzieje? Nawet niektórzy, i to chyba jeszcze rok temu, zarzucali mi, że jestem członkiem Wielkiego Spisku, ponieważ nie mówię o tym, co strasznego dzieje się w Australii. Więc cóż, dobra, może to był mój błąd, bo założyłem, że wszyscy wiedzą to, co dla mnie jest oczywiste. Australia to nie jest monolit. I mówię o tym jeszcze raz i będę mówił o tym jeszcze kilka razy. Ja wiem, że w Polsce jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że to prawo, jakie uchwalą w Warszawie, to prawo jest też w Szczecinie, u Etama, w Gdańsku i w Środzie Śląskiej. Ale Australii tak nie ma. Australia jest tak jak Stany Zjednoczone, podzielona na stany. Chociaż tych stanów nie jest tak wiele. Tak naprawdę Australia jest podzielona na stany i na terytoria. Z czego to się wzięło? Gdy Brytyjczycy wylądowali w Australii, tak naprawdę nazwali tą całą kolonię Nowa Południowa Walia. To po prostu była... Nikt wtedy nie mówił o Australii, nawet nikt nie słyszał o Australii, ale zbiorczo nazwali Australię i Nową Zelandię kolonią Nowej Południowej Walii. Do dzisiaj nie wiadomo, czy chodziło o południową Walię, w sensie południową część Walii, czy o Nową Walię, która jest na południu. Do dzisiaj historycy się spierają. Dlaczego jest nawet teoria, że Południowa Walia to jeden z najbardziej ciężkich i brzydkich miejsc, to jeden z najbardziej brzydkich regionów w Wielkiej Brytanii, i Brytyjczykom się Australia nie podobała. Dlatego nazwali ją właśnie Nową Południową Walią, że to kolejne brzydkie miejsce. Być może. Na Australię mówiono wtedy Nowa Holandia, dlatego że Nowa Holandia, no Holendrzy byli pierwszymi ludźmi z Europy, którzy eksplorowali Australię, szczególnie pan Abel Tasman, Holender. No dobra, ale trochę poszedłem w dygresję. W każdym razie, Nowa Południowa Walia to była pierwsza z kolonii założonych i jak spojrzycie na mapę, to po prostu obejmowała całą Wielką Australię. Potem Australia zaczęła się dzielić. Ludzie z Sydney stwierdzili, że trzeba założyć nową kolonię, założyli kolonie na Tasmanii, założyli kolonie w Brisbane, założyli kolonie w Melbourne i założyli kolonie też w zachodniej Australii, w Perth. Po to ta kolonia w zachodniej Australii była skierowana przeciwko Francuzom. Chodziło o to, żeby Francuzi nie wylądowali w Australii i nie przejęli przynajmniej części kontynentu. Gdy Australia się dzieliła, to królową Wielkiej Brytanii była słynna królowa Wiktoria. I to na jej cześć pierwsze kolonie, które powstały poza Nową Południową Walią na kontynencie, bo istniała już Tasmania, na północy od Nowej Południowej Walii nazwali Queenslandem, czyli miejscem królowej, no a na południe od Nowej Południowej Walii nazwali Wiktorią, czyli tak jak królowa miała na imię. No i potem ta Australia dzieliła się dalej, powstała Południowa Australia, czyli tak naprawdę stan, który królowa wydzieliła po to, żeby wolni ludzie mogli przyjechać i tak dalej, lata mijały. I pod koniec XIX wieku Australia tak naprawdę to był zbiór kolonii, zbiór stanów, Wtedy to jeszcze nie nazwano Stanami, tylko po prostu zbiór kolonii, które postanowiły się połączyć w jedno. Które postanowiły, każda z tych kolonii miała swoje własne prawo, swoje własne przepisy i chciano, żeby tak to pozostało. Bardzo to przypominało sytuację ze Stanów Zjednoczonych z czasów, gdy 13 kolonii wyzwalało się spod panowania brytyjskiego. I do dzisiaj tak jest. Do dzisiaj Stany mają swoje własne prawo. Do dzisiaj Stany decydują o tym, co robić z ochroną zdrowia, z edukacją, z lockdownami i z większością praw. Rząd federalny, czyli ten rząd, który jest tu koło mnie, dosłownie kilometr stąd w Canberrze, decyduje o imigracji, sprawach międzynarodowych, czyli kontaktach międzynarodowych, obronności i kilku jeszcze drobniejszych sprawach, takich jak na przykład zarządzanie policją federalną, czyli australijskim FBI. I w czasie, gdy w jednej części Australii był straszny lockdown, w innej części Australii, czyli w innym stanie, tego lockdownu mogło zupełnie nie być. Była cisza, spokój i każdy zapominał o COVID-zie. Zaraz powiem wam, co się działo dalej, ale w międzyczasie przypomnę, że możecie dzwonić. No i możecie też sponsorować tą audycję, chociaż już nie PayPalem, tak jak mówiłem, bo PayPal niestety przestał działać. Dobra, wracając do tego. Stan Victoria. Victoria to jest ten stan, gdzie jest Melbourne, czyli drugie największe miasto Australii. To taki mały, raczej chłodny jak na Australię, raczej deszczowy, nie taki gorący stan położony w południowo-wschodniej części, czyli na dole po prawo, jak spojrzycie na mapę Australii. Ten nazywa się Victoria. I z czego ten stan słynął? Z tego, że w tym stanie największe poparcie w całej Australii zawsze mieli socjaliści. To znaczy tacy australijscy socjaliści, czyli Partia Pracy. W Australii są dwie partie. Liberałowie, czyli tacy takie nasze PO, chociaż to jest raczej słabe porównanie. I socjaliści, czyli laburzyści. Trochę to przypomina, można to porównać do brytyjskich torysów i laburzystów. I w Melbourne zawsze największe, i w całej Wiktorii największe poparcie miała właśnie Partia Pracy. No, co spowodowało, że na Melbourne mówiono tak zwane nanny state, czyli stan niańka. No i aż do czasów COVID-a ludzie z Wiktorii, ludzie z Melbourne bardzo się tym chwalili. Na przykład Wiktoria była pierwszą jurysdykcją na świecie, która wprowadziła obowiązek jazdy w pasach. Tak, tak, moi drodzy. Chociaż pasy wymyślono w Szwecji, pasy w samochodach, Volvo wprowadziło pierwsze pasy, to obowiązek jazdy w pasach pierwszy pojawił się właśnie w Wiktorii. Jeszcze w Europie w żadnym kraju nie było nakazu jazdy w pasach, jeszcze w Stanach nikt o pasach nie słyszał, a w Wiktorii już wprowadzono pasy. Wprowadzono też mnóstwo innych regulacji, raczej ciężkich. Wprowadzono też w czasach, gdy to jeszcze było w Stanach, gdy regulowały to Stany, Wiktoria była znana z tego, że były największe cła na to, że na przykład na import piwa i tak dalej, i tak dalej. I aż do czasów COVID-a bardzo się tym Wiktorianie chwalili, że u nich ich stan jest progresywny, postępowy i oni pozwalają rządom decydować, co u nich słychać. No i niestety w czasach COVID-a to podejście bardzo ich ugryzło w pupę. Że tak ładnie powiem. Bo to w Wiktorii wprowadzono najdłużej trwający lockdown, to w Wiktorii ichniejszy premier wprowadził największe obostrzenia i powiedział, że tak w Wiktorii już jest. Inne stany bardziej liberalne, na przykład Nowa Południowa Walia miała o wiele krótsze lockdowny i robione też o wiele krócej. Podobnie Tasmania czy Południowa Australia. I co ciekawe, te trzy stany, w których rządzą laburzyści, czyli Wiktoria, który rządzi słynny premier Andrews, Queensland, czyli stan, który jest stanem takim tropikalnym, gdzie ludzie jeżdżą na wakacje, na północnym wschodzie, którym rządzi, nawiasem mówiąc, nasza, no, może nie rodaczka, ale pani premier, która ma polskie pochodzenie, pani Aleksandra Palaszczuk, urodziła się już w Australii, jej rodzice to byli Polacy, jej tata był Polakiem, który urodził się w Niemczech zaraz po wojnie. Pani Palaszczuk nie uważa się za Polkę, no ale ma polskie i nazwisko, i polskie korzenie. Też trzyma Queensland bardzo zamknięty i podobnie zachodnia Australia, tam też rządzą laburzyści i to tam były tak zwane snap lockdowny, czyli sytuacje, w których nagle okazało się, że jest jeden czy dwa przypadki i zamykamy cały stan. Co więcej, zachodnia Australia jest największym stanem, obejmuje 1/3 całego kraju i można powiedzieć chyba, że najbogatszym, dlatego że tam są głównie w zachodniej Australii są złoża. I zachodnia Australia często mówi o tym, że chce się odłączyć od całej reszty. I zachodnia Australia mówi o tym, że jak jest trochę wyższa cena cena za na przykład rudę żelaza, to mówią, no w sumie to my nie potrzebujemy całej reszty Australii, gdy cena troszeczkę spada i trzeba wziąć trochę pieniędzy w wschodniej Australii, to mówi, nie, no oczywiście, że zostajemy razem, ale pan premier zachodniej Australii, a przepraszam, nie pamiętam jak się nazywa, wygooglajcie sobie, ale też laburzysta, zamknął zachodnią Australię na całą resztę kraju. To znaczy nie można tam wjechać i nie można z niej wyjechać. Nie można przejechać przez granicę, trzeba mieć specjalne pozwolenie. Przynajmniej dla tych wschodnich stanów, gdzie się pojawiły przypadki. Canberra jest specjalnym przypadkiem. Canberra jest specjalnym, bo to jest terytorium. Czym się różni terytorium od stanu? Terytorium tak naprawdę rządzi rząd federalny. To znaczy rząd federalny może dowolną, ale to dowolną uchwałę lokalnego rządu, bo mamy też swój lokalny rząd, przegłosować i powiedzieć, nie zgadzamy się na to. Ze Stanami tak nie możesz rząd federalny zrobić, ale z terytorium tak. U nas na szczęście chociaż też rządzi pan Barr, który jest laburzystą i jest chyba pierwszym premierem, który otwarcie przyznaje się do tego, że jest homoseksualistą, nawiasem mówiąc, chociaż bardzo, bardzo przyjemny człowiek, jak na socjalistę oczywiście, pan Barr. Również wprowadził lockdown, który się skończył na 3 miesiące, to było chyba w lipcu albo w sierpniu, który skończył się tydzień temu, ale nie było tak najgorzej. W każdym razie, to chcę powiedzieć, w Nowej Południowej Walii już w tym momencie rządzą liberałowie. Premier Nowej Południowej Walii, nowy premier, bo stara pani premier, znaczy poprzednia pani premier, pani Gladys, miała na imię, chyba wychodzi na to, że będzie oskarżona, a przynajmniej Policja Federalna coś wyniuchała w sprawach korupcji, ale dokładnie nie wiadomo. W każdym razie pani Gladys sama zrezygnowała z bycia premierem i mamy nowego pana premiera, 2 czy 3 lata starszego ode mnie, zadeklarowanego katolika, ojca rodziny, która ma 5, 6 czy 7 dzieci, podobno związanego z Opus Dei. Takie chodzą plotki. Takie chodzą, ja nic nie mówię, ale tak chodzą plotki, że to taki, wiecie, turbokatolik. Ale ten nowy pan premier, no nie mam pamięci do nazwisk, nie przypomnę sobie, powiedział, że po pierwsze, żadnych lockdownów, po drugie, kończymy z lockdownami, po trzecie, jeżeli ktoś chce przyjechać za granicę, to po prostu niech przyjeżdża. No i mamy dosyć dziwną sytuację, to znaczy do Nowej Południowej Walii, do tego stanu, gdzie jest Sydney, można przyjechać za granicę, a do innych stanów, do większości innych stanów, jeszcze nie. I w dodatku osoby zaszczepione mogą wjechać do Nowej Południowej Walii bez kwarantanny. Więc, jak to mówią, long story short, czyli żeby skrócić to, chcę powiedzieć, Australia nie jest monolitem. Tu każda jurysdykcja wprowadziła swoje plany covidowe. Niektóre miejsca były bardzo liberalne, inne były mniej liberalne, tak jak na przykład Wiktoria. Często mówi się o Melbourne w mediach, ale Melbourne po prostu jest specyficzne. I rzeczywiście Melbourne jest najbardziej europejskie, a ja, szczerze mówiąc, za Melbourne nie przepadam. Witam serdecznie Fufu na czacie. Cześć Fufu. Co tam słychać u Was? Słuchajcie, możecie do mnie dzwonić. Możecie do mnie dzwonić śmiało, dlatego, że możecie złożyć mi życzenia po moich urodzinach. Dzisiaj, tak jak mówiłem, audycja raczej luźna. O Boże, już 11 po trzecie, jak ten czas pędzi? A u Was chyba 5:11. Nocny ochroniarz z Choroszczy pisze, że Fufu też ma urlop. Co już wszyscy na urlopach? Zaraz, co to jest za miesiąc? Kończy się październik. Jesień. Do roboty wszyscy. Proszę bardzo, urlopy. Słuchajcie, ważna sprawa. Właśnie, wychodzi nowy Matrix. Jaram się nieprawdopodobnie. Nowy Matrix wychodzi. Ja mogę teraz śmiało powiedzieć, wychowałem się na Matrixie. Będzie wspaniale. Wychodzi nowy Matrix. Strasznie się tego boję, jaki będzie. Niektórzy mówią, że nowy Matrix będzie zrobiony tylko dla kasy, że nowy Matrix to będzie wielki zawód, a ja oglądałem trailer chyba ze 100 razy już i po prostu czekam, aż się pojawi. A podobno się pojawi w grudniu. Mam nadzieję, że nie zepsują tego. Bardzo mi się nie podoba powszechna opinia o Matrixie, że druga i trzecia część były słabe. One nie były słabe, one były inne niż pierwsza część i rzeczywiście były wypełnione akcją, trochę bardziej niż może powinny. Poruszałem mnóstwo tematów, ale moim zdaniem nawet druga i trzecia część były czasami lepsze niż pierwsza część, ale może to tylko tacy smakosze, tacy wielbiciele tematu mogą dotknąć. Fufu pisze się, czy oglądałem Dune? Nie oglądałem Dune i w ogóle Dune nie znam. W Dune grałem chyba bardzo dawno temu, jeszcze za mojego chłopca, ale nie oglądałem. Fufu, słuchaj, zawsze możesz zadzwonić i opowiedzieć o Dune. Gorąco zapraszam, pamiętaj, że zawsze możesz zadzwonić. I obiecałaś kiedyś, zadzwonisz, więc dzwoń. Skype Nocne Radio, a jeżeli nie Fufu, to wy możecie dzwonić. I pamiętajcie, że możecie sponsorować tę audycję. Link jest pod spodem. No tak, a ja teraz taki jestem. Jak zwykle nie słychać donate'u, więc może ktoś już coś wrzucił, a ja nawet o tym nie wiedziałem. Tak, teraz będę bardziej to obserwował. Bardzo mnie zawsze kręciła ta hipoteza symulacji. Hipoteza tego, że nasz świat jest de facto symulowany i jesteśmy tylko jakimś tam projektem. Jak kogoś, kto postanowił nas symulować. Bardzo mi się też podobała koncepcja świata matrioszki, czyli takiej, że jesteśmy symulacją w symulacji w symulacji. Myślę, że to nie jest zupełnie nieprawdopodobne. Wiem, że to brzmi jak science fiction i być może większość z Was już przestała słuchać tego, tej audycji z tego powodu, ale uważam, że to jest zupełnie i całkowicie naukowa teoria. Ciekawe, jak to się miałoby do chrześcijaństwa, gdyby się okazało, że tak jest. Ciekawe, czy Pan Bóg byłby ukryty gdzieś tam na dole. No, dla mnie, jako dla chrześcijanina, to jest też niezły orzech do zgryzienia. No, Fufu pisze, że poszła do kina po raz pierwszy od Awatara i było warto. Ciekawe. Duna. Może się skuszę? Może warto? Ja lubię science fiction, tylko nie lubię science fiction o potworach, czy tak naprawdę science fiction fantasy. O tym, że czyli coś w rodzaju obcego. Obcy, nie, to nie jest mój gatunek. Zdecydowanie. Ciekawe. Duna. No dobra, zapisane. Sprawdzimy. Tak więc Matrix. Ja się na Matrixie wychowałem i mam nadzieję, że będzie dobrze. Że nie będzie to film zrobiony tylko dla kasy. No i jakby to powiedzieć, aktorzy nie są już najmłodsi. Carrie-Anne Moss, czyli Trinity. No i Keanu, boski, też już nie jest najmłodszy. Tak mówiłem kiedyś na audycji, pierwsza, druga i trzecia część były kręcone w Sydney. Nawet widać było niektóre części Sydney w Matrixie, w jedynce. Ale Matrix 4, z tego co wiem, był kręcony w Berlinie, in Deutschland i chyba w San Francisco, więc będzie wyglądał troszeczkę inaczej. Właśnie, piosenka, słuchajcie. Utwór, który jest w Matrixie 4 w trailerze, myślałem, że on jest nagrany jakoś ostatnio, że to jest coś, co słowa ewidentnie odnoszą się do Matrixa. Tymczasem szczęka mi opadła, jak się okazało, że to jest utwór White Rabbit zespołu Jefferson Airplane, który był nagrany jakoś w latach 50. czy 60., a ten zespół się powstał. Ten zespół powstał w klubie, który się nazywał Matrix. Nieprawdopodobna sprawa. To pokazuje, ile jest w tym wszystkim wielo różnych poziomów, które trzeba zwiedzić. Bardzo mi się to podoba. Wyobraźcie sobie sytuację, że to by się okazało, że to jest prawda, że żyjemy w czasie symulacji. Najprawdopodobniej, jeżeli żyjemy w symulacji, to nie da się z niej wyjść. Ale wyobraźcie sobie, co by się dało, gdyby się dało wyjść. Ten pomysł podoba mi się jeszcze bardziej niż to, o czym rozmawialiśmy na początku audycji. Na początku audycji mówiliśmy o tym, że czy chcielibyście żyć całe życie? Całe życie. Chcielibyście żyć dłużej niż życie? Czy chcielibyście żyć cały czas? Kilkaset lat, kilka tysięcy lat? Ale wyjść z symulacji i zobaczyć, co jest poza tym. Wow. Ja bym chyba wolał to, niż móc żyć 1000 lat. Jest kilku naukowców na świecie, którzy zajmują się tematem, hipotezą symulacji i mówią, że skoro w przyszłości powstaną komputery kwantowe i pozwolą nam, no komputery kwantowe istnieją już, ale nie umiemy do końca jeszcze ich używać, ale skoro za kilkadziesiąt czy kilkaset lat będziemy mieli takie komputery, które umożliwią symulowanie świata, na przykład symulowanie Ziemi, całej Ziemi, tej Ziemi, to wtedy, skoro tak będzie, to na pewno ktoś się na to skusi, żeby stworzyć taką symulację. Więc prawdopodobieństwo, że to my jesteśmy tym pierwszym światem, który powstał, i nie jesteśmy w symulacji, jest mniejsze niż to, że jesteśmy częścią symulacji. Że takie prawdopodobieństwo jest większe. Niektórzy uważają, że to science fiction, a mnie ten temat bardzo, mówiąc oględnie, zapładnia intelektualnie. Dlatego jaram się na nowego Matrixa 4 strasznie i cieszę się, że go stworzono. Bo myślałem, że temat Matrixa to jak temat doktora House'a. Już nikt do niego nigdy nie wróci. No proszę. O ile tylko tego nie zepsuli. Pojawiają się nowe doniesienia w sprawie UFO, szczególnie ze strony NASA. Wydaje mi się, że raczej NASA próbuje wypuścić balony próbne. Nie wiem, czy o tym sądzicie, ale ostatnio pojawiło się coraz więcej doniesień, wszystkie doniesienia o UFO jeszcze w latach 90. czy na początku lat 2000. pojawiało się tylko w takich miejscach jak gazeta Skandale. Nie wiem, kto z Was jeszcze pamięta gazetę Skandale. Dno i pół metra mułu. To były typowe pomysły wyssane z palca, że wokół Ziemi krąży wielkie UFO, które ma na chwilę nas zaatakować. W ogóle temat UFO był uważany za raczej za coś, a temat UFO to było bajeczki dla dzieci. Nikt to nie wierzył, nikt tego nie traktował poważnie. Dzisiaj to jest w mainstreamie. I wydaje mi się, że to przynajmniej do pewnego stopnia jest reżyserowane. Może po cichu mam taką nadzieję, że w końcu się okaże, że znajdziemy życie i że jeszcze my się tego doczekamy. Że, tak jak mówiłem na początku, nie jesteśmy tym najbardziej pechowym pokoleniem, które nie doczeka życia wiecznego, ani nie doczeka tego, że będziemy żyć wiecznie, ale być może nam się uda doczekać to, że rzeczywiście znajdziemy, jeżeli nie inteligentne formy życia, to przynajmniej jakieś formy życia gdzieś we wszechświecie. Mam taką nadzieję. I być może te wszystkie całkiem poważne doniesienia to jest właśnie pewnego rodzaju balon próbny. To znaczy, ktoś na tym świecie wie więcej niż na ten temat, niż nam się wydaje. Pyta się Szarobury, jak jest w sprawie lockdownów na terytorium północnym i na Tasmanii. Świetne pytanie. Tasmania, z tego co pamiętam, jest zamknięta dla wschodniej Australii, to znaczy nie wpuszcza do siebie ludzi z Wiktorii, Nowej Południowej Walii. Natomiast jak tam jest pod kątem lockdownu wewnątrz? Chyba nie ma lockdownu. Tak samo na terytorium północnym nie ma lockdownu. Terytorium północne to jest bardzo specyficzne miejsce. W całym terytorium północnym, kolosalnym stanie, naprawdę wielkim, większym od całej Nowej Południowej Walii, mieszka jakieś 250 tysięcy ludzi. Nie przesadzam. W całym wielkiej pustyni mieszka mniej ludzi niż w mojej w sumie niedużej Canberrze. Raczej to są aborygeni, raczej jest to stan czy terytorium tak naprawdę, które jest chyba bardziej biedne niż bogate, które jest pustynne, które jest piękne, które jest. Byłem kilka razy na terytorium północnym. Darwin jest bardzo specyficznym miastem, upalnym, gorącym, wilgotnym, trochę jak Singapur i niedużym. I z tego co wiem, mają spore problemy wciąż z ludnością aborygenów, krótko mówiąc, z integrowaniem ich w społeczeństwie. Może wybiorę się na dłużej do Darwin, bo w Darwin jeszcze nie byłem. Byłem w innych częściach terytorium północnego i chętnie by nawet bym zrobił jakiś mały reportaż z tego miejsca. Myślę, że tam nie ma lockdownów specjalnych. Raczej na pewno nie. Rządzą z tego, co pamiętam, liberałowie w terytorium północnym. Taka ciekawostka. W terytorium północnym było ostatnie miejsce poza niemieckimi autostradami, gdzie nie było ograniczeń prędkości na autostradach. Na autostradach, dobra. To po prostu na drodze, która biegnie przez pustynię. I no, tłumaczono to tym, że po prostu tam nie ma sensu, żeby wprowadzać ograniczenia prędkości. I gdy przyszli laburzyści, dorwali się do władzy, to wprowadzili ograniczenie prędkości do 130. Po czym przyszli liberałowie i znowu znieśli to ograniczenie prędkości. I to jest o tyle idiotyczne, że tak jak zależnie, która partia rządzi, czy ta bardziej wolnościowa, czy mniej, to albo jest ograniczenie prędkości na terytorium północnym jest albo bez ograniczeń, albo jest 130. Co tak naprawdę de facto oznacza, że i tak tam nie ma ograniczeń prędkości. No, w tak pustym miejscu, ciągnącym się przez pustynię, no, policja rzadko kiedy patroluje drogi, ale oczywiście oficjalnie ograniczenie prędkości jest. Pyta się, mówi Satan Christ, czy mógłbym włączyć płatności za donate za pomocą PayPal? Nie, nie mógłbym. Nie mógłbym i mówię to specjalnie, to tak jak opowiadałem. PayPal zablokował mi konto z powodu donate'ów. Dlatego, że zażądali ode mnie jakiegoś stosu dokumentów, co to w ogóle do mnie wpływa. Bardzo ich zaniepokoiły te 3 złote. Nie wiem, czy uznali, że sponsoruje terroryzm tymi 3 złotymi. Nie wiem, jaki to rodzaj terroryzmu. Mógłbym najwyżej wlecieć nie samolotem w wieżowiec, tylko dronem do Toitoja chyba. Taki mógłbym terroryzm uprawiać za 3 złote. Ale PayPal postanowił zablokować mi konto i zażądał jakiegoś stosu dokumentów, jakich to usług i faktur dostarczyłem. Więc nie, niestety nie da się włączyć za pomocą PayPala. PayPal z mojego doświadczenia w ogóle jest dosyć, jakby to powiedzieć, dosyć, no bardzo ostrożny jest. Kiedyś miałem konto PayPala, jakby jeszcze dawno, to mieszkałem w Danii i też mi się zablokowało. Więc przykro mi, ale nie da się. I chyba już nie będę tego włączał, szczerze mówiąc. Już mi się nie chce. Witam, pozdrawiam serdecznie. Katot mówi, czyli Jola przyszła na. Jola przyszła na czata, cześć Jola. Wiecie, mam ostatnio, może w związku z tym, że miałem urodziny i mam te 37 lat, to znaczy urodziny miałem kilka dni temu, to wpadłem na pewien ciekawy pomysł. Otóż odzywam się mailowo do ludzi, do których dawno się nie odzywałem. Piszę do ludzi z liceum, piszę do ludzi, którymi dawno nie rozmawiałem, co u nich słychać, co tam, jak tam. I muszę powiedzieć, że akcja raczej jest bardzo pozytywnie wychodzi. Bardzo dużo ludzi pisze: hej, co u Ciebie słychać, fajnie, miałem do Ciebie napisać N lat temu, ale nie napisałem, dobrze, że piszesz. Polecam wszystkim. Zróbcie sobie listę ludzi, z którymi kiedyś byliście blisko, czy się znaliście, byli waszymi przyjaciółmi, najlepszymi przyjaciółmi, kumplami, kumpelami, dziewczynami, kochankami, albo największymi wrogami i róbcie eksperyment. Napiszcie do nich. Zapytajcie, co u nich słychać. Bardzo ciekawe, fajne rzeczy z tego wychodzą. Ludzie na ogół, im są starsi, tym są spokojniejsi, a wciąż mają dobrą pamięć. Także polecam ten system. Bardzo serdecznie. W ogóle może na koniec jeszcze, bo tak jak mówiłem, dzisiejsza audycja to jest... są luźne gadki. Dzisiejsza audycja to jest luźna strona mapy. Mam takie pytanie do Was. Co sądzicie o takim pomyśle? Czy warto wracać do Polski? Czy tak, czy nie? Ja się nad tym zastanawiam coraz bardziej i coraz więcej o tym myślę. Czy to ma sens, czy nie? Ja wiem, że większość ludzi, którzy mieszka w Polsce, pewnie powie, że nie. Ale może jest ktoś, kto wrócił i nie żałuje. A może jest ktoś, kto wrócił i żałuje. Bo coraz bardziej ten pomysł chodzi po głowie. Przypominałem sobie ostatnio, dlaczego wyjechałem z Polski. Przypominałem sobie, jak pracowałem 2 nieszczęsne lata na Politechnice w Poznaniu. I pamiętam, że pan rektor wymyślił sobie, że 1/3 czasu powinienem poświęcać na sprawy administracyjne, 1/3 czasu na sprawy naukowe, 1/3 na dydaktykę i pamiętam, że biegałem z jakimiś papierami odnośnie malowania jakiejś sali do jakiejś pani kanclerz, która była w poznańskiej Wildzie w budynku Politechniki. To była jakaś taka już niemłoda, nawet stara, gruba baba, która była tylko inżynierem, ale była strasznie ważna, bo była panią kanclerz i musiałem na nią czekać chyba z pół godziny, bo się spóźniła. I pamiętam, wracałem tramwajem na Piotrowo, na dzielnicę, do której w Poznaniu jest główna część Politechniki, zastanawiałem się, co ja tu w sumie robię, dlaczego ja tam pracuję. I potem, jak już pracowałem w Danii na uniwersytecie, to opowiadałem tą historię i oni zapytali się, ale dlaczego ktoś miałby mnie gonić z jakimiś papierami odnośnie malowania jakiejś sali. No i ja też tego nie potrafiłem wytłumaczyć, dlatego właśnie wyjechałem z Polski, między innymi dlatego. Marcin pisze, że na Wildzie mieszka szatan. Tak, kiedyś znałem jedną laskę, co mieszka na Wildzie. Niezły szatan z niej. Zgadzam się z tą opinią. Ale może zostawmy ten temat. Co jeszcze chciałem? A, właśnie. Jak wyjeżdżałem z Polski i wyjeżdżałem z Politechniki, to musiałem dostarczyć taką obiegówkę. I jedną z części obiegówki była tak zwana kancelaria tajna. To jest nieprawdopodobne, że 20 lat po upadku komuny, bo to był 2009 rok, wciąż na polskiej uczelni było coś, co się nazywało kancelaria tajna. W kancelarii tajnej siedział stary trep. Stary trep, czyli stary wojskowy, który dorabiał sobie do emerytury i mówi: proszę pan wyjeżdża, pan już nie będzie pracował na Polsce, to książeczkę wojskową panu pokażę. Przyznaję się do czegoś, zgubiłem książeczkę wojskową, nie mam pojęcia, gdzie jest moja książeczka wojskowa. Co więcej, wydaje mi się, że według polskiego prawa popełniłem przestępstwo, bo nie wolno wywozić książeczki wojskowej za granicę, a ja wywiozłem książeczkę wojskową do Danii i tam ją zgubiłem. A może wywiozłem ją do Australii i ją zgubiłem, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie nie mam książeczki wojskowej. I chyba jakiś prokurator mi za to groził. Nie interesuje mnie to. W każdym razie ten pan, ten stary trep mówi: a dlaczego pan wyjeżdża z Polski? No to ja mówię: no wie pan, no, dostałem stypendium w Danii, może pojadę. Znaczy jeszcze wtedy nie dostałem, ale tak powiedziałem. Mówi: proszę pana, ja sobie zapisuję, proszę pana, niech pan patrzy. Ja pana wpiszę w pana dokumentach. Dania, proszę pana, i pan już, my o pana wszystko wiemy. My już wszystko wiemy o panu, że pan mieszka w Danii, proszę pana, także wie pan. No i taki stary trep zawracał głowę. Pracował w kancelarii tajnej. Zastanawiam się, w innych krajach nie spotkałem się z kancelarią tajną i starymi żołnierzami, którzy tam pracują. A w Polsce tacy ludzie byli. To była jedna z przyczyn, dla których no po prostu nie chciałem mieszkać w Polsce. Z drugiej strony tęsknię czasami do Polski. No i wtedy mógłbym nadawać dla Was o normalnej porze, a nie o 3:28 w nocy, co też mogłoby mieć pewne plusy. Na pewno jeszcze jakiś czas zostanę w Australii, na pewno jeszcze rok, dwa. Ale co potem? Nie wiem, może ktoś zadzwoni z dobrą radą. Skype, nocne radio, bo mi się powoli kończą tematy. Katut Jola mówi, że mam zajrzeć głęboko do serca. Tylko Jolu, czy jego serca? Problemy są wszędzie, tylko czasem jest cieplej. No tak, to prawda. To prawda. Także dzwońcie śmiało, możecie im powiedzieć, czy wracać, czy nie. Znaczy, pewnie i tak was nie posłucham, ale przynajmniej możecie im powiedzieć, co o tym sądzicie. I szczerze mówiąc, ja zanim jeszcze zaczął się COVID, to moim takim głównym pomysłem było, żeby trochę spędzać czasu w Australii, trochę spędzać czasu w Europie. I to się udawało do pewnego czasu. To się udawało do czasu, gdy nie było COVID-a. Mam kilka takich przypadków, że byłem, tak jak mówiłem, w Polsce, w Danii przez chwilę, potem w Polsce, a potem lejchałem do Australii na kilka dni i wracałem. I to świetnie działało. I to powodowało, że nigdy za żadnym miejscem nie tęskniłem. Bo tak naprawdę to, co mi się podoba w tym poprzednim, to, że człowiek cały czas jest w ruchu. Jeżeli jesteście cały czas w ruchu, jeżeli raz jesteście w Europie, innym razem lecicie do Chin, za 2 tygodnie jesteście znowu w Australii, spędzacie tu parę tygodni, po czym musicie lecieć do Stanów, nie macie czasu stęsknić się za każdym miejscem. No tak, no ale oczywiście COVID spowodował, że te plany pękły. Zastanawiałem się, w czasach, gdy jeszcze nikt o COVID-zie nie słyszał, zastanawiałem się, jak to będzie, co spowoduje, że ten system się rozpadnie, że to, że ludzie mogą tak się przemieszczać, to coś, co nie było nie do pomyślenia za komuny, że możemy, to jest tak naprawdę tylko kwestia tego, czy mamy pieniądze, żeby zapłacić za bilet lotniczy. I w czasach, gdy jeszcze w roku 2017-2018 zastanawiałem się, co spowoduje, że to się załamie. I szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie wojna. Myślałem, że to wojna spowoduje, że już nas po prostu, że przestaniemy tak latać. Ale okazało się, że to nie wojna, że to COVID. COVID wygląda na to, że się wycofuje. Znowu mogę lecieć do Europy. Już chyba od jutra, dzisiaj jest 31 października, tak, czyli od waszego pojutrze, ale mojego jutra mogę lecieć do Europy i wrócić do Australii. No ale zobaczymy, czy znowu nie pojawi się, jak to mówił Kazik, odmiana falenicka. Albo otwocka. I znowu się nie da. No proszę, Bartłomiej pisze, że pozdrawiam je ze Świdwina. Pozdrawiam serdecznie cały powiat Świdwin. No, ja w Świdwinie mieszkałem pierwsze 7 lat życia, zanim wyjechałem do Połczyna, więc pozdrawiam serdecznie cały Świdwin, a głównie za to, że... Cześć Bartłomieju, zawsze mogę zadzwonić i coś opowiedzieć. Piotr pisze, żebym przyjechał do wolnej Norwegii. Chodzi mi taki pomysł po głowie. Powie poważnie. Chodzi mi taki pomysł, żeby olać Danię i pojechać do Norwegii. Naprawdę. Dlatego, że w Norwegii się lepiej zarabia, chociaż przynajmniej tak... Moja żona mówi, że tam się lepiej lekarze zarabiają niż w Danii. A po norwesku też mówię, no, dogadam się, umiem kupić bułkę. Ale z drugiej strony Norwegia jest zimna i też daleka od Polski, więc nie jestem pewny. Ale Piotrze, wezmę to pod uwagę. I czy to nie COVID, tylko decyzje polityków? Tak, oczywiście, że tak. No, zgadza się. Coś w tym jest. Ale, no, ale umówmy się, że w gruncie rzeczy to nie ma znaczenia. Tak naprawdę... Nie dało się przylecieć do Polski przez ostatnie 2 lata, ostatnie 1,5 roku. I chociaż no, musiałbym mieć chyba swój własny samolot i zapłacić jakąś łapówkę, żeby bez problemu wlecieć z powrotem do Australii. Bo ile dało się tak naprawdę z Australii dało się wylecieć, to jest trochę mit, że z Australii nie dało się wylatywać, bo znam wielu ludzi, którzy wyjechało. Natomiast problem był z powrotem. To jest główny problem. Wielu ludzi zostało poza Australią i czekało na możliwość powrotu. Mam nadzieję, że te czasy, gdy można było spędzić tydzień we Włoszech, później tydzień w Polsce, tydzień później polecieć do Perth, że te czasy wrócą, że COVID będzie tylko słabym wspomnieniem, ale obawiam się, że tak nie będzie. Obawiam się, że z jakiegoś powodu nasza wolność wciąż próbuje być ograniczana. Nie wiem też dlaczego, do końca dlaczego. Chociaż zobaczymy. Wolność ma to do siebie, że zawsze gdzieś tam się wybija, wychodzi przez jakąś kratkę, gdzieś tam pojawia się znowu i kiełkuje, więc może znowu będzie tak, jak byśmy chcieli, żeby było. No, Etama to chyba tylko nie wzrusza, bo Etam i tak cały czas mieszka w jednym miejscu. No, Lukacuj pisze, że stream na radio jest wyciszony. To niedobrze. Nawet bardzo niedobrze. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, bo pojawia mi się, że nadaje. No dobra. Będę musiał zbadać temat streama, także przepraszam za to, że stream na radiu jest wyciszony.

0: Hej, nocniki, witajcie w ten niedzielny wieczór. Tu Ania z Trójmiasta, a ze Środy Śląskiej tradycyjnie.
1: Krawculek, witam serdecznie. Dobry wieczór wszystkim. No, dziś długo zapowiadana audycja o kulturze Ukrainy.
0: Zgadza się, bo w zeszłą niedzielę, jak robiliśmy tego spoilera o tych kultowych scenach, to tak doszedł do głosu bardzo ten imperializm amerykański i wszystkie sceny, albo z filmów amerykańskich, no albo z polskich. A kiedy jakby te działania wojenne w Ukrainie się nasiliły tam 24 lutego, to ja sobie zadałam takie pytanie, czy ja coś znam w ogóle ukraińskiego, jakiegokolwiek pisarza czy piosenkarza. No i niestety odpowiedź była negatywna. I stąd ta dzisiejsza audycja.
1: Ich kultura nie jest jakoś tak powszechnie znana. No właśnie, to można od razu zadać takie kontrowersyjne trochę pytanie. Czy ona w ogóle istnieje? Czy ten kraj ma jakąś kulturę w ogóle?
0: No ma, na pewno ma. Tak samo, wiesz, myślę, że tak samo nie znamy kultury węgierskiej, bułgarskiej, mołdawskiej, ani żadnych innych, nie? Jak była to ten nasz spoiler o kultowych scenach, to ja tak trochę chciałam na siłę dodać jakieś sceny może z filmów włoskich, francuskich, ale miałam takie poczucie, że to by było trochę na siłę, nie? I to mnie właśnie zasmuca, czemu tak jest, że my zamiast tu się wspierać tak kulturowo, tym bardziej, że ta kultura jest nam bliska, tak? Także ta historia też jest bardzo podobna, tak? Czyli takie same są jakieś tematy, dylematy, a jednak nie, jednak mamy takie ciążenie ku zachodowi i w ogóle jakby ignorujemy to, co stamtąd przychodzi. No nie wszyscy pewnie, nie? Tam intelektualiści jacyś tam pewnie są na bieżąco, ale tak w masowym odbiorze to myślę, że ci autorzy książek czy filmów to raczej są nieobecni.
1: No na pewno u nas jest to mocna egzotyka. Jak mówisz, Polacy są mocno zapatrzeni, jak połowa świata, w Zachód i w Hollywood, i może z tego powodu mało znamy na przykład ukraińskich filmów. Znalazłem takie produkcje,

0: które były współtworzone przez na przykład Ukrainę, Niemcy i Polskę. No to jest oczywiście słynny film Akwarium. No, ale też gry komputerowe jakieś kojarzę, tylko że tych gier nie ma znowu tak dużo. Ale no, o klasie dorobku kulturowego nie musi świadczyć koniecznie ilość na przykład, nie?
1: Ja myślę, że jak wpisywałam w ogóle sobie na początek jakieś tam ukraińskie filmy, to pierwsze, co mi wyskoczyło, to był ten Obywatel Jones, który jest koprodukcją ukraińsko-polską, polsko-brytyjską, w reżyserii Agnieszki Holland. Ty mówiłeś, że już obejrzałeś ten film. To ja myślę, że na początek moglibyśmy o tym filmie opowiedzieć, bo tutaj też jest kawał tej ciężkiej historii Ukrainy, która no, no niestety wygląda na to, że faktycznie jak cykle w przyrodzie się powtarza, no bo dzisiaj mamy doniesienia o tym, że na południu Ukrainy jest głód, tak? Rosjanie nie pozwalają na dostarczanie tam żywności, więc myślę, że moglibyśmy sobie o tym filmie opowiedzieć, tym bardziej, że on jest dostępny na Netflixie i ktokolwiek z was by miał chęć, to może w każdej chwili sobie obejrzeć. Wiadomo, że to jest ciężki temat, tak? Wielkiego głodu i wielu milionów ofiar, ale no, może to jest ten moment, żeby właśnie te ciężkie tematy poruszyć.
0: Jaki głód? Gdzie? Znaczy, słuchajcie, uczciwość nakazuje mi wspomnieć o tym, że Jamci to, znana postać z anteny, wysłał mi dzisiaj nagranie, w którym dementuje. Nie ma żadnego głodu w Mariupolu, bo jego kolega je kebaba. I to praktycznie koniec wiadomości. Taka wiadomość to tak przekazuje. Gratulacje dla domorosłego Sherlocka Holmesa. Rozgryzł wszystko, jedno wielkie kłamstwo. Kolega je kebaba. Tak, jest też pytanie na czacie od nowego słuchacza, czy nasza narracja opiera się na narracji rodaków kamratów. Nie wiem, co by to miało oznaczać, że czy to pytanie, czy jesteśmy rusofilami jakimiś albo ruskimi agentami wpływu, albo czy jesteśmy narodowcami namawiającymi do linczowania tych i tamtych i antysemitami. Do tego chyba nie. No, pozwolę sobie nawet za Anię tutaj odpowiedzieć, że chyba nie. Też Ania, chyba nie jesteś taka.
1: Ja proponuję, Pejo, żebyś po prostu posłuchał i sobie sam wyrobisz opinię, jaką tu mamy narrację i sam ocenisz. Bo w sumie, wiesz, co my tu będziemy opowiadać o sobie, po prostu posłuchaj i się przekonasz, jak my tutaj rozmawiamy. A co do głodu teraz na Ukrainie wschodniej, południowej, tam gdzie już jest okupacja rosyjska, to z tego, co ja słyszałam od swoich znajomych ukraińskich, to wygląda to tak, że Rosjanie, owszem, oferują racje żywnościowe Ukraińcom, ale tylko pod warunkiem, że dadzą się nagrać i grzecznie podziękują. Więc tak to wygląda. Tylko dla kolaborantów jedzenie jest.
0: Zresztą takie dementowanie, że nie ma głodu, bo na przykład kolega je kebaba, to jest tak jakieś głupkowate, bo przecież są różni ludzie, różne mają możliwości. Różne sytuacje są i tu się opierać na zeznaniu jednego kolegi, że nie ma głodu, bo on je kebaba, no nie wiem, po prostu ręce mi opadły trochę. No ale dziś inne tematy, trochę weselsze, bo rozmawiamy o kulturze ukraińskiej, o filmach, o literaturze, o grach, o różnych rzeczach. Też nie rozumiem tego pytania, dlaczego mielibyśmy stosować narrację a la kamraci, skoro oni tam nienawidzą Ukrainy i wielokrotnie się wypowiadali bardzo negatywnie, wręcz skandalicznie, a my raczej dobrze się wypowiadamy i kibicujemy napadniętemu i wspieramy tutaj. No więc takie dziwne pytanie też trochę.
1: A to co, może o tym filmie Obywatel Jones, czyli o takim walijskim dziennikarzu, który bardzo młodo wielki sukces osiągnął, ponieważ przeprowadził jako pierwszy wywiad z Adolfem Hitlerem w 1933 roku, kiedy on dochodził do władzy. I wtedy w tym swoim reportażu napisał, że, bo on leciał z nim samolotem z Berlina do Frankfurtu, właśnie kiedy Hitler miał przejmować władzę. Napisał, że jeżeli ta maszyna się rozbije, to cała historia Europy pobiegnie innym torem. No, na nieszczęście ta maszyna się nie rozbiła i historia nie pobiegła innym torem. I on po prostu, mając ten wywiad z Hitlerem, chciał jakby dopełnić tego swojego dorobku i przeprowadzić także wywiad ze Stalinem, żeby mieć tych dwóch dyktatorów tutaj przepytanych. Świetna jest scena taka jedna z pierwszych w tym filmie, kiedy on tym brytyjskim lordom tłumaczy, jakie jest zagrożenie ze strony hitlerowskich Niemiec. On taki młodziutki, pełen werwy, tutaj im rysuje, jakie mogą być zagrożenia, a oni go tam wyśmiewają i ignorują te jego argumenty. Jak ona tobie wywarła wrażenie, ta scena, kiedy on tam się produkował?
0: No, szydzili sobie z niego. No tak, scena jak scena. Często mamy w scenach takie filmy, gdzie ktoś z racji młodego wieku jest wyszydzany i jego przewidywania, różne informacje są wyśmiewane trochę. No i tak tutaj też było. Wiesz, ja w ogóle zdziwiłem się, że na Filmwebie nie napisali, że to jest wszystko na faktach. No bo naprawdę istniał taki Gareth Jones. Więc on dosyć młodo umarł, widzę, bo 30 lat tylko żył. No i film jest niezły, ale nie jakiś porywający, nie? Trochę się rozkręca właśnie jak już dziennikarz jest na tej Ukrainie i obserwuje straszne sceny łącznie z kanibalizmem. Wielki głód, który pochłonął od jak się szacuje, od 3 do 6 milionów ofiar. Ja słyszałem o 10 milionach, ale to ciężko w takich sytuacjach zliczyć dokładnie, nie? Więc można tylko szacować mniej więcej. No, niezły film, niezły film. Taki, tak się zastanawiam, czy na Ukrainie się trochę jak w Polsce robi tylko takie mroczne, smutne filmy, często oparte na faktach, nawiązujące gdzieś do Związku Radzieckiego, do, wiesz, do II wojny światowej. No, no, na pewno sporo się robi takich filmów też, nie? Ale no to może wynikać po prostu z tego, że smutna jest historia tego kraju. Każdy kraj produkuje taką kulturę, no, jaka pasuje do historii danego regionu.
1: Tak, tak. Ale tutaj w tym filmie Obywatel Jones, tam dla mnie na przykład najciekawsza była ta opozycja tych dwóch dziennikarzy, Garetha Jonesa i Waltera Durantiego, który był korespondentem New York Timesa w Moskwie, który w ogóle dostał nagrodę Pulitzera za swoje reportaże o Związku Radzieckim, które po prostu były zwykłą propagandą. I potem w ogóle była akcja, żeby mu tego Pulitzera odebrać, ale ostatecznie nigdy się to nie wydarzyło. I tutaj jest właśnie zestawienie, tak, tego młodego dziennikarza, który chce dojść prawdy, i tego przekupnego Durantiego, który w ogóle nie rusza się poza Moskwę. W ogóle są podejrzenia, które pewnie były prawdą, że w ogóle był opłacany przez Związek Radziecki potem jeszcze wiele, wiele lat później, żeby właśnie szerzyć tą propagandę sowiecką. No i też te smutne losy, jak oni skończyli, tak, bo Gareth Jones zginął w Mandżukuo, tam porwany i w niewyjaśnionych okolicznościach zamordowany. Prawdopodobnie to było na zlecenie NKWD. Stalin po prostu mu nigdy nie wybaczył tego, że na Zachód tą swoją opowieść o tym głodzie w Ukrainie przekazał. A Duranty dożył tam 73. urodzin na Florydzie, tak? Także tak to właśnie wygląda w świecie dziennikarskim. Zresztą mamy, mówię, historia się powtarza, tak? Za Putina dziesiątki dziennikarzy też już poniosło śmierć.

0: No przecież ta rzeź wołyńska to nie wzięła się z niczego, tak? Na początku była po prostu ostra polonizacja Ukraińców, tak? Palono cerkwie, tępiono wszelkie przejawy, tak, ukraińskości, czy i tam mniejszość de facto polska, bo tam Polaków na Wołyniu było tylko 16%, ale to była ta elita, tak? To mówiło się, że dwory były polskie, a chłopstwo było ukraińskie. No i ci polscy panowie tępili tych Ukraińców, ile wlezie. Na pewno też do tego się przyczyniła faszyzm, tak? I Ukraińcy napatrzyli się na to, jak naziści rozprawili się z Żydami i po prostu jakby te wzorce zaadoptowali. Oczywiście jest to, była straszna zbrodnia ludobójstwa na narodzie polskim, ale no też nie było tak, że Polacy tutaj byli bez winy. Po prostu wśród Ukraińców te terrorystyczne grupy, które tylko takim sposobem widziały drogę do tego, żeby Ukraina mogła się jakby wybić na niepodległość, doszły do głosu. No i to nie tylko wśród Ukraińców, tak, ale w innych narodach też często te takie, powiedzmy, najbardziej skrajne grupy dochodzą do głosu i tak samo stało się na Wołyniu.
1: Pewnie propaganda też miała tu znaczenie i takie napuszczanie jednych na drugim. Nawet w filmie Wołyń Smarzowskiego jest pokazana scena, gdzie na wesele przychodzi jakiś jegomość i podburza tych Ukraińców, nie? I opowiada im różne historie, jacy to Polacy są wstrętni. Więc no, taka po prostu takie podpuszczanie, judzenie. Też no dużo, nie chcemy absolutnie nikogo tu usprawiedliwiać, no to jedna z najstraszliwszych masakr na ludności w historii, ale chcemy tylko zwrócić uwagę, że takie sytuacje często są bardzo skomplikowane i często druga strona też nie jest zupełnie bez winy, no i tylko to, no ale to w ogóle o tym wspominamy, bo już się tu pojawiły na czacie komentarze nawiązujące do sytuacji. No, a jakie jeszcze ciekawe filmy napotkałaś?
0: Tutaj sobie sprawdziłam, jakie filmy ostatnio Ukraińcy kręcili i co, jakie tam były nagradzane. To mogę polecić taki film Złe drogi, który w poniedziałek, 28 marca, będzie wyświetlany na Cinemax o 21:30, także wszyscy sobie możecie go obejrzeć. I jest to właśnie taki film, który się rozlicza z tym, co było w Donbasie w 2014 roku, tak, czyli początek tej wojny. Są to cztery historie takich no, zwykłych ludzi i żołnierzy, którzy właśnie stają w obliczu tego wiru, powiedzmy, wojennego. Także ten film Złe drogi, myślę, że do obejrzenia i w klimacie tego, co się teraz niestety dzieje. Z takich nowych filmów jeszcze mogę polecić film Przystanek Ziemia. To z kolei taki film o młodych Ukraińcach, nastolatkach, dorastaniu, którzy tam kończą tą 11 klasę i zastanawiają się, co dalej. Ten film też właśnie w zeszłym roku został nagrodzony na festiwalu w Odessie i dostał nagrody od ukraińskich krytyków. A z takich filmów, które były wyświetlane w polskich kinach w zeszłym roku, to film Nosorożec. To są z kolei lata 90. na Ukrainie. No i historia takiego młodego człowieka, który po prostu staje gangsterem, tak? Jak on tam się pnie w tej hierarchii kryminalnej, powiedzmy, jak od zwykłego złodziejaszka staje się po prostu takim no, srogim bandytą. Także no to dla takich ludzi o mocnych nerwach, bo tutaj jak widziałam plakat, to na plakacie ręka na ociekającym krwią kiju baseballowym. No ale myślę, że ten film będzie akurat najłatwiejszy do znalezienia, no bo

0: on w tych naszych polskich kinach kameralnych był wyświetlany.
1: Tak sobie patrzę na ukraińskie filmy animowane i widzę, że też coś tu mają do zaproponowania. No takie produkcje, wiecie, jakich wiele teraz jest o smokach, no ale też ci kozacy się bardzo często pojawiają. Mignęło mi tutaj właśnie jakiś trzech kozaków. Jeden mały, drugi wielki, trzeci wysoki i chudy. No i bajka się po prostu nazywa Kozacy. No ci kozacy się często pojawiają, nie? Oglądałem niedawno też serial Kozacy. Bardzo dobry, bardzo fajny, taki komediowy, historyczny. Bardzo mi się spodobał, bo był taki dość relaksujący, trochę zabawny, relaksujący, nie kolejna mroczna, smutna, tragiczna opowieść, tylko tak na wesoło, nie? Więc polecam serial Kozacy zdecydowanie.
0: Tutaj z takich poważniejszych tematów to jeszcze taki film, który myślę też będzie łatwy do znalezienia, Cenzorka. On funkcjonuje też pod tytułem 107 matek. To jest z kolei koprodukcja czesko-słowacko-ukraińska i ten film to jest historia młodej matki, która rodzi w zakładzie poprawczym w południowej Odessie. To jest film, powiedzmy, na faktach taki. I on na festiwalu w Wenecji w zeszłym roku wygrał sekcję Horyzonty za najlepszy scenariusz. Także też godny polecenia. Ale też kręcą wesołe filmy, komedie. Tutaj jest taki ukraiński muzyk, komik, taki człowiek orkiestra, Dzidzio się nazywa. I on na przykład nagrał taką komedię Kontrabanda. I to jest o tym właśnie, jak Ukraińcy postanawiają dorobić się na przemycie papierosów do Polski. Także taka komedyjka. Też ten Dzidzio nagrał komedię Swingersi 2. Także takie komedie, myślę, pokroju tam naszych, nie wiem, Planeta Singling, czy tam Chłopaki nie płaczą, też tutaj można znaleźć w tej ukraińskiej kinematografii.
1: O, to fajnie, że są też komedie. Chętnie sobie obejrzę tą Kontrabandę. Szczególnie, że może zobaczymy Polskę też przy okazji, jak pokazana jest. To miło sobie zawsze popatrzeć, jak Polska jest przedstawiona, ukazana jakby przez obcokrajowców, nie?
0: Tak, tak. A ten Dzidzio to w ogóle ma ten swój taki zespół po prostu muzyczny, grają muzykę pop i oni tutaj nagrali ten swój taki debiutancki album w 2012 roku, to na nim znalazła się nawet taka polskojęzyczna piosenka Ja Cię Kocham. Znaczy polskojęzyczna, tam po prostu pojawia się kilka słów po polsku, także jak sobie wpiszecie Dzidzio, Ja Cię Kocham, to sobie możecie odsłuchać. To jest, mówi się, że czwartym członkiem tego zespołu jest świnia o imieniu Mason. Nie wiadomo, czy ona faktycznie istnieje, w każdym razie w tej nazwie Dzidzio to O ostatnie to jest taki świński ryjek. Także no, polecam na YouTubie sobie odsłuchać tą piosenkę Ja Cię Kocham.
1: No, słuchacze, przynajmniej ci, którzy są na czacie, wydają się bardziej zainteresowani teoriami spiskowymi, jak na razie. I oczywiście Żydzi, teoria spiskowa i Żydzi. No cóż, to jest taka może dzisiaj rozrywka dla plepsu trochę, teorie spiskowe, bo a już się zainteresować kulturą, to wiesz, to wysiłek, nie? I to trzeba by obejrzeć coś, tak dalej, a tak to można sobie zawsze pogadać o niebiańskiej Jerozolimie i o wielkim spisku, że wszyscy się dogadali na wojnę. No cóż.
0: Tak, z muzyków jeszcze to jest taki piosenkarz Oleksandr Ponomariew. I on był reprezentantem Ukrainy w konkursie piosenki Eurowizji w 2003 roku. I ostatnio z tym Dzidzio nagrał taką bardzo popularną na Ukrainie teraz piosenkę Puzzle. Także jak sobie wpiszecie Dzidzio i Aleksandr Ponomariew Puzzle, to no, taka nostalgiczna piosenka, no bardzo wymowna. Także nawet jak się nie rozumie to słów, to naprawdę czuć tą słowiańskość w tej piosence. Polecam. Tutaj z piosenkarek z kolei, taka powiedzmy ichnia Doda bym nazwała, nazywa się Ola Polakowa.
1: Polakowa?
0: Tak, tak. Ale chyba najbardziej znana to jest Jamala, która po prostu wygrała tą Eurowizję w 2016 roku taką piosenką 1944. I to była piosenka, która poruszała temat deportacji Tatarów krymskich i w ogóle nawiązywała do historii rodziny, bo jej prababcia, gdy miała 24 lata, została właśnie deportowana z piątką dzieci z Krymu do teraz Kirgistanu. I ta Jamala tam w tym Kirgistanie się urodziła, a kiedy Ukraina odzyskała niepodległość, przeprowadziła się do Kijowa. No ale niestety z 26 na 27 lutego mówi, że w 15 minut się spakowała i musiała z dwójką swoich synków z Kijowa uciekać.
1: MP, wspominasz, że prezydent Ukrainy był na pierwszej edycji Tańca z Gwiazdami. No, słyszałem właśnie, że ma artystyczny dorobek.
0: Tak, tak. No. To jest też taki człowiek orkiestra. On no, z wykształcenia prawnik, ale dołączył tam w latach 90. do takiej grupy kabaretowej. 95. kwartał. I no pisał te skecze, produkował w ogóle te programy. Prowadził też taki program Wieczornik Kwartał na tym kanale Inter. I można powiedzieć, że Wołodymyr Zeleński to był taki Jimmy Fallon ukraiński, nie? No, też prowadził program kulinarny. No i tutaj faktycznie w 2006 roku wygrał tą pierwszą edycję Tańca z Gwiazdami. No to w ogóle prowadził, był w składzie zarządu tej telewizji Inter, głównym producentem, też grał w takich rosyjskojęzycznych komediach romantycznych. Tutaj Miłość w Wielkim Mieście, 8 pierwszych randek, czy 8 nowych randek. I ciekawostka, użyczył też głosu misiowi Paddington. No a potem w 2015 roku był gwiazdą takiego satyrycznego serialu telewizyjnego Sługa Narodu, gdzie grał postać nauczyciela historii Wasyla Petrowicza, który w wyniku zbiegu okoliczności objął urząd prezydenta Ukrainy.
1: No właśnie, a właśnie się chciałem zapytać, czy prezydenta grał kiedyś, czyli, no, tak. czyli trochę się spełniło w sumie.
0: No bardzo się spełniło, bo w 2017 założył partię, tak, też, która nazywała się Sługa Narodu. No i potem w 2019 roku w wyborach prezydenckich w pierwszej turze uzyskał 30% głosów, a potem w drugiej turze z Petrem Poroszenką, no to już 73% głosów.
1: No, ludzi można tak czasami złapać na ten haczyk takiej medialności właśnie aktorskiej, czy upodobnienia się do jakiejś postaci z filmu. No, jak była audycja o Putinie, to mówiłem, że Putin się stylizował na Sztyrlica, nie? Z kolei. Więc tak trochę to podobnie wygląda.
0: No, co ciekawe, on głównie posługiwał się językiem rosyjskim i dopiero w tym 2017 roku zaczął się uczyć języka ukraińskiego. W ogóle to jest taki też problem, tak, dla Ukrainy, że wiele Ukraińców no, mówi głównie po rosyjsku i dla nich bardzo ważne jest to, żeby właśnie ten ukraiński, no, żeby go pielęgnować, żeby się go uczyć, Była w ogóle cała dyskusja w Ukrainie, czy nie przejść czasem z cyrylicy na ten alfabet łaciński, ale właśnie doszli do takiego jakby konsensusu, że muszą najpierw zadbać o to, żeby wszyscy Ukraińcy dobrze nauczyli się ukraińskiego i dopiero po tym etapie będzie może ewentualnie powrót do tej kwestii, czy nie przejść na alfabet łaciński.
1: No są takie kraje dwujęzyczne. W Irlandii też w sumie większość mówi po angielsku, ale po irlandzku niektórzy też jeszcze mówią.
0: No, tutaj czy jeszcze moglibyśmy trochę o jakichś pisarzach poopowiadać.
1: Co warto przeczytać właśnie? Co, jakbyś mogła powiedzieć tak najsampierw, po co sięgnąć można w pierwszej kolejności? Co jest na twojej liście jako takie najbardziej warte przeczytania?
0: No ja wam powiem, co jest na topie teraz. To jest książka pod tytułem Internat Serhija Żadana, ponieważ to jest książka o tych wydarzeniach w Doniecku z 2014 roku, gdzie głównym bohaterem jest taki Pasza, nauczyciel 30-paroletni, który on takie sobie spokojne życie prowadzi, nie chce się tam w nic angażować, nie interesuje się polityką, tak, no ale niestety polityka zaczyna interesować się nim, czyli po prostu budzi się pewnego dnia w mieście ogarniętym wojną i dostaje taką poważną misję od swojej siostry. Musi swojego siostrzeńca wydostać z okupowanej części miasta i przetransportować go do jakiejś, do tej bezpiecznej części. No i niestety w międzyczasie separatyści uzyskują kontrolę nad tą częścią miasta i on zmienia się linia demarkacyjna i on po prostu, wiecie, jest w takiej sytuacji no, mega, mega skomplikowanej. Nie wie po prostu, czy przeżyje, jak to się wszystko skończy. No tak sytuacja naprawdę takiego klinczu. No to jest takie, wiecie, miasto widmo, gdzie puste bloki, spadające bomby, no dokładnie to samo, co dzieje się teraz. I ciekawa sprawa, ta książka teraz jest właściwie nie do kupienia w Polsce, ponieważ no, Polacy się na nią rzucili. Jest do druk, także będzie do kupienia dopiero od 1 kwietnia. Także jak macie ochotę, to musicie sobie po prostu w taniej książce czy gdzieś indziej na Empiku zamówić.
1: Przypomnij proszę tytuł.
0: Internat.
1: Internat.
0: Tak. Internat od tego, że siostrzeniec głównego bohatera jest właśnie w szkole z internatem i w momencie, gdy wybucha wojna, jego zadaniem jest dostanie się tam do tego siostrzeńca i w bezpieczny sposób przetransportowanie go do bezpiecznego miejsca.
1: No.
0: Ale niestety tej książki nie przeczytałam, bo na początku chciałam sobie ją kupić, gdy jeszcze była dostępna, ale mówię, pójdę sobie do biblioteki, sobie wypożyczę. No ale to jest dosyć nowa książka i tam w naszych bibliotekach jeszcze ich nie ma. W ogóle polecam wam właśnie pójść sobie do biblioteki, bo w każdej z nich jest jakaś taka mała półeczka z tymi pozycjami ukraińskimi. Na zachętę powiem, że większość tych książek ukraińskich autorów to nie są długie książki, tam po 200-300 stron, także można to szybko przeczytać. Ja tego Serhija Żadana z kolei sobie przeczytałam taką książkę Depeche Mode. To jest taki, powiedzmy, hardkorowy pamiętnik z okresu dojrzewania niegrzecznych chłopców. To też tam się dzieje w latach 90. To jest taki moment, kiedy wiecie, komunizm jeszcze do końca nie umarł, a kapitalizm jeszcze się nie narodził i jest tak w sumie nieciekawie. Ci chłopacy nie mają za bardzo pomysłu na siebie, dużo piją, wplątują się w jakieś dziwne historie, próbują sobie dziwnymi sposobami pieniądze skołować, właśnie też handlem jakimś alkoholem, jakąś kontrabandą. Ale to jest tak napisane takim, powiedzmy, taką nawijką z blokowiska, ale bardzo się to dobrze czyta, także tą książkę Depeche Mode mogę spokojnie polecić, bo to już mam akurat przeczytane. To jest jeszcze wcześnie, ale tam jest taki, nie wiem czy się odważę, ale chyba, nie no, powiem wam, o co tam tak, tam jeden z bohaterów tłumaczy, że nastąpiła taka zamiana teorii permanentnego rozpadu kapitału w teorię permanentnego pochuizmu. Krawiec, czy ty słyszałeś o teorii permanentnego pochuizmu? Co to może być?
1: No, przyznam, że nie słyszałem. Słyszałem o chujeniu, słyszałem o różnych innych, ale o tym nie.
0: Tak, to jesteś blisko, także tutaj wrażliwsi słuchacze może niech ściszą streama, bo ta teoria pochuizmu właśnie przedstawia tą historię tak tych lat 90., kiedy jest tak nieciekawie, biednie i nie wiadomo w ogóle, co z tego wszystkiego wyjdzie po rozpadzie Związku Radzieckiego. I tutaj właśnie główny, jeden z tych bohaterów, Czapaj, tłumaczy, o co chodzi w tym pochuizmie. Wszystko jest po chuju. Kasa po chuju, system planowania po chuju, ministerstwo po chuju, państwo po chuju, granice państwowe po chuju, koncentracja kapitału po chuju, rozszerzania rynku na wschód po chuju i pokojowy kosmos po chuju. Tak, i uważam, że ten cytat wspaniale też się odnosi do naszej obecnej sytuacji, a zwłaszcza sytuacji Ukraińców niestety i w ogóle całej geopolityki, tak? Gdzie po prostu jesteśmy w jakimś cholernym pacie i jest, no nie wiem, ja mam takie wrażenie, że wiecie, co to jest za polityka międzynarodowa, gdy naszego sąsiada rozjeżdżają, mordują, a my po prostu czekamy na co? Czekamy po prostu, tak? Aż my oberwiemy. No w normalnej sytuacji, jak jesteśmy, nie wiem, mieszkamy w bloku i naszego sąsiada dojeżdżają, dzwonimy na policję, tak? A my nic nie możemy zrobić.
1: My same się boją. My same się boją.
0: No po prostu coś tutaj nie gra, tak? Że to wszystko jest po prostu no bezsensownie zorganizowane, skoro na naszych oczach ludzie umierają, niszczy im się świat, a my nic nie możemy zrobić. No nie wiem, mi to strasznie wjeżdża na psychę, że tak to ktoś za nas zorganizował.
1: Możemy zadać sobie pytanie, czy kiedy nas napadną, to faktycznie nam pomoże NATO, nie? Jakoś, no bo sami raczej nie wygramy z Rosją, no i czy nam pomoże NATO? Co NATO? Może się skończyć bardzo podobnie jak w przypadku Ukrainy, że będą różne gesty, dumanie, zastanawianie się, wysyłanie broni, ale właściwie będziemy tak z grubsza zdani na siebie. No na pewno trochę ostrzej by Stany Zjednoczone tupały nogą, ale może by się na tupaniu nogą skończyło znowu. Mogłoby tak być. Ja patrzę sobie tutaj na gry komputerowe. No, takie chyba trzy najbardziej znane gry to gra strategiczna Kozacy, Stalker i Metro. Pierwsza gra, no to taka dość przeciętna gierka, znaczy przeciętna. Widziałem, że na Metacriticu oceny tam 73, 74, no to chyba nie jest taka zła. Już nawet nie pamiętam, czy kiedykolwiek grałem w tych Kozaków. Pamiętam, że kiedyś myślałem, że to jest polska gra. Nie wiem czemu, ale okazuje się, że właśnie ukraińska. Ale jest na przykład taka gra Contre-Jour, nie wiem, chyba, nie wiem jak to przeczytać. Contre-Jour. No i to jest gierka właściwie zrobiona przez jednego człowieka, Maksima Griniewa. I ta gra została grą roku na iPada w 2011. Bardzo została doceniona na targach E3, gdzie dostała nominację najlepsza gra mobilna też, więc sam nie grałem, ale no, musi być to dobra gra. Jakimś takim bańkopodobnym stworkiem się pokonuje różne plansze, przeszkody, zdobywa się różne przedmioty, które zmieniają właściwości tej bańki. No, domyślam się, że bardzo grywalna, skoro została tak doceniona. Z kolei gra Stalker Shadow of Chernobyl z 2007 roku oraz druga część Stalker Clear Sky z 2008. No to oczywiście nawiązuje mocno do filmu Stalker Andrzeja Tarkowskiego. I no, w zonie wszystko się dzieje. Stalker to, pamiętam, kiedyś grałem i no, trudna gra, to taka trochę mieszanka FPS-a i RPG-a, bo można tam ekwipunek mieć swój, rozwijać trochę tą swoją postać poprzez ten ekwipunek. Tyle zapamiętałem, oczywiście mroczne krajobrazy, lasy, mutanty. No, a Metro, no to bardziej taki czysty FPS, bardzo dobrze zrobiony, który zawsze zachwycał bardzo takim dopracowaniem graficznym, świetną grafiką, po prostu wykonaniem. I bardzo taki imersywny, no bo trzeba było tą maskę gazową zakładać, krople deszczu po niej spływały, w tym wrogim środowisku trzeba było uważać, żeby nam starczyło tych wkładów do tej maski, no i różne straszne potwory. Gra mocno oskryptowana, czyli dużo jest fajnych, ciekawych akcji, nie? Takich zaplanowanych, po prostu wyreżyserowanych trochę. To jest tego typu FPS. No bardzo doceniony na świecie. Doceniona jest ta seria Metro. Warto sobie kupić. Zdecydowanie jest to dobry FPS.
0: Tutaj MPS pyta o audiobooka tego internatu. Audiobooka jeszcze nie ma, ale jest e-book, jakbyś jednak chciał poczytać na Kindlu. Także e-book jest jak najbardziej dostępny.
1: No, jest też gra o Sherlocku Holmesie, wydana przez właśnie ukraińską firmę z siedzibą w Kijowie, rok 2000. I ta firma się specjalizuje ogólnie w wydawaniu gier o Holmesie. Możecie sobie sięgnąć na przykład po najpopularniejszy tytuł z tej serii, czyli Sherlock Holmes Awakened. No i to jest takie połączenie uniwersów Sherlocka Holmesa i Cthulhu. Także może być ciekawa mieszanka. Widzę, że grafiki wyglądają całkiem przyjemnie. No i to jest taka gra detektywistyczna, mocno.
0: A ja chciałam wrócić do książek, bo tutaj mówiłam o takiej książce o dorastaniu dla niegrzecznych chłopców, ale przeczytałam też fajną książkę o dorastaniu, powiedzmy, dla dziewczyn bardziej. Jest taka fajna pisarka ukraińska, nazywa się Natalka Śniadanko, bardzo apetycznie brzmi. I dla kobiet do polecenia mam świetną książkę Kolekcję namiętności. To jest historia o Łesi Podwieczorkówny, o jej dojrzewaniu, pierwszych miłościach, konflikcie z rodzicami. To się dzieje tam na przełomie lat 80., 90. I jak to czytałam, to po prostu, wiecie, wspomnień czar, bo właściwie no, podobnie działo się u nas. Tam na przykład ta jej klasa, to dziewczyny się podzieliły na fanki George'a Michaela Jacksona i takiego radzieckiego zespołu Łaskowej Maj. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Łaskowej Maj to był taki klasyczny boys band radziecki, który właśnie koncertował na przełomie lat 80-tych, 90-tych. No, taka muzyka disco. I słuchajcie, co oni robili? Oni koncertowali jednocześnie w kilku miastach Rosji. Po prostu dobrali sobie kilka składów, gdzie kolesie wyglądali tak samo, śpiewali podobnie. No i żeby więcej kasy zarabiać, w tych samych terminach organizowali koncerty w różnych miastach. No wtedy wiadomo, nie było tak tych, nie wiem, internetu, tak, te informacje się tak nie rozchodziły i tam przez jakiś czas im się to udawało. No ale kiedy to wyszło na jaw, to wywołało wielki skandal w Rosji i tą grupa ostatecznie zakończyła działalność. No ale tutaj właśnie wzruszyło mnie właśnie ten podział na fanki George'a Michaela i Michaela Jacksona. Tutaj główna bohaterka nie może właśnie się zdecydować. Żaden z tych piosenkarzy jakoś jej tam nie rusza. Ona tam wiesza sobie ich plakaty, ale nic się nie dzieje. No ja tutaj, no ja oczywiście byłam fanką George'a Michaela i dla mnie to w ogóle było bardzo ciężkie przeżycie, bo ledwo zakochałam się w George'u Michaelu, to po 2 latach dowiedziałam się, że jest gejem i nic z tej miłości nie będzie, ale...
1: a już było tak blisko, nie?
0: No było bardzo blisko, ale taką miłością platoniczną i tak kochałam go do końca, także tak.
1: To mi się oczywiście przypomina kultowy komiks o Osiedle Swoboda Michała Śledzińskiego, gdzie on pokazuje taką naszą rzeczywistość, gdzie chłopaki mają takie bandy też i jedni słuchają Depeche Mode i są depeszami, a drudzy Iron Maiden i noszą czarne skórki i się tam leją na osiedlu. Depesze z metalami, to coś w tym stylu.
0: Tak, tak. Tak. Tutaj wiadomo, ta OESA jest w ostatniej klasie, bo na Ukrainie jest tak, że mamy po prostu tą szkołę taką powszechną, 11 klas i potem się pisze egzamin i idzie się na studia, nie ma tam podziału na liceum. No i tutaj główny temat w tej klasie to oczywiście taki podział, kto jest za, a kto przeciw przedślubnemu seksowi. Tutaj tak, to najbardziej zajmuje tych oczywiście młodych ludzi. Oni się posiłkują takim poradnikiem, taką książką Dee Snidera, Kurs przetrwania dla nastolatków. To jest taka książka, ja właśnie pierwszy raz usłyszałam o tej książce, bo u nas chyba to nie zdobyło takiej popularności. Napisana przez amerykańskiego wokalistę zespołu Twisted Sister. I tam takie właśnie porady, jak sobie radzić z seksem w wieku dojrzewania. Ta Oesia zaczytuje się takim magazynem Rówieśnik, co można porównać do naszego, to powiedzmy, to było takie ukraińskie Brawo. No i tutaj...
1: Rówieśnik.
0: Tak, tam różne porady. No i oczywiście to tak wygląda... że ona też w międzyczasie musi się zdecydować na studia. Tutaj wchodzi taki konflikt z rodzicami, bo rodzice są inżynierami, a ona jest taką humanistką i zapragnęła studiować filologię ukraińską, a wtedy tata jej mówi, że trzeba być idiotą, żeby studiować swój ojczysty język. Ale właśnie ona, idąc na te studia filologiczne, jakby załapuje się na tą wielką falę zainteresowania tym ukraińskim, tak? Tą koniecznością wręcz, żeby ten ukraiński pielęgnować. I potem i tata to wręcz jest z niej dumny, że ona tam się do tego Lwowa na tą filologię ukraińską dostaje, bo jest taki po prostu boom na te studia. Nagle wszyscy chcą po prostu ten ukraiński studiować. Potem ona jeszcze wyjeżdża do Niemiec jako au pair i to są w ogóle ciekawe historie, jak ona tutaj właśnie tych Niemców punktuje, co to jest za naród. Także tak, tak, te kolekcje namiętności bardzo polecam, bardzo dobrze się to czyta i zwłaszcza kobietom Polecam.
1: Z tego, co mówisz, to i na podstawie tego, co też wyczytałem w internecie przed audycją, to ta kultura Ukrainy jest podobna do naszej, więc jeśli ktoś na przykład lubi polskie kino, polską literaturę, to prawdopodobnie spodoba mu się też ukraińska.
0: Ja myślę, że swobodnie się odnajdzie w niej, bo no wiadomo, też często się tutaj o Polsce wspomina. Właśnie ta Natalka Śniadanko napisała też taką książkę Frau Miller nie zamierza płacić więcej. To też jest właśnie o losach ukraińskich gastarbeiterek, tak, które wjeżdżają za chlebem czy do Niemiec, czy do Polski. I tutaj właśnie też jest opisana taka saga rodzinna, która pokazuje tą polsko-ukraińską wieś, te wszystkie traumy. Także jakby ktoś właśnie może chciał głębiej o tym Wołyniu, to jak najbardziej tą książkę mogę polecić. I z tych książek, które do tej pory napisała Śniadanko, to zdecydowanie jeszcze polecam Manhattan Hell, taką książkę o takim fikcyjnym mieście na Galicji, Tygrysowice. Tam mamy taką dziennikarkę, która pracuje w lokalnej gazecie i tam cały przekrój po prostu różnych dziwaków, którzy pracują z nią w tej redakcji. Do tego dochodzi wątek kryminalny, także tutaj też bardzo, bardzo fajna książka, która też przy okazji takie współczesne problemy Ukrainy porusza na wesoło.
1: A mi się przypomniało, że jak jeszcze uczęszczałem na takie spotkania wikingów z kolegami, się szkoliliśmy tam w fechtunku, przebieraliśmy, no to część z ziomeczków robiła się na waregów tak zwanych. I to waregowie to byli tacy wikingowie, którzy no, ze Szwecji i Danii głównie, którzy właśnie tworzyli podwaliny Ukrainy. I no więc to też tak chciałem
0: wspomnieć. Tak, od waregów wywodzi się dynastia Rurykowiczów, tak? Którzy to są takie początki, odpowiadają za początki dzisiejszej Ukrainy. I w ogóle herb Ukrainy to jest właśnie taki złoty trójząb na niebieskiej tarczy. Taki wikingowski trójząb. Także jak najbardziej waregowie to tacy praprzodkowie Ukraińców.
1: Można ich zawsze poznać po charakterystycznych, bardzo szerokich spodniach. Takich chyba, jakie później kozacy nosili, nie?
0: No i w ogóle można od razu też powiedzieć o fladze ukraińskiej, bo jest naprawdę prosta, ale piękna w swojej prostocie, bo po prostu symbolizuje niebo, tak? I zboże, które jest tak tym skarbem, tak? Tego kraju. Mówi się, że Ukraina to spichlerz Europy i właściwie mają chyba najlepsze czarnoziemy na całej ziemi. I mogliby wykarmić naprawdę dużą część świata. Ale w tym roku nie wiadomo, jak to będzie, bo nie wiadomo, czy uda się w ogóle te pola obsiać. Ale słyszałam, że wielu rosyjskich przywódców, dyktatorów, tak choćby car Mikołaj czy Stalin, umierali, odchodzili w marcu, więc trzeba trzymać kciuki, żeby jeszcze może przez te 10 dni coś się takiego zadziało, żeby Putin dołączył do tego grona.
1: No, trzymamy kciuki. No, tak też czytałem dzisiaj, że krążą takie pogłoski, że jednak go usuną elity rosyjskie.
0: Oby.
1: Zrobią mu puti, puti, puti i mu coś tam zrobią.
0: No. Tutaj jak już mówimy o pisarzach i pisarkach, to muszę powiedzieć takiej najbardziej znanej pisarce ukraińskiej, która nazywa się Oksana Zabuszko. I taki najbardziej chwytliwy tytuł jej książki to Badania terenowe nad ukraińskim seksem z 1996 roku. No i faktycznie jest to książka o takiej relacji miłosnej między pisarką a takim, powiedz, autystycznym malarzem, maniakiem. Jest tam ciężko, ale generalnie tutaj ona w tej książce rozprawia się właśnie z tą rodzącą się państwowością ukraińską, z tym, no, takim dylematem, tak, tych Ukraińców, że są tacy właśnie nierozpoznawalni na świecie, że często ten język ukraiński to się uważa za po prostu dialekt rosyjski. Ma takie poczucie, że ukraiński wybór to zamyka się między jakby nieistnieniem, a istnieniem, które zabija, tak? Że po prostu ciąży nad Ukraińcami właśnie takie fatum, że Rosja nie pozwoli po prostu im funkcjonować na dłuższą metę. Tutaj ta książka została zaadoptowana przez Małgorzatę Szumowską w 2006 roku na spektakl w Teatrze Polonia. No i główną bohaterkę zagrała Katarzyna Figura. No i polecam wam tą książkę, bo no, można jakby tak, to się w ogóle ta książka uważana za taki pierwszy manifest feministyczny, także to też może bardziej do kobiet, ale ostrzegam, że trzeba się trochę nastawić, trochę się przestawić, czytając tą książkę, ponieważ ta Oksana Zabłuszko, ona potrafi walnąć zdanie na dwie, trzy strony, nie? Gdzie są jakieś dygresje, jakieś nawiasy. Także początkowo jest to dosyć trudne, żeby się tak wdrożyć, ale ogólnie dobrze się to czyta. Także jak się tylko, powiedzmy, to przeskoczy, wejdzie się w ten tryb tych takich długich zdań, to potem już to łatwo idzie.
1: Było tu pytanie o Bohuna, czy był Ukraińcem. No tak, był kozakiem. Tylko trzeba rozgraniczyć prawdziwego Bohuna i tego Sienkiewiczowskiego. No, to są trochę dwa różne Bohuny. Trochę się różnią od siebie. Sienkiewicz tak dużo nie wiedział o Bohunie, do tego stopnia, że nawet imię się nie za bardzo zgadza, bo naprawdę się nazywał nie Jurko, tylko Iwan. No i był takim bojownikiem o Ukrainę po prostu, no.
0: Ta Oksana Zabłuszko napisała też taką już obszerną powieść Muzeum Porzuconych Sekretów. I to jest tak jakby przekrój przez całe stulecie XX wiek. Od wschodu Ukrainy po Galicję, tak, od międzywojnia do współczesności. Mamy tutaj bohaterów z różnych stron Ukrainy. Jest dziennikarka z Kijowa, antykwariusz z Lwowa i żołnierz UPA. Także taka, powiedzmy, przekrojowe spojrzenie na Ukrainę. Tego jeszcze nie czytałam, ale na pewno po to sięgnę, bo tutaj można dzięki tej książce, myślę, lepiej zrozumieć tą pokomplikowaną historię.
1: Jaka ty jesteś oczytana normalnie, kurczę, ciągle po coś nowego sięgasz.
0: No, nie jestem oczytana, tylko to nadrabiam teraz, nie? To może powinnam wcześniej ogarnąć. No ale tak, jak ta wojna się nasiliła, no to tak człowiek, miałam takie poczucie, że no, myślałam oczywiście, jak mogę pomóc. Jest taka bezsilność, tak, bo tak naprawdę, no nie wiem, oprócz organizowania się tutaj na miejscu jakiejś doraźnej pomocy dla tych uchodźców, oprócz jakiejś finansowej pomocy, no tak naprawdę człowiek tylko, nie wiem, czeka, przegląda te informacje, no liczy na to, że to się skończy jak najszybciej. No i pomyślałam sobie, że No fajnie by było czegoś się więcej o nich dowiedzieć, tak? Po to chociażby po to, żeby tutaj w kontaktach z nimi jakoś lepiej ich rozumieć i mieć z nimi po prostu więcej tematów. No i tak jak mówiłam, w tych bibliotekach są te książki i naprawdę polecam wam poczytać, bo to jest dobra literatura i nam się świetnie ją czyta i rozumiemy to, tak? Bo mówię, nasza historia jest wbrew pozorom bardzo, bardzo podobna. Tak samo tak tutaj Rosja, ten wstrętny niedźwiedź tutaj nad nami dyszy, także wiele tutaj jest połączeń.
1: Wstrętny niedźwiedź.
0: No tak, wstrętny bo tak to niedźwiedź. Wygląda, no, słuchaj, tak. Że po prostu teraz wszyscy na paluszkach będą chodzić, tak? Zresztą tak jak przez wiele lat chodzili, no ktoś nam tego Putina wyhodował, wiadomo kto. I teraz właśnie no, chodzimy na paluszkach, tak, a on, no ile to może trwać? Tak to ma, tak to już będzie trwać do końca.
1: My się go boimy, na palcach chodzimy, jak się zbudzi, to nas zje. Taka piosenka dziecięca jest, może to właśnie o tym misiu. Ciekawe, pewnie powstaną jakieś filmy wojenne za jakiś czas, które będą mówiły o obecnej sytuacji, nie? Wojennej właśnie. I widzicie, i teraz Ania, jak pozna jakiegoś Ukraińca czy Ukrainkę, to może zaimponować tym, że już trochę zna ichnią kulturę i na pewno takiej osobie będzie bardzo miło, nie? I to doceni też, więc no, jak najbardziej.
0: Tutaj Etam pisze, że my nie mamy podobnej historii. No, ja sobie tam posłuchałam trochę tej wywiadu Zychowicza z profesorem Motyką i z tego, co oni mówili, to jest dosyć podobnie. Tak samo przechodzili rozbicie dzielnicowe. Tak samo próbowali walczyć tak o tą swoją państwowość, tylko im się za bardzo tam nie udało tam w latach 20. Także z tego, co ja się nasłuchałam, to właśnie było dosyć podobnie.
1: Wiecie co, nie męczcie mnie na razie chwilowo tym, kogo mam tu zbanować i kogo dopuścić, kogo nie dopuścić. Nie mam dzisiaj naprawdę humoru na takie rzeczy. Już się dużo nasłuchałem, już dużo dostałem reprymend i chwilowo nie mam ochoty kolejnej jakiejś tu wojny robić i kasować ludzi za to, że coś tam piszą. To sami ocencie tych, którzy piszą jakieś rzeczy, które uważacie, że są, nie wiem, podłe, nieprawdziwe, to może to będzie dobra nagroda dla osoby, która szerzy jakieś, nie wiem, jakąś dezinformację, fake newsy, czy mówi, czy pisze jakieś okropne rzeczy. Wasza reakcja i ostracyzm i tyle. Ale może zmienię zdanie i się wezmę, ale to dzisiaj rozmawiamy sobie o czymś przyjemniejszym trochę, o kulturze, o książkach, o literaturze, o filmach, o grach. Zawsze możecie zadzwonić i coś dodać, prawda? Byle na temat, tylko proszę na temat. Proszę nie dzwonić i nie mówić tutaj o niebiańskiej Jerozolimie i o Żydach, dobrze? To nie ta audycja. Może innym razem, jak bardzo chcecie.
0: Tutaj z pisarzy jeszcze jednego chciałam polecić. Też na zachętę powiem, że też bardzo krótkie pozycje, dosłownie po 100 stron. Nazywa się Taras Prochaśko. Ja sobie zaczęłam od takiej książki, z tego można zrobić kilka opowieści. I to jest właściwie taki strumień świadomości tego pisarza, o różnych historiach z jego życia, z życia jego rodziny, z historii, tak? No i to też właśnie jest takie, o tyle mi się to spodobało, że to daje właśnie też taki przekrój, perspektywę na całą historię na duży, powiedzmy, obszar historii Ukrainy, też właśnie dwudziestowiecznej. I mimo, że to początkowo trochę mnie to, jak to przeczytałam na tej okładce, strumień świadomości, to mnie to trochę odwróciło. Bałam się, że po prostu się zagubię.
1: Siódma gęstość jakaś, strumień tak. świadomości, coś tam.
0: Ale nie, to jest wszystko napisane w taki sposób, że łatwo za tym nadążyć i naprawdę dobrze się to czytało i nie było z tym żadnych problemów, a mówię, dzięki temu dało to obraz, jaka ta historia ukraińska jest pokomplikowana i skąd te problemy wszystkie się brały. Tutaj jeszcze z tego autora jest taka książka Niezwykli, to z kolei jest o rodzinie Huculskiej, czyli takich ukraińskich góralach. Też właśnie na przestrzeni XX wieku. Także też myślę, że fajna pozycja do ogarnięcia i też niedługa.
1: O, to coś dla mnie. Jak za długa, to głowa boli.
0: A ty w końcu byłeś w tej bibliotece w Środzie Śląskiej?
1: Nie.
0: To obczaj, zobacz, jaką tam mają półeczkę z literaturą ukraińską.
1: Pójdę. Ale chyba wcześniej sprawdzę, jakie komiksy mają, a dopiero później literatura ukraińska. Ale chętnie bym się zapoznał też, bo lubię takie rzeczy.
0: No tutaj, jak już mówimy o kulturze tak szeroko, to możemy też coś o kulturze fizycznej opowiedzieć.
1: WF ukraiński.
0: Znaczy, chodziło mi generalnie o tych takich najbardziej znanych sportowców ukraińskich, którzy urastają do takich superbohaterów, nie? Czyli do braci Kliczko, którzy najpierw byli mistrzami wagi ciężkiej w boksie. No, Witalij Kliczek został merem Kijowa w 2014 roku, co mnie to zadziwia, że faceci, którzy mogliby sobie prowadzić mega wygodne życie, no, gdziekolwiek na świecie, z takimi pieniędzmi, z taką karierą, tak, takim dosłownie fachem w ręku, mogliby tam po prostu trenować innych, zarabiać na reklamach czy innych biznesach.
2: 10 zł
0: no,
2: na kartę
0: jednak
2: biblioteczną.
0: Czują się zaangażowani, idą w politykę, mimo że wiadomo, że to jest ciężki kawałek chleba i zostają tam, tak? I walczą o Ukrainę, także to naprawdę szacun, także za Wołodymirem Zieleńskim to myślę, że bracia Kliczko to następni bohaterowie tej wojny.
1: Jak ktoś lubi boks, to na pewno warto sobie zobaczyć walki. Ja oglądałem i naprawdę niezłe są dobre walki bokserskie. A tymczasem Ploki rzucił dyszkę na kartę biblioteczną. No proszę, czyli co? Czyli jak o coś tylko padnie jakieś hasło, że krawiec do biblioteki, to od razu wpada. Muszę się do salonu samochodowego przejść i planuję kupić samochód.
0: Jaki nic, samochód?
1: Jakiś drogi, bardzo luksusowy.
0: Ja cię od razu uspokajam. Karty biblioteczne są za darmo. Nic nie trzeba zapłacić. Cii,
1: nie mów, bo będę musiał oddać donate'a. To nie są tanie rzeczy, pani Halinko.
0: A ze sportowców to też rodzeństwo. To znane są tenisistki Bondarenko. Tutaj są aż trzy siostry. Katerina, Alona i Valeria, ale to Alona taka najbardziej Najdalej tam zaszła w tym rankingu na 19 miejsce w 2008 roku. Katerina na 29. I ona właśnie w deblu w Australian Open w 2008 roku zostały mistrzyniami.
1: No proszę, czyli są osiągnięcia w każdej dziedzinie, i w sporcie, i w grach, i w filmach, i w literaturze. No mają się czym pochwalić. Nie ma obciachu, nie ma lipy, jak to się mówi.
0: No ta pisarka Oksana Zabuszko, to ona właśnie w lutym przyleciała do Polski i miała tutaj promować swoją
2: Ploki.
0: Najnowszą książkę,
2: 10 złotych.
0: Planeta Piałun,
2: na powietrze do opon
0: essayów,
2: w tym nowym aucie
0: o Ukrainie. No i właśnie ten tur tutaj po Polsce to się zamienił w najdłuższy tur w jej życiu, no bo po prostu już nie mogła wrócić z powrotem na Ukrainę.
1: A Ploki znowu rzucił dyszkę na powietrze do opon w tym nowym aucie. No albo na taką zapachową chojneczkę, nie? Do zawieszenia na lusterku. Dzięki wielkie. Muszę się nauczyć, jak jest dziękuję po ukraińsku.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję. Jak ładnie. Dziękuję. Dziękuję.
0: A w ogóle ty dzisiaj taką audycję robiłeś tymczasem w ruskim sklepie, tak? To myślę, że czas na taki, wiesz, sequel tymczasem w polskim sklepie, bo nie wiem, czy wiesz, teraz musimy bojkotować niektóre towary. Na przykład Nestle nie wyszło cały czas z Rosji. Niestety trzeba się pożegnać z majonezem Winiary.
1: A Winiary jest wykupione przez Nestle już, tak?
0: No, niestety.
1: O proszę. Taka dobra polska marka. No. Nestle. To taka cała sieć powiązań. Winiary należy do Nestle. Nestle z kolei nie wyszło z Rosji. Więc bojkotujemy przeróżne produkty. No, to trochę lipa. Była taka aplikacja na komórkę Pola, no, która sprawdzała, czy z jakiego kraju pochodzi dany produkt, no czyją własnością jest. To trochę dzisiaj ciężko czasami dojść, no bo masz tu jakieś marki wykupione, winiary wykupione przez Nestle. Ech, skończy się tak, że będzie jedna firma robiąca jedzenie, mega korporacja, taki mega globalny moloch, który będzie produkował w ogóle i jedzenie, i broń na wojnę, i ubrania, i wszystko. I będzie należał do jednej osoby. No, ale to można sobie, ja sobie na pewno zainstaluję taką aplikację, która będzie sprawdzała, czy produkt nie jest aby rosyjski. Niech się taplają we własnym sosie, niech sobie mają wszystko swoje, a my możemy to omijać szerokim łukiem. Taki drobny gest, ale zawsze, nie?
0: Psycho, można dzwonić. A Etam, tobie wybaczę, że mnie od Julek wyzwałeś.
1: Tak, psycho, można dzwonić, ale niekoniecznie trzeba. Dodam. A co, jak cię wyzwał Etam?
0: No, powiedział, że on nic nie bojkotuje, że bojkotowanie towarów to głupota dla Julek.
1: Dla Julek. Od Julek cię. Julka.
0: No ten majonez Winiary to będzie najcięższy tutaj, nie? Do zbojkotowania, zwłaszcza, że święta za pasem. No ale trudno, trzeba.
1: A jaka jest alternatywa dla Winiary? Hellmann's?
0: Kielecki,
1: Hellmann's.
0: Hellmann's,
1: oto król jest majonezów. A Winiary to zdradziecki majonez, haniebny majonez, łajdacki majonez. Ja specjalnie rozbiję słoik jakiś jutro w sklepie i ucieknę. Nie, ale tak mówiąc serio, to też się przyłączam do bojkotu jak najbardziej. Muszę tą aplikację wyczaić do sprawdzania produktów.
0: To sprawdź, jaki tam masz status na nocnym radiu i czy ten psycho faktycznie dzwoni.
1: Jest status aktywny. No, psycho to pewnie coś tutaj nas będzie trollował. No, wiesz, on ma pseudonim Ruski Troll. To wiesz.
0: No trudno, jesteśmy na to gotowi. Ty tutaj się bałeś, że go tam wzięli w kamasza, więc trzeba z nim tutaj pogadać.
1: No właśnie.
0: Co się z nim działo? Czy go wypuścili? Czy to było jakieś przeszkolenie tylko?

0: olej, ale nigdy nie robiłam. Po co było robić, jak był winiary?
1: Robert potwierdza, aplikacja nazywa się Pola. Pola, no to zdecydowanie trzeba skanować kody kreskowe i sprawdzać.
0: A tutaj a propos kultury Ukrainy, no to kultura to też jakby się łączy właśnie z kuchnią, nie? No, znamy najbardziej to basz ukraiński, ale ostatnio Żarłok na swoim kanale właśnie miał wywiad z taką panią, która ma cukiernię w Krakowie i która się nazywa Pan Zefir i takie ciekawe desery właśnie oni sprzedają. To jest taka beza połączona z owocami. No nigdy czegoś takiego nie jadą, bo to tylko tam w tym Krakowie sprzedają.
1: To trochę przypomina bardziej ptasie mleczko, bo to nie jest taka beza, taka wstrętna chrupka, taka wiesz, taka krusząca się, tylko to jest taka właśnie ponoć chmurka mięciutka, fajna. Widziałem ten odcinek, bardzo przesympatyczna ta pani była też, nie?
0: Tak, tak. I właśnie taki przykład, że tutaj przyjechali, biznes otworzyli, no i kto tam w Krakowie, to idźcie, kupujcie, bo tam chyba złotówka od każdego z tego zefirka sprzedanego, no właśnie idzie na kupno kamizelek dla żołnierzy w Ukrainie.
1: No, ale słyszałem, że tam jakaś, że to się wszystko jakoś smutno skończyło, że ta pani wróciła do siebie, do kraju jakoś tam zamiast uciekać, to wróciła. No zresztą zobaczcie sami, w każdym razie jakieś tam było jakieś smutne zakończenie, bo materiał był nagrywany jakiś czas temu też, nie? I nie pamiętam już dokładnie, o co tam chodziło. Zobaczcie sobie Żarłok TV, bardzo dobry kanał kulinarny, który zasługuje zdecydowanie na to, żeby mieć większe zasięgi, więc podpompujcie tam trochę, posubskrybujcie, dzwoneczek, tam łapka i tak dalej, subskrybuj. Myślę, że warto, bo Żarłok robi bardzo dobre, ciekawe materiały, są różne przepisy, ma teraz kompanów takich tam, takiego mistrza kuchni i taką panią, z którymi właśnie robi różne rzeczy. Zdecydowanie ciekawy kanał.
0: A jeszcze no, nie jest to ukraińska żadna produkcja, ale powiedzmy, myślę, że na czasie do przemyślenia właśnie może do tego, że no, już nie tylko historia nas nic nie uczy, tak, ale nawet to, co ci artyści tam napiszą, sfilmują, to też to nas niczego niestety nie uczy. Historia się powtarza tak czy siak. Ale chciałam wam polecić taki stary film Stanleya Kubricka, który jest dostępny na CDA w bardzo dobrej jakości z lektorem. Doctor Strangelove, albo Jak przestałem się martwić i pokochałem bombę. Chodzi oczywiście o bombę atomową, bo ostatecznie chyba właśnie tylko ta broń atomowa, tak? To jest to, co powstrzymuje tutaj przed reakcją na agresję Rosji i to jest takie coś, co po prostu no, ostateczne rozwiązanie, które po prostu gdzieś tam z tyłu głowy wszyscy mamy i to tak waży na tej sytuacji. I no i to jest taka satyra, taki film antywojenny, który właśnie pokazuje nam, kto za tym wszystkim stoi. Niestety po prostu podstarzali panowie, którzy mają problemy z ego i oni nam to wszystko gotują. Tutaj świetna rola potrójna Petera Sellersa. Gra nie tylko prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale też właśnie tytułowego doktora Strangelove i kapitana Mandrake'a. Film zaczyna się od tego, że mamy takiego zbuntowanego generała Rippera, który postanawia zniszczyć związek.

0: Związek Radziecki, bo uważa, że to Związek Radziecki dopuścił się największej zbrodni. To jest no, absurdalne, też właśnie takie. Możemy się tutaj doszukiwać takich tutaj teorii spiskowych, ponieważ Związek Radziecki przeprowadza fluoryzację wody, która doprowadza do tego, że on ma problemy, męskie problemy, tak? No, także tutaj jest tak to me mega wyśmiane, że po prostu panowie impotenci wywołują te.
1: Chcą mieć gdzieś tam wielką rakietę, torpedę gdzieś koło siebie, żeby sobie
0: Tak.
1: rekompensować, tak?
0: Nie chcę wam spoilerować tego filmu, bo mówię, on jest akurat na wyciągnięcie ręki na CDA i nie chcę wam tutaj odpierać no takie powiedzmy przewrotnie frajdy z oglądania tego filmu. No, ale tak no gorzko się to teraz ogląda i mówię, film jest z 1964 roku, a niewiele się zmieniło. No i jesteśmy w tym samym punkcie, tak? Zimnej wojny.
1: Winston Churchill powiedział, że Niemcy powinno się bombardować co 50 lat profilaktycznie, bez podania przyczyny. No, Związek Radziecki może też, tak, co 10 lat,
0: Tak.
1: bez
0: Myślę,
1: podania
0: że
1: przyczyny.
0: profilaktycznie może to nie jest najgorszy pomysł. A no.
1: No. Okej, okay. Czy masz jeszcze jakieś dzieła? Czy powoli będziemy kończyli audycję? No bo już 1,5 godzinki prawie, zaraz tu stuknie, więc już taka. Jakby co, to wiesz, to może być trochę krótsza audycja. To nie musi
0: Tak,
1: być
0: ja
1: zawsze.
0: liczyłam się z tym, że dzisiaj będzie trochę krócej, bo no mówię, nie chciałam też was jakoś tutaj zalać informacjami, tylko tak dać jakieś tropy, zwłaszcza jeżeli chodzi o tych pisarzy. No zresztą sama też jeszcze za dużo nie wiem. No ale chodziło mi głównie o to, żeby właśnie powiedzieć o tych współczesnej twórczości, tak, bo wiadomo, że są jacyś tam ukraińscy Mickiewicze i Słowacki, tak, ale no nie ma sensu chyba do tego wracać. I najfajniej jest właśnie skupić się na tych współczesnych twórcach, którzy te aktualne tematy poruszają.
1: Na start na pewno wystarczy, nie? No, tym bardziej, że starałaś się wybrać wartościowe rzeczy, a nie przypadkowe, więc myślę, że spokojnie, jeśli kogoś to interesuje, jeśli chcecie poszerzać swoje horyzonty, no to już wiecie przynajmniej, czego szukać. Macie ułatwione zadanie.
0: No.
1: No, to co? To będziemy się powoli żegnali. Nikt do nas dzisiaj nie zadzwonił. Zasłuchali się, zadumali się.
0: Nie, po prostu powiedziałeś, że wiesz, nie możemy o tym, że nie będzie rozmowy o tych drażliwych tematach Nowej Jerozolimie, to.
1: Co się zasmucili wszyscy domorośli detektywi,
0: Tak.
1: badacze spisków i nasze tutaj foksy maldery radiowe.
0: Zrezygnowali.
1: No, tacy smutni się zrobili. O, książki, no, głowa boli. Ja nie lubię. Ja tylko filmy z żółtymi napisami lubię. I streamy, gdzie podpici panowie rozmawiają o tym, że wszystkiemu winni są Żydzi. Ja takie rzeczy wolę. No, każdemu jego porno. Mnie już trochę spiski zmęczyły i będę sobie odpoczywał od nich. Już wolę zrobić o klockach Lego chyba audycję niż po raz kolejny o spisku żydowskim. Ale o Ukrainie na pewno ciekawie było sobie posłuchać. No to dzięki, Ania, za ciekawą audycję.
0: Dzięki, mówię.
1: Czekaj, bo tutaj. Bo jednak ktoś chce do nas tutaj zadzwonić.
0: Ja się chciałam tutaj was zapytać o jedną rzecz. Może mi wytłumaczycie, no bo jak szukałam sobie tam tego wywiadu z Zychowiczem, też się natknęłam na taki jego wywiad w Maluchu. I w ogóle są to, wiecie, podcasty na YouTubie w Maluchu, ci z Onetu też jeżdżą samochodem. O co w tym chodzi? Po co się ładują z tymi rozmowami, wywiadami do samochodu? Przecież to nie ma najmniejszego sensu, tak? Nie mogą sobie normalnie rozmawiać w spokoju, nawiązywać ten kontakt wzrokowy, bo muszą patrzeć na tą drogę. Czy ktoś wie, co to jest za durna moda z tym jeżdżeniem samochodem i rozmawianiem?
1: No tak, taka po prostu sama odpowiedziałaś. No, taka moda i nowa formuła. Dołączył Marcin. Przepraszam cię, Marcinie, że wcześniej cię w tej wcześniejszej audycji cię zapomniałem później dołączyć. No bywa, że mam kłopoty z pamięcią. Starzeję się.
2: Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Czy się słuchało? Cześć. Cześć. Ostatnio też dzwoniłem w sprawie, mówiłaś o filmach. Teraz mówiłaś o filmie Doctor Strangelove w odniesieniu do Ukrainy, czy do sytuacji właściwie wojskowej, militarnej na świecie. No to tam jeszcze taką ciekawostkę chciałem powiedzieć a propos tego filmu, że tego generała tam gra George C. Scott, który pierwszy odmówił przyjęcia nagrody Oscara. Prawda, za rolę późniejszą, grając Platona, generała, jak stwierdził, że nie bardzo chciałby być nagradzany za kreowanie osoby, która miała kłopoty, która była psychicznie chora, nie? Znaczy w sensie takim negatywnym, że robił, on uważał, że robił wiele złego. No później też Oscara odmówił kilka lat później Marlon Brando. Znaczy w sumie nie odebrał go osobiście, tylko wysłał kogoś, żeby odebrał Indiankę poza Ojca Chrzestnego. Chciałem jeszcze o Peterze Sellersie powiedzieć dwa słowa. No to mieszkam w Portsmouth, miejscu, gdzie jest dom Petera Sellersa, w którym się urodził. Jest tam w tej chwili chińska knajpa na wynos, ale jest tabliczka wmurowana, że się w niej urodził i wychował. Jest przy ulicy Castle Road, czyli przy Zamkowej. I no w sumie nie ma tam nic takiego, poza tym, że się tam urodził. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Tak mówiliśmy o Ukrainie, mówiłaś fajnie o Ukrainie i o literaturze. Ja tak trochę przewrotnie chciałem powiedzieć, coś odwrotnie o literaturze i o naszym tłumaczu, który się nazywał Tadeusz Boj-Żyleński. I to jest ciekawe, bo jego zasługi dla polskiej literatury w ogóle i dla są bardzo duże. On był wykształcony lekarzem, ale głównie zasłynął z tego, że był u nas wspaniałym tłumaczem i przetłumaczył wiele dzieł z języka francuskiego i różnych innych. Ale urodził się w Warszawie, ale zmarł, co ciekawe, we Lwowie. Bo jak wybuchła II wojna światowa, to wyjechał do Lwowa, gdzie był poproszony o kierowanie katedrą historii literatury francuskiej na Uniwersytecie Lwowskim. No i tam też założył Związek Literatów Polskich. No i tam sobie żył i w sumie tam zmarł, dlatego że jak Niemcy wkroczyli, no to został aresztowany i zamordowany z innymi intelektualistami lwowskimi przez nihilistów, nie? To ciekawostka taka, że to mówimy o kimś stąd, kto się nazywał Żyleński, a zmarł na Ukrainie we Lwowie w czasie wojny, no po wojnie właściwie trochę, no. No czy właściwie jeszcze wojna, bo to było w roku chyba, nie pamiętam, 40. Pierwszym, to, tak, 40.
0: Tak, 41 widzę tutaj na Wikipedii.
2: No to tak w sumie tylko tyle. Ciekawe jest to, że on się nazywał Żyleński właśnie. Próbowałem znaleźć tam od strony ojca, matki jakieś korzenie, nigdzie nie znalazłem, tam się dokopałem w dwa pokolenia w dół. Ojciec był też zasłużony, tam założył Akademię imienia Paderewskiego. Ale nie znalazłem żadnych korzeni ukraińskich, więc nie wiem, jak jest z tym nazwiskiem, czy ona ma rzeczywiście jakieś konotacje takie ukraińskie, czy to Żeleński jest rzeczywiście gdzieś zakorzeniony w języku polskim. Nie wiem. Ciężko powiedzieć. No, z naszą pisownią na pewno jest w języku polskim, a Żeleński jest w ukraińskim.
0: Ja myślę, że wiesz, tutaj widzę na Wikipedii nie jest nic napisane, czy tam jakie tutaj korzenie, czy żydowskie, czy ukraińskie, no ale my tak tutaj bardzo, wiesz, polskość, ale ta nasza historia pokazuje, że no naprawdę, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, ile w nas wszystkich tutaj płynie krwi właśnie i żydowskiej, i ukraińskiej, bo to wszystko po prostu było tak przemieszane.
2: Tak.
0: I to takie trwanie właśnie, my tu Polska, wy tam Ukraina, wy tam Rosja, to jest no, to jest w sumie taki świeży twór te narody, tak, bo to tam w XIX wieku, tak, no koniec XVIII, początek XIX wieku. No i nie wiem, czy to do więcej złego doprowadziło, nie? Niż mogło. I naprawdę myślę, że takie tutaj dzielenie się na narody, no nie jest to aż, no nie jest to dobry pomysł.
2: Ja nie dzielę tego, to raczej z ciekawości patrzę, dlatego że ja sam urodziłem się Polakiem, mój dziadek jest Polakiem, był Polakiem jak żył, mój ojciec, wszyscy się urodzili w Polsce i do XVII wieku się dokopałem. Moje nazwisko w ogóle nie jest polskie, nazywam się Autriep i z reguły jak mówię, to ktoś myśli, że to jest ksywa albo w ogóle, że to jest coś wymyślone, słowo i takie nie istnieje. Aha. Jest tylko 8 osób mieszkających w Polsce i to jest wszystko moja rodzina, z którą mam mniejszy lub większy kontakt no to pokazuje, że Rzeczpospolita była po prostu no,
0: takim cyklem narodów.
2: Tak, zlepkiem różnych narodów i te ludy się mieszały i ludzie nawzajem między sobą. Oczywiście były grupy, które się nie mieszały, no bo też tak było. No ale tak się tworzyła Rzeczpospolita i to, co z niej później nie zostało, czy została rozebrana na części pierwsze, co jeszcze bardziej nas wymieszało. I jeszcze bardziej wprowadziło chaos.
0: Ja tam nie biję do ciebie, nie, tylko po prostu mnie czasem śmieszy to, jak wszyscy tam na przykład o temu Zeleńskiemu wyciągają, że on tam z żydowskiej rodziny pochodzi, tak? I zawsze tak tam się doszukują się właśnie skąd ta dana osoba pochodzi. Kiedy no myślę, że większość ludzi nawet sobie, no bo kto tak jak ty robi sobie jakieś tam drzewo genealogiczne, tak, więc pewnie nawet nie wiedzą, ile w nich tej czy tam żydowskiej, czy rosyjskiej krwi płynie, tak?
1: No, był taki teatr telewizji właśnie o narodowcu, takim kibolu, który się w pewnym momencie dowiaduje, że ma korzenie żydowskie i bardzo ciężko to przeżywa, traumatycznie się załamuje, ale na koniec godzi się z tym, jest i w końcowej scenie cała rodzina sobie tam śpiewa jakąś żydowską piosenkę przy stole. Zapomniałem, jak to się nazywało. Psycho tutaj jakoś nieporadnie chyba próbował dołączyć, bo chyba sam ze sobą stworzył konferencję i rozmawia, czy coś takiego, bo mi tu się zapaliło, że dołącz do rozmowy. Psycho, ty jesteś z nami? Nie ma go. No, myślałem. Jakieś dziwne rzeczy się na Skype'ie dzieją. To co, Marcinie, chciałbyś jeszcze o czymś powiedzieć?
2: Nie, to w sumie tylko tak chciałem uzupełnić a propos i pozdrowić was. Dziękuję, bardzo ciekawa audycja, bardzo ciekawych rzeczy się dowiedziałem.
1: Dzięki.
0: Dzięki.
1: Trzymaj się, Marcinie. Dziękujemy za telefon.
2: Cześć. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: To co, Ania, dołączymy jeszcze tego biednego psycho.
0: No, psycho zawsze na koniec.
1: No, psycho zawsze dzwoni na koniec. To spróbujmy. Dzwonimy do psycho. Zobaczymy, czym on nas tam uraczy. Dzwonimy. Psycho, wariacie. No, jakiś tutaj kłopocik techniczny. Szkoda, szkoda.
0: Nie uda się.
1: Psycho, spróbuj ty zadzwonić. Jak słyszysz, to może mieć jakieś problemy techniczne z zasięgiem, coś, bo tak jakby przez chwilę jest, przez chwilę go nie ma. Skype jak zwykle nas tutaj nie rozpieszcza. O, jakieś dziwne dźwięki tutaj. Halo, psycho? Psycho, jesteś?
3: Tak, jestem już teraz, tak.
1: A,
0: do mnie.
1: W końcu się udało. No, słyszymy się? No, chyba jednak są jakieś problemy z łączem.
3: No. A już zapomniałem, o czym chciałem powiedzieć. A dobra. Aniu, po pierwsze, skąd twoja fascynacja tą Ukrainą?
0: Moja fascynacja Ukraina jest świeża, tak jak mówiłam wcześniej. A wiesz, kiedy te działania Rosji się zaczęły, tego 24 lutego, ja zadałam sobie pytanie, czy ja coś w ogóle wiem, oprócz tego, że ten Wołodymyr Zeleński tak został prezydentem. No bo to się tak, ta informacja o tym, tak, że aktor komik został prezydentem, to się powiedzmy dobrze rozeszła i o tym wiedziałam. Ale mówię, kurczę, no nic, po prostu nic. I takiej, no wiesz, bo dzieją się straszne rzeczy, no mówię, jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, że za bardzo nic nie możemy zrobić. No i po prostu zrobiłam to, co wiesz, jest najprostsze, nie? Także sobie poszukałam, poszłam sobie do tej biblioteki i wzięłam te książki i zaczęłam czytać i tyle. Czy to jest jakaś fascynacja? Nie, chyba to jest za dużo powiedziane. Po prostu napoczęłam coś nowego i o tyle to jest fajne, że mówię, no to są nasi bracia Słowianie, tak? I jest to dla nas taka literatura, no łatwa w odbiorze po prostu, tak? Bo mówię, mamy tu taką bliskość, jakieś podobieństwa, tak? Wiadomo, po rozpadzie Związku Radzieckiego to się wszystko tak podobnie toczy i stąd takie, no dlatego was do tego zachęcam, bo myślę, że to może być dla wielu z was też ciekawe.
3: Dobrze, a o braciach Białorusinach też tak samo myślisz, czy inaczej? Bo chyba bliscy są bardziej kulturowo z Polakami, ale są po stronie Putina.
0: No widzisz, jeżeli chodzi o literaturę białoruską, no to tutaj coś czytałam, tak? Bo czytałam tą modlitwę czarnobylską. Także tutaj miałam chociaż przynajmniej jedną książkę wcześniej przeczytaną, ale też jakoś się specjalnie tam nie interesowałam tą kulturą. No mówię, tak jak mówiłam na początku, no niestety mamy takie, wiesz, ciążenie w stronę zachodu i więcej, znaczy grot z tego, co czytamy, co oglądamy, to jest produkcja anglosaska. No i mam nadzieję, że o tyle, co dobrego z tego wyjdzie, to, że może właśnie bardziej zwrócimy się na wschód i zaczniemy się interesować tym, co mają do powiedzenia nasi właśnie bracia Słowianie, tak jak mówisz, nie tylko Ukraińcy, ale i Białorusini. No wiesz, siłą rzeczy teraz jestem bardziej za Ukraińcami, tak? I teraz koncentruję się na tym, ale słusznie mówisz, białoruską twórczością też powinniśmy się zainteresować.
3: Dokładnie. A chciałem przypomnieć, że przed wojną to była Polska tam na tych terenach i Białorusi, i Ukrainy do połowy.
0: Tak, tak. Powiem wam, że właśnie ostatnio moje dzieciaki, wyobraźcie sobie, w czwartej klasie uczą się historii, ten potop szwedzki, ale przed potopem szwedzkim właśnie była wojna między Rosją, tak, a Polską właśnie Ukraina. I już wtedy, w tym XVII wieku, Ukraina została podzielona właśnie między, to się wtedy nazywało tam Ruś Kijowska, tak? Między Polskę a Rosję, także mówię, mija 400 lat, a tam no, dzieje się to samo, tak? Ktoś próbuje sobie po prostu te ziemie między siebie tam podzielić. I no, była tam Unia Polsko-Litewska, był też taki moment w historii.
3: O właśnie, jeszcze Litwa do tego dochodziła. To wielkie tak. Księstwo Litewskie. No i to tam Litwa cała była, tak dokładnie. Tak, to tak, się tak, tak porobiło po tych czasach wszystkich no. naszych.
0: Ale to wiesz, no, Polska o tyle no, wcześniej sobie tą swoją państwowość wywalczyła, tak, ale to, że kiedyś tam była Polska, a teraz jest czy tam Białoruś, a tu Ukraina, no, no myślę, że to nie ma takich resentymentów. No, musimy uszanować to, że oni też mają swoją państwowość i tutaj absolutnie wiesz, no te historie teraz, to tutaj słychać, że wiesz, Kaczyński chce podzielić z Putinem Ukrainę na pół, no to w ogóle dla mnie to są jakieś historie po prostu no naprawdę wiem, dno dna.
3: A kto ci takie bajki wmawia, że Kaczyński chce podzielić Ukrainę na pół? No weź przestań.
0: No mi nikt tego nie wmawia, tylko tam wiesz, no wypływają tam opinie Giertycha i innych takich speców, nie? Którzy po prostu na tym dramacie chcą tutaj jakiś wątpliwy kapitał polityczny zbijać, nie?
3: Abstrahując, a słyszałaś o Wielkiej Tartarii? To kiedyś była od Bałtyku do Chin?
0: Nie.
3: Nie?
1: A ty słyszałeś?
3: A nie słuchasz 12 tysięcy szabel?
0: Nie, nie. Już tu kiedyś mówiłam, że próbowałam posłuchać, no ale się nie dało. Także nie wiem nic o Wielkiej Tartarii.
3: Okej, okay, dobra, bo na koniec, bo już krawiec chce kończyć, ale ja jeszcze nie chcę. Opowiadałaś o tych filmach ukraińskich, ale nie zapamiętałem tytułów.
1: To proszę sobie audycję odtworzyć od początku, jak się
3: dobra,
1: pan spóźnił.
3: Dobra, jeszcze ty krawiec nie... Co? Wale, jak ja z Anią rozmawiam.
0: Był jeden, który był wyświetlany w polskich kinach w zeszłym roku. Tytuł jest Nosorożec. To początek lat 90. Taka gangsterka na Ukrainie, która się rodzi. Myślę, że to jest taki film, który najłatwiej będzie, wiesz, zdobyć, dotrzeć do niego. No, to myślę, że...
3: Na tyle by było.
1: Nie, no było trochę tych filmów, ale nie będzie ci Ania teraz referować całej swojej audycji. No, se przewiń, masz tam strzałeczkę. Przycisk play. Ty powiedz lepiej, jak tam psychoczy cię wzięli faktycznie w kamasze, że tak zniknąłeś tutaj na jakiś czas. Wcześniej mówiłeś, że
3: nie,
1: być
3: nie
1: może
3: wzięli
1: przeszło.
3: Nie wzięli mnie jeszcze na szczęście, ale moich dwóch kolegów już wzięli, ale to na koszary tylko na 3 dni i tam pili wódkę i grali w karty. Nic więcej.
1: Czyli wesoło w sumie.
3: Mnie jeszcze nie, niestety. To był fałszywy alarm, dostałem tylko powiadomienie z tego. No, jak to się... Rozliczenie podatkowe dostałem.
0: A ty gdzie byłeś, jak cię nie było?
1: Tęskniliśmy.
3: W robocie byłem. Wczoraj byłem, słuchałem was, ale nie mogłem dzwonić, bo... Znaczy nie was, tylko krawca. Audycję. No, słucham was, ale na nocne zmiany miałem w robocie i tak, dlatego.
0: Okej, bo już się martwiliśmy tutaj, gdzie psycho zaginął.
3: Oj. Tak.
1: Ja płakałem. Ja płakałem. Po prostu. Rzewnymi łzami.
0: Ja tęskniłam.
1: Szloch Boży był po prostu w poduszkę, cała mokra. No ale jesteś z nami, to dobrze.
3: No. Tak, jeszcze, Aniu, a co myślisz o hymnie ukraińskim? Najnowszym?
0: No czytałam sobie ten tekst. No. Bardzo mi się spodobał, bo jest taki, wiesz, dużo bardziej przejrzysty, zrozumiały niż ten nasz chociażby. I tam coś o kozakach jest, ale to bym musiała wrócić do niego. Ale nic tam nie wyczytałam jakiegoś takiego, co by mogło się Polakom nie spodobać. A ty?
3: No, bo tam trzecią zwrotkę usunęli, co tam było też o Polakach. Dobra.
0: A, okej. Okay. Czyli naprawili coś, tak?
3: No, teraz tak. A ten o bandaże ci się podoba?
0: To już dzisiaj był ten temat podnoszony.
3: Dobra, to nie poruszam go znowu, bo...
0: Ja po prostu myślę, że zdajemy sobie sprawę, że mamy trudną historię, tak? Że mamy może nawet nierozliczone winy, tak? Po obu stronach, ale myślę, że to nie jest moment, żeby się teraz tym epatować, tak? Teraz po prostu...
3: Nie jest, dokładnie to tak jak mówisz, nie jest ten moment.
1: No, miejmy...
3: A kiedy będzie ten moment?
1: Jak się sytuacja unormuje? Nie wiem, no kurczę, wojna jest,
3: jak tu a ty 5 chcesz... milionów, jak tu 5 milionów przyjedzie Ukraińców i będą nam dyktować, co mamy robić, tak?
1: No niekoniecznie będą ci dyktować, co masz robić. Dobra, psycho, bo coś tutaj...
3: Dobra, już wiem.
1: Smrodzisz trochę.
3: Czasem troluję, a czasem nie.
1: No.
3: Ale spokojniutko.
1: Wiesz, bo też wracasz do tematu, który specjalnie, mimo że audycja dotyczy czego innego, to poruszyliśmy ten temat, żeby nie było, że unikamy, że cenzura, to poruszyliśmy go specjalnie. No trzeba słuchać audycji od początku, no, a teraz tak. Nie będziemy wracać do tego.
3: Dobra, panie Aniu, a jakiś hip-hop dobry ukraiński pani zna?
0: No niestety nie, hip-hop. Nie, tego tematu nie ogarnęłam. Niestety.
1: Ale na pewno jest kozacki.
0: Na pewno kozacki jest.
1: Dobra, psycho, to dziękujemy. Trzymaj się i tak dalej. No,
3: no cześć, to idźcie sobie, a tu sobie zostanę jeszcze.
1: A nie ma tak dobrze. Chciałam, no, ale... do raju.
3: Dobranoc, buziaczki.
0: No, pa,
1: buziaczki, pa, pa, cześć. Mrał.
3: Popatki, misiaczki.
1: Słodziaku, pa, pa, buziaczki, cześć. No, to był psycho.
3: No. Wyłącz mnie.
1: No, coś nie mogę, klikam i...
0: Tam, co to za film science fiction polsko-ukraiński dobry, który widziałeś, bo pisze, że coś w stylu Stalkera, ale jaki tytuł? Pamiętasz? A może chcesz zadzwonić?
1: Nie pytaj Etama o takie rzeczy. On ci powie, to był taki film, gdzie grał ten taki, z tą drugą. I to był film, się nazywał, mam na końcu, nie no, zapomniałem, ale coś, Kosmos, nie Kosmos. I tam jeszcze to było podobne do tego drugiego, tego co wszyscy, zapomniałem właśnie, tego co wszyscy, ten, z tym, no to tak ci Etam odpowiem.
3: Ze Schwarzeneggerem był.
1: Psycho, idź już sobie, bo ja cię nie mogę rozłączyć. Ty jakiś zhakowałeś.
3: Ja też nie potrafię,
1: zhakowałeś tutaj Skype'a i. Nie. No daję usuń i napisało, że usunięty, a on cały czas jest. Ale dołączył Michał jeszcze tutaj na koniec. Cześć, Michale.
4: Dzień dobry.
3: Dobra, ale to przecież.
4: Ja proponuję afterek zrobić.
3: No.
1: Sam się jakoś zrobił.
0: Afterka nie ma donate'ów.
1: No.
0: Afterka to trzeba, wiesz, tutaj powpłacać.
3: Ja jeszcze za ciepło nie wiem.
4: Nie obudziłem się, także posłuchałbym coś.
1: Tak, telefon, to trole dzwonią tutaj, ten, o czym dzisiaj audycja, dostałem, no co tam, ludzie, no trochę szacunku dla radia i dla gospodyni dzisiejszej audycji, Ani, która tu się przygotowuje, ciekawą audycję robi, a ci dzwonią,
4: no co, nie, no ciekawa audycja, bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa, naprawdę to bardzo mi się podobała. Ja doceniam ten trud złożony w przygotowanie w tej audycji i no, bardzo, bardzo doceniam, naprawdę.
1: No i to mówi człowiek, który chwilę wcześniej powiedział, że to dopiero co wstał. No.
3: Ej, poczekaj,
4: obudziłem się,
3: Cicho, ej, bo ty jesteś człowiek od Kloda, on cię tu przysłał.
4: No dokładnie, przyszedłem trollować tutaj. Klod mi płaci za trollowanie normalne.
0: Jeszcze to naftera namawia.
3: Ja cię poznaję po głosie, to Bliński.
4: Tak, tak, to ja, dokładnie.
1: A to...
4: Klod płaci za trollowanie konkurencji i tak.
1: Ty, a to jest on? Serio? To jesteś ty, ten słuchacz z Dublina, tak?
4: No, to ja, no.
1: Proszę.
4: A co? Jakiś ten? Coś nie tak? Coś, czy co?
1: Nie.
4: Tak, ja jestem słuchacz z Dublina właśnie, no. No.
1: Proszę.
4: To ja, ten sławny. Jakieś autografy może porozdawać, czy nie wiem.
1: Nie, ale jak zadzwonisz teraz do Teorii Chaosu, to pozdrów Klodzia. Powiedz, że krawiec przysyła całuski.
3: Buziaczki i misiaczki.
4: Na pewno.
3: I od psychotera.
4: Nie, bo wtedy powie, że ja trolem jestem, no. Że trollowałem.
1: No właśnie dlatego tak cię chciałem na sposób wziąć, żeby
4: cię wywalił. On tak ma, tam taki Paweł z Zabrza dzwoni do tej audycji i jak on dzwoni, to Klod zawsze mówi, że troll dzwoni, ale odbiorę, zobaczymy, co tam powie. I on tak za każdym razem, nie? I gada z nim, i gada przez godzinę, przez półtorej godziny z nim gada, ale za każdym razem, jak on dzwoni, ten Paweł, to Klod mówi, że o, tu mam zapisane, że to słuchacz trollujący. Tak nie wiadomo, o co chodzi za bardzo.
1: O, Michale, mam tu zapisane, co prawda, że dzwoniłeś do Złego Wilka, do mediów nikczemnych, ale no spróbujmy, zaryzykujmy.
4: No dziwne takie to trochę, nie? Ja ogólnie uważam, że nie powinniście się tak żreć ze sobą, bo to jednak wiadomo, że każdy ma swoje zdanie, ale to nie oznacza od razu, że macie się tam, wiesz, wojnę sobie jakąś robić, nie? Ja jestem za partnerstwem dla pokoju.
1: To jest trochę bardziej skomplikowana sprawa naszych relacji z Michałem.
4: No ja tam nie wiem, wiesz, ja nie wnikam, ale ogólnie, wiesz, no nie musicie się zgadzać, ale możecie się szanować przynajmniej.
1: No, ja tam zawsze się starałem go jakoś tam szanować w miarę, no ale jak ktoś cię opluwa cały czas, no to ciężko tak, wiesz, bez wzajemności okazywać komuś szacunek, ale często powtarzam, że Michał jest dobrym radiowcem, no ale to nie jest audycja o Michale, drogi Michale.
4: No a kiedyś mógłbyś zrobić taką audycję właśnie o Michale z Teorii Chaosu.
1: To już było dużo takich.
4: Ale taka audycja, wiesz, taka typowa, żeby aż Klod posłuchał i sam zadzwonił, a się wypowiedział. To by było.
1: A coś o kulturze Ukrainy, panowie?
4: O kulturze Ukrainy? W żopu 100, w paszczu 50.
1: To dziękujemy, słuchacz trolujący, podaję wam numer do niego, wiecie co z nim zrobić, dziękujemy. No, no i tego się udało usunąć. A tego dziada psycho się nie da. To autentycznie. Daję usuń z rozmowy i piszę, że usunęło, a on cały czas tu jest. Atak klonów. Może ich jest dużo, tych psycho. Legion jakiś.
3: Psycho dzwoni przez inny ten. Przez jakąś inną telekonferencję. To dlatego może być tak.
0: Z innej gęstości. Psycho jest nieusuwany.
3: Z siódmej gęstości dzwonię.
1: Usuwasz jednego, a na jego miejsce wpada dwóch nowych psycho. Jak hydra jesteś.
3: Ale ja się nie będę odzywał, tylko posuwam sobie.
1: No nie, kończymy audycję, nie ma sobie słuchania na Skype'ie. Tym bardziej, że nie chcę ani tutaj trzymać na jakiegoś afterka. Tym bardziej, że nie ma donajcików, także kończymy. Nie chcecie afterka, także ja to rozumiem, tak, prawda? No.
3: Ja to bym chciał, ale jak nie można, to nie.
1: Ale zasiłek jeszcze nie przyszedł. No rozumiem, no wiesz, no to...
0: Byłeś w pracy, notki miałeś, to mógłbyś coś wpłacić na tego aftera, no.
3: Ale dopiero 10 biorę wypłatę.
0: O, dobra. To afterek 11 będzie.
1: Dokładnie, dokładnie. Ale, no dobra.
3: A przypominam jeszcze, cicho, cicho, przypominam, że 1 kwietnia mam urodziny, także można przysyłać donaty dla Krawca i on mi wszystkie te pieniądze wyśle dla mnie.
0: Ale żartujesz na... sobie, że masz w prima apryli z urodziny?
3: No tak, mam.
0: Naprawdę czemu... masz?
1: Czemu mnie to nie dziwi?
0: To piękne. Tomisiu, ty zawsze możesz zadzwonić.
1: Bo ty, psycho, to jesteś taki jeden wielki żart po prostu, więc to nie dziwne, że masz w prima aprilis urodziny.
0: A ja się dowiedziałam, że mieliśmy bardzo ciekawą antypolską audycję.
1: Antypolska.
0: Antypolską, tak.
1: A to my.
0: A ja chciałam się zapytać was, co tak uważacie, to co my mielibyśmy zrobić? Co mielibyśmy nic. Zrobić? Nie wpuścić Ukraińców tutaj do Polski w takiej sytuacji? To by było polskie? Jaka by była alternatywa?
1: No to właśnie pokazaliśmy, że polskość to gościnność i że to jest, nie jest to przesadzone i nie jest to mit, że Polacy są gościnni. No właśnie to udowodniliśmy i zrobiliśmy przy okazji sobie, jak tak chcecie patrzeć na korzyści, bo rozumiem, że dyktują co po niektórymi tutaj właśnie takie obawy, że coś stracimy, to pomyślcie sobie, że zyskujemy dużo, nie wiem, na wizerunku, możliwe, że interesy jakieś tutaj zostaną przeniesione, firmy z Rosji właśnie do Polski, że NATO się jakoś skonsolidowało fajnie, no dużo, dużo pozytywnych rzeczy tutaj, pomijając już zwykłą chęć pomocy bliźniemu, swemu. Ponoć to chrześcijański kraj, Polska. To co mówił Pan Jezus? Co mówił Pan Jezus? Zapomnieliście,
3: jak
1: co
3: Pan
1: mówił?
3: Jezus powiedział?
1: Co? No, co
3: jak
1: Pan Jezus?
3: Pan Jezus powiedział? Tak, Pan Jezus powiedział.
1: Powiedział jakoś tak, mniej więcej o to mu chodziło, żeby właśnie przygarnąć potrzebującego, nakarmić, pomóc. To tak mniej więcej z grubsza o to chodziło temu Jezusu. No, więc jak skoro taki katolicki, chrześcijański kraj, to trzeba dać przykład, nie? I udowodnić, że tak faktycznie jest. Co właśnie zrobiła Polska i dobrze. No. I już nie będzie, że chytrus narodów, tylko że Chrystus narodów właśnie, tak jakby niektórzy chcieli. No to się powinniście cieszyć.
3: Nie powinniśmy się cieszyć. Przepraszam, teraz ja mówię, bo zawsze Polska będzie w dupę kopana przez resztę narodów. Pierwsza idzie, się wychyla, klepią ją po plecach, a później w dupę będziemy kopani przez Anglików, Australijczyków i przez resztę narodów Amerykanów.
0: Ale po co tak daleko szukasz? Jacy Australijczycy, człowieku? Kto nam tego Putina wyhodował? Francuzi, rączka w rączkę z Niemcami, tak? Tyle, to oni tak tutaj się, wiesz, klepali z tym Putinem.
3: A kto tą wojnę wywołał? Niemcy się zbratali z Rosjanami, ciągnęli od nich Nord Stream, czy jak to się tam nazywa.
1: MP pisze, jesteśmy gościnni i naiwni. No to nie wiem, czy warto tak na to patrzeć. A z dwojga złego, czy lepiej być naiwnym, czy lepiej być chujem?
3: A z dwojga złego to ja bym wolał to drugie, wiesz, raczej.
1: No, ja chyba wolę być już naiwny trochę, niż być chujem, który nikomu nie pomoże i jest chytrusem narodów.
3: No dobra, krawiec, to przyjmij sobie dwóch Ukraińców do domu, zobaczymy, czy wytrzymasz.
1: Ja już bardzo dużo zrobiłem, ugotowałem pierogi i nazwałem je ukraińskie, a nie ruskie. Bardzo dużo zrobiłem.
3: A, ale to takie spaczki mrożone ugotowałeś, bo na pewno nie zrobiłeś sobie tego własnoręcznie.
1: No, niech ci będzie.
3: No dobra.
1: Jak się czepia, widzicie. Tutaj pisze Izaja Rut, a może Krawiec odpowie, na pytanie tutaj. Dla 7 uczniów przygotowano 7 szklanek mleka i 6 ogórków. Czego nie dostanie jeden z uczniów? No, sraczki nie dostanie. To akurat znam.
0: Halo?
1: Jesteśmy, tylko tak. Jesteśmy. Zadumaliśmy się.
0: No nie, no, radio nie znosi ciszy. Dumajcie głośniej. Ja się zastanawiam, kim jest Chris Onus, bo to jest chyba jakiś...
1: Onuc, no, tak?
0: No, prorok. On to pięknie pisze. Naiwność nie istnieje, dusza nie posiada nacji. Jakiś filozof chyba. Co to jest?
1: No, może...
3: Ja nie znaję.
1: No, dusza nie posiada nacji. No, to takie mądre, w sumie filozoficzne. Ale mówi się o rosyjskiej duszy, na przykład. O rosyjskim stanie umysłu.
3: Tak właśnie, dalej. Się mówi, że Rosja to stan umysłu. Dlaczego tak się mówi?
1: Bo jest taka popierdolona. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, ale jak to inaczej powiedzieć?
3: No widzisz, generalizujesz teraz też trochę, że wszyscy Rosjanie są popierdoleni.
1: Słuchaj, a znasz kogoś tu z Polski? Słyszałeś, żeby ktoś z bloku skakał z 4. piętra na główkę w jakąś zaspę śniegową? Bez żadnego spadochronu, bez niczego? Tak? Jeb. Albo, że ktoś na jakimś perskim dywanie zamiast materaca się kąpie w jeziorze. W ogóle wieszanie dywanów na ścianach. Dziwny zwyczaj, nie rozumiem tego.
3: Dobra, ale tam jest 140 milionów ludzi, to każdemu może się to zdarzyć chyba, nie?
1: No, nam się jakoś nie zdarza.
0: Nie no,
3: ja znam akurat, ale nie będę przywoływał, jak się mówi, przywoływał.
1: Tak, przywoływał, tak. Jam ci to jeszcze dołączył, to już będzie pewnie ostatni telefon, będziemy się zbierali.
3: O nie, tylko nie on.
1: No, a jednak...
5: Zaraz możesz wyjść po prostu, nie ma problemu, jak nie chcesz słuchać, co się dzieje na froncie. No właśnie. No. A więc najnowsze newsy, ponieważ mam bezpośrednio z frontu. O dziwo, internet jest w Mariupolu, także nie jest to odcięte. Dbają o to, żeby jednak connection był zresztą. No i kolega jest tam, pojechał sobie. No i opowiada, mówi. Ja mówię, jak tam? Mówię, podobnoż mówią, że w naszych mediach, że w Mariupolu głód, panie, głód. Mówi, co ty? Mówi, przed chwilą kebaba zjadłem. Mówi. A ja mówię, a jakiego, takiego MRE? Mówi, nie, normalnego na bułce. Także nie ma tak, jak mówią do końca w naszych mediach. No i co chwilę mi podsyła pewne rzeczy, między innymi, że a tutaj strzelają do cywilów, tutaj bombardowanie przed chwilą mieli, no było blisko. No i tak to wygląda, nie? Także o szczegóły nie...
3: No czekaj. Ile ten tam kosztuje w Rosji?
5: On jest kontraktorem, więc ile on jest... No powiedzmy, że na dniach wyjechał, nie? Niedawno się pożegnaliśmy. Zresztą sprzedawałem.
3: Chodzi mi ile... Kebab kosztuje w Rosji, bo mówiłeś, że zjadł kebaba.
5: Nie wiem, nie pytałem się go. To musiał być, ale się spytam.
1: W Rosji czy na Ukrainie?
5: Na Ukrainie, przecież to Mariupol.
1: Czemu psychopyta o
3: kebab? Ile tam kebab?
1: Wiesz co, ja wspominałem, bo odsłuchałem twojego nagrania i podzieliłem się tą historią z kebabem.
5: A, tak.
1: I powiedziałem, że trochę się dziwię, że wyciągasz takie wnioski, że jeden kolega zjadł kebaba, to nie ma głodu. To znaczy, że nie ma głodu.
5: Nie,
1: bierzesz pod uwagę, że może to nie być jakoś szczególnie reprezentacyjny przypadek i że są różne tam rejony tego Mariupolu i że może ktoś inny głoduje faktycznie gdzieś, a on sobie jakoś zjadł tego kebaba, gdzieś go tam skołował?
5: Może tak, tylko że problem polega na tym, że on się z tego śmieje, mówi, że to bzdura, nie? No ale tego, a pytałem go szczególnie o szczegółach, nie, a tobie tylko streściłem, tak wiesz, żebyś wiedział, że nie wszystko, co tutaj się podaje nam, to jest święta prawda. No, ja generalnie jestem bardzo sceptyczny w stosunku do tego, co się tam dzieje. Myślę, że to jest niezły teatr, nie? Ale po prostu nie jestem za, nie jestem przeciw przede wszystkim. No i jak to wygląda? Powiem wam, że ostatnio byłem na rozprawie sądowej mojego kolegi ze względu na jego rozwód. No i wyszedłem sobie i dwie Ukrainki podeszły do nas pytać się, gdzie jest Real, nie? Mówił, że Reala już nie ma, przynajmniej u nas, ale jest Biłan, nie? I kolega, który był wcześniej jako świadek, nie, później po mnie, natomiast mówi, to proszę, zapraszam, odwiozę was, nie? Także to a propos właśnie naszych polskich rzekomych zagryziaków i tak zwanych nosaczy. Nie wiem, kurwa, kto wymyślił ten mem, mam jakiś rzut chyba, żeby z nas zrobić debili po prostu. No i znowu, tego, dziewczyny się bardzo ucieszyły. Tak, dziewczyny się ucieszyły. Naprawdę? Jak to? No jak? No tak, no ja mówię, wskakujcie dziewczyny, Legnica, wtaraj Moskwa, no i pojechał. Także sporo jest Ukraińców, nie? Okupują na przykład, bardzo duża kolejka akurat wtedy była do fotografa, bo oni teraz potrzebują dokumentów i tak dalej, nie? Starają się tutaj, wiesz, o różne rzeczy. Więc no jest ich sporo, prawda? No i ludzie są raczej pozytywnie nastawieni, bo wiadomo, ktoś napadł, nie? Bez względu na to, kto tam miesza, czy to jest ustawka z panem prezydentem, czy nie jest to ustawka, czy ktoś ma w tym interesy, to jednak Polacy zachowali się jak ludzie, czego nie można powiedzieć o reszcie Europy, jak Niemcy, czy reszta po prostu, która pokuliła ogon, nie? Przed Rosjanami. Wiadomo, że tak jak mówisz, póki atom nie wchodzi w grę, to można z nimi rozgrywać dużo rzeczy, nie?
3: No. A skąd wiesz, że nie wchodzi w grę atom?
5: Ja mówię, że póki nie wchodzi w grę atom, to jeszcze można coś ugrać. Natomiast no, jeśli wejdzie atom, to nikt nie wygra. I taka jest prawda. I Putin prawdopodobnie zdaje sobie też z tego sprawę. Tak jak powiedział pan Krzysztof Jackowski, z którym niedawno rozmawiałem. Rozmawiałem, bo przykra rzecz się stała.
3: Z tym, czekaj, z Jackowskim, to tym z prorokiem, czym?
5: Tak.
1: Jasnowidzę, myślisz.
5: Tak, moja koleżanka, przyjaciółka popełniła podobnoż samobójstwo. Byłem załamany, także nie fajna sprawa. No i zadzwoniłem do niego, umówiliśmy się. Może odpiszę, jak nie będzie zbyt zajęty. Ja tam bogaty może nie jestem, nie, ale napisałem, proszę podać numer konta, w razie czego. No i facet tylko powiedział, poważna sprawa. A ja mówię, poważna sprawa, bo teoretycznie policja wyklucza tak zwane udział osób trzecich, nie. A to była tak wspaniała osoba, że ze świecą takich szukać naprawdę, nie. Zresztą z wieloma problemami psychicznymi, nie. Więc no. Trudno, nie? Po prostu wyłem strasznie, po prostu oczy mnie bolały przez jeden dzień. Nie jest to nic miłego, naprawdę, nie? To spadło ze mnie, na mnie jak grom z jasnego nieba, nie? Nic przyjemnego. No
1: to kondolencje.
5: Także, no dzięki, naprawdę, po prostu, wiesz. Dziewczyna była między innymi właśnie w 501 Legionie, nie? Miała strój dżawy, bardzo ładna, inteligentna osoba. Artystka.
3: A to myślisz, że dlaczego popełniła samobójstwo?
5: Wiesz co, to się zaczęło tak z 4 lata temu, jak ją chłopak rzucił, wiesz. Generalnie, no tak to wyglądało, nie? No i wpadła w rodzaj jakiejś takiej depresji i fobii, nie? Po prostu bała się własnego cienia, nie? Bała się wychodzić, bała się spotkać siostry, bała się wszystkiego. I to było tak irracjonalne, ona mówi, że po prostu nie jest w stanie wytłumaczyć. To jest irracjonalny lęk i ona nie może z tym żyć, nie? I po prostu przez jakiś czas po prostu... No 4 lata próbowali po prostu robić coś tam z nią.
0: Leki, ale to ona się leczyła psychiatrycznie?
5: Tak. Potem się leczyła psychiatrycznie długo i jak widać, efekt był taki, jaki jest. No.
0: Ale powiedz, a czemu ty chcesz Jackowskiego zaangażować? Jednak tam gdzieś z tyłu głowy myślisz, że to nie było samobójstwo? Czy co?
5: Ja chciałbym się dowiedzieć, dlaczego, wiesz? Dlaczego to wszystko się działo, nie? Dlaczego po prostu? Nie chodzi mi o to, czy to było samobójstwo. Prawdopodobnie tak. Jestem w stanie to uwierzyć w oficjalną wersję, nie? I zawsze z tyłu głowy gdzieś może jest coś, taka wątpliwość, nie? Bo to było jakieś odosobnione miejsce, dom jakiś opuszczony, no i sznurek, no. To jest takie, wiesz, dziwne, no ale wiesz, no, nie trzeba być inteligentnym, żeby wziąć sznurek i się powiesić, nie? Ja tylko po prostu, wiesz, teraz koledzy, dużo osób mi opowiada, że właśnie to najczęściej osoby zbyt inteligentne takie rzeczy robią, nie dające sobie rady z tą rzeczywistością. Ostatnio tak właśnie myślałem właśnie, że ta cała rajdemia zasrana, te wszystkie po prostu rzeczy plus tego, ta wojna, ja mówię, ciekawe jak ona się kurwa czuje, musi być kurde bardzo, bardzo zestrachana, nie? I po prostu zestresowana. Chciałem się gdzieś tam z nią, wiesz, spotkać. Myślałem, że jeszcze zdążę pojechać, nie? Wymieniłem samochód, a tu kurde dupa, blada niestety. No, także...
3: A ile miała lat?
5: 27.
3: O kurde.
5: No, życie przed nią było.
1: No, wielu teraz ludzi bardzo ciężko przeżywa aktualną rzeczywistość. Na przykład też ludzie starsi boją się bardzo tego, że będzie trzecia wojna światowa, że nas to dotknie. I są to na przykład jakieś takie babinki, co pamiętają jeszcze powstanie w Warszawie.
5: Tak. Ja pamiętam sytuację, jak komuchy wywołały tutaj stan wojenny, nie? I wiesz, i przecież mój dziadek, mój ojciec, nie? Ja w ogóle wpadłem wtedy do domu i mówię, mamo, wojna, nie? Po prostu niedziela, brak teleranka, dosłownie tak było. I kiedy wiem, że ojciec pojechał do dziadka, to po prostu wszyscy płakali tam, nie? Że wojna, nie? Że się szykuje wojna domowa, nie? To jest kurwa jeszcze gorsze niż wojna. I wiesz, i naprawdę wszyscy po prostu się modlili, żeby po prostu nie było wojny. No na szczęście nie było wojny, ale ludzie, którzy pamiętają wojnę i te wszystkie obrazy, wiedzą, czym to się kończy, to żadna chwała, nie? No, także tak to wygląda, nie? Z mojej perspektywy teraz. Także dobra, tyle chciałem wam powiedzieć, nie? Więc nie wszystko jest tak, jak mówią w mediach, nie dajmy się ogłupiać. Ja będę miał stały kontakt, na razie widzę, że Elon Musk, Amerykanie internet mają, nawet tam, a jest ciężko, podobnoż tam jest ciężko. No i to przed chwilą tego newsa, co otrzymałem, że strzelają teraz do cywili. Pytam się, z ilu metrów, nie? On mówi, że nie może mi tego powiedzieć, gdzie. Ja mówię, gdzie, jak gdzie? To nie chodzi o to, jak gdzie, tylko czy jest blisko. On mówi, no wystarczająco blisko, że widzę, nie? No tak, a propos Rosjan, co oni robią to? Także kolega mi przed chwilą opowiadał, że sprzedał samochód, no i właśnie sprzedał Ukraińcom i ja dorzucę z Wrocławia, do kapelusza, gdyż nie słucham, no i pokazywał Ukrainiec właśnie z Mariupola. Fotki i filmy, nie? No, miazga, nie? Od zabitych całych rodzin, poszarpanych, po rozwalonych rosyjskich żołnierzy w kawałki na tych czołgach całych ich. No, także mówię, nic fajnego, nie? No i z ciekawego newsa mi sprzedał, że faktycznie jeśli chodzi o zaopatrzenie w żywność, to jednak Zachód daje radę tam właśnie dostarczać. No i właśnie to się dowiedział od Ukraińca. Nie sam z siebie, nie z mediów, nie. No to tyle, nie? Co bym chciał powiedzieć w tych smutnych czasach. No i pozdrówka dla wszystkich na czatach. I się będę rozłączał. Nie? Trzymajcie się, nie dajcie się.
0: Trzymaj się, pa.
3: Okej. Okay. Panu już podziękujemy. Przywierzmy antenę. Może teraz ktoś inny.
1: Michał tutaj ma pretensje, że go rozłączyłem. To tak w żartach było trochę. No pojechał tutaj wulgaryzmem, no to tak jak Klot tutaj wcisnąłem czerwony przycisk. A on to wziął do siebie, że za odmienną opinię, coś takiego. No, nie zrozumieliśmy się trochę.
3: No źle zrobiłeś, prawie przyznaj się, odpokutujesz za to. Dawaj jeszcze raz Michała tutaj podłącz i zadzwoń do niego.
1: No to już kończymy audycję i tak. Znaczy, to i tak już była chwila, kiedy chciałem się żegnać ze słuchaczem i go rozłączyć, więc tak zażartowałem, że powiedział tutaj w żopu tam chuja na tiebie, coś tam takiego powiedział, no to pach, nie ma go. No to nie należy brać do siebie. To tak.

0: kończymy audycję tak czy owak. Psycho
1: się kończy. A ja tu zostaję.
0: Cały czas nie mogę go rozłączyć.
1: Jakimiś zbach za angielskim.
0: Się uparł, się wczepił pazurami w radio i nie usuniesz. No nie ma.
2: Wstyd, to może zawsze na Discorda się przerzucić.
0: No.
2: Nemtyczna impreza.
0: No, Discord, kanał głosowy, polecamy. Tam może być jakiś afterek, jakby co. Jeszcze podziękowania na koniec dla biednego dzidka, który napisał, wysłał tu dyszkę i ja dorzucę do kapelusza, gdyż nie słucham na krzywy ryj. No, jak zwykle, biedny dzidek tak właśnie pisze i pozdrawiają. No to dobra. Dobra, to co, kończymy audycję. Trzymajcie się wszyscy.
1: To
2: dzięki, papa.
1: Popatki i buziaczki. Aniu, szczególnie dla ciebie.
2: Dzięki.
1: Tak.
2: No, dla was, chłopaki, też. Papa. Do usłyszenia.
0: Papa. Pa.

Lepiej zostawić niedosyt niż przesyt, prawda? Jak to mawia Martin Lechowicz. No i pamiętajcie, że się niedługo znowu usłyszymy. Trzeba coś tu przygotować, jakiś temacik, tak siedzieć i gadać byle co, to nie ma co. No i tyle, do usłyszenia, cześć.

Witam serdecznie wszystkich miłośników filmu. Audycja Spoiler. Wita się z wami Krawiec. Jak zawsze w sobotę o 21:00. Na dzisiaj wybrałem temat filmy Stanleya Kubricka i opowiem wam o tym słynnym reżyserze i jego twórczości, która jest dosyć taka tajemnicza, jak się zacznie to badać. No i w ogóle niezwykła postać, tajemnicza śmierć, różne teorie spiskowe związane z Kubrickiem. To wszystko jest bardzo ciekawe i dodatkowo zahacza jeszcze nieco o tą tematykę, która ostatnio pojawia się w nocnym radiu, czyli tematyka mistyczna, tematyka okultystyczna, magiczna i iluminacka, masońska, różne takie tajemnicze sprawy. No, bo zarówno twórczość tego pana, jak i to, co chciał nam przekazać, no to są tajemnicze różne takie sprawy. Zacznę może od tego, kim był Stanley Kubrick. Pochodził on z żydowskiej rodziny. To od razu nam tutaj nasuwa różne znowu tajemnicze

0: kwestię właśnie, no bo Żyd, widzicie, Żyd, no... Mówi się też, że Clark, na podstawie którego, na podstawie książki napisanej właśnie przez Clarka powstała Odyseja Kosmiczna, no i mówi się też, że Clark był masonem. No i takiej symboliki masońskiej jest sporo, szczególnie w Odysei Kosmicznej, o której powiem trochę więcej. Dziadek Kubricka, Eliasz Kubrick, urodził się na Ukrainie i wyemigrował do USA w wieku 25 lat. Z kolei ojciec Jakob Leonard Kubrick był lekarzem, ale interesował się mocno fotografią i tą pasją zaraził swojego syna. No i ta wiedza i zamiłowanie do takiego technicznego aspektu utrwalania obrazu później zaowocowało w karierze Stanleya. Bo to jest tak, że dobry fotograf zwraca uwagę na takie rzeczy jak kompozycja, ekspozycja, walor. Może powiem, czym są te tajemnicze rzeczy. Może nie każdy się orientuje. Kompozycja to, wiadomo, umiejętne rozplanowanie obiektów na scenie, pilnowanie pewnego ładu, ale też zabawa nieładem, że tak powiem. Rozstawienie elementów tak, żeby tworzyły harmonię, to jest coś, czego można się nauczyć, no ale trzeba też troszkę czuć. Uczą tego w szkołach artystycznych. Ekspozycja w fotografii to z kolei umiejętne operowanie światłem, sterowanie przysłoną obiektywu, czasem naświetlania. To są właśnie rzeczy cholernie ważne dla reżysera. Walor to jest ogólnie pojęty balans bieli w stosunku do czerni, do cienia, no, ale tak bardziej od plastycznej strony. I tego się właśnie uczymy fotografując i moim zdaniem właśnie dobrego reżysera poznaje się także po tych skillach, bo czasami oglądamy film i nie widzimy właśnie tego czegoś, nie? Nie widzimy, że wszystko jest fajnie ułożone w kadrze, nie widzimy, że twórca chce nam też coś powiedzieć za pomocą właśnie oświetlenia czasami. To są właśnie świetne rzeczy. Ja to bardzo lubię w filmach. I Stanley w sumie od młodości nosił, miał takie cechy geniusza w sobie, czyli słabo się uczył. I tu właśnie powiem, że zdradzę, że ja też tak miałem. Też się słabo uczyłem, bardzo. Same pały i nagana z zachowania. Po prostu czysty geniusz. To właśnie łączy nas obu, Stanleya i mnie, że tak powiem. Brak chęci do nauki. Nie, no bo facet się nudził po prostu. Twierdził, że męczą go nudne wykłady. Wolał sam się doskonalić w tym, co go interesowało, co kochał. No, nawet w późniejszym czasie miał prywatnego nauczyciela. No, to trochę właśnie też jak w takiej dobrej żydowskiej rodzinie, nie? Prywatny nauczyciel, indywidualny tok nauczania. No, może to jest dobre właśnie, może ci z was, którzy mają dzieci, też niech się zastanowią, czy nie zrobić, czy nie olać trochę tej szkoły durnej naszej. No szczególnie ten nasz system edukacji to jest taki jakiś paździerz i... chociaż no, podobno się troszkę zmieniło na lepsze, ale nadal to jest to są te nudne wykłady, brak takiego zaszczepienia w tych młodych pasji do nauki, nie? Wręcz przeciwnie, zniechęcenie za pomocą nudnych lektur, mechanicznego uczenia się i powtarzania, braku możliwości dyskusji na lekcji, to bardziej w prywatnych szkołach. Pozdrawiam wszystkich czatowników i w ogóle słuchaczy przy radiokomputerach. I już mnie chce tu bić potrzeba, że mnie teraz kopnie w dupę. Pozdrawiam potrzebę, Flokiwik jest też, Grzesiek, Zenon. E, tam się tu gdzieś przywija. Pozdróweczka dla was wszystkich. No i co? Kubrick razem z ojcem zajmuje się fotografią, to go kręci, wywołuje zdjęcia, pracuje w ciemni. No to są bardzo, bardzo fajne umiejętności dla przyszłego reżysera. No zresztą Kubrick zawsze był taki trochę techniczny też. To on wprowadzał różne nowinki techniczne, a wręcz takie rewolucje w swoich filmach. No przypomnę, że statyw z żyroskopami, taki, który nam właśnie balansuje ruch kamery, sprawia, że nie... Handycam, tak? To się nazywa, czy jakoś tak? No, chodzi o ten statyw, który sprawia, że kamera przesuwa się bardzo płynnie, nawet kiedy my się poruszamy. No i to właśnie Kubrick takie rzeczy wprowadzał. Z tego, co wiem, po raz pierwszy pracę, właśnie taką pracę kamery zaobserwowaliśmy w filmie Lśnienie. Chodzi o scenę, w której ten zły, no się chyba Jack nazywał, rozrąbuje siekierą drzwi. No i to bardzo fajne ujęcie, ja sobie je ostatnio przypominałem, bardzo fajnie to wygląda, tak, no w tamtym czasie to mogło wręcz odrealniać troszeczkę film, nadawać mu taki niezwykły wymiar nowy, no bo to była właśnie, to była taka rewolucja trochę w operowaniu kamerą. No i Kubrick kochał takie rzeczy, był perfekcjonistą. Bardzo nie lubił w ogóle, jak mu się ktoś wtrącał w jego robotę, chociaż były też i wyjątki tutaj, kiedy wyjątkowo dopuszczał właśnie możliwość improwizacji nawet na planie, co było ewenementem w przypadku Kubricka, ale o tym później wspomnę. Podkładzik mi się tu zatrzymał. Też taki niepokojący trochę. No też niezwykły jest dźwięk w filmach Kubricka, ale o tym też potem. O tym potem. Też znalazłem informację, że w szkole średniej Kubrick poznał Arona Treistera. Nauczyciela angielskiego i to był bardzo fajny nauczyciel, bo właśnie on odgrywał różne scenki na lekcjach angielskiego, które Kubrick, no tylko tam się dobrze bawił na tych lekcjach. W ogóle nie chodził do szkoły. Szkołę średnią zakończył z bardzo mizernym wynikiem, co zamknęło mu drogę do koledżu, więc dał sobie spokój z edukacją. No, może i dobrze. Jak już kiedyś wspominałem, mnie też nigdy przy żadnym zatrudnianiu, przy żadnej robocie, nikt nigdy nie spytał o wykształcenie. Interesował tylko jakiś dorobek, nie? Może to jest tak, że jak ktoś nie ma żadnego dorobku, żadnego folio, to wtedy może się pochwalić dobrą szkołą, nie? Kubrick lubił też szachy. I no podobnie jak ojciec Jakob, i lubił też grać na perkusji, podobno był w tym całkiem niezły. Uczył się też razem z Aleksandrem Singerem, późniejszym reżyserem Star Trekowych produkcji, Stacja Kosmiczna i Następne Pokolenie Star Trek. Zaczynał karierę zawodową właśnie jako fotograf. Pracował dla magazynu Look, gdzie stworzył serię zdjęć pokazujących na przykład dzień z życia boksera Waltera Cartiera. Jak zaczął kręcić filmy, to rozczarował się, ponieważ bardzo słabo na tym zarabiał i musiał się zapożyczać u rodziny swojej, u znajomych. O perfekcjonizmie Kublicka świadczy też fakt, że pierwszym filmem, z którego reżyser był zadowolony, był Doktor Strangelove. Pełny tytuł jest dosyć długi, bo brzmi Doktor Strangelove lub Jak przestałem się martwić i pokochałem bombę. To jest film z 1964 roku i to jest 10. w kolejności film autora. Czyli z poprzednich nie był zadowolony. No, taki właśnie perfekcjonista. A rok wcześniej nakręcił Lolitę na podstawie książki Władimira Nabokowa. Słyszałem gdzieś ostatnio, chyba to była Teoria chaosu, jeden ze słuchaczy mówił, że to powinno się chyba czytać Nabokow, nie? A nie Nabokow, Nabokow. Że ten pisarz nie był zadowolony, znaczy, że wstydził się wydać Lolitę, że wydano dopiero po śmierci, ale tu mi się nie zgadza właśnie, bo wyczytałem, że po pierwsze wcale się nie wstydził, był dumny ze swojego dzieła i uważał Lolitę za najlepsze, co napisał, a po drugie Nabokow zmarł w 77, a Lolita ukazała się w Paryżu w 55, więc coś się tutaj nie zgadza. No ale wróćmy może do Doktora Strangelove. To jest jak wszystkie filmy Kubricka, no bo jest też oparty na powieści Petera George'a, Red Alert. No w ogóle często się tak bardzo ceni reżyserów za ich filmy, nie biorąc pod uwagę, że powstały one na podstawie dobrych książek, nie? Scenariusze niekoniecznie muszą być zasługą reżysera, który się bardziej skupia na przełożeniu języka książki na język filmu po prostu. No, a o czym jest ten film? Opowiada on o tym, jak pewien generał, Jack D. Ripper, tutaj oczywiste nawiązanie do Kuby Rozpruwacza, ale to może przerwę, bo potrzeba się dołączył do tutaj i z czym się nie zgadza pan? Szybko, proszę, bo tu nie tolerujemy trollowania.
1: Stały sceptyk, witam. Halo, jak mnie słychać? To znaczy, wiesz, nie zgadzam się z paroma rzeczami, bo oczywiście parę bzdur od startu ci się zdarzyło, natomiast ponieważ mówisz o moim absolutnie ulubionym reżyserze, to dosłownie nie wiem, czy będę cię prosił, że ja tutaj sobie będę od czasu do czasu wyciszał mikrofon i od czasu się wetnę, no zobaczymy. Natomiast wracając jeszcze do Nabokowa i Lolity, chodziło o to, że on nie wydał tej powieści pod swoim nazwiskiem, on wydał ją pod pseudonimem i tam miał poważną umowę, bardzo niewiele osób wiedziało, że Lolita jest jego autorstwa i o to chodzi w tym, że on tego nie wydał za swojego życia.
0: Ghostwriter.
1: To znaczy nie, bo ghostwriter to jest, jeżeli ktoś pisze pod twoim nazwiskiem, natomiast on po prostu pisał pod pseudonimem artystycznym.
0: I znowu Bubble. Ja tej audycji nie opublikuję.
1: No, natomiast tak, no naprawdę słuchaj, znam Kubricka na pamięć i tutaj aż trudno mi jest, aż się zastanawiałem, czy w ogóle zadzwonić, bo jeżeli bym dzwonił, to naprawdę bym ci się wpieprzał w co drugie słowo, także zastanawiam się, jeżeli coś to mnie najwyżej zrzuci z anteny. Natomiast nawiązując jeszcze do tej przeszłości Kubricka, czyli jego mariażu z fotografią, to był generalnie reżyser jest bardziej project managerem niż kimkolwiek innym na planie filmowym. Jest to osoba, która ma zapanować nad tymi wszystkimi kurczakami, które biegają, niby miały obcięte głowy i skierować się w jedną konkretną swoją jakąś artystyczną wizję. Natomiast Kubrick miał tę ogromną przewagę, że jako jeden z naprawdę niewielu reżyserów w całej historii kina miał potężną wiedzę na temat właśnie obiektywów, na temat światła. No tutaj o ekspozycji to naprawdę, dobra, nie będę cię kopał. Skopałeś kwestię ekspozycji w fotografii, zajmuję się tym hobbystycznie.
0: Zaraz, no to czekaj, czy ekspozycja to nie jest operowana czasem naświetlania i przysłoną i światłem?
1: Nie, to jest, to jest wartość, która jest ekspozycja fotograficzna, czyli parametr EV, który masz w swoim aparacie, który nawet nie tyle definiuje właśnie te wszystkie parametry, co jest jako tako automatyką, tak? Te wszystkie elementy, o których mówisz, składają się na ekspozycję i definiują ekspozycję, natomiast ekspozycja jest samym sobie osobnym parametrem, która, to znaczy, jak definiujesz ekspozycję, to wtedy aparat z automatu ci ustawia ISO, ustawia przysłonę, ustawia czułość naświetlania. Jeżeli definiujesz to z drugiej strony, no to masz większą kontrolę. Także ekspozycja jako jest po prostu wartością, jest pewną skalą, która jest właśnie stosunkiem czasu ekspozycji do wartości przysłony tak naprawdę.
0: No dobra.
1: No dobra, ale to mniej więcej tyle, bo zacząłeś od doktora Strangelove, tak?
0: No jeszcze w sumie nie zacząłem, dopiero co miałem zaczynać. Ale to, śmiało, słuchaj, ja absolutnie nie mam problemów z krytyką, bo mówiłeś, że błędów jest więcej, to śmiało, wiesz, no wiesz, prostujemy.
1: Nie no, wiesz, no bo to nie ma sensu, żebym tutaj rozbijał kilkanaście minut audycji. To, na co zwróciłem właśnie szczególną uwagę, to właśnie ta ekspozycja i w momencie, jak zacząłeś mówić o napkowie, to też mnie striggerowałeś, żebym zadzwonił. Natomiast
0: no, właśnie... to tak się w sumie strasznie dużo tych baboli chyba nie ma w takim razie.
1: Nie no, w 10-15 minut aż tak dużo ich nie...
0: Bo tak jak powiedziałeś, to aż gorąco mi się zrobiło na początku, to myślałem, że będziesz tu prostował przez pół godziny to, co mówiłem w 15 minut.
1: Nie no, wiesz, ja mogę co najwyżej health pena naprostować. Dobrze, także naprawdę nie wiem, ponieważ powiem ci szczerze, Krawcze, bo o filmach Kubricka mogę po prostu od początku do końca i jeżeli masz mnie dość, to zrzuć mnie z anteny
0: absolutnie,
1: teraz.
0: Absolutnie, słuchaj, nawet jeśli masz ochotę, to możemy wspólnie, wiesz, poprowadzić.
1: Dokładnie, ja sobie będę wyciszał mikrofon tutaj, wiesz... jakoś tam radiowo to sobie zaoperuję i po prostu, żebyśmy to, jeżeli chcesz, to możemy to spokojnie razem jakoś tam poprowadzić.
0: Pewnie, że tak. Będzie bardzo miło. No dobra, to jesteśmy przy doktorze Strangelove i film opowiada o tym, jak generał Jack D. Ripper postanawia przypuścić atak atomowy na Związek Radziecki. Mózgiem operacji jest właśnie tytułowy doktor Strangelove, były nazista. I tutaj jest nawiązanie do nazistowskich uczonych objętych programem Spinach. Nie wiem, czy słyszałeś Operation Paperclip, gdzie właśnie ściągano...
1: No oczywiście,
0: ściągano...
1: Operation Paperclip, tak, gdzie właśnie ściągano naukowców z III Rzeszy, którzy byli między innymi odpowiedzialni za rakiety V2. Które tak naprawdę są fundamentem dzisiejszych rakiet Saturn, które które są stosowane przez NASA do dnia dzisiejszego. I co prawda tutaj też taka uwaga, że ten nazizm doktora Strangelove, mimo że jest widoczny, poprzez jego akcent nawet troszkę przesadzony, troszkę komediowy wręcz, to jednak dopiero w finalnych scenach faktycznie uwalnia się w nim taki typowy faszysta, który czuje, który ein Volk, ein Reich, ein Führer.
0: Tak, on nawet tam do prezydenta się chyba zwraca mein Führer, nie?
1: Tak, i od czasu do czasu się gryzie w język, ale to też, to, no dobra, no zresztą audycja spoiler, więc sobie chyba możemy na więcej pozwolić. Natomiast faktycznie w finalnej scenie już faktycznie te wszystkie jego niemieckie wstawki przeważają nad jego angielską mową i faktycznie ma tą narrację typową po prostu takiego faszola sprzed sądu w Norymberdze.
0: Ciekawe jest też to, że komik Peter Sellers zagrał trzy główne postacie w tym filmie, bo i kapitana Lionela Mandrake'a, i prezydenta Merkina, i doktora Strangelove, więc i był jeszcze na tyle dobrym właśnie ten komik, że Kubrick mu pozwolił improwizować na scenie, a improwizacja to zupełnie była tak nie w stylu Kubricka, więc no talent.
1: No, No nie wiem, akurat, kurde, w ogóle skopałem, bo chciałem na początku, w momencie, kiedy mnie odebrałeś, powiedzieć Here's Johnny! Natomiast tak, wrzucę wam jeden z moich ulubionych, jedną z ulubionych moich scen w Doktorze Strangelove jako gif na czata. To nie jest ten czat, moment, to jest ten czat z Doktora Strangelove. Który po prostu idealnie odzwierciedla podejście właśnie generalicji USA wówczas do tego, co się do nich mówi.
0: Mamy generała z wielkim cygarem, który ma problemy ze swoim członkiem trochę i być może mu cygaro trochę tutaj rekompensuje to, co ma. Wielkie cygaro mu rekompensuje być może to, co ma małe. W ogóle no, film jest trochę taki nawiązujący do takiego lęku, który był w USA przed właśnie atakiem atomowym ze strony ZSRR chyba, przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Znaczy tutaj bardziej mi się wydaje, że to jest ta pacyfistyczna nuta Kubricka, którą również przekazał w Full Metal Jacket, ale do tego rozumiem dojdziemy.
0: A tu się właśnie z tobą, wiesz, nie zgodzę, przepraszam bardzo, bo wydaje mi się, że właśnie Full Metal Jacket pokazuje bardziej trochę tak wojnę właśnie od fajnej strony. Kubrick, ja go w ogóle nie odbieram jako pacyfistę. Znaczy... Wiesz, to jest takie skomplikowane, bo on stara się nam chyba przekazać, że człowiek jest po pierwsze z natury zły, po drugie, że pod wpływem odpowiedniego środowiska bardzo łatwo może stać się bestią. No przecież Joker staje się potem taki, wiesz, z pozytywnego takiego gościa intelektualisty staje się takim, wiesz, już wyzuty z uczuć i... No sam nie wiem, czy odbierać ten film jako pacyfistyczny. Mamy to dręczenie Trepa przez pół filmu, nie? Trep dręczący żołnierzy i to podobno w USA jest standardowy program dla Marines, że się ich obraża i sprowadza do, wiesz, do parteru cały czas, nie?
1: To znaczy, wiesz, to oczywiście, natomiast też pamiętajmy, że jednak w momencie, kiedy staniesz będziesz miał 25 lat i naprzeciwko ciebie będzie stał 25-latek o innym kolorze skóry, który będzie też chciał rzucić granat i ty będziesz miał jakąkolwiek wątpliwość i to jest pytanie do tego, czy wiesz, kto będzie miał większą wątpliwość i kto zwątpi i komu dłużej ta dłoń na spuście się zwyczajnie zatrzyma. Tutaj jednak Kubrick pokazał jedną bardzo ważną rzecz, że człowiek zgnojony do pewnego stopnia, który faktycznie recytuje This is my rifle, jest w stanie w kulminacyjnym momencie, faktycznie w momencie załamania się psychicznego, strzelić do pierwszej, lepszej osoby, do tej pierwszej osoby, która go gnoiła, która tak naprawdę miała go przygotować do bycia gnojonym przez uzbrojonego wroga. Także tutaj, wiesz, także tutaj pokazał niejako też słabość ludzkiej psychiki. I nie wiem, czy do końca można powiedzieć, że nie każdy się na żołnierza nadaje, bo to też jest prawda, natomiast pokazał ogromną słabość i to, że ta metoda tak naprawdę jest mieczem o dwóch ostrzach i to drugie ostrze naprawdę czasami działa, tak?
0: A może chciał pokazać, że ta metoda jest skuteczna i obowiązkowa, że to musi tak być. Odpadł słaby, ten grubas ześwirował i gdyby on ześwirował na polu walki, no to byłby dramat, a dzięki temu, wiesz, zostało odsiane to ziarno od plew.
1: Ale jakim kosztem?
0: No ale no, koszt duży, ale to trzeba było tak zrobić, więc ja tutaj te pacyfistyczne motywy, tak wiesz, nie do końca właśnie, ale to jest właśnie super, to świadczy chyba o wielkości twórcy, że można różnie interpretować właśnie jego dzieła, no. Już Odyseja Kosmiczna to w ogóle, to już jest taka wielość interpretacji, że...
1: To jest piękne właśnie, że do filmów Kubricka tak sobie wracam tak średnio raz do roku, raz na pół roku i za każdym razem interpretuję je odrobinkę inaczej i za każdym razem dostrzegam w nich zupełnie inne sceny niż widziałem, niż kiedy pierwszy raz oglądałem, niż kiedy oglądałem poprzedni raz.
0: Może sam twór, może sami twórcy często są rozdwojeni i coś w nich tam walczy, nie? Różne poglądy i postawy, i taki film jest jakąś tam manifestacją właśnie tego stanu rzeczy.
1: Wiesz, no zawsze mamy do czynienia z jakimś dualizmem danej postaci, tak? Tutaj absolutnie bez dwóch zdań. Kubrick ma to do siebie, że faktycznie ma takie skręcenie właśnie na pokazanie tego zła człowieka, natomiast on pokazuje je względnie kompletnie. Tak? On pokazuje całą ewolucję zła, która się dokonała w człowieku. Tutaj jeszcze się odnoszę, odniosę na przykład do, to znaczy ewolucja zła, czy ewolucja, w jaki sposób takie zło mogłoby przejść. Tutaj jest taka scena z Full Metal Jacket, kiedy ten główny bohater zostaje zwyczajnie skocony i pobity podczas nocy, kiedy poprzez jego niedociągnięcia cała jego drużyna została ukarana, oberwał srogo. No dobra, przeżył to jak przeżył, popłakał się to popłakał, natomiast koniec końców trafił na wojnę i zrobił swoją robotę, tak? Robił to, do czego został nauczony.
0: Czasami o tym, co reżyser chciał nam powiedzieć, mogą świadczyć sceny, które zostały usunięte z filmu, i z tego filmu została usunięta na przykład scena takiego już bardzo drastycznego kocenia, że tam gwałcą analnie kijem od szczotki kogoś czy coś w tym stylu, i też scena, w której jeden z żołnierzy podcina sobie żyły, Trep mu mówi, że zanim zdechniesz, to masz to posprzątać jeszcze, czy coś w tym stylu, więc to też nam coś czasami mówi, nie? O przekazie filmu. Bo może te sceny są czasami usuwane, bo twórca stwierdza, że to wtedy jest zbyt oczywiste, to, co chciał powiedzieć, nie? Tak, to może to znaczy, też być.
1: Wiesz co, to jest jednak... Zawsze masz jakąś koncepcję, tak? Zawsze masz jakąś koncepcję, czasami ta koncepcja nie dodaje się tobie, czasami ta koncepcja nie dodaje się wydawcy, i również mogło być tak, że zwyczajnie wydawca stwierdził, że zbytnie epatowanie przemocą może być szkodliwe dla promocji filmu, i z tego dokładnie zrezygnował, więc my biedne szaraczki, które te filmy oglądamy, nie wiemy tego. Aż mi się przypomina, kurde, liceum i mój dyskusyjny klub filmowy, kurde.
0: Byłeś? No, proszę.
1: Mieliśmy, to znaczy tak, to było swoją drogą dość zabawna historia, ponieważ w momencie, kiedy poszedłem do liceum, dziwnym trafem moja szkoła została okradziona ze wszystkich komputerów i tak dalej, i tak dalej. Podczas wakacji, gdzie ja przechodziłem właśnie do ogólniaka, uprzedzam wszystkich stalkerów, nie ja ukradłem te komputery, natomiast zostały tam nam wówczas zasponsorowane dwie sale informatyczne, jedna przez prezydenta Kwaśniewskiego, druga przez premiera Millera, oraz właśnie taka sala multimedialna z projektorem, gdzie zbieraliśmy się co dwa tygodnie właśnie na dyskusyjnym klubie filmowym, puszczaliśmy sobie piraty z torrentów, a następnie przez 4 godziny dyskutowaliśmy na ten temat.
0: Nice. Możemy jeszcze wspomnieć, że o debilnym tłumaczeniu pełny magazynek Full Metal Jacket, no, a oczywiście to chodzi o pocisk pełnopłaszczowy, czyli taki, który penetruje lepiej. Więc tutaj czasami tłumaczenia są słabe.
1: Ale to też jest takie dwupłaszczyznowe, tak? Bo zauważ jeszcze w takim dosłownym, najdosłowniejszym tłumaczeniu, jacket to co to jest? Kurtka, tak? Więc sobie wyobraź właśnie, że Full Metal Jacket jest swojego rodzaju zbroją, którą pokrywa się ten żołnierz, którą się, kiedy się hartuje właśnie podczas procesu szkolenia.
0: A,
1: w ten sposób. No dokładnie. To jest, kurde, ta piękna gra, gdzie nie każdy po prostu załapie. Ja też to w pewnym momencie sam jakoś, wiesz, w ten sposób sobie zinterpretowałem. Nie mam pojęcia, ile jest w tym prawdy oczywiście. Ale jest to powiedzmy warte zaznaczenia, tak, warte podzielenia się.
0: Można by porównać jeszcze Full Metal Jacket i Doktora Strangelove i tutaj starać się jakiś wydźwięk ogólny i stosunek do wojny Kubricka. No i on chyba trochę uważa, że to jest wariactwo, nie? No bo oba filmy są takie mocno popieprzone, można by powiedzieć, chociaż no oczywiście Doctor Strangelove to jest taka makabreska albo czarna komedia, jak kto woli, a Full Metal Jacket to trochę już taki poważniejszy niby film, chociaż też trochę sporo akcentów takiego właśnie czarnego humoru, nie, jest w tym wszystkim. Ale to co, też coś nam to mówi. To co, może byśmy przeszli do Odysei Kosmicznej, bo to jest chyba najbardziej niezwykły film i czy zgodzisz się, że to jest największe dzieło Kubricka?
1: Zdecydowanie tak. W moim top 10, jest w moim top 10, natomiast moje top 10 oceniam tak, że są to filmy, które są w absolutnej czołówce i zwyczajnie po twarzą dla każdego z tych filmów byłoby porównać je do któregokolwiek innego, ponieważ to jest majstersztyk. To jest troszkę jak właśnie na olimpiadzie wziąć właśnie biegacza na 100 metrów, jakiegoś tam rekordzistę, skoczka wzwyż i tak dalej. Oni są wszyscy mistrzami i nie powinniśmy ich porównywać. I Odyseja Kosmiczna jest takim mistrzostwem.
0: To jest pierwszy film Kubricka, w którym tak ważną rolę odgrywa dźwięk, bo to właśnie dźwięk tutaj mówi nam, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym, z jakąś wyjątkową sceną. Zaczyna wiać wiatr, wiemy, że coś, że nadchodzi zmiana, słychać brzęczenie pszczół. No i to jest z kolei takie nawiązanie do ewolucji człowieka, kiedy on wkracza na taką drogę współpracy i jak to się mówi, no działania zespołowego zaczyna, no tam w ogóle dźwięk jest cholernie ważny i taki też niezwykły, te charakterystyczne chóry takie, na pewno wiesz, o które mi chodzi, nie?
1: Tak, oczywiście, natomiast tutaj mam też takie wrażenie, że to było odrobinkę odciągnięcie uwagi, skupienie naszej właśnie uwagi na dźwięku i pominięcie aspektów, które on przemycił dalej, bo jednak jeżeli chodzi o udźwiękowienie, bo wiesz, że to jest taki mój konik, można powiedzieć, jedna scena, dokładnie to było chyba właśnie podczas tego spaceru i tego wystrzelenia głównego bohatera z tej kapsuły z powrotem do statku, gdy na całym ekranie pojawił się właśnie taki buzzer, taka czerwona lampka i bzd, bzd, bzd. I to był taki moment, w którym mi ciary po prostu po plecach przeszły. Swoją drogą, jeszcze tutaj tak nawiasem, zachęcam was wszystkich do odwiedzenia swoich takich mniejszych kin, nie sieciowych, nawet porozmawiania z ich dyrektorami, właścicielami, ponieważ oni bardzo chętnie urządzają właśnie sesje z takimi filmami, które nie są absolutnie na topie, tylko żeby oni to zrobili, bo oni mają dostęp do tych produkcji, żeby to zrobili, ktoś się musi do nich odezwać. Polecam zobaczyć po prostu na pieprzonym ekranie kinowym ten buzzer i generalnie filmy Kubricka, no lśnienie, tak, ta scena, prawda, z tą krwią przetaczającą się przez korytarze, tak, to jest coś, co doświadczyli nasi rodzice jak najbardziej, no ja na nieszczęście się urodziłem odrobinkę za późno, ale to jest warto obejrzeć na ekranie kinowym i w większości Polski, w większych miast jest to możliwe.
0: No właśnie, ten niesamowity dźwięk, aż przechodzą ciary, bo tam mamy i ten niesamowity głos Hala i niesamowite takie dźwięki w kosmosie, ten niesamowity chór, kiedy pojawia się monolit, tajemniczy czarny monolit i cała masa po prostu niesamowitego dźwięku. Ten film, tego filmu to można słuchać. Też jest tak, to jest film, który... No, wcześniej przed Odyseją w zasadzie powstawało strasznie dużo takich kiczowatych science fiction, jakiś Flash Gordon i te charakterystyczne takie, no te takie pulpy, gdzie lektor ci mówi "They are coming, space invaders!" No, a tu mamy nagle nową jakość zupełnie i wymiar inny, mamy grubo przed Terminatorem zbuntowaną maszynę. Mamy inne wymiary rzeczywistości, mamy mistyczną symbolikę, którą jest przesączony ten film, o czym za chwilę właśnie chciałbym pogadać.
1: No dobra, też. To fabularnie zostało zaczerpnięte z książki przecież, więc tutaj fabularnie Kubrick szału nie zrobił. To znaczy zrobił szał, ale swoją interpretacją tejże fabuły. Natomiast to jest na podstawie, nie wiem, czy opowiadania, czy powieści w tym momencie.
0: Artura Clarka, tak. No i, ale on zresztą współpracował z Clarkiem przy scenariuszu do filmu. Ostatecznie tylko Kubrick został wymieniony jako twórca scenariusza, z tego co wiem, Clark nie. Mówi się też, że Clark był masonem, no ale wiesz, no też to siła reżysera, że sięga po dane dzieło też, nie?
1: Natomiast Odyseja Kosmiczna 2001 jest produkcją, która została wzięta i faktycznie jest to film Kubricka, tak? Gdzie to nie jest adaptacja, to jest jego faktycznie interpretacja i zaglądnięcie mu w tym momencie do głowy. Natomiast jedną rzeczą, która paradoksalnie mnie najwięcej nauczyła w kwestii Odysei Kosmicznej, było obejrzenie Odysei Kosmicznej 2010 przez innego reżysera w zupełnie innym składzie, w zupełnie innym studiu zrealizowanej, gdzie to była właśnie dokładnie adaptacja, gdzie wszystko było po prostu wytłumaczone jak chłop krowie na rowie, tak, że Hal zwariował dlatego, że miał sprzeczne rozkazy i tak dalej i pokazało to, że wiesz, że ta sama produkcja oparta na tym samym twórcy literackim została wzięta zupełnie inaczej i mi się wydaje, że Arthur C. Clarke w pewnym momencie stwierdził, dobra, to już nie jest moja produkcja, ja się pod tym nie podpisuję, dajesz stary, masz talent, rozwin to.
0: Właśnie, bo tylko Odyseja 2010 doczekała się adaptacji filmowej, no i to już nie było to. Faktycznie ten film był bardziej taki przyziemny, niewzbogacony już o tą tajemniczą symbolikę. Nie intrygował tak jak ta pierwsza Odyseja, po której... No to był film, po którym czuło się, że się doświadczyło czegoś niezwykłego. Pamiętam, że takie doświadczenie, jak w przypadku Odysei, to miałem chyba tylko przy Matrixie, że no wiecie o co chodzi. Wychodzimy z kina i... wow, co to było? Co to było? What the fuck? Kurczę, jakiś taki niepokój lekki, ciarki, no w ogóle coś niesamowitego, nie? Doświadczenie czegoś nowego, jak zażycie wręcz jakiegoś psychodeliku. No, może filmy w pewien sposób tak potrafią też na nas działać. Skoro człowiek potrafi pod wpływem pewnych przeżyć dostać nagle jakiegoś innego stanu świadomości, albo dostać nadludzkiej siły, no to może film też potrafi w nas wywołać takie różne dziwne stany. No i to na pewno cholernie ważny film. Tak samo jak Matrix, Odyseja Kosmiczna też jest czymś takim. William Cooper, znany radiowiec, badacz spisków, autor słynnej książki Behold a Pale Horse, a oto siny koń, a oto koń siny, to tak chyba było, poświęcił masę czasu na badanie symboliki filmu Odyseja Kosmiczna 2001 i no, przedstawia nam takie dosyć mroczne interpretacje tego filmu. To jest taka symbolika, o której można dyskutować do dzisiaj, czyli mamy do czynienia z dziełem ponadczasowym. Ten film się w ogóle praktycznie nie zestarzał, prawda?
1: Wiesz, wydaje mi się, że tutaj bardziej działa to, że Kubrick celowo wprowadził taki zabieg, który powoduje, że tak naprawdę nie ma jedynej słusznej interpretacji. Ponieważ jeżeli rozwiązujesz, pracujesz nad jakimś problemem, próbujesz go zrozumieć, w pewnym momencie trafiasz na coś, tak, to rozwiązuje wszystko. To jest, wiesz, to jest klucz do sukcesu i to jest w ogóle super, nie? Natomiast niektórzy reżyserzy i scenarzyści potrafią właśnie wprowadzić taki klimat, gdzie nie jest możliwe zdefiniowanie jedynego słusznego rozwiązania i to właśnie czyni właśnie film ponadczasowym, który będzie się odbijał echem po pokoleniach przez długie lata, ponieważ on zadbał o to, żeby było zwyczajnie za mało informacji w tym, żeby pojawiła się jedyna słuszna teza w tym.
0: Tutaj mamy, mi się wydaje, jednak coś więcej niż wielość interpretacji, ponieważ mamy jakby dwa albo i więcej przekazów, Jeden jest, no tak, tak niektórzy uważają, że ten podstawowy przekaz, że monolit to obca cywilizacja, która na nas wpływa, to jest ten przekaz dla profanów, czyli no tak się, tak nazywają ci wtajemniczeni z różnych właśnie tajnych bractw, masoni, iluminaci, tak nazywają nas, maluczkich, profani, i to jest właśnie chyba ten przekaz taki podstawowy, a mamy jeszcze ten drugi podskórny, mistyczny, rozwikłanie którego naprawdę to może zająć bardzo dużo czasu, bo trzeba się znać na astrologii, trzeba się znać na pogańskich wierzeniach. No i tutaj może to być potwierdzenie tego, że Clark no faktycznie był masonem. Nie chodzi mi nawet o takie osmaczki, takie, że jak przestawimy no Hal, tak? Hal 9000. Jak przestawimy w alfabecie o literę do przodu, to mamy IBM z Hala się robi, nie? Ani nawet nie chodzi mi o tam symbolikę, że świt mamy, że wieczorowa pora i noc jako początek ludzkości, no bo mamy scenę, kiedy widzimy na początku te małpoludy naszych praprzodków, które są takie niewinne, nie potrafią nawet jeszcze zabijać, nie? No i tu można to powiedzieć, że to nawiązanie do ogrodu Eden, w którym człowiek jest jeszcze taki niewinny, dopiero co stworzony. William, tak.
1: Wydaje mi się, że w tym progresie jest właśnie takie trzy podstawowe wątki. Właśnie jeden taki podstawowy, czyli ten rozwój naszej cywilizacji. Drugi to ścieżka życia człowieka, który na początku jest niewinny, który jakieś tam narzędzia dostaje, który tam dba o swoje podstawowe potrzeby, który w końcu uczy się zabijać, który potem robi się zaawansowany technicznie i sobie radzi z tym wszystkim, który właśnie na końcu jest tym starcem jedzącym zupkę w pięknym pokoju wystrojonym i tak dalej. I właśnie trzecia rzecz, którą tutaj dostrzegam, to jest to, że każda cywilizacja w pewnym punkcie tak naprawdę staje się Bogiem.
0: O właśnie.
1: Tutaj w tej finalnej scenie mamy jakiś taki, kurde, boski aspekt.
0: Bardzo mocny. To chodzi, wiesz, ja to zinterpretowałem w końcu, tak długo nad tym myślałem. Chodzi o to, że taki jest podstawowy, znaczy ten właśnie ukryty przekaz, że poznanie zła i to początek podróży ku nieśmiertelności, bo o tym trochę jest ten film, człowiek w swojej podróży kosmicznej, no zaczyna się, no pamiętna, niesamowita scena, w której triumfujący małpolud, który zaczął myśleć, zaczął kombinować i zaczął kontemplować nad zwłokami jakiegoś zwierzęcia, wziął kość udową i zaczął nią napierdalać. I odkrył broń, odkrył przemoc, odkrył zabijanie. On podrzuca tą kość, kość zamienia się w stację kosmiczną. I czyli co? Czyli doznał tej iluminacji poprzez spotkanie monolita, którego to też jest jakby właśnie zerwanie owocu z drzewa poznania dobra i zła, bo tak to trochę wygląda. Te małpoludy siebie wzajemnie tam zachęcają, wiesz, dotknij, niczym ta Ewa Adama do zerwania jabłka, dotknij, one na początku są nieśmiałe i tak tylko, wiesz, muskają ten monolit, a w końcu zaczynają go głaskać. No i ja się tu zastanawiam, czy to jest jakaś ingerencja tego monolita, czy samo pojawienie się go, no wyobraź sobie, że jesteś takim nic jeszcze nie kumającym, przyzwyczajonym do krzaków, do skał, małpoludem i nagle odkrywasz jakiś niesamowity sam kształt, który jest tak gładki, cały czarny, no to jest jak wzięcie substancji psychoaktywnej i to może cię zastymulować. Samo zobaczenie czegoś takiego może cię zastymulować do przemyśleń jakichś, nie?
1: I'm sorry, Dave. I can't do that. Wydaje mi się, że tutaj monolit jest zdecydowanie jakimś takim katalizatorem naszej cywilizacji. Katalizatorem, który właśnie się pojawia od czasu do czasu To też, na co warto zwrócić uwagę w Odysei Kosmicznej 2001, to jest to, że ten monolit pojawia się w naprawdę bardzo użytecznych momentach. W momencie, kiedy coś z zewnątrz zwyczajnie staje się silniejsze, zwyczajnie zaczyna nad nami górować, czy to jest właśnie drugie plemię tychże małpoludów, czy to jest właśnie Hal, gdzie nasz wytwór, nasze dziecko, kurde, stało się mądrzejsze i tutaj, no dobra, wiemy, ponieważ miało sprzeczne rozkazy i tak dalej, ale jeszcze nie przechodźmy do tego, staje przeciwko nam i próbuje nas zabić i pojawia się tutaj